0: tak i nie. Tak, tak i siak. Siak i tak.
1: W oryginale było mój znak. Zegar to mój znak, bo ja jestem pan TikTok.
0: No właśnie, mój, a nie twój. A to było, że twój. A zegar to nie, twój znak.
1: Nie słyszałem dżingla, bo przez Skype'a to no nie właśnie. Słyszę. Niestety.
0: Pan TikTok. No, mówią, że pedofil, ale to nie był pedofil.
1: Tego nie wiemy.
0: A to był pan Grabowski. Tutaj nie mylić z Grabowskim. Wąsaty skurwiel. No. No ale na tamte czasy to był bohater. Fajnie, kiedyś robiono takie programy dla dzieci właśnie z udziałem dzieciaków, coś tam gadali sobie, a dzisiaj już nie ma takich programów.
1: No, ziarno fajne było też.
0: No, super. Najlepsze to było, jak księża zaprosili jakiegoś męskiego stripteasera, który w takim obcisłym, wężowym ubranku tam się wił, tańce erotyczne robił językiem, tak do tych dzieciaków, a te dzieciaki tak patrzą i ten ksiądz i fajne.
1: Teraz już nie ma takich rzeczy.
0: Teraz już nie ma, no, kiedyś to było, kurwa.
1: Co tam jeszcze fajnego pamiętasz?
0: Dużo było tych programów takich, tego typu. 5-10-15, Tic Tac, Drops, Sobótka, Teleranek, Ciuchcia, Fasola. Nie wiem, z 10 takich programów leciało, a dzisiaj ani jednego. I komu na tym zależało?
1: Nie, coś chyba leci, jakieś tam programy gdzieś tam na TVP. No może nie, nie wiem, bo ja już nie oglądam dawno telewizji. A jeszcze pamiętasz ten truskawkowe studio?
0: O, właśnie, też było. Do mnie kiedyś do szkoły przyjechali kolesie z tego truskawkowego studia, bo chyba moja szkoła grała tam w siatkówkę czy tam w kosza z ich szkołą. Przyjechali ci i my tam ich zaczepialiśmy. I tam do jednego typa: ty, truskawkowy.
1: A ty grałeś w jakiejś drużynie w szkole?
0: Kiedyś zawsze było w jakiejś drużynie, no.
1: Ale tak w takiej, co między szkołami się grało?
0: U nas to było tak, że cała klasa, że wszyscy chłopacy reprezentowali szkołę. No i ci lepsi, i ci gorsi.
1: No tak, ale mecze między szkołami czy żeście robili?
0: Tak, tak.
1: Ja pamiętam, że raz grałem w piłkę halową i mnie wystawili jako bramkarza. Chyba żeśmy przejebali 8-0. Albo 8-1, nie pamiętam. Nie wiem, czemu oni mnie na bramkarza wybrali.
0: Biedny psycho. Tak wpuszczał te szmaty i tak się rzucał rozpaczliwie i ciągle wpadały te bramki. On potem taki smutny. Wszyscy tak patrzyli na niego z podełba.
1: O. Bo tam było trochę ludzi na trybunach. Rodzice przyszli wszyscy tam z całej klasy. Z dwóch klas, znaczy z dwóch szkół. Ja tam stałem i ty, piłka w to, kurde, a co ja mam z tym zrobić, nie wiem, nie chcę mi się biegać po tym boisku, łapać tej piłki.
0: No faktycznie, bo to co innego właśnie pojedynki międzyklasowe, a co innego wybranie takich debeściaków ze wszystkich klas, nie, najlepszych, żeby reprezentowali szkołę, no, zupełnie co innego.
1: No, to mnie chyba... Dobrze, że wtedy jeszcze nie było filmików na YouTube'a. I telefonów z kamerami.
0: Ja też kiedyś opowiadałem, że w naszej klasie byliśmy raczej w kosza słabi, właśnie, ale mieliśmy takiego jednego, takiego debeściaka, który był najlepszy ze wszystkich w całej szkole. I kiedyś był tam mecz między klasami i on nie przyszedł na

0: Czekaj, wczoraj jeszcze w jakich zawodach uczestniczyłem? W pływaniu, no. Ale to były szkolne. To przedostatni byłem.
1: A w czym byłeś dobry? W
0: Hokeju na lodzie.
1: rzucie piłką palantową.
0: Nie, w hokeju na lodzie byłem dobry, bo na ławce rezerwowej siedziałem.
1: Czyli
0: Nie,
1: rozumiem, że nie był z ciebie wzór sportowca, chyba.
0: ja do sportu to nigdy nie miałem zacięcia. Nie, do biegania kiedyś może tak, no do biegania. Gdzieś tam na 1000 metrów albo na 3000 to w sumie dobry byłem, ale teraz to by mi się nie chciało nawet. Teraz to tyle palę szlugów i reszty, znaczy, że bym płuca chyba wypluł, jakbym miał 1000 metrów przebiec.
1: Ja byłem średni w kosza, dobry w siatkówkę, słaby w piłkę nożną, dobry w bieganiu, beznadziejny, najgorszy z całej klasy w rzucie piłką palantową. Nigdy nie potrafiłem skumać, jak tą piłką trzeba rzucać. I rzucałem tak, nie wiem, na 2 metry, tak, jakoś tak nieporadnie. Nie umiałem się tego nauczyć, jak rzucać.
0: Ja chyba nawet nie wiem, czy u mnie w szkole to było taki rzut piłką palantową. Raczej nie przypominam sobie, żeby jakieś były takie te sporty.
1: Gdzieś to bym wyczaił, jakoś tak od dołu bym rzucił w górę i zawsze byłoby trochę więcej. Gosia pisze, a przy skrzynie i kozła skakałeś? Nie, takie gimnastyczne to nawet jakoś tam jakieś przewroty w przód, skok przez kozła. No. A ty, Gosia, dobrze skaczesz przez kozę? Przez kozła? Przeskoczyłabyś kozę? Czy koza przez ciebie bardziej przeskoczy? Właśnie, kto przez kogo przeskoczy?
0: No ja kiedyś na przykład skakałem, ale nie chciałbym tego teraz robić.
1: W skoku w dal też nawet mi nieźle szło.
0: Do takiej piaskownicy to się skakało?
1: Tak, dokładnie. To jest takie głupie, bo trzeba takie trzy skoki zrobić. Taki jakiś ten trójskok zrobić na początku i dopiero wtedy skaczesz. Bez
0: A bo
1: sensu.
0: to trójskok. Trójskok to jest co innego niż skok w dal. Całkiem inna dyscyplina.
1: Nie, ale przy tym skoku w dal to też trzeba tak na początku, tak pach, znaczy przy końcu samym, tak wymierzyć, żeby te trzy skoki ci wyszły przed tą linią, żeby jej nie przekroczyć, bo jak przekroczysz, to jest nieważne, nie? Hyc, hyc, hyc i dopiero wtedy ciach i skaczesz. No, ale pamiętam jak dziś, nie wiem czemu to zapamiętałem, ale bo tam trzeba było zawsze zagrabić ten piaseczek, nie? Żeby
0: No tak.
1: został potem ślad. I kiedyś koleżanka, która była ubrana w podkoszulek, a miała takie fajne, jędrne dytki, takie cyce jak donice. Była jeszcze, no, dziewczyna, ale miała takie jędrne, te cycuszki fajne. I w podkoszulku bez stanika przyszła tam ćwiczyć i grabiła. Ja to wyczaiłem, że widać tam wszystko fajnie, tu, tamtego się ustawiłem. Zawołałem wszystkich kolegów. I tak staliśmy wszyscy koledzy, tak, i przy tej koleżance, a ona tak mówi, co się tak patrzycie? Tam nie zajarzyła, nie? A ja mówię, no tak, tak patrzymy, bo podziwiamy, jak tutaj grabisz. Fajnie tego. Dopiero potem załapała i mnie tam ścigała potem. I to była ta sama, co mnie tego, co miałem taką wtopę na religii, że flamastrem tak. Ona siedziała obok takiego kolegi, co lubiła go tak i podrywała go, a mnie nienawidziła, bo ja jej ciągle tam coś robiłem. A ja
0: I
1: tak
0: co kuta
1: się.
0: narysowałeś, tak?
1: Tak, no. A ja tak się zaczaiłem i tak, że niby kolega tym flamastrem tego cycuszka tak.

0: boing. A ona się popatrzyła, tak myślała, że to kolega ten i tak się uśmiechnęła do niego, bo myślała, że to ten kolega, co była zdziwiona, ale tak to ten fajny kolega, nie, co się w nim tam podkokiwała. Ale ten kolega mówi, nie, to krawiec. A ona tak się wściekła wtedy, wkurwiła się, czerwona się zrobiła, wkurwiła, coś tam wydarła się na mnie i wyszła z tej religii w ogóle, do domu se poszła, wyszła z lekcji. No, ja taki byłem trochę taki właśnie dziwny. Tak się zachowywałem trochę niestosownie czasami w szkole. O, piłki lekarskie, tak, to był fajny rzut, ale w tym dobry byłem. To fuch, tą piłą, kurde, ciach i leci. No, to mi wychodziło, ale tą piłką palantową to ni hu hu, w ogóle, no, najgorszy ze wszystkich byłem. To pamiętam.
1: A piłką lekarską to się do tyłu rzucało, tak? Z tego, no, co pamiętam.
0: Tak, tak. To taki głupi sport, nie? Taki, wiesz, czemu to ma służyć? Rzut do tyłu piłką.
1: No bo chyba mięśnie, żeby tam jakieś... Jak myślę, nie wiem. Bo nie ma takiej dyscypliny sportowej jakiejś tam. Rzut piłką lekarską na olimpiadzie, nie?
0: No.
1: W ogóle w chuj tych dyscyplin sportowych olimpijskich, to jest jakieś tam bez sensu, jakiś rzut młotem, rzut kulą.
0: No. Wyobrażasz sobie jakiegoś takiego typa, który ci mówi, ja jestem wielkim entuzjastą rzutu młotem, oglądam wszystkie zawody.
1: Nie wyobrażam sobie. A żeby karierę w tym osiągnąć, to nie wiem, trzeba dopłacać chyba do tego biznesu, bo kto to ogląda?
0: No, jeszcze rozumiem jakieś tam skoki tego, narciarskie, futbol, koszykówka, ale rzut młotem, tym się fascynować i oglądać, to dziwne, nie?
1: Jak jeszcze znacie głupie sporty? Niech ktoś napisze na czacie.
0: No tak, ktoś mógłby powiedzieć, że łyżwiarstwo figurowe, że to już mi trochę dykcja siada, łyżwiarstwo figurowe, że to jest takie mało ciekawe, ale mi się podoba na przykład, doceniam tą grację, jakie tam są wyczyny, no wyobraźcie sobie, na tych łyżwach jakiś tam piruet, skok, salto, no kurczę, przecież to się można zabić, huknąć łbem o ten lód i trup. No, a oni tam robią niesamowite rzeczy. Ale to wiesz, też fajne są te łyżwiarki. Mają ładne nogi na przykład, nie? Tak jak tancerki też trochę.
1: Jasne, jasne. Ale to ma jakiś walor estetyczny.
0: No. Bo to jest taki taniec, jak taniec trochę, nie? No,
1: tylko, że wiesz... Tu też, tak jak w skokach narciarskich, zależy od sędziów, jak to coś oceni, bo mogą być stronniczy niektórzy, nie? Nie wydaje ci się tak? Że ktoś tego bardziej lubi, albo tam coś. A jak biegniesz na 100 metrów, czy tam na 1000, to wiadomo, kto wygra, bo no ten, kto pierwszy.
0: No to takie artystyczne właśnie, że musisz, że doceniasz trochę warstwę artystyczną, że ktoś jakiś właśnie się wykazał gracją, wiesz, miał fajny program artystyczny, ciekawą choreografię, no to jest takie trochę subiektywne faktycznie, no ale to nie musi umniejszać temu sportowi. Jacek do nas dołączył. Cześć Jacku.
2: Cześć, dobry wieczór, a raczej dzień dobry. Widzę, że omawiamy dzisiaj nasze podboje sportowe. Ja chciałem też wam coś opowiedzieć, trochę rozruszać tą dyskusję. Chociaż tylko na chwilę wpadłem, bo muszę zaraz zaprowadzić dziecko do szkoły. Ale wiecie, że to jest sport, w którym ja jestem jeden sport, w którym jestem lepszy od innych, zauważyłem mocno i szybciej mi to, szybciej się na tym, no po prostu jestem lepszy. Ja wiem, kto z was zgadnie, co to.
1: Ale podpowiedź jako widać.
0: No. Ja będę strzelał. Bobsleje.
2: Tak, jestem absolutnie genialnym bobsleistą, aczkolwiek nie o to chodziło. Nie, jestem, szybciej jest na rowerze zauważyłem niż inni. Często jest tak, że nawet jak od kogoś wolniej biegam i jakoś tak jest ode mnie lepszy w bieganiu, to jak przesiadam się na rowery, to ja jeżdżę szybciej i dalej. Jakieś tak, taki mam talent do tego. I to się chyba wzięło stąd, że w liceum ja w ogóle startowałem nawet w wyścigach rowerów górskich, moi drodzy. I kiedyś jeden z moich pierwszych wyścigów skończył się prawie, kurwa, tragicznie dla mnie. Bo był, pamiętam, listopad 99 roku i był wyścig górski na górze, chyba to się nazywa Góra Chełmska w Koszalinie. Ja mój rower przyczykowałem, był nowy, świetny, pachnący, wspaniały, naoliwiony, zmienionym amortyzatorem z przodu. No, ja po treningu takim kilkumiesięcznym mówię, pojadę, rozwalę wszystkich, nie macie ze mną szans. Tylko kurde, pogoda była w ogóle taka, jakaś taka mglista. A ja zacząłem wtedy nosić okulary i te okulary jakoś zaczęły mi bardzo przeszkadzać. Ja mówię, dobra, dupa tam, jak się pocę to tylko i dyszę, to tylko mi zachodzą te okulary mgłą, to pojadę bez okularów, trudno. No i mama mi jeszcze, zacząłem czytać gdzieś tam w takim pierwszym internecie, jeszcze na modemie u kolegi, co trzeba pić na takim wyścigu i ktoś zrobił, że jak cię nie stać na jakieś tam izotoniki, super sport sprowadzane, to zrób sobie taką mieszankę woda z cukrem, nie z cukrem, przepraszam, z miodem i z cytryną.
0: A nie no z mama mi zrobiła, solą, no? A nie z solą, bo izotoniki to
2: właśnie
0: z solą
2: nie. No i to nie są z solą, ja przytałem, że to ma być z miodem i cytryną. Chul wie, czy to było dobre. Nie mam pojęcia. To gdzieś tam ktoś napisał w internecie, ja w to uwierzyłem. Ja, broń Boże, nie namawiam was, żebyście teraz pili miód z cytryną na wyścigu, ale tak przeczytałem gdzieś w internecie i tak zrobiłem. No i słuchajcie, start.
0: Przepraszam, że się śmieję, ale tak przewiduję, co mogło się stać, jak Jacek się opił tej wody z miodem i dlaczego nie skończył tego wyścigu, ale mów Jacku, mów.
2: Nie było tak wcale, nie? Ale powiem, że słuchajcie, jest taka paskudna, zachodniopomorska jesień. Tak po prostu cały czas mży. Mgła się osadza takim obrzydliwym, białym osadem wszędzie. Jest sobota albo niedziela, już nie pamiętam, chyba niedziela. Rano, to było w ogóle rano. Kiedy wyścig zaczynał, musiałem pojechać z kolegą, pojechałem, który był takim wyścigowcem. Start wyścigu! Ja w ogóle, tam było dużo takich profesjonalistów, bo mieli takie zajebiste kaski, takie opływowe, a ja miałem taki kask orzeszek, bo trzeba było w kaskach wtedy już startować, taki kask w stylu orzeszek, z takiego kuźwa pokrytego plastikiem styropianu mocnego, takiej pianki. Start, słuchajcie, i naprawdę idzie mi zajebiście. Idzie mi naprawdę genialnie. Po prostu wyprzedzam jednego, wyprzedzam drugiego na starcie. Trzeciego, czwartego, tam było dużo ludzi, kilkadziesiąt tych rowerów. I ja naprawdę miałem talent do tego sportu. I po prostu wychodzę, nie mówię, że od razu na prowadzenie, ale byłem w czołówce i tak zapierdzielam. I tak ostry podjazd pod górę, ślałem, że mówię, piję to gówno z tej cytryny, mówię, kurwa, tego się da pić. To w ogóle nic nie powoduje, że chce się mniej pić, nie? Potrzebuję wody, ale mówię, już trudno, jakoś dotrzymam. Wjeżdżam na tą górę, wjeżdżam, słuchajcie. I widzę, że idzie mi świetnie, no po prostu jestem szybszy niż sporo tych ludzi, nie? Mówię, dobrze, mam rower naoliwiony, wszystko dobrze, tylko, kurwa, problem jest taki, że nie wziąłem tych cholernych okularów, bo mi zachodziły mgłą. I zjazd, słuchajcie, zjazd z góry. Downhill. Napierdzielam znowu ostro i mówię, wyprzedzę tych frajerów tutaj, co są przede mną. I lekko zboczyłem ze ścieżki. I tam wystał taki zajebiaszczy korzeń. Słuchajcie, ja niewiele pamiętam, ale powiem, że takim ostrej pecie w dół, taki po prostu ostro spędzony, przyjebałem przed nim kołem w taki nisko leżący korzeń. I tylko taki... Obudziłem się parę metrów dalej przed rowerem dobrych i po prostu taki wywalony, lekko zamroczony, wszyscy już mnie minęli, ja tak wstaję. Chodzę do tego roweru, patrzę i po prostu cały mój nowy, nowiutki, fenomenalny przedni widelec, taki mocno skrzywiony do tyłu. Po prostu wyglądał ten rower jakby jakiś customowy, że kierownica była z przodu, ale przednie koło było tak więcej w środku roweru. No i to był koniec mojego wyścigu. Pamiętam, że wtedy ja się rozpłakałem, kurwa, po prostu. No. Miałem już 15 lat.
0: O, biedny Jacek, no widzicie. No, ciekawa historia, kurczę, taka dramatyczna troszeczkę. I to była twoja ostatnia przygoda tam z wyścigami rowerowymi?
3: Nie. To była, co gorzej, to była moja pierwsza przygoda, ale nie ostatnia. Nie, potem w ten rower trochę włożyłem, wyremontowałem i... Tylko potem myślę, że się straciłem serce do tego sportu, bo cały czas jak jechałem, szybko się bałem, że się wypierdzielę gdzieś, nie?
0: Trauma.
3: A potem tylko tak, tak, miałem taką trochę traumę. Potem startowałem jeszcze 2 czy 3 razy, ale tylko tak amatorsko zupełnie i tak, żeby, wiesz, skończyć wyścig. Ale potem, ale do dzisiaj zostało, że bardzo lubię na rowerze jeździć i przynajmniej, muszę przyznać, że to mnie trochę przed takim asportowym, byciem asportowym uratowało, bo nie byłem nigdy dobry w bieganiu, a byłem też fatalny w rzucie piłeczką palantową, tak jak ty, krawiec. No kurwa, nie mogłem wyczuć, jak to zrobić, żeby to rzucić tak, żeby to daleko iść. Poszło, chociaż ja mam mocną siłę w rękach. Tak wspomniałem z kolegami, to nie wiedziałem, jak tym pierdzielnąć tak mocno, nie?
0: No ale te, wiesz, te rączki, no bo tak, wiesz, radio to teatr wyobraźni, no to teraz po tej przygodzie, no, po tym, jak się dowiedzieliśmy, że jesteś dobry bardzo w jeździe na rowerze, to mamy taki obraz, taki Jacek, wypasione nogi, takie umięśnione, muskularne nogi i takie rączuchny mizerne. No.
3: Takie malusieńkie, tak, coś w tym jest, to prawda. Ja mam takie właśnie nogi, że nawet miałem taki mięsień tu gdzieś, że to nawet wygląda, jak miał krzywą nogę po prostu, bo jest taki, no wyrobiony jest na tym rowerze po prostu. No, także taki jestem, widzi się, że mnie sportowiec. A byłem dobrym bramkarzem też jeszcze. O, nie byłem jakimś dobrym w ataku, w piłce, ale kurde, jakoś mam talent do łapania piłki i naprawdę byłem, czasami pamiętam taki mecz, że kurde, mówię, ludzie się dziwili, jak ja to wyciągnąłem, bo byłem, chyba miałem talent do bramki i to tyle. O, i w kosza też. Chyba z tych sportów to najlepiej grałem w kosza. To rzeczywiście mi szło, bo byłem, jestem w miarę wysoki. Prawie 1,90 m, więc dobrze mi się grało w to. To tak. No i to tyle.
0: Bo Jacek to umysł ścisły i on sobie trajektorię tej piłki tak wizualizował, takie kropeczki mu się przed oczami pojawiały, że ta piłka się tam od tablicy odbije i do kosza wpadnie. I dlatego był dobry właśnie w koszykówkę.
3: No, a wiesz, że my mieliśmy takiego nauczyciela WF-u właśnie. Co tam, psycho?
1: Ja wiem, na czym polega ten, żeby rzucić do kosza. To trzeba w ten kwadracik celować na tej tablicy, nie? I zawsze wpadnie piłka, jak trafisz w ten kwadracie. No, wiesz, o czym mówię?
0: Niekoniecznie właśnie.
3: No. Jak tak jebniesz tą piłką za przeproszeniem w ten kwadrat, to ona się odbije od tego, a nie wpadnie do kosza, nie?
1: Bo to z wyczucia trzeba robić.
0: No właśnie. Nie, to trzeba tam nie zawsze w ten kwadracik. No.
3: Trzeba mieliśmy takiego nauczyciela WF-u, co maniakiem właśnie koszykówki i on nam kazał robić takiego, że staliśmy przed koszem tak z 3 metry. Ty w ogóle dzisiaj jest wicestarostą, to jest daleko zaszedł, ale staliśmy, on taki jest mały, bo ma 1,50 m w kapeluszu i wygląda taki Włoch, taki ma wygląd takiego Włocha, ale staliśmy tak przed tym koszem i on kazał nam rzucić piłkę do kosza i mówił, że piłka lepiej wpada, jak się te ręce dłużej przytrzyma w górze. Mówię, co ty pierdzielisz, ale się okazuje, że to rzeczywiście tak już psychologicznie, że jak się rzuca i się wie o tym, że chce te ręce się trzymać w górze, to one inaczej się układają i lepiej piłka do tego kosza leci. I to chyba coś w tym jest.
1: Jak myślisz, Jacku, dlaczego murzyni są najlepsi w graniu w kosza?
3: Są najwyżsi, mój drogi.
1: Ale są też wysocy...
0: Murzyni są w ogóle sprawni, mają dobrą koordynację tam wzrokowo-ruchową i w ogóle. No,
3: no właśnie. No właśnie, i też mają dużo testosteronu, co powoduje, że są właśnie szybsi, silniejsi i tak dalej. No, nawet jest przecież taki film, nie, że biali faceci nie potrafią skakać, hehe. No, nie, on, nie, no, może nie są dobrze, ale nie tylko murzyni, no, są też biali grający w kosza, nie, to jest, wiecie, taki...
0: To już nie jest to samo. A w ping-ponga byliście dobrzy?
1: To Chińczycy znowu są najlepsi w ping-ponga.
3: Ja nigdy nie byłem dobry. Lubiłem bardzo ping-ponga, a nie byłem dobry, szczerze mówiąc. Jakoś, nie wiem, nie byłem nigdy w tym. To jakoś trzeba mieć koordynację chyba oko-ręka, jakąś zajebistą, albo wyczucie też w ręce właśnie jakoś. Grałem w to, nawet nam zacząłem się wygrać, ale nigdy nie byłem jakimś geniuszem.
0: No właśnie ja mam dobrą koordynację wzrokowo-ruchową, wyczucie rytmu i takie tam rzeczy, a w ping-ponga taki średni najeża zawsze byłem.
1: No ja też średni byłem w ping-ponga. A w tenisa kiedyś próbowaliście grać? Bo tam Australian Open oglądasz tam czasem?
3: Ja w ogóle nie przypadam za tenisem. Tenis to jest sport, którego ja nie rozumiem za bardzo. Dlaczego tam jak się te laski biegają, żeby takie Ech, nie, naprawdę, muszę powiedzieć, że ze sportów znanych, które najmniej mnie kręcą, to chyba właśnie tenis. No nie rozumiem, o co chodzi w tym sporcie. Biega się z tą rakietą, biega się tam jakieś... Nie, już wolę skoki narciarskie, Bóg mi świadkiem. Przynajmniej tam wesoło jest, jak ktoś się rozpierdzieli, nie? A tam tylko ta piłka. Nie kumam tenisa, nie rozumiem tego sportu. Nigdy to nie grałem. Kiedyś próbowałem, ale coś tam... Miałem rakietę do tenisa, sobie odbijałem o ścianę i to tyle, ale tak generalnie to nie rozumiem.
1: A na przykład... No. Na przykład, Jacku, a badmintona lubisz oglądać, jak grają?
3: Nie lubię oglądać, ale bardzo mi się fajnie grało jak w dziecku. Ja w ogóle
1: nie fajnie się gra.
3: Tak, to jest fajnie, że w to gra, bo tak trzeba wyczuć tą kometkę, tak leci, się cieszy, jak to uderzysz, to fajnie. Ja w ogóle nie jestem jakimś kibicem przed jakiegoś czasu. Jakoś tak nawet nie rozumiem kibicowania tak do końca. Lubię oglądać, jak są mistrzostwa świata w piłkę nożną, bo to jest taka feta, tam dużo drużyn, biegną, jeden drugiego tam... Francja kontra Brazylia, to jeszcze ciekawe jest. Ale tak generalnie, żeby na co dzień kibicować, to nie rozumiem. Nie rozumiem.
1: No, a jaki najbardziej sport byś chciał obejrzeć w telewizji? Znaczy nie wiem, czy oglądasz, czy nie.
3: Ja się nie za bardzo oglądam, ale jak są Mistrzostwa Świata w piłkę nożną albo Mistrzostwa Świata w Mistrzostwa Europy w piłkę, to oglądam. O, ale mogę ci powiedzieć, co bym chciał zobaczyć, jaki sport tak na żywo. To wiesz, co bym chciał zobaczyć? Kiedyś się muszę w kroście wybrać na jakiś wyścig Formuły 1. Bardzo chętnie zobaczę jakiś wyścig Formuły 1. Poszedłbym, a nigdy nie byłem. A muszę sobie wreszcie zrobić ten wyścig.
1: A ja lubię tenis.
3: No nie, to ja wolę to niż tenis. Bo tam się rozpierdzielą, pędzą, można sobie przeczytać w tych samochodach i są tam, wiesz, techniczne rzeczy, kto będzie lepszy. To ja lubię nawet. To mi się podoba. I jeszcze, o, wiesz co, jest taki Red Bull, jak Red Bull zawody w lataniu precyzyjnym. To są też super. Tak jak wiesz, pędzą samolotami nad wodą, między takimi ustawionymi, tymi dmuchanymi przeszkodami. To też jest super. Miałem to okazję kiedyś obserwować z daleka i to bardzo mi się podoba. To bardzo widowiskowe jest.
1: Tylko wiesz co, ja myślę, że te sporty, co się opierają na jakimś tam sprzęcie, jak Formuła 1 albo no jak ty mówisz, na tych pojazdach powietrznych, to już całkiem, kto ma więcej pieniędzy, ten sobie lepszy sprzęt kupi, nie?
3: No, to tam wiesz, tam jest dużo pieniędzy potrzebne, ale ja bym nie powiedział, że to jest... że to jest, kto ma więcej pieniędzy, ten wygrywa. Nie, to tak nie jest. Pokazuje doświadczenie, że tak nie jest. No to nie. O, a Sasza z Donbasu mówi o skokach do wody na byle czym. Ja to widziałem... Ja to widziałem chyba latanie na byle czym. To się nazywało latanie na byle czym i to widziałem kiedyś na Malcie w Poznaniu. I pamiętam, jak tacy goście z jakiejś szkoły zbudowali taki szyb. To było w ogóle tak, że taka była skocznia nad wodą i tam się samemu w to wsiadało i trzeba było się rozpędzić i to miało, kurwa, trochę polecieć, potem wpaść do wody z tym całym sprzętem. I jacyś goście z jakiegoś liceum zbudowali taki z papieru, pamiętam, taki szybowiec i typ się pyta typiary, która była nauczycielką, a jak nazwaliście ten szybowiec? A to taka zażenowana trochę, ale mówi tak: no moi uczniowie, bo to jest zbudowane z papieru, to postanowili to nazwać... No jak, proszę pani, jak nazwali? Papierdalacz.
1: Dobre.
3: No, to było na Marsie. Fajne.
0: To teraz słuchajcie, w cyberpunku takiego po spotkaniu z takim gejem zdobyłem broń Pan Twardeusz. I to jest taki dildos wielki, tak jak miecz się go trzyma, z taką końcową właśnie dildosowatą, penisowatą, Pan Twardeusz. No. A tu pisze Sasza, że kiedyś projektowałem pojazd na te zawody. Fajne są te zawody właśnie, takie, że ktoś coś musi, takie z jajem, nie? Wesołe, że różne tam wynalazki, każdy coś tam projektuje. Chyba bym wolał to od tenisa. Raz grałem w tenisa, zupełnie mi nie szło też. Już w ping-ponga dużo, dużo lepiej.
3: Tak, zdecydowanie.
1: Grałeś w badmintona?
3: Przepraszam, ja dopiero wstałem. i muszę zaprowadzić kota, a mój pan Twardeusz mówi, że muszę do toalety, więc z wami pożegnam na razie. I ten, i do usłyszenia następnym razem. Tak tu na chwilkę wpadłem. Trzymajcie się.
0: Do usłyszonka.
1: Dzwoń jeszcze. Częściej dzwoń.
0: No, dzwoń częściej, dokładnie, to jest dobre hasło. Dzwoń częściej. No. A ty, psycho, dzwoń rzadziej.
1: No dobra. To...
0: Żartuję. No.
1: Wiem. Znamy się już 50 lat. Znam twoje żarty.
0: Dzwoń rzadziej, psycho. Dzwoń rzadziej. No żartuję sobie. No, pływanie, dobry sport. Taki dla pływającego, bo to dobrze mięśnie rozwija. Wszystkie mięśnie praktycznie. A motyle to takie będziecie mieli, że ho, ho, ho.
1: I bardzo sprawiedliwe, bo to tylko ten osiągi wynikają z twojej umiejętności pływania, a nie ze sprzętu, nie? Chyba, że ktoś tam czepek ma jakiś super opływowy.
0: No, fakt. Sprawiedliwy sport. Też nie rozumiem tego fenomenu Formuły 1. Stoisz tam gdzieś sobie na tym torze i tylko już się naoglądałeś.
1: No bo Jacek mówi o tym, że panie, że się samochody rozpierdalają, dlatego mu się podoba Formuła 1. Jakby tu Kotkiewicz zadzwonił, to by nas zjebał wszystkich za tą krytykę Formuły 1.
0: No, on lubi. Ale wiesz, on to się faktycznie tam interesuje od tej strony, że on tam jakiś silnik, jakie opony, tam takie techniczne rzeczy. No to może i jest ciekawe jakoś tam, ale patrzeć jak to jeździ i tam mignie koło ci przed nosem coś i potem stoisz tak jak kołek i tam czekasz, aż ci znowu za jakiś czas przed nosem mignie. No to takie jakieś mało dla mnie ciekawe. Ale każdemu jego porno właśnie też, jak mówi Kotkiewicz. Baton Róż pisze, że tenis jest ciężki na wejściu. No, być może, potem może znajdujesz w tym jakąś frajdę. Z wieloma rzeczami jest tak, że na początku nas odstrasza, coś wydaje się nudne i tak dalej, a potem nagle odkrywamy w tym jakąś frajdę.
1: O to chodzi, że ciężki na wejściu.
0: No, że na początku jest, to może się wydawać trudne, nie wychodzi ci, mało ciekawe, a potem jak załapiesz bakcyla, no to cię zaczyna to jarać, nie? I znajdujesz w tym przyjemność, nie wiem.
1: Ja myślę, że chodzi o coś innego, że...
0: Że jest droga rakieta, tak?
1: Właśnie, bo byle paletką nie pograsz sobie w tenisa gdzieś tam na jakichś mistrzostwach, tylko od razu za 20 tysięcy musisz sobie kupić.
0: No, tak. Pamiętam, to było tak, że kiedyś nas zabrał ojciec kolegi, co kolega był taki trochę, jakby to powiedzieć, no... Z lepszego domu, nie? Że jego stary właśnie w tenisa grał, miał strój do tenisa, a my takie wieśniaki poszliśmy. Jeden kolega miał jakąś taką rakietkę z PRL-u, tą rakietę drewnianą, jakąś taką wybiedzoną.
1: Ja takie miałem też.
0: No, ten syn tego ojca miał wypasioną, a ja miałem średnią, jakąś tam taką, nie wiem, z tańszych, gdzieś tam jakaś tam, nie wiem, z Niemiec czy coś, jakaś tam z włókna, ale też jakaś taka troszeczkę biedniejsza. No i to tak zabawnie, nie? Że widać było, kto skąd jest.

0: Rakieta amatorska to jest koszt 120-150 zł. No teraz to nie wierzę, że można kupić jakąś amatorską rakietę za 120-150 zł. Tyle to dzisiaj kosztują zakupy w Biedronce na dwa dni. No, i kupisz rakietę, tak? Za tyle.
1: No pewnie są jakieś tam, gdzieś tam w tym. W chińskich tych serwisach.
0: Ale też może jest faktycznie, bo się zmieniły czasy trochę. Kiedyś to trochę inaczej wszystko wyglądało, nie? Dzisiaj to komputer jakiś taki wytaniony, to każdy może sobie kupić jakiś tam za 1000 zł, se odłoży trochę i se kupi, nie? A kiedyś to był wielki, wielki luksus, powiedzmy, no. Nie wiem, no, albo jakieś korki do gry w piłkę. No pamiętam, że mało kto miał na przykład korki do gry, jak graliśmy w piłę, nie? A dzisiaj przypuszczam, że tak każdego stać, żeby sobie tam odłożyć i kupić jakieś tam najtańsze korki, nie?
1: Kiedyś to trzeba było oszczędzać pół roku, żeby jakieś tam markowe kupić. Nike albo Adidasy. Jak rodzice pozwolili ten, jak dawali kieszonkowe po 20 zł, było tak, było. Może coś mi się pojebało.
0: No, na pewno to inaczej wyglądało niż dzisiaj. Też samo to, że dzisiaj mamy taki dostęp do używanych rzeczy przez internet, gdzieś tam ktoś coś sprzedaje, nie? Czy że jest tyle tego wszystkiego dookoła, no to też wymusza jakby lepsze ceny. No, ktoś tam coś okazyjnie sprzedaje, no jakieś promocje, a kiedyś to tak jak nie było niczego i wszystko co lepsze trzeba było sobie gdzieś tam sprowadzać z zagranicy, to wiadomo, że to kosztowało i był też większy był kontrast między tym, jak my tu żyliśmy, jakie były ceny wszystkiego, a tym, jak było za granicą. A dzisiaj nie ma takich różnic strasznych, nie? Że, nie wiem, że my Polacy tu mamy wszystko, wręcz przeciwnie, to się jakoś tak wyrównało, a nawet niektóre rzeczy to mamy czasem i drożej niż ktoś ma za granicą, nie? Niż jakiś tam Niemiec ma, zdarzy się tak czasami. No, ale też tak się to wszystko wyrównało. No, oczywiście jacyś Amerykanie przyjeżdżają sobie tutaj zobaczyć Wrocław, no to się cieszą, że mogą sobie za tyle, co u siebie kupowali sobie w fast foodzie jeden posiłek, to mogą sobie tu kupić dwa posiłki, albo trzy nawet, w restauracji. I to jest dla nich jakaś przygoda, taka przygoda kulinarna, bo to jest fajne. Dzisiaj no tak się też trochę zmieniło może, że już nigdzie nikt nie sra kasą, aż tak strasznie. No i se przyjadą tutaj i jakaś mogą sobie fajnie tu wstąpić. Nawet dzisiaj sobie oglądałem takie filmiki, przyjechali sobie Amerykanie tutaj do Wrocławia i mogą sobie właśnie troszkę taniej przeżyć jakąś przygodę kulinarną ciekawą. Tu sobie wejść sobie do restauracji i za nieduże pieniądze dla nich zamówić sobie trzy posiłki. Schaboszczaka, jakieś pierogi i powiedzmy jakiś barszczyk i sobie po prostu i sobie posmakować tego i tego. No i to jest dla nich jakaś tam frajda. Swoją drogą, jak tak się popatrzy, jak wygląda dzisiejsza Ameryka, czy różne inne kraje, nie wiem, Wielka Brytania, Francja, przyjeżdżają tu ludzie do Polski, a tu czyściutko, bezpiecznie, tanio.
1: Nie ma za dużo arabusów.
0: Raj na ziemi, no.
1: Samochody nie płoną w nocach na ulicy, jak w Paryżu.
0: No. Można się śmiać, ale tak to wygląda trochę.
1: No tyle, że jak oni by mieli zarabiać tyle, co w Polsce, to by chyba tu nie chcieli mieszkać na stałe.
0: No, może by się przekonali, jakby zobaczyli, że płacą o wiele, wiele mniej za mieszkanie, o wiele mniej za inne rzeczy. Niektóre. to może by im się spodobało. I doceniliby też to, że tu jest bezpiecznie. Możesz sobie wieczorem, nocą gdzieś się przejść. No, myślę, że to jest tajemnica sukcesu. Tak znowu zabrzmie może trochę niepoprawnie politycznie, że u nas jest z umiarem tych różnych ubogacaczy, tak? Nie jest ich za dużo tutaj. Taka jest prawda, że tam, gdzie jest biały człowiek, tam jest trochę czyściej zawsze i trochę bezpieczniej. Jakoś tak dziwnym trafem tak to bywa. Wiem, że wódz się tu nie zgodzi i powie, że to kwestia kultury zachodniej i tak dalej po prostu. A ja się będę upierał, że coś jest na rzeczy, że tak to jest. Jakoś dziwnie. No chyba, że pojedziesz do Rosji, to tam się trochę rządzi wszystko innymi prawami. I jeszcze innymi.
1: A byłeś kiedyś w Rosji? W Moskwie albo w Petersburgu?
0: Nie.
1: To skąd wiesz, jak tam
0: jest? I nie chcę być. Wystarczy mi to, co sobie oglądam, czytam od lat i coś, jakiś tam pogląd mam.
1: To jest propaganda.
0: I sobie słucham to, co mówią Rosjanie, inni sami o swoim kraju, na przykład. Tam jest bardzo różnie, to jest taki bardzo... Tam zależy jak trafisz, nie? Są takie miejsca, gdzie w ogóle lepiej w ogóle z domu nie wychodzić, a są takie, gdzie jest całkiem spoko, no. Tylko zależy jak trafisz.
1: No, ale nie chciałbyś na Białoruś uciec?
0: Co do Białorusi, to nie wiem, jakby mi się tam żyło. To faktycznie nie mam tutaj jakichś informacji za bardzo, ale raczej nie chciałbym żyć w kraju, który jest taki zamordystyczny i w pewien sposób faszystowski mocno i gdzie rządzi dyktator. I po prostu musisz być grzeczny, uważać, wiesz, bardzo... I też zależy, gdzie bym mieszkał, w takich najbiedniejszych rejonach. Bieda zawsze degraduje człowieka i tam, gdzie jest biednie, to bez względu na szerokość geograficzną zawsze będzie niebezpiecznie, bo są biedni ludzie, którzy są zdeterminowani, żeby jak się trafi ten, co ma trochę więcej, żeby mu zabrać na przykład, nie? Tam są jakieś tam plusy, no gdzieś tam coś miałbym taniej, nie wiem, gaz, sery, spokojnie tam się dosyć tak żyje, powolutku, ale to w Polsce też w sumie nadal chyba tak jest. Dba się o osoby starsze się też dba, nie? Na przykład.
1: Tak, dokładnie. I tam masz mieszkanie z urzędu, jak jesteś Białorusinem. Nie to, że musisz płacić jakieś tam, kupować na kredyt. Tak jak w Polsce w PRL-u było, nie?
0: No, to takie komunistyczne właśnie zwyczaje, i które nie zawsze w sumie muszą być takie złe, nie? Że możesz sobie wykupić za normalne pieniądze, takie realne dla człowieka, osiągalne mieszkanie właśnie. No tak było u nas też w PRL-u. Przypuszczam, że na Białorusi dalej tak może właśnie być, coś w tym stylu.
1: Ostatnio jechałem Boltem i kierowcą była dziewczyna z Białorusi i się pytam, dlaczego przyjechałaś do Polski? Co tam źle tak na tej Białorusi? Mówię, że mój kolega, mam na myśli Etama teraz, mówi, że tam tak jest wspaniale. A ona mówi, co on pierdoli za głupoty? Uciekła stamtąd do Polski, bo powiedziała, że tam się nie da żyć. Nie wiem, to wiesz, trzeba pojechać i sprawdzić po pierwsze, żeby mieć jakąś opinię.
0: Niekoniecznie, stary, bo możesz sobie zobaczyć naprawdę takie reportaże robione przez normalnych ludzi, zwykłych, nie przez telewizję, tylko ludzi, którzy tam pojechali zobaczyć i rozmawiają z innymi, wypytują, patrzą, jak u kogo jest tam na podwórku, słuchają opowieści różnych i to też jest cenna wiedza. Ja nie muszę zawsze gówna spróbować, żeby wiedzieć, że nie chcę go jeść i że jest niedobre, nie? Mogę...
1: próbowałeś kiedyś?
0: Nie.
1: Próbowałeś?
0: Nie. A ty? No to się nie wypowiadaj, jak nie próbowałeś. No.
1: Mogę nie odpowiadać na to pytanie. Nie, no,
0: żartuję. A co, zdarzyło się, tak? Ciekawość wzięła górę.
1: Nie no, żarty z żartami. Ale na przykład nie znam przypadku, żeby... A nie, dobra, znam. Żeby na Białoruś ktoś uciekł, to ten sędzia ostatnio, co tam jakiś uciekł z Polski, żeby go nie wsadzili do więzienia. Albo na przykład Chiny, takie Chiny sobie weźmy na przykład. Niby tam tak dobrze się żyje, tam Polacy co mieszkają, to mówią, tak, zajebiście jest. Tylko dlaczego... Dlaczego tak masowo nie uciekają, tylko Chińczycy uciekają do Europy albo do Ameryki?
0: W tych krajach właśnie typu Białoruś, Rosja, nie wiem, Chiny, to zawsze jest duże rozwarstwienie społeczne i no zależy jako kto byśmy tam żyli. Bo moglibyśmy żyć w takich warunkach, że no, że horror, tak? Bida z nędzą i cofnięci o ileś tam wieków w tył i nikt się nami nie interesuje i nie mamy co jeść i jesteśmy szmatą, nikim. Gdzieś tam sobie dogorywamy, po prostu wegetujemy, dogorywamy. A mogłoby być lepiej, że gdzieś mamy jakiś biznes, jesteśmy przedsiębiorcą, tylko też na przykład w takich Chinach, co z tego, że jest może i jakaś tam niby wolność gospodarcza, ale to jest taka iluzja, bo podpadniesz rządowi, coś tam się nie spodoba, czy powiesz o dwa słowa za dużo, to przejdą i ci dadzą w łeb i ci zabiorą to, co masz. No to też nie jest tak super, nie? Sasza pisze, a propos zamordyzmu, oglądałeś jak studentów i profesorów pałowali w USA? Nie, nie oglądałem. Nie oglądałem. No, być może tak jest. No, Stany się pewnie trochę psują. Wiele osób tak uważa, że przeżywają ogromny kryzys. Ale jednak jest to kraj wolności. I jakby tam się nie działo i co by tam nie było, to zawsze to będzie kraj wolności w porównaniu do takich krajów jak, nie wiem, Rosja, Chiny, Korea Północna. Co... No, nie róbmy sobie jaj może, nie?
1: A trzeba też wziąć pod uwagę, że USA, każdy stan to tak jakby inne państwo, nie? Każdy jest na innych prawach. Gdzie oni ich tak lali, tych studentów, połowali? Bo ja nie wyczaiłem jakoś, może to Misiu coś podpowie? Czy ty jak byłeś studentem, to cię połowali, to Misiu? USA?
0: No, był czas, że murzynów bili w USA, no wiadomo. No, to jest kraj, w którym współcześnie niewolnictwo istniało, takie bardzo otwarte i jawne i zalegalizowane. Znaczy, niewolnictwo może już nie, no bo to się skończyło po wojnie secesyjnej jakoś, nie? Ale rasizm przez długi czas, jeszcze w latach 60. przecież tam rasizm był.
1: No teraz też jest chyba, tak z tego co wiem, tylko w drugą stronę.
0: No i w sumie ci Amerykanie to gardzili wszystkimi w ogóle, tak dookoła. Czarnymi, żółtymi, kurwa, wszystkimi trochę ciemniejszymi, a jeszcze ktoś ze wschodu, to była dla nich w ogóle taka egzotyka, jakiś też podczłowiek, nie? Przyjechał z Polski, jakiś Polaczek. No to tak, taki kraj nietolerancji przez długi czas. To trochę tak dziwnie, bo to jakby kraj zbudowany na wielokulturowości, a jednocześnie odznaczający się niesamowitą nietolerancją wobec w ogóle wszystkich dookoła, nie? Którzy nie są białymi Amerykanami wspaniałymi. Dziwne, taki dziwny twór, nie? Trochę. No a dziś w drugą stronę. Ale każdy kraj ma jakieś problemy, no nasz też ma.
1: Nasz nie ma żadnych. jest raj na świecie. W Polsce.
0: Taki raj, że tariraraj.
1: O, już.
0: O, jadą kretka po ciebie, psycho, jadą. Już powiedziałeś o dwa słowa za dużo. Jadą po ciebie.
1: Dobrze, że nie czarny helikopter.
0: Czarny? Co, to jakieś rasistowskie tutaj? Czarny? A co, to gorszy czarny? Co, śmiejesz się z czarnych helikopterów?
1: No, w nocy każdy helikopter jest czarny.
0: Jak profesor robi coś nielegalnego, to przecież może dostać pałą. No w sumie też jakiś ciekawy temat, no na ile władza może sobie pozwolić i kiedy, czy może nas lać pałą władza. Ja myślę, że czasem chyba trochę trzeba, bo dziś są takie czasy w ogóle. Słuchajcie, no wyjdą wam na ulicę jakieś lewaki z dildosami w dupie, którzy zaczną się przyklejać do asfaltu i oblewać panoramę racławicką farbą. No to co, to nie dać pałą na przykład? No, dać pałą, no. Tomisiu na antenie, czy Tomisiu by dawał pałą w łeb, albo tym, na przykład panem Twardeuszem, żeby upokorzyć?
2: O Jezu, ja bym prał pałą i patrzył, jak równe puchnie. Prałbym naprawdę, bo wiesz co, bo ten temat jest tak spłaszczony przez szasę z Bombasu, że po prostu mnie triggerował do tego, żeby zadzwonić i może o tym coś powiedzieć. Pałowanie profesorów.
1: No to mów.
2: Od tego trzeba zacząć,
1: Tak? Nie słyszałem w ogóle o tym temacie. Nie wiem, o co chodzi.
0: Ja też w sumie nie wiem za bardzo. To dawaj, Tomisiu.
2: No to się przedostało do telewizji wszędzie na świecie, więc wszędzie się już o tym mówi. O tych protestach, bo protesty się zaczęły zupełnie niewinnie. Sam byłem świadkiem, byłem akurat na uczelni jednej. Widziałem, jak protestowali studenci. Na początku były to protesty zupełnie zgodne z prawem. Poszanowanie wolności słowa, bo takie na każdych kampusach jest coś takiego, że studenci mają pełne prawo do wyrażania swojej opinii i mają pełne prawo do tego, żeby ich zdanie na różne tematy było szanowane. I wydaje mi się, że większość kampusów, uniwersytetów jakoś to przestrzega. Problem się pojawia w tym momencie. Wczoraj właśnie fajną audycję słuchałem właśnie z dwóch stron. Jak gdyby z perspektywy policji i władz uczelni, może też i z perspektywy studentów, bo z jednej strony, wiesz, studenci mają prawo, żeby się tam organizować, mają nawet prawo i profesorowie, którzy jak gdyby też w ich imieniu tam się pojawiają i może też, wiesz, protestują. Tylko problem się pojawia w pewnym momencie, kiedy te protesty się przeistaczają w encampment, nie? Czyli w momencie, kiedy osoby z zewnątrz znoszą jakieś palety, budują po prostu, wiesz, twierdzę, dostarczają jedzenie do tej twierdzy i się to jest wiadomo, że się to tworzy taka zorganizowana cała siatka osób, nawet niepowiązanych z uczelnią bezpośrednio, tylko osoby z zewnątrz, którym bardzo zależy na tym, żeby to po prostu urosło w siłę. I problem się wtedy pojawia, bo jeżeli zbudujesz taki encampment na kampusie, taką twierdzę, to rozbicie tego z czasem jest praktycznie niemożliwe, nie? I oni musieli się uporać z tymi studentami w jakiś sposób. A w różnych miejscach po prostu różnie to było, bo gdzieś tam w Wisconsin to policja się do tego zabrała strasznie bez głowy, że tak powiem. Weszli na uczelnię policjanci bez kasków, zupełnie, wiesz, tacy ubrani, że tak powiem, wiesz, po przyjacielsku i no, zderzyli się ze studentami, zostali wręcz pobici przez tych studentów. Nie mieli żadnej takiej, wiesz, władzy sprawczej, żeby zrobić tam porządek. Natomiast na przykład na UCLA, tym uniwersytecie kalifornijskim, no to już tam policja weszła, wiesz, w kaskach, z gazami i tak dalej i no, się rozprawiła z tymi studentami, dlatego że po prostu to, co te protesty się przerodziły w takie już nielegalne protesty, które nie były zatwierdzone przez władze uczelni, bo jeszcze chodzi o to, że każdy protest musi być po części zatwierdzony przez kanclerza, musi mieć autoryzację kanclerza. Jeżeli kanclerz danej uczelni nie wyrazi zgody na prowadzenie takiego protestu zaawansowanego na kampusie, to taki protest jest też nielegalny, więc jak do tego podejść? Jak jest coś nielegalnego, to raczej trzeba to zlikwidować chyba, nie? Czy nie?
0: No raczej, no.
2: A geneza tych protestów mu też tak, żeby naświecić problem, się bierze z tego, że początkowo strajkowali studenci, którzy... Chodzi o konflikt w gazie generalnie, nie? I protesty się zaczęły początkowo od strony protestujących, którzy sprzeciwiali się temu, że władze sponsorują rząd w Izraelu, że przesyłają im pieniądze, pomoc finansową i ta pomoc jest wykorzystywana w takim sensie, że uważają, że to, co Izrael robi, to jest po prostu ludobójstwo, nie? Zbrodnie wojenne.
0: A ty jak i uważasz?
1: A twoim zdaniem?
0: No właśnie, a ty jak uważasz?
1: Twoim zdaniem?
2: Ja uważam, że to, co Izrael robi, jest gdzieś na pograniczu właśnie zbrodni wojennych, bo nie znam takiego dokładnego, terminu, co to jest ludobójstwo, ile trzeba zabić ludzi w jak krótkim czasie, żeby nazwać to ludobójstwem, ale uważam, że jeżeli są oficjalne dane, że zginęło tam 20 ileś tysięcy, czy 70 może tysięcy, nie wiem, ileś tam 10 tysięcy niewinnych dzieci.
0: Kilkanaście chyba było, 13 tysięcy dzieci i 30 tysięcy dorosłych cywilów, chyba jakoś tak.
2: No właśnie, to krawiec, jakbyś to nazwał? Jeżeli giną cywile, a w tym tyle tysięcy dzieci, czy twoim zdaniem nie jest to jakaś zbrodnia wojenna? No, o ludobójstwie, no to powiedzmy, że nie będziemy mówili, ale powiedzmy, że zbrodnia jakaś wojenna. O, dla mnie to jest.
0: No, jest to bardzo problematyczne i dla mnie w ogóle zachowanie Izraela też w związku z tym zaatakowaniem i śmiercią konwojentów, znaczy tych osób z akcji humanitarnej, biorących udział w akcji humanitarnej. Do dzisiaj dostaliśmy informację, że chodzą słuchy i ponoć ktoś słyszał, że ten ambasador przeprosił Polskę za to, ale to jest niepotwierdzone, bo to przekazywane z ust do ust. No ponoć przeprosił, tak Donald Tusk mówił. Nikt tego nie słyszał oprócz Donalda Tuska, ale takie chodzą słuchy. No wiecie co, naprawdę, kurwa.
2: No ale wiesz, krawiec mówi, że dla ciebie to jest problematyczne, ale jak to może być dla ciebie problematyczne? Problematyczne to może być, jak wiesz, jak wojska atakuje drugie wojsko i przypadkowo są są tak zwane ofiary po prostu przypadkowe, które się znalazły w tym obszarze rażenia. Ale nie staje się już to problematyczne, jeżeli celowo są atakowane szpitale i wtedy się pojawia pretekst, bo w całym szpitalu, gdzie jest ileś tam tysięcy osób, być może był jakiś jeden terrorysta, nie? No to dla mnie to jest trochę, mało problematyczne, żeby stwierdzić, że to jednak jest przegięcie pały w drugą stronę.
0: Nie, powiedzmy wprost, Izrael zbyt upodobnił się w swoich działaniach do działań swoich dawnych oprawców, no. I za nic ma sobie jakieś standardy w ogóle moralne. Robi sobie co chce, wszyscy się trzęsą, boją się coś powiedzieć, bo zaraz będzie, że antysemityzm i zaraz ci kanał spadnie z rowerka. Zrobili wokół siebie też taki klimat, robiąc siebie ofiarę i robiąc wielką histerię ze wszystkiego, że coś im ktoś coś powie, to od razu o, ataki wściekłe, rasizm, antysemityzm. No i tak sobie zrobili wokół siebie i na tym jadą. Tak naprawdę powinni dostać w dupsko i to tak, żeby im się odbiło czkawką i żeby świat się powinien odwrócić. Teraz są kontrowersje. Izrael ma mieć specjalną ochronę podczas Eurowizji, bo bo wiadomo już, że będzie atakowany. To, że jest takie ryzyko, nie bierze się z niczego. Po prostu jest niechęć do Izraela. Są kontrowersje, są i protesty, i jakieś ataki. W Polsce też teraz jakiś 16-latek rzucił mołotowem w synagogę, nie? I też większość komentatorów takich wolnych, tak, z wolnych mediów, no też jest już niechętna Izraelowi. To tylko główne media, media gównoźródlane będą cały czas gadały, że wściekły atak, prawie że spalono, tam się osmalił murek trochę, nie? A tam, o, podpalono synagogę. Czy już się... Też jak w Polsce podpalą na przykład kościół katolicki, no to gdzieś tam będzie jeden news i tak dalej, a jak rzucił ten jakiś dzieciak wkurzony tym mołotowem i osmalił murek, to wszystkie media o tym piszą, prezydent się wypowiada, ambasadorzy, na cały świat to poszło. Widać taką jawną jakąś nierówność, że po prostu jak pchniesz, szturchniesz Żyda, to cały świat będzie gadał. Rasizm, Hitler wrócił, wściekłe ataki, świat się skończył, Armagedon, czy to, co jeszcze, co dalej? I będą rwali szaty, jak ktoś tam się i zesra jeszcze, nie? A Polaczkowi kościół spalili, to tam napiszą na jednym portalu, na Radio Maryja, nie? Widać taką jakąś dziwną nierówność po prostu i ten... wszystkich już to wkurwia.
2: Nierówność przede wszystkim nierówność płynie ze Stanów Zjednoczonych, bo zobacz, jak Stany Zjednoczone nierówno traktują kraje w porównaniu do tego, jak traktują Izrael, nie? Izrael jest zupełnie na innych warunkach traktowany, zupełnie inaczej traktowany niż zwykłe inne kraje, które mają tam jakiś biznes ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest związane z tym, że po prostu tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych rządzi lobby żydowskie. Decyduje, ma macki praktycznie w polityce wszędzie, decyduje o tym, jaka będzie polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych. I nieważne, kto rządzi, kto trzyma władzę, kto podejmuje decyzje, te lobby cały czas działa od wielu lat i nawet bym powiedział, że jest silniejsze teraz niż kiedykolwiek przed tym.
0: No niestety, no. Nie można pozwolić na to, żeby ktoś tak się zachowywał po prostu. I tyle.
2: No a tak, wiesz, zobacz. Izrael, dużo ludzi o tym nie wie, że Izrael co miesiąc dostaje kasę od Stanów Zjednoczonych. To bardzo dużo kasy. Dostał teraz ostatnio... Miała płynąć pomoc na Ukrainę pieniężna, wiesz, żeby pomóc Ukrainie, to dopisali, lobby żydowskie na pewno brało w tym udział, że dopisali dodatkowo jeszcze pomoc dla Izraela. Izrael miał dostać tam ileś, nie wiem, 12 miliardów, a dostał, kurde, 20 ileś, czyli dostał 2-3 razy więcej niż sam prosił nawet, nie? Więc to pokazuje po prostu, jak to lobby, jak jest silne to lobby, jak niesamowicie działa, że potrafią wszystko po prostu zmienić w ostatniej chwili, wszystkie zapiski w ustawach, w jakichś tam aktach i jeszcze podwoić, potroić pomoc finansową.
0: Są takie kraje właśnie, to jest Izrael albo Ukraina, że ludzie zaczynają spekulować, gdybać sobie, co te kraje w sobie takiego mają, że cały świat się nad nimi wiecznie pochyla, pieści się z nimi, wszystko im wybacza i nawet jak Macron oddadzą bezpieczeństwo swojego kraju, Europy, wszystko oddadzą, żeby im tam ich hołubić, im pomagać, że coś jest dziwnego tutaj po prostu, nie? I niektórzy twierdzą, że może po prostu te kraje mają haki. My no, znamy aferę podkarpacką tutaj, właśnie miały służby ukraińskie zbierać haki na najważniejsze osoby w państwie u nas, te burdele z nieletnimi ukraińskie, albo taki Izrael właśnie, też tu wspomnieliście o Pegasusie, że wszystko szło przez centralę, gdzieś tam mieli w każdym razie wgląd, mogli to wyciągnąć. sobie te informacje, to co u nas zbierano, no i pomyślcie sobie, jak jakaś część świata używała tego Pegasusa, to taki Izrael być może, jest to dość prawdopodobne, że ma haki na najważniejsze osoby z całego świata. No to by nie dziwiło, że cały świat się będzie pieścił i hołubił i cackał i wszystko wybaczał, nie? I usprawiedliwiał, co zrobi Izrael, bo gdyby tak było, to oznaczałoby, że to jest taki wężowy kraj, taki szatański, wężowy po prostu, który sprytem... Takim...
1: Żmijowe plemię.
0: Żmijowe plemię, no to by oznaczało, że to jest takie dokładnie...

0: że są plany, żeby zmusić nas do pokoju. Czujecie, nie, Bluesa, że po prostu to coś strasznego by było, nie, jak pokój by, byłby, jakby się dogadali. Ma być wojna i...
1: Czekaj. A Zelenski czasem nie jest Żydem?
0: No jest, no.
1: No to co się dziwisz?
0: No nie dziwię się i się zaczynam coraz bardziej bać tego wszystkiego.
1: Ale to grube haki by musieli mieć na tych wszystkich polityków z Polski na przykład, albo z USA.
0: No, bo no to może mają. No.
1: Kilka miliardów słać tam z jakieś tam, że ktoś burdelu był i tam 15-latką się zabawiał, to co to, taki gruby hak? Szczególnie, że ten, nie pamiętam jak się nazywał, polityk to już nawet nie jest w Sejmie.
0: To mogą być jakieś grubsze sprawy, o których nie wiemy. Typu, no, wiesz, jak wyspa tego Epsteina, nie? Tego typu jakieś Epstein, jeszcze inne sprawy, bo izraelski wywiad, Mossad, to tak czytałem przynajmniej, że jako pierwszy przekroczył tą granicę, że wcześniej służby łapały ludzi, zbierały haki. Ale wiesz, że tam na prostytutki chodzi, że zdradza żonę, a oni wprowadzili właśnie tam z nieletnimi, wiesz, na pedofilów, nie? Haki, że to tak ten najbardziej moralny wywiad świata wprowadził, takie nowe standardy. No to już są grube sprawy, bo przyznać się, dla polityka przyznać się, że zdradzał żonę, okej, no jest to jeszcze do przełknięcia, nie? W ostateczności. A część społeczeństwa jeszcze powie, o dobry, jurny, chciało mu się na baby, to se poszedł, no może mu żona nie dawała. Ale jak powiesz, jak ujawnisz, że kochał się, wiesz, no z kim, no to już nikt ci tego nie wybaczy.
2: Z tymi hakami bym nie wykluczał, że mogą mieć, ale bardziej takim krajem, który stosuje metodę haków, to by była Rosja, a u Izraela to mi się wydaje, że są grube pieniądze, bo wiesz, świat polityki się rządzi tym, że taki polityk praktycznie jak tylko wygra wybory, to już zbiera kasę na następne wybory, nie? To jest tak od wyborów do wyborów i potrzebne są niesamowite pieniądze, żeby wiesz, żeby startować i na kampanię głównie, żeby startować i wygrać w następnych wyborach, także tutaj się rządzą pieniądze. I z tego, co czasami też tak słyszę, że te lobby żydowskie, oni po prostu jak gdyby manipulują tą olbrzymią kasą, jak ktoś po prostu nie głosi jakieś takie, wiesz, takie postulaty, które mogą być nie dla nich niezbyt dobre, no to automatycznie nagle dziwnym trafem kończy mu się kasa na kampanię, gdzieś zostaje już na starcie zostaje, wiesz, takim przegranym w kampanii, więc wydaje mi się, że tutaj bardziej chodzi o pieniądze, a haki to pewnie swoją drogą, na pewno mają też haki, no bo mają dobry wywiad, więc są w stanie, wiesz, na każdego coś znaleźć.
0: Może Pegasus powstał bardziej w tym celu, no bo tam zarobić sobie miliony grube, no to przy okazji to fajny bonus, ale tak w skali, wiesz, jakiejś tam spółki, która ma konotację z państwem, no to nie są aż takie, to nie jest jakiś wielki rarytas zarobić sobie tam dziesiątki milionów dolarów, nie? Bo to już liczymy w miliardach bardziej sobie zyski, czy jakieś realne pieniądze. Może powstał bardziej w tym celu, żeby sprzedać to na cały świat i żeby zbierać sobie haki z różnych krajów na ważnych ludzi. I jedno nie wyklucza drugiego. No jedno to, co mówisz, interesy, albo się kończy kasa na kampanię, albo cię wywalą z Hollywood, albo media żydowskie będą o tobie źle pisały, bo nie jest żadną tajemnicą, no to akurat nie jest żadna teoria spiskowa, że mają Hollywood, mają media, mają pieniądze, mają tam diamentami handlują i w polityce są i mają znajomości i tak dalej i wszystko mają, nie? Są bardzo wpływowi, jak to się mówi. No i już, jedno nie wyklucza drugiego. No. A potem nagle się okazuje, że dziwne rzeczy się dzieją dookoła nas, nie?
2: Tak. Tam Pegasus przede wszystkim powstał z myślą o otoczeniu Izraela, czyli inwigilacji, wiesz, tej siatki terrorystycznej krajów, które są nieprzychylne tam na Bliskim Wschodzie.

0: gdzie, ale tak jak mówisz, nigdy nie było takiego założenia, że nigdy nie użyjemy tego poza tam granicami naszego kraju i w pewnym momencie, wiesz, zaczęli sprzedawać licencje też do innych krajów poza Izraelem, więc wiedzieli, co robią, bo jest to taki system, który do końca, wiesz, nie był jawny na początku, nie? Dopiero tak naprawdę usłyszeliśmy o tych wszystkich sytuacjach, jak o Pegasusie się dopiero świat dowiedział w momencie, kiedy został rozczłonkowany ten Khashoggi, nie? Ten dziennikarz z Washington Post, który, wiesz, był tam gdzieś w ambasadzie w Turcji, ambasadzie Arabii Saudyjskiej w Turcji i go tam dopadli, nie? Dopadł go ten, jak on się nazywa, ten król, książę Arabii Saudyjskiej, który korzystał z Pegasusa, po prostu go wyśledził, więc wtedy jak gdyby cały świat się o tym dowiedział, ale prawda jest taka, że ten system był używany o wiele wcześniej, tylko po prostu nie był do końca jawnym wtedy systemem. Głównie był używany przez Mossad, przez jakieś instytucje, które inwigilowały te siatki terrorystyczne, nie? Hamas, Iran i tak dalej, sprawdzali, podsłuchiwali.
1: Także, Misiu, a w USA jest jakaś komisja śledcza do sprawy Pegasusa, bo w Polsce to już chyba trzeci miesiąc i nic, żeśmy się nie dowiedzieli.
0: Z tego, co pamiętam, była komisja śledcza. Nawet nie wiem, czy Pegasus nie jest w ogóle zakazany w Ameryce teraz. I nie cofnięto tego, ale wiesz, Amerykanie są na tyle cwani, że oni sobie taki podobny system sami stworzą, czy już stworzyli, pewnie już istnieje podobny system, tylko że amerykański. Także dla nich to nie jest żaden problem, tym bardziej, że oni się tam wymieniają. Ta firma izraelska się wymienia tymi
1: danymi.
0: Software engineers, te osoby, które pracują w tych firmach, to wiesz, część tych osób przychodzi do firmy izraelskiej, część z Izraela trafia do firm amerykańskich, więc stworzenie takiej kopii, takiego systemu w Ameryce nie jest żadnym problemem, wydaje mi się, że coś takiego już istnieje na pewno. Bardziej, że w Ameryce jednak...
1: No, mówię, dokończ.
0: Nie mówię, tylko że wydaje mi się, że w Ameryce też jest takie prawo, że jak gdyby nie można używać obcego systemu do takich spraw szpiegowskich, że jednak ten system by musiał być albo całkowicie by musiała licencja być wykupiona i być w pełni systemem amerykańskim, gdzieś kontrolowanym przez rząd, albo stworzonym tutaj na gruncie amerykańskim. Także tak korzystanie z Pegasusa raczej mi się wydaje, że jest nielegalne, jeżeli ten system należy do firmy z Izraela. A to tak wynika chyba raczej z prawa bardziej.
2: Nasze tutaj posły grają głupa teraz i rżną głupa ostro, bo nagle sobie taką ustalili narrację, że jednak były serwery tu w Polsce, tylko dziwnym trafem trzeba było każdorazowo za każdą inwigilację płacić i zlecać to centrali w Izraelu. Ale tak, serwery u nas były, jasne. Tylko że oni nawet nie zaprzeczają, że gdyby chcieli, to mogliby wejść nawet na te nasze serwery, po prostu wpisać jakiś tam klucz specjalny i mieć wgląd. No to jakby chcieli to zrobić, to by zrobili, no skoro mogli. To w niczym nie zabezpiecza, że były serwery u nas, skoro mieli zdalny dostęp i hakowali zdalnie, bo to nie było... Było tak, że po prostu było to zlecane tak jakby hakerom z Izraela, nie? Żeby zrobić jakiś tam włam, do kogoś wejść na telefon. No ale nie, oni to potem kasowali, bo to tak było ustalone, że oni to potem skasują, do kosza wrzucą, przeciągną na kosz i skasują, tak. No takie pierdolenie, no w ogóle mi się słabo robi, jak słucham tego. No, a słuchajcie,
0: Poza tym znaczenie ma przecież, gdzie te informacje trafiają na samym końcu, nie? Bo co z tego, że serwery mogą być tutaj, jeżeli są informacje na końcu trafiają w jakiś sposób do Izraela, to już samo w sobie to powinno być nielegalne, nie?
2: Ale to jest wina naszego rządu, bo teoretycznie nasi tutaj włodarze powinni stosować to do ścigania jakichś bandziorów, mafiozów, do rozbijania jakichś gangów. faktycznie deszyfrować komunikatory różne bardziej zaawansowane, a oni sobie tego użyli nasi tutaj, chyba nasi w cudzysłowie, trzeba by powiedzieć, nasze posły, nasi tutaj politycy użyli sobie tego do inwigilowania sędziów, prokuratorów, dziennikarzy, polityków, no.
0: Także a słyszałeś, co stało się z TikTokiem w tym w Ameryce, nie? Z TikTokiem, że został zakazany.
2: Zakazany, zbanowany.
0: Znaczy, tak. Może nie tyle zakazany, co dano ultimatum, że albo zostanie ta część, która jest tutaj w Stanach używana, bo tu chyba jest ponad 100 milionów użytkowników TikToka w Stanach, że ta część tego TikToka używanego w Stanach albo zostanie sprzedane w amerykańskie ręce, albo po prostu zostanie ta firma zakazana, nie? Oczywiście to jest długi proces też sądowy, bo oczywiście ten właściciel TikToka, on będzie na pewno się odwoływał od tego do sądu i to będzie się przeciągało i zanim cokolwiek, jakaś decyzja powstanie, no to troszeczkę czasu minie. No ale sam fakt taki, że właściciel TikToka, ta, nie wiem, on chyba ta firma Bidens, tak? Bidens, to oni, no jest udowodnione, że oni sprzedają te dane z amerykańskiego rynku, dane osobowe, dane na temat użytkowników sprzedają dla rządu chińskiego, nie?
1: No, a poczekaj, bo też było coś z firmą Huawei, tak? Rok temu.
0: Tak, też zostało zakazane, bo po prostu było podejrzenie, że cały ten system w tym telefonie też ma możliwość w jakiś sposób inwigilowania tych użytkowników amerykańskich. No to tak jak mówię, no, jest zgodne z prawem amerykańskim, żeby inwigilować i sprzedawać dane odnośnie tych użytkowników gdzieś do innego rządu, nie? A też tak udowodnili, że jest taka możliwość. I tak samo jest teraz z dronami DJI, nie? To jest taka olbrzymia firma
1: chińska. Dobra, ale jak to się skończyło z tym Huawei, czy jak to się wymawia?
0: Do telefony? No one po prostu, te telefony miały po prostu jakby zostały zablokowane przez Google, nie? Jako Google, jako korporacja amerykańska weszła w jakieś tam porozumienie z rządem, że mając ten telefon byś musiał go w jakiś sposób zhakować i zainstalować Google'a, ale nie nielegalnie wtedy, nie? Albo jakiś inny system mieć. Nie wiem, bo ja się nie znam na tym, ale wiem, że na pewno jest jakieś obejście tego i ludzie obchodzą i są w stanie, wiesz, korzystać z tych telefonów, jakby się uparli. Natomiast, wiesz, oficjalnie Google jak gdyby zablokował, nie? Że nie jesteś w stanie, bo wiesz, to są telefony, które korzystają z tego, z Androida. Więc ten Android Google po prostu by nie działał, nie? Tutaj na terenie Ameryki, w tych telefonach, no, które zostały, powiedzmy tam.
1: A jeśli ktoś wcześniej, jeszcze przed tym zakazem miał telefon z tej firmy, to co, też go wyłączyli?
0: Nie wiem, bo ja nigdy nie korzystałem z tych telefonów. Nie wiem, jak to wygląda z tymi. To by musiał się ktoś wypowiedzieć, kto lepiej zna historię tego.
1: Nie, no wiadomo.
0: Nowe telefony.
1: Ty to bogaty jesteś. Tam
0: było kilka.
1: Ty bogaty jesteś. Apple korzystasz. Ale,
0: ale mogę powiedzieć, że pamiętam takie czasy właśnie sprzed tej blokady, że tych marek chińskich to było kilka takich dużych. Huawei, była ZTE, taka też marka, mieli super telefony i one, wiesz, w zasadzie jak się uprzesz, to możesz ten telefon sobie kupić na eBayu. Nikt ci nie zakaże, żeby kupić ten telefon, tylko po prostu mi się wydaje, że tak legalnie. To tak jak z Windowsem, nie? Jak też masz komputer i chcesz sobie legalnie zainstalować Windowsa bez licencji i tak dalej, no to będziesz musiał robić różne podchody, żeby to zrobić. Pewnie się da. Jak samo z tym telefonem możesz mieć aparat sam sobie, go kupić gdzieś tam z rynku wtórnego, ale żeby zainstalować oprogramowanie, no to tutaj byś musiał, wiesz, skorzystać z jakiegoś takiego zhakowanego gdzieś oprogramowania Androida. Nie wiem, ja się na tym nie znam kompletnie, to myślę, że ktoś inny wypowiedzi na ten temat, jak to...
1: Rozumiem, tylko przeciętnemu człowiekowi, jak sobie kupuje nowy telefon, to chyba nie chce się hakować telefonu po to, żeby tam mieć jakiś tam konkretny model, tylko to, co bierze, nie?
0: Dokładnie. Poza tym, ja wiesz, Amerykanie tam głównie chodzą, jak kupią telefon, to chodzą do tych salonów danej firmy, więc jeżeli w salonie nie ma tych modeli, no to wiesz, nie będą kombinowali, jak chcą kupić nowy telefon, to kupią to, co jest dostępne na rynku, nie? Ale mówię, że jak ktoś, nie wiem, się uprze, to może sobie na pewno w jakiś tam sposób skorzystać z tego telefonu z jakimś tam systemem gdzieś tam inaczej załadowanym w ten telefon, nie? Pakowanym.
1: Tylko pytanie, po co?
0: No po co? No wiesz, jest kwestia też sklepu, nie? Ja się kompletnie nie znam na Androidach, bo nie mam, ale wiem, że musisz jednak, ładujesz aplikację ze sklepu Play, nie? Tam jest taki sklep, ten Google Play. To też no. Ten aplikacje by musiały być ładowane ze sklepu. To praktycznie każdą aplikację byś musiał w jakiś dziwny sposób gdzieś ładować na zasadzie, wiesz, ładowania samego pliku, gdzie zhakowanego, tego APK, czy jak się nazywa ten skrót. I no to wszystko by było na takiej zasadzie, że każdą rzecz robioną na tym telefonie, no nie masz, że tak powiem, oficjalnie, legalnie, nie? Tylko jest gdzieś tam po prostu, wiesz, ściągana i hakowana, więc nie wiem. Tak jakoś mi się
1: nie wydaje, ma sensu w ogóle.
0: Nie ma sensu. No ale tak jak mówię, teraz się pojawiła też sytuacja z dronami, co w ogóle dla mnie jest takie dziwne, no bo to jednak ta marka to jest wiodąca, nie? Jeżeli chodzi o rynek amerykański, a już trąbią, że mogą też zakazać, zablokować po prostu te drony, nie? Chińskie. Na pewno, wiesz, gdzieś tam w tle, w głowie mi siedzi, że to też jest tak nie do końca uczciwe podejście do konsumenta, bo pewnie to firmy, powiedzmy, amerykańskie, które na rynku produkują drony, by mogły z tego skorzystać, nie? Więc im by zależało, żeby zablokować dużego potencjalnego konkurenta, nie? W ten sposób, że wiesz, gdzieś tam go oskarżyć o to, że gdzieś tam jakieś dane, wiesz, do Chin sprzedaje, albo że w ogóle ten sprzęt nie do końca jest, no że może posłużyć do szpiegowania i tak dalej, nie? Więc to jest takie troszeczkę, powiedzmy, z jednej strony jest ta wersja oficjalna, ale z drugiej strony też te osoby, które, wiesz, tam bardziej w tym temacie siedzą, tak sobie zdają sprawę, że tak naprawdę, wiesz, jak się spytasz takich osób, które bronią tych chińskich produktów, to ich takim argumentem przeciwko, żeby to blokować, nie sprzedawać ich produktów, bo zagrażają, powiedzmy, tam, wiesz, amerykańskiemu rządowi czy Amerykanom, konsumentowi, to ich takim głównym argumentem jest to, że oni twierdzą, że jaki sens miałyby mieć Chiny, żeby szkodzić Ameryce, skoro Chiny są, kupiły amerykański dług i tak naprawdę jakikolwiek, wiesz, potknięcie amerykańskiej gospodarki to jest po prostu tak, jakby strzał sobie samemu w kolano, nie? Bo Amerykanie w bardzo prosty sposób, wiesz, rzucając, drukując pieniądze, rzucając pełno kasy do dolara na rynek, są w stanie załatwić chińską gospodarkę. Te dwie gospodarki są tak powiązane i chińska gospodarka jest tak uzależniona od amerykańskiej przez to, że jestem jednym z największych tych właścicieli długu amerykańskiego, że Amerykanie w zasadzie mają kilka sposobów, żeby, wiesz, dobić chińską gospodarkę, więc tak naprawdę Chińczycy nie powinni nic takiego robić, co by mogło, wiesz, wpłynąć negatywnie na Amerykę, bo Amerykanie by mogli, wiesz, tą piłkę bardzo szybko odbić, nie? Także to taki główny argument, że jakiś sens w ogóle.
2: No chyba niekoniecznie tak to musi być, bo wygląda na to, że za fentanylem właśnie stoją Chiny, że to jest trochę taka zemsta, taki rewanż za wojny opiumowe swego czasu, nie? Że dokładnie się historia powtarza, tylko z drugą stronę. Z tym fentanylem.
0: No tak.
1: Więc, a skąd ty bierzesz te wiadomości, że Chiny stoją za fentanylem?
2: Z dupy.
1: No wiem.
0: Tak, ale myślę. To też jest... Ale
2: no nie
0: to
2: wiem,
0: też,
2: no, Krawiec, poszperaj też, trochę psycho też, i poczytaj, to się też czegoś
0: dowiesz. Też tak
2: może.
0: Się mówi, Krawiec, ale też, wiesz, bo łatwo przykleić taką, wiesz, przyklejkę Chinom, że oni, wiesz, rzucają fentanyl na rynek amerykański i chcą w ten sposób, wiesz, Amerykę ukarać za to, co za jakąś tam grzechy z przeszłości, ale z drugiej strony to mi się daje, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo ja też tak mówiłem, że ja gdzieś po części też to wierzę, że Chiny na pewno nie są takie święte, jeżeli chodzi o ten fentanyl, tylko że same składniki Znaczy fentanyl chiński nie trafia na rynek amerykański, tylko fentanyl, jakieś tam te składniki chemiczne potrzebne do wytworzenia tych pigułek i tak dalej, one wszystkie trafiają do Meksyku. I w Meksyku się produkuje fentanyl głównie. To jest, słuchaj, jedno wielkie mass production, nie? Że w Meksyku kartele po prostu jakby przeszły, zauważyły, że bardziej teraz dochodowe może nawet być wpuszczanie na rynek i wiesz, przemyt samego fentanylu, a nie tych narkotyków tradycyjnych, które zawsze były przemycane. I dlatego w Meksyku, Meksyk to jest jedną wielką, olbrzymią produkcją fentanylu. A to, że Meksyk bierze te półskładniki z Chin, no to swoją drogą, nie?
2: A Chińczycy są głupi i nic nie wiedzą, nie? Jak to działa i...
0: No.
2: No, nie, no, to wiesz, no, gdyby chcieli, to by to przystopowali, no, ale widać nie chcą i doskonale wiedzą, czym się kończy sprzedaż fentanylu.
0: Aczkolwiek są rozmowy rządu amerykańskiego z rządem chińskim. Przecież jak tam Biden, znaczy nie wiem, czy to był Biden, chyba ten jego tam przedstawiciel, jak on się nazywa, pojechał do Chin ostatnio i rozmawiał w tej sprawie też właśnie, jeżeli chodzi o fentanyl, no bo tutaj to jest po prostu plaga. Ten fentanyl zabija nie tylko biednych, ale bogatych. Nie ma, tutaj w zasadzie już nie ma kompletnie znaczenia, czy ktoś jest biedny, bogaty, czy jest narkomanem, czy nie narkomanem. Kłócenie się w ogóle o to, czy fentanyl jest narkotykiem, czy nie narkotykiem, też nie ma znaczenia. Fentanyl zabija po prostu wszystkich już teraz tutaj, nie? To jest straszna plaga.
1: Ja właśnie się zastanawiam, po co ludzie biorą ten fentanyl pierwszy raz na przykład? Bo to szczęście daje.
0: Stary, jakbyś miał uraz kręgosłupa i byś codziennie wył z bólu i masz dostęp do środków, które praktycznie, wiesz, fentanyl to jest taki jakby syntetyczny opium, tylko że działa 50 razy lepiej, nie? Mocniej. Więc jeżeli kiedykolwiek byłeś w bólu, ja sam się przyznam, nigdy nie byłem w bólu, ale z racji na to, że jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, miałem kontakt z ludźmi, którzy byli naprawdę w totalnym bólu. Oni wezmą wszystko, co uśmierzy ból i dla nich to nie ma znaczenia, że ktoś im gdzieś tam szepnie albo napisze drobnym druczkiem, że dawka ta i ta cię zabije. Po prostu, wiesz, bierze się wszystko, żeby tylko po prostu nie bolało, nie? Także człowiek, dobrze, który żyje w bólu, on to zrozumie, dlaczego. Po co jest opium, po co jest ten
1: fentanyl. Tomisiu, ja to potrafię zrozumieć, jak ktoś cierpi z bólu. Tylko że te ćpuny chodzą, chyba nie wyglądają na takich, co ich coś tam boli, tylko po prostu biorą to pierwszy raz, bo myślą, że to jest fajnie. Tak mi się wydaje.
0: Ale wiesz co, jest coś takiego też... Laced, fentanyl laced, nie? Czyli jest bardzo, masz marihuanę, która może być fentanyl laced. Faktycznie większość tych bardziej takich, nawet bardziej miękkich narkotyków jest mieszana z fentanylem, żeby po prostu, wiesz, ja nie jestem narkomanem, więc nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale przypuszczam, że taki narkoman, on też szuka jakiś, żeby go tam mocniej kopnęło albo jakichś dodatkowych doznań i po prostu jest straszny trend, żeby właśnie wpieprzać ten fentanyl i go mieszać praktycznie z każdym innym miękkim narkotykiem, do którego ma dostęp i młodzież, i powiedzmy też narkomani. No każdy ma dostęp, nie? No i teraz jest pytanie, jeżeli jakiś chłopak z uczelni jest na tyle głupi i weźmie od drugiego gościa, jakiegoś dealera, czy nawet kolegi, od kogokolwiek jakiś tam, powiedzmy, marihuanę czy coś, no wiesz... mając tam, powiedzmy, jakieś ograniczone zaufanie do tego dealera, no to wiesz, jeżeli się okaże, że tam jest ten fentanyl, no to po prostu zgon, nie? No i tak też zmarł syn tej właścicielki, byłej szefowej YouTube'a, nie? On po prostu zmarł, dlatego że miał jakieś pewnie sesje i chciał po prostu sobie wziąć tam, popalić marihuanę, może amfetaminę wziąć, no i tam było ten narkotyk dostał, gdzieś tam był wymieszany z fentanylem i po prostu go znaleźli martwego w akademiku, nie? A też nie był narkomanem. Nie był narkomanem, po prostu wiesz, jak to jest na uczelniach, ludzie zakuwają, czy tam wiesz, chcą się zabawić, czy coś sobie tam spróbują i większość to nie jest tak, że sobie idziesz do sklepu, nie? No to tak wiadomo, jesteś na imprezie, to nie pójdziesz, no, idę stary do sklepu sobie kupić teraz licencjonowany, autoryzowany, słuchaj, jakiś tam środek, tylko to po prostu ktoś ci daje, nie wiesz, co ci daje. A teraz w ogóle młodzież sobie nie zdaje z tego sprawy, że te narkotyki, co były dawnych latach zupełnie inne są te używki niż to, co jest teraz, nie? Wszystko, wiesz, wyśrubowane jeszcze fentanylem gdzieś tam dodanym. No, że to jest taka sprawa, że każdego to może dotknąć. My się śmiejemy, że to narkomani, to wiesz, słuchaj stary, no. Każde dziecko nie, może być, wiesz, ofiarą tego, nie?
1: Poczekaj chwilę, bo nie o to mi chodziło całkiem. Bo jeśli ludzie wiedzą, że po tym fentanylu się umiera i świadomie to biorą, to chyba jest coś
0: dziwnego. Znaczy powiedzmy tak, nie, po samym fentanylu nie umierasz, bo fentanyl w ogóle nie jest środkiem totalnie zakazanym, jest środkiem regulowanym, czyli jest środkiem legalnym, ale jest jakby regulowanym przez...
2: recepty, no.
0: Wiesz. Tak, że idziesz do... Ja nawet brałem fentanyl, miałem robioną tą gastroskopię i jako środek znieczulający podali mi fentanyl. Nawet o tym nie wiedziałem, stary. Dopiero jak, wiesz, jak mi dali tą kartkę taką, co miałem robione i tam było napisane środek znieczulający fentanyl. Byłem zdziwiony. No ale wiesz, wiadomo, że jak ci anestezjolog podaje, to ci poda taką dawkę, która cię nie zabije. No chyba, że jest jakiś taki kiepski anestezjolog, też się tacy zdarzają. Tylko raczej podaje taką dawkę, która, wiesz, wywoła u ciebie... no, pożądany efekt znieczulenia takiego, nie? Miejscowego, czy tam, no nie wiem, ogólnego, raczej ogólnego, mi się wydaje, że to jest ogólne znieczulenie, że podaje przez kroplówkę. Ale z takich niepożądanych źródeł, gdzie ktoś nie ma doświadczenia, no kurde, dealer nie jest anestezjologiem, nie? Dealer nie jest lekarzem, zazwyczaj dealer w ogóle nie ma pojęcia o środkach chemicznych i on ci po prostu da to, co ci da i patrzy na to, żeby kasę zarobić na tobie, nie? Więc jak bierzesz z takich niekontrolowanych źródeł fentanyl, a trzeba jeszcze zaznaczyć, że fentanyl jest super, super, super tanim środkiem. To jest chyba najtańszy środek, jaki jest teraz na rynku, nie? Przez to, że jest produkowany syntetycznie, nie? Więc to jest też kwestia, dlaczego jest taka dostępność jego wśród tych narkomanów, tych osób, które na ulicy żyją, dlatego że jest po prostu tani. Jest najtańszym środkiem. No wiadomo, że ktoś żyje na ulicy, nie będzie, kurde, ćpał kokainę, bo go na to nie stać, tylko bierze to, co jest najtańszego pod ręką, nie? O. Także, no nie wiem.
2: Dobra, panowie, będziemy kończyli, bo już jest po pierwszej. Nie,
1: nie będziemy.
2: Troszkę już mi, nie, będziemy, bo już mi się oczy zamykają. No dawaj, psycho, aha. Co tam jeszcze chciałeś zapytać się?
1: To Misia się chciałem zapytać,
2: no,
1: czy...
2: No, pytaj się.
0: Wiesz, krawiec mnie dawkuje. Krawiec mi powiedział kiedyś na privie, że za duża to misia, to też niedobrze, więc on dawkuje, więc mam jeszcze
2: ile? Nie mówiłem nic
0: takiego. 3 minuty.
2: Nie mówiłem.
0: 3 minuty mam jeszcze.
2: Nie mówiłem.
1: Krawiec, zrób ankietę, czy chcemy jeszcze program do 6 rano, czy już nie.
0: Zaraz sam wezmę fentanyl. No miałeś zapytać się coś. Czekam na pytania.
1: Właśnie zapomniałem o co, bo krawiec mnie wybił.
2: No, bo ty tak się pytasz, o cokolwiek czasami właśnie, żeby się zapytać.
0: Tylko. A spróbowałbyś fentanyl dla eksperymentu?
1: Nie. Z tego co słyszę, to chyba nie, nawet mikrodawcę bym nie spróbował.
0: Innego opioidu byś spróbował, tak żeby zobaczyć jak działa na ciebie, czy nie?
1: Dla uśmierzenia bólu? Tak. Próbowałem kiedyś tramadon, chyba to się nazywa.
0: Tramadon. Jeżeli innego opioidu byś spróbował, to przypuszczam, że do fentanylu też by ci nie było daleko. Nie?
2: No, to podobne jest. To jest po prostu, no, na opioidach to są podobne działania.
0: Wydaje mi się, że w tym momencie cię przeraża sam fakt tej nazwy, bo to jest nagłośnione i masz takie konotacje w głowie, że to jest coś, co cię może zabić, ale wiesz... Dla wielu osób tak to nie działa. Oni patrzą troszeczkę innymi perspektywami się kierują. Czy wezmą ten opioid, czy inny, patrzą, żeby po prostu, wiesz, kopnęło, nie? I tam zadziałało, czy nie wiem, co tam się mówi w tym świadku tych narkomanów.
1: Wiesz, ale bardziej bym wolał kupić to w aptece na receptę, nawet bez recepty, nie od dealera jakiegoś.
0: Ale stary, no jak kupisz aptece, i weźmiesz 2 pigułki, to też możesz zaliczyć zgon. To jest kwestia taka, że ten środek jest tak silny, że musisz naprawdę bardzo dobrze wiedzieć, czy masz do czynienia, żebyś nie przedawkował, nie? bo ja tu takie historie czasami też słyszę, że ktoś tam dostał, wiesz, tabletkę, już nie wnikam w to, czy to była taka z recepty, czy nie, ale po prostu za dużo wziął i przedawkował. To jest bardzo, wiesz, jaki problem jest? To jest problem taki, że to gówno strasznie łatwo przedawkować, nie? Jak na przykład weźmiesz odpowiednią dawkę, tak jak w moim przypadku, wiesz, jak mi dali znieczulenie jakąś tam odpowiednią dawką, super to zadziałało. Ja naprawdę ci powiem, że byłem, że to jest coś takiego, że jak miałem tą gastroskopię robioną, w ogóle nie czułem bólu, ale też byłem zupełnie świadom, co się dzieje, nie? Tam sobie na monitorku obserwowałem, patrzałem na swoją kiszkę, jak wygląda od środka, więc żartowałem sobie z tymi, wiesz, lekarzami, także, wiesz, to super zadziałało, ale przy okazji też nic nie czułem, nie? Bo to jest takie, wiesz, to jest takie badanie, że nie chciałbyś, żeby ci, wiesz, oni ci wkładają wąż do dupy, nie? No to wiesz, to jest strasznie niewygodna sprawa, nie?
2: Wyobraziłem to misia, jak sobie, jak ma węża w dupie mu wkładają, a on sobie żartuje jeszcze.
0: Ale słuchaj, na początku pierwsze badanie, bo tak dla tych, którzy nie mieli nigdy robionej tej skopii, musisz przez parę dni nic nie jeść, nie? No wiadomo, musisz to jelito musi być opróżnione totalnie czyste, bo tam facet ci nie wejdzie z wężem, a jak ci wejdzie tym wężem, to musi ci napompować wodę, wypłukać wodę, nie? Czyli ci pompuje jak balon, wkłada ci ten najpierw szlauch do dupy, ci pompuje pełno wody i dopiero w tej wodzie wkłada ten wąż. Więc to jest tak, kurde, nawet nie wiem, nie powiedziałbym, że to jest jakieś super bolesne, ale masz takie wrażenie, jakbyś się na tego gościa chciał zesrać, nie? I się z jednej strony powstrzymuje, żeby nie puścić tej... Sorry, że mam nadzieję, że nikt nie je teraz, nie? Ale, że wiesz, to jest strasznie niewygodna sprawa. Ja miałem pierwsze podejście właśnie bez znieczulenia. To jest tam inna historia, dlaczego mi nie podali znieczulenia. I ja po prostu musiałem to przerwać, nie? Nie byłem w stanie tego wytrzymać i powiedziałem, że po prostu nie daję rady i skierowali mnie ponownie na kolejną tą skopię, ale już po znieczuleniu. Także z tym znieczuleniem to jest zupełnie inna sprawa. To takie brudne tematy.
3: Nie mogę tego słuchać.
1: No dobra, bo ty mówisz, że ci dali tam do znieczulenia fentanyl.
4: Żywy.
1: A już się nie stosuje eteru? Jak
4: próbowałem
1: kiedyś
4: jej pomóc, ale nie umiałem.
0: Nie, no stary, to eter. Jaki eter? Nie, teraz dostajesz znieczulenie normalnie przez kroplówkę, nie? Eter to chyba był gaz, nie? To gazowali. To kiedyś się faktycznie stosowało jako takie znieczulenie, na przykład u dentysty, czy coś tak faktycznie się stosowało, czy tam ten gaz rozweselający, który też sam znieczula, ale teraz przy takich zabiegach to dostajesz kropluweczkę i w kropluweczce anestezolog ci podaje znieczulenie i w zasadzie to bardzo dobrze działa. Ten fentanyl. Aż mi głupio to powiedzieć, ale ten fentanyl naprawdę bardzo dobrze działa jako środek
1: nieczulający. Nie polecamy. Tak,
0: ale nie polecam, ale nie polecam. Ale zobacz, teraz jeżeli by mi się coś stało, jakiś by miał odpukać wypadek, cokolwiek mi się stało, to moje doświadczenie pozytywne z zabiegu by spowodowało, że kto wie, czy bym nie myślał, żeby sięgnąć po taki fentanyl, żeby się na przykład w domu, wiesz, wyjąć z bólu, nie znieczulić w ten sposób, nie? Czyli to też jest, kwestia też taka, że niektóre osoby, które miały gdzieś tą styczność w taki sposób legalny z tym środkiem, a potem na przykład coś im się w życiu wydarzyło, że potrzebują, wiesz, się znieczulić na własną rękę, też by, wiesz, mogły sięgnąć, nie? Po ten środek, na własną rękę właśnie.
1: Na własną rękę nie polecamy nikomu. Tutaj nocne radio...
0: A tak, ja tak mówię, że nie polecam. Nie polecam. Ale jest... Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, że w Polsce się pojawi ten sam problem, wiesz? To jest kwestia czasu. Nie wiem, czy to będzie jakiś udział Chin znowu w tym kierunku, żeby, wiesz, zaatakować niektóre właśnie kraje właśnie poprzez, nie wiem, tanią produkcję fentanylu i się zastanawiam, jaki by mógł być kraj, który by to szmuglował. To by mogła być Ukraina albo jakiś kraj ze wschodu, który by mógł na przykład szmuglować nielegalne, niekontrolowane jakieś ilości fentanylu przez granicę, nie? I sprzedawać bardzo tanio. Także to jest... Śmiejecie się teraz z Ameryki, ale kurczę, no mam nadzieję, że nie dojdzie to nigdy do Polski, ten problem, ale jest... Gdzieś tam słyszałem, że się już pojawiał w jakichś miastach ten fentanyl i nawet w dużych ilościach gdzieś na ulicy, także zobaczymy, nie?
1: Nerwowa dziewczyna. W Polsce to... Ładem w pisku. Umówi się w tunelu.
0: No, a u nas jest do tego stopnia duży problem, że stoisz na przystanku jakimś tramwajowym czy autobusowym, tak jak kiedyś już była taka kampania antynikotynowa, że widziałaś plakaty wszędzie, że tam palenie, wiesz, powoduje raka i tak dalej, no to teraz mamy kampanię wszędzie, praktycznie to jest w szkołach, na przystankach, wszędzie są te billboardy właśnie z fentanylem, nie? To właśnie pokazuje skalę tego problemu też, nie? Przez to.
1: No to grubo tam u was musi być.
0: Grubo, no, jest grubo. Dla mnie to jest po prostu tragedia, jak to się szybko, wiesz, posunęło.
1: To jest w całych Stanach, czy tylko tam u ciebie tam?
0: W całych Stanach. No wiesz, głównie to jest tak kojarzone, tak jak właśnie mi się wydaje, że skojarzone z jakimiś bezdomnymi, z osobami, gdzieś narkomanami. Ale to jest
1: tak,
0: takie... Tak się ludziom kojarzy, nie? W ogóle taka była dyskusja też się pojawiła gdzieś tam na czacie nocnego radia, że to, wiesz, narkotyk i tak dalej. Czy nie, to jest mało ważne, czy to jest narkotyk, czy nie narkotyk. Powiedzmy, że to jest narkotyk, nie? Ale chodzi o to, że tak naprawdę to już dopadło każdego, nie? Że to, teraz to już widzę, że ten problem jest wszędzie. Kojarzenie tego tylko z jakimiś narkomanami na ulicy czy bezdomnymi, to już jest pieśń przeszłości. Nie? To jest powszechny problem teraz. Fentanyl. No. I tym, no jeszcze mamy ten pozytywnym... Meksyk tutaj, nie? Meksyk mamy. Meksyk to jest po prostu problem sam w sobie i przemyt narkotyków i walki karteli.
1: Czekaj, a już nie ma już tego muru z Meksykiem na granicy?
0: No wiesz co, mur jest tam tylko, nie da się przez całą zieloną granicę zbudować mur. Znaczy dałoby się, pewnie by się dało, tylko że nikt by tego i tak nie pilnował, bo nie ma takiej ilości gwardii, żeby tam, wiesz, to ileś, nie wiem, kilometrów ktoś tam stał i pilnował, więc... A też jest ta zielona granica z Meksykiem, większość tej granicy to są takie, wiesz, jakieś pustynne chaszcze i... Jest ciężko po prostu, nie wiem, no, trudno mi powiedzieć, na tym nie znam, ale mi się wydaje, że jest ciężko zbudować taką przez całą zieloną granicę mur i go jeszcze pielęgnować, nie? Bo to trzeba było tam, wiesz, jak się mówi, utrzymywać to, nie? Utrzymanie by bardzo dużo kosztowało też. Natomiast mur jest w miejskich tych, nie? Gdzie jak na przykład miasto graniczy z miastem, to jest mur, wybudowali mur, dosyć wysoki. Także na przykład w San Diego jest mur, gdzieś tam... Na tych wszystkich miasteczkach granicznych to są pobudowane takie wysokie mury. I tak ludzie sobie radę dają, przechodzą nawet przez takie wysokie te mury, bo one są zrobione z takich olbrzymich, sterczących prętów metalowych, nie? A nie wiem na jaką wysokość, może na wysokość tam 10 czy 15 metrów. To i tak są takie aparaty, które potrafią się wspiąć na to i przez to przeskoczyć, nie?
1: A wiem, że...
0: Bo wiesz, to taka jest też...
1: Wiesz, to są takie płoty, tak? Metalowe.
0: Znasz taki kawał, w czym Meksykanie są najlepsi na olimpiadzie, nie? Skakanie przez płotki.
1: Aha, okej, okay. Mogłem się domyślić tego.
0: Jo. przepraszam wszystkich Meksykanów, że ich do jednego worka ładuję. No ale jest to problem.
1: Lo siento mucho. Los mexicanos, no. Lo siento mucho.
0: Teraz zamordowano w tym, po drugiej stronie od San Diego jest takie miasto, w sumie ono nie jest tak od razu przy granicy, ono jest troszeczkę niżej Ensenada. Meksykańskie miasteczko, znaleziono ciała dwóch Australijczyków i jednego Amerykanina. Bez głowy chyba nawet. Także to też jest, wiesz, też jest problem, ale to dla tych ludzi, którzy tam jadą, po prostu wyjeżdżają, mogą po prostu, wiesz. Jest też, był przypadek Polaka, który przyjechał tutaj na studia i gdzieś tam za daleko się zapuścił, gdzieś tam poszedł pływać do oceanu, ale za daleko się zapuścił, że chyba na wody meksykańskie wpłynął, no i tylko zostały po nim buty, spodenki i koszulka na plaży, nie? Ja nawet brałem udział w poszukiwaniach tego chłopaka, bo to było takie przedsięwzięcie troszeczkę związane tutaj z polskim kościołem, z konsulatem Los Angeles polskim, także myśmy nawet szukali tego chłopaka. To był jakiś taki student, który przyjechał tutaj chyba się doktoryzować na uczelnię czy coś. Nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie byśmy zaangażowali, że tam po tej plaży łaziliśmy, że go szukaliśmy, ale prawdopodobnie go gdzieś tam capnęli w tym, po stronie meksykańskiej, tego chłopaka.
1: Jest możliwość, że przeżył.
0: No ale to by chyba raczej dało sobie znać, nie, jakby przeżył.
2: My tu w Polsce jesteśmy zapóźnieni, no. Nie mamy takich za dużo rzeczy, że tam bez głowy kogoś znajdują, bez fiuta, nie ma strzelanin za bardzo. Od tego fentanylu to raptem tam 30 osób gdzieś tam w Podkarpackim gdzieś
0: raptem
2: tam zginęło. To strasznie jesteśmy zapóźnieni, nie mamy tego gender, mało mamy. Strasznie mi smutno, że tak jesteśmy do tyłu strasznie z tym wszystkim.
0: Że tak mało, przygód jest, nie, w Polsce, mało takich tych. No ale w Meksyku, kurde, sobie wyobraź, że jedziesz rano samochodem i z wiadukt na wiadukcie cztery osoby wiszą powieszone, nie?
2: No, to też tego nie mamy. Co za zapyziały, wstrętny, chujowy kraj. Po prostu już zaczyna denerwować. Nic tu u nas nie ma z tego fajnego.
0: Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Za spokojnie, nie?
2: Jak tak żyć? Jak żyć?
0: Jak żyć w takim spokojnym państwie? No potem, wiesz, dlatego takim wydarzeniem na skalę krajową jest przemówienie pijanego posła, nie? No to jest wydarzenie.
2: Albo kradzież tulipanów u ciebie też.
0: Albo kradzież tulipanów, wielkie wydarzenie.
2: A tak, był tak. Skok wielki. Płot ktoś przeciął nożycami. Się nie bał ktoś, no to widzisz, no to... Też się u nas dzieje, też nie ma, nie jesteśmy tacy ostatni. Też coś się dzieje, no. Te tulipany.
0: Właśnie. Dobra, krawiec, ja przekroczyłem limit, który mi narzuciłeś, także chciałem się pożegnać, nie?
2: Ja nie narzucam
1: nie ma tutaj
2: żadnych limitów.
1: Żadnego pożegnać. Tutaj do 6 rano.
0: Ja mam takie wrażenie, że ja czasami nużę krawca swoimi opowieściami, że są takie nużące, mało ciekawe. Więc
2: ale
0: ja naprawdę, tak jak Jacek mówił, lepszy jest niedosyt niż przesyt, więc ja już się żegnam z wami. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie moich bredni.
1: Dziękuję, poczekaj, Tomisiu. Nie uciekaj, bo ja jeszcze mam pytanie do ciebie. Bo żeśmy gadali z Jackiem. No, gadaliśmy z Jackiem o sportach. Jaki twój sport jest najlepszy, który byś chciał uprawiać? Wiem, że...
3: Boczek, 100
1: złotych. Tak, mówiłeś kiedyś, że ty jesteś dobrym pływakiem, bo na basen chodzisz.
0: Bo jestem chyba wodnikiem, może dlatego. Ale wiesz, ja kończyłem też swego czasu AWF, więc na AWF jest coś takiego, że wszystkie sporty liźnisz, nie? Bo... jak się nazywa, taki fizjoterapeuta, on musi być na tyle przeszkolony, że musi wiedzieć mniej więcej w różnych sportach, jak tam, wiesz, podchodzi do potencjalnego pacjenta, który jest tam sportowcem i tak dalej. Także na AWF-ie to pamiętam, wiesz, wioślarstwo, kajakarstwo, łucznictwo, wszystkie sporty mieliśmy, to takie było w ramach studiów, nie? Ale takim moim ulubionym sportem faktycznie, ja lubię strasznie sporty wodne, pływałem na windsurfingu, od małego dziecka na windsurfingu pływałem, bo to była pasja, którą zaszczepił we mnie mój ojciec. Jeszcze pamiętam, że jeszcze w Libii pływał też na Morzu Śródziemnym, jeździł z tą deską gdzieś tam do Libii windsurfingową. No i potem tej deski to nigdy nie zapomnę, bo to jest taka deska, jakaś tam Mistral Bermuda, jak ktoś sobie chce wygooglować, to może zobaczyć, która tam, nie wiem, z 5 metrów chyba długości jeszcze miała. Taki stary, stary model. Ale ta deska była super do nauki dla takiego małego dzyntla jak ja, bo praktycznie na nią, jak się wchodziło, miała taką wyporność, że mogłeś po niej skakać, biegać, chodzić i ona się praktycznie w ogóle nie ruszała na tej wodzie. No i tak pamiętam, że od dziecka ten windsurfing, potem też tenis. W tenisa grałem, jak już chodziłem do podstawówki.
1: Opowiedz, co cię fascynowało w tenisie? Bo tutaj wszyscy mówią, że to jest nudny sport.
0: Wiesz co, no mnie właśnie fascynowało to, że mnie mama zapisała na tenisa i mnie do tego jak gdyby tak, no nie wiem, trochę przymusiła na początku.
1: Zmusiła cię.
0: Potem, tak, trochę mnie tak zmusiła, nie? Mama mnie zmuszała do różnych rzeczy, wiesz, moja mama z wykształcenia jest po szkole muzycznej, więc mnie też próbowała na pianinie nauczyć grać, to też tak, wiesz, próbowałem, ale nigdy jakoś mi nie wychodziło zbyt dobrze, nie? No, ale wiesz, dziękuję jej za to, że próbowała, bo to jest fajne, że rodzicom się chce te dzieciaki tam, wiesz, zmuszać do niektórych sportów, bo a nuż coś się komuś spodoba i potem w życiu coś dobrego wyjdzie z tego, ktoś zostanie jakimś, wiesz, dobrym tenisistą czy pianistą, to chyba spoko, nie? No, natomiast ja taki zawsze byłem bardziej techniczny, wiesz? Lubiłem majsterkować, lubiłem właśnie klocki Lego, sklejać modele. Chodziłem do modelarni przez bardzo długi okres życia, także nie wiem, czy to można w ogóle sportem nazwać, ale w pewnym momencie modelarstwo było moją taką pasją, nie? Startowałem nawet na zawodach. Gdzieś tam w Kobylnicy robiliśmy takie modele na naboje od syfonu, że się, wiesz, był silnik, normalny zwykły taki silniczek i ten silniczek był napędzany nabojem do syfonu. Samolot był tak zrobiony z balsy, z tego drewna takiego lekkiego, cała konstrukcja, oklejana taką specjalną bibułką i statecznik był tak skierowany, że ten samolot po prostu, wiesz, zawody polegały na tym, że włączałeś ten silnik, który był napędzany nabojem do syfonu, tam był jakiś okres, w którym ten silnik działał i potem przestał działać, tak jak się kończył gaz i się po prostu człowiek musiał rozpędzić i ten samolot tak odpowiednio rzucić i on zataczał takie olbrzymie okręgi, nie? I wygrywał po prostu ten, który najlepiej skonstruował ten samolot w taki sposób, że on najładniejsze te okręgi robił i jak najdłużej się utrzymywał na tym jednym naboju po prostu w powietrzu, nie? Nawet się przyznam, że jedne zawody wygrałem właśnie chyba w Kobylnicy, gdzieś tam pod Poznaniem. Także to była też taka moja pasja swojego czasu. No. Aha, w ping-ponga też lubiłem grać. Ty grałeś kiedyś w ping-ponga?
1: Ja? No pewnie kilka razy. Jak...
0: W ping-ponga, o ci powiem, jak graliśmy w ping-ponga na osiedlu, był taki stół, to było chujowe, jak była zła pogoda i wiał wiatr, to było chujowe strasznie, ale jak powiedzmy, że jak nie było wiatru, ten stół był zrobiony z takiego, kurde, betonu, nie wiem, z czego on był zrobiony, taki betonowy, nie, jak to za komuny. I się grało w ping-ponga wbieganego, czyli po prostu wszyscy chłopacy tam, powiedzmy, się gromadzili przy tym stole i z jednej strony stołu była kolejka, z drugiej strony była kolejka i po prostu każdy jakby dookoła stołu biegał i uderzał w tą piłkę i trzeba było po prostu jak najszybciej tak biec, żeby, wiesz, cały czas ta piłka była odbijana, nie. To pamiętam super.
1: Obczajam, to też co grałem. No, to było
0: grałeś dobre. Też to, no, to było fajne. No,
1: fajne, nie? Tam, bo można było w kilkanaście osób nawet grać. Nie,
0: tak, można było. Tak.
1: No, tak z 8 to. 8 to maksimum. Tak, 4 z jednej, 4 z drugiej, tak.
0: No, pamiętam, był taki facet.
1: Odpadał taki... ten, kto nie odbił piłeczki i tak, później tak, zostawał jeden na końcu.
0: Albo odbił, ale nie wpadła w odpowiednie miejsce.
1: No wiadomo, że...
0: No, jak ktoś gra w ping-pongę, to mniej więcej wie, jakie są reguły, że musi się odbić z jednej i z drugiej strony raz, nie?
1: No, a to tych, była taka na tych fajna stołach, gra. Na tych stołach betonowych to były takie metalowe siatki, nie? Nie było takich...
0: Tak, coś takiego była. Taka była już na stałe zrobiona metalowa siatka, ale to nie miało znaczenia, nie? Przy tej grze akurat tam nie miało znaczenia.
1: Jeszcze nie miało znaczenia, bo... Bo jakby były takie normalne przykręcane, to by ktoś zajumał w nocy i by tyle zostało.
2: Witamy w PRL-u. Betonowe stoły do ping-ponga z metalową siatką żelazną, kurwa. Człowiek, chciał to człowiek wyrwać się, zapierał nogami. Kurwa, przyszedł z obcęgami, młotem, pamiętam, człowiek napierdalał w to, ale nie mógł tego wyrwać. A wtedy milicjant przyszedł, zobaczył, że ja chcę tą żelazną siatkę z betonowego stołu wyrwać i przypierdolił pałą. Kurwa, wylądowałem na Ojomie. Dziękuję w ogóle za donejcika. Panie, kurde, panie Boczek, pan żeś niby stówę wpłacił, a ja żem sprawdził... Pierdolica. Kurde, że pan nie jesteś Boczek, pan świrujesz pawiana, kurde, pan jesteś menda wężowata, bo pan się podszywasz, kurde, ale za pieniążki to ja dziękuję, panie, nawet jak pan kurde, nie jesteś Boczek stówka? Prawdziwy. No stówę.
0: Stówka? Naprawdę stówa? Wow. Ale zobacz, Krawiec, to może nie jestem taki nudny, że ktoś to słucha tego pierdolenia i jeszcze wpłaca takie denojciki. To może nie jest tak źle ze mną jeszcze.
2: Pan jesteś nudny, ale w tej nudzie jest coś ciekawego.
0: W tej nudzie jest jakiś tego, nie?
2: Panie, to nie jest taka nuda zwykła, to jest, panie, taka nuda deluxe premium, kurde. No, normalnie jak pan no chyba, gadasz, to
0: chyba, że
2: pan
0: napisał
2: mnie...
0: w donacie, no pan... chyba, że napisał w donacie, skończ już właśnie, panie, 100 zł, żeby gościu skończył pieprzyć. No to wtedy, wiesz, ja automatycznie wyłączam, nie ma sprawy. Panie, tak jak mówię, już przekroczyłem dozwolony czas.
2: Ja cierpię na bezsenność. Jak ja, żem pana się nasłuchał, to panie, ja potem śpię jak niemowlę, panie. I mi się oczy kleją, panie, jak ja się pana nasłucham. No. I to za darmo, panie, to tańsze niż środki nasenne jest. I to się dobrze pana słucha. No to tak...
0: Ale naprawdę? Naprawdę cierpisz na bezsenność? Czy teraz tak żartujesz?
2: Nie, no ja sobie robię.
0: A powiedz mi, Krawiec, bo jak ty na przykład palisz, bo tak sobie, wiesz, wyobrażam sobie ciebie, że palisz te papieroski, nie? Tam jak nadajesz. I jak sobie przez taką cały wieczorek te papieroski palisz, to cię nie powoduje, że cię jakoś pobudza, że nie możesz spać dalej?
2: Nie, ja w ogóle mogę się napić kawy, fajek najarać. Jeszcze bym amfetaminę wziął, a ja się kładę i śpię po prostu już i zasypiam. No,
0: ja
2: i tak,
0: pierniczę, ale ci zazdroszczę.
2: No widzisz,
0: pan. Ja ci zazdroszczę, no.
1: A ile godzin, tak Krawiec? Ile godzin śpisz, jak pójdziesz spać? Bo ja to 3 godziny i się znowu budzę i znowu później idę spać.
2: O, to coś tam, może być coś, panie, z bebechami niedobrze. Jak tak człowiek się budzi w nocy, to znaczy, że mu coś tam, panie, wątroba gnije, albo nera wysiada, albo coś, no, to tak żebym słyszał. Ja to mogę spać i 15 godzin, panie, kurde, no.
0: Ja pierniczę.
1: A ty to myślisz, że powinno się spać?
0: Wiesz co, to nie ma znaczenia ile godzin, tylko ma znaczenie jakość snu. Bo ja na przykład ja mogę spać 10 godzin i mogę się obudzić niewyspany, nie? Ze względu na to, że mam kiepską jakość snu, a mój na przykład mąż mojej siostry, on śpi po 4-5 godzin dziennie i on jest po prostu rześki i pełen energii rano, nie? Więc to mi się wydaje, że to chyba na tym polega cała tajemnica, na tej jakości snu. Ale też może się mylę. A moje sny są beznadziejne ostatnio.
1: Nie opowiadajmy o snach, bo to nie jest...
0: Ale nie mówię w sensie, co mi się śniło, tylko mówię w sensie, że się nie wysypiam, nie? Nie wysypiam się w ogóle.
2: Czemu się nie wysypiasz? Masz jakąś teorię, do czemu się nie wysypiasz?
0: Wiesz co? Mam, na pewno mam. No nie wiem, czy bym chciał tam o wszystkich rzeczach mówić, ale mi się wydaje, że po prostu... Nie wiem, to zależy, z jaką głową ci kładziesz, nie? Masz taką głową pełną jakichś rzeczy do rozwiązania, jakichś... Nawet nie powiem, że problemów, ale jak za dużo myślisz, nie potrafisz się tak zresetować przed snem, to też mi się wydaje, że to też może jest jakaś taka nerwowość, że ten sen nie jest taki, jaki powinien być. Trudno powiedzieć. Ja w zasadzie kiedyś sobie próbowałem Maryśkę, nie, na sen tego i to tam w jakiś sposób może działało, tylko że ja mam strasznie jakieś dziwne tripy po Maryśce, nie, więc z Maryśką skończyłem bardzo szybko przygodę.
1: Zależy od gatunku maryjski po prostu, bo są różne odmiany, nie?
0: Generalnie mi się wydaje przez to, że chrapię po prostu. Chrapanie gdzieś tam po części nawet mogę mieć jakąś taką bezdech senny, to na pewno wpływa, że ten mózg może jest nieodpowiednio dotleniony podczas snu, nie?
2: Tak. Chyba też coś mogę takiego mieć, bo ostatnio w szczególności to ten nohal zatkany wiecznie i tak... Czasami już tak zasypiam, a nagle i tak i coś tam się człowiek krztusi, coś się tam przytyka troszeczkę jakby i też budzę się powiedzmy z rana i czuję taki się bez sił jakby że gdzieś tam mogłem całą noc po prostu i potem człowiek taki zmęczony jest, nie? Jak się obudzi.
0: Ja pierdolę.
1: Widzisz krawiec? Krawiec, ja, znaczy i to myślę też. Przepraszam, że się wcinam, bo ja chrapię,
0: ja pierdolę na plecach. Taka dobra wiadomość, to dzisiaj będę dobrze spał. Słuchajcie, dostałem teraz wiadomość. Ja pierniczo dostałem $900. Za
1: to już płacę.
0: Słuchaj, gdzieś się wpisałem. Wiesz, u nas czasami przysyłają jakieś tam class action, nie? To są takie, że jakieś pozwy zbiorowe. Kurde, masz tam powiedzmy jakiś samochód i bateria nie działa, ktoś wystawia pozew zbiorowy i przysyłają wszystkim, powiedzmy tam użytkownikom, na przykład, że jest tam class action, czy chcesz dołączyć i to nic nie kosztuje, tylko wystarczy, że podpiszę, że tak, mam ten samochód, chcę dołączyć. Ja tam często, wiesz, zazwyczaj piszę, że tak, bo tam zazwyczaj nic nie dostaniesz. Raz dostałem $5, ale teraz dostałem $900, nie? Ale trochę w innej sprawie, ale $900. Ja pierniczę. Dużo kasy.
2: No class tak action, nie? W dwóch słowach, no za co to dostałeś, no?
0: Słuchaj, ja swojego czasu pracowałem dla takiej sieci hoteli, nie wiem, czy kojarzysz, Hyatt.
2: No.
0: Nie wiem, o co chodziło, ale jakiś był kiedyś, nie wiem, rok temu był jakiś pozew zbiorowy przeciwko Hyatt Corporation.
2: No, typowy Amerykanin pozwał tam, że się poślizgnął.
0: Nie wiem za co, nie wiem, nawet nie pamiętam krawiec, nawet nie czytałem tego, szczerze mówiąc.
2: Wrzucił telewizor do basenu i go tam prąd poraził i pozwał hotel, no. Albo Tomisiu kawę wylał na siebie tam w Max Rachu i pozwał.
0: Nie miałem nic z tym wspólnego, poza tym, że byłem tylko pracownikiem tej firmy, a czasami tak jest, że ktoś o coś pozywa, na przykład może być związane z tam z HR, nie? Z Human Resources, że nie wiem, że ktoś tam jakiś coś z benefitami, coś może być takiego, że w ogóle tak jakby bezpośrednio ciebie to nie dotyczy, natomiast jak już potem jest wypłacane odszkodowanie, no to ci się może coś skapnąć, nie?
2: No to pięknie.
0: Ale to nie jest nic ze mną wspólnego, ale miałem kolegę, który... kolegę, no dobra, no nazwę go kolegą, chociaż to nie był mój kolega, który po prostu pozwał swojego pracodawcę o dyskryminację, bo on był gejem, nie? I sobie wyobraź, że dostał od ręki $50,000. Od ręki dostał $50,000, dlatego że ta firma stwierdziła, że koszty tej korporacji, żeby uruchomić swoich prawników i te wszystkie koszty sądowe są na tyle wysokie, że bardziej mi się opłacało po prostu zrobić settlement, czyli po prostu, wiesz, ugodę, nie? Na ugodę i dali mu kasę i on wziął tam kasę i po prostu powiedzieli, więcej się pan tutaj nie pojawia, nie chcemy pana widzieć na takiej zasadzie, nie? I że czasami te duże korporacje mają tyle kasy, ale też ich bardzo dużo kosztuje, jak ktoś im wytacza proces, bardzo dużo ich kosztuje, wiesz, żeby uruchomić ten cały proces swoich prawników, że ludzie wiedzą o tym i wykorzystują czasami to, wiesz, w jakichś takich sprawach, że wiedzą, że mogą po prostu dostać ugodowo jakąś tam sumkę i dla takiej dużej korporacji tam zapłacenie komuś 30 czy $40,000 to naprawdę nie jest jakaś duża suma w porównaniu, że musieliby na przykład wydać przynajmniej 100 ileś tysięcy, żeby, wiesz, żeby swoich prawników opłacić do walki z tobą, nie? Niektórzy z tego korzystają, niektórzy nawet z tego żyją, z takich tych gdzieś tam się, wiesz, przewrócą, gdzieś tam idą, o, jakiś kawałek, wiesz, jakaś kropelka mokrego na posadzce się przewróci, o, gdzieś w McDonaldzie się oparzy kawą, wiesz, jak to jest, nie?
2: No. Ja mógłbym pozwać w Stanach na przykład pracodawcę, że mi nie kupił lepszych okularów i że straciłem wzrok, mi się pogorszył coś tam i $100,000, albo że myszkę miałem niewygodną i nadgarstek mi się uraził na przykład.
0: Ale zobacz, krawiec, no. Teraz 10% dla krawca, to nawet niezły donajcik będzie, nie? 10% odpalę krawcowi z tego.
2: Nie odpalaj, to mi się już mi tyle sponsorowałeś ostatnio, że wystarczy. Weź sobie coś fajnego, kup w końcu dla siebie coś sobie kup.
0: Nie, no ja tak mówię, żebyś mnie z anteny nie wyrzucał. Muszę wykupić swój czas. Bo skoro jestem taki nudny, nieciekawy, to chociaż wiesz. Pieniążkami sobie kupię ten czas.
2: Tak.
0: Antenowy.
2: I wpłacisz, a ja potem będę. O, to misiu.
0: A ty będziesz tak, bardzo, już kończymy audycję.
2: Ale ciekawe, dawaj. I co było dalej?
0: O.

0: Stream chodzi, o, się obudzę, muszę iść nakarmić kurę i koguta.
1: Gabriel, tak?
0: No, mówię, że tak kiedyś go słuchałem. Gościu rano, ja tak mówię, która tam godzina jest? Chyba z 5 rano gościu się budził i całą noc, słuchaj, stream leci, ludzie pierdolą głupoty pewnie na tym streamie. Nikt ciekawe, nie kontroluje.
1: Kanał mu wyjebali ostatnio. Niestety.
0: No właśnie, chyba tak się skończyło, że pewnej nocy teraz, chyba nie kontrolował i mu rozwalili kanał.
1: Teraz ma inny kanał polski.
0: Bo wiesz co, bo to działa do momentu, kiedy masz jakiś moderatorów. Tak, to działa do momentu, kiedy masz jakiś moderatorów albo jakieś zaufane osoby, które zostawiasz na Skype'ie, nie? I one w razie czego, jak tam się pojawi jakiś kurde hardy gość, który tam chce poprzeklinać albo jakieś pierdoły popowiadać, to go tam wywalą, nie? A jak zostawiasz taką grupę ludzi, do których nie można mieć zaufania, no to trzeba się liczyć z tym, że ci kanał zejdzie, nie?
2: No właśnie, niestety.
0: Ale tak zauważyłem, że niektórzy tak robią. Ten drugi, ten, jak on ma, Czosnek, chyba też tak robił. Kiedyś wszedłem do niego. W ogóle wszedłem w takim momencie, kiedy gościu ryczał, nie? Tak od razu jakoś się zniechęciłem do tego kanału, bo tam tyle gadacie o tym Czosnek, to tam sobie go wyszukałem w łaże, a gość tam ryczy, nie, że Jezus Maria, nie, tam ryczy, ja pierniczę, co to jest?
2: Jak ja ostatnio
0: chyba miał meltdown miał akurat.
2: Może, ja ostatnio tak trafiłem, też sobie włączyłem tam po długim okresie niesłuchania, to trafiłem akurat jak mi dupę obrabiał, że krawiec jest ciepły, i że pierdolisz krawca, kurwa, co on jest? To jest ciepły, sam mówił na audycji, że jest ciepły. No i wypraszam, nie, jestem chłodny.
0: Ale gościu jest niesamowity dla mnie. Ja go przez chwilę słuchałem, on ma taki dar do manipulowania ludźmi, tak jak sobie słuchałem przez chwilę. No bo się przyznam, że tam raz był taki był, nie wiem, moment, że nie było czego słuchać i kompletnie już wszystkiego próbowałem i tam.
2: No nie tłumacz się, no.
0: Z braku, no to taki guilty pleasure, nie? Że tam z braku laku szedłem i tak przez chwilę słuchałem, bo byłem ciekawy i ja tak po prostu, ja pierniczek. Ten raz, że to jest takie trochę, że tak jak w zasadzie jakbyś przesłuchał tego i potem się zastanowił, co ja z tego wyniosłem, to tak byś stwierdził, że kurde, nic z tego nie wyniosłem. Ale też taki sposób, że jednego tak jakby potrafi manipulować, że nastawia jednego na drugiego i tak jakby wywołuje właśnie, jak mi się skojarzyło, takie wywoływanie jakichś dram albo jakichś takich, nie wiem, że ludzie się po prostu chcą ze sobą kłócić, nie?
2: Same takie tematy.
0: Też trzeba mieć umiejętność, żeby coś takiego robić.
2: No nie wiem, czy umie, no może tak, no ale same faktycznie takie tematy, co kto do kogo ma, kto jest chuj, a kto jest spoko, co powiedział tamtemu, a ten wygadał się. Takie jakby starsze panie się w maglu spotkały i gadały.
0: No, coś takiego, że tego, że był tutaj, ludzie cię pokochali, a teraz się nie pojawiasz i tam wiesz, i cała tam wiesz, jechanie po tej osobie, nie wiem kto tam był, ale jechanie po jakiejś osobie, która wiesz, rozkochała w sobie słuchaczy, potem się już nie pojawia. Śmiać mi się z tego chciało, ale tak. Ja widzę, że do tego też trzeba mieć talent, nie? Że nie każdy jest stworzony do tego, żeby tak, wiesz, ludźmi na audycji manipulować i tworzyć taki content na bazie tego, nie? No bo to jakiś tam content jest. Czy to jest, nie wiem, na wysokim poziomie, czy na niskim, to już tam zostawiam tą ocenę ludziom, bo nie, wiesz, niektórzy, ja wierzę w to, że niektórzy lubią czegoś takiego słuchać, bo to są takie dramiki, nie? Jakieś dramy, jakieś ktoś tam płacze, przeżywa, to wiesz, nie, no, mi się daje, że lubią tego słuchać.
2: Taki jesteś tu asekurancki, a może tak ocenimy po prostu, że nie jest to najwyższych lotów, bo no, jak w tym powiedzeniu, że mali, niscy ludzie gadają o innych ludziach, średni gadają o wydarzeniach, a gdzieś tam najwyżej są ci, co sobie rozmawiają o ideach ciekawych jakiś, powiedzmy. No i tak to wygląda faktycznie. No, o ludziach to każdy może gadać, plotkować, jak właśnie stara baba po wyjściu z kościoła, a ten dał dupy temu, a tamten widziała pani, no, kto do niego przyjechał. No i to tam przyjechali do niego i co oni tam u niego robili. No i to takie jest właśnie. Pani Paździochowa, a tamta to się szlaja.

0: chodzi. No i
1: tak,
0: tak,
1: tylko że
0: i to jest żałosne, kiedy faceci jeszcze zaczynają o takich rzeczach gadać, bo ja jeszcze w stanie jestem zrozumieć kobiety. Kobiety są jakby tak troszkę bardziej predysponowane do tego, żeby sobie poplotkować trochę. Tak się jakoś się przez wieki zrobiło, no, że sobie tam gadają o tym, co u kogo. To jest taka specjalność kobieca, ale jak faceci zaczynają już tylko o tym gadać, co, kto z kim, komu, kto kogo tam zdradził, kto dupy dał, kto kogo lubi, kto nie lubi, to jest jakieś takie żałosne. My też o tym czasem sobie gadamy, ale to jest jakiś taki jak szczypta pieprzu do potrawy, a nie sam pieprz, nie?
1: No tak, ale wiesz co, ja też nie chcę się tutaj, nie wiem, wybielać i mówić, jaki ja to, kurde, inteligentny jestem, bo nie jestem, ale czasami mam coś takiego, że posłucham takich wiesz... takich gówienek, bo nawet się przyznam, że swego czasu tego Jerry'ego Springera też oglądałem, co też jest niski poziom, jak tam się, wiesz, dwie kobiety leją o to, czyje to dziecko w brzuchu tam ona ma, więc mi się wydaje, że chyba każdemu się zdarza, nawet nie musi być ktoś, nie wiem, głupi czy niewykształcony, żeby mu się zdarzyło, że ma ochotę czasami tego posłuchać, nie? Ja czasami, powiem ci szczerze krawiec, że mam takie dni, że lubię sobie czegoś mądrego posłuchać, a mam takie dni, że mam wybór, czy włączyć sobie jakiś, nie wiem, program naukowy, czy włączyć Czosnka i mi się akurat zdarzyło, że miałem ochotę posłuchać Czosnka na przykład, nie? Raz. Więc nie wiem, czy w tym jest coś złego, ale...
0: Każdy sobie czasem takich głupot posłucha, ale po prostu to staje się żenujące, jak jest tylko taki content i po prostu godzinami ludzie gadają o tym... co tam u kogo i kto z kim, no to wtedy to jest już żałosne. Nie można po prostu z tym przesadzać. Kwestia dawki, nie?
1: Na pewno nie można się tym karmić. Nie?
0: Jakaś substancja, lek, no. Wszystko kwestia dawki jest, no.
1: Tak. Nie, no, ja wierzę, że na pewno nie można swojej głowy non-stop karmić takimi rzeczami, bo potem, wiesz, faktycznie, no nie wiem, może ja bym się nawet bał, że się bym mógł uzależnić czegoś takiego i w końcu tylko tego słuchał, ale... Ale czasami tak jest, że po prostu tak jakby twoja głowa była zmęczona na jakieś mądre rzeczy i tak jakbyś chciał takich gówienek posłuchać. Tak samo z telewizją, nie? Bo telewizja też tak czasami działa, że oglądasz jakieś mądre rzeczy, ale od czasu do czasu masz takie, nie wiem, jesteś taki znużony, czy twój mózg jest na tyle zmęczony, że masz ochotę jakiś bzdur posłuchać czy poglądać, nie?
0: To co, kończymy chyba, no. Nie? Druga godzina.
1: No tak, tak. Bo mnie ten. Ja zwalam winę na psycho, że mi te pytania jeszcze zaczął zadawać na koniec.
0: No, dawno to, chciałem to specjalnie robię.
1: Ja chciałem z sobą skończyć, krawiec. Obiecuję ci, że chciałem naprawdę z sobą skończyć.
0: Nie kończ ze sobą.
2: Czyli?
0: Warto żyć.
2: Czyli co? Chciałbyś. Jak skończyć?
1: W jakim chciałem sensie? Ze sobą skończyć.
2: No. A, dobra.
1: Z byciem na. Z byciem na audycji na Skype, bo i tak długo już, tak, dużo czasu dzisiaj spędziłem, aż za dużo. Teraz trzeba czegoś mądrzejszego posłuchać.
2: No teraz tak, trzeba gdzie indziej zadzwonić. To Misiu, a będziesz dzwonił no. Dzisiaj do Czosnka?
1: Do kogo?
2: Do Czosnka. Nie, ty tam dzwoniłeś.
1: Ja się chyba tam nie nadaję. Ja pierdolę.
2: Nadaję
1: wiesz co, by musiał się skuć jakoś, nie wiem. Jakimś piwem albo czymś.
0: Mefedronem tak się tam...
1: Fentanylem się znieczulić fentanylem chyba.
0: Fentanylem, mefedronem i popić wódą jeszcze, to może byś tam zadzwonił i byś się odnalazł.
2: Najlepiej to łydki tanią, jak to się nazywa? Golden co? Prawie...
1: Golden Locha.
0: Złota Locha, a tak naprawdę Złote Jezioro. Loch i Jezioro. Szkocka whisky, bardzo dobra. Najpopularniejsza no, whisky taka, w Polsce w tej chwili.
1: To taka uwędzona mocno, nie? Ta szkocka. Czuć takim tym wędzidłem śmierdzi?
0: No, znawcy, testerzy twierdzą, że pachnie lakierem do paznokci. No, ale ja tam nie wiem.
1: Lakierem. To najlepiej. Uwędzona lakierem
2: moja
1: do paznokci.
2: No. Lakier do paznokci mój ulubiony do picia.
0: Dobrze trzepie, tylko potem ci nera z dupy wypada. No.
2: Pamiętacie, jak kiedyś pili wodę brzozową, co się w kiosku kupywało w latach 80?
1: Ja pamiętam, no. W ogóle były te kioski tam, gdzie w kiosku wszystko było, nie? Od pornusów po jakieś gazety, wiesz, dzienniki, po jakieś zabawki, po właśnie te wody kolońskie i do picia, i do opryskania siebie, także ja pamiętam te czasy. Kiosk Ruchu to się nazywało.
2: A to jeszcze są te kioski, tylko to już nie jest Ruch.
1: Nie, ma.
2: Są, no co ty. Jutro ci filmik robię, że są.
1: To chyba w Lublinie, to może w Lublinie u ciebie są.
2: W Lublinie są, pewnie.
1: No, wy słyniecie z tego, że macie kioski Ruchu i trolejbusy.
0: A ja mam knyszę, a większość z was pewnie nie jadła knyszy, a ja mam knyszę i co? I głupio wam teraz?
1: Co to jest knysza?
0: A i widzicie, właśnie, nie wie nawet, nie wiedzą, co to jest knysza.
2: Żydowskie jedzenie jakieś pewnie.
0: Wrocławski fast food, który był jeszcze od lat 90., jak jeszcze nikt nie słyszał tu o kebabie, to były knysze już. I to jest bardzo dobre, to jest bardzo zdrowe. Słuchajcie, to jest trochę jak kebab, ale bez mięsa, tylko tam jest taki kotlet trzeciej kategorii, pies zmielony z budą i z łańcuchem, ale ten kotlet ma swój urok, a ja zawsze na wypasie biorę z dwoma kotletami. Ale to jest całkiem zdrowe w sumie jedzenie, bo pomijając tego kotleta, to tam jest dużo bardzo warzyw. Wszystko to oblane sosem Tysiąca Wysp albo czosnkowym, posypane cebulką prażoną. Jest tego dużo i w opieczonej bułeczce wszystko, a to trzeba umieć jeść, bo trzeba się umieć dobrać do tego kotleta, bo on jest schowany pod tą warstwą właśnie.
2: A ile to kosztuje? Panie Krawiec, ile to kosztuje?
0: No panie, jeszcze do niedawna 7,90, a teraz 20, panie, no. Czemu to tak jest?
2: Inflacja, panie.
0: Ale 20 to ponoć też niedużo dzisiaj za takie specjały w sumie.
2: Nie no, 20 to kebab kosztuje, nie? Normalny taki gdzieś tam na mieście.
0: Chyba u ciebie. U mnie nie wiem, czy już kupisz kebaba za dwie dychy, już pewnie za 25 pewnie. Nie, czekaj, po ile kebaby... Nie no, w sumie taki boks. Ja sobie zawsze biorę boksa, nie lubię tych zawijasów. Znaczy lubię, ale wolę boksa sobie wziąć, małego boksa. No to on jest za dwie dychy, faktycznie. I tam jest trochę frytek, warzywek i kepsa. Polecam Gastroboxa, jakby ktoś w środzie był. Tam w sumie, mimo że taka budka, to mają lepsze to mięsiwo niż u Arabusa. Arabus coś ściemnia, bo mi nie smakują te jego kebaby. Coś tam jest nie halo.
1: A te kebaby u was są tak robione, jak powinny być, że są, wiesz, to mięso jest po prostu warstwami nałożone, się obwija na takim wałku i jest skrawane nożem? Czy jak to mięso?
2: No u mnie
1: tak
2: jest.
1: W zasadzie
2: jest, no.
1: Powinien wyglądać, nie, kebab, że nakładasz to mięso.
2: Że się kręci się przy tym grzejniku i tam skrawają jakimś maszynką.
1: Tak, maszynką, nożem.
0: Ale coś KGB kiedyś pisał, że to nie jest nic złego, te takie kule mocy, jak to książulom mówi, że masz takie zmielone to mięso w tym takim, dużym walcu, że to tak naprawdę tak się powinno kebab też serwować i że tak wszyscy fetyszyzują jakby te kebaby takie właśnie nakładane warstwowo, to bardziej gyros może faktycznie taki te warstwy tam mięsa drobiowego, warstwa na warstwę, to może bardziej gyros jest właśnie, nie? A kebab niby nie ma nic w tym, nic złego w tym, że masz tą właśnie tą tak zwaną kulę mocy, czyli takie zmielone to mięsiwo i opiekane i odkrawane po prostu. A u ciebie, Tomisiu, na przykład jak to z tym kebabem wygląda? Jak bierzesz kebaba, nie gyrosa, tylko kebaba, nie? Czyli tam powiedzmy wołowo, wieprzowo, baranie albo wołowo, baranie, to ono jest takie w takiej zmielonej kuli właśnie, że masz takie jednolitą kulę, czy tak warstwowo, czy jak to jest?
1: Mi się zawsze wydawało, że kebab jest coś, to jest coś innego niż w zasadzie jest i mi właśnie wytłumaczyły te osoby właśnie z Bliskiego Wschodu, bo czasami po prostu tam, wiesz, jak chodzę gdzieś, to są osoby, które robią szysz kebab i to jest po prostu szaszłyk taki. To nie jest takie skrawane mięso. To właśnie do gyrosa się skrawa to mięso i to mięso do gyrosa to powinno być właśnie jakieś tam jagnięcina, nie? Taki posmak tego lamp taki, nie? jagnięcina, tak dobrze mówię. Natomiast szysz kebab to powinny być na takim kęcie, albo czasami robią szysz kebab na takim długim, cienkim, ostrym nożu, czy na patyku i to wygląda bardziej jak szaszłyk. Dobrze mówię, czy nie?
0: A doner kebab? To co to jest?
2: W bułce jest normalnej.
1: Bo tak mi się wydaje, że w Polsce się mówi kebaby na to wszystko, co jest w bułce tam, nie? Skrojone. A tutaj by ktoś mówił, że taki szysz kebab oryginalny to jest po prostu na takim patyku, po prostu pieczony z kawałkami tam powiedzmy cebulki, przeplatany cebulką i tak dalej, nie? To ja już nie wiem. Marynowany, specjalna tektura marynowana, tam jakoś odpowiednio. Możesz mieć też i z kurczaka, czy tam z wołowiny, czy z kurczaka, czy z jakiegoś tam innego mięsa.
0: No ja tu widzę na Wikipedii pod hasłem doner kebab, to jest po prostu takie opiekane mięso na pionowym rożnie, ale widzę, że niekoniecznie musi to być jednolita taka masa mięsna, tylko jest przekładaniec też może być, bo tu są jakieś warstwowo układane rzeczy
1: no,
0: też.
1: No bo to zależy to z jakiego tam, wiesz, bo możemy mówić o takim greckim albo o jakimś takim perskim jedzeniu, nie? Na przykład to perskie to mają takie nabijane na taki sztylet, nie? To kiedyś byłem w takiej perskiej restauracji, to mi podawali takie opieczone mięso, co wygląda jak taka, kurde, podeptana kiełbasa, tak wygląda, wiesz, wygląda tak, że wizualnie, ale to jest po prostu ten mięso, które jest po prostu nabite i opieczone. Mm,
0: tak, no, czyli to właśnie jest, ogólnie określa ten termin doner i Bierut, znawca mięsny chłopak tutaj, potwierdzam, że może być wsad mielony albo masowany, to rozumiem, że taki nakładany, tak, że masz warstwowo i zależy właśnie od tego cena. No.
1: Tak samo się robi też, wiesz, w tych kuchni meksykańskiej, al pastor, nie? To jest też tak robione, że oni nakładają te warstwy, mają tam taki, ten opiekarz, ta maszyna, to się kręci dookoła i po prostu bierze tą tortillę i ci skrawa po prostu bezpośrednio te skrawki mięsa opieczone do tej tortilli, nie?
0: Ja mam takie też różne mięso. Skryte marzenie mam, że kiedyś chciałbym sobie z KG Bierutem pogadać o mięsie właśnie, coś się wypytać, jakieś tu tam sekrety właśnie wędliniarskie.
1: No ale zobacz sobie to al pastor, jakbyś mógł na przykład sobie wygooglować al pastor, jak wygląda, bo to jest takie typowo też
0: al pastore?
1: Meksykańskie.
0: Al pastore?
1: Tak jak al bandi, al pastor. I do tacosów się takie właśnie mięso. Dzisiaj akurat byłem w meksykańskiej, sobie kupowałem, ale akurat nie to, ale widziałem w restauracji taki właśnie też się okręca. I oni też tak to obkrawają, nie? Nożem.
0: I tak, też właśnie ręki. Taki też pionowy rożen. No,
1: tak,
0: no, no,
1: tak,
0: no.
1: Tak,
0: fajne,
1: tak,
0: fajne.
1: Tak,
0: no. Lubię takie rzeczy. Lubię w ogóle takie fast foodowe rzeczy. Kocham zapiekanki, burgery, różne knysze, kebaby. No. Jaki jest twój ulubiony fast food, Tomisiu, na przykład w tej Ameryce? Pewnie hamburgery.
1: Fast food? Kurde, tak ciężko by mi powiedzieć, bo ja na przykład mam, to zależy od na co mam ochotę, ale są u nas, jest bardzo dużo fast foodów, bo masz fast foody meksykańskie, gdzie masz po prostu jedzenie meksykańskie w postaci fast foodu, masz te fast foody amerykańskie, no to każdy zna ten i są fast foody chińskie, praktycznie już teraz w każdej kuchni masz fast foody, bo się po prostu porobiły te sieciówki z tych bardziej znanych, nie? Na przykład chiński bardzo lubię Panda Express. Panda Express to jakbym mógł, to bym w Polsce od razu zrobił franchise i wykupił jakąś licencję i otworzył sieć Pandy. Przypuszczam, żeby furorę zrobiła Panda.
2: A są jakieś polskie fast foody tam u ciebie w Kalifornii?
1: Właśnie tak nie ma chyba, wiesz. Polskie jedzenie w ogóle jest mało popularne. Można kupić oczywiście, ale tak, żeby fast food prowadzić z polskim jedzeniem, to by mi się wydaje, żeby się nie przyjęło. Bo ja nie wiem w ogóle, co by można było szybko po polsku zrobić, bo no, można było w zasadzie pierogi chyba sprzedawać dosyć szybko, nie? W takim fast foodzie.
0: Można by zawojować by to misiu można rynek, bo wiesz, jest kupa tych właśnie nagrań, gdzie Amerykanie przyjeżdżają do Polski i zachwycają się naszym jedzeniem, opisując je, że to jest takie jedzenie, no po pierwsze przepyszne, po drugie takie jak u babci troszeczkę, jedzą te nasze różne potrawy i mówią, no jak u babci, takie coś innego, fajne, jestem w tym zakochany, zakochana, więc jakbyś zaczął gdzieś sprzedawać na ulicy barszcz na kubki, pierogi, schaboszczaka jakiegoś, wiesz, na talerzyku, kiełbaskę smażoną, naszą polską, no...
1: Wiesz, kiełbaski to wszystko też mają, nie muszą być polskie, natomiast wydaje mi się, że jakby spróbować taki biznes, to mogłyby się sprzedawać taki fast food, na przykład pierogi różnego rodzaju, bo tutaj są pierogi znane pod tą taką samą postacią, że albo masz z serem, albo z mięsem, albo masz Italian sausage, to jest taka kiełbaska... nie wiem, taka włoska kiełbaska, nie wiem, jak to w Polsce się nazywa. I to są robione te pierogi. I to nie są polskie pierogi, tylko mówię w ogóle ogólnie jako taka pasta, nie? Sprzedawane jako tam jakieś włoskie czy ten. Ale na przykład zrobić takie polskie pierogi, naprawdę, wiesz, i na słodko, i wiesz, z mięsem, i z serem, i z ziemniakami, i coś takiego, faktycznie to by mogło ten się sprzedać. Bo wiesz, bo chodzi o to, żeby to było już gotowe, nie? Że ktoś wchodzi i wychodzi od razu, wiesz, dostaje tam po kilka pierogów i sobie
0: no
1: wychodzi.
0: Też tym, bez nie? przesady. No ile to jest z masy ziemniaczanej upiec placka i okrasić go sosiwem, który masz wcześniej przygotowane z jakąś tam kiełbaską podsmażoną. I wiesz, takiego na przykład placka po węgiersku komuś tam zafundować na plastikowym talerzyku, nie? Ja myślę, że po prostu ktoś tego jeszcze
2: nie... Po węgiersku to nie jest po polsku. Po węgiersku to nie jest po polsku. No, mówimy o polskim.
0: U nas się często je tak placki właśnie. To jest trochę takie nasze jakby, nie? Czy nie?
2: No nie. No.
1: A kiedyś pamiętam, że była taka sieciówka afgańska chyba, sieciówka afgańska, nawet nie wiem, nie pamiętam, jaki to był rodzaj dokładnie kuchni, ale powiedzmy, że gdzieś taki Middle Eastern kuchnia i ona splajtowała... Halo?
0: No.
1: Okej. Okay. I ona splajtowała, ale nie ze względu, że jedzenie było jakieś nie takie, tylko po prostu sposób, w jaki sobie to zamawiałeś i to chodziło, zapomniałem jak się nazywała ta sieciówka, ale kiedyś sprawdzę, to wam powiem. I chodziło o to, że podchodziłeś i miałeś, dostawałeś taki kubełek, powiedzmy taką plastikową miseczkę i do tej miseczki sobie wkładałeś, co chciałeś. I tam na przykład mięso było bardzo cieniutko pokrojone, tak jak prawie jak szynka, takie zamrożone, zrolowane. I rodzaje na przykład różne tego mięsa mogły być jakieś tam wołowina, kurczak, czy powiedzmy ten pork, czyli kurczę, zacząłem się z głowy. Pork to jest...
0: Wieprzowina, tak?
1: Wieprzowina, no Jezus, wieprzowina. Warzywa, różne rzeczy i tak dalej. I po prostu chodziło o to, że sobie musiałeś tak naładować, żeby jak najwięcej w tym kubełku ci się zmieściło. Potem dawałeś ten kubełek i był taki olbrzymi, taki hot plate, nie? Czyli taki olbrzymi, ten okrągły... Taki metalowy blat, pod którym był pod spodem był ten ogień i ten facet na tym blacie po prostu takimi patykami długimi to twoje jedzenie z tego kubełka, że tak powiem, jakby smażył, nie? Polewając takim specjalnym jakimś tam wodą powiedzmy z wywarem jakimś tak dalej, żeby to nabrało smaku. Ale wydaje mi się, że po prostu tam każdy ładował ile się dało, ludzie po prostu robili takie piramidy, że to się wysypywało. Tak widziałem, że każdy próbował ten. I to jakoś na przykład nie przetrwało, aczkolwiek to jedzenie było bardzo dobre, nie? Bo ono było takie, że sobie jak gdyby sam właśnie wybierałeś co chcesz, on ci to fajnie, wiesz, przyprawiał tam jakieś kluski, do tego jeszcze dostawałeś, tak jakby już były w cenie te kluski, że to tam, wiesz, wszystko razem się fajnie komponowało, nie? I ta na przykład sieciówka, ja tam uwielbiałem chodzić do tego, ale to jakoś widzisz nie przetrwało, nie wiem dlaczego. Ale taka Panda Express na przykład, to widzisz, się rozrosła do takich, to są milionerami są ci właściciele, którzy, wiesz, założyli Panda Express, nie? Praktycznie wszędzie z Panda Express.
0: Niekoniecznie jedzenie musiało tu problemem być, może jakieś inne kwestie, albo po prostu jakieś przekombinowane troszeczkę. Tutaj piszecie, Słowianie pisze, że po węgiersku to sosem mięsnym plastikowym. Tak, tak, no, a są takie właśnie nasze polskie placki ziemniaczane z takim jakby sosem gulaszowym bardziej i mięskiem, nie? To mi się kojarzy właśnie z polską potrawą. Ja tak uwielbiam jeść placki, tylko takie placki w sumie. Lubię też sobie podsmażyć boczek i oblać to sosem myśliwskim po prostu i tak sobie te placki jeść. Z cukrem, ze śmietaną, okej, to też jest miłe. Nadal uważam, no, a Gosia pisze tutaj o... Nie, to Słowianie pisał właśnie o sosie grzybowym, że to jest takie nasze bardziej polskie, sos grzybowy do placków. Tak, grzybowy, tak, tak,
1: no, grzybowy. No, no, no, tak, tak, tak, grzybowy, też się zgadzam. No. Bo jednak, wiesz, Polska grzybami stoi, nie? No, mamy bardzo dużo rodzajów grzybów i te grzyby są naprawdę aromatyczne, mają tam ten swój taki, wiesz, smak. Nie wszystkie grzyby w Ameryce są w ogóle dobre, bo te grzyby niektóre tutaj są takie, wiesz, bez smaku, nie?
0: No, marne. Niektóre
1: mają smak, a niektóre są takie marne, nie?
2: To Misiu, powiedz, czy jest tradycja tam w Ameryce chodzenia do lasu na grzyby? Nie wiem, czy w twoim stanie, czy w jakimś
1: innym.
2: No Jezu,
1: tutaj nie w tym stanie. No, wiesz, przypuszczam, że jest tradycja gdzieś w miejscach, gdzie są lasy jakieś i faktycznie gdzieś tam chyba w Oregonie, wiem, że się chodzi na grzyby, jest ten mushroom hunting, bo tak się nazywa, to polowanie na grzyby, nie? Mushroom hunting. No tak się mówi po angielsku. I gdzieś tam w Washington, w tych Stanach Wyższych, gdzie jest po prostu ta ściółka taka, która umożliwia w ogóle wyrastanie tym grzybom, bo nie w tym klimacie, wiesz, sobie wyobraź, ja jestem w klimacie takim do porównania, można by powiedzieć, śródziemnomorskim, nie? No to jednak, wiesz, jakbyś pojechał gdzieś tam w kierunku tam niżej Włoch, czy gdzieś tam jeszcze niżej w kierunku północnej Afryki, no to tam za dużo grzybów nie znajdziesz, bo jednak grzyby potrzebują odpowiedni też klimat, wilgotność i tak dalej. San Diego na przykład w ogóle nie jest wilgotne. San Diego jest bardziej sucha niż wilgotne, więc u nas grzybów raczej nie ma. Nawet jakbym się wybrał do lasu, to grzyba nie znajdę, nie? Także tutaj grzybów nie ma, tutaj nie ma tradycji, bo nie ma tych grzybów. Ale w tych Stanach Wyższych, przypuszczam, gdzieś tam w Kanadzie też może być taka bardziej tradycja właśnie związana z grzybobraniem. No tak, tak, tak. Jest mushroom hunting.
0: Bo żeby były dobre grzyby, to musi być czasem wilgotno, nie? No mówi się, że jak grzyby po deszczu. A w Stanach to, tak, różnie bywa, to różnie bywa z tym klimatem po prostu. No, są takie miejsca, gdzie tej wilgoci może jest za mało.
1: Musi się wytworzyć grzybnia, nie? Bo grzybnia musi się wytworzyć, a ta grzybnia, to jak ktoś tam hoduje grzyby, to wie, że to musi być odpowiednia wilgoć i ta ściółka. I u nas po prostu w lasach nie ma nawet tej ściółki takiej. Ta ściółka jest sucha, jak już gdzieś tam pojedziesz do jakiegoś lasu. Także że z grzybami ciężko, nie? Tutaj. Ale to no. Mówię, ja mówię o swoim miejscu, gdzie ja mieszkam, bo tak jak mówię, że są stany, gdzie jest ta tradycja i są takie stany, z których się sprowadza te grzyby i bardzo dużo jest tutaj grzybów z Chin. Jest bardzo dużo grzybów z Chin. Jak wejdziesz krawiec na nocne radio, możesz zobaczyć, że tam mam filmik, który jest ukryty, to ja nagrałem z supermarketu, jak to wygląda, to masz takie grzyby, które na przykład są całe czarne. To są takie grzyby, które w ogóle część ludzi w życiu nie widziała. Ale one są wszystkie sprowadzone gdzieś tam z Chin, nie? Mają takie po prostu tradycje, że nie wiem jak smakują, bo nie wszystkie próbowałem. Niektóre są bardzo drogie, na przykład te grzyby, co mają takie purpurowe nóżki, one są tam, wiesz, po 30 ileś dolarów za uncję, no to są kurczę, bardzo wysokie ceny, nie?
2: Ile to jest uncja w kilogramach, czy tam w dekagramach?
1: No to jest mało, bo tam chyba 400, to jest, czekaj, pół kilo, bym musiał ktoś przeliczyć, teraz nie kojarzę, ale wiem, że...
2: My się nie znamy na tych jednostkach.
1: Nie pamiętam przy licznikach, ale to jest mniej, nie? To jest tak jak z tym, na odwrót mi się wydaje. Jeżeli chodzi o objętość w galonach, to tutaj jest z kolei na odwrót, że uncja to jest chyba mniej od tego. Od tych naszych jednostek. Ale nieważne, ale jest to duża, jest to sporo, nie? Za jakieś tam lepsze grzybki, takie bardziej wytrawne. Natomiast takich grzybów typu, wiesz, tego typu polskich, jakiś podgrzybek, borowiki, takie rzeczy, no to jest w ogóle, wiesz, to trzeba sprowadzać, do tego w ogóle tutaj nie ma. Może gdzieś tam na wschodzie jest bardziej dostępne, nie?
2: A Gosia pisze, że z domu chodzą na grzyby. Tylko oni w Massachusetts mieszkają, to nie wiem.
1: No tak, no bo ale to jest na zupełnie innej wysokości. Massachusetts jest wyżej.
2: Ale ja mówię, piszę, że
1: nisko dosyć.
2: Ludzie ja
1: mam
2: się
1: klimat
2: nie
1: podzwrotny. Mam klimat podzwrotnikowy. Tutaj grzyby to tutaj rzadkość jest.
2: Chyba bardziej równikowy. Podzwrotnikowy to jest tam wyżej.
1: Zwrotnikowy. Równikowy jeszcze nie, to już by było niżej, ale zwrotnik raka.
2: A, okej.
1: Okay. No, to jest taki, wiesz, to jest, ale też jest taki mikroklimat, że w ogóle deszcz nie pada, nie? Bo to jeszcze, wiesz, muszą być opady, a u nas to tam tak, nie wiem, cały rok, może tydzień, dwa tygodnie masz opadów, to jest za mało. A grzyby to jest jednak za mało.
0: Z takich rzeczy, które jeszcze wejdą Amerykaninowi świetnie i się w tym może nawet zasmakuje, to na pewno gołąbki nasze, wspaniałe gołąbki, się tym zachwycali po prostu. Ale już takie rzeczy, tak jak tu pisaliście wcześniej, nie lubią kiszonek i takich dziwnych naszych wynalazków, typu jakieś mięso w galarecie na przykład, to im się to kojarzy z jakimś Whiskas, że masz tą galaretę i jak jedzenie dla kota albo dla psa i się tym brzydzili, nie mogli tego przełknąć. Tak samo jak śledzia na przykład, tak patrzyli, co to jakaś surowa ryba, tak na zęba, tam kawałeczek tego i nie. No nie mogli. A Polak się śledzikiem potrafi zajadać po prostu i wtrążalać, aż mu się uszy trzęsą. No co kraj, to obyczaj. Mamy bardzo różne gusta kulinarne. A ciekawi mnie, czy jest na przykład takie jedzenie, co Amerykanin je, aż mu się uszy trzęsą i wypieków dostaje, a Polak tego nie będzie jadł. Chyba nie ma czegoś takiego.
1: Nie wiem, właśnie wiem, że Amerykanie uwielbiają owoce morza. Dla nich takim rarytasem są krewetki, właśnie lubią krewetki zjadać. W ogóle takie na przykład homary, to w Ameryce jest bardzo, te lobstery to są homary, tak? To lobstery są bardzo popularne, nie? Też jest taki rarytas, który Amerykanin, wiesz, nawet dla niego większym rarytasem niż jakiś stek jest taki lobster, nie? Z masełkiem podany, z masełkiem, wiesz, odpowiednio gdzieś tam przyrządzony. No to dla niego jest to rarytasem większym, nawet bym powiedział.
0: No dla nas ale też, Polak, tutaj, dla Polaka...
2: Polak też to zje, tylko to jest drogo w Polsce. No.
0: Tak. No taki trochę jak nasze raki, nie? Coś troszeczkę to pewnie smakuje.
1: Natomiast śmieszy mnie, bo ja na przykład nigdy nie mogłem zrozumieć tej afery ośmiorniczkowej, dlatego że po części... Ta afera jest związana z tym, że to jest jakiś rarytas, ośmiorniczki, że ktoś sobie zamówi ośmiorniczki, a tutaj ośmiorniczki to jest tanie jedzenie, nie? Takie nawet, wiesz, grillowane czy smażone, wiesz, to można sobie na porządku dziennym zrobić. Ośmiorniczki to jest nic takiego.
2: W tej aferze chodziło o to, że oni tam po 6 tysięcy zadanie płacili.
1: No mówię, ale że to jest, wiesz, że tak się ośmiorniczki kojarzą właśnie może w związku z tą aferą, może nie wiem. Ale tak się kojarzą z takim jedzeniem bardziej ekskluzywnym, nie? A tutaj ośmiorniczki, jak pójdziesz, to jest tak jak fish and chips, nie? No zamawiasz sobie, możesz sobie zamówić w bułce, czy tam smażone, czy niesmażone, wiesz, po hiszpańsku, no to nie jest to jakiś rarytas, a tak widzisz w Polsce na przykład, do tego się trochę inaczej podchodzi. Ale to też może chodzi o dostępność, wiesz, bo czasami jak jest coś łatwiej dostępne, to jest bardziej takie... No nie jest, wiesz, jakiś, nie wydaje się jakimś ekskluzywnym jedzeniem, natomiast gdzieś w tych warunkach polskich, na przykład jakieś owoce morza i tak dalej, bardziej wydają się takie, nie wiem, że to jest taki rarytas, nie?
0: Bardzo chciałbym kiedyś spróbować kotleta z kani, tego grzyba, nie? Kania, o którym tu nie, piszą słowa.
2: Nie jadłeś nigdy?
0: Nie jadłem nigdy.
2: Nie jadłeś nigdy? Kurde, to jest zajebiste.
1: Ja chyba też nigdy nie jadłem kani, nie wiem jak smakuje.
0: No słyszałem, że zajebiste. Jak to psycho ci smakowało?
2: Prawie jak skabowy.
0: No właśnie, też
2: jak
0: tak
2: bułce się
0: tak słyszałem.
2: Zrobi. No. Z panierką, no.
1: Czyli to jest taki rodzaj takiego wege, nie? Że wydaje ci się, że jesz schabowego, a tak naprawdę zjadasz grzyby.
2: No tak. Ale dobry jest.
1: No bo tak mniej więcej też działa te Beyond Meat i wiesz, te wszystkie rodzaje tego mielonego mięsa, z których się robi burgery, wege burgery, nie? Że one są na bazie tam jakichś soi, jakichś innych dodatków zrobione i masz wrażenie, że smakuje zupełnie jak mięso, ale no, to nie jest mięso. Nie? To jest taki burger wegetariański.
2: No, te kotlety z soi to jakoś mi nie przypasiły, na przykład jak jadłem.
1: Nie, bo to jest kwestia receptury, wiesz, jak na przykład masz kiedyś możliwość kupienia tej marki, ta Beyond Meat, albo ta druga Impossible, bo są zwolennicy albo tej, to jest kwestia gustu. Obydwie są bardzo dobre i oni mają naprawdę, już tak się wyrobili, że mają taką imitację tego mięsa, że jakbyś dostał od kogoś dwa burgery, jeden z prawdziwym mięsem i drugi właśnie z takim Beyond Meat albo Impossible Meat, to byś nie rozpoznał. Tak jest, jak jest dobrze przypieczone i zrobione, naprawdę. Byś miał, może byś rozpoznał, ale bardzo z trudem, bardzo by było ciężko ci rozpoznać.
0: U kogo tak ptaszki pięknie ćwierkają?
2: No nie umiem, u Tomisiu pewnie.
1: Chyba u mnie. U mnie już jest popołudnie, więc trochę tak.
0: O, ale się rozśpiewały. A słyszałem takie makabryczne teorie, pewnie coś czuję, że tak to może być, że to jakieś sztucznie hodowane mięso teraz to jest trochę powstaje na zasadzie nowotwora, że się jakoś dziko tkanka tak rozrasta jak nowotwór dosłownie i takie coś chcą ludziom dawać do jedzenia. To tak brzmi.
1: A to mówisz o tym, że rozmnażają komórki, nie? Te miocyty, czy jakoś tak rozmnażają sztucznie, że z małego kawałka mogą po prostu zrobić ogromnego steka, no to da się, na pewno się da zrobić, tylko to chyba jest to nie jest na takiej na taką skalę przemysłową, żeby produkować, tylko to chyba cały czas mi się wydaje, że to tak jest, jeszcze w laboratorium się tak robi, się próby są, ale tak, żeby ludziom takie mięso podawać, to mi się wydaje, że to jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Ale w ogóle, wiesz, takie mięso sztucznie hodowane, czy to jest zdrowe właśnie? Też nie wiem, czy to jest zdrowe. Ciężko powiedzieć, nie?
0: Jakoś tak. Dopiero wyjdzie
2: za kilkanaście lat, już ludzie zaczną kurować po tym mięsie pewnie.
1: Tak, bo z jednej strony się mówi, że takie zdrowe mięso to powinno być takie, wiesz, typu dziczyzna, ale z drugiej strony, jak na przykład dasz komuś spróbować dziczyzny, to on stwierdzi, kurde, nie zje tego, nie? Bo ten smak, po prostu jesteś przyzwyczajony do takiego mięsa, tego smaku mięsa, które jest niestety mięsem z hodowli. Większość ludzi, jak gdzieś tam pójdzie do jakiejś wytrawnej restauracji i dostanie dziczyznę, to tak, wiesz, tak sobie, nie? No to wydaje mi się, że to jest taka kwestia przyzwyczajenia też. Jesteśmy odwróceni do tego jedzenia takiego.
2: Zjadłeś mięso z psa, na przykład?
1: Słuchaj, może jadłem kiedyś, nawet nie wiedziałem. Jak byłem w jakiejś filipińskiej restauracji.
2: Ale jakbyś wiedział, to byś...
1: jedzą psy.
2: Ale jakbyś wiedział, to byś zamówił sobie hamburgera z psa.
1: Wiesz co, gdzieś jakieś mięso z aligatora kiedyś jadłem, to smakowało jak z kurczaka. W ogóle tak czasami jest, że jak jesz jakieś dziwne mięso, potem się okazuje, że to mięso zawsze smakuje jak jakiś kurczak, nie? Ale tak świadomie to raczej bym psa nie zjadł, bo ja jestem w ogóle przeciwny, żeby zjadać swoich tych ziomków. Jednak uważam, że psy, koty to są nasi ziomkowie i jestem nastawiony na to.
2: A krowy to już nie są nasi przyjaciele.
1: Wiesz co, też, ale ja się staram się być wegetarianinem, tylko mi to nie wychodzi. To już od dawna się staram, wiesz, ograniczyć jedzenie wołowiny i w ogóle mięsa generalnie, nie? Ale po prostu jakoś tak, no nie wiem, ciężko.
0: Jak jesteś wege, ale właśnie... to ruchasz kolegę i słuchasz reggae. Nie, tak naprawdę mówiąc serio, to tylko chyba przyklasnąć i pochwalić kogoś, kto znajdzie w sobie na tyle silną wolę i czas i samozaparcie, żeby zrezygnować z tego jedzenia innych istot żyjących, czujących i tak dalej. Pewnie, że tak.
1: No w ogóle mi się wydaje, że cała ta infrastruktura związana z produkcją, mas produkcją, bo to jednak jest masowa produkcja, żeby wykarmić tych ludzi. No przypuszczam, że się dużo tych warunków, co są w Polsce, też nie różni. Też w Polsce jest masowa produkcja tej wołowiny, tego mięsa, ale wiesz, są te, takie są północne tereny Kalifornii, właśnie, wiesz, te, gdzie są te farmy, gdzie się hoduje ten na wołowinę te krówki, to powiem tobie, że parę razy tam przyjeżdżałem, to wygląda dokładnie jak obozy koncentracyjne, jak dla mnie, nie? Te krowy stoją, one nawet w większości tam widziałem, że nawet nie mają miejsca, żeby się poruszać. Teraz troszeczkę się polepszyło, teraz jest taka troszeczkę nagonka na to wszystko i starałem się, żeby te krówki tam się mogły jakoś, nie wiem, wypasać trochę lepiej, ale jak tak przyjeżdżałem kiedyś tam 10 lat temu, pamiętam koło tych, po prostu droga tak przebiegała, że przyjeżdżałeś i z jednej i z drugiej strony po prostu były te takie, wiesz, zagrody, gdzie te tam setki tysięcy krów stało. Raz, że ten smród taki, te krowy, kurde, muszą same w tym chyba z własnym gnoju tam stoją, bo to naprawdę śmierdziało niesamowicie. No to poza tym widok był taki, jakbyś przyjeżdżał koło takiego zwierzęcego obozu koncentracyjnego.
0: Niestety.
1: Ale powiem ci tak, że u mnie to jest tak może po części związane trochę ideologicznie, żeby tych zwierząt tak tyle nie zabijać, może się ograniczyć z ubojem tego wszystkiego. Ale z drugiej części uważam, że dla naszego organizmu też jedzenie czerwonego mięsa też nie jest super korzystne, wiesz. To jest tak, gdzieś bym powiedział, że trzeba tak troszeczkę może mniej spojrzeć ideologicznie na to, a też patrzeć pod względem takim prozdrowotnym, że bardziej właśnie taka dieta bardziej w kierunku warzyw, owoców, zastępowanie właśnie może też od czasu do czasu mięsa tym taką imitację mięsa pod postacią jakiejś tam soi czy tych innych tych mieszanek. Może to jest dobre rozwiązanie, nie? Żeby po prostu się ograniczyć, wiesz. Ja tam jestem za tym, za wolnością, niech każdy robi co chce, ale...
2: Dlaczego się mamy ograniczać? A myślisz, że jedzenie na przykład pieczywa jest zdrowe? Też nie.
1: Wiesz, pieczywo też uważam, że nie jest super zdrowe, nie?
0: No, nie jest to, ale każdy wie dzisiaj przecież. Człowiek powinien mieć po prostu urozmaiconą dietę, tak. Bo człowiek jest zresztą z natury wszystkożercą. Powinien sobie zjeść czasem rybkę, czasem jakiś makaron, czasem jakąś kaszę, owoce, warzywa, a nie się zażerać czymkolwiek w dużych ilościach i monotematyczną mieć dietę, no.
1: Dokładnie. Ja jestem w 100% zwolennikiem takiej właśnie zbalansowanej diety, że niczego sobie, wiesz, w 100% nie ogranicza, że powiedzmy, że nie będę jadł w ogóle mięsa czy coś takiego, tylko po prostu na takiej zasadzie, że tak jak mówisz, że masz bardzo zróżnicowaną dietę, że troszeczkę jesz tego, troszeczkę tego i wtedy w zasadzie to chyba najkorzystniej wychodzi dla organizmu, no bo jest większa szansa, że dostarczasz organizmowi tych elementów, które organizm potrzebuje, nie? Bo jak się skupiasz na jedzeniu, jak masz jedzenie, dietę monotonną i dostarczasz czegoś bardzo dużo, to wiadomo, że zapominasz wtedy o innych elementach, które by się też przydały, nie? Wiesz, w mięsie masz tam żelazo, masz dużo takich też elementów korzystnych, aczkolwiek, wiesz, samo jedzenie mięsa uważam, że nie jest super zdrowe, nie? Szczególnie czerwonego. To też jest związane z tym, jak się teraz po prostu produkuje mięso, nie? Że ten sposób, w jaki się to przetwarza, powoduje, że zjadasz po prostu, do końca nie wiesz, co zjadasz, ale gdzieś tam na pewno zjadasz po części i sterydy i zjadasz jakieś tam antybiotyki i tak dalej, nie? Które zostają w mięsie, no bo jednak mięso jest bardzo dobrze ukrwione, więc to wszystko, co krąży gdzieś tam w krwiobiegu, nawet jak ta krew jest dosyć dobrze, to mięso jest wypatraszone z tej krwi, to i tak zostaje to w mięsie. Nie? To nie jest to samo mięso, co było kiedyś, jak się jadło, wiesz. Teraz, wiesz, jest masowa produkcja i to wszystko jest po prostu dane, produkowane masowo, więc... Halo?
2: A co myślisz o jedzeniu kurczaków? Z hodowli masowej.
1: No tak samo. Te kurczaki też są napompowane. Takie kurczaki, słuchaj, jak na przykład kupujesz kurczaka gdzieś takiego organicznego, naturalnego, on nie jest duży, nie? A jak pójdziesz do Costco czy takich tych dużo powierzchniowych sieciówek tutaj, to masz takiego kurczaka, kurde, napompowanego, że to wiadomo, że wiesz, on jest smaczniejszy nawet. On jest nawet smaczniejszy, bo to mięso w takim kurczaczku jest takie, wiesz, soczyste, nie? Czujesz tą soczystość jest nawet bardziej smakowite, ale wiesz, coś kosztem czegoś. Oni przypuszczam, że dodają jakieś tam, pompują te kurczaki, pompowują coś w to mięso, że to mięso jest takie bardziej soczyste, nie? Że to nie jest naturalne.
0: Myślę, że odmiany też zostały takie z czasem stworzone, tych kurczaków, nie? Genetycznie jakoś.
1: Tak. Też tak mi się wydaje, no.
0: Ale też, no, tworzy się takie odmiany, że mają zanik nóżek, wielkie cielska, napompują to hormonami, w ogóle antybiotykami. No nie wiem, czy to takie jest dobre. Na dłuższą metę takim czymś się zażerać.
1: No, natomiast wiesz, nie wiem, no są takie sklepy, że sprzedają te i te szyje, i te łapy, i to wszystko, i tam masz wszystko w takim sklepie. To też jestem za tym, żeby tych kurczaków tak nie tak genetycznie nie modyfikować, żeby to była jedna taka wielka kulka bez nóg i bez skrzydeł. Tylko po prostu to też, wiesz, ze skrzydełek też można dużo rzeczy zrobić, z tych łap, nie? Takie łapy, z takich łap, z skrzydełek możesz na przykład fajny rosół wygotować sobie, nie? Więc mówisz, widzę, że teraz
2: mówisz,
1: w sklepach się pojawia.
2: Mówisz o dużych łapkach? Mówisz o dużych łapkach?
1: Tak.
0: Ciekawe, czy z człowieka dałoby się dobry rosołek wygotować?
2: Oczywiście, że tak. Czemu nie?
1: No na pewno.
2: Tylko czy to etyczne?
0: A co? A czym to się różni? Człowieka wygotować i rosołek dobry zrobić, a kurczaka, to czym to się różni?
1: Trzeba by było się go wymyć, nie? Bo człowiek zazwyczaj taki brudny, wymyty, to trzeba by go po prostu wymyć na początku, żeby go wygotować.
0: I wygolić golareczką z włosów.
1: Może się okazać, że to więcej zachodu, żeby zrobić z człowieka rosół niż z takiego kurczaka.
2: A kurczaka nie trzeba wymyć i z piór go obrać?
1: Nie wiem, no niektórzy ludzie tak wyglądają, że wydaje się, że to trochę trzeba czasu poświęcić, żeby coś tam zrobić z takiego człowieka. Niektóre zwierzęta są zadbane, bo niektóre zwierzęta mają to do siebie, nie? Na przykład koty się cały czas gdzieś tam myją, liżą te łapki i tak dalej. Niektóre zwierzęta potrafią być dosyć czyste, nie?
2: No tak, zadbane. Ale to można zupę z kota zrobić też. Tylko, że on tam za dużo mięsa to nie ma chyba. Ale i tak trzeba by było go ogolić z sierci, a człowieka już nie musisz.
1: No nie wiem, jak taki etam na przykład jest cały włosiony, to bym musiał go golić przez pół dnia. A przepraszam,
0: skubać,
1: nie
0: będę skubał by tam. Tu pytanie, to czy wolałbym...
1: Kilka gospodyń do skubania etama by musiało być zatrudnione.
0: Czy wolałbym białe, czy ciemne mięsko z człowieczyny? Myślę, że podroby mogłyby dobre być na przykład, nie wiem...
2: Flaki.
0: Wątróbka.
1: Taka wątróbka z takiego, wiesz, alkoholika, no nie wiem, czy by była dobra.
0: No właśnie, to by słabe było trochę.
1: To chyba, że taka, wiesz, marynowana w słoiku.
0: nic by się nie mogło zmarnować. Ja bym wszystko przerobił. Żołądek bym wykroił i zrobił flaczki. Podroby bym wziął. Płucka bym powycinał. Też by się zrobiło te płucka jakoś tam. Białe mięsko, ciemne po prostu. Kości, wszystko powinno być spożytkować. Nic się nie powinno marnować. Z policzków według Hannibala Lectera jest najbardziej delikatne, pyszne mięsko. Palacza płucka, piszą Słowianie tutaj. No właśnie, to taki człowiek, to może się okazać, że to się do niczego nie nadaje. Wątroba beznadziejna, wstrętna, jakaś w ogóle zgniła. Płucka zaczernione smołą, śmierdzące.
1: A jedliście kiedyś Rocky Mountains Oysters albo te Mountain Oysters?
2: A co to jest? Powiedz najpierw.
1: W Kanadzie tak się mówi na przyrządzone te bycze jądra.
0: Podobno tam jedzą. Słynne bycze jądra.
2: No. Nie jadłem. Nie miałem tej przyjemności.
1: podobno smaczne są dosyć. Takie smażone w tym bułeczce. Też pyszniutkie.
2: A to się nie... A nie, czekaj, bycie jądra. Nie wiem. To nie są cynaderki? Chyba nie, coś innego pomyliłem.
1: Cynaderki. Chyba raczej nie cynaderki.
0: A cynaderki to są... Co to było, te cynaderki? I języki? Nie, chyba nie.
2: Nie, to chyba nerki były. Bycze.
1: Wszystko się da zjeść. W Hiszpanii, jak ty byłeś w Hiszpanii, to pewnie kojarzy, że tam się ten... kozie, nie? Kozie jądra zjada, z tego co pamiętam. Czy nie?
2: Nie jadą.
1: No, ale wiem, że... Ale koguta jądra też się zjada. Koguta jądra, to tam chyba ale na Węgrzech jest jakiś przysmak, nie?
0: Kogut nie ma jąder chyba. Kogut.
2: Też mi się tak wydaje.
1: Ma, nie ma, wiem. Przysmak. To na Węgrzech podobno jest przysmak właśnie koguci jądra.
0: Chyba, że schowane gdzieś może w środku jakieś.
1: Ale... Tak, on ma schowane, ma schowane.
0: No to jądra, jeśli chodzi o człowieczynę, to lepiej dziecięcinę jakoś, to będzie zdrowsze o wiele. Dziecięcina.
2: Właśnie, ja myślę, że jak młode dziecko jest taki tam do jednego roku życia, to lepiej będzie smakować i wątroba jest mniej zniszczona.
1: Czyli taka polędwiczka taka, tak?
2: No.
1: No, pewnie są takie kultury, które zjadają ludzi gdzieś tam w jakichś dalekich krajach. Jest gdzieś tam chyba kanibalizm, nie? Gdzieś tam w Papui Nowej Gwinei tam chyba legalny jest ten kanibalizm.
0: Nie tylko. W Środzie Śląskiej ostatnio było parę zagadkowych zaginięć, ale to zostawmy ten temat.
2: W Lublinie to, też jest, no, taki zwyczaj.
1: Tak?
2: A. Nie mogę za dużo mówić.
0: No, ja też nie będę za dużo zdradzał, ale powiem wam, że nie tylko. No, w Śródzie też czasami.
2: Papua tak, Nowa Gwinea sobie wymyślił.
0: Papua Nowa Gwinea, Środa Śląska. Szczecin.
1: No to widzisz, to nie Lublin. Trzeba daleko jechać, żeby zasmakować. Dziecięcina. A już myślałem, że trzeba się wybrać w jakieś egzotyczne miejsca na świecie, żeby zasmakować. Halo, halo? No.
0: Jestem, bo się aż mi kubki smakowe zaczęły pracować, jak sobie przypominałem, no sobie pomyślałem tutaj.
2: O dziecięcinie,
0: tu ostatnio mały Jaś w Środzie Śląskiej zaginął i tak aż mam pełny zamrażalnik, to teraz będę jutro pichcił.
1: Aha.
0: No. Aż się
1: rozsmakowałem. Ale gdzieś tam, no. Gdzieś tam też w tej kuchni na przykład koreańskiej gdzieś tam się grillowane peniski zjada, też słyszałem. Nie wiem, czy mieliście okazję spróbować. Co prawda nie ludzkie, tylko tam też bycze, ale jest też taki ten
0: no,
1: w niektórych krajach, nie? Zwyczaj.
0: Może bycze, a może jakieś inne. Ja tam czytałem, że tam w Stanach Zjednoczonych co roku masa ludzi ginie bez śladu. Cholera wie, co tam.
1: No właśnie.
0: Się śmiejemy, ale wiecie.
1: Nic się nie może zmarnować, widzisz. Zjada się wszystko, także się nic nie ma. Ale wiesz co, krawiec, teraz mi się przypomniało, jak byłem młody, to w Polsce na przykład na porządku dziennym można było kupić w sklepie uszy, krowie uszy, nie wiem czy kojarzysz, się kupowało, tak jak już nic nie było.
0: Tak, było.
1: Takie kurde, nie do zjedzenia. No, nie do zjedzenia, to się tak żuło, nie można było tego w ogóle przeżyć, nie, tych uszy.
2: Krowie czy świńskie?
1: Mi się wydaje, że chyba... Nie pamiętam właśnie.
0: No na pewno świńskie się je, ale świńskie. Krowie to nie wiem. Nie słyszałem. Słyszałem o świńskich, ale to nie wiem.
1: Może chyba było... No, może było świńskie.
0: Sasza pisze, że najwięcej ludzi ginie w lasach Massachusetts.
1: To pewnie z tego. z ręki Gosi, jak jeszcze las kuszy.
0: Mieszkają w jakiejś takiej przyczepie zdezelowanej, kampingowej, takie redneki, nie? I tam gdzieś do lasu i no, no.
3: Oj, tu stara. I takie,
1: oj, przepraszam pana, pomyliłam się, myślałam, że to łoś.
0: I tam zaczepiają ich jacyś tam turyści. Przepraszam bardzo, jak tu dojechać? A tu... I widłami tam. Gosia z kuszy strzela, a to mu dobija widłami. Tam. Adzia! Potem na grilla.
1: No.
0: Piątek, no kończymy, piątek 13. No. No, kończymy, tak, bo to już trzecia godzina zaraz będzie, kurde, trzeba iść spać.
1: No, na mnie na pewno już pora, ja już przedłużyłem.
2: Poczekaj, Krawiec, jeszcze pytanie do ciebie.
0: To nie mam nic wspólnego z tymi zaginięciami w Środzie Śląskiej. To... No, co tam chciałeś zapytać?
1: Czy ja mogę się rozłączyć w takim razie?
0: No dobra, to...
2: Chciałem przedłużyć...
1: No. Na razie.
2: Chciałem przedłużyć audycję, ale widzę, że już nie ma tematu.
0: No nie ma sensu przedłużać na siłę. No.
2: To dzwonimy do Czostka teraz.
0: Chyba ty.
2: Chyba nie. No dobra, na razie. Dziękuję wszystkim, że mnie słuchali. I pozdrawiam sam siebie.
0: No... Też ci dziękujemy, że jesteś i że jesteś, jaki jesteś. I to był faktycznie duży wysiłek, że cię musieliśmy słuchać, więc rozumiem, że dziękujesz nam za to. No, to nie, to miało być śmieszne, ale nie wyszło. No trudno.
2: No nie wyszło.
0: No, nie zawsze wychodzi.
2: Kiedy będzie następna audycja?
0: Nie wiem. Może pewnie pojutrze. Jakoś.
2: A dzisiaj to jest wtorek?
0: Jutro będę się myślał, co tu poopowiadać, o czym tu pogadać. Dojdę do wniosku, że nie mam nic mądrego do powiedzenia, więc wejdę pojutrze nieprzygotowany i coś będę tu pierdolił. Sobie zadzwoni psycho, utwierdzi was w tym, że nocne radio to jest gówno, nudy i nic ciekawego i sobie tutaj spędzimy trochę czasu.
2: I że tu są ludzie nienormalni.
0: No.
2: Bo ja mam jeszcze kilka tematów, jak można. Nie, żartuję, już mi się nawet nie chce. Też mi się spać chce już.
0: Mam jeszcze kilka tematów, rzekł psycho. To dobrze. A jakież to ciekawe tutaj temata, że tak powiem, temata chciał pan poruszyć, panie psycho?
2: Czy opłaca się w ogóle coś robić?
0: Świetny temat, naprawdę. No, to razu mówię, nie opłaca się nic robić. Nie ma sensu.
2: Nie ma sensu, świat nie ma sensu, nie?
0: Wszystko chuj, jak mawiał poeta. 90% wszystkiego to gówno, a reszta to siki. Jak mawiał poeta.
2: Który taki poeta tak powiedział? Ja chyba tego tekstu nie znam.
0: Jan z Czarnolasu. Także trzymajcie trzymajcie się. No.
2: Mogę się
0: i tutaj przytkało psycho i nie słyszeliśmy, co on tam powiedział, ale możesz psycho, pewnie, że możesz. O co? Kto ci zabroni?
2: Pytanie było, czy mogę się rozłączyć, czy mi pozwalasz już?
0: No nie wiem, kurde, no a jak ci nie pozwolę, to co? To będziesz tu siedział?
2: Nie, nara. Nara, mordeczki wszystkie.
0: No, co się pytasz, no. To trzymaj się, psycho, w takim razie. Dzięki, że ubogaciłeś tą audycję swoją osobą wspaniałą.
2: Nie, przepraszam. Przepraszam, że zepsułem w ogóle audycję swoim telefonem, ale co zrobisz? Taka natura jest u mnie.
0: Ale to jest psuć audycję. Taki trademark właśnie twój, że psujesz i tym samym jakby ubogacasz, naprawiasz i uszlachetniasz tym

0: Mylight to jest właśnie taki gnój, który można wrzucić i tam, czy może nie gnój, Mylight to jest taka pasza po prostu dla świniaków. O, pasza dla świniaków, Mylight. I to wtedy jest dla wszystkich.
1: Ja mam prawo lubić Putina. Ja pierdzielę, ja się boję, czy nie wiem, czy się narażę. Jeszcze raz powtórzę, drodzy Państwo, jakoś dziwnie lubię Putina. Mam do niego sympatię, mimo że go nie znam. Ale mam do niego sympatię. Jak patrzę mu w oczy w tym telewizorze, to nie sądzę, żeby to były złe oczy złego człowieka.
2: Ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
0: Tak, nocne radio ciebie nie będę odbierał. Nie wiem, kto ty jesteś tutaj, czy pan K, czy jakaś inna K. Nie wiem. Ja mówiłem, że z pewnymi ludźmi się nie dyskutuje. To znaczy nie dyskutuje się z kretynami, durniami, przestępcami, zdrajcami, zwolennikami nowego porządku świata, jakimiś tam... Po co? Macie swoje kanały, idźcie tam i nie wchodźcie tutaj. Ja do was nie wchodzę, wy nie wchodzicie do mnie po prostu i tyle. Także tak po prostu róbmy. A jak to się mówi, jest jakaś konkurencja, wygra lepszy i tyle. No, po prostu. Wy tam bądźcie u siebie w swoim syfie. Dlaczego też się nie dyskutuje? No bo jak z żulem dyskutujesz, to sprowadzi się do swojego poziomu i pokonacie doświadczeniem, no jak najbardziej. Także...
3: Z czego człowiek powstał? Jakiś historyk nieznany, amerykański czy angielski czy francuski, który wypisał, że człowiek powstał z małpy. Nie. Pan Jezus ulepił człowieka, tchnął swoim powietrzem, duszą i powstał z tego człowiek.
4: Tak naprawdę.
5: No.
4: Enki jest reptylianem.
5: No pewnie tak. Ja też tak sądzę.
4: I on się patrzył na mnie i mówił do mnie, synu.

Hello, hello, pszczółki wy moje kochane. Witam ponownie. Były problemy techniczne, ale teraz już wszystko powinno być ok. Coś się na YouTubie skiepściło. To nie ja, odpowiem jak Bart Simpson. To nie ja. No, widzę, że chyba tym razem wszystko działa. Nietypowa pora. Audycja dla obiboków, dla bezrobotnych, dla obiboków albo dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na komfort słuchania radyjka w pracy, bo być może nie każdy ma taki przywilej, taki luksus. No, luksus, luksus. W ogóle wspominałem już wcześniej o Michaelu, którego możecie znaleźć na kanale Śpioch. Chyba działa. No, tam nadaje Michael. Też takie luźno-gadkowe audycje. Dajcie suba, dzwoneczek i tak dalej, i tak dalej. No. Wypraszam sobie od godziny Fajra.

0: Weekend już, pisze Czektul. No, właśnie Michael mówi też o takich prostych, bardzo elementarnych sprawach filozoficznych trochę, że to właściwie dzisiaj to taki dla wielu luksus, że można sobie posiedzieć na słoneczku, pomedytować. On cały czas medytuje, Michael. No, albo można sobie trochę się polenić. No, przytaczał też taką opowieść o rybaku i rybce. Mniej więcej chodziło o to, że rybakowi nie zależało na tym, żeby mieć ileś tam łodzi, wynajmować ludzi, rozwijać się, żeby potem móc nie pracować ciężko, bo on już teraz nie musi pracować ciężko. No. A wcześniej dałem taki tytuł, co lubisz? Skoro już tu wszystko działa, to zmienię. Co lubisz? A celowo nie napisałem, co lubisz, a czego nie, no bo tak dosyć często rozmawia się o tym, czego się nie lubi, nie? A tak o tym, co lubimy, to tak też się zdarza, ale właściwie to częściej rozmawiamy o tym, czego nie lubimy, czego kogo nienawidzimy i tak dalej. No, pozdróweczka dla wszystkich, którzy mogli przyjść, zjawić się i pobyć tutaj z nami. Na tych naszych leniwych audycjach. Na pewno z rzeczy, które ja lubię, to zaliczyłbym do nich wawrzyniec. Wawrzyniec, zgadza się. Wawrzyniec z suszonymi pomidorami i żurawiną. To jest taki mały słoiczek. W Biedronce to kupuję. I przepyszna warzywna pasta. No, pomidory to chyba większość z was lubi, co? Przyznajcie się. Znajdzie się ktoś, kto nie lubi pomidorków? A pomidory suszone to w ogóle to jest pysznościowe. No i właśnie sobie zajadam widelczykiem. Haps. Kurde, jakie to jest dobre, ludzie! Naprawdę, nikt mi tutaj nie płaci. Też ciekawy jest opis na słoiczku, że to jest, są takie podpunkty, szybka przekąska, do kanapek, do pierogów, do naleśników i uwaga, do eksperymentów. No, ja w tej chwili używam tego jako przekąski. Odpowiada mi konsystencja, bo te różne humusy i tak dalej, no to taka, wiecie, to taka breja trochę, nie? A to jest, to ma swoją fakturkę taką. Są tutaj zmielone właśnie suszone pomidory, żurawina. Dodaję sobie to czasem do kanapek, czasem tak sobie podjadam. Dodaję się do różnych kanapek w sumie, bo pomidory mają to do siebie, mają taką fajną cechę, że pasują w zasadzie do wszystkiego, nie? Więc siema trutniu, pisze Wondast. Trutniu. Truteń... Słuchajcie, Gucio też był trutniem z Pszczółki Mai i co, sympatyczna postać. Krawiec, zachowaj się jak Food Emperor. O kurwa, jakie zajebiste delicje. Zajadam. Przy was, choć nie powinno się odpierdalać czegoś takiego, że się na antenie je, ja jednakowoż zajadam i kij w nery wszystkim. O, su skapło, kurwa. O, no, faktycznie mi skapło, czekajcie, bo tu... No, krawiec, ty flejtuchu. Syfiarzu jeden, ty. Napraw się w końcu, człowieku. Właśnie, czemu ja taki nieporządny jestem? Do dzisiaj nie wiem, zastanawiam się nad tym codziennie. Koktajlowe pomidorki. Dobra rzecz, dobra rzecz. My nazywamy koktajlowymi takie małe pomidorki, ale one się często nazywają na przykład daktylowe też. Daktylowe, koktajlowe, różnie. I te małe pomidorki są słodsze od tych dużych. Są przepyszne. I można całego sobie takiego pomidorka chapsnąć i on jeszcze chrupie przyjemnie, nie? I czujemy w buzi czujemy eksplozję smaku. No, bardziej Makłowicz. Nie pamiętam, jak ten Food Emperor mówi, więc... Ale kiedyś z kolei, jak starałem się parodiować Makłowicza, to powiedzieliście, że bardziej Food Emperor. No to zdecydujcie się, kurde. Nie zadowolisz słuchacza. No właśnie, taki temacik dałem, co lubisz. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Ja na przykład bardzo też lubię, oprócz tego, że lubię słoneczko czasem, oprócz tego, że lubię neony, na ekranie neon widać z kciukiem w górę. I nie wiem, jak się nazywa taki gest, bo jedna łapka to kciuk w górę, a druga to taki cymesik, nie? Cymesik. Ja bym to nazwał cymesik. Łapka, cymesik. O. Cymes. Najlepsze pomidorki prosto z krzaka. Smaczniejsze, ale mniej zdrowe. Cukier, niestety. Czyli co? Że więcej cukru w nich, tak? No, cukier, trzeba z tym cukrem uważać. Wcześniej mówiłem, że ładnie słoneczko grzeje i że na Arktyce plus, znaczy 40 stopni ponad normę. Coś się dziwnego z klimatem dzieje, ale... No, to jest niepokojące, ponieważ...
1: Pszczółka Maja, 10 zł. Na dalsze kulinarne eksperymenty dobrze, że już po obiedzie bzes.
0: Bzes? To bzyknęła pszczółka Maja? Tę pszczółkę, którą tu widzicie na ekranie... To ją właśnie nazywają pszczółką Maję. Coś się nie rymuje, coś. Ale dyszkę dała. I pszczółka Maja. Na dalsze kulinarne eksperymenty. Dobrze, że już po obiedzie bzz. Aha, to bzz było. Bzz. Ciekawe, kim jest pszczółka Maja. No. Jest Gucio, Truteń, czyli ja. Jest i pszczółka Maja. No, może jeszcze zaraz jakiś Filip z konopi wyskoczy. Tomu to jest Filip z konopi. Krawiec alkoholik. Nie alkoholik. Czy można nazwać alkoholikiem kogoś, kto sobie dla kurażu, ale też dla delektowania się popija sobie delikatnie soplicę o smaku wiśni w czekoladzie? To jest alkoholik? Alkoholik to łoi wódę albo jakieś brewery. A ja tu właśnie sobie odkręcam finezyjnie kielonek tak do połowy, żeby się dobrze wsmakować. Nie za dużo. Tekla. Kim jest Tekla właśnie? Ja bym powiedział kto, ale już nie będę złośliwy. O nieobecnych się nie rozmawia. No. Tekla. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią Mają. Wszyscy Maje znają i ruchają. Nie, przepraszam, że tak powiedziałem ogółem. Więc Guciu, jeśli będziesz bzyknąć chciał se Maję, załóż prędko gumkę na swą faję. Maja, Czek tul na antenie z nami jest i co powie on tu nam? Halo, Czek tulu. Czekamy na ciebie, Czek tulu. Może stąd taki pseudonim, że Czektul, że trzeba poczekać. Ale to właśnie Czektul na mnie czeka w tej chwili. To jest bardzo cierpliwy człowiek, jak już mu mówiłem. Mega cierpliwy. Czy tym razem mikrofonik zadziała? Słyszałem mikrochrząknięcie.
2: Tak. Działa. Tak. Powinno teraz wszystko działać. No niestety tak to jest, jak się jeździ w lewo i w prawo z mikrofonem i jak się go podłączy do komputera po jakimś czasie, to go nie widzi, tylko widzi inne urządzenia dźwiękowe.
0: No, to tak ostatnio to się różnym osobom tutaj zdarzają wpadki techniczne. W ogóle ciągle coś zawodzi, jakieś są problemy. Dzisiaj też miałem tu problem z YouTube'em, no, ale to się nie ma co przejmować.
2: No, nie ma co. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, która wbrew nazwie audycji, co lubię, to tego nie lubię, właśnie jak technologia zawodzi. No, a co lubię? Lubię to uczucie, kiedy po 3 dniach grzebania nad programowaniem, nad kodem, coś zaczyna działać. Coś, co wydawało się, że jest takie porypane i nagle jest takie, o, w końcu. Jest takie uczucie spełnienia, że to, co robisz, ma sens.
0: Czyli programujesz, dręczy cię jakiś problem, nie możesz go rozwiązać i tak, i srak, kombinujesz, szukasz rozwiązań i nagle pyk, pach.
2: I działa.
0: Dokładnie. No to jest przyjemne. Ja mam coś podobnego, jak kończę projekt i słyszę od klienta na przykład, że zadowolony jest i daje kciuka w górę, to jest takie, wiesz, uff, wow. No, też
2: no,
0: coś w stylu.
2: Uczucie zrobienia czegoś, co ma jakiś taki, coś widocznego, tak? Coś działa, coś się udało fajnie zrobić, coś działa. No, ogólnie, nawet jak ostatnio w domu byłem przez tydzień, to tam porządziłem ogródek w domu i tak dalej. Jak później to sprzątałem, popatrzyłem na to, jak na przykład hałda gałęzi do pocięcia się ułożyła z tego, co pozbierałem i tak dalej. To było takie super. Dobra, robota, Czektulu.
0: I trzeba sobie nagrodę wtedy dać jakąś. Tylko czasami przesadzamy właśnie z tym dawaniem sobie nagród, myślę, i zaburzamy w sobie taki swój system właśnie kary i nagrody. Nagrody trzeba sobie samemu dawać oszczędnie, myślę. Tak. Wtedy to działa. No.
2: Ja sobie to nagradzam w ten sposób, że sobie czasami po prostu kupię jakąś grę raz na jakiś czas. A później się i tak okazuje, że nie mam czasu grać.
0: A wiesz co? A propos gier, dzisiaj wszedłem sobie na stronę 11 Bit Studios. To jest takie polskie studio. Tak, nawet nie wiedziałem, że oni tyle fajnych tytułów zrobili. Słuchaj, to są ci i od Frostpunka, i od Moonlightera, w którego też grałem, i This War of Mine. No, słynna gra, nie? Na cały świat. Teraz widzę, że zastanawiałem się, czy nie kupić sobie Beat Cup. To taka pikselówka, taka bardzo wyglądająca na retro ogliniarzu. To się przechadza po miasteczku i różne tam ma rzeczy.
2: To jest przygodówka chyba,
0: nie? Taka, ciężko powiedzieć, bo właśnie nie grałem w to. Widziałem, że ten gliniarz chodzi po miasteczku i tam takie pikselowe ludziki różne czynności wykonują. Ktoś tam sprzedaje hot dogi na ulicy, jakieś samochodziki jeżdżą. Może sobie kupię, bo kurczę, mają coś, ich gierki są takie pomysłowe po prostu i fajne. To są takie mniejsze gry, nie? To nie są jakieś duże produkcje. Takie wszystkie ich gry wyglądają na niezależne jakby, nie? Trochę.
2: No. Chociaż, no nie wiem, jak o Frostpunka można ocenić. Czy to już jest taki indyk, czy jednak już coś trochę większego?
0: No to właśnie chyba taka największa ich gra, nie? Tak. Nie wiem, czy wyszedł już Frostpunk. No właśnie, to czyli jeszcze robią dwójkę, tak?
2: Tak, tak. Zapowiedzieli go chyba właśnie dopiero co stosunkowo niedawno w listopadzie, czy jakoś tak.
0: Ja cię chciałem, czy Cthulhu, w ogóle bardzo przeprosić, że jeszcze tam się nie ustosunkowałem, nie odpisałem. Obiecuję, że dzisiaj to zrobię w nocy.
2: Spoko.
0: W nocy. Ale dziękuję ci za cierpliwość. To też dla mnie to trochę taki test, że ktoś mnie po takim czasie nie zwyzywał, nie zbeształ tak dalej, tylko chwilkę zaczekał, to widzę już, że spoko człowiek, nie?
2: Powiem ci tak. Wiem, jak jest, bo sam mam kupę rzeczy czasami na głowie i ciężko mi się do pewnych rzeczy zebrać. Ja wiem, że mam coś zrobić, na przykład mam gdzieś tam zapisane i tak dalej, ale na przykład mówię żonie, przypomnij mi, że muszę zadzwonić tu i tu. Wieczorem słyszę, no miałeś zadzwonić tu i tu. No miałem, przypomniałaś mi, prosiłem cię o to.
0: Tak się często mówi o kobietach, że właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które sprawiają, że związki mają bardzo duży sens, że kobieta sprawia, że mężczyzna staje się lepszy. Właśnie i przypilnuje go, i pogoni trochę, przypomni coś. Taka, wiesz, taka rola kobiety, że sprawia, że facet się ogarnia, nie?
2: Tak, tak, tak.
0: To jest fajne.
2: No, ja ci powiem, że związek z moją aktualną żonką to sporo, sporo mi dał w rozwoju osobistym i jako człowiek też trochę dojrzałem.
0: Tak? To super.
2: No.
0: No. I mówisz, że dobrze się układa.
2: Dobrze się układa, dobrze się układa. No, ona jest nauczycielką, tam już kiedyś wspominałem to. Akurat dzwoniła do mnie chwilę temu, bo problem był z drukarką w sekretariacie w szkole. No i tam ona niby wie tam mniej więcej co zrobić, tylko że to było takie hakerskie obejście, że drukarka była podpięta do Wi-Fi, a powinna być podpięta do Switcha i tam nie wiedziała jak to połączyć. A ja w tej szkole robiłem przez chyba rok właśnie jako technik, więc mniej więcej wiedziałem co i jak tam jest, to jej trochę też pomogłem. No i tak się trzeba wspierać wzajemnie.
0: Żona nauczycielka. Może to tak. Też by dobre dla mnie było. Stawiałaby mi pałę czasem. Krawiec, jak ty coś powiesz.
2: Dokładnie.
0: Dawałaby po łapach. O, może tak. Mm.
2: Tak, dokładnie w ten sposób.
0: Zostaw te konfitury.
2: Chciałbyś sobie założyć. Być sympatycznym tuszem mógł ktoś napisać czasami w nim.
0: Taka żona nauczycielka to pewnie zawsze jest poukładana bardzo, nie?
2: Nie.
0: Nie?
2: Nie. Nie, z drugą strony. Ja cały czas tej staram się dopilnować porządku. Przez jakiś czas na moim komputerze pracowała, to musiałem sobie codziennie biurko czyścić. Dobra, Krawcu, to my się dzwonimy wieczorem albo coś. I udanego dnia.
0: A nawzajem. To trzymaj się. Cześć. Czyli Czektul.
1: Piotr Jackiewicz. 33 zł.
0: O kurde.
1: Lubię wygrywać pieniądze na maszynach 102, roboczo godziny 142 tysiące.
0: Piotr niezmiennie rozpracowuje maszyny. Piotr kontra maszyny. To taki, słuchajcie, John Connor trochę z tego Piotra. I widać też, że chyba mu to dobrze idzie, bo donajcik tutaj bardzo dobry. Taki John Connor walczy z maszynami. I wiecie co? To porównanie nie jest takie przypadkowe, bo Piotr Connor chce nauczyć ludzi, jak walczyć z maszynami. Tylko nie z takimi maszynami, wiecie, robotami, co chodzą z karabinami, tylko chce nauczyć ludzi, jak walczyć z tymi maszynami, z jednorękimi bandytami. Nie z terminatorami, tylko z bandytami jednorękimi różnymi. Właściwie to chodzi chyba o inne maszyny hazardowe. No, tak więc szukajcie Piotra, on wam wskaże drogę i nauczy was, jak rozwalać te mechaniczne łby. No, dzięki wielkie. Czyli Piotr z kolei lubi z maszynami walczyć. Piotr pisze, nie chcę, a mogę się podzielić wiedzą. To chyba ale, tak? Nie chcę, ale mogę się podzielić wiedzą. No to szukajcie Piotra. Jeśli ktoś jest głodny wiedzy,

0: Zenon przyszedł i stwierdził, że jak dobry humor, to nie będę, ale i tak musi, bo inaczej się udusi. Zenon ma jakieś zarzuty do mnie, że wspieram nawołujących do zabijania Żydów antysemitów, czy coś takiego. I to jest coś, z czego z kolei nie lubię. Miało być o tym, co lubię. To może nie będę mówił o tym, czego nie lubię. Tak często rozmawiamy o tym, czego nie lubimy. Na przykład Zenon potrafi rozmawiać tylko o tym, czego nie lubi. A nawet jak go się zapytasz o to, co lubi, to powie to tak, że będzie w tym właśnie, że czego nie lubi, czyli w tym przypadku powiedziałby, jakbym się zapytał, co lubisz, Zenon, to by powiedział, lubię takie radia, w których nie ma nawoływania do zabijania, jak w twoim, na przykład. Lubię ludzi sumiennych, a nie takich, jak ty, co ciągle dają dupy. Lubię, no i tak by odpowiedział, coś w tym stylu, tak, no, się śmieje trochę, ale może coś w tym jest. O, kapitan już lekko zrobiony, dzień jak co dzień, pisze KG Bierut. No, muszą być jakieś uszczypliwości, nie? No, ja lubię na przykład takich ludzi, którzy potrafią się powstrzymać przed jakimiś tam dostrywkami, ale wiecie co, jak patrzę na te nasze dostrywki, to i tak jest małe miki, to jest nic przy tym, jak niektórzy na innych kanałach rozmawiają ze sobą. Słuchałem sobie takiego ostatnio kanału, gdzie praktycznie cały czas sobie tak dopierdalali, nie? Była taka jakaś pijacka audycja. No, kanał taki spiskowy. Nie będę reklamował, bo tam jest zakaz w ogóle reklamowania czegokolwiek i bardzo tego pilnują, to ja też nie będę reklamował. Zresztą nie wiem, czy bym chciał w sumie takie coś reklamować. I praktycznie siedzą tak ze sobą 2 godziny i sobie tak dopierdalają, nie? A ty, kurwa, byś ten, abyś wziął i tego. A ty, kurwa, to co? A ty, ten, ten. I tak sobie dowalają przez cały czas. No, niektórzy tak lubią. Niektórzy uważają, że to jest taka męska przyjaźń, nie? Że tak, ja ci w mordę dam. A masz, tak w żartach, nie? Jeb. O ty, kurwa, ja cię kopnę w jaja. O, masz ty. O, kurwa. No, to tak niektórzy lubią. A ja niekoniecznie. Nie jestem zrobiony. Jak mogę być zrobiony, skoro wypiłem sobie dla smaku odrobinkę? Wiecie co? Chyba jest tak, że po prostu ja się naturalnie czasem zachowuję jak zrobiony. Ale naleję sobie jeszcze może troszkę tej soplicy, skosztuję. Bardzo smaczna. Smak wiśni w czekoladzie. Także lubię słoneczko, lubię pozytywnych ludzi i lubię jak dziewczyny dzwonią i właśnie zadzwoniła Kasia. Cześć Kasiu.
1: No cześć, dzień dobry, witam.
0: Cześć Kasia.
1: Tak, dzwonię, wiesz, bo zacząłeś znowu tam narzekać i mówić o tym, czego nie lubisz, a jest taki piękny dzień i nie chciałam, żebyś mi go wepsuł.
0: Właśnie, i bardzo dobrze, właśnie, no, tak. To bardzo dobrze.
1: Nie wiem, a dobrze mnie słychać, bo ja to tak pierwszy raz dzwonię w ogóle.
0: Znakomicie, znakomicie. No, znamy się nie od dziś, ale pierwszy raz zadzwoniłaś i bardzo ładnie brzmisz w ogóle i ładny masz głos w ogóle. Tak, no wiem, że to tak nie każdy lubi, tak a propos tego, nie każdy lubi komplementy, ale to walne komplementy.
1: Nie, dziękuję bardzo, miło, bo się stresowałam właśnie. Tak, a co ja lubię? Właśnie ja wam chciałam opowiedzieć, jaki ja mam w ogóle wspaniały tydzień. Ponieważ mój stary kochany zabrał nasze dziecko i siedzą w Polsce, a ja mam tak labę, więc sobie ogarniam wszystko dookoła wiosenne pod porządki i dziś wykarczowałam pół ogródka, a za chwilę czekam, przyjadą do mnie moje psiapsiuki i będziemy miały Dzień Kobiet spóźniony, tata wolna, więc tak. takie babski dni
0: wieczór.
1: Lubię.
0: Czyli babski wieczór, nie? Trzeba sobie co jakiś czas zrobić.
1: Tak, no. Tak, ale tu cię zaskoczę, taki babskie spa, bardzo zdrowo, bo zero alkoholu, same zdrowe wyciskane soczki na wolnoobrotowej wyciskarce, świeże olejki wyciśnięte do masażu, bo będzie i masażystka, i dwie fryzjerki. Ja gotuję dzisiaj na kolację carbonara. Także, kurczę, piękny dzień, piękny.
0: Pięknie. No, aż miło posłuchać. A będziecie sobie malowały tak. paznokcie?
1: Nie.
0: U stópek?
1: Nie, nie
0: opowiedz
1: będziemy,
0: mi coś.
1: Nie będziemy, ale będziemy się masować, będziemy włosy robić, będzie miały zdrowe, pyszne jedzonko i sytą carbonarę.
0: Też lubię carbonarę. To jest taki sos serowo...
1: z jajkami.
0: Aha, serowo-jajeczny. Fajne, bo i boczku tak. trochę, nie? I boczku trochę.
1: I tak, i ja lubię jeszcze zieloną pietruszkę do tego.
0: Fajne danie, bo takie syte, ale dosyć lekkie. Są takie dania, które są lekkie, tak, ale, tak. ale syte, nie? I ten boczek robi tak. fajną robotę, bo nie czujesz, że jesz jakieś tam wegetariańską tak, papkę.
1: Tak, tylko... ale powiem ci, że ja właśnie od jakiegoś czasu nie jem mięsa, ale to tak po prostu mnie odrzuciło. Jak kiedyś przywiozłam mięso dla dziecka na rosół, a był taki smród i od tamtej pory już nie mogę mięsa. I moim ulubionym daniem to było spaghetti bolognese, jak mój stary gotował. Takie pyszne, ale teraz no nie mogę nawet na nie patrzeć, więc zaczęłam gotować ja carbonarę i teraz u nas jest w domu carbonara, bo tam jest tylko delikatnie troszkę tego boczku.
0: Mamma mia, carbonara!
1: Dokładnie.
0: Się rozmarzyłem.
1: A ty jak tam prawcze? Byłeś dzisiaj gdzieś na dworze? Coś się przespacerowałeś?
0: Właśnie
1: zwiedziłeś,
0: nie.
1: zobaczyłeś na coś ciekawego?
0: Właśnie nie. ale trzeba znaczyć.
1: Ja od 10 rano śmigam na ogródku z piłą, z grabiami, ze wszystkim, a ty siedzisz i trolisz?
0: No. Tak jakoś ale trzeba się przestawić, trzeba się koniecznie przestawić i ponagrywać coś właśnie na powietrzu, na ławeczce. Przecież nie muszę z kimś, mogę sam coś pogadać na ławeczce, nie? I właśnie trochę nabrać kolorków, żeby człowiek nie wyglądał jak wyjęty z trumny zombie.
1: Tak, na słoneczko witaminkę D łapać. Ja tu już się nie mogę doczekać, bo my mieszkamy w Irlandii. Ale jak już przy takiej pięknej pogodzie trzeba wyciągnąć rower, niestety nie ma chłopa w domu, więc sama tego nie zrobię, bo wisi wysoko pod sufitem. Ale mam co robić na ogrodzie, więc nie narzekam. Pięknie jest.
0: A w jakim miejscu, w jakim rejonie Irlandii mieszkasz?
1: Pod Belfastem. Ja w północnej.
0: W północnej. To tam nie jest przypadkiem niebezpiecznie trochę?
1: No, już dawno i nieprawda.
0: Tak?
1: Tak. No. Telewizja lubi kłamać albo przesadzać.
0: Pamiętam, że jak się tam przejechałem, to trochę tak z duszą na ramieniu. No, się człowiek nasłucha.
1: Tak, ale wiesz, nie, teraz jest okej. Okay. Jest okej, okay. Ja tam nie narzekam. Mamy ciszę, spokój, bo też nie mieszkamy w dużym mieście. Ale no, niestety. Jest jak jest, trzeba się z tym pogodzić, zaakceptować i cieszyć się tym, co się ma.
0: O, bardzo fajna cecha. Też to lubię, a propos tego, co lubimy u ludzi. Że się potrafią cieszyć małymi rzeczami.
1: Nie zauważyłam u ciebie, bo ostatnio tylko narzekasz i już przestałam cię nawet słuchać kilka ostatnich audycji, bo nie dałam rady.
0: Aż tak?
1: Musisz coś tutaj, kurczę, jakiejś energii w sobie nabrać. I albo właśnie tak jak dzisiaj, piękna audycja, to co lubię.
0: Muszę sobie poćwiczyć uśmiechanie się.
1: Kurczę, będziesz miał jutro zakwasy na twarzy.
0: Sparaliżowało mnie. Nie mogę przywrócić normalnego wyrazu gęby. Czekaj. O już, o Jezu, straszne to było.
1: Uważaj, jutro będziesz miał takie zakwasy, że nie będziesz mógł mówić.
0: Są tacy ludzie, co ich nic nie cieszy, być może, nie? Też.
1: Tak.
0: I w zasadzie to nikogo nie lubią.
1: Tak, ale wiesz, w sumie też wcześniej nie dzwoniłam, bo tak nie umiałam się wstrzelić w ogóle w rozmowy. Bo ja właśnie jestem taką osobą, ja nie lubię obgadywać albo wspominać o kimś, kogo nie ma, a w ogóle tak jak was słucham i jak mówicie o jakichś osobach, o jakichś innych kanałach, to ja w ogóle nic nie znam, bo ja na YouTubie słucham tylko was. I tylko do tego używam YouTube. Wcześniej słuchałam sobie innych tam rzeczy, ale przestałam i potem trafiłam na nocne radio. I teraz słucham tylko was na tym YouTubie. Więc trzeba się trochę starać.
0: No, to dobry sygnał, widzisz, bo czasami dobrze usłyszeć po prostu wprost pewne rzeczy. Czyli więcej pozytywnych audycji. Dzisiaj cię tytuł pewnie trochę przyciągnął, nie?
1: Tak,
0: co lubisz,
1: tak,
0: to pomyślałaś sobie, o, coś, tak. W końcu coś pozytywnego. Nie będzie tego smędzenia, marudzenia, użalania się.
1: Oczywiście. Tak.
0: No, bardzo, bardzo dobry sygnał. Bardzo dobry sygnał. Trzeba sobie brać do serca.
1: Teraz idzie rzeczy. Wiosna, trzeba przestać smęcić, zacząć żyć i się cieszyć tym, co jest, bo jak widać u naszych sąsiadów, nie wiadomo, jak długo to potrwa, więc łapiemy wiatru w żagle i słoneczka.
0: Śpiewamy na zmianę. Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach, to ty.
1: Kurczę, ja nie jestem dobra w śpiewaniu, Krawcze.
0: Ładnie śpiewasz całkiem, tylko głośniej, głośniej, tak.
1: Nie, bo ja jest tak trochę się wstydzę, wiesz? Tak się wydzierać.
0: No, od razu wydzierać.
1: Tak. No, a z takich ciekawostek, co wam jeszcze powiem, to kiedy moi wyjechali w niedzielę, zawiozłam ich na lotnisko, to od niedzieli mam wyłączone Wi-Fi w domu, w ogóle nie używam telewizora, nic, wszystko powyłączane. Mikrofalówka też, bo to moi używają, więc wszystko powyłączane z prądu, co mi jest niepotrzebne i powiem ci, że jakaś taka się lepsza atmosfera w domu zrobiła. I koty spokojniejsze przestały się tak kłócić i ganiać.
0: Czyli mniej elektrosmogu dobrze potrafi zrobić.
1: Źle, tak myśl. No.
0: Tak, popatrz, ludzie się często nie zastanawiają nad tym, że jakieś dźwięki, które dla nas nie są uciążliwe, jakiś sprzęt elektroniczny potrafi na przykład piszczeć tak cichutko czasami.
1: Tak. No. Ja tu wiesz, powiem ci, że ja słyszę czasami w nocy, jak mamy kontakt z lampką do czytania włączony i słychać te uczenie w nocy, jak jest taka cisza, więc ja lubię mieć totalnie wszystko wyłączone. Wtedy mi się jakoś najlepiej czuję.
0: No, ale
1: no,
0: to też...
1: No, a ty
0: to
1: cały czas tam siedzisz w tym elektrosmogu. U ciebie pewnie no, cały czas Wi-Fi hula, co?
0: Tak.
1: O, właśnie.
0: Ale mój organizm się już przyzwyczaił do
1: wszystkiego. I na dwór nie wychodzisz.
0: A potem się człowiek dziwi, że jakieś problemy ze zdrowiem, że kiepski nastrój, nie?
1: No. Tak, dokładnie. A że energii nie ma, radości ani satysfakcji z życia.
0: Dobra dieta, odpowiednia, jesteś tym, co jesz. Tak. Plus,
1: ja właśnie, przepraszam,
0: śmiało,
1: ja
0: śmiało.
1: Właśnie przyszłam do kuchni, zaczynam szykować warzywka i owoce na soki, także ty kontynuuj, postaram ci się nie wcinać.
0: Ale to będą soki owocowo-warzywne, te warzywne to kurde, one mi nie wchodzą, coś, to ciężko to
1: wiesz,
0: wypić.
1: To ja robię taki siedmioskładnikowy, daję ananasa, seler, buraczki czerwone, jabłuszko i białą pietruszkę korzeń. Było
0: nieźle.
1: 7 tych składników? Nie wiem. Ktoś liczył?
0: Ale i tak brzmi nieźle. Ananas jest bardzo słodki. Przypuszczam, że jak się doda takiego ananasa, to potrafi mocno wpłynąć na smak. Tak samo sobie niektórzy dodają troszkę soku z cytryny, żeby tak, wiesz, zmienić na lepszy ten smak warzywny, nie? Warzywnych soków. No, jak czasami sobie kupię jakieś w Biedrze jakieś smoothie czy tam inne te soki jednodniowe, to nawet jak są owocowo-warzywne, to znajdują dzisiaj fajne przepisy, takie, że to no, nie smakuje jak sok taki czysty z buraka, z pietruszką i tak dalej, to ciężko to wypić. No, a taki ananas, ananasek.
1: Ja się przyzwyczaiłam, tak ci szczerze powiem, i teraz, ale już wiem na przykład, czego dać więcej, czego dać mniej, żeby nie zepsuć sobie całego soku, bo to czasami też tak można przesadzić. Ale tak po troszkę to będzie okej.
0: No to cóż, Kasiu, baw się dobrze, odpoczywaj sobie, regeneruj się z psiapsiłkami i mam nadzieję, że będzie mega udany wieczorek. No i od razu samopoczucie będzie potem lepsze. Naładujesz sobie baterię trochę, nie?
1: Ja już mam naładowane baterie, wiesz, powiem ci szczerze. Także cisza, spokój. Lówka, także nie narzekam.
0: O, i tak trzymać, tak trzymać.
1: Tak, także to, pozdrawiam i ciebie, i wszystkich słuchaczy. I co, do usłyszonka w takim razie. No, miłego popołudnia wam życzę.
0: Tylko zadzwoń jeszcze kiedyś do mnie, żeby to nie było jednorazowo.
1: Oh my god, wiesz co, no kiedyś zadzwonię, tylko że ja rzadko jestem sama w domu. To jest pierwszy raz chyba od 2 lat, bo... 1,5 roku siedzieliśmy wszyscy razem przez te lockdowny w domu, nie jeździliśmy do Polski, więc ja byłam z młodą w Polsce w lutym, a teraz stary z nią poleciał, więc fajnie, fajnie.
0: Pozdrawiamy starego.
1: No, stary mój kochany musi to jakoś wytrzymać, no ale trzeba się dzielić i trzeba sobie radzić.
0: Ale to się tam nie krępuj przed starym i dzieciaczkami, że dzwonisz do nocnego radia. To żaden wstyd, naprawdę.
1: Ale nie, no coś, ty z moim dzieckiem przy boku to się nie da zadzwonić.
0: To byłby super telefon.
1: Ona nie siedzi.
0: A to jakby, wiesz...
1: Wiesz, to takie dziecko z ADHD, tylko to jest takie ADHD wrodzone. Ona po prostu taki ma charakter. Ona cały czas, wiesz, skacze, biega. Ona nawet jak je obiad, to nie siedzi. Ona jest na krześle, pod krzesłem, wszędzie, więc nie ma spokoju w tym domu. Dlatego tak się teraz cieszę i jestem bardzo happy today.
0: Może musisz trochę potem jakoś wprowadzić w życie u siebie, takie, wiesz, troszkę zmienić zasady, żeby mama też miała od czasu do czasu chwilkę dla siebie, żeby nie absorbowali sobą, ciebie, wszyscy, wiesz, żeby trochę, żebyś miała tak regularnie trochę tego spokoju też, nie? Że na przykład Ania, która z nami nadaje, ma dogadane tak, że wiesz, że mąż ma dla siebie chwilę jakieś tam, sobie tam w coś, wiesz, gra, z kumplami się spotyka, ona ma przy radiu chwilkę dla siebie, to tak można sobie poustawiać trochę, nie?
1: Tak. Dobrze prawisz, Krawcze. Trzeba coś zadziałać. Mieliśmy taki system, ale to... A, to jeszcze było przed lockdownami. Lockdowny wszystko zmieniły. To ja się czuję, jakby był taki czas przed wirusem i czas po wirusie. I takie 2 lata dziury. No dobra, to co? Do usłyszonka, miło się gadało. Cieszę się, że się w końcu zebrałam w sobie, żeby zadzwonić.
0: Też się cieszę, bardzo.
1: No i do usłyszonka, pa.
0: Trzym się, pa, pa. No, widzicie, można się przełamać i ktoś, kto od dawna słucha Nocnego Radyjka i z nami tu jest, to w końcu się przełamuje, dzwoni i co? Źle? Bardzo dobrze. Może jakaś inna osoba, która do tej pory... No, zadzwonił ktoś, właśnie tak a propos ludzi, którzy jeszcze nigdy nie dzwonili i się muszą przełamać i są bardzo nieśmiali. Halo, halo?
2: Nie wiem, jak zacząć, bo tak pierwszy raz dzwonię, głupio mi tak strasznie, ale co ja lubię? No dobra, dobra, teraz poważnie. Co ja lubię? Na przykład lubię takie coś, jak wczoraj. Wyobraź sobie, piszę na forum retro o komputerach i odzywa się do mnie człowiek, z którym miałem okoliczność kumplować się 27 czy 6 lat temu. No i żeśmy się zgadali i się w przyszłym tygodniu może uda jakoś zgadać, umówić osobiście, bo przybył z dalekiej tułaczki po świecie, po różnych miastach wielkiego świata, zachodu od nas. I no i tak sobie żeśmy pogadali wczoraj trochę przez telefon. Fajnie, nie? Lubię coś takiego. Po tylu latach się, kurczę, raptem z człowiekiem odzywasz, nie? Nagle, znienacka.
0: Góra z górą się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem, no. No to, no. Czyli Etam lubi odświeżyć sobie stare znajomości, retro znajomości, no i lubisz też retro samo, oczywiście, ale właściwie, wiesz, retro to jest coś innego niż klasyka, niż, bo ciężko powiedzieć, że ktoś, kto uruchamia sobie stare Atari 2600, czy Amiga 500, czy nagrywa streama o Commodorku, tak jak na przykład Borg na kanale Retrogralnia. Ciężko powiedzieć, że...
2: Ostatnio?
0: Znaczy ja w ogóle lubię czasami sobie posłuchać Borga, bo on jest taki bardzo spokojny, wiesz, taki relaksujący, nie? No i te tematy, te klimaty, no właśnie, retro, nie retro, bo dla mnie retro to jest coś, co jest wskrzeszone, to jest coś zrobione współcześnie. Poprawcie, jeśli się mylę, ale definicja retro to jest chyba właśnie zrobienie coś na wzór tego, co było dawniej, ale współcześnie. To jest retro prawdziwe.
2: No nie, to jest akurat takie, to ma swoją nazwę, NG, czyli New Generation Retro, nie? Natomiast tak, ja jestem, przyznaję się, ostatnie parę tygodni sobie się katuję różnymi, sprawia mi to zresztą przyjemność, różnymi właśnie retro tematami, właściwie to głównie retro słucham, oglądam, a nawet się udzielam. Właśnie na ostatnim Borga Life'ie się udzieliłem, to znaczy on nas katował przez 2,5 godziny albo dłużej z Commodorka jedną muzyką, która się zapętlała w kółko. Ja ją sobie ściągłem, samplowałem na Amigę i zrobiłem remastera i miksa dodatkowo. Także miałem strasznego fana z tego, jak puszczał na przemian moją wersję i wersję, która sobie leciała sobie z Commodorka. To taka mała rzecz, a cieszy, nie?
0: No proszę. Fajnie, czyli zaistniałeś na kanale, leciał twój utworek.
2: Tak. Czy nie mój utworek, dla porównania. Ale jego poprawka.
0: No, to taki, no, taki cover, można by powiedzieć, nie? Cover, czyli... No.
2: Przy okazji słuchacze mogli sobie porównać dźwięk z oryginalnego Sida, przerobiony przez Digital Sound Studio GVP, firmy GVP, takiej bardzo znanej kiedyś na Amidze, jaka jest różnica między tym generatorem właśnie na Commodorku, a układami amigowymi, nie?
0: Był taki kanał, bardzo go lubiłem, gdzie były setki, jak nie tysiące utworów tak zremasterowanych amigowych, tylko nie mogę sobie przypomnieć adresu. Kojarzysz może? Brałem nawet z niego sporo muzyczek, puszczałem na audycjach.
2: Znaczy nie kojarzę, ale kojarzę jedno radio, które tutaj zresztą chyba potrzeba miał z nim coś wspólnego, na pewno... Też kojarzę, o Boże, kogo ja zawsze myliłem z potrzebą. No, ten taki szalony, no, słuchacz nasz, co zawsze tak się z Jackiem Werblachą kłócił.
0: Może, wiesz, o kim może Jan Dynamin.
2: Jan Dynamin, tak. No to tam było Radio Wilno, które emitowało właściwie w kółko Commodorka 64. Przynajmniej tak jak na słuch byłem w stanie poznać to. Był to typowy taki sidowski dźwięk, nie? Także tam leciała właśnie ta muzyka i to ile razy włączyłem, przez parę tygodni tego słuchałem, to ciągle Commodorek i Commodorek. No to akurat jest coś, co Ja lubię, chociaż sam osobiście Commodorka nigdy nie miałem, ale bardzo lubię te właśnie takie klimaty starej muzyki właśnie, nie jakiejś tam zrobionej współcześnie, a tworzonej bezpośrednio na tym starym sprzęcie. No, ma to swój urok, chociaż oczywiście jak pewnie większość osób by to słuchała, to by ich to katowało, nie?
0: No przypuszczam, że w przypadku tego radyjka, o którym mówisz, to mogły być bardziej jakieś japońskie rzeczy, czyli jakieś NES-y, SNES-y, NES-y, bardziej takie rzeczy. Chociaż, no, kto wie. A Etam, a powiedz, a jakieś rzeczy oprócz takich komputerowych, oprócz retro, coś masz takiego, co lubisz?
2: Tak. Lubię sobie pojeść różne rzeczy. I jak włączyłem ci komputer, czyli przed chwilą, i zobaczyłem, że i posłuchałem, że tutaj sobie rozmawiasz, to ja w ogóle chciałem włączyć siebie dzisiaj na live w ciągu dnia, bo dzisiaj wstałem, wyobraź sobie, o świcie o 10:00 i miałem ochotę zrobić etamowe kulinaria, to znaczy ponadawać, jak robię coś pysznego, kanapkę z masłem i z musztardą, nie? Na pewno wielu słuchaczy męskich samotnych byłoby mi wdzięcznych, bo to jest zajebisty posiłek. No, niestety nie zrobiłem tego, włączyłem komputer i ciebie zacząłem słuchać, bo zabrakło mi 3 składników chleba.
0: Musztardy i masła, tak?
2: Akurat tych 3 rzeczy nie ma i przed chwilą się tutaj córy pytałem, czy nie idzie czasami na dół, bo bym chętnie ją wysłał po to, bo mi się strasznie, ale to strasznie nie chcę iść po prostu specjalnie po te 3 elementy, ale mam tutaj już mocne postanowienie, bo jak mocne postanowienie, to flamastrem piszę sobie, nie ołówkiem, tylko flamastrem na czerwono w moim notesie, że jak będę robił takie różne dziwne rzeczy, dziwne posiłki, na przykład kebaba z serc, kurzych czy żołądków własnej konstrukcji, jak mi tylko już dokończą na zęby naprawiać, bo do tego trzeba naprawdę mocno gryźć, czy takie jakieś większe rzeczy, o kurczę, aż mi ślinka cieknie na samą myśl o serduszkach kurzych, czy jakiś na przykład jak zrobić dużą ilość flaków przy użyciu jednego słoika z pudliszek, ale taką dużą, żeby w całym garcu było i dobrze przeprawione, to chętnie porobię wideo takie właśnie, takie właśnie typowe dla mnie. No. To coś innego niż do tej pory. No.
0: Może niekoniecznie typowe właśnie, bo nie nagrywasz tak często tego typu audycji, jak zmywałeś, a powiem ci, że widać było, że słuchacze bardzo lubią, jak ty właśnie nagrywasz z kamerką, jak się krzątasz w kuchni, jak coś przygotowujesz. No bo ty robisz to na swój taki etamowy sposób, co często jest zabawne, fajne, coś się dzieje, wiesz, więc no ja tak a propos tego, co lubimy, to ja lubię tego typu audycje, na przykład no hitem była audycja, jak zmywałeś, nie?
2: To no właśnie taką szykuję taką serię tutaj, jak będę na przykład formatował dyskietki dla Gambola, jeszcze raz, bo one już tyle stoją i czekają na wysyłkę. No nie umiem ogarnąć tych
0: bankomatów. A propos wysyłki.
2: No. A jak myślisz? Musisz zrobić audycję o lenistwie, to ci wtedy opowiem.
0: Ale bym cię opierdolił, gdybym sam nie był taki.
2: Ploki powiedział, że jeszcze chce licytować, że tutaj po co będę teraz szedł wysyłać. On to dostanie spokojnie, dostanie nawet więcej niż trzeba, jak jeszcze coś wylicytuje, bo ja mam umowę z Gambolem, no taką fajną, że będzie coś fajnego do wygrania na jego audycji, żeby go tam wspomóc, biednego studenta, którego Dino nie chciało.
0: Niedoszłego, niedoszłego studenta.
2: No nieważne, no w każdym razie mam taki jeden fajny gadżet, który być może, ale to będzie gadżet spersonalizowany, bo wkładając w niego telefon lub okulary, bo też takie okulary będą anaglifowe, będzie można zobaczyć Etama w 3D, mój portret 3D zrobiony.
0: A ty jesteś narcyz jednak, coś Ewa Lipka miała rację, że ty jesteś narcyz. Egocentryk, no ale to może za to lubimy Etama właśnie, a propos
2: może
0: lubienia.
2: Za to lubimy Ewę, bo że ona dogłębnie potrafi człowieka, mężczyznę dogłębnie poznać. No.
0: I tak bardzo asertywnie i śmiało i bezpośrednio ci powiedzieć, co myśli o tobie.
2: No ja bardzo lubię, jak ktoś jest bezpośredni, nie? Także tego. Ja już nawet bezpośredniość nie wchodząc w szczegóły Zenkowi wybaczyłem, także dałem sobie już na luz. No także, także ten, także wiesz, wiesz co mam na myśli, ten słuchaczu nie musimy wtajemniczać. W każdym bądź razie nie ma problemu, żebyśmy podjęli dalsze werbalne jakieś dyskusje. No.
0: Tylko...
2: I to mnie też, i to mnie też, to w sobie lubię, to takie będzie fajne, to w sobie lubię, że tak potrafię zrobić.
0: Że nie chowasz urazy, tak?
2: Znaczy nie to, że nie chowam urazy, tylko że po prostu się tym nie przejmuję, no specjalnie, no co tam mam się przejmować. Co będę się tam chwilą jakąś tam, liczy się całokształt, nie? Ostatecznie, ostatecznie ile nam zostało do tej wielkiej wojny? No już niedużo, nie? Co będziemy się, co już się będziemy tam stresować jakimiś tam zaszłościami, nie?
0: No. No, być może inne nas rzeczy dotkną, na przykład brak wody. Czytałem, że jest taka ewentualność, taki czarny scenariusz, że 15 milionów Polaków nie będzie miało wody. No bo jak teraz już zaczyna wiosną tak grzać czasami i to, co czytałem, że na Arktyce plus 40 stopni ponad normę i wszyscy są zadziwieni, jak to tak, co tu się dzieje się, no to co dopiero może być latem. Może być tak, że wyschną jeziora, wyschną różne zbiorniki wodne i będziemy mieć taki przedsmak rzeczywistości postapokaliptycznej, że nie ma, nie ma wody na pustyni. To radio prorocze, ostatnio śpiewaliśmy właśnie, nie ma wody na pustyni. No to może właśnie będzie tak w Polsce.
2: A wiesz, to będziemy szkraplacze na balkonach trzymać, tak jak ci na tym, jak się nazywa ta planeta, gdzie tego, gdzie był Obi-Wan Kenobi, Ben Obi-Wan Kenobi i Luke tam się ukryli.
0: Właśnie, jak się tak kurczę, no ta słynna planeta, najsłynniejsza chyba planeta w Gwiezdnych Wojnach.
2: No,
0: podpowiedzcie.
2: Mam ją na końcu języka.
0: Ja też. Tak się śmieję z ciebie czasami, że masz zaniki pamięci, a mnie też to dotyka. Kurczę, przypomnijcie, bo mnie to denerwuje, jak nie,
2: nie
0: mogę
2: Mustafar,
0: sobie przypomnieć.
2: Tylko, Boże kochany.
0: No tam, gdzie Dżaba był, nie? Gdzie Dżabowie? Gdzie są Dżabowie? Gdzie rozgrywa się Book of Boba Fett serial?
2: Tatooine.
0: Wiesz, jak łatwo sobie coś dobrze zapamiętać? Drogą skojarzeń, że trzeba to jakby w mózgu sobie powiązać sznureczkami z innymi rzeczami, czyli Tatooine, czyli tata, Tatooine, nie Mamuin, tylko Tatooine. I jak tak sobie, wiesz, skojarzysz to z różnymi rzeczami, to potem ci się łatwiej przypomni, jak drugi raz zapomnisz.
2: No właśnie dlatego uderzyłem do córci, bo ten sznureczek był do niej przywiązany akurat, bo z tatą był właśnie związany. Tatooine.
0: No. Tatooine, Mamuin, Babciuin i Wuin.
2: No, zgadza się. Co poza tym lubię? Poza tym lubię na przykład sobie do ciebie zadzwonić, pogadać. Mam substytut towarzyski dzięki temu, a inni mogą mnie posłuchać i być zadowoleni albo wręcz przeciwnie, zniesmaczeni. To też lubię. A co jeszcze lubię zrobić? Generalnie lubię siedzieć i myśleć, to jest bardzo, bardzo fajne też. Lubię mieć komfort psychiczny, żeby nie mieć z tyłu głowy kasy ciągle, że trzeba coś tam dorobić, tylko żeby było jakaś mała kupeczka tej kasy w szufladzie czy tam w skarpecie, bo ja na kontach nie trzymam. Co jeszcze lubię? Lubię posiadać rzeczy, które używam. To znaczy nie lubię mieć tak nadmiaru, ale tak żeby było akurat, nie? Fajnie, żeby mieć jakąś też w polu widzenia jakąś gazetę na przykład, bo bardzo lubię sobie czasami wziąć coś papierowego do ręki. No takie małostki w sumie. Kasetę magnetofonową, mam teraz przed sobą właśnie oryginalne kasety Basic Instinct, Total Recall, co tam jeszcze widzę, Terminator 1, Apollo 13 i ten z Bruce'em Willisem, nie widzę napisu, ale to jest ta, to jest od Dividends był śpiewany ten kawałek, jak ten film się nazywał.
0: Piąty element.
2: No, oryginalny mam. Także też mnie to cieszy, że mam takie kasety fajne. Kto ma taką kasetę? Na pewno prawie nikt nie ma. Tutaj podejrzewam, że w ogóle nikt nie ma.
0: Czyli etam się cieszy, jak coś ma, a czego kto inny nie ma. To jak on coś ma, a ktoś
2: wiesz,
0: inny nie ma, to się cieszy.
2: Cieszyło? No. Wiesz, co by mnie teraz ucieszyło?
0: Jak niech zgadnę, jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali. Jan Rodzyn, prezes klubu księgarza.
2: O, teraz coś ci powiem, co moją córę ucieszyło. Nie wiem, czy nie będzie na mnie zła. Otóż
0: że tata w końcu wyrzucił te worki ze śmieciami z przedpokoju i się umył.
2: Jeszcze leżą. Natomiast córa moja, mam nadzieję, że nie będzie na mnie zła, że zdradzę, poszła do... Jak to się nazywa, córa? To, co ty poszłaś? To jest gabinet kosmetyczny? I zrobiła, powiększyła sobie usta.
0: A jednak, czyli w końcu. Jak wygląda? Jak wygląda? Bo moim zdaniem miała bardzo ładne usta. Wiesz co, mi się często bardziej podoba...
2: Różnicy.
0: Tak? Ale co, na plus czy na minus?
2: W ogóle nie widzę różnicy. Ja nawet powiedziałem, że jak ty sobie zaczniesz takie rzeczy...

0: sensu, zupełnie. Nie wiem, Karolina, no wiem jak wygląda i dla mnie się akurat zalicza do tych dziewczyn, które mają naturalną urodę, bardzo ładną i nic nie trzeba poprawiać.
1: No to już tu... nie ma naturalnej, bo dzisiaj znowu była. Dzisiaj sobie robiła rzęsy. Masakra, nie?
0: Masakra.
1: Ja się z tego śmieję, bo ja naprawdę nie widzę różnicy. Znaczy nie wiem, po prostu ja na to nie zwracam uwagi zwyczajnie, no. Taki jestem, nie? Zresztą jeśli chodzi w ogóle o kobiety w moim przypadku, znaczy tutaj córka to jest niewłaściwy przykład, bo mam na myśli kobietę, tak? To najlepiej jest, jak dobrze wygląda po prostu bez niczego, bo jak się budzisz koło niej, no to ma makijaż, ma, no, można powiedzieć. No nie każdy się rodzi z pięknym ryjem, tak mi tam powiedziała z daleka. No ale to ty masz dobry ryj, no. W miarę, znaczy, ja jestem ładny, no to ty też musisz być ładna, no. Taka jest prawda.
0: Powiedz Karoli, że Krawiec powiedział, że Karola jest spoko z ryja. Jak dla mnie, jest spoko z ryja.
1: Nie muszę jej mówić, bo ona dostała tutaj plusy, bo ja filmiki wrzuciłem, te takie montowane, co żeśmy z Kubą kiedyś montowali, bo uznałem, że szkoda, żeby się marnowały na dysku, niech sobie ludzie pooglądają te scenki. I wrzuciłem na kanał i tam sam paru chłopaków pisze z serduszkami, no to coś. Tylko ona wtedy młoda była, bo to i patrz, ile już lat minęło od tego naszego serialu. No z 15 miałaś, tak. Jeszcze wtedy na gwóźdku wieszałem tej green screen za sobą. Zresztą do tej pory ten gwóźdek w ścianie jest, nie?
0: Powiedz Karoli, że jest spoko z ryja i że gdybym było 20 lat młodszy, to kto wie, jakby to wyglądało.
1: No ty nie musisz być 20 lat młodszy, ponieważ ona woli chłopaków, którzy tak mają 30 parę lat, nie? Mam rację, prawda? Że chyba lepiej, jak chłopak ma 30 parę lat, nie? No. To i koleżanki tak samo. Ta jedna z jakimś tam 40-latkiem w ogóle się związała. A, już nie jest. No. Albo poszedł siedzieć czy coś.
0: Oglądałem ostatnio kanał człowieka, takiego wariacika trochę, który wyjechał do Tajlandii i tam, słuchajcie, kupił sobie żonę. Tak, nie przesłyszeliście się, kupił sobie żonę. Facet ma 44 lata, liczba, wiek kunradowy, że tak powiem. I trafił na taką wioskę rybaków, gdzie jest po prostu taki zwyczaj, że trzeba zapłacić, żeby sobie tą żonę zdobyć. Dla tutejszych, jak to się mówi, dla tych, którzy tam mieszkają, no to jest stawka inna zupełnie niż dla obcokrajowców, bo tam jak mieszkasz, to możesz sobie taką żonę kupić za równowartość naszych 1500 zł, a on musiał zapłacić 12 tysięcy zł. I facet 40, tak, ucieczka do raju. Dzięki, Lukas, za przypomnienie. Bardzo fajny kanał. I słuchajcie, związał się z przepiękną dziewczyną po prostu, no... Uroda, no cukiereczek, nie? Włosy, ząbki, cera, po prostu młoda, no bo też 19-latka, tak? On 44, ona 19 lat i wygląda na to, że szczęśliwi są ze sobą, że dobrze im ze sobą. Tak więc można czasami coś takiego zwariowanego zrobić. Oczywiście odbyła się ceremonia ślubu, ale taka ceremonia ślubu plemienna. To znaczy on tam przykładał palec od nogi do palca od nogi taty, swojego teścia przyszłego. Jakąś tam szmatę trzymali, ryż jedli, no sypali ryżem, coś takiego. No i co? I nagrywają teraz streamy ze sobą, obejmują się, całują, zadowoleni. Ona w skowronkach cała... No tak więc, no czasami może nam się wydawać, że coś jest dziwne, że pojechał do jakiejś biednej dzielnicy, do slumsów w Tajlandii, kupił sobie żonę, ale to zadziałało, no fajnie. A Lukas twierdzi, że nie taka ładna, znowu taka trans trochę. Ja uważam, że bardzo kobieca. Czemu trans? Trans to rozumiem, że masz na myśli, że ma takie cechy męskie trochę, tak? Ale czemu? Absolutnie. Mi się tak nie wydało zupełnie.
1: No, ja kiedyś subskrybuję dalej ten kanał, już dawno tam nie zaglądałem, bo ten człowiek miał tam jakieś dziewczyny w różnych miejscach właśnie.

0: azjatki, tam generalnie Wietnam, Kambodża, te okolice, nie?
1: No.
0: Natomiast teraz oglądam taki kanał Bez Planu, to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, czy jakoś tak? I tam też taki chłopak jest, który właśnie zmienia sobie okolice i przy okazji zmienia też dziewczynę, nie? I nawet mu napisałem kiedyś, zmieniasz, wać pan te kobiety, jak cepem byś machał, nie? Parafrazując Sienkiewicza. No, także to on ten, ale jak tu jakiś sobie kupił, no to jak inwestycja, no to wiadomo, że poważna sprawa, nie? Zresztą w sumie dziewczyna też będzie wierna, no bo jak kupiona, no to co? Ja jestem w ogóle zwolennikiem związków aranżowanych przez rodziny. Także to jest bardzo dobre. A miłość przychodzi z czasem, nie? I szacunek.
2: Divide et impera. Krawiec, nie przesadzaj, że ona taka piękna, wygląda jak kanibalka. No co wy macie? Nie wiem, no kurczę, no bardzo piękna dziewczyna, no ludzie, no. Nie
0: A
2: wiem.
0: To jest tu subiektywne, ważne, że się jemu podoba, temu, co wziął ją, nie?
2: A poza tym nie tylko się liczy to, czy piękna, czy niepiękna, liczy się też, że taka... Mi się na przykład podobają dziewczyny, które się dużo śmieją, uśmiechają. Może to jest na przykład taka cecha Ewy Lipki, nie? Która, no, nie jest to jakiś taki kanon urody ogólnie powszechny, wiesz, no ciężko powiedzieć, że to jest jakiś taki lachon, nie? Ale może w niej jest... pociągające to, że się dużo śmieje na przykład, nie? Mi się podobają uśmiechnięte dziewczyny i takie radosne. To jest takie, znaczy, takie sexy, to potrafi być takie sexy, nie? Że kobieta...
0: Wchodzisz na niebezpieczne rejony, Ewa będzie to słuchała. Znaczy ja jestem tutaj kiepskim do oceniania, bo mi się 80% kobiet podoba, tej córa mi krzyczy, że jej nie zaaranżuje. Nie, my mówimy o tym, że chłopak sobie kupił córa gdzieś tam w Wietnamie, czy gdzieś sobie kupił dziewczynę za 12 tysięcy jako żonę i zadowolona jest. No także najwyżej cię wystawię tutaj do największego donata.
2: Co mnie wystawisz? Nie zrozumiałem.
0: Młoda, bo ta młoda krzyczy z pokoju, mnie nie zaaranżujesz w związku. A ja mówię, co najwyżej cię wystawię tutaj na ten, kto da większego donata.
2: Na Allegro, tak? I licytujcie
0: nie,
2: się.
0: Nie, wiesz co, ja kiedyś chciałem taką zrobić taką akcję na Allegro, ale potem się powstrzymałem, bo u nas jest wszystko, wiesz, nie mają żadnego poczucia humoru te nasze władze, służby i w ogóle, i loże. To po prostu chciałem zrobić taki eksperyment, jak widziałem ten plakat słynny w tramwaju, że berlińska klinika ta leczenia bezpłodności szukała dawców nasienia, nie, i wśród Polaków. Ja, ponieważ byłem już za stary, bo tam 40 lat, ja to widziałem, jak miałem ze 43, to zastanowiłem się, żeby zrobić aukcję taką, że po prostu tak jak było w pierwszej części o dinozaurach w tym Jurajskim Parku, tam taki grubas był, co sprzedawał te tam plemniki czy coś tych dinozaurów w takich zamrożonym takim tym. To wyglądało jak puszka i tam był azot ciekły i on to sprzedawał, nie?
2: No.
0: Próbował na czarnym rynku opnąć. To ja bym tak mógł wystawić na Allegro, nie? Dla samotnych pań na przykład z nasienie. To były dwie opcje. Kup teraz z tym, z wysyłką i z odbiorem osobistym, nie? Z iniekcją, że tak powiem.
2: Ciekawe, czy to jest legalne w Polsce, nie? Sprzedawanie własnego nasienia.
0: Byłem ciekaw tego, nie? Jakbym tak wystawił, nie? Bo na przykład sprawdzałem to. Zresztą w Bandych to nawet też jest. To jest dobry serial. Tam wszystko o tej Ameryce lat 80. 90. można znaleźć. W Stanach Zjednoczonych nie ma czegoś takiego jak honorowe krwiodawstwo na przykład, nie? Tam po prostu się to sprzedaje. Się krew sprzedaje. Idziesz do punktu, jeżeli oni ci oczywiście tam przebadają, żebyś miał tą krew dobrą, tak? Jeżeli jesteś zdrów i możesz dać, to się normalnie chodzi i sprzedaje krew tam za jakieś tam, nie wiem, chyba $20 za 100 ml czy coś takiego. No ale są ludzie, którzy to robią i berlińska ta klinika oferowała tam chyba 3,5 tysiąca euro czy 2000 euro, jakoś tak to było miesięcznie, nie? Można było. Ja to się śmiałem z tego, bo jak wszedłem na stronę, tam było forum i panowie, którzy się zdecydowali na tę formę zarobkowania, fajnie to nazwali. Nazwali to dojeniem, że dojenie raz w tygodniu, nie? I pełna, jak to się nazywało, pełna, no, nie absencja, no jak się nazywa?
2: Dyskrecja?
0: Nie może...
2: Dyskrecja?
0: Nie, nie, nie dyskrecja, że nie może w tym czasie być z kobietą, jak pobierają, nie? No, wyleciało mi to słowo z głowy. Abstynencja, no, o właśnie.
2: Czyli etam, no. Honorowy dawca nasienia, jednocześnie dinozaur, to też właśnie tak a propos Parku Jurajskiego. No dobra, etam, to co, to dajmy szansę innym, może ktoś jeszcze do mnie drętnie.
0: Czuję, że inni mają dzisiaj gorszy dzień niż my. Ale zobaczymy.
2: Są, wiesz, są tacy ludzie, którzy mają całe życie gorszy dzień. Też są tacy. No
0: nie,
2: dobra.
0: No jak przyszli z pracy, to rzeczywiście mogą być podkurwieni trochę tak, wiesz, po robocie.
2: Ludzie, coście tacy smutni. Przecież przyszliście z pracy dopiero co.
0: No, to tak na koniec. Co my razem najbardziej nie lubimy? Nie chodzić do pracy. To jest to, co lubimy najbardziej, nie lubimy. Nie chodzić do pracy, jest fajne, nie chodzić do pracy. Mówię wam, spróbujcie, zróbcie to już od jutra, nie pójdźcie, bo po prostu nie to, że tam jakieś tam wypowiedzenie, po prostu nie pójdźcie do niej, nie? I zobaczycie, i zostawcie telefon włączony, zobaczycie, czy będą po was dzwonić, czy jesteście naprawdę potrzebni, nie? No, taka namówka, nie? Ale nie bierzemy za to żadnej odpowiedzialności z krawcem. Po prostu tak zróbcie. Macie, jesteście wolnymi ludźmi, możecie tak spróbować, nie? Nie radzę, ale... ani nie zachęcam, ale możecie tak zrobić i zobaczycie, czy wam będzie brakowało tej pracy, czy nie będzie wam brakowało. No, ja w każdym razie pierwszego, który tak zrobi i będzie w stanie to udowodnić, zaproszę na pół kilo parówek z Biedronki normalnie do siebie. Po prostu ten, który jebnie tak pracę z dnia na dzień, nie? Po prostu i zostanie się, z tego kieratu się uwolni, nie? Fajnie, będzie nas trzech, który na nas tym radzi. To funduje pół kilo parówek z Biedronki. Tych najtańszych. Znaczy, tam jest kilo, ale ja sobie pół zjem, a drugie pół on zje. Nie? I to będziemy razem konsumować.
2: Ma się jeszcze ten gest. Ma się ten gest, widzicie. No. No dobra. To też wcześniej był komentarz, że ktoś lubi Etama tutaj. Ktoś pisał, że Etama lubi. Przepraszam, już nie pamiętam, kto to napisał. No, dobra. To trzymaj się. Na razie. No, hej.
0: Trzymaj się. Hej, hej.
2: Honorowy dawca nasienia. Dinozaur, człowiek z gestem, etam. A, miałem was podpytać, bo rozmawiałem już z Byte Eaterem w sprawie zrobienia takiego właśnie myku, aby można było słuchać nocnego radia na różnych aplikacjach. Bo niektórzy dawali sygnał, że nie można już nocnego słuchać na jakichś tam apkach. No więc tylko, że ja nie wiem, jakie to są aplikacje. Gdybyście w komentarzach na przykład pod tą audycją, jak ktoś słucha z offline'u, albo teraz jakbyście mogli też napisać, co to są za aplikacje. Co to są za serwisy jakieś takie, nie wiem, no chyba raczej aplikacje, tak, że ktoś ma na komórce, na telefonie i mógł słuchać nocnego radia, a nie może już. No to ja poproszę was o sygnał. Co mam Byte Eaterowi zlecić? Znowu się wykosztuje, cholera jasna. A donate'ów jak na lekarstwo? No ale są, zawsze się... tak nie tyle pocieszam, co tłumaczę sobie, że są tacy, co mają gorzej jeszcze, o wiele gorzej, bo ja nie mam tak źle, jeśli chodzi o donajciki. No więc nie wolno być pazernym. No. No, polecam jeszcze raz, możecie sobie wpaść na kanał Michaela, Zielony Rybnik, Michael Śpioch się nazywa kanał, Śpioch. No. Ja dużo miałem przyjemności ze słuchania

wracając do tematu, co lubię, myślałem, że lubię gry typu Frontier, na przykład. Na pewno pamiętają, co starsi słuchacze, klasykę Frontier, kontynuacja Elite. Myślałem, że spodoba mi się latanie po kosmosie, ale to jest jakieś takie toporne, tak ciężko tam w ogóle rozwalić jakiś statek wroga. Tyle tych przycisków różnych i tak się odbiłem trochę na razie od tej gry. Myślałem też, że lubię takie klasyki, klasyczne RPG, Dungeons and Dragons. Kupiłem sobie za ciężko wyżebrane 3 złote Icewind Dale Enchanted Edition. No i też jakoś nie za bardzo. No niby lektor fajnie mówi po polsku, nie? Bo jest zdubbingowany. Lektor mówi, były to czasy, kiedy bohaterowie toczyli walki. No i tam siedzą przy ognisku, dumają, legendy opowiadają. No ale uruchomiłem tą grę, poszedłem jakieś, nie mogę orków rozwalić po prostu i ciągle ginę. No bo, znaczy ciągle ginę, wystarczy, że jedna osoba z drużyny zginie, no to ja już wgrywam save'a, no. I te orkasy na początku gry mnie rozwalają. No to wiecie co, w takie coś grać dzisiaj. O. Jak się krawiec do roboty byś wziął, to byś zarobił, pisze Piotr. No ale właśnie jest problem, że mi się nie chce. Poza tym, jak ten rybak z bajki, mam pracować, tyrać, żyłować się, żeby w końcu móc nie pracować, no to ja już teraz mogę nie pracować.

zadzwonić, ale w jakim temacie? No, Furiat, skoro nie wiesz, jaki temat i nie potrafisz spojrzeć tam na tytuł audycji, to lepiej nie dzwoń. To zdecydowanie to nie jest ten czas. To nie jest ten czas właśnie. Innym razem może, jak będziesz bardziej ogarnięty. No bo tak to widzisz, to już nie wróży dobrze. Sebastian pisze właśnie sęk. Słuchaj, Waluś. Sęk w tym. Słuchaj, co ci ojciec powie. Kurde. Sęk w tym, żeby iż zarobić, ale iż żeby się też, kurde, nie narobić. O. A tatuś, a ty normalnie to taki mądrutki jesteś, że taki normalnie, kurde, filozof jakiś, te, jak te Arystotelesy całe, te, kurde, normalnie, tatuś. No, ta, słuchaj, cycu, no, tatuś żyje już trochę na tym świecie. Były czasy, że Waldusiu, że ja byłem człowiek pracy i saturator, żem miał normalnie soki, żem sprzedawał, to ja żem tyrał, Waldusiu, jak Beduin na pustyni, żem tyrał, ty kurde, a widzisz, no a teraz to się tak kurde porobiło, że no nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem, no.

co jeszcze lubię? Lubię mieć luzik na przykład. Nie lubię nosić obcisłych spodni. Lubię raczej luźne ubranka nosić, gdzie mnie nic nie uciska, nic nie pije, nie wpija się. No, luźne ubranka lubię. W ogóle lubię luźne podejście do życia raczej. Lubię też ludzi, którzy nie są materialistami, lubię ludzi wesołych, takich, którzy emanują jakąś pozytywną energią, taką, że mi się też lepiej trochę robi, a nie takich na przykład, którzy przyjdą, coś powiedzą i ze mnie spada energia, tak te hapeki, punkty życia spadają. To jest kiepskie. Znaczy, wiecie, każdemu się zdarza, nie? I każdy ma lepsze, gorsze chwile, ale jak ktoś ma tak cały czas, no to takie męczące jest trochę. Rogal pisze, a idę sobie zwalić z nudów. Czy kanapki z Subwaya lubię? Chyba nie jadłem nigdy kanapki z Subwaya. Nigdy nie trafiłem na Subwaya. Szczerze powiedziawszy. Nie miałem okazji po prostu. Ale lubię na przykład kepsy. Lubię kepsy i trafiłem w końcu w Środzie Śląskiej. Otworzyli nową kebabiarnię. No to już myślałem, kurczę, 10. kebabiarnia, nie? Ale... coś skusiło, poszedłem i jest wyjątkowa, bo jest baranina. Naprawdę, kupiłem sobie na początek w ogóle z kurczakiem. Myślę sobie, a to jakieś będzie słabe. Może się zniechęcę i nie będę już żarł tego żarcia niezdrowego. Znaczy, czy kebaby są niezdrowe? Raczej zdrowe chyba. Tam są warzywa świeże przecież. No ale okazało się, że ten kebab z kurczakiem jest pierwsza klasa, naprawdę dobry. Prawdziwy jakiś Arab stoi za ladą. To jest akurat trochę takie zniechęcające, bo przychodzisz i on taką łamaną polszczyzną zawsze gada. Co chcesz, żeby tobie zapodać? No, poproszę, to. Ma numerek, przyjdzie potem. A czy mogę dostać ulotkę? Ulotka to, co tam me będzie, no to tam tego. Przepraszam, nie rozumiem? No, będzie ulotka do włożenia tam potem do siatka. No i tak, wiecie, ciężko trochę, nie? Się czasami porozumieć. Jeszcze tam ludzie krzyczą dookoła, bo tłumy przyszły. Bo zrobili wielkie otwarcie i dobre ceny mają, bo za dwie dychy to takiego wielkiego kebaba, wielkiego kepsa, półmetrowego, nie? Z pół godziny go żarłem. No, ale dobre. I baraninka w końcu. No, kebab, dobrze sobie zjeść, dobre mięso. Ale barana trzeba też umieć przyrządzić. Baloniki, dużo młodych przyszło. Wystrój jak w barze miś jakimś. Wszystko takie, wiecie, szare. I poprzylepiane takie plakaty na odpierdol się, takie z dziwnymi hasłami, które w ogóle nie nawiązują do niczego. Jakiś Summer Star Food. I tak czytam sobie, o co chodzi. Jakieś wiosenne super jedzenie, coś. Takie, wiecie, z dupy, nie? Przypuszczam, że po prostu gdzieś kupione w internecie, tam za grosze, takie właśnie plakaty, które pasują do wszystkiego, nie? Ściany pomalowane farbą olejną, wygląda jak na stołówce w ogóle, bo dużo takiej wolnej jakby przestrzeni, fotele obite jakimś skajem, takim obrzydliwym, takim skóropodobnym materiałem, też pewnie kupione gdzieś okazyjnie. No i tak to wszystko takie niezbyt korzystne wrażenie robi. Urządzić knajpkę, urządzić bar, to naprawdę jest sztuka, nie? Zrobić to w jakimś konkretnym stylu,
żeby był jakiś klimat, oświetlenie, klimat, wszystko. No a tutaj tak widać, wszystko takie na odpierdol, jakieś plakaty kolorowe, byle jakie. Takie też miejsce do oddawania naczyń, takie jak na stołówkach, nie? Że tam włóż talerz. Oczywiście plastikowe przysłony różne, żeby COVID nie przeszedł, bo wiadomo, że jak się zrobi taką z pleksy jakieś osłonę z dziurą, to wiadomo, że COVID przez to nie przechodzi przez taką pleksę, nie? Co tak wcześnie, krawiec? Ale że co? No tak o, po prostu. Miałem ochotę sobie pogadać, to sobie wszedłem. Właśnie lubię tak sobie żyć, że mam na coś ochotę, to robię, a jak nie mam ochoty, to nie robię. No, trochę tak jak właśnie Michael, o którym wspominałem. Taka moja radiowa bratnia dusza. On ma takie też bardzo luźne podejście. Ja się uśmiałem, bo przyszedł jakiś tam kolor do Michaela. Michael sobie siedzi na ławeczce, brzucho rozwalone, ciemne okularki, czapeczka, sobie tam filozofuje. Przyszedł jakiś kolo, co chciał, żeby mu oddać stówę, bo Michael akurat nie jest trochę przy forsie, właśnie możecie mu rzucić coś. No słuchajcie, chłopak strasznie skromnie, jakieś tam 2 złote dostanie na streama, a i tak się cieszy, nie? No i tak, i trochę nie jest przy forsie, przyszedł jakiś tam kolo się upomnieć o 100 zł, Michael mu walnął filozofię całą tam. Widzisz, był taki czas... Ale czekaj, nie przerywaj mnie, bo będę musiał od początku zaczynać, posłuchaj. Był taki czas, że wydawaliśmy wspólnie dużo hajsu. Jak mam, to dam, wiadomo. A teraz widzisz, że nie mam akurat. A ty, no, ty, braciszku, co cię uważałem za przyjaciela, przychodzisz i nie zapytasz się, co słychać i tak dalej, tylko o tą stówę mnie męczysz. No i w tym momencie ja nie wiem, czy ty jesteś moim przyjacielem, a tamten drugi, ale Michael, czekaj. Pozwól, że dokończę. Tak więc, braciszku, przyjacielu mój, powiem tak, dostaniesz ten hajs, jak uznam to za stosowne, prawdopodobnie niebawem, prześlij mi swój numer konta, a teraz już żegnam ciebie. Idź już, ponieważ albowiem muszę się modlić. To jest mój czas na modlitwę, na medytację, a więc żegnam cię, mój były przyjacielu. A tamten, i poszedł sobie. Michael jakieś tam świeczki robi. Fajny koleś, ja go lubię. Muszę kiedyś zaprosić Michaela, z nim tu razem coś nagrać. Jaki lokal, taki klient, pisze Rogal. Tu jakiś miał być przytyk do mnie, tak? Że jaki klient, taki lokal by bardziej tu pasowało. Nie no, ale widzisz, Rogalu... Jedzenie bardzo dobre, to mnie tak bardzo nie interesuje, jaki lokal, bo i tak nie jem na miejscu, tylko sobie zanoszę do domu i w domu spożywam. Tak więc wolę już lokal, który ma kiepski wystrój, ale jest dobre jedzenie, niż odwrotnie by miało być. Krąży legenda, że to mięso do wszystkich kepsów jest z jednej hurtowni. No oczywiście, no, miejska legenda, bo jednak tak nie jest. Świadczy o tym fakt, że różne są te kebaby bardzo. Na przykład w barze Arizona tutaj, gdzie nadal jest lokal do wynajęcia cały czas, nie ma chętnych, a takie topowe miejsce w Środzie Śląskiej, nie? Gdzie wszyscy cały czas się przechadzają, duży ruch, no ale jakoś nie ma chętnych. O, ktoś dzwonił do mnie. A nie, to Etam coś napisał. Aha, to mi przesłał ten kawałek, ten remaster utworku C64. To może będzie na przerwę muzyczną. No ale co ja mówiłem, że...
No, w tym Arizona mieli zupełnie inny kebab i się nawet wypytałem, co to za receptura, no to tam jest indyk, właśnie to dlatego było takie delikatne, fajne, bo tam był indyk. Gdzie indziej z kolei taki zapodają tutaj tłusty, niedobry, tłuszcz z niego ocieka i brzuch potem boli. Różne są te smaki, więc no niemożliwe, żeby... Zresztą dlaczego jeden jakiś Arab miałby produkować wszystkie kebaby w Polsce? Co to? Nie ma konkurencji? Tak ciężko to wyprodukować? Nie sądzę. Myślę, że no, zawsze w takich legendach jest ziarno prawdy, czyli może jest jakiś faktycznie duży dystrybutor, od którego często biorą te właśnie bele kebabowe. No ale na pewno nie jest tak, że większość knajp bierze z jednego źródła.

Jeśli chodzi o porę dnia, to bardzo lubię świt. Noc też lubię. Ale świt to jest taka wyjątkowa dla mnie pora dnia, gdzie jednocześnie wszystko umiera, a jednocześnie się rodzi. Taki koniec i początek nowego cyklu. Coś takiego. I odpowiada mi klimat też. Jest fajnie, przyjemnie. Jak jest akurat ciepła pora roku, to jest cieplutko, ale jednocześnie tak orzeźwiająco bardzo często. Wizualnie też ładnie to wygląda. Taki świt. Blady świt. Cichutko jest, bo jeszcze ludzie śpią. Nieliczni ludzie przechadzają się po ulicy. Jest fajnie. Jest miło, orzeźwiająco, ładnie, przyjemnie. Także lubię świt. Noc też lubię, ale to ma związek może z upodobaniem do neonów. Bo neony też bardzo lubię i wiadomo, że neony w nocy dobrze wyglądają.

No, może będzie krótsza trochę audycja. Niespecjalnie mi się chce jakoś przedłużać, więc ostatnie chwile, żeby zadzwonić, jak ktoś by chciał opowiedzieć jeszcze parę słów o tym, co lubi. Może tak jak Kasia, ktoś zadzwoni, kto jeszcze nie dzwonił. Pierwszy raz ktoś może zadzwoni. Lubię takie telefony. Tak a propos tego, co lubię. O, jak coś lubię, to ja to bardzo lubię. A jak czegoś nie lubię, to ja tego tak nie lubię za bardzo wtedy. No, w przeciwieństwie do tego, co lubię, bo wtedy to właśnie lubię. No chyba, że nie lubię, to wtedy...

nie lubię też być zmuszany do czegoś. Tego bardzo nie lubię. Lubię tak sam z siebie coś zrobić, a jak jestem przymuszany do czegoś, to od razu mi się odechciewa. Lubię klasykę, chyba lubię też. Klasyka, coś w takim upodobaniu do retro, do klasyki jest moim zdaniem trochę z eskapizmu, czyli z takiej próby ucieczki od rzeczywistości. No bo to jest zawsze powrót do dawnych lat, do czasu, kiedy jeszcze nie mieliśmy... No, czasy dziecięce mają to do siebie, że nie mieliśmy wtedy zbyt wiele obowiązków, chociaż to się trochę upraszcza, bo taki dzieciak, on też ma swoje obowiązki dziecięce, nie? Musi chodzić do szkoły, lekcje odrabiać, jakaś tam presja rodziców i tak dalej. No ale wspominamy ten czas, zawsze sobie idealizujemy trochę i koloryzujemy tak na plus. Ocieplamy właśnie te dawne czasy, nie? Kiedy jeszcze ciało nas lepiej słuchało, kiedy nie chorowaliśmy, kiedy było... też się bardziej aktywnie spędzało czas, no bo miało się więcej siły, ochoty, wszystkiego, nie? No niestety, z wiekiem to przechodzi. I tak się wydaje, że właśnie było tego, że było tego czasu więcej na różne rzeczy. I takie upodobanie w różnych starych rzeczach, to myślę, że jest próba takiego powrotu trochę. Co jeszcze lubię? Lubię komiksy, lubię gry, lubię filmy. Lubię radyjko. Lubię dobre jedzonko. No, takie rzeczy. Są takie rzeczy, które większość z nas lubi, nie? Lubię sobie pogadać w miłym towarzystwie. Lubię... Co jeszcze lubię? Nie jest tak prosto powiedzieć, co się lubi. Szczerość lubię. Chociaż ta szczerość, niektórzy pod pojęciem szczerość rozumieją trochę co innego. Na przykład... A, nieważne. No takie, wiecie, niektórzy po prostu myślą, że jak komuś tak dowalą, wyłożą kawa na ławę, będą ciągle mieli jakieś zarzuty, obiekcje i tak dalej, to jest szczerość. W pewnym sensie tak, no ale to jest taka niemiła szczerość. Poza tym komuś się czasami wydaje, że ma rację, a nie ma racji wcale. I ktoś jest przekonany, że robi dobrą robotę, ale niekoniecznie. Trawę. O, właśnie. Trawę. Lubię trawę. Bardzo lubię trawę. Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że trawa to jest dobra rzecz. Tak, zdecydowanie. Szkoda, że rządy nie lubią trawy i system nie lubi trawy. Świeczuszki lubię. Pali się tu właśnie świeczuszka zapachowa. Nie jest to taka dobra, taka świeczka, jakbym kupił sobie, nabył od Michaela. Z drewnianym knotem, z prawdziwym woskiem jakimś tam. Tylko taka, wiecie, biedronkowa świeczuszka. Ale też ładnie pachnie w sumie, tylko że tu są jakieś barwniki. Oła! Gorące. O, się oparzyłem. Ojejku. No, taką świeczkę to można na wiele sposobów zrobić. Przypuszczam, że można by wiele tutaj mieć przepisów na zrobienie świeczki. Żeby ona się właśnie nie nagrzewała, żeby nie była w metalowym takim pojemniczku, tylko powiedzmy w jakimś innym, który się nie nagrzewa, nie wiem, drewniany może właśnie. Żeby ten wosk nie był mieszany z jakimiś chemicznymi barwnikami niezdrowymi, tylko żeby to było właśnie ekologiczne,
Nie lubię, jak ktoś leje wodę. I tu rybki wklejone, pisze Rob Roy. Ale to ja właśnie lubię lać wodę. To mam ten komfort, że mogę sobie robić w radyjku, co chcę, mogę sobie pogadać, pofilozofować, mogę sobie pomilczeć. Nie przychodzę tu do pracy. To znaczy w pewnym sensie przychodzę, ale trochę mam inne podejście do tego. Mógłbym oczywiście tutaj się stresować, przejmować, żyłować, przygotowywać i pilnować, żeby nie było 2 sekund ciszy i byłoby pewnie zdaniem niektórych lepiej, ale zdaniem niektórych może właśnie gorzej, bo nie muszę się niczym przejmować i to promieniuje. Wy słysząc coś takiego też wiecie, że nie musicie się specjalnie stresować, przejmować i może dlatego dzwoni do mnie tylu ludzi czasami. No dzisiaj akurat telefonów nie ma dużo, ale są takie audycje, gdzie muszę tutaj kolejki robić, nie? I pilnować, zapamiętywać, kto tam czeka jeszcze w kolejce. No i telefony się urywają i właśnie może to wynikać z tego prostego faktu, że ludzie się specjalnie nie muszą przejmować, bo słyszą, że audycja jest jaka jest, że krawiec sobie leje wodę, że sobie wszedł, bo miał po prostu ochotę, że gada sobie o dupie Maryny. No to ja też mogę zadzwonić, nie muszę jakiegoś wielkiego show tu robić, nie muszę mieć czegoś przygotowanego, nie muszę się przejmować tym, jak wypadnę w oczach innych, tylko mogę po prostu sobie zadzwonić i pogadać z ziomeczkiem o różnych rzeczach. Czy wracam do formy? Nie wiem, czy wracam. Z tą formą to różnie jest i różnie można też to oceniać. Co dla różnych ludzi co innego może oznaczać dobra forma. Ale jeśli masz na myśli to, że sam się czuję trochę lepiej, to może tak, może nie. Sam nie wiem. To też nie wiem, czy to jest takie dobre zastanawianie się właśnie, czy jestem w dobrej formie, czy w kiepskiej. Czy warto, czy nie warto. Czy zawiodę ludzi, czy nie zawiodę. Czy się radio nie zepsuje. Tyle się tutaj już była taka sytuacja, że były dobre audycje, a ja nagram coś kiepskiego teraz i będą się, wszyscy się odwrócą. I już nie wrócą. Nie będzie niczego. Tyle się napracowałem, żeby to radio zrobić, cholera jasna. A ja właśnie się nie przejmuję. Siedzę sobie, gadam, muzyczka leci. Mogę sobie w każdej chwili skończyć, mogę nadal mówić. Coś mi przyjdzie ciekawego do głowy, to zaraz jakiś nowy temat rzucę. No a są tacy, którzy bardzo poważnie podchodzą do tematyki radia. To jest bardzo duża odpowiedzialność robić radio. W sensie, że wrzuciłeś na luz z pewnymi sprawami w audycji. No, tak to jest w życiu, że czasami lepiej wychodzi, jak się nie starasz, nie? O pieniądzach jest taka teoria też, że jak przestajesz o tych pieniądzach myśleć, starać się o nie, to one właśnie... O, zadzwonił Gumball, tylko tak pyk, pyk, pyk i dyla od razu.

0: puścił dzwona, tylko puścił dzwona. No, od jutra zaczynam spacerować więcej sobie. Przejdę się w jakieś ciekawe miejsca w Środzie Śląskiej, ponagrywam coś. Telefon mi się strasznie skiepścił, nie wiem, zawieszają się aplikacje. Powiedzcie, ktoś tu się zna dobrze na telefonach? Co to jest takiego, że wyświetla mi się komunikat, że aplikacja telefon została zawieszona, aplikacja kalendarz została zawieszona, aplikacja zegarek została zawieszona. Jakieś dziwne rzeczy mi się wyświetlają, jakieś powiadomienia, takie reklamki jakby, takie banerki jakby się co chwilę wyświetlają, telefon brzęczy. Czy... O, taka podstawowa informacja. Powiedzcie mi, czy jak przywrócę telefon do ustawień fabrycznych, to czy się wykasuje książka adresowa z telefonami, czy muszę potem znowu te telefony wprowadzać? Czy...
1: Czekaj moment, mam problem. Mam problem techniczny.
0: Okej, okay, dobra.
1: Raczej pięć ich.
0: Widzicie, dzisiaj same problemy techniczne. I na YouTubie, i w moim telefonie, i wszędzie. Wszystko się psuje. Anonymous cię hakuje. No... A ja się sam zapiszę do anonimusów. Zapiszę się do anonimusów.
1: Czemu chcesz się zapisywać do anonimusów?
0: Tak z przekory, bo wiem, że ciężko się zapisać do anonimusów, gdyż jest to struktura zdecentralizowana, zdywersyfikowana, nie mająca żadnych przywódców, szefów, i mówienie, że się zapiszę do anonimusów, to tak jakbyś powiedział, że się zapiszę do punków na przykład. To tak bez sensu trochę.
1: A chcesz?
0: Chyba wolałbym do punków niż do skinów. A ty?
1: Szczerze? Nie mam pojęcia. Mhm. Ale w tym momencie próbuję rozwiązać problem życia i coś nie mogę do niczego dojść.
0: A co się stało się?
1: Próbuję zresetować sprzęt. O, chyba udało mi się. Słychać mnie?
0: No słychać, cały czas cię słychać. Dobrze.
1: Nie chciało mi się nic konfigurować zbytnio, zrobiłem to na 5 sekund, robiłbym to lepiej, ale robienie tego, zaraz włączę kamerę, jest strasznie trudne w jedną osobę. Nadzieję, że będzie działać.
0: A co ty tam wydziwiasz, panie? Co ty tam wydziwiasz?
1: No właśnie głupi escape teraz nie chce mi działać. No super, dobra, to może tu nacisnę. No... A nie escape. Dobra, gdzie ja mam ciebie? Mam ciebie na drugim monitorze. Na pierwszym. Na pierwszym monitorze. Gdzie escape? O Jezu, nie mogę. Komputer ze mną walczy, wiesz?
0: To może spróbuj tam ogarnąć jakoś i połączyć się jeszcze raz.
1: Dobra, jest chyba. Czy widać?
0: O, widać. O, wirtualna rzeczywistość, o.
1: W końcu, 5 lat i ręce strasznie wolno mi działa, ale w dupie. Działa, przynajmniej jako tako.
0: O, proszę, proszę.
1: No, udało mi się, po 5 latach.
0: No, faktycznie się tu Gumball rozgląda w wirtualnej rzeczywistości. No to co, nie jest już żadną tajemnicą, że wszedłeś w wirtualną rzeczywistość za pomocą sprzętu Oculus Quest 2, tak?
1: Tak, sprzedałem się Facebookowi, ale pierwsze co zrobiłem, to tego Facebooka usunąłem z Oculusów.
0: Czyli robisz gałę Zuckerbergowi.
1: No nie do końca, właśnie tak jakby... Wiesz, zmierzał do tego, a zamiast zrobić mu tak naprawdę ciągnę mu i wyrywam.
0: Czy mogę dać na ekran to, co
1: widać? A proszę
0: widać?
1: Bardzo! O Jezu, muszę zmienić ustawienie, że mi się troszeczkę inaczej obracał. Bo aż żygać mi się chce od tego, jak to jest tak źle ustawione. Dobra.
0: Tak trochę wykadrowane, bo tutaj na Skype'ie teraz to trochę ciężej jest ripować niż dawniej.
1: Ale w ogóle, że to ładnie działa, nawet nie ma problemu. Znaczy są lekkie problemy, ale to jest, mówię, problem raczej jeszcze tego, że ja tego wszystkiego nie mam ustawionego dobrze.
0: Mhm. Nie, no fajnie, płynnie wszystko działa. Czekaj, tu trochę jeszcze wykadruję lepiej, żeby było nocne radio.
1: Robimy kanapkę.
0: Kanapkie. No. Kanapkie z zesrem. O, chwycił za nóż. Słuchajcie, no, Gumball wirtualnie, widzicie, robi sobie kanapkę. O, jak się fajnie kroi. O. Ciekawe, zawsze mnie interesowało, jak to jest skryptowo rozwiązane to dzielenie, slajsowanie obiektu, takie fajne.
1: Masło jakieś może damy, albo ketchup.
0: Gotuj z Gumballem.
1: O, proszę, ketchup.
0: Kanapka z ketchupem, pyszności. O, widzę, że ciecz nie jest jeszcze jakoś specjalnie widowiskowo rozwiązana. No, no, ale...
1: to lepiej tu wlać sobie ketchup. O. Zrobimy maczane chleby.
0: To pyszności po prostu, pyszności.
1: Okej. Co my tu jeszcze dodamy do tego? Piwo może. O, piwo będzie dobre. Najwyżej się wypieprzymy z tym. Oj, muszę, kabel mi się zapląta. O. Kurek.
0: Ciekawe, czy kiedyś zrobią te ręce w wirtualnej rzeczywistości tak, żeby to wyglądało jak prawdziwa ręka, a nie tylko sama dłoń lewitująca.
1: To jest bardzo ciężkie do zrobienia,
0: bo trochę się nad tym zastanawiałem, jak to rozwiązać technicznie, i to nie jest takie proste.
1: Można mieć cały sprzęt, który będzie ci wykrywał wszystko. To jest do zrobienia, tylko kosztuje. No, ja tyle pieniędzy nie mam. Proszę bardzo, tu robimy. Widać chleb z ketchupem.
0: Chleb gotowany jeszcze z ketchupem. No, pyszności. Magda Gessler by zzieleniała z zazdrości.
1: O Jezu. To jest jedyna gra, która mi sprawia trochę problemy z działaniem. Znaczy nie tyle z FPS-ami, co po prostu... O, no właśnie. Robię się jakieś dziwne rzeczy w niej. No cóż.
0: No wylałeś wszystko. Naświnił, wylał. Widzicie, chleb z ketchupem gotowany miał zrobić, to wywalił wszystko, nasmrodził.
1: Będzie jeden. Czekaj, wezmę szpatułę. Szpatuła, podejdź. Nie mogę jej wziąć. Kurde, za daleko jestem.
0: To pokazuje, że wirtualna rzeczywistość nie jest jeszcze taka doskonała w 100%.
1: Nie, bo ta gra jest taka sobie. Aha. Mam lepsze gry.
0: No, na przykład Half-Life Alyx, no, to taka już wypasiona gra wirtualnej rzeczywistości. Seria Half-Life jest znana. I tam wiecie, tam można niestworzone rzeczy robić. Możecie cegłami kogoś obrzucać z okna, wkładać jedną rzecz w drugą, sobie tam otworzyć bagażnik samochodu, coś tam powkładać, nie chce się domknąć. Z pistoletu musicie celować, żeby kogoś trafić. No, to...
1: Mogę pokazać symulator Menela, w sensie Half-Life Alyx.
0: Symulator, jak ty to powiedziałeś, symulator Środy Śląskiej, tak?
1: No. Wiem. Proszę bardzo.
0: Wiesz co, ja myślę, że chyba stracisz tą posadę szybko kucharza, szefa kuchni.
1: Czekaj, mam pomysł. Wiesz tą butlę?
0: No.
1: Wiesz, co z nią zrobię?
0: Włożysz do piekarnika.
1: Nie wiem, czy mi się zmieści. Co łatwiejsze metody.
0: O. Proszę bardzo. Kładziemy butlę z gazem na kuchenkę.
1: Na gaz.
0: I w nogi. To jest właśnie Gumball, który się wkurzył, bo nie dostał premii za nadgodziny jako szef kuchni.
1: No. A! Kurde. Cię zacina mi. O, już wybuchło. Fajnie. A może to dlatego, bo to ta opcja jest włączona teraz do tworzenia klatek, dlatego mi tak trochę podcina. Bo ta gra po prostu jest zmulona, ona potrafiła mi działać w 50 klatkach. A Steam ma taką opcję, że klatki dodatkowe tworzy, wiesz?
0: Tak? No proszę.
1: No.
0: Uśrednia,
1: jest to
0: tak?
1: Trochę, no. Jak to się... Aha, dobra. Aha, dobra, to już wiem. Dobra, kryzys rozwiązany. Chyba.
0: A tam gdzieś w restauracji samej klienci czekają właśnie na jakieś wykwintne risotto z cielęcinką, a Gumball tu szaleje, wysadził pół kuchni. No, taki to człowiek, widzicie.
1: Dobra, jeszcze ci na szybkiego mogę pokazać Half-Life Alyx, jak chcesz.
0: Dawaj, dawaj.
1: Muszę tylko zmienić. Na szczęście to już będzie troszkę łatwiejsze. Bo już się nauczyłem, jak to konfigurować. Dobra, to wyłączę. Wejdę teraz do monitora numer 2. Albo 3. 3 monitor, dobra. I teraz muszę włączyć podgląd. Ja to robię wszystko w VR-ze w ogóle. To jest magia życia. Jak ja to robię.
0: To ja tu na chwilę wyłączę ekranik, żeby tam nie było widać, co tam Gumball
1: ustawia.
0: Nic
1: nie widać, to tylko nocne radio będzie widać.
0: Aha.
1: Bynajmniej na razie. Bo ja to przez OBS-a streamuję.
0: A masz jakieś erotyczne gry? Erotyczne?
1: Chcesz, żebym to na nocnym radiu pokazał?
0: Może nie wiem, właśnie. Nie wiem właśnie.
1: No właśnie, to się zastanów, o co pytasz. No. Kurde. Molka. Dobra, najpierw włączymy grę, potem będę się zastanawiał. O, telefon mi buzuje. Ja mam Half-Life Alyx. Gdzie się miałem? Teraz szukaj, chłopie. O Jezu, nie mam skrótu. Muszę teraz wchodzić.
0: Tam się gra już kobietą chyba, nie? W tym Half-Life, tak. Half-Life
1: no,
0: Alyx.
1: Bo a nazwa Alyx. Mhm.
0: No Alyx to też męskie imię w sumie.
1: No w sumie też, prawda.
0: Jak się nazywał ten wcześniejszy bohater, ten taki znany?
1: Gordon Freeman.
0: Gordon Freeman, no właśnie.
1: Ale czy był wolnym człowiekiem? Nie wiem. Gdzie ja mam tą grę? Teraz życiowe pytanie.
0: Bardzo przyjemnie mi się grało w Half-Life'a dwójeczkę. Tam były różne takie nowatorskie rzeczy wprowadzone, na przykład fizyka świetna. To takie urządzenie, które pozwalało łapać różne przedmioty, nimi miotać. To było świetne. Pojazdy były. To wszystko było w czasach, kiedy jeszcze ludzie zagrywali się w jakieś dumy, niedumy, a tu nagle mamy taki fantastyczny świat, miasta, różne bajery, szmery, świetną fabułę. No. Sam początek gry, gdzie startujemy na dworcu, nie? I są tam ci kosmici zamaskowani, różni tam zamordyzm wcielają w życie. Dobre to było.
1: O, już prawie jestem. Boże, kontrolowanie czegokolwiek oprócz gier przez VR to jest katorga, tyle powiem. Nie polecam.
0: Jak długo wytrzymujesz na takim VR-ze, zanim ci się odechce i zacznie ci się kręcić w głowie zanim zacznie ci się chcieć żygać?
1: A długo mogę siedzieć?
0: Chwaliłeś tego Oculusa Questa 2, że on ma dobre odświeżanie, tak?
1: Tak. Ma nawet do 120 Hz, ale nie odpalam sobie tego trybu, bo baterię zjada jak sam skurczysyn, a jeszcze nie mam opcji, żeby ładować jednocześnie i grać.
0: Bo to trzeba mieć jakieś lepsze USB, tak? Mówiłeś.
1: Trzeba mieć USB-C do USB-C. Aha. Dobra, muszę to zrobić na komputerze. Yes. Nienawidzę tego.
0: No i dobry komputer trzeba mieć, wydajny, z dobrą kartą graficzną. A teraz jak te karty graficzne tak poszły w górę, to mało kogo będzie stać, żeby sobie kupić tak od zera taki sprzęt nowy. i VR-a. No tak z 10 koła trzeba wydać pewnie, żeby teraz sobie mieć taki minimalny komputer, nie? Z dobrą kartą graficzną, odpowiednią, procesorem, RAM-em i tak dalej. I tym VR-em. O, sąsiad zaczyna gwoździe wbijać młotkiem. Zawsze mnie to zastanawia, jak to jest, że niektórzy przez pół roku potrafią młotkiem napierdalać w coś. To co on tam, jakieś gwoździki wbija, każdą klepkę w podłodze sobie przybija na kołki, na gwoździe, żeby nie używać kleju, czy co, nie wiem o co chodzi. Czy może bardzo lubi kotlety schabowe i bije je codziennie, nie wiem o co chodzi. No co, jak tam? Zobaczymy coś? Gumball. O, chyba problemy techniczne. Halo? No, coś się zebździło. Już od dłuższego czasu widzę tylko chmurki. Tutaj u siebie. No, chyba coś się skiepściło. Rozłączyło chyba Gumballa. Przeciążenie sprzętu. To zbyt wiele już było. To było zbyt wiele.

Okej, to poczekam chwilę na Gambola, może się połączy jeszcze raz, a jak nie, to zmykam sobie. Nie chce mi się tak długo siedzieć. Znowu.

normalnie ripować obraz, wideo ze Skype'a i to tak jest to takie wykadrowane mocno. Ale chyba się szykuje tam powoli do zrobienia czegoś takiego, Gumball. Widziałem tam logo, nocne radio było. Musiałem je niestety wyciąć. Nie można reklamować w nocnym radio, nawet nocnego radia. No dobra, był i znikł. Gumball, nie ma. Nie ma go. O! Sorry.

0: No okej, dobra. Skoro nie ma więcej chętnych, żeby opowiedzieć o tym, co lubicie, to będziemy powoli kończyli. No, może coś się wieczorem jeszcze będzie działo. A tymczasem będę się już żegnał z wami. Trzeba trochę popracować, coś zjeść. Staram się wdrożyć trochę w pracę. Bardziej. Nie można tak leniuchować w nieskończoność, nie? No to zmykam. Dobra. Na razie. Hej, hej, hej.
1: Włączam nagrywanie. Wielka prośba do nadających. Wielka prośba do... W ogóle, czy ja mam dobry mikrofon podpięty? Bo tutaj wszystko próbowałem na szybko, ale wygląda, że mam dobry mikrofon.
2: Brzmisz całkiem nieźle, więc chyba to jest...
1: Sprawdzę na odsłuchu, bo mam brzydko na... tym i owym. Sekundka. A nie, dobra, jest w porządku, jesteśmy dzisiaj już na antenie. Wielka prośba do naszych szanownych nadających. Słuchajcie, ludzie, jeżeli nadajecie, to przynajmniej zerkajcie raz na 5 minut na czata, czy nie jest nic planowane. A tymczasem witamy was w Skale Cyborg i Skała. Dzisiaj będziemy mieli luźne gadki zupełnie. No tutaj była propozycja tematu, ale to było na poprzednim Skype'ie, więc nawet jej w tej chwili nie pamiętam. Więc mamy audycję całkowicie zaskakującą, nazwijmy ją Hiszpańska Inkwizycja.
2: Bo nikt się nie spodziewał. Propozycja była tematów. Czekaj, ja ci zaraz mogę odczytać, bo ja ci tam napisałem.
1: Ale to wiesz, ale to zacznij tak w kolejności, jak ją będziemy omawiać, czyli od trzeciego do pierwszego.
2: Tak, ja się przygotowałem, tylko teraz się pogubiłem w Skype'ie. Czekaj, jak tam teraz dotrzeć? Okej, tutaj muszę kliknąć, tu muszę zeskrolować. Okej, aha, tak, temat numer jeden. Potrzeba to chuj, a nocne radio zniszczy jego, a nie on je. To był temat numer jeden. Temat numer dwa proponowany to była duchowość, a nauka. I temat numer trzy to Smoleński to nie wypał. Praktycznie okazało się na 100%, że nie było żadnego zamachu.
1: Oj tam nie było, mamy jeszcze jednego tu polewa, jeszcze jeden się zamach zrobi, zastanowimy się, zobaczymy, coś z tym spróbujemy zrobić, bo tak szkoda, został kurde jeden samolot, jeszcze jest wielu do ogarnięcia, no i jak tu właśnie na czacie zauważyłem, że tej audycji nie możemy niestety nazwać Potrzeba i Skała, bo to by się źle skracało, moi drodzy, także jakby coś, to nie wiem, to dajcie znać na czacie, co o tym sądzicie, jakby to można było nazwać, a w międzyczasie mamy już pierwszego dzwoniącego, bo się dobija do nas Max, który też od czasu do czasu się u nas w radyjku pojawia. Jeszcze co prawda tematu nie zaczęliśmy, ale już jest on na antenie. Witam cię, Maxie, przerwaliśmy Etamowi sranie psem. Jak

0: Jak się z tym czujesz?
1: Bardzo dobrze, cieszę się, że przestało. I cieszę się, że do was dzwonię. Siemanko wszystkim.
2: Cześć, cześć. Nadzieję, też, wam... też się bardzo cieszymy. Słuchaj, to są te emocje, prawda? Kiedy się można spotkać. Kiedy można porozmawiać.
0: Ale jeszcze słuchajcie, właśnie się pojawił na czacie Błażej. Całe szczęście, że się nie próbował zalogować do radia, bo byśmy dopiero mieli trzech streamerów na antenie. To by było wtedy dopiero. No ale Błażej za tydzień nie ma wyjazdów służbowych, więc będzie wspominana audycja o postmodernizmie w architekturze, gdzie mam nadzieję, no nie będzie to aż tak bardzo lewym, a bardziej architektonicznym okiem i nie będzie okazji za bardzo do dramy, którą tak wszyscy bardzo uwielbiamy. Czołem za nie czołem wszyscy na czacie, pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Zofa, a wy słuchacie, jak to określiłem, Skała i Cyborg. SIK, w skrócie SIK, to może się nawet bardziej sprawdzić. A Maksie, powiedz sam, czy słyszałeś te trzy tematy, które Paweł nam tutaj zaproponował?
1: W momencie, w których Paweł opowiadał o tematach, to stwierdziłem, że bijesz pinkę i zadzwonię.
2: Wiesz co, nie ma problemu, ja przeczytam jeszcze raz tą listę tematów, jak my się tu dobrze przygotowaliśmy, mamy wszystko zapisane, więc czytam temat numer jeden. Potrzeba to chuj, a nocne radio zniszczy jego, a nie on je. To jest pierwszy temat. Drugi temat to duchowość, a nauka, ogólnie bardzo ujmując. A trzeci temat, Smoleńsk to nie wypał, praktycznie okazało się na 100%, że nie było żadnego zamachu.
1: Trzeci wiadomo, bardzo nośny.
2: Tak, no to jest taki ostatnio nas, wiesz, na przestrzeni ostatnich dni.
1: Że jesteśmy blisko prawdy! Jesteśmy bardzo blisko prawdy. Tak. Jedziemy 100 na godzinę, żeby być tak blisko tej prawdy.
0: Prosto w przepaść, prosto w odmęty przepaści.
1: Tak. Akurat 100 na godzinę, bo jadę sobie do Gliwic. W końcu jestem w Polsce, sorry za nieobecność, za niedługo wracam do radia, także... Będzie spoko.
2: Jedziesz do Gliwic? A co masz wspólnego z Gliwicami, jeżeli to nie tajemnica?
1: Jadę sobie, bo tam siedzą sobie znajomi, tam jest jakiś przegląd kapel, a że akurat jestem mega nabuzowany, to muszę coś zrobić.
2: Tak pytam, wiesz, bo po części jestem z Gliwic, więc...
0: To tak, to te fiordy to i tak dalej.
1: Spadaj do spirali, właśnie zaraz będę, nie?
2: Także... Nie, no ja mieszkam w Poznaniu, urodziłem się w Poznaniu, ale po prostu czasami dosyć sporą część życia w Gliwicach spędziłem, wiesz, więc...
1: Spoko.
0: A nabuzowany zobaczył ten polski biały śnieg i myślał, że to tylko śnieg, a to od siwego przecież było.
1: Ja mówię, co się dzieje? Co się dzieje po prostu? Ja tu się takich rzeczy spodziewałem.
0: No, pierwszy dzień, czy drugi dzień astronomicznej wiosny, astronomiczna wiosna chyba się wczoraj jakoś trząchnęła wieczorem.
2: Słuchajcie, ale ja jako że ja zaproponowałem tematy, to chciałbym to jednak być trochę takim złodupcem i pomoderować trochę rozmowę. Bardzo byłoby miło, gdybyśmy przeszli do pierwszego tematu, czyli jak to trzeba, to chuj w uproszczeniu. I jakby potrzeba, no chciałbym tylko powiedzieć, że jak na razie fatalnie ci wychodzi niszczenie nocnego radia. Przyłożyłeś jak na razie rękę do tego, wręcz przeciwnie, żeby ono gdzieś tam funkcjonowało i nawet jego funkcjonowanie się przez ciebie poprawiło, więc jakby jak się z tego wytłumaczysz przed kilkoma słuchaczami?
0: Wiesz co, tutaj jest taki cytat, tylko go sobie muszę dokładnie wyciągać. Jam jest częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni.
2: Aha, a może tak. To na odwrót właśnie, wiesz, znaczy się, bo jeżeli to radio, tak, to radio to jest złe medium, to jest zły wilk, to jednak wszystko czynisz zło, chcąc dobrze właśnie. I zniszczę, ja rozumiem, to, bo chciałbym się nad tym, ten cytat gdzieś pada w nocnym radio od dłuższego czasu, on gdzieś nam tu towarzyszy non stop, ja o tym myślałem, żeby to trochę przeanalizować i czy zniszczę to nie znaczy wzmocnię, czy to nie jest takie, wiesz, taka metafora, bo jeżeli nocne radio generuje destrukcję z założenia, to tworzenie generatora destrukcji jest de facto aktem niszczenia.
0: Ewentualnie jeszcze można na to spojrzeć w ten sposób, że nocne radio było na swego rodzaju równi pochyłej i ono się niszczyło samo w sobie, więc przyszedłem, naprawiłem, czyli zniszczyłem proces zniszczenia, czyli czyli tutaj broni się, no.
1: Logiczne?
0: A? I gdzie wasz Dawkins teraz, ha?
1: Coś tym jest. No ale potrzeba, jeżeli miałeś tak naprawdę niszczyć radio, no to po prostu człowiek, co za... Coś tu jest nie tak, panie. to miało inaczej wyglądać. Znowu się nie udała.
0: No niestety, no całe życie, wiesz, całe życie pod górkę. Za co się biorę, co chcę zrobić, to mi się po prostu rozpada w rękach samo. Także no niestety, no tak wygląda to niszczenie. Ale chciałbym się pochwalić, że dzisiaj przed audycją kibel mi się udało odetkać.
2: Tak, i to są te kloaczne emocje, które wzbudza nocne radio. Z jednej strony piesy Tama gdzieś tam daje radę, z drugiej strony z tym swoim katarzis, tutaj z drugiej strony potrzeba, przygotowuje się do swojego własnego katarzis, więc ten motyw takiego oczyszczenia i tej duchowości, której chciałbym później też jeszcze wspomnieć, bardzo fajnie nam się tutaj gdzieś zazębia, bo dzięki wam, dzięki Tomowi, dzięki potrzebie, to już takie podwaliny gdzieś tworzyliście.
1: Spoko. Ja jeszcze chciałbym tam dwa zdania i będę się zwijał do słuchanka, bo jadę sobie z GPS-em. Także to tylko chciałem przede wszystkim powiedzieć siema, powiedzieć, że jesteśmy blisko prawdy cały czas. Jeżeli chodzi o temat trzeci, jeżeli chodzi o temat pierwszy, potrzeba zjebałeś i nie zniszczyłeś tego radia. To dalej chcę się słuchać. No i jeszcze był temat środkowy, ale to tam, religia, duchowość. No,
0: nauka, nie, duchowość.
1: A przepraszam, religia, duchowość. Okej.
0: Okay. Ale to też byłby dobry pomysł.
2: Religia, potrzeba, duchowość.
1: No a może religia, a religia. Ale nie, rzeczywiście.
0: Solila savarim.
1: No to jest naprawdę fajny i obszerny temat, także no, to nie zamknąłbym tego w jednym zdaniu, także mogę powiedzieć tylko wierzę w was i wierzę w naukę. A w sumie wierzę w naukę, o.
0: Ale to jest, kurde...
1: Nie... Duchem czuję naukę.
0: No to jest właśnie słabe, bo naukę to trzeba szkiełkiem i okiem czuć, a nie duchem, a potem się z tego bierze, że ludzie traktują naukę tak samo, jakby to była religia i że to jest pełne dogmatów i tak dalej. To jest cholernie szkodliwe dla nauki samej w sobie, bo daje krytykom bardzo duży oręż w swoich dłoniach. Także, o, ty wierzysz w naukę, więc to się opiera o wierze, a nie o wiedzy. Ha, mam cię, ziemia jest płaska.
1: No, rzeczywiście.
2: Znaczy się Krawcze, mimo wszystko, mimo wbrew temu, że wiele osób by chciało, żeby nie było tak, jak mówisz, to nawet wśród naukowców często taka wiara jest gdzieś tam wykazywana, nawet niekoniecznie na takim świadomym poziomie, ale mimowolnie, bo to jest, wiesz, gdzieś tam takie bardzo, to jest takie bardzo ludzkie, żeby się w ten sposób zachowywać, nie?
0: Tak, tylko to jest kwestia taka, żeby nie robić z tego dogmatu, żeby, wiesz, tutaj pozwolę sobie zdefiniować na zdrowo sceptycyzm, już nie będę mrugał oczkiem w żadną stronę, tylko że sceptycyzm jest to takie zdrowe podejście, że nawet jeżeli nie do końca mamy pewne dowody czy coś takiego, to wtedy ten sceptyczny umysł nie znaczy, że od razu jesteśmy na nie, bo czasami sceptycyzm właśnie nam pozwala tak spojrzeć odrobinkę do przodu, tak? I takie sceptyczny mózg pozwoli, nie wiem, przykładowo się zastanowić w kontekście, dajmy na to SpaceX, tak? Że okej, mamy strasznie drogie promy kosmiczne, a jakby zrobić z tego bardziej wielorazowe właśnie, nie tylko takie samolociki, tylko bardziej takie całe rakiety, żeby one były wielorazowe. Nie no, stary, co ty? Przecież gdyby ktoś miał wymyślić, to już by dawno to wymyślił. Wiesz co, nie wydaje mi się, ja to sprawdzę. Nie? I tak to mniej więcej będzie, tak to będzie się trzymało.
1: Mogę się pożegnać? Potrzeba, bo jak zaczniesz, to nie skończysz, a kulturą nie chciałem się pożegnać. Pożegnać albo powiedzieć do usłyszenia i moj i słucham dalej. Hej, hej.
0: Do usłyszenia, dzięki ci wielkie i miłego wypoczynku w Polsce, miłej zabawy
1: dziękuję
0: na koncertach.
1: A już hej, hej.
0: Na razie, dzięki wielkie i czekamy na twój powrót do Radyjka, do twoich bajerów, a już tutaj Zenon na
2: słuchaj
0: czacie.
2: Mnie, słuchaj, mhm. potrzeba, słuchaj, słuchasz mnie czy nie, bo nie wiem, bo
0: tak,
2: coś słyszę, mi się z mikrofonem.
0: Tak, słyszę cię, dobrze, wszystko jest okej.
2: Dobrze. Obstawiam, że do końca roku nie uda się przekroczyć średniej 70 słuchaczy na żywo. Bez problemu, przecież to jest jeszcze 9 miesięcy, nie? Prawie. To znaczy się z drugiej strony, kto chciałby tego słuchać?
0: Znaczy,
2: wiesz co, ale wiesz co potrzeba, bo wiesz co potrzeba, bo przesłuchałem dzisiaj podcastu niejakiego pana, no to nie pan, Opydo, nie wiem czy kojarzysz tego gościa.
0: Nie, nie kojarzę.
2: To jest taki i vloger i ma podcasty na YouTubie, też takie w takich społecznych tematach trochę gada, trochę popkulturowych i tak dalej. I tam spokojnie pod tymi podcastami na YouTubie jest na przykład, wiesz, rzędu rzędu 20 tysięcy odsłuchań i tak dalej, nie? Więc, więc takie wyniki są jak najbardziej możliwe, jeżeli chodzi o podcasty. One trwają gdzieś powiedzmy między od 30 minut do 40 minut, więc to już też są trochę dłuższe formy, tak jak tutaj też by znalazły, znajdują zastosowanie. 4-godzinne podcasty to nie mają szans na pewno na wypromowanie się, to tego możemy być pewni. To jest fajne dla stałych słuchaczy, ale nie dla zwykłych zjadaczy radiowego chleba. Ja widzę taką jedną dużą rzecz, która jest słabością Nocnego Radia, a mianowicie to, że próbuje się robić markę, która jest wiesz, całego ogółu. Ciężko jest wypromować taką markę, dużo łatwiej wypromować marki pojedynczych na przykład audycji, czy pojedynczych osób, nie? Czyli na przykład, wiesz, załóżmy Lorem Ipsum Krafta, powiedzmy, tak? No to też takiego jest dużo łatwiej wypromować, nie wiem, na YouTube czy gdziekolwiek indziej, z postacią Krafta, która za tym stoi, przykładowo, niż całe Nocne Radio, nie? To jest gdzieś bardzo trudny, moim zdaniem, trudna marka do wypromowania sama w sobie. To jest, moim zdaniem, z tym będzie zawsze problem, jeżeli chodzi o to, gdzie tu się zastanawiają. Moim zdaniem pojedyncze audycje można wypromować i przez to na skutek tego całe Nocne Radio, nie?
0: No, w zasadzie tak. Troszkę tutaj, wiesz, troszkę tutaj zjadamy swój ogon, bo też mamy tak pewną wizję takiego, takiej agory, jakiegoś takiego forum, gdzie każdy może sobie, wiesz, wejść, sobie pogadać i no i to się będzie jakoś tam w kupie trzymało. No i dobra, nie będę oszukiwał, nie jestem najlepszy w promocji, nie znam się na tym kompletnie. Ja umiem nawijać ludziom słowa na uszy, tak? I na tym się znam. Natomiast w promocji jestem kompletnie noga. Miałem parę swoich projektów teraz, które też miały być, że tak powiem, poboczne, które chciałem promować same w sobie, ale zderzyłem się z paroma utrudnieniami. No mam nadzieję, że ten mój najnowszy projekt nie potknie się o absolutnie nic, czyli ta seria na YouTube sprawdzam. Mniej więcej raz odcinki daję raz na miesiąc, więc to jest jeszcze do zrobienia, bo jestem to, czego się nauczyłem, to, że jeżeli chcesz coś zrobić, to i żeby to było dobre, to musisz to zrobić sam od początku do końca, ewentualnie zapłacić ludziom, żeby coś tam ci zrobili, a tak to jeżeli miałbym na coś czekać, no to się zwyczajnie nie będzie spisywało.
2: To prawda, to też mam takie doświadczenie po paru latach robienia różnych dziwnych rzeczy, jeżeli chodzi o jakiś wolontaryzm i tak dalej, to zwykle się to rozjeżdża po prostu prędzej czy później, no chyba, że ktoś jest mistrzem w zarządzaniu zespołem wolontariuszy, a ci ludzie są bardzo mocno zmotywowani ideologicznie.
0: No właśnie, wracając do tego uranu tak od owsiaka. Wracając...
2: No właśnie, od razu pomyślałem o wośpie, tak przy okazji.
0: Ale wiesz, ale to jest, kurczę, była kiedyś taka reklama firmy w USA, która zajmuje się outsourcowaniem zarządzania, jeżeli dobrze to zrozumiałem. Herding Cats się nazywało, no i generalnie reklama w stylu Dziki Zachód, kowboje i tak dalej, tylko kowboje bardzo nietypowi, ponieważ oni nie zapędzali stada krów czy stada owiec, tylko zapędzali stado kotów i tam, wiesz, przechodzili z tymi kotami przez rzekę, przeprowadzali je. No i tam, wiesz, wszystko ładny taki klimat, nie? No to jest zdjęcie mojego dziadka, który tutaj jako pierwszy wypasał koty u nas w Arizonie. Ja nie wyobrażam sobie, żebym w życiu mógł robić cokolwiek innego. No i właśnie na sam koniec jest takie zdanie. No i to uczucie, kiedy całe stado kotów dotarło do kolejnego miasta i wiesz, że nie straciłeś ani jednego, to jest naprawdę nieporównywalne do absolutnie niczego innego w życiu. No i taka, wiesz, taka scena, jak te wszystkie koty niczym, wiesz, niczym gazel, się poprzez prerię przetapiają i wchodzi napis. Tym mniej więcej się zajmujemy. Bierzemy różne pomysły, idee, bardzo różnych ludzi, bardzo różne potrzeby i kierujemy je w jednym kierunku. Także wypasanie kotów
2: bardzo generalnie
0: jest tak, jest świetne, jest taką, też troszkę jestem odpowiedzialny w paru miejscach za zarządzanie zasobami ludzkimi, znaczy nie taki typowy HR, tylko po prostu kierowanie ludzi tak, żeby oni szli w tym jednym konkretnym kierunku, który jest w naszym wspólnym interesie i faktycznie wypasanie kotów jest świetną metaforą tego.
2: No, znaczy wiesz, motywacja finansowa bardzo mocno pomaga, jeżeli chodzi o zarządzanie zespołem, bo jeżeli tej motywacji nie ma, to jest dużo ciężej. Nie wiem, czy miałeś doświadczenie też z zarządzaniem wolontariuszami, ale to jest bardzo trudne. Ja samemu na przykład poniosłem tutaj sporo porażek. Znaczy trochę sukcesów również, udało mi się parę rzeczy fajnie zorganizować, ale wydaje mi się, że tak wiesz, 40% sukcesów i 60% porażek. Myślę, że teraz już dużo więcej umiem po dwóch latach zajmowania się tym, ale no generalnie jest to gdzieś bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo.
0: No, nie wiem, wolontariatem się akurat nigdy nie zajmowałem bardziej. To znaczy, może wiesz co, z drugiej strony, może nie tyle wolontariatem, co też organizowaniem... Dobra, nie chcę za dużo mówić, bo mnie wystalkujecie. Dobra, zostawmy temat.
2: Widzisz, jak najlepiej to podpuścić kogoś właśnie w taki niewinny sposób, tylko wiesz, wymienić
0: prawie się, nie? Prawie się złapałem, Piotrusiu, panie, ale nie tym razem.
2: Spokojnie, spokojnie, przyjdzie jeszcze na ciebie czas i pora, kiedy się zapomnisz po prostu, wiesz. Podamy ci trochę więcej narkotyków, alkoholu i czego tam jeszcze lubisz i się wygadasz.
0: Okej, okay, dobra, no to jestem cały wasz, dotacje będzie gdzie wysyłać.
2: No tak, no bo tę imprezę trzeba zasponsorować, jakby co, to nie jest tak, że takie rzeczy to za darmo się dzieją, albo nie wiem, z jakichś środków tutaj naszych to byłoby zupełnie bez sensu, tak, no bo to są słuchacze, żeby wyskakiwali wszystkich swoich pieniędzy, nie wiem, nie kupili czegoś swojej dziewczynie, tylko wysłali na nocne radio, czy nie wiem, zaniedbali swoją mamę, dzień matki na przykład i wysłali na nocne radio, no po to są słuchacze, tak, no taka jest ich rola, czyli dawanie pieniędzy, no po to są, no to gadanie tutaj to jest tylko takie de facto oczekiwanie na spływające pieniądze. Chyba się nie mylę.
0: No nie, no oczywiście, słuchaj, ja to wiesz, no nawet ten, mam tutaj ciało modelki w szafie i rentę z niej sobie zbieram, tak żeby, wiesz, wpłacać na nocne radio. Tylko po to, żeby, wiesz, żeby było widać, że coś na tym Patronite się rusza, bo jak ludzie widzą, że nikogo nie ma, no to wiadomo, że się nie dorzucą, a tutaj taki troszkę sztucznego tłumu zrobić. Ale to też może zostawmy, bo potem ktoś przyjdzie, zacznie mi wycinać i się skończy jak zwykle. Nie, a właśnie, słuchaj, to może przejdźmy do tej duchowości, bo to jest temat, który bardzo ładnie określiłeś, w którym możemy się całkiem nieźle pospierać i Max bardzo pięknie go wziął, otworzył.
2: Tak, wiesz co, powiem tak, dla mnie w ogóle, przez moją dziewczynę zainteresowałem się w ogóle jakąkolwiek duchowością, powiem szczerze, bo samemu zawsze byłem po prostu, nadal jestem de facto takim dosyć twardym ateistą. Ale gdzieś znalazłem, w ogóle zrozumiałem, że faktycznie jakkolwiek duchowość jest z punktu widzenia jakichś takich naszych potrzeb, jest faktycznie jest potrzebna i jakby to jakby nauka też wykazuje jednoznacznie, co wcale nie potwierdza tego oczywiście, że istnieją jakieś tam, wiesz, metafizyczne byty, nie? Przy czym jednocześnie z tego co ja wiem, to istnienie jakichkolwiek metafizycznych bytów też nie jest jednoznacznie przekreślone, że na pewno nie. Przy czym no nie ma też żadnych dowodów, jakoby miały istnieć. To też trzeba przyjąć jako prawdę, bo tak jest po prostu. Nie ma żadnych dowodów, żeby istniały. Ale nie można ich jednoznacznie wykluczyć, a jako że nie można jednoznacznie wykluczyć, to można spokojnie brać pod uwagę.
0: Weź troszkę bardziej powoli, bo wręcz Skype ci gubi sylaby.
2: Okej, mówię, że jeżeli nie można tego w 100% wykluczyć, a jako że jest to bardzo interesujące poznawczo, to myślę, że fajnie też na ten temat kiedykolwiek rozmawiać, moim zdaniem. Szczególnie, że jest to ciekawe samo w sobie.
0: To znaczy tak, od samej rozmowy jeszcze nikt nikomu, wiesz, się szkoda nie wyrządziła, tak? Jeżeli jesteśmy na poziomie, że możemy się zastanawiać nad istnieniem duszy, nad istnieniem życia po śmierci, czy nawet nad istnieniem jakiegoś bytu, który by stworzył życie na Ziemi, o którym przecież nie mamy absolutnie pojęcia, jak to się stało, że pewnego dnia te się aminokwasy zawiązały, a potem z tych aminokwasów zawiązały się pierwsze bakterie. Tego kompletnie nie wiemy. Nie wiemy, w jaki sposób doszło do tego, że ten wielki wybuch się rozpoczął. Tego nie wiemy i dopóki jesteśmy pozbawieni tej takiej całej dogmatycznej otoczki, w której jesteśmy zmuszani do przyjęcia pewnej tezy, gdzie jesteśmy wręcz wyśmiewani, jeżeli przedstawiamy zupełnie inny pogląd, no to jak najbardziej coś takiego jest i wiesz, i też poznałem wielu ludzi, którzy byli zaangażowani w różne rzeczy typu jasnowidztwo, którzy byli zaangażowani tak bardziej duchowo też i religijnie, do naprawdę bardzo dojrzałych rozmów na temat tego, co może być, bo jeżeli wiesz, jeżeli wiemy, że pewnych rzeczy nie wiemy, bo to jest taki fajny start, tak, że jest jakiś punkt, którego nie potrafimy ani udowodnić, ani nie udowodnić. Taki czajniczek Russella, no to wtedy zaczynamy tę dyskusję. Jeżeli którakolwiek z tych stron stwierdzi, nie, stary, to kompletnie nie ma sensu, nie kontynuujmy tej rozmowy, bo to się po prostu w dupie byłeś, gówno widziałeś i się kompletnie na tym nie znasz, no to wiadomo, że tutaj nic z tego owocnego nie przyjdzie, jeżeli masz taką zarzuconą kotwicę i to jest twarde i tego po prostu kijem nie ruszysz, a
2: fakt... Znaczy się, wiesz co, potrzeba, moim zdaniem problem się pojawia, największy problem się pojawia, kiedy takim brzegiem rozmowy nie jest ten punkt, w którym nie można udowodnić albo można udowodnić, bo to jest tak, że po prostu racjonalni ludzie mogą się w nim spotkać i mogą mieć bardzo różne od siebie poglądy, ale gorzej, jeżeli ktoś zaczyna ci wmawiać jako prawdę objawioną coś, co absolutnie wiesz, że na pewno być nie może, nie?
0: Tak,
2: to
0: bo...
2: To jest poważne. Problem w
0: tak,
2: rozmowie.
0: Bo tutaj warto zaznaczyć, że jest bardzo istotny podział, że z jednej strony mamy rzeczy udowodnione, czy tam powiedzmy stosunkowo pewne, które po prostu są, takie jak ewolucja, takie jak wielki wybuch, tak, proces powstania wszechświata, czy kształt Ziemi chociażby, a z drugiej strony wiemy, że na pewno pewne rzeczy są kompletnym bełkotem, są kompletną bzdurą. Jest udowodnione, że to się nie uda. No i wielu właśnie takich, wiesz, takich orędowników test kontrowersyjnych stwierdzono, ale nie udowodniono, że jest inaczej. Okej, ale udowodniono, że na pewno tak nie jest, że to na pewno w ten sposób nie działa. Nie wiem, prosty przykład, żebym tak po prostu w powietrze nie mówił, bioenergoterapia, która była badana naukowo, gdzie przeprowadzono testy z podwójnie ślepą próbą i udowodniono, że skuteczność bioenergoterapii jest absolutnie zerowa, czy właśnie biorezonansu jest absolutnie zerowa. Było to wyszczególnione w wielu badaniach. No i przyjdzie ci taki i mówi, no ale przecież nie udowodniono, że to nie działa. Stary, ale zobacz, tutaj udowodniono. A to nie, to są na pewno opłacone badania.
2: No nie, no więc to mamy jednoznacznie jeden z różnych punktów, w których jednoznacznie gdzieś tam wiadomo, że tutaj pola do dyskusji nie ma. To jest właśnie ta bioenergoterapia. Z drugiej strony tu na czacie dosyć dużo oburzenia to, co powiedziałeś dotyczące wielkiego wybuchu, że co do niego mamy pewien taki konsensus, że to jest pewne. Nie mam pewności, jak bardzo się z tym można zgodzić lub nie, bo ja tylko czytałem, wiesz, ja tylko tutaj czytałem z jednej strony jakby argumenty zawsze, więc tu nie mam jakiegoś bardzo mocnego zdania na ten temat, tak z drugiej strony to muszę powiedzieć. Inna kwestia jest taka, że co na pewno jest punktem spornym, to co na przykład było przed wielkim wybuchem, tak? Czy w ogóle cokolwiek było przed wielkim wybuchem? Czy istnieje cykliczność powstawania wszechświatów, czy wszechświat ma swój początek i koniec? Niedawno zmarły na przykład Stephen Hawking twierdził, że wszechświat ma swój początek i koniec, inni naukowcy twierdzą, że nie ma, że to się dzieje cyklicznie cały czas. Więc tutaj są te punkty sporne bardzo dużo. A może na przykład wszechświat stworzył Bóg, to on był takim początkowym, wiesz...
0: Giniesz mi trochę?
2: Okej.
0: Okay. Ja tylko jeszcze takie słowo do wodza. Wodzu, jesteś zdecydowanie zbyt bystry, żeby używać argumentu, to tylko teoria. Teoria naukowa jest to zbiór pewnych bardzo konkretnych rzeczy. To nie jest coś, co jest takie hehe teoretyczne, hehe niedowiedzione, bo to jest hipoteza naukowa. Jeżeli coś jest nazywane teorią naukową, to znaczy, że to jest ogólnie przyjęte, najbliższe faktowi z całą naszą konkretną wiedzą. Tak samo grawitacja. To tylko teoria, tak samo kształt Ziemi to tylko teoria, tak samo to, że oddychasz powietrzem to też jest tylko teoria. Także naprawdę jak krytykujemy, to krytykujmy przynajmniej z jakimś tam konkretnym założeniem, ale bardzo mi się podoba właśnie, to jest piękny temat, to co było przed wielkim wybuchem, ponieważ nie mamy absolutnie żadnego pojęcia o tym, co było przed wielkim wybuchem, więc bez względu na to, jakie mamy nasze podwaliny naukowe, jakie mamy podwaliny religijne, to jest coś, o czym warto rozmawiać, bo nie mamy kompletnie pojęcia o tym, co tam się działo. Witamy Blachę na antenie. Stacja 24.
2: Cześć Blacha, a jeszcze tylko się odniosę
3: Dobry wieczór.
2: Ja się tylko jeszcze odniosę do jednej rzeczy. To co właśnie mówi Furiat, to jest bardzo fajny przykład, bo on napisał, że to nie... że Big Bang Theory to nie jest teoria, tylko że to jest bullshit i że prawdą jest to, co jest napisane w Biblii. to, co napisał właśnie, to jest świetny przykład tego rodzaju już zdania, z którym nie ma sensu dyskutować, ponieważ no to zupełnie gdzieś tam nie przystaje do jakiejkolwiek rzeczywistości, w której byśmy żyli. Oczywiście można z tym czysto dla gdzieś jakiejś rozrywki porozmawiać, ale to nie jest coś, z czym poważnie można dyskutować jakby, nie? I zresztą każdy, nie wiem, zaangażowany naukowo chrześcijanin by się zgodził z tym, co powiedziałem po prostu. To nie jest tylko tak, że że ateista tak powie, tylko no, naukowi chrześcijanie też przyznają tutaj rację w tej kwestii. Nie wiem, czy jakiś doktor Haller, czy inny tego typu.
0: No ale dajmy głos Jackowi.
3: Jeszcze raz dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Ja się troszeczkę wcielę w tą drugą stronę barykady, mimo że myślę, że podobnie tutaj jak panowie, w jakimś tam jednak małym stopniu jestem fascynatem tego świata, fascynatem, entuzjastą tego świata naukowego. Natomiast nie cyborg, wielki wybuch to jest tylko teoria. Tak samo jak tylko teorią jest to, że czas w czarnych dziurach biegnie w bok.
0: Nie.
3: Nie jest to w żaden sposób poparte twardymi danymi empirycznymi.
0: A skąd się wzięło promieniowanie tła, z którego możemy sobie obliczyć, gdzie co było w trakcie całej historii naszego wszechświata? Skąd się to wzięło?
3: Tak, powiedzmy, że jest to silna przesłanka, ale nadal zbyt mało na ten temat wiemy. Ale w momencie, kiedy zbyt mało na ten temat wiemy, to możemy powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie teoria.
0: Nie, gdyby to było tylko coś, to jest to tylko hipoteza. Używając słowa to tylko teoria, to jest tak samo, jakbyś powiedział komuś: stary, ale takie są fakty, nie? A ty mówisz: nie, stary, to są tylko fakty.
3: Tak, ale fakty jesteśmy w stanie, że tak powiem, empirycznie zbadać, tak? Jesteśmy w stanie przejść cały proces przyczynowo-skutkowy, tak? I gdzieś tam generalnie wiele oczu, wiele rąk jest w stanie ten proces niekoniecznie... No, może tak, w większości przypadków poprzez autopsję ten proces jest w stanie zbadać. Natomiast tego nie jesteśmy w stanie zbadać i nadal mamy zbyt mało twardych danych. To, o czym ty mówisz, to są przesłanki. Tak jak są przesłanki do tego, że da się gdzieś tam kwantowo uzasadnić grawitację, tak? I są na ten temat poważne badania, ale to nadal jest tylko teoria. Ale to wcale nie jest nic złego, tak? Ja wcale nie uważam, żeby to było coś złego. I to właśnie było
2: znaczy,
3: dobre.
2: Co, inaczej, Blacha, zadam ci pytanie. Jak duży jest sens poważnej dyskusji z osobą, która nie wierzy, nie uznaje grawitacji za fakt? W sensie, jak bardzo sensowne jest dyskutowanie z taką osobą? Jeżeli ktoś ci, wiesz, powie, że... jeżeli ktoś ci powie, no wiesz, grawitacja to jest tylko przekupieni naukowcy twierdzą, że istnieje grawitacja, to jest bullshit, ja w to nie wierzę, słuchajcie, to jest wszystko NWO, Illuminati, tak naprawdę wszyscy jesteśmy zrobieni z blachy, a przyciąga nas do Ziemi jeden wielki magnes.
3: Nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Generalnie nie spotkałem jeszcze takich osób, które tak twierdzą.
2: To było sprowadzenie pewnych rzeczy do absurdu, oczywiście, nie? Chciałem tylko wykazać, że po prostu jeżeli chodzi o pewne poglądy i zaprzeczanie jakby teoriom naukowym, taki po prostu tak w ciemno, tak wiesz, machając maczugą, a nie znajdując jakieś, wiesz, mocne przesłanki, żeby obalić pewną teorię, no to jest to bardzo, bardzo prymitywne i wydaje mi się, że nie ma specjalnie pola do dyskusji w tym momencie.
3: Nie, ja chciałem powiedzieć tyle, że bardzo istotne było to, co powiedzieliście gdzieś w początkach tej rozmowy, przynajmniej tak mi się wydaje od momentu, kiedy włączyłem radio, że nauka nie wyznaje kanonów, że nie ma czegoś takiego jak kanon.
2: A co jest,
3: że tak powiem, wyznaje rzeczy, które są sprawdzone, tak? Które są sprawdzone, tak. I sprawdzone są od pewnego momentu do pewnego momentu, tak?
2: Tak, one są pewne kanony, które nawet najtwardszy rdzeń nauki może być obalony i zmieniony, przecież... Tak było w XX wieku, jeżeli chodzi o fizykę, tak? No to się zmieniło gigantycznie wszystko, tak? I pewne takie podstawowe fundamenty zostały w dużej mierze zmienione i nauka nie miała z tym problemu. Długofalowo, bo krótkofalowo na pewno tak.
3: Więc ja myślę, że możemy powiedzieć tak, że wielki wybuch są bardzo silne przesłanki do tego, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. A jeżeli ktoś z jakichś pozycji swoich, dziwnych, takich czy innych, właściwych, niewłaściwych, chce się z tym nie zgadzać, to niech przedstawi swoje przesłanki, tak? Niech za tym idzie pewna logika, tak? Niech za tym idzie pewna siła rozumu. No i tak jak powiedziałeś, za reptilianami nie stoi żadna siła rozumu, tak? To jest znaczy, wiesz, urban legend,
2: stać,
3: tak?
2: Może stać, jeżeli chodzi o taki wywód logiczny, to może stać oczywiście, tak? Bo można stwierdzić, że wszystko, co my widzimy, że na przykład reptilian nie ma, to są hologramy, reptilianie tak naprawdę nas okrążają, my znajdujemy się w jakimś wielkim statku kosmicznym, gdzieś przetrzymywani, jesteśmy jak praktycznie w Matrixie i tylko do tego nie widzimy reptilian, ale oni tak naprawdę są i nami zarządzają, tak? I wszystko, co my jesteśmy w stanie zbadać, to i tak jest wszystko simulacja, która ma idealnie oddaje jakiś wszechświat, tak? Teoretycznie jest taka możliwość i można to bardzo logicznie uargumentować, nie jesteśmy w stanie tego obalić sobie tak od.
0: Tak, tylko że ciężar dowodu będzie tutaj stał po stronie osoby, która wymyśliła jakąś wyjątkową tezę. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym wrócić do samego początku wypowiedzi Jacka, którą mnie zwyczajnie wkurwił, ponieważ stwierdził, że wielki wybuch, to tak samo możemy założyć, że był wielki wybuch, tak samo jak to, że w czarnych dziurach czas płynie w tył. Nie, do czarnej dziury nigdy nie wysłaliśmy żadnej sondy, nie zmierzyliśmy, nawet, udało nam się sfotografować, ale jeszcze się nie wygrzebaliśmy spod petabajtów danych, żeby to przeanalizować. I co jest w środku czarnych dziur? My tego nie wiemy, jeszcze bardzo długo nie będziemy wiedzieli. Natomiast co do samej idei wielkiego wybuchu, no na samym początku sama nazwa wzięła się z tego, sama nazwa jest żartem. Sama nazwa wzięła się z tego, że współcześni dla opublikowania pierwszych podwalin teorii Wielkiego Wybuchu astrofizycy darli z niej łacha, kompletnie im się to nie dodawało, ale na podstawie modelu matematycznego tak sobie wyliczono, okej, ale w takim razie i tutaj bardzo konkretna rzecz, mikrofalowe promieniowanie tła, które jest bardzo ważne dla tej sprawy, proponenci teorii Wielkiego Wybuchu wyliczyli, że kurde, no co prawda nie mamy w tej chwili technologii, żeby to zmierzyć, ale jeżeli by nam się udało na przykład wystrzelić taką satelitę gdzieś tam w kosmos, która by sobie tak poskanowała niebo pod kątem właśnie promieniowania podczerwonego, to promieniowanie będzie wyglądało mniej więcej tak. I co się okazuje, w XXI wieku wystrzeliliśmy coś takiego, już dawno, kiedy oni byli w grobie. I się okazało, że to, co oni tam wtedy proponowali, dokładnie się sprawdziło. I to już jest dla nas przeszłość, to jest dla nas historia, to jest dla nas nauka, bardzo konkretna.
3: No tak, tylko na temat samego promieniowania, z tego co ja wiem, to nadal wiemy bardzo niewiele, tak? W sensie to jest tylko i wyłącznie połączenie pewnych kropek i my nie znamy, że tak powiem, wszystkich tych kropek, tak? Znamy pewien zakres tych kropek, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tak jest, tak? Znaczy, ja wiem, że środowiska naukowe, które się w tym grzebią przez wiele, wiele lat, to nawet oni między sobą polemizują na ten temat, tak? Czy rzeczywiście już wiemy wystarczająco dużo, żeby, że tak powiem, ugruntować taką wiedzę, tak? Czy za tym nie stoi jeszcze coś, czy za tym nie stoi jeszcze coś więcej? Ja myślę, że jest czymś zupełnie takim zdrowym, właśnie żeby w ten sposób myśleć. Czy za tym nie stoi coś więcej, tak? Znaczy, to jest ten przykład, co pokazał nam świat kwantów, tak? Że za tą rzeczywistością, która wydawała nam się, że jest taka, jaka jest, jest jeszcze zupełnie rzeczywistość inna, tak? Której żeśmy się nie spodziewali, tak? I która wcześniej w ogóle nie była w żaden sposób dopuszczalna, a podejrzewam, że i w niektórych kręgach to była obśmiewana podobnie jak reptilianie.
2: Słuchajcie, ale jeszcze miałbym taką jedną małą uwagę, bo zeszliśmy właściwie trochę z tematu, bo owszem, rozmawiamy o nauce, wszechświecie i tak dalej i fajnie, ale chciałbym to odnieść do samej kwestii duchowości. Nie wiem, też to jest wasza prywatna sprawa, nie wiem, jaki macie do tego stosunek, ale mnie zawsze, znaczy nie zawsze, od pewnego momentu zaczęło mnie zastanawiać, w jakim stopniu można pogodzić jakąkolwiek duchowość właśnie ze światopoglądem naukowym. Kiedyś mi się wydawało być to totalnie niemożliwe. No ale okazuje się, że czy modlitwa, czy medytacja aktywują w naszym mózgu takie obszary, których nie aktywuje żadna inna aktywność nasza, w sensie naszego działania. I samo w sobie to jest dla mnie ciekawe i z tego by wynikało, że to działanie jest bardzo pozytywne, wpływa na nasz nastrój bardzo dobrze i tak dalej. Z tego wynika, że tak czysto racjonalnie i naukowo jest raz na jakiś czas, albo nawet regularnie, czy modlić się, czy medytować. Zresztą różne doświadczenia wskazują na to, że za pomocą medytacji można dużo ciekawych rzeczy czy doznać, czy dojść do bardzo ciekawych przemyśleń, czy myśleć w inny sposób i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy macie doświadczenie z czymś takim. Ja mam trochę, nie jakoś bardzo dużo, ale uważam, że to jest bardzo ciekawe zarówno poznawczo, jak i też jeżeli chodzi o takie nasze poczucie zespolenia z rzeczywistością, czy w ogóle nasze poczucie też to pozytywnie wpływa. I zresztą psychologia, która też jest jakąś nauką, to by potwierdzała informacje, jakie przyszedł.
0: To może zacznijmy od Jacka i za chwilkę oddamy głos Etamowi, który się tutaj do nas przyłączył.
3: To ja tylko zagaję pewne zagadnienie. Mam nadzieję, że panowie gdzieś tam poszerzycie ten wątek i wypowiecie się od siebie, bo to jest coś, nad czym ja się zastanawiam już od bardzo, bardzo dawna i tak naprawdę nie potrafię sobie udzielić odpowiedzi i nie mam przesłanek ani w jedną, ani w drugą stronę. Jest takie, nie wiem, związek wyznaniowy, jest taka grupa społeczna, która generalnie rzecz biorąc zakazuje transfuzji krwi wewnątrz swojej społeczności. Jeżeli któryś z was będzie w stanie mi tutaj przypomnieć
0: Jehowi?
3: To... Tak.
2: Mówię w tej grupie przestępczej, Świadkowie Jehowi kojarzy.
3: No właśnie, no to jest pytanie, czy to aby na pewno jest grupa przestępcza, no bo jeżeli świat naukowy z powiedzmy tym światem religijnym, taki jakim znamy, bez wchodzenia w jakieś tam obrzeża dziwnych wierzeń w Afryce i takich tam innych skrajności, które powiedzmy, no nie chcę ich nazywać skrajnościami, no ale to jednak stanowi pewien promil ogólnych wierzeń na całym świecie. Jeżeli ten świat duchowy z tym światem naukowym jest w stanie podać sobie rękę w miejscu, kiedy mówimy o ludzkiej wolnej woli, No to pytanie, gdzie tutaj jest krzywda, tak? Bo jest, ja myślę, że cała gama, spory procent osób, tak, którzy twierdzą, że no, niewykonanie takiego zabiegu w warunkach ekstremalnych no, jest powodowaniem pewnej krzywdy, na przykład krzywdy wobec swojego dziecka. Może to doprowadzić do jego śmierci, tak? No a z drugiej strony...
2: Przepraszam, bo się trochę pogubiłem. Co może doprowadzić do śmierci dziecka? Chodzi o tę transfuzję krwi, tak? Mhm.
0: Tak. Jacku, bardzo cię proszę odrobinkę przyspiesz, ze względu na to, że nam się tutaj odrobinkę tłoczno zrobiło, także bardzo bym prosił Adrem.
3: Jeżeli rodzice zakażą wykonania transfuzji krwi na swoim dziecku, albo niekoniecznie na swoim dziecku, tylko na przykład wyrażą takie oświadczenie woli, żeby nie wykonywać transfuzji krwi na nich w momencie, kiedy nadejdzie taka sytuacja, że będą do tego zmuszeni. Z jednej strony mamy aspekt wolnej woli, gdzie zdaje się, jestem bardzo do tego przekonany, że to jest ten punkt styku. Że to jest ten punkt styku pomiędzy tym światem duchowym a światem naukowym, a z drugiej strony mamy tak naprawdę w wielu sytuacjach śmierć na życzenie.
0: Etamie, bardzo cię proszę, wycisz mikrofon, bo popierdujesz. Wywołam cię za chwilkę, dobrze?
4: Dobrze.
0: No tak, tutaj mamy zderzenie właśnie, zderzenie wierzeń, ale chyba nie do końca ci, Skało, o to chodziło, nie? To jest tym zderzeniem wierzeń i nauki.
2: Dokładnie, mi chodzi o coś innego. Chodzi mi o to, gdzie jest ta przestrzeń, nie chodzi o zderzenie, ale chodzi nawet o pewne zazębienie się, tak? Czy można na przykład być zwolennikiem światopoglądu takiego naukowego, powiedzmy, a jednocześnie praktykować jakieś formy duchowości? Ja twierdzę, że tak. Uważam samego siebie za dosyć uduchowioną osobę. Nie powiem, że religijną, ale uduchowioną w jakimś tam stopniu. Nie od jakiegoś bardzo długiego czasu, a jednocześnie nie wierzącego w żadne tam byty metafizyczne. A nawet jeśli by one istniały, jeżeli by istniały, to w ogóle by się nie wykluczały z nauką. Po prostu nauka by musiała zmienić swoje założenia zwyczajnie i dostosować się do tego, żeby musiała przyjąć te byty metafizyczne za prawdę.
0: Okej. Okay.
2: Ja uważam,
3: dobrze,
2: uważam
3: ja
2: więcej.
3: Już...
2: Uważam więcej, jeżeli cię mi dokończyć. Chyba, że Blacha chciałby się po prostu pożegnać.
3: Tak, po prostu chciałem się pożegnać, tak?
0: Okej.
3: Dziękuję wam. Bardzo miło mi było, że udało mi się cyborga wkurwić. Cześć.
0: Dzięki i do usłyszenia. I tak wiesz, w dwóch słowach, bo zaraz, bo tutaj nam się tłoczno zrobiło, także musimy...
2: Chciałbym dokończyć myśl. Ja uważam, że nawet jeżeli miałby istnieć jakiś wszechmogący Bóg, to nadal by był on zwykłą częścią przyrody, tak? Którą też można by w ostatecznym rozrachunku w jakimś tam stopniu poznać za pomocą nauki. Nawet nie wiem, nawet gdyby pieprzona magia istniała i możliwość rzucania ognistych kul, to nadal byłaby to część przyrody i też nauka mogłaby to wtedy zbadać w jakiś sposób prędzej czy później. Więc jakby ja w ogóle nie widzę tego odróżnienia tak naprawdę jednego od drugiego. Uważam, że jeżeli duchowość taka faktyczna istnieje, a nie tylko taka wynikająca z naszych potrzeb duchowych, ale taka faktycznie ta sfera, to jest ona taką samą częścią przyrody jak wszystko inne i to w ogóle
0: no dobra,
2: nie
0: to,
2: zmieniło.
0: To może tak odrobinkę się ukracając, bo mamy słuchaczy oczekujących, oddamy głos Etamowi. Jaki jest twój pogląd na sprawę nauki kontra duchowości? Bo z tego co wiem, jesteś osobą, która między innymi chodzi do kościoła, z tego co pamiętam.
4: No tak średnio bym powiedział. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem, natomiast ja, jak kiedyś już mówiłem, podchodzę do sprawy troszeczkę inaczej. To znaczy, to co dzisiaj się nazywa metafizyką, to jest po prostu fizyka, tylko tyle, że jeszcze nie odkryta. Tak? Ja nawet nie mam absolutnie pewności co do tego wielkiego wybuchu, o którym tutaj sprzeczaliście. To jest tylko teoria oczywiście. Mamy przesłanki pewne za tym, no, przede wszystkim to, że obserwacje Hubble'a, czyli to tak zwane rozszerzanie się, jednak większość obiektów, które są obserwowane, się kuczerwieni, jak gdyby przesuwa, czyli jest ten znany efekt Dopplera. I stąd też interpolując ten film, jak gdyby puszczając do tyłu, wywnioskowaliśmy, że był jakiś tam punkt początkowy. I plus jeszcze oczywiście promieniowanie tła, promieniowanie reliktowe i tak dalej. Natomiast my nie mamy żadnej pewności, że czy nie był jakiś stop w pewnym momencie. Tak? Zresztą jest teoria w tak zwanej wielkiej inflacji. Być może wcale nie było żadnego wielkiego wybuchu, bo był jakiś stan wszechświata, który był jakąś tam kulą. Tak nam się to najłatwiej obrazuje w głowie, tak? Bo to może być kula wielowymiarowa, więcej wymiarowa niż trzy. Tak? I być może ona miała jakąś tam swoją początkową wielkość. Wcale nie była jakąś tam punktową. Punktem materialnym, tak jak nam się to wymawia w przypadku osobliwości, czyli osobliwością początkową, bo ja szczerze mówiąc nie wierzę w ogóle w osobliwość jako taką. Ja myślę, że materia ma swoją najmniejszą cegiełkę i poniżej tej cegiełki zejść nie możemy, więc siłą rzeczy osobliwość będzie jakąś kulką minimalną ściśniętych maksymalnie tych cegiełek. No ale to tutaj by trzeba było jakiegoś profesora, może jeszcze profesora Michalika się uda zaprosić, a może księdza Michała Hellera, to jest taki nasz polski Hawking, aktualnie, jeśli chodzi o publikacje popularno-naukowe. No takie mam do tego podejście. To, co my dzisiaj postrzegamy jako taką jakby magię, tak, to jest to po prostu metafizyka, czyli dział fizyki.
0: No dobrze, to w takim razie, bo jeszcze się połączył z nami wódz, którego udało nam się troszkę rozgrzać do czerwoności na czacie.
5: Dlaczego do czerwoności?
0: Bo kapsem pisałeś.
5: A, okej. Dobra. Widzisz, to jest kwestia teorii naukowej, czy jest to tylko teoria, czy może aż teoria, bo tak też można w sumie do tego podejść. To jednak troszeczkę przekłamujesz zagadnienia, bo widzisz, teoria naukowa jest sprawdzoną i potwierdzoną zgodnie z obecnym stanem wiedzy i myśli technicznej teorią wyjaśniającą dane zjawisko, tak? Czy wyjaśnienie danego zjawiska. Oznacza to, że na obecną naszą wiedzę wnioski, powtarzam, ale tylko wnioski, wyciągnięte z faktów, prowadzą do stworzenia spójnej, całościowej teorii, która, aby spełniać wymogi bycia teorią naukową, musi być falsyfikowalna, to znaczy musi istnieć sposób, pewnego rodzaju warunki, które byłyby w stanie ją obalić. Oznacza to, że teoria naukowa jest wyjaśnieniem pewnego zjawiska, które na ten moment, w tym momencie stanu wiedzy, rozwoju nauki, wyjaśnia dane zjawisko tak dobrze, jak to jest tylko możliwe. Nie oznacza to, że teoria naukowa jest prawdą objawioną. Nie oznacza to, że teoria naukowa jest niepodważalnym jej faktem. Oznacza to, że jeżeli w przyszłości wraz z rozwojem nauki, rozumowania wiedzy technicznej pojawią się nowe, mogą się pojawić nowe dowody, które teorię naukową obalą. Okej?
0: Tak, dokładnie.
5: Dlatego stwierdzić możemy, że coś jest tylko teorią, ale jednocześnie jest to aż teoria. Natomiast nie możemy stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że jakakolwiek teoria naukowa jest absolutną prawdą.
0: Nie, teoria naukowa nigdy nie jest absolutną prawdą, dlatego mamy wyszczególnienie, dlatego mamy rozróżnienie od prawdy, od faktu i od teorii naukowej. Nigdy nie twierdziłem i nigdy nie będę twierdził, że nauka jest nieomylna i że nauka stosuje jakiekolwiek dogmaty, tak?
2: Ponieważ... Co więcej, jakby gigantyczną zaletą nauki jest popełnianie błędów i przyznawanie się do nich.
0: No i to zasadniczo odróżnia naukę od pseudonauki, tak?
5: Ale... Oczywiście, no, ale to, co jest bardzo istotne, a do czego ty się posuwasz, niestety, to jest automatyczne stwierdzenie, znaczy automatyczne zaszeregowanie każdej osoby, która stwierdzi, że teoria wybuchu jest tylko teorią, wielkiego wybuchu jest tylko teorią, albo że teoria ewolucji jest tylko teorią, automatycznie wrzucasz każdego, który twierdzi w ten sposób, co więcej, mając rację, ty wrzucasz go do wora z napisem szur. Otóż nie.
0: Wręcz przeciwnie, mój drogi, ponieważ jeżeli zaprzeczymy teorii Wielkiego Wybuchu lub zaprzeczymy teorii ewolucji, to znaczy, że zaprzeczymy całemu mnóstwu przeróżnych dowodów, które dowodzą, które pokazały, że to jest najbliższe prawdy, że to jest przybliżenie najbliższe prawdzie.
5: Nie, to nie jest przybliżenie najbliższe prawdzie, to jest przybliżenie, jest to najlepsze możliwe wyjaśnienie, biorąc pod uwagę dowody, jakimi dysponujemy.
2: No, czyli natomiast metafora... Powiedziałeś dokładnie to samo, co potrzeba do faktu, czyli że jest to przybliżenie najbliższe prawdzie, w ramach tego, co oczywiście wiemy, więc... I tylko tyle i aż tyle. W ramach tego skłanianie się do czegoś innego, póki nie mamy... Ale zrozum, że skłanianie się ku czemuś innemu, póki nie mamy przesłanek za czymś lepszym, z punktu widzenia szczególnie takiego cywila, bo ja nie mówię, jeżeli jesteś naukowcem, który się tym zajmuje i skłaniasz się ku czemuś innemu, bo coś odkryłeś, tak? Tylko jeżeli jesteś osobą, która po prostu gówno wie na ten temat tak ogólnie i po prostu próbuje to podważać z punktu widzenia takiego laika, jest po pierwsze bezużyteczne, a jest kompetytywny.
5: Tu się oczywiście zgodzę, że podważanie teorii ewolucji w inny sposób niż powiedzmy takie hipotetyzowanie, zaraz możemy spróbować, to jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko tyle, że tego typu zabawa ma to do siebie, że jest pozbawiona jakichkolwiek solidnych dowodów, tak? A zgodnie z zasadą brzytwy Okama, najprostsze rozwiązania w nauce powinniśmy stosować zawsze te najprostsze rozwiązania, bo one zazwyczaj są najbliższe prawdy, prawda? To jest też inny element z metody naukowej. Natomiast wracając do jakby tego, co chciałem powiedzieć. Różnica pomiędzy teorią naukową a, że tak powiem, czymś, co już jest stuprocentowo pewne, tak, jest mniej więcej taka, jak pomiędzy złapaniem kogoś z bronią w ręku zaraz po wystrzeleniu nad ciałem, a procesem poszlakowym. Teoria naukowa jest procesem poszlakowym.
0: Przede wszystkim nie ma absolutnie nic w twoim życiu, co by było w 100% pewne, poczynając od tego, że w ogóle istniejesz. Bo na jakiej podstawie twierdzisz, że istniejesz? Na jakiej podstawie twierdzisz, że oddychasz, że żyjesz, że kontrolujesz własnym życiem? Na jakiej podstawie twierdzisz, że nie jesteś elementem symulacji superkomputera? Nie jesteś w stanie udowodnić, że tego nie ma. Nauka, żadna teoria naukowa nigdy nie będzie sobie uzurpowała prawa do stwierdzenia, że tak jest, że to jest prawda objawiona i mnie tutaj proszę nigdy później nie ruszać.
5: Żadna teoria naukowa nie będzie tego robić, ale jednocześnie nie możesz dezawuować jakiejkolwiek innej teorii, znaczy nie w ten sposób, źle. Nie możesz uznawać, a niestety właśnie to robisz, zaprzeczając w gruncie rzeczy sam sobie w tym momencie, bo jednocześnie twierdzisz, że każdy, kto twierdzi, że może być inaczej, jest szurem, ale to nie jest prawda.
2: Widzisz? Ale wiesz co, zależy jeszcze, wiesz co, wódz, ale to jest jeszcze kwestia tego, jakiejkolwiek jakości argumentacji, kwestia jak ktoś to twierdzi, tak? Bo jeżeli ktoś mówi, że wielkiego wybuchu nie było, bo przeczytał to, nie wiem, na blogu u Korwina, który...
5: No to jest szurem.
0: To znaczy,
5: to jest,
0: dobra, nie, słuchajcie, może ja się sam, może ja się sam obronię. Sobie pozwolę, czekajcie, bo tutaj mam cały czas problemy z kablem, ale bardzo chciałbym pozdrowić gwarancję Rode'a, który mi wysłał już nowy kabel. Mam nadzieję, że za parę dni się to poprawi. Odróżniam, dlatego to, co mówiłem na początku naszej audycji, czyli wiemy pewne rzeczy, że one są, bo one zostały udowodnione, oraz wiemy, że pewnych rzeczy nie ma. I jeżeli ktoś krytykuje teorię ewolucji i przykładowo jest zwolennikiem kreacjonizmu, czy teorii młodego świata, która jest przezabawna, która twierdzi, że nasz świat ma 5,5 tysiąca lat, to ja pytam, skąd się wzięły szkielety dinozaurów, które wiemy, że powstały tam dużo, dużo dawniej, czy skąd się wzięło Göbekli Tepe, które też pochodzi sprzed dobrych 10 tysięcy lat. I z drugiej strony, jeżeli ktoś krytykuje teorię wielkiego wybuchu, dobra, to powiedzcie mi, skąd się wzięło promieniowanie tła. I nikt mi jeszcze nie odpowiedział.
5: Okej. Cała rzecz polega na tym, przykładowo z tą teorią ewolucji, że jeżeli za przykład za 50 lat nawiążemy kontakt z obcą cywilizacją, zaawansowaną technicznie, która jest w stanie wykonywać loty międzygwiezdne i oni ci podpowiedzą, że te zwierzęta, których kości wykopywaliście na stanowiskach archeologicznych, tak naprawdę to były ich konstrukty, które oni od czasu do czasu wrzucali, bo jak dobrze wiesz, skamieniałości nie mają ciągłości historycznej, tak? To jest po prostu punkt znaleziony w czasie.
0: No tak.
5: W związku z tym nie jesteś w 100% pewien, bo nie masz egzemplarza, każdego przejściowego egzemplarza pomiędzy gatunkiem A a gatunkiem A+.
0: No tak.
2: No dobrze, ale jakie mamy przesłanki za tym, że była jakaś rasa, która to robiła?
5: Jeżeli pozwolisz mi skończyć.
2: Jasne.
5: Jeżeli za 50 lat pojawi się taka rasa, pojawi się taki kontakt i oni stwierdzą coś takiego i będą to w stanie udowodnić, to w tym momencie cała teoria ewolucji poszła się pierdolić.
0: No właśnie zakładając, że będą to w stanie udowodnić, bo z naszej wiedzy wynika, że było zupełnie inaczej.
5: Nie, z naszej wiedzy aktualnie posiadanej i na podstawie aktualnie posiadanych środków technicznych, teoria ewolucji jest najlepszym wyjaśnieniem tego, co się działo na Ziemi. Ale jeżeli za 50 lat się pojawi, zdarzy się coś takiego, co w tym momencie, że tak powiem, fantastycznie wysnułem, to wszystko to, co wiedzieliśmy dotychczas, będzie całkowicie koherentne, tylko że pojawi się nowy fakt, nowy dowód, który tą teorię obalił. I na tym właśnie polega teoria naukowa, że ona jest falsyfikowana. Na tym trywialnym przykładzie mam nadzieję, że zrozumiałeś, gdzie popełniasz błąd.
2: Słuchaj, ale zrozum jeszcze jedną rzecz. W takim momencie ktoś, kto dzisiaj wierzy w tych kosmitów, którzy podrzucali te rzeczy, dzisiaj jest szurem. Tak samo, bo nie ma żadnych informacji, żeby tak miało być i jest to totalnie wyssane z palca. Z drugiej strony ktoś, kto będzie wierzył w ewolucję w dzisiejszym ujęciu po przybyciu tych kosmitów i podaniu tych
5: będzie szurem.
2: Też będzie szurem, więc to jest w pewien sposób uczciwe. Po prostu ktoś, kto nie uznaje rzeczywistości, którą znamy,
5: ale
2: ten
5: musimy
2: jest szurem, tak? To jest,
5: musimy
2: jest
5: stwierdzić, jednoznacznie jedną rzecz, że teoria naukowa, czy wielkiego wybuchu, czy ewolucji, czy jakakolwiek inna, nie jest świętością i mogą się pojawić okoliczności, które sprawią, że owe teorie trafią na śmietnik nauki.
2: Oczywiście, co więcej.
5: Ale wy tego nie mówicie. Wy mówicie, że jest to już w tym momencie prawda objawiona. Nie, kurwa.
0: Nie, mówiliśmy od początku, że to jest najbliższe przybliżenie faktu. Jak mnie wkurwia, jak ktoś wkłada mi w usta słowa, których nigdy nie wypowiedziałem, no ja pierdolę.
5: No, to były dokładnie słowa, ale które powiedziałeś w momencie, kiedy...
0: Prawda objawiona, tak? Takich słów użyłem. Człowieku, posłuchaj mnie trochę. Nie,
5: w momencie, kiedy się zalogowałem, w momencie, kiedy się napisałem na czacie, że jest to tylko teoria, to właśnie to była twoja reakcja. Że to stwierdzenie, że to już jest
0: rozmowy z Janem Naśladem.
5: Powiedziałeś, odsłuchaj sobie tej audycji później, powiedziałeś, że jest to już udowodnione.
0: Tak, że jest to już udowodnione i że to jest zgodne z naszym stanem obecnej wiedzy, ponieważ stary, zdaję sobie sprawę z tego, że no, świat nie jest z gumy i pewne rzeczy mogą się odrobinkę zmienić. No nie ucz ojca dzieci robić, no chłopie, no naprawdę, łapiesz mnie na oczywistościach, których po pierwsze nie popełniłem, po drugie nie powiedziałem, po trzecie na które zwracam uwagę, po czwarte, które nie mają kompletnie sensu, no.

0: Walna teza. Mamy nagranie, wszystko, więc po co się spierać teraz, kiedy można tworzyć nagranie i później w komentarzu pod audycją
1: bardzo chętnie
0: zrobić taki wywód i tam się, myślę, w tym sporze możecie dalej spotkać i w ten sposób możemy go zakończyć, bo jest to absolutnie falsyfikowalna teza, więc będziemy wiedzieli. Poznamy prawdę, jesteśmy coraz bliżej prawdy, słuchajcie, cieszę się.
2: Dokładnie.
0: Każdą minutą jesteśmy coraz bliżej tej rozmowy, bo potrzeba. Nie trzeba powiedzieć czegoś wprost, bo może wynikać z tego, co mówisz, trochę broniąc wodzę z drugą strony, z tego, co mówisz, może wynikać, że uważasz coś za prawdę objawioną, pomimo tego, że nie powiedziałeś tego wprost. Tak to też działa.
1: To są
0: takie szlaki oparte na pewnych faktach. Jest to pewna teoria, którą można postawić, ma takie prawo.
1: No, do tego akurat się przyzwyczaiłem, że w moich słowach ludzie bardzo znajdują dokładnie to, czego nigdy w nich nie było, więc jestem przyzwyczajony. Naprawdę jestem przyzwyczajony.
0: A ja powiem więcej. Potrzeba. Dużo osób ma tutaj pewną łatkę twojej osoby, jako osoby, wiesz, takiej bardzo pewnej swojej racji i nie dającej sobie nigdy powiedzieć, wręcz aroganckiej nawet, tak wiele osób tak uważa. Dlatego, wiesz, doszukują się pewnych negatywnych rzeczy i te intencje też mogą widzieć niesłusznie i to są, albo słusznie, nie wiem. Ale wiesz, ale też tutaj to na pewno wpływa.
1: No, powiem tak, na pewno idzie się do tego przyzwyczaić, ze względu na to, że mam bardzo konkretną linię narracji w każdym punkcie, bo jeżeli o czymś mówię, to staram się przede wszystkim unikać tematów, o których nie wiem o czym mówię. Staram się, żeby to miało ręce i nogi i staram się to później bronić. Natomiast jeżeli popełnię błąd, zresztą słuchajcie, no nieraz się przyznawałem do błędów, więc tutaj jakikolwiek zarzut arogancji czy czegokolwiek innego, no dobra, nie no, zarzucajcie sobie co chcecie. Już dzisiaj próg wzbudzenia mi minął, ale mogę to zwalić na, mam nadzieję, że mogę to zwalić na antybiotyk. W ogóle swoją drogą, ludzie, słuchajcie, dzisiaj ja i Skała jesteśmy przeziębieni, więc to jest też audycja taka, można powiedzieć, no, z witaminy D3. Ale w międzyczasie tutaj jeszcze...
0: Ta audycja jest sponsorowana przez Big Pharma i producentów antybiotyków, ponieważ obydwoje na nich obecnie jesteśmy, więc...
1: A jaki masz antybiotyk?
0: A wiesz co, zaraz sprawdzę. Daj mi 10
1: sekund. Ja mam amoksycyliny, 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawualonowego w postaci klawualanianu potasu. Substancje pomocnicze, patrz ulotka.
2: Niezwykle ciekawi mnie.
0: Ja mam jakiś azitrol, coś takiego.
1: Troll, to czyli będziesz trollowo, słuchacz trollujący, widzę.
0: Wiesz co, no nie, słuchaj, ja bardzo potępiam trolling, potem szczerze. Ja jestem normikiem neofitą, jak to mnie określają moi dawni trollowi znajomi, więc nie, ja się trollingu brzydzę i wstydzę. To nie jest sztuka, to jest taplanie się w klace.
2: Niezwykle ciekawi mnie tendencja ostatnia, jaką zauważyłem dość często w języku polskim, kiedy ktoś używa w odniesieniu do dwóch lub więcej, nie, w odniesieniu do dwóch mężczyzn słowa obydwoje. Nie, obydwoje to są dwie osoby przeciwnej płci.
0: No obydwaj, ale dlaczego? A skąd wiesz, jakiej my jesteśmy płci, słuchaj? Znaczy się, wiesz...
2: Aha, rozumiem. Znaczy, ja rozumiem, że płeć to jest tylko ten konstrukt społeczny, tak?
3: No więc, deklaracja.
0: Nie możesz zakładać, że my obydwoje jesteśmy tej samej płci.
1: Ale my obydwaj, stary, naprawdę, nie? Albo nie, dobra. Niech się dzieje, co chce. I zakręcamy karuzelą.
2: Żarcikami. Ja tylko mam nadzieję, że doszliśmy do konsensusu w kwestii teorii naukowej i wszyscy zgadzamy się z tym, że mają one to do siebie, że choć w tym momencie są najbliższe prawdy, nie oznacza to, że są prawdą i są obalalne.
1: Tak.
2: Mamy w tej kwestii zgodę?
1: Tak, od początku się zgadzaliśmy. Mam nadzieję, że jeżeli były jakieś wątpliwości, zostały rozwiane. No, zgadzaliśmy się.
0: Nadal ktoś, kto obecnie, znając fakty, nie uznaje teorii Wielkiego Wybuchu, jest szurem. No,
1: no bo jest.
0: Na obecny stan wiedzy jest szurem. No, może coś się w przyszłości zmieni.
2: Wniosek z tego jest taki, że całe nieporozumienie wyniknęło po prostu na bazie czysto językowej.

0: językowej kwestii, kwestii zrozumienia.
1: Czysta semantyka.
0: Dobra, to ja już w takim razie skończyłem swoje ad vocem i kończę. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia.
1: Ale słuchajcie, co te antybiotyki robią z ludźmi? Już drugi typ mnie dzisiaj wkurwił. I to tak, że się autentycznie uniosłem, co się w radiu zdarza dosłownie raz na pół roku, słuchajcie.
2: A właśnie dzisiaj przed audycją słyszałem, jakie twarde nerwy
1: czekaj.
3: Czytaliście ulotkę od tych antybiotyków, które wierzycie w ogóle, tak się przyznajcie szczerze.
1: Nie,
2: po co?
1: Po to płacę lekarzowi, właśnie, żeby przeczytał ją za mnie.
2: Ja z tego mam lekarza, który mi przepisuje te leki. No, mam.
3: No właśnie, też mam taką metodę, że jak biorę coś, najczęściej na migrenę, to po prostu kupując pudełko na przykład APAP-u, wyrzucam ulotkę z pudełka, żeby mi nie majtała się, bo zawsze jest problem potem z włożeniem tego listka, jak się powygina ta ulotka. Nie wiem, czy macie takie też zjawisko.
1: Nie, bo to w zależności od której strony otworzysz, ale dobra, zrobimy czytanie z księgi Taromentin, amoksycylina plus kwas jakiś tam. Czekajcie, bo to najbardziej jako dziecko lubiłem sobie czytać ten, bo mieliśmy apteczkę tak w domu właśnie moich rodziców, była apteczka tak idealnie nad kiblem, więc zawsze tam sobie wydłubywałem jakieś leki i sobie czytałem ulotki, kiedy srałem. I problem jest w tym, że jest właśnie coś takiego jak, jest coś takiego jak nocebo, czyli jeżeli się nasłuchasz tych, wiesz, tych wszystkich skutków ubocznych, które ci się mogą zdarzyć, to wtedy zaczynasz w nie wierzyć. No i na przykład bardzo częste działanie niepożądane, biegunka u dorosłych, częściej niż 1 na 10 pacjentów. No mi się udało, chociaż mój kot to ostatnio wczoraj mokro srał. Pleśniawki.
2: Uważaj, słuchaj, bo od biegunki u kotów zaczyna się ich droga do śmierci. Nie wiem, czy pamiętasz z krawcem, jak było.
1: Dobra, ale ja swojego kota znam, to mamy naprawdę, nawet sobie nie wyobrażasz, jaką mamy mentalną więź. Ja z żadnym człowiekiem tak bardzo się nie rozumiem, tak doskonale jak z moim kotem. To jest...
2: Chcesz tam teraz opowiadać potrzeba o swoich problemach z kontaktami z ludźmi?
1: Ja nie mam problemów z kontaktami z ludźmi, bo nie mam kontaktów z ludźmi. Proste!
2: A to jest taki typowy teraz śmiech takiego człowieka, który jest wewnątrz martwy.
1: Naprawdę, z moją historią nie miałbyś inaczej. No dobra, rzadkie działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną. Zobaczymy, czy będzie autyzm. Reakcje nadwrażliwości, zapalenie jelita grubego, zapalenie błon ochronnych otaczających mózg, ciężkie reakcje skórne, zapalenie wątroby, żółtaczka, zapalenie kanalików nerkowych, przedłużenie czasu krzepnięcia krwi, pobudzenie ruchowe, drgawki, czarny język, który wygląda jak włochaty. O kurwa. Przebarwienie zębów. Znaczne stopnia zmniejszenie liczby białych komórek krwi, mała liczba czerwonych komórek krwi, kryształki w moczu. Nie, no dobra, nie, po co to gówno czytać? No?
3: Krwawienie z odbytu, to jest prawie w każdym.
2: O, tego jeszcze nie miałem. Ale wiecie co, może zejdźmy z takich kloacznych tematów, bo ani to nie jest smaczne, ani to nie jest apetyczne jakoś specjalnie, powiem szczerze. Nie wiem jak wy, ja po prostu jeżeli chodzi o leki, to grzecznie je spożywam i oddaję się w objęcia Big Pharmy. Mając też dużą przyjemność z tego, że po prostu tym ludziom, którzy dbają o nasze zdrowie i którzy produkują te
1: wszystkie leki, godnie zarabiają.
2: Daje pieniądze, no cieszę się z tego po prostu, więc zawsze odwiedzając aptekę, no to tak wiesz, najchętniej mu zostawiał jeszcze napiwki dla producenta.
1: A to by było, dobre, nie? Że masz tutaj Novartis, masz tutaj GlaxoSmithKline i takie świnki skarbonki, do których możesz wrzucić sobie monetę.
2: Na nowe Ferrari dla właściciela. No co, nie zmienia faktu, że owszem, te duże firmy farmaceutyczne czasami pewne rzeczy rozgrywają, czy przekupują naukowców, czy kupują sobie badania i tak dalej, ale to jeszcze nie jest dowód na żaden spisek, żadnej Big Pharmy, tylko na to, że po prostu pewne interesy czasami są rozgrywane. Czekaj,
1: wkurzymy tutaj jedną osobę, bo to jest dowód na to, że wolny rynek tutaj może nam utoksycznić badania naukowe. A tak naprawdę...
2: Ja ci powiem więcej, od tego są instytucje państwowe, żeby się zajmowały i pilnowały takich.
1: Tak, dokładnie, słuchajcie, jest bardzo piękny przykład, jak to się nazywało, talidomid, tak, talidomid, czyli lek taki na nerwice przeciwdepresyjny, który w latach 50-tych, 60-tych był przepisywany, no kurde, nie wyrobię z tymi poziomami, ale przepraszam was, bardzo po prostu mam... Mam dzisiaj uszkodzony kabel i jeszcze nowy kabel do mnie nie dotarł. Talidomid, który był przepisywany właśnie kobietom, no i właśnie wróci, kurde! Talidomid, który był przepisywany kobietom w ciąży na nerwice, na właśnie wszelkiego rodzaju stresy w trakcie ciąży, ale powodował bardzo poważne uszkodzenia genetyczne wśród ich potomstwa. Który powodował, że właśnie rodziło się dzieci z krótkimi rączkami, nóżkami, główkami, które nie mogły utrzymać mózgu i tak dalej. Najpotężniejsza wtopa całej współczesnej medycyny. No nie wyrobię z tymi poziomami, no. Halo?
3: Ale biorąc antybiotyki, jesteście na L4, rozumiem, tak?
1: No oczywiście, do końca tygodnia siedzę, dlatego jestem tutaj dzisiaj z wami.
2: Ja od początku zeszłego, czyli od zeszłego poniedziałku do dzisiaj, jutro już muszę iść do pracy, mimo że nadal mam gorączkę, ale przyjeżdżają do nas ludzie z Nowego Jorku, z centrali, więc muszę się pojawić w firmie, bo trzeba udawać przed nimi, że wiecie, wszystko dobrze, nie?
3: No to jest niestety jeden z podstawowych błędów, który dzisiaj między innymi omawialiśmy na zebraniu rodzicielskim w szkole, że osoby będące chorymi po prostu nie powinny chodzić w ogóle do szkoły ani do pracy. Tak? Znaczy, ja pamiętam te czasy 80. lata, kiedy na zwolnieniu lekarskim na byle przeziębienie czy anginę się było przez 2 tygodnie. I to było za każdym razem. Nie? To był standard taki. Bo jeszcze nawet jak wyzdrowiecie, to przez pewien czas jest ten okres karencji zarazków, których nie dobiliście, na które się uodporniliście, ale możecie nadal zarażać. Tak? Więc tutaj jest ta ujemna, że tak powiem, strona choroby i chodzenia tak szybko do pracy. A zwróćcie uwagę, że antybiotyki, znaczy to jest opinia, którą słyszałem na Discovery, więc w miarę wiarygodnym źródle, że antybiotyki są obecnie nieopłacalne do rozwijania przez firmy farmaceutyczne i głównie to, co się promuje, zresztą to widać na waszej telewizji, jeżeli ktoś ogląda reklamy, że co drugi praktycznie, w tym szczególnie okresie przeziębieniowym, co drugi lek to są szybko zaleczacze, tak zwane, tych nie przyczyn, a skutków. Czyli szybko pozbyć się objawów grypy, objawów przeziębienia, takie jakieś apapy, gripex i tak dalej. One tak naprawdę to są leki przeciwzapalne, przeciwbólowe, ale one nie likwidują przyczyny. Ich zasadniczą sprawą jest to, żeby dać firmom zarobić to raz, a dwa, żeby was jak najszybciej wysłać z powrotem do pracy.
1: No nikt nie będzie bronił firmie tego, żeby sobie firma zarabiała, to po pierwsze, ale też ludzie są sami sobie winni, że kurde siedzą, chodzą do pracy, wiedzą, że mają gorączkę 38,5, ale nie, ale zamiast pójść do pieprzonego lekarza, z nim w ogóle pogadać i cokolwiek zrobić, to wolą sobie kupić Ferwex, Gripex czy inne Teraflu, udać, że nie mają gorączki i udawać, że wszystko jest w porządku, tak?
2: Także do... Znaczy, ja przepraszam, nie, nikt nie będzie zabraniał firmom zarabiać, bo czasem od tego są odpowiednie instytucje, żeby nieuczciwym firmom oczywiście zabronić zarabiać, bo te firmy po prostu nie powinny zarabiać, mimo że zarabiają, bo są totalnie bezużyteczne, ale po prostu dobrze wprowadzają w błąd konsumentów, a de facto na przykład sprzedają bardzo wadliwe produkty, które mogą doprowadzić do zagrożenia dla życia i zdrowia.
1: Wiesz,
2: tutaj wadliwy wolny rynek musi dobre działanie państwa oczywiście skorygować. Tak?
1: W przypadku leków akurat, no zaraz mnie szlak trafi z tymi poziomami. Czekajcie, sobie poruszam kabelkiem. Może coś mi się tutaj obudzi, ale chyba nie. No dobra, w przypadku leków to jest jeszcze w miarę, ponieważ leki są naprawdę zajebiście mocno kontrolowane, natomiast suplementy diety to jest coś zupełnie innego. Że sobie wiesz, łykniesz i big suple tutaj sobie zrobią swoje. Nie, nie wyrobię, kurde, zaraz albo sobie zrobimy przerwę, żebym sobie wymienił kabel na jeden mój od drukarki, który też się będzie do tego dodawał. No, nieważne, zostawmy to.
2: Właśnie tutaj na czacie padła tylko jedna rzecz, znowu Furiat napisał, potrzeba, że jesteś opłacony przez służby. Ja tak nie śledziłem nigdy za bardzo twojej kariery, ja wiem, że jesteś opłacony przez służby, ale mógłbyś tylko powiedzieć przez jakie, bo zawsze też...
1: Przez służbę zdrowia.
2: Aha. No tak, w końcu każdy, kto walczy z szulami w internecie, służy zdrowiu społecznemu ogólnie rzecz ujmując.
1: No niestety, dostaję przelewy za to, że mówię dobre rzeczy o szczepionkach, że walczę z ziębą i tak dalej. No są z tego pieniądze, nie oszukujmy się, tak? No ale... Znaczy, miałem też ofertę od lobby tego, od jednego zakładu pogrzebowego, ale oni mieli dużo mniej pieniędzy niż Ministerstwo Zdrowia.
2: Wiesz, jakbym dostał pieniądze od zakładu pogrzebowego, to pewnie promowałbym teorię Jerzego Zięby, bo to buduje coraz większą koniunkturę dla zakładów pogrzebowych.
1: I pamiętaj, jeżeli ktoś umrze, to nie będzie mógł potem powiedzieć, że nie zadziałało.
2: Więc takie leczenie medycyną alternatywną jest najskuteczniejsze. Ale wiesz co, no bo ja dostaję tylko kasę od Sorosa, ale to wiesz, przez Sorosa, przez kontakty z Wyborczej jeszcze, nie? Ale poza tym to krucho, jeżeli chodzi o... z jakimiś służbami, a chętnie bym nawiązał taką współpracę, więc jeżeli kogoś fajnego masz, to jakbyś mi jakiś kontakt powiedział, albo po prostu, żeby ktoś się ze mną skontaktował, byłoby super.
1: Znaczy, wiesz co, teraz to troszkę pieniędzy idzie od ONR-u, od narodowców i tak dalej, jakbyś tam, nie wiem, jakbyś właśnie się w tym kierunku zaczął lizać, to i owo, no to kurczę jeszcze, ale powiem ci szczerze, że... Jestem w stanie zrobić krzywdę komuś, jestem w stanie zabrać lizaka dziecku, ale nie jestem w stanie mówić dobrze o naszym obecnym rządzie.
2: Znaczy się, ma zalety.
1: Są pewne granice, stary. Naprawdę są pewne granice kurewstwa, które zrobię za swoje, które zrobię za pieniądze.
2: Ale PiS ma swoje zalety, come on. No wprowadził 500+, co jest całkiem fajnym akurat.
1: Ale nie wprowadził tego na koty.
2: No dobra, ale bądź. 500+ jest chyba najlepszym, co PiS-owi wyszło jednoznacznie na plus. Trochę, wiesz, zwiększenie takiej solidarności społecznej, trochę
4: nie,
2: się
4: myślę,
2: bardzo,
4: myślę,
2: bardzo
4: że
2: w tym dzikiej kapitalistycznej Polsce się przydało akurat. To jest taka największa.
0: Myślę, że jednak największą zaletą PiS-u to były jednak wolne niedziele. To jest naprawdę fajna sprawa. O wiele większy, moim zdaniem, pozytywny ma to wpływ na życie.
1: Ja myślę, że największą...
2: Nie, uderzają w ten cały aspekt wolnego rynku. No, czyli
1: nie, ale słuchajcie, ale największą zaletą PiS-u jest jednak to, że przeznaczyli tak wiele na budowę świątyni opatrzności Bożej, bo nieważne, że dasz ludziom 500+, żeby sobie kupili używany samochód kombi, nieważne, że dasz im ważną niedzielę, żeby mogli spędzić ze sobą czas, ważne, żebyś wybudował świątynię, do której pojadą.
3: Ja byłbym jednak zwolennikiem tego, żeby PiS zrobił 500-, taką akcję ogólnopolską, że każdy płatnik podatku odejmuje sobie miesięcznie minus 500 zł od swojego podatku lub całość podatku, jeżeli jest on mniejszy niż te 500 zł.
0: Znaczy ja uważam, że jednak PiS po prostu to za mało poszedł. Oni powinni iść 1000+, to byłoby lepsze.
3: Tak, ale to jest nieuniknione. No, pamiętaj jednej rzeczy. Podwyżki cen, jakie ja obserwuję o 100% niektórych tych podstawowych produktów, mam na myśli jajka, moje, które uwielbiam, to musi być podwyżka tego 500+. Przecież są podwyżki emerytur, rent.
0: Oczywiście. No, te ceny galopująco rosną do ten w górę.
3: Najbliższa
0: płacowa też, także tak.
3: Najbliższa kampania wyborcza, to się przekonacie, będzie pod hasłem podnoszenia 500+. Kto da więcej, a jednocześnie argumentu, że pieniądze te wezmą się na większą kwotę z ograniczenia dla najbogatszych, czyli będzie kryterium dochodowe.
1: Czyli razem dojdzie do władzy. Ale wiesz co, Etam, mnie zainspirowałeś z tym programem 500+, bo wyobrażam sobie taki program zajebiście wychowawczy, że faktycznie zabierasz 500 zł każdemu pracującemu Polakowi z jego pensji i na koniec roku wypłacasz mu te 500 zł pomnożone razy 12 miesięcy, czyli 6000 zł. I wtedy Polak zauważa, że jeżeli sobie tak z kubki na kubkę przełoży, to jednak może zaoszczędzić.
0: No ale powiem ci, że przecież masz ulgę na dzieci, no to już jest coś takiego.
1: No tak, ale ulga na dzieci to jest około 1100 zł, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Znaczy przede wszystkim w programie 500+ chodzi o to, żeby można było dostawać za sam fakt istnienia i to jest jakby największą zaletą tego programu. To, że nie jest żadną łaską, tak, że ty musisz zasłużyć na to, tylko po prostu się to należy jako człowiekowi. To jest bardzo fajne, jakby to jest, nie pozbawia tego człowieka godności.
0: No ale tak? Nie, no bądźmy z sobą szczerzy. No. Nie no, bądźmy z sobą szczerzy. 500 plus to nie jest, 500 zł to nie jest żadna godność. To jest jałmużna, to jest zdecydowanie za mało po prostu.
2: Ale to nie chodzi o to, że te osoby się tylko utrzymują z tego, tylko to jest dodatek, tak? To jest często ludzie, którzy mają też, nie wiem, nawet swoje firmy, tak? I mają swój biznes jakiś dalej, ale po prostu pomaga im to jakoś finansowo, tak? Bo mając co miesiąc, mając w skali roku, na przykład, nie wiem, trójkę dzieci, tak? I mając dodatkowo 12 tysięcy złotych w takim razie w skali roku, no to można na przykład, nie wiem, wziąć te dzieci na wakacje dodatkowo, tak? Nie wiem, kupić im lepszy komputer, cokolwiek, fajniejszy samochód do jeżdżenia dla rodziny, no to jest bardzo spoko, moim zdaniem.
1: A koniec końców, ale najwięcej na 500 plus zarobiła Biedronka.
0: Znaczy moim zdaniem to jednak nie odpowiada zapotrzebowaniom społecznym, to 500 plus. To znaczy zdecydowanie większość społeczeństwa to jest, starzejemy się bardzo, nie? I większość społeczeństwa to są osoby starsze. I to one mają największy problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu życia. I myślę, że tu jednak byłoby bardziej istotne, aby wymyślić coś teraz, wiesz, dla osób starszych, nie? Też jakieś właśnie tam 500 plus dla emeryta. Nie?
3: Dokładnie.
2: Znaczy, bardzo podstawową rzeczą, którą można zrobić dla emerytów, to po prostu zwolnić emerytury z podatku dochodowego, tak? No bo to już są pieniądze, które raz zostały zarobione.
0: Nie, no co ty.
2: Są ponownie opodatkowane, no.
0: Nie, to nic nie rozwiąże. No, najniższa emerytura to jest 800 zł brutto, to co to
2: nie, jest? No ja wiem, ale to jest taki pierwszy krok, który można by zrobić po prostu, nie? To jest zawsze tam.
3: To już 1000 brutto.
2: Zamiast na przykład, żeby ktoś dostawał 800, to już ma 1000, no to wiesz, że jak masz 800 zmienia się na 1000, no to jest duża różnica, nie? Te 200 wtedy.
3: Znaczy, ja myślę, że to jest świetny pomysł dla tej prawdziwej prawicy korwinowej na zwycięstwo w wyborach. Ja mu o tym pisałem, żeby
2: ogłosić. Nie, no ale prawdziwą prawicą, przepraszam, ja muszę to naprawić, prawdziwą prawicą w Polsce jest PiS, no. Korwinowcy to jest jakaś
3: pseudoprawica. Telewizyjną, tak. Natomiast tu już się nie kłóćmy o to, co jest prawicą, w każdym razie chodzi o sam fakt, tak, że to, co powiedział wódz, to by było uczciwe rozwiązanie. Mówimy tym, którzy dostali 500 plus na to drugie dziecko, bo to też oszustwo było, bo w telewizji mówili, że to będzie na każde dziecko. Jest zresztą zapis tego na YouTubie, tego, co mówiła ta nasza premierka. Natomiast miało być na każde, tak? Natomiast odebrać 500 plus tym, co mają te dzieci i teraz dostają, i dać 500 plus każdemu emerytowi do emerytury. I już, i to by było uczciwe rozwiązanie. Jest to pewna wygrana tego, kto to zrobi.
1: A wiecie co, taka luźna myśl, która mnie teraz napadła, gdyby zrobić to 500 plus, ale nie w zasadzie, że my wypłacamy te pieniądze natychmiast do ręki rodziców, tylko wpłacamy je na jakieś takie konto dziecka, gdzie to konto zostaje uwolnione na przykład, kiedy dzieciak ma 16 lat, żeby już nie czekać do 18 roku życia.
0: To jest fajny pomysł. On mi trochę przypomina ten nowy pomysł z kontami emerytalnymi, nie? Gdzie tam się tak dopisuje po prostu cyferki, nie? To jest fajna sprawa, bo tak naprawdę wiesz, nie musisz wypłacać żadnych pieniędzy, ty po prostu je zapisujesz, no nie? A za 18 lat ktoś będzie się martwił, skąd je wziąć. Kurde, jest genialny stary.
3: Jestem więcej niż pewien, że przy następnej zmianie przy korycie te pieniądze byłoby, Sąd Najwyższy uznałby, że te pieniądze są własnością państwa i że doliczy je tym dzieciakom do ZUS-u. Także to jest na dłuższą metę nie do utrzymania.
1: No a jak było z OFE? Jak było z OFE?
3: Właśnie mówię, no to jest dokładnie to samo co z OFE, tak. No. Tylko mnie dziwi jedna rzecz przy przypadku OFE, że ci, co namawiali do OFE i tak się święcie zarzekali, przecież te reklamy też są na YouTubie do obejrzenia, jak się święcie zarzekali, że to jest własność Składkowicza i tak dalej, że nie siedzą. Dobrze, owszem, okradli to OFE, powiedzieli, że to było złe, że to było w ogóle przestępstwo i najgorsze, co może być, ale w takim razie OFE zabieramy, ale tych ludzi do więzienia. Oni jeszcze żyją, naprawdę.
1: No cóż, no ja tam nie jestem w ogóle, ja w swoją emeryturę nie wierzę, nawet nie jestem przekonany, czy dożyję do emerytury.
0: No co ty mówisz? pacta sunt servanda. No, państwo powiedziało, że zawarło z nami umowę i jej dotrzyma. No, inaczej
1: ale
0: to
1: ja
0: jest na państwo.
1: Nie miałem żadnej wątpliwości co do dobrych intencji państwa. Przynajmniej
0: no
1: państwa, państwa Krawczyków, którzy tutaj mieszkają pod 88. Bo oni naprawdę są w porządku. Naprawdę mogę z nimi kota zostawić. Czasami się ich psem zaopiekuję. Naprawdę do rany przyłóż państwo. Takiego państwa naprawdę wszystkim wam życzę.
3: Dlatego właśnie.
1: Krawczykowie spod 88, naprawdę zapamiętajcie. Najlepsi ludzie na świecie.
2: Czyli bo jesteś zwolennikiem takiego postulatu państwowych schronisk dla kotów, jakby, tak?
1: Ja bym w ogóle przeniósł te wszystkie pieniądze z 500+ z dzieci na koty. Żeby właśnie o koty zadbać, żeby każdy miał sobie takiego, nawet wiesz, że rodzisz się i dostajesz takiego narodowego kota do głaskania. Nawet nie wiem, można go taką. Kurczę, może by się dało taką biało-czerwoną sierść? Taką, jak niektóre koty właśnie czarno-rude mają tak, że są przedzielone przez przedni pyszczek na lewo i prawo, to zrobić takie koty tylko nie czarno-rude, ale biało-czerwone. Takie nasze polskie narodowe.
0: O, to takie te samoloty.
2: Słuchajcie, ja was muszę bardzo przeprosić, ale mnie trochę zmogła gorączka i muszę położyć do łóżka, bo się...
0: A to, że cię zmogła gorączka, to już słychać od dawna, to znaczy od momentu, kiedy powiedziałeś na temat tego 500+, także...
3: polecam,
1: szczerze, to od początku, kiedy zaczęliśmy rozmowę o 500+, to nie wiem, kto kogo tutaj troluje.
3: Polecam.
2: Ja troluję cały czas, jakby co, nie wiem.
3: Na gorączkę, jeśli wolno, polecę czopek Pyralgin, czopek w czopku polecam.
1: Ale go masz zjeść, czy sobie w dupę masz wsadzić?
3: Nie, no to są te szybko wchłaniające się, także się załatwić i potem czopek. Tak. Polecam, bo sprawdzałem sam, skuteczne.
1: A ja dzisiaj kibel czyściłem.
2: W dupkę najlepiej. Tam polecę.
1: Dobra,
0: lubicie to, przyznajcie się, lubicie to.
1: Dobra, słuchajcie, morduchny moje, to może też powoli skończymy, bo tak skała miał parcie na gąbkę i chciał, żebyśmy tutaj zrealizowali. Fragment troszkę zrealizowaliśmy, ale też moja paszcza gębowa za bardzo nie jest w pełni sprawna, także może tutaj postawimy.
2: Słuchajcie,
1: sobie...
2: tak półtorej godziny, nie? Więc tak. Nieźle.
1: Tak, także to nie jest w kij dmuchał, my się z wami żegnamy. Etamie, ostatnie słowo.
3: No cóż, no... Właściwie to już wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Myślałem, że będzie troszkę więcej o tym kosmosie, bo w tym momencie się do was podłączyłem. Także ja jestem za tym, że po prostu świat istnieje 5000 lat, bo 5000 lat temu została włączona ta symulacja. Jesteśmy holograficzni, a ciekawi mnie tylko, czy jesteśmy z punktu widzenia ludzika w grze komputerowej w stanie poznać coś poza tą planszą, po której chodzimy. Czyli czy będziemy kiedyś w stanie poznać całą prawdę o rzeczywistości. I to tyle z mojej strony.
1: Dzięki wielkie. Wodzu? Ten ogon z Balbicy?
0: Ja chciałbym powiedzieć... To ja przepraszam.
1: Ale Wodzu, cóż wódz?
0: Ja chciałbym powiedzieć, że nie wszyscy mężczyźni to świnie, które myślą tylko o seksie. Niektórzy chcą po prostu spacerować i rozmawiać o tym, że podatki to złodziejstwo i bandytyzm. Dziękuję.
2: Ja też nie myślę tylko o seksie, dużo więcej czasu myślę o tym, że Europa powinna być jednym sfederalizowanym państwem i to jest najważniejsza chwała Wielkiej Unii Europejskiej. To po pierwsze, a po drugie podatki to bardzo dobry sposób na to, żeby realizować cele społeczne i zwalczać zamordyzm feudałów oraz co po niektórych bardziej agresywnych kapitalistów, którzy nie potrafią się dostosować do potrzeb społecznych i bardzo cieszę się, że są. Nawet jeżeli miała być to kradzież, to jest ona słuszna i moralnie uzasadniona.
1: Dzięki ci wielkie w ogóle za inspirowanie mnie do tej dzisiejszej audycji, a ja tymczasem, no to do usłyszenia, trzymaj się, cześć.
2: Na razie, cześć.
1: A ja tymczasem na samo zakończenie taki ostatni kawałek, taka ostatnia zabawa skądinąd. Przepraszam was wszystkich za nagłośnienie dzisiaj. Mam uszkodzony kabel, ale mam telefon do odebrania.

Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Wszystkich i każdego z osobna. Stream już działa. Audycja na żywo, audycja Luźne Gadki. No i te piątkowe Luźne Gadki zawsze są właśnie wyjątkowo różnorodne, wyjątkowo szalone, wyjątkowo długie też. Takie długie gadki. Nie krótkie gadki, tylko długie gadki. No, a ja dzisiaj jakiś taki jestem trochę padnięty, nie ukrywam. No bo tak, raz rozregulowany sen. Dwa, że no ogólnie ciężko zasnąć, jak jest duchota. Albo się długo siedziało, się coś tam oglądało. No, to potem tak to się kończy. Ale może jakoś się rozkręcę. W każdym razie uszanowanko i cylindrem tutaj macham. Zdejmuję cylinder. Witam się z wami. Pozdrawiam. No właśnie, patrzyłem sobie, ile trzeba zapłacić za taki cylinder. Mam na myśli oczywiście kapelusz, nie, część na przykład samochodową. No bardzo różne ceny, no można kupić i taki za 2,5 stówy, a można taki za 3000. Ten za 3000 to miał taką cechę, że się składał. Na pewno widzieliście, przynajmniej na filmie, nie? Taki cylinder, co można go złożyć i on się robi płaski. No, tak się zastanawiałem, czy nie zacząć nosić cylindra. No to jest ubranie dla nakrycie głowy dla dżentelmena zdecydowanie, taki cylinder. Bardzo elegancko to wygląda. Zawsze mi się podobały cylindry. Może sobie kupię. Tylko trochę się boję, że będą wołali. Będę słyszał tylko za plecami co chwilę coś w stylu T. Andersen! Albo coś takiego. No, nakrycie głowy zupełnie nie... zdezaktualizowało się, nie wiem, na cosplaya można od biedy sobie kupić cylinder, żeby się przebrać za jakąś postać z filmu na przykład. Szkoda trochę, to bardzo fajnie to wyglądało, jak faceci nosili kapelusze. Taki kapelusz to trochę, może taki cylinder właśnie może trochę chroni przed lekkim deszczykiem. Świetnie wygląda, ale to do tego trzeba by mieć też resztę stroju odpowiednią. Czyli co? Jakiś frak. Albo właśnie na nowocześnie, na dole t-shirt, a na głowie cylinder. No ale na pewno wszyscy by się patrzyli jak na dziwaka, gdyby ktoś wyszedł w takim cylindrze. Lordzie Krawiec. Cześć Pasieka. Cześć Pasieka, cześć. I cześć Furiat. Długi płaszcz. No, Pasieka proponuje właśnie długi płaszcz do cylindra. Myślę, że świetna koncepcja. No, to ktoś by wyglądał kozacko, nie? No, jakaś taka współczesny strój, to jak ze wszystkim, to jest taka często mieszanka może różnych stylów właśnie, nie? Więc można sobie... No, chyba coś mi się uruchamia powoli się... Sam jakby kształcę rozwijam w każdym razie, no staram się dojść, o co w tym wszystkim chodzi, w temacie projektowania

0: postaci, czyli właściwie tu trzeba trochę się na modzie znać, bo ja muszę zaprojektować, powiedzmy, właśnie jakiegoś bohatera, wmyślam, że on nosi cylinder. No, może mieć jeszcze gogle przepasane przez ten cylinder, to jeszcze fajniej będzie sam cylinder wyglądał. I długi płaszcz, tak jak zaproponował Pasieka, doskonale pasuje. Może Pasieka byś był dobrym jak się właściwie czyta po angielsku słowo charakter? Charakter chyba po prostu, nie? No taki charakter. Trzeba zaprojektować go jakoś, żeby fajnie wyglądał i żeby jego wygląd coś o nim mówił i żeby ten jego wygląd jakoś go wyróżniał, nawiązywał do jego, często do jego charakteru, do sposobu bycia. To fajnie, jak to się komponuje ze sobą, nie? Czyli ktoś ubrany tak, że wygląda trochę na takiego łobuza, dzieciaka, powiedzmy, no właśnie jakieś, ma na głowie ten cylinder, ale ma jednocześnie jakieś krótkie spodenki, które są taką czymś, co właśnie skłania w kierunku, że to jest albo jakiś młodzieniaszek, albo jakiś nastolatek, albo po prostu młody facet, który się ubiera tak trochę po dziecięcemu, nie jak dżentelmen elegancko, jakiś właśnie frak, nie w skórzaną kurtkę jak twardziel, nie w mundur jak jakiś wojskowy czy jakiś, jakiś służbista. No, to jest ciekawy temat w ogóle, projektowanie postaci, takie modowe sprawy, nie? Mieszanie ze sobą różnych epok, na przykład jeśli chodzi o stroje, nie? Na przykład połączyć elementy stroju gotyckiego, jakiejś gotyckiej sukni ze wstawkami, które by ją unowocześniły, nie? I na steampunkowo trochę. I cylinder. Cylinder dobry na wszystko, jak chcemy zaprojektować jakąś ciekawą postać, ale zauważcie, że cylinder na przykład bardziej pasuje właśnie do jakiegoś intelektualisty, doktora, kogoś, kto, no, niekoniecznie dla siłacza, dla wojownika, nie? Chociaż tu też można pokombinować, robienie wyjątków od reguły w tym temacie, myślę, że jak najbardziej. I wtedy się czasami właśnie fajne rzeczy wymyśla. A ja mam różne temaciki. W zasadzie to chciałem na pewno wam zaproponować pogadanie o najgłupszych modach w internecie, różnych trendach, challenge'ach. Spisałem sobie trochę. Przypomniałem, bo część tego to się zna, nie? Trzeba sobie tylko przypomnieć. Te challenge'e przez G, przez D, Z z kropką, G, challenge. I no, przez G i G i G. Niektóre są tak głupie, że aż ciężko uwierzyć, że jednak się znalazło trochę osób, które wzięły w tym udział, spróbowały czegoś tam. No, można ubolewać, że pojawiają się mody na przykład też na różne pranki, wygłupy, które są no już ewidentnie szkodliwe. Więc o tym na pewno. No, trochę linków, trochę aktualnych tematów. Zobaczymy, jak to pójdzie. Też się muszę trochę rozkręcić i też się muszę trochę wyluzować jednak, nie? Jest ten piątek, co prawda trochę jestem w pracy, ale trochę tak już też i po pracy. O, siedzę sobie z fajeczką. Fajnie nie musieć się spieszyć. Bardzo duża przewaga. Wyobrażacie sobie, że w jakimś komercyjnym radio teraz tak sobie siedzę i sobie robię pauzę efektowną. I sobie trzymam papieroska i tak patrzę w dal i myślę, co by tu powiedzieć tym ludziom? To zaraz by ktoś tam spanikowany wpadł, srając żarem z dupy i z obłędem w oku, wpadłby jakiś toady i awantura by była, co myślisz, że gdzie ty jesteś, że gdzie ty pracujesz? To co, dajemy piwerko? No, dajemy. Ja co prawda nie piję alkoholu. Ale się napiję toniku, powiedzmy, no. Dobra, to będę zaczynał z tymi trendami, modami. A, tak jeszcze wcześniej tylko wspomnę, że no właśnie, 10 milionów interwencji komorniczych rocznie. Też nie wiem, czy nie zahaczę o temat Ukraińców też, bo też mi tam parę rzeczy wpadło, parę przemyśleń, aktualna sprawa, nie, więc też... No, 10 milionów interwencji komorniczych rocznie. Też z tą inflacją ciekawie, bo na przykład w Niemczech spada, jest 7% z tego, co się wywiedziałem. A u nas ile już jest? 16? I rośnie, i to rośnie drastycznie jakoś tak, i zatrzymać się nie może. Złośliwi twierdzą, że to nieudolne działania rządu spowodowały, ale to kłamstwo. No. Tak naprawdę to wina Unii Europejskiej i wzorców gender narzucanych nam... Przepraszam się, chyba coś tam dzisiaj sobie puszczałem, przemówienia Kaczyńskiego, może i mi za bardzo weszło o... O jedno przemówienie za dużo obejrzałem. Człowiek, który obejrzał przemówienie Kaczyńskiego o jeden raz za dużo. No, czasem tak się mówi, nie? Oceniając kogoś.
1: To ja, uśmiechnięta buźka. 20 zł. Siemka wszystkim. Nie słucham na krzywy ryj.
0: I znowu to ono. Ta osoba. To on, to ona, albo to o ono. Ona, ono, ono, joko ono. Dziękuję bardzo. W ramach akcji Nie słucham na krzywy ryj, proszę bardzo, donejcik. No, dzięki, kurde, dzięki, naprawdę. Cześć Etam, cześć Ary Lamson. No, też... Rozmawiając o tych modach, challenge'ach, wyzwaniach różnych, no to tak, gdzieś tu miałem zapisane różne, jakie to są challenge'e. No, nie wiem, być może wiele osób się dowiedziało w ogóle, że jest coś takiego na różnych tam serwisach typu YouTube, na YouTubie i podobnych, coś takiego jak challenge, czyli wyzwanie. No, to są różne zadania, które na różnych zasadach sobie ludzie wzajemnie przydzielają, albo można nominować kogoś, że on też ma coś zrobić. Bucket Challenge, Ice Bucket Challenge, przepraszam, no to było takie najbardziej znane, prawda? Chodziło o wylanie sobie kubła zimnej wody na głowę. W ramach akcji poszerzania wiedzy w społeczeństwie, o czymś takim jak stwardnienie zanikowe boczne, choroba. No i faktycznie wzrosła świadomość tej choroby. Wielu znanych ludzi wylewało sobie wiadro zimnej wody na łeb. No, nawet Bill Gates i tego typu wielcy tego świata. No i... Ale no, tych challenge jest cała masa różnych. No i tu można powiedzieć, że dobry challenge, ale no wiadomo, też są wypadki, na przykład tu były nawet wypadki śmiertelne, była jakaś grupa ludzi z jakiegoś klubu kręglarskiego, kręglarze, no i oni postanowili to zrobić naprawdę z przytupem, wylać sobie 2000 litrów wody zimnej na łby, ustawić się w szeregu, wylać sobie te 2000 litrów wody, za pomocą jakiegoś traktora i podnośników, no takie przedsięwzięcie, nie? Efekt, 4 doznało dotkliwych obrażeń, a jeden zmarł, jedna osoba zmarła. No, więc też ktoś może powiedzieć, że głupkowate, ale w zasadzie bilans bardzo dobry, no bo taki przypadek tu znalazłem. Chyba nie było ich zbyt wiele, no bo ciężko się zabić przy takiej okazji, nie? Tutaj już przesadzili po prostu. Ale są takie bardziej śmiercionośne różne mody, pranki, challenge'e. No, prank to wygłup po prostu. Nagrywasz na ulicy, jak jakoś najczęściej przeprowadzasz scenkę z kimś, zagadujesz kogoś, robisz kawał, dowcip komuś, jakaś gra słów śmieszna, ktoś coś źle zrozumiał, chce ci dać w ryj, albo oblewasz go wodą i uciekasz, nie wiem. Ja to lubię takie pranki fizyczne, gdzie dużo się dzieje, jakby jest dużo akcji. Nie wiem, na ile wyreżyserowane były pranki z zaczepianiem murzynów na Bronxie i innych jakichś dzielnicach zakazanych. No, niektórzy twierdzą, że to od A do Z wyreżyserowane, ale chyba niekoniecznie, bo no, często ci prankerzy są potem autentycznie pobici, leci im krew, mają tam coś, złamany nos. I widać, że te popchnięcia, czy tam ściganie kogoś, czy grożenie komuś, to tak nie wygląda na wyreżyserowane. Wiecie co? Po prostu większość ludzi naprawdę nie ma talentu aktorskiego i jak ktoś jest dogadany, umówiony, ma jakąś scenkę odtworzyć, to najczęściej to widać, w 90% przypadków widać, że to jest trochę takie przynajmniej lekko sztuczne, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, no tak jak obserwuję, nie? Że jak ludzie przychodzą w taki tryb odgrywania czegoś czy zacytowania, zupełnie inaczej mówią, zachowują się. Więc nie stawiałbym na to, że te wszystkie pranki to wyreżyserowane, znaczy w jakimś stopniu zawsze są wyreżyserowane, tylko tu, no, że nie od A do Z i ten, co niby jest przypadkowym, że zrobiono mu kawał przypadkowym jegomościem, to on też jest podstawiony, to może niektórzy wierzą, że to aż tak, nie? A ja nie sądzę. No w każdym razie, na przykład, co tu jeszcze mamy? No właśnie, też to mnie zaciekawiło, bo na pewno wszyscy znają scenę z filmu, gdzie bohater jest przywiązany na przykład taśmą klejącą do krzesła i taki związany, przylepiony tą taśmą, obwiązany sobie siedzi. No to taki challenge był, że trzeba się wydostać z takiej opresji, nie? Ktoś nas przywiązuje i musimy jak najszybciej się uwolnić. Liczy się tutaj czas. No i na przykład były przypadki, gdzie dzieciak się przewrócił tak z krzesłem podczas tego uwalniania i upadł tak niefortunnie, że ma na stałe uszkodzone oko, nie odzyska już w nim wzroku, 48 szwów, no i ogólnie bardzo się poturbował. To nawet ciężko sobie wyobrazić może, że ktoś się może poturbować, no bo znamy tych wszystkich twardzieli, nie? Co przewracają się z krzesłem, krzesło się łamie i on w 2 sekundy już stoi i sobie więzy ściąga. Sznur na przykład. No, ale człowiek to jest faktycznie bardzo krucha istota. Znam przypadek tak z życia chłopaka, który złamał sobie rękę przewracając się z kibla. Przepraszam, że się śmieję, ale autentycznie, no, można się obsunąć, przewrócić z kibla i sobie rękę złamać, nie? Ile osób na prostej drodze. Był jakiś Japończyk, co szedł i gadał sobie przez telefon. Najprawdopodobniej był to jakiś telefon starego typu z anteną wielką, bo uderzył w drzewo i tak jakoś niefortunnie, że mu się ta antena wbiła w oko, do mózgu. No, umarł, nie? Nie wiem, czy dostał nagrodę Darwina. No, to jest taka nagroda, którą się daje za wyjątkowo głupie... za wyjątkowo głupią utratę życia, się pośmiertnie przyznaje. Taka nagroda. No, to chyba wszyscy wiedzą, nie? Wszyscy wiedzą, czym jest nagroda Darwina. Też dużo jest, bardzo dużo jest nieszczęśliwych przypadków z obchodzeniem się z dzieckiem. Był taki tragiczny przypadek parę lat temu, gdzie ojciec wybiegł na spotkanie jakiegoś swojego małego dziecka, no wiecie, jak to dziecko biegnie tam do taty i ten mężczyzna podniósł to dziecko, tylko podniósł je jakoś za główkę. Nie wiem, może pijany był, bo to tak ciężko też sobie wyobrazić, że ktoś podnosi małe dziecko za główkę. No i też i zabił to dziecko w ten sposób. Dzieci to są w ogóle bardzo delikatne, nie? Takie jeszcze całkiem małe, to trzeba strasznie uważać. Przecież to jest, kurde, jakie to jest małe, nie? Możesz kopnąć niechcący czy coś i się przewróci, głowę sobie rozwali. Jedno z takich głupszych mód, zabaw, nie wiem nawet jak to nazwać, ponieważ to z kolei polega na tym, że no jest sobie 3 kolegów z podwórka, ale i do jednego z nich przychodzi 2 i mówią: słuchaj, jest taka fajna tutaj gra, nie? Robi się takie skoki do góry, na zmianę będziemy skakać, nagrywamy filmik. Coś w tym stylu, no, że taka głupota jakaś tam, że czas skakać. No okej, ale oni go wkręcają, ponieważ kiedy on wyskakuje w górę, to ci dwaj stojący po bokach, jak on w powietrzu jest, to podcinają mu nogi, tak? Kopią go w te nogi i on się bardzo boleśnie wywala i bardzo tak, no, spektakularnie, no bo Wiecie, jak jednemu tak nogi podetniesz, to upadnie na przykład niefortunnie na rękę i sobie tylko rękę złamie lub skręci parę siniaków, ale ktoś inny tak przekoziołkuje, że uderzy głową o beton i wstrząs mózgu, albo jakieś nieodwracalne urazy, albo skręci sobie kark i było takich przypadków, to już sporo, sporo było z kolei, nie? To chyba jedna z najbardziej durnych, szkodliwych, głupich mód, trendów. Mówimy cały czas o nagrywaniu tego wszystkiego i publikowaniu, bo bardzo często to na tym polega, nie? Wspominam o tym w ogóle dlatego, że dzisiaj z kolei znowu jest jakiś problem z kolejną taką zabawą, która się nazywa Blackout Challenge. Chodzi o podduszanie się samemu, tracenie przytomności. No o tym może za chwilę, bo z takich rzeczy, które najbardziej jakoś mnie wpieniły, wkurzyły, z tego typu zabaw, to też już parę lat temu było. Zabawa, no w cudzysłowie oczywiście, zabawa polegająca na tym, że grupa wesołków, najczęściej młodocianych mocno, zachodzi od tyłu kogokolwiek, dziadka, kobietę, jakiegoś faceta, który se idzie i z całej siły ktoś taki dostaje w łeb, ale no wiecie, tak po prostu z łapy, nie, z całej siły, gdzie najczęściej ci ludzie się przewracali, po prostu tracili przytomność, walili głową o chodnik, bo to się bardzo różnie upada w sumie. Ktoś, kto straci bardziej świadomość, to już może ciało nie upaść jeszcze ostatkiem sił jak trzeba, nie? I ktoś po prostu przypierdolił bem o chodnik i może pęknąć czaszka nawet. No, taka była zabawa i to było bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. No, zwłaszcza wśród, wiecie, jakiejś patologii takiej, jakieś właśnie tacy młodzi gangsterzy w czapeczkach, szerokie spodnie, nie? Jacyś czarnoskórzy też, no często, niestety właśnie. To zapamiętałem, że była nadreprezentacja zdecydowana. Ale, no, nie wiem, może ktoś tak nakręcił po prostu. Albo, znaczy, zrobił taką kompilację, nie? Strasznie, coś strasznego, nie? W ogóle dzieci potrafią być tak bezmyślne i nie wiem, czy to tylko we współczesności naszej, tej wstrętnej, gdzie wszystko już zepsute, tak? Zawsze chyba tak było, no. Nie ma co popadać w ten ton, że kurwa, kiedyś to było. Zawsze dzieci były bezdennie głupie. Teraz na przykład widziałem taki no, filmik, właściwie taki reportażo-filmik, gdzie właściciel warsztatu samochodowego, no taki warsztat ma swój własny parking i tam stoją samochody zostawione przez klientów. No przeróżne samochody, nie? I grupa dzieci przeskoczyła sobie przez płot i miała taką zabawę, że rzucała cegłami, kamieniami, łamała lusterka w tych samochodach, wybijała szyby. Wszystko, co się tylko da. Jak to dzieciak jeszcze potnie nożem siedzenia. I te dzieciaki zrobiły to nawet w takich samochodach jak Jaguar, nie? Jaguar jakiś taki wyjątkowy, ponieważ właściciel jest kolekcjonerem i specjalnie sobie starał się zdobyć jakiś specjalny silnik do tego Jaguara, no wiecie, takie oczko w głowie, nie? No i zdewastować taki samochód. Straty na 70 tysięcy zostały wycenione niby. No i co? No i to ukraińskie dzieci były. Właśnie, to były ukraińskie dzieci. Temat taki niepopularny, oczywiście pojawiły się głosy, a skąd pan wie, skąd, a dlaczego, o, jakiś ukrainofob i tak dalej. No ale facet w końcu, wiecie, jak policja się tym zajęła, to wytropiono, co to są za dzieciaki i gość rozmawiał z mamą na przykład jednego z tych dzieciaków, która się zachowała akurat bardzo okej, bo przepraszała, zaoferowała, że zapłaci, co prawda 15 tysięcy, no oświadczyła, że na tyle ją stać maksymalnie, poszła i rozmawiała z innymi rodzicami, którzy już niestety zachowali się no, skandalicznie, bo powiedzieli, że my już sobie bierzemy prawnika, nic nam nie zrobicie, w razie czego to nawet możemy wyjechać stąd. Ktoś tam inny, no ktoś tak bardzo bezczelnie w ten sposób mniej więcej powiedział, no bardziej więcej niż mniej, bo staram się dokładnie w miarę cytować. Inna jakaś rodzina powiedziała po prostu, znaczy jakiś ojciec konkretnie stwierdził tak z rozbrajającą szczerością, że on nie ma, on jest bez forsy, nic tu się nie da zrobić, jest przykro mu, ale to nic on nie ma i to są dla niego jakieś kosmiczne pieniądze, nie, te straty. No i w rezultacie tylko ta jedna matka, facet nie wziął nawet od niej tych pieniędzy, jak twierdzi, bo nie może wziąć części kwoty i dogadywać się jakoś tam, to trzeba załatwić, są oszacowane straty, wiecie, takie rzeczy się, oczywiście ubezpieczyciel się wypiął, wysrał na klienta, jak to często też bywa. Myślę, że w takich krajach jak Polska troszkę częściej niż w niektórych cywilizowanych innych krajach, no, zawsze się znajdzie jakiś pretekst i dobry zapis w umowie, żeby klientowi jednak nie zapłacić. No, gdyby to były szkody spowodowane przez deszcz, grad, prawda, no to tak, ale w tym przypadku to się nie kwalifikuje. Przynajmniej takie ubezpieczenie miał typ, nie wiem. No w każdym razie straszna dewastacja, aż przykro patrzeć. Nie lubię patrzeć w ogóle na zniszczone różne ładne rzeczy, które nagle stają się brzydkie i smutne, bo za tym jest jakaś tragedia czyjaś, no często, nie? Większa, mniejsza. Kurde, zapalniczki mi nie działają. No i facet wydaje się wiarygodny i szczery, ponieważ nie czuć od niego było żadnej takiej niechęci narodowościowej. Sam coś też ostrzegał przed wrzucaniem do jednego worka, ale jednocześnie też przedstawiał swoje zdanie, że nie wygląda to najlepiej, że będzie takich przypadków no coraz więcej, że już się słyszy o wielu takich przypadkach, gdzie nasi goście niekoniecznie odpłacają się jakoś fajnie, tylko wręcz przeciwnie, nie? Tak okazują swój brak szacunku jakiś zupełny właśnie w taki sposób. No, to trochę dziwne. Nasze dzieci też... Ja pamiętam, za moich czasów na przykład się chodziło i rzucało się kamieniami, no ale to w jakąś zdezolowaną fabrykę starą, gdzie już połowa szyb jest powybijanych, nie? Nie przypominam sobie, żebyśmy coś tak dewastowali. No, ja raz coś tam sprayem napisałem gdzieś. Raz. No, nie było jakiejś strasznej dewastacji. A tutaj to taka dewastacja straszna. Grzegorz Braun też przedstawia swoją tą konfederacyjną wizję przestrzegania, nie? No bo scena polityczna, można powiedzieć, że dzieli się na takie dwa nurty. Na tych, którzy przesadzają może w drugą stronę, bo zbyt dużo rozdają, zbyt dużo praw, zbyt lekką rączką wszystko, a nas może niekoniecznie aż tak stać, nie? No są tacy w drugą stronę, w ogóle wszystko tu dla Ukrainy cały czas i może są, no ciężko powiedzieć, że ktoś jest zbyt gościnny, ale tu nie chodzi o gościnność, to chodzi po prostu głównie o pieniądze, sprzęt. My też się musimy w razie czego czymś bronić i tak dalej, a drudzy no, przestrzegają bardzo mocno, zwracają uwagę, tak jak teraz Grzegorz Braun, że na Ukrainie jest przestępczość dużo, dużo większa niż w Polsce w statystykach. To było 8-10, ale to nie wiem jak to było szacowane, czy w procentach, czy 8-10 razy, ale to jest chyba ciężko jakoś to dokładnie to zmierzyć. No w każdym razie większa, tak? Jakaś tam większa jest ta przestępczość i że to się przeleje na nas, na racji tego, że tylu mamy gości tu, uciekinierów przed wojną z Ukrainy, Ukraińców po prostu. No, ja nie wiem, wydaje mi się, że różne nurty są tu potrzebne, tak, że, bo nie może być jakiś jednogłos tutaj i jakaś ślepa chęć za wszelką cenę tu o wszystkiego oddania i w ogóle. Musi być ktoś, kto czuwa nad tym i krytyczny jest i marudzi, tak? I zwraca uwagę na różne rzeczy. No zdecydowanie musi ktoś taki być. Pytanie, na ile ten ktoś ma rację, bo często można tak demagogicznie coś przedstawiać, wyrywać z kontekstu, posługiwać się danymi w sposób taki chytry,

przyczyn bierze. Po prostu nie planowano, że konflikt, że wojna będzie tyle trwała. Mieli w 3-4 dni tam przejąć, my kwiatami mieli ich przywitać. Oni mieli tylko w 3-4 dni się rozprawić z grupką awanturników, prawda? No i te racje zostały częściowo przejedzone, te, które były dobre. Część została sprzedanych, bo dla żołnierza to był dobry sposób, po prostu, żeby sobie urozmaicić dietę na froncie. Szedł do gospodarza, dawał mu te racje, a gospodarz co innego w zamian mu dawał, na przykład. No, myślę też, że znalazłoby się też trochę kupców na racje żywnościowe, bo to jest dzisiaj popularny temat. Dosyć, znaczy popularna rzecz. Taka racja żywnościowa, fajna. Ludzie to nagrywają, jakieś testy tych racji. Jest dużo tam, nie wiem, survivalowców, nie? No, na pewno bardziej niż kiedyś, nie? Jest to w cywilnym świecie popularne. No, z czego się składa taka ruska racja żywnościowa, spleśniała? Jest bardzo tłusta przede wszystkim w porównaniu do innych, bo te racje niby są zbliżone do siebie mocno. Na przykład nie jest ich zadaniem bycie smacznymi albo pięknie doprawionymi albo coś takiego. Mają żołnierza odpowiednio naładować cukrem, jak w przypadku ruskiej racji, bo tam bardzo dużo takich cukrowych rzeczy, samego cukru dużo, trochę słodkości takich cukrowych. No, cukier dla żołnierza może nie jest taki zły, bo go pobudza do walki. To, że on tam potem będzie niezdrowy, jak wróci z wojny, się rozchoruje na cukrzycę czy coś, to tam nieważne. No w każdym razie zabrakło racji. O co chodzi? No po prostu wzięto z magazynów zapasowe racje i te zapasowe okazały się, no ktoś nie dopilnował, żeby one były aktualne. I terminy do spożycia już mocno po czasie. No i trafiły na front takie przeterminowane racje, no bo lepsze to niż nic, nie? Opowiadał o tym człowiek, który się tym interesuje, więc jakoś tam mu wierzę, dużo różnych rzeczy o racjach żywnościowych mówił i oceniał też tą rosyjską. Ocenił ją tak w dużym skrócie, to przedstawiając jako bardzo, bardzo mdłą, taką byle jaką. Wszystko było takie se praktycznie w tej racji żywnościowej, takie se. Wyglądała też nawet na taką wytanioną, więc no nie oszukujmy się, dużo od ceny zależy, tak? Jak będzie ona urozmaicona. No taka w ogóle, taka tłusta, dużo tam, tu jakiś gulasz, tu jakieś mięcho, tu kiełbasa, jakaś w opakowaniu, nie? Takim, no, zamknięta jak konserwa. Wszystko takie bardzo konserwowe. Okej, no wszystkie racje niby to mają, ale jednak na przykład polska racja żywnościowa jest dobrze bardzo oceniana. Bardzo pozytywne miała oceny wśród zachodnich testerów, więc no niekoniecznie tu patriotyzm jakiś czy chęć pokazania, że Polak też potrafi, tylko no zagraniczni, niezależni można powiedzieć. Różni spece, którzy nagrywają takie rzeczy na YouTube. Widziałem parę takich nagrań, gdzie bardzo dobrze oceniali, nawet dziwowali się. Nasza racja potrafi zaskoczyć czymś fajnym. W tym przypadku to były na przykład fajne cukierasy, gumy różne, tak? Coś, co cię może ci odrobinkę humor poprawić, jak sobie dobrego cukierasa zjesz, nawet na froncie, nie? Smacznego, owocowego. Widziałem, że te cukierki takie w miarę dobrej jakości tam też były. No, w tej rosyjskiej też były jakieś słodkości. Był mus jabłkowy, mdły, taki jakiś bez smaku, tak? Jak to ocenił tester. I czekolada wojskowa, tak się nazywająca. Czekolada wojskowa, którą ocenił z kolei ni to słodkie, ni to gorzkie, ale w sumie może być takie senno. I wyrzucił tam, nie? Na bok. I wszystko praktycznie dla niego miało taki smak. Był tam, co prawda, była sól i pieprz, więc było też mówione o tym, że z tej racji, że te... Z tej racji, że te racje... z tej racji, że te racje są na kolację... Zaczynam rymować. Z tej racji, że te racje są takie, no właśnie, jak wszystkie, troszkę mdłe, bez smaku, no to żołnierze podobno noszą ze sobą często przyprawy, już nauczeni tym, jak to smakuje, no to noszą ze sobą tu ten jakąś paprykę w proszku, ten sól, pieprz, trochę więcej, no. A, Windman przypomina, że miałem się pochwalić.

dzielić swoimi farkrajowymi wyczynami. Może trochę buńczucznie na wyrost, kurde. Kotkiewicz pisze tutaj, Kotek Mruczek, że a czyli Polska ma rację, a Rosja nie ma racji. No ma, tylko ma spleśniałe swoje racje. Ich racje są spleśniałe. No. Także ta ruska racja to gdzieś tam bardzo nisko by w rankingach była. Japońska też pamiętam, ciekawa była, nie pamiętam już co tam w niej było, ale zauważyłem, że jest bardzo taka no związana z ichnią kuchnią, tak, że są różne specjały. W polskiej Polska była fajna, bo była różnorodna, były tam różne takie ciekawostki, nie? Zadbano o przeróżne rzeczy, bo i chusteczka i coś. Ja w ogóle zdziwiłem się, że w rosyjskiej była chusteczka, że była chusteczka do wytarcia sobie łap. To się zdziwiłem, to jakiś wersal. A po co to wycierać łapy? Przecież w spodnie można se wytrzeć albo oblizać. Zdziwiłem się po prostu, jak zobaczyłem, że jest w tej ruskiej chusteczka do wycierania rąk. No ale dobra, no widzę, może jakiś postęp cywilizacyjny. Zmieniają się ludzie, no wiecie, wpływy. Może skopiowali tą chusteczkę, nie wiedząc do końca, do czego ona służy. Zobaczyli, że w polskiej na przykład jest. Są takie wynalazki i dziwowali się. O, sztu tu jest. Oglądali, myśląc, że to jakiś szatan. Ale w końcu naukowcy doszli, rosyjscy, że to jest do wycierania rąk właśnie. No to się zaczęli dziwować. No a po co to wycierać? No, ale ostatecznie skopiowali. No nie wiem, no, jakoś to wyszło. W ten sposób. No, ale jednak ja bym się upierał, że różnej jakości są te racje. W ogóle ci fascynaci, testerzy, właśnie oceniacze tych racji, którzy sprawdzają racje żywnościowe z różnych krajów. Jak one się nazywają? RME? Może to RME chyba. MRE, tak. No, pewnie to skrót od military, coś tam, no. No, to nasze dobre. I nasze są też dobre, jeśli chodzi o takie wynalazki różne, na przykład palniczek, no bo to też się na różne sposoby rozwiązuje. Czasem mamy jakiś coś do podgrzewania, taki woreczek, w którym no po uwolnieniu tam jakiejś zawleczki następuje reakcja chemiczna i to się grzeje, podgrzewa. No a są też takie z różnymi świeczuszkami takiego różnego typu. Wygina się drut, robi się stojaczek, jest specjalny chwytaczek do konserwy, którą bezpośrednio sobie na płomieniu stawiamy. No ja absolutnie nie znam się, żeby powiedzieć co lepsze. No ale wydawało mi się też, że nasze racje żywnościowe mają tu o wszystko zadbane, bo tam były i zapałeczki w większej ilości, te chusteczki, cukieraski, woreczków, tysiąc różnych. Może są te racje też się dzielą na droższe i tańsze, prawda? Zenon podpowiada tutaj, że to jest meal ready to eat. Aha, czyli jedzenie gotowe do spożycia. No, też zdziwiłem się trochę, że ten tester przeze mnie dzisiaj oglądany jadł to na zimno. Testował te różne dania. Może dlatego one takie podłe były, bo no widziałem testerów, którzy raz, że zjadali wszystko, jak mamusia przykazała, wszystko wyjadali z takiej racji i wydawali ocenę. Pamiętam takiego właśnie tam survivalowca jakiegoś. No a ten dzisiejszy pan to taki poważniejszy i mówił, że no ja nie będę tutaj pajacował, żeby potem już poza kadrem wylądować na kibelku. No ale w tym przypadku było to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ racja żywnościowa MRE, którą testował brodaty pan, była już przeterminowana o 6 miesięcy.
A on wszystkiego tam troszkę spróbował, tak na łyżkę wziął. Też taka, taki pomyślunek trochę ruski, bo też były trzy łyżki w zestawie i jeden nożyk plastikowy tylko. No, nożyk się, jak się złamie, no to już nie mamy drugiego, ale łyżki trzy. Też to troszkę było zaskoczenie. To Misiu pisze, się zastanawia tu, czy w polskiej racji są bigos i pierogi. No, pierogi oczywiście nie, ale coś takiego, nie wiem, czy nie było bigoso podobnego. Nie, to raczej były gulasze. Takie trochę też nasze specjały. Nie pamiętam już, czy coś takiego jak paprykarz szczeciński się na przykład znalazło. Czyli coś takiego, no, co być może nie występuje w ogóle w innych krajach jako jedzenie, nie jest znane, ale zapamiętałem, że coś w tej racji było takiego naszego. No, na pewno były to jakieś tam princesy, wiecie, no, czy tam cukierki te, zozole chyba. No, czyli takie nasze właśnie tu jakieś polskie rzeczy. Chyba starają się tak dobierać często te składniki, żeby w tej polskiej racji dla polskiego wojska nie było na przykład Snickersa, czy Marsa, czy M&M'sów, tylko żeby był właśnie, żeby była princesa, no nie wiem, no niby Wedel już tam jakoś też pewnie sprzedane, wszystko sprzedane, już nic nie ma, może Pawełek tylko został. Pawełek, a Grześki są jeszcze? Nie wiem. No w każdym razie tak to trochę wyglądało, jakby starano się polskie produkty do takiej paczki, w takiej paczce skomponować i to mi się podoba. No, tak zapamiętałem, że polskie marki, no bo to trochę tak łyso, głupio by wyglądało, gdy otwierasz, a tam jakiś Snickers, nie? No co ja, gdzie ja na froncie jestem? Gdzieś z Amerykanami walczę, czy co? Do Stanów mnie teleportowało, co to ma być? W jakiegoś Marinesa się zamieniłem, czy w innego zielonego bereta, cholera jasna, że ja tu mam Snickersa. No co to ma znaczyć, nie? Musi być jakiś Pawełek, jakaś princesa, coś takiego, co nam się przynajmniej kojarzy z Polską, niekoniecznie już polskie jest, no ale powiedzmy, no, princesa, no, w każdym razie kiedyś była. Ja nie wiem, czy prince Polo i princesa, jak to się ma do siebie, nie? Może, nie wiem, nie znam historii, ale być może trochę podobnie jak Black i Tiger, nie? Prince Polo, princesa. No, te wafelki, zresztą bardzo dobre, to zawsze były bardzo dobre wafelki Prince Polo. Ja je pamiętam jeszcze w takim złotym, całkowicie w złotym opakowaniu, w takim, no, staroszkolnym. Dzisiaj to by było retro albo vintage nawet jakieś. No bo całe takie bardzo proste opakowanie, złotko całe złote z zewnątrz oczywiście i nadruk jakiś skromny, tam właśnie Prince Polo, to bardzo fajnie wyglądało. No, dziś oczywiście musi być zdjęcie, orzeszek wyfotoshopowany i mleko skapujące wyfotoshopowane i dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka, którzy śmieją się. Jakie dobre, kurwa. No i tak to wygląda. Ja wolę stare opakowania. Stare opakowania są piękne, mają klasę. Z dzisiejszego punktu widzenia może znowu tutaj nostalgia trochę działa i idealizuje, bo jakby tak spojrzeć na niektóre stare polskie opakowania, szczególnie, nie wiem, z okresu PRL, to byśmy zobaczyli, no, kawał kichy, nie? Typografia, kompozycja, wszystko takie niekoniecznie dobre. Chociaż akurat z tym to często właśnie nie mieli wtedy problemów. Dzisiaj takie rzeczy często robi komputer, nie? Najczęściej nawet. Komu się dzisiaj chce poprawiać kerning? Albo irysy. Kto pamięta irysy? No pamiętam, ale irysy to przypuszczam, że dzisiaj nawet kupisz. To takie twarde cukierki. Nie polecałbym takich cukierków. One, słyszałem, że takie cukierki jak właśnie mordoklejki wszelkiego typu, jakieś krówki, irysy, które były nie dość, że twarde, to też jak już się rozpuścił ten irys, to on się lepił do zębów. To są takie cukierki, które by dentysta się złapał za głowę i by powiedział, że tego się w zasadzie nie powinno jeść, bo to jest tragedia dla zębów, nie?
Nie wiem, na ile w tym prawdy, ale tak na intuicję czuję, że coś może w tym być, bo to się strasznie lepi do zębów, ciężko to, może się nie odkleić od zęba w ogóle i gdzieś tam jest przyklejone. Taka cukrowa papa, nie? No więc, no, a innego cukierka to bardziej tam połkniesz. I już na przykład. Przecież nie wiem, czy ktoś taki je cukierki, że połyka je od razu, że nie gryzie, tylko taka... A Jola jeszcze przypomina kamyczki. Kamyczki. Wieczór wspomnień kulinarnych zaraz nam się tu zrobi. Będziemy wspominali różne cukierasy. Różne cukierasy. No, a jakie cukierki waszym zdaniem były najsmaczniejsze w dawnych czasach? Może jakieś takie, co dzisiaj ich nie ma. Fajnie są pokazane cukiernie, znaczy właściwie no takie w amerykańskim stylu sklepy z cukierkami, które można by zobaczyć, no nie wiem, w jakimś starym filmie Billy Wonka był taki o jakimś cukierniku i tam i dzieciakach i fabryce słodyczy, no, ale był też taki sklep pokazany, gdzie masa cukierków różnych, sklep z cukierkami. Czy dzisiaj coś takiego w ogóle jeszcze jest? Chyba niekoniecznie, zmieniło się trochę, bo dzisiaj nie wiem, czy taki sklep miałby rację bytu, bo cukierki są wszędzie, no to żadna rewelacja. Oczywiście to może być taka półcukiernia, nie? Gdzie są dodatkowo różne słodycze wytwarzane kraftowo. Są takie, widziałem, no za granicą to wiem, że są, u nas to nie wiem. U nas mamy cukiernię na pewno, nie? Gdzie kupisz sobie pączka, gdzie kupisz sobie jakąś tam faworkę, ptysia. Ale takich sklep i dodatkowo pewnie też trochę słodyczy jest do wyboru w takiej cukierni. Teraz akurat nie kojarzę, ale na półkach to dzisiaj każdy sobie może tam porozstawiać jeszcze dodatkowo różne. Kasztanki, przypomina Furiat. Tak, to były bardzo dobre cukierki, których teraz mało. Teraz są, widzę, z cukierków to... No nie ma czegoś takiego jak kasztanki. W ogóle dzisiaj wszystkie cukierki są pozawijane w papierki raczej. Ciężko dorwać takie na wagę, które są luzem. To właśnie w jakimś lepszym sklepie, nie? I już nie raczej nie w hipermarkecie, nie w wielkopowierzchniowym, tylko właśnie w mniejszym sklepiku. To czasem jeszcze mają tak za szybkami, nie? Że są te cukierki bez papierków i tam prędzej dostaniemy właśnie takie jeżyki, kasztanki... bo nie kojarzę w tym momencie, czym się różniły kasztanki od jeżyków i nie wiem, czy to nie było tożsame, ale wydaje mi się, że jeżyki to były takie półkule z drobinami takich lukrowych kropek poprzyczepianych, nie? Że to tak chrupało sobie dodatkowo jeszcze. I sam jeżyk też miał bardzo fajny, taki charakterystyczny smak. A Zenon pisze, że kasztanki kupisz bez niczego w Biedronce. Aha, no to spoko, to może faktycznie są. No, ja nie mogę dużo słodyczy jeść. Zauważyłem, że mi po prostu szkodzą i słodycze, nadmiar cukru najprawdopodobniej. Nie mogę za dużo cukru, a i tak piję cukrowe napoje, nie? No dziś cukier we wszystkim jest praktycznie. Cukrowy świat taki troszeczkę się zrobił. No, a w ruskiej racji żywnościowej to już w ogóle strasznie dużo cukru. No, bo cukier krzepi, jak to mawiali w PRL-u. Cukier krzepi. No, na pewno dodaje trochę takiego wrażenia, że się ma energię do działania, nie? Tak nas trochę napompowuje, tak? Że możemy, nie wiem, jak sobie jeszcze posłodzimy kawę z kofeiną, to w ogóle jeszcze nas też ten cukier trochę podkręci do roboty. No i przede wszystkim jest to przyjemność, nie? Ten cukier. Uzależniający jest ten słodki smak. I jak się uzależnimy, to potem wszystko bez cukru wydaje nam się okropne, bezsmakowe. Znaczy, oczywiście tu przyjaskrawiam, no bo są rzeczy, które są bez cukru, a są po prostu pyszne zawsze, nie? Pewnie. No ale herbatę mam na myśli, nie? Kawkę, że brakuje po prostu i czuć, także to jakieś takie, no, pić się nie da. Ale można się szybko przyzwyczaić. Zawsze tak jest, że jak odstawimy ten cukier, to dość szybko się przyzwyczajimy do tego smaku, a może nawet z czasem przestaje nas
zalepiać ten cukrowy smak i zabijać inne smaki, tylko wgryziemy się właśnie w prawdziwy smak dobrej herbatki jakąś, co sobie zaparzyliśmy, lepszej czy lepszej gatunkowo kawy i znajdziemy tu różne smaki alternatywne, nie, już może nie takie łatwe, nie? Może nie tak oczywiste, jak nie tak oczywiste po prostu jak ten cukier, prawda? Bardziej poczujemy na tym smaku fakturę, teksturę i gramaturę. Przepraszam, tu mało co łokcie mi. Muszę się napić orężady. Tak, tak, orężady niestety. Tylko orężady. Gdzie moja orężada? O, jest. No, może, może jakieś inne smaki wam jeszcze przychodzą do głowy, smaki z przeszłości ciekawe. To taki bardzo lekki temat, możemy sobie chwilę pogadać, przecież różne są tematy w luźnych gadkach, możemy sobie zmienić na smaki z przeszłości. Smaki z przeszłości. Golonka, flaki i inne przysmaki. Murzynek padł tutaj, murzynek. Proszę poprawnie afroamerykaninek nazywać. W ogóle tak, nie nazywamy pierogi ukraińskie, rzecz jasna. Poproszę pierogi ukraińskie i afroamerykaninek na deser. Co o tym myślicie? Taka poprawność polityczna? Blok był, ale jaki, Maharadżo? Blok czekoladowy? Blok czekoladowy to był jakiś ciekawy wynalazek, bo ja go tak pamiętam jak przez mgłę, ten blok czekoladowy, ale to była taka po prostu gruba, potężna czekolada, niezbyt duża, tak? No taki blok, jak się bloki buduje z bloków, taki blok czekoladowy. Zawsze smaczny i zdrowy. No i taki, pamiętam, gabarytowo, może sam byłem malutki, to wydawało mi się, że ten blok jest taki gruby, jakiś większy od czekolady zwykłej. No i to była taka masa jakaś czekoladowa. Cholera wiesz czego, nie? Ile tam tego kakao było, a ile tłuszczu, na przykład palmowego. Tego typu rzeczy. No ale pamiętam, że mi to chyba smakowało dosyć. Blok czekoladowy to była, nie zawsze, nie wiem, to jest jakaś taka prawidłowość i zasada, że im więcej kakao, tym większa czekolada, że dobra czekolada to tylko taka stuprocentowa gorzka. Akurat przyznam się, że polubiłem ostatnio właśnie taką czekoladę, jak kupię sobie raz na dłuższy czas, bo rzadko sobie bardzo kupuję coś takiego jak czekolada, ale ostatnio kupiłem sobie czekoladę właśnie taką cieniutką, fajną, gorzką, ciemną, z kawałkami skórek pomarańczy. I przyznam, że bardzo mi to smakowało. Chyba nawet wolę obecnie taką czekoladę niż jakąś taką mleczną Milkę czy coś, nie? Że aż tym mlekiem tak po prostu smak przychodzi cały, nie? Taki mleczny mocno. To, a nadziewanych też nie lubię, bo wylewa się coś takiego zwykle niekoniecznie dobrego z tej czekolady. Wy nie wiem, wy lubicie czekolady nadziewane? Może za dużo jem tej nadziewanej, jak już, znaczy jadłem, bo już dawien dawna nie jem, bo nie lubię właśnie. Znielubiłem tą nadziewaną, tak się zastanawiam, chyba dlatego, że za dużo jej żarłem, bo to jest taka czekolada, której nie można za dużo zjeść. Bo jeszcze taką właśnie cienką, gorzką wtrążonisz całą, to nie poczujesz się jakoś tam niedobrze, ale taką nadziewaną, z tym wylewającym się jakimś tam czymś, masą, to właśnie też mi chyba niekoniecznie tak smakowało. Nie wiem, ten blok czekoladowy bym zjadł, cholera jasna. A już nie ma. Nie ma takich rzeczy. Ciekawe, kto to produkował w ogóle, nawet nie pamiętam. Blok czekoladowy. Kaszanka z Nutellą jest pyszna. No, no, Tomisiu, jak żyje w tej Ameryce, to oni tam bardzo dużo na słodko jedzą. Także racja żywnościowa właśnie amerykańska, pamiętam, że była bardzo tak na słodko, tam było dużo słodkich rzeczy. I tak mi się kojarzy, że Amerykanie lubią na przykład te płatki jeść z rana słodkie, jakieś cukrowe z czymś tam, nie? Z kawałkami czekolady. Albo sobie wziąć tosta, wysmarować masłem,
orzechowym i dżemem, nie? Co u nas tak chyba mało kto je. Inne mamy zwyczaje. U nich dużo słodkich jest rzeczy. Jakiś syrop klonowy sobie wylewają na naleśniki, nie? Lubią chyba Amerykanie, no, nie wiem, dobrze mówię, twierdząc, że amerykańska kuchnia jest mocno słodka i że też Amerykanie dużo cukru pewnie jedzą, dużo słodyczy. No, mówi się, że problem z nadwagą mają jako naród. To może właśnie nie tylko żywienie się fast foodowe to powoduje, ale duże ilości cukru?

0: a może najgorsze smaki z przeszłości, co tylko tak na pozytywnie ma być. Może rzeczy, których najbardziej nienawidziliście, które was odrzucały. Mnie bardzo długo odrzucała wątróbka, a dzisiaj bardzo lubię, nie? Nie lubiłem, no.
1: Zenon to szmata. 50 zł.
0: Moje.
1: Coś ta audycja na żywo nie wchodzi, bo pieprznie o słodyczach. Masz tu pięć dyszek i idź kup sobie żołądkową, to będziesz miał na słodko. Słychać, że masz smaka, nie mów, że nie.
0: No, za donacika wielkie dzięki, ale tutaj nie obrażałbym, po co to obrażać. Tak brzydko napisane, Zenon to szmata. Audycja wchodzi na pieprzenie o słodyczach, no nie spodobało się taki temat. Ogólnie o smakach, nie? Ale to nie wiem, tu się tematy zmieniają. Drogi mecenasie, co pół godziny powiedzmy i zaraz o czym innym będzie, nie? Może jak lubisz na przykład bardziej tematy typu wojna, albo nie wiem, o historii, o polityce, o aktualnych wydarzeniach, o partiach, to też często takie są tematy. No a teraz zeszło akurat na smaki. Uprzedzałem na początku audycji, że dzisiaj jestem trochę taki padnięty, wypompowany, jakiś taki bez energii, przez cały dzień praktycznie, przez niewyspanie, bo tak bywa, ostatnie kilka dni to, jak zawsze dobrze śpię, to dzisiaj ostatnio, tak, po prostu przewracanie się z boku na bok, nie, przez północy zasypianie już jak koguty tupieją, no a takie koguty to potrafią uprzykrzyć życie. Nie zalogowałem się na nocne radio, kurczę, przepraszam. Teraz dopiero zauważyłem. Już się loguję na Skype'a nocno-radiowego. Sekundka. No. Dzieci mają inny smak w ogóle niż mężczyźni trochę, nie? No, dzieciaki bardzo często nie lubią, lubią tylko białe mięsko sobie wziąć, bo jakieś tam chrząstki czy coś. Młody nie będzie zazwyczaj lubił taki całkiem mały dzieciak alkoholu, kawy, jakichś wytrawnych smaków często nie będzie lubił. Będzie lubił proste smaki, dlatego tak mi się wydaje, no bo widzę, że dzieciak to zawsze dostanie jakieś tam frytki, bardzo lubi, no takie proste jedzenie, nie? Nie przekombinowane. No chyba, że się młodego człowieka przyzwyczai, nie? To wiadomo, do jakichś ciekawszych smaków, ale tak mi się wydaje, że im jesteśmy starsi, tym bardziej nabieramy chętki na różne smaki wytrawne, nietypowe, na różne mieszanki smaków, a dziecko częściej będzie lubiło proste rzeczy, nie? Właśnie jakiś opanierowany kurczaczek, pierś z kurczaka jakaś, nie? Jakieś frytasy. No, dowodem na to pewnie jest to, że się zmienia ten smak z wiekiem. Okej, mam tutaj chyba trzy nawet telefony. Wydawało mi się, że Gumball dzwonił chyba. Widzę, że dzwonił Etam, dzwonił Dariusz. No to po godzinie tutaj, kto pierwszy? 21:30. Kurde, już taki kawał czasu! Pierwszy dzwonił Dariusz, to odzwaniamy do Dariusza w takim razie. Nie wiem, czy jeszcze jest, bo to kawał czasu temu. Sorry, zagapiłem się znowu dzisiaj z tym Skype'em. Co nic nie piszecie na czacie. No, jak Dariusz nie odbierze, to przejdzie na Etama kolejeczka. No dobra, to w takim razie dzwonimy do Etama. No, teraz jeden i drugi nie odbiera. No dobra, to trudno. No, to moja wina, się tu zagapiłem, a to już kawał czasu temu te telefony były. Pół godziny temu. Dobra, to Etam odzwonił. Cześć Etam, witam cię.
2: Już tylko potrząsnę parę razy do drzwi, żeby przestał mi dzwonić. No co za cholera. No, przestał. No, hej, hej. Ja pisałem, że nie włączyłeś na samym początku, potem jeszcze powtórzyłem, ale tak chyba...
0: Aha, to chyba nie zauważyłem.
2: Wpadł w... Ja to rozumiem, z tą senność i w ogóle. Sam niedawno się obudziłem, wypiłem dwie kawy, mówię, cholera, wytrzymam. I dużo cukru oczywiście dodałem. I nie wytrzymałem, zasnąłem. Po prostu. A jeszcze popijam sobie, dzisiaj się pochwalę, bo 3 miesiące abstynencji kupiłem sobie dzisiaj coś, co się nazywa Maxer Cola 2-litrową. I powiem ci, że po tak długiej przerwie od coli, nie wiem, czy ja to wypiję, po prostu zdam je za słodkie.
0: Na kiblu pewnie wylądujesz po wypiciu tego popularnego odrdzewiacza. No, ale tam, a jakie smaki zapamiętałeś z dawnych lat swoje, jakieś najgorsze, znienawidzone, jakieś takie, za którymi może tęsknisz?
2: Znaczy, najpierw zacznę od tych, co tęsknię smaki. To po pierwsze zupa, którą jadłem codziennie rano, od chyba 6 roku życia do technikum późnego, czyli gdzieś do 20 roku życia, czyli codziennie jadłem zupę mleczną z ryżem błyskawicznym, zrobioną na gęsto, tak że łyżka stała.
0: No to kurczę, mleczny człowiek, no to widzicie, mleczny człowiek.
2: Pamiętam jeszcze, kiedy zaczynałem tą zupę, jeszcze babcia mnie karmiła czasami, jak miałem 6 lat. Tak. Tak było. Dziadek to sobie jeszcze chleb do tego zawsze rwał i dorzucał, żeby była jeszcze gęstsza, a ja zawsze z gęstym tym ryżem błyskawicznym. No mówię, innego wtedy nie było, a dzisiaj tęsknię za tym ryżem, bo on miał taki swój urok w smaku. Wiem, że to nie był prawdziwy ryż, to był jakiś taki dmuchany, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale on mi smakował. Drugi smak, który bym powiedział w kolejności, ale to był smak przy okazji, kiedy ktoś ze wsi przyjechał i smalec był wytwarzany w domu, to właśnie smalec ze skwarkami, ale z takimi fest skwarami, że one po prostu były na tym chlebie, no, tak jak do jajecznicy kiełbasa się kroi takiej wielkości mniej więcej i dobrze osolone, dobrą solą kamienną. O, właśnie wczoraj miałem kupić sól kamienną, zapomniałem. To taki drugi smak i trzeci taki kaszanka, to chyba nigdy nie byłem specjalnie, ale myślę, że kurczak z rożna kupowany do takiej za komuny, to wrzucali do takiej torebki foliowej. Z wewnątrz ona była papierowa, często szara, a z zewnątrz była taką folią aluminiową obłożona. I to na dworzu.
0: Nie jest to nic niezwykłego. No dzisiaj też pakują ci często do takich...
2: No takie torebki. Standardowe powiedzmy rzeczy, tak? No właśnie... Także nie zachwyciłem, mam nadzieję, tutaj jakąś oryginalnością, bo po prostu...
0: No nie bardzo, bardzo takie zwykłe rzeczy. Z różnych takich słodkości to draże były kiedyś też bardzo popularne, różne takie draże czekoladowe. Może gdzieś jeszcze dostaniemy dzisiaj, no ale cukierki też ewoluują, to się zmienia, inne cukierki są modne. Na przykład kiedyś bardzo ciężko było dostać w Polsce coś takiego jak żelki. Dzisiaj to nawet są produkowane i w Polsce całkiem niezłe czasem żelki. Akurat jestem wielkim amatorem żelków i porównuję smaki tutaj. No więc dawniej to jakieś żelki to z Peweksu, Haribo pewnie, albo z RFN-u jakieś przywiezione, nie?
2: No ja nie miałem za dużo okazji akurat jeśli chodzi o peweksowe żelki. Chyba nigdy nie jadłem. Czasami mi się udało załapać, jak ta mama miała dolara albo 80 centów najtańsze. Pamiętam, czekolada kosztowała bony PKO, to się kupiło czasami tą czekoladę. Natomiast takich rzeczy jak żelki, no tylko te misiaczki takie słynne, które były strasznie takie lepkie w stosunku do tego, co Haribo oferuje, bo oni robią z takiej fest twardej tej żelatyny. Nie? Natomiast te nasze komunistyczne to były takie... To ja zawsze się bawiłem. Muszę powiedzieć, to było trochę brutalne, bo ja się zawsze bawiłem, ustawiałem je w kolejeczce i odgryzałem im główki. Po prostu. Wiem, że to jest takie dziecinna, że tak powiem, chamska zabawa, ale tak robiłem. Z misiaczkami właśnie. Odgryzałem im główki, a potem zjadałem całą resztę.
0: No, nie wiem, czy nie wrócę do tematu tutaj głupich mód i różnych właśnie pranków, trendów, challenge'y, bo na przykład jeszcze dzisiaj czytałem o czymś, co zostało nazwane ogniste wróżki. Na początku był to dowcip, który się krążył po internecie, taki trolling trochę. To była taka instrukcja i tutaj wam zacytuję. O północy, kiedy wszyscy będą już spali, wstań z łóżka, przejdź po swoim pokoju 3 razy, a następnie wypowiedz magiczne słowa. Czarodziejki, Alfea, małe, słodkie wróżki, dajcie mi siłę, proszę. Potem po cichu idź do kuchni, tak żeby nikt nie zauważył, w przeciwnym razie magia słów zzniknie. Odkręć wszystkie 4 palniki w kuchence gazowej. Następnie idź spać. Magia gazu od razu do ciebie przyjdzie. Będziesz nim oddychać przez całą noc. O poranku, kiedy się obudzisz, wypowiesz słowa: dziękuję wam, czarodziejki, Alfea. Stałam się wróżką. Od tej pory będziesz prawdziwą wróżką ognia. Taki rytuał, jak stać się wróżką ognia. No i wydaje nam się, że nie znajdzie się nikt, kto by w coś takiego uwierzył, no ale małe dziecko uwierzyło na przykład, nie? No i poparzenia, i jakieś takie srogie. Zofia Jeżowska, jakaś tak się nazywa ta dziewczynka, i no skończyło się na silnych poparzeniach, no więc zawsze się znajdzie ktoś, kto takiej głupiej modzie ulegnie. Na przykład dziecko.
2: Czyli jakiś zapłon nastąpił, tak? Rozumiem.
0: No chyba tak, skoro się poparzyła od odkręcania kuchenki.
2: Nie, no bo jak odkręciła tak tego, no to jak ta piosenka była, odkręciła gaz, nie zapukał, nikt na czas, już znów jak jest, byłem sam, to nie pamiętam, kto śpiewał, chyba Perfekt. No to tego, to pamiętajcie, że ten gaz, który jest w kuchence, on gromadzi się najpierw na dole, bo on jest cięższy od powietrza. I po prostu on tak spływa jak woda, jakbyście mogli to zobrazować sobie jakąś kamerą termowizyjną, no, czy taką czułą na takie te, i po prostu on dopiero jest wybuchowy po zmieszaniu się z powietrzem. Natomiast no, zazwyczaj to jest po prostu zatrucie, tak? No. Propanem, butanem.
0: Ludzie mają teraz, moim zdaniem, nie do końca słuszne pretensje do TikToka, że nic nie robi z tym... Z tym kolejnym challenge'em, Blackout Challenge, czyli ktoś się dusi i, nie wiem, zawiązuje sobie coś na szyi, jakiś sznurek i poddusza się do czasu, aż straci przytomność. Taka zabawa, nie? Fajna. No, ale TikTok zablokował, przyblokował, że nie można już tego wyszukiwać po tych słowach, Blackout Challenge, kasuje te filmy, no to co jeszcze mają zrobić, nie wiem, wynająć jakąś armię do pilnowania, żeby ktoś takiego czegoś nie nagrywał, no wiadomo, no dużo od ludzi też zależy, ludzie nie powinni zganiać wszystkiego na całej odpowiedzialności na serwisy społecznościowe, a odpowiedzialność rodzicielska, a wychowanie dziecka, żeby nie robiło głupot, to co, ma wam dzieci TikTok wychowywać, ludzie?
2: No tak. Racja, słuchaj, ale zauważ, że filmy, skoro jest taka reguła, że im coś jest głupszego, tym bardziej jest oglądalne, właśnie determinuje to, że ludzie takie głupie challenge. Ja się wcale nie zdziwię, jeśli zamiast tego tam Ice Challenge, jak to tam się nazywało, co opowiadałeś, co sobie ludzie na łeb, będzie benzyna challenge i potem ktoś wpadnie na pomysł, żeby się jeszcze podpalić na przykład, nie? Wcale bym się nie zdziwił, gdyby ktoś kiedyś taki challenge wymyślił. A może już to miało miejsce, tylko my o tym po prostu nie wiemy, bo sprawę wyciszono, nie? To jest niestety moda taka, ona była przewidziana w kilku filmach lat 90. Raining Man, Demolition Man, to oczywiście tam nie było w sensie takim, że to internet, tak, ale Te wszystkie rzeczy już tam gdzieś tam w historii, w popkulturze, tak to nazwijmy, się pojawiały. Na przykład Raining Man przepowiadał takie różne konkursy, jak na przykład sięgnij po forsę. Nie wiem, czy pamiętasz, była klatka, coś w rodzaju oktagonu, jak dzisiaj na MMA. Była forsa na dnie i schodziło się po takim łańcuchu i tam były wściekłe, głodne psy. I czyli kto sięgnął, ile forsy sięgnął, tyle wygrał, a często spadał i te psy go po prostu pożerały, nie? No tak, tego typu po prostu rzeczy pokazywali. Robocop też serial, bardzo polecam, jeżeli ktoś głupoty chce pooglądać, jakie telewizja pokazywała wtedy, a dzisiaj powiem, że te reklamy są coraz bardziej podobne do tego, co było w tym Robocopie serialowym pokazane, nie?
0: No nie tylko w serialowym, bo reklamy były też w pełnometrażowych.
2: Tutaj ja ci powiem jeszcze jedną taką historię, która mi się przydarzyła. Mianowicie kiedyś o tych takich głupich sytuacjach, głupich zdarzeniach, czy tam sobie ktoś tam dziabnął się komórką, czy, tak, czy coś w tym rodzaju, bo miałem taką sytuację i pamiętam, teraz mi ją przypomniałeś, że tak powiem, bo ja to na długie lata zapomniałem o tym, ale miałem takiego, no w każdej klasie był jakiś grubas, tak? Mówili na niego gruby albo grubas, różnie tam przyzywali. Dzieciaki są okrutne, tak? No i mieliśmy też takiego grubasa u nas w szkole. I kiedyś, a ja byłem chudzielcem z kolei, nie? I kiedyś uparł się, że pożyczy sobie ode mnie, znaczy pożyczy sobie. Ja nie chciałem mu pożyczyć tego długopisu, bo to był chyba mój jedyny długopis, który miałem, a on go sobie chciał pożyczyć, nie? I nastąpiła taka, jakby to nazwać, sytuacja, gdzie ja miałem tą w ręku zaciśnięty ten długopis, bo on mi go próbował wyrwać. I miałem, wyobraź sobie, jak to jest na filmie, jak ktoś kogoś dźga nożem, to ja miałem w takiej pozycji rękę właśnie, po prostu z tym długopisem, odwróconym czubkiem w jego kierunku. I on po prostu ciągnął tak mocno, w końcu mu się wymsknęła moja ręka i tak z całym impetem walnąłem go tym czubkiem między oczy, dokładnie w nos, tutaj gdzie jest między oczami. I do tego stopnia silnie, że po prostu zrobiła mu się dziura i zaczęła mu cieknąć krew, nie? Z tego miejsca. Jak ja się przestraszyłem, przecież by mu oko wypłynęło, gdybym ja... No dosłownie zagrałbym Batman, Batmana.
0: Dobra, no wiesz, tam tą historię można opowiedzieć w jednym zdaniu właściwie też i nie jest jakoś super ciekawa. I nie wiem też czemu... Jak to może nawiązuje do któregokolwiek z tematów, które tu proponowałem, właśnie pranki albo jakieś mody, no to, że kogoś dźgnąłeś długopisem, no to kurwa, no to mam teraz opowiadać, jak się zesrałem kiedyś, no, no dobra, no ale to takie małe.
2: Nie, no myślałem, ciekawe. Że będzie ciekawe, no po prostu, przepraszam, trudno się... No. Dobra, to dzwoń do kolejnego tam, bo tam pewnie czeka na twój telefon. No. Ja się już wystrzelałem dzisiaj trochę.
0: Dobra, dzięki za telefon. Cześć, trzymaj się.
2: No hej.
0: No, jakaś taka nudna ta historia była, nie? No, nie można tak... No bo tak, mamy jakąś historię do opowiedzenia, niezbyt ciekawą, ale ktoś na siłę chce ją ubarwić i tak pięknie opowiada. Ja z tym długopisem idę, myk, myk, myk, nie? A to jest taka banalna historia, no, że kogoś tam długopisem dźgnął, nie? Ale on z tego robi epicką jakąś opowieść, nie? Buduje klimat i to nie... No to niekoniecznie się to sprawdza. No, nie, z gówna bicza nie ukręcisz, jak to mawiają. No więc, jeśli jakaś historia sama w sobie jest mega nudna, nieciekawa, nic nie wnosząca i bez jakiegoś w ogóle morału, informacji ciekawej, nic nam nie ma. No bo Etam dźgnął długopisem kolegę. No i to w tym przypadku nie ma co po prostu robić z tego epickiej sagi jakiejś. Bo to jest i tak skazane na porażkę. No. Takie rzeczy się opowiada w jednym zdaniu. No, słuchaj, pamiętam kiedyś kolegę z klasy, dźgnąłem długopisem, no i już. Ale może marudny, ja dzisiaj marudny jestem, bo mam jakiś taki stan niewyspany w ogóle.

0: jak mówimy o różnych modach, bo to można rozszerzyć, no, dziś jakieś trendy w internecie, ale na przykład moda, jeśli chodzi o ubieranie się. Przypomniałem sobie właśnie dżinsy marmurki, jakieś dekatyzowane dżinsy wybielaczem, nie? Takie charakterystyczne. W ogóle zabawnie się ludzie ubierali w dawnych latach. Jak popatrzyłem na Cyberpunka 2077, jacy tam ludzie chodzą po ulicy jak ubrani, no to śmieszne mają te ubranka często, nie? Na przykład jakiś takie body, kostium, że jakby cały ze złota był, nie? Takie no nietypowe stroje. Można powiedzieć, że troszkę wszyscy wyglądają jak gwiazdy, jak gwiazdorzy jacyś, nie? Na tych ulicach Night City. O, telefon był tutaj, odzwaniamy. Sorry, ale czemu mi się tu nie wyświetla, że był telefon?
1: Szczęść, traktorze.
0: Szczęść, telesforze. Cześć, witam.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich zgromadzonych słuchaczy i ciebie, mój ojcze prowadzący. Wiesz co, bo tutaj zaraz tutaj przejdę do tych historyjek, do tych dykteryjek, natomiast chciałbym się podzielić pewną rzeczą, którą ostatnio stworzyłem. Tym razem nie będzie to utwór, tym razem będzie to coś zupełnie innego, albowiem jeżeli chodzi o takie bardzo takie napuszone, wręcz niczym orła pióra historię, postanowiłem sobie wziąć jedną z takich historii na warsztat i ją trochę, wiesz, tak trochę podkręcić i ulepszyć, jeżeli mogę, drogi mój kolego.
0: Ależ prącie bardzo.
1: Także wszyscy pamiętamy audycję z zeszłego tygodnia, szczególnie jej końcówkę, także pozwolę sobie, miał, miał, miał. Nad Andami leciał orzeł, szczyt majestatyki bożej, pod piórami wiatru prąd, kurde, wrzucę coś na ząb. Dość mam kun, kotów, zajęcy, coś lepszego chcę dziś zmęczyć. Lis chytrusek, słysząc to, woła w niebo, chodź tu, no. Lisek mówi, panie orzeł, pan wyglądasz coraz gorzej. Puste kości, marne pióra, zero mięśni, tylko skóra. Pan się musisz dziś namucić i królewską formę wrócić. Mam pomysłów nawet kilka. Orle, jadłeś kiedyś wilka? Orzeł pobladł, grzywą trzepnął, potupotał w miejscu, beknął, lecz by nie wejść na debilka, odparł, gdzie odnajdę wilka? Mam ci, orle, przyjaciela, rzecze lis rechocząc w duchu. Wie jak wilka spodziewierać, po czym szepnął coś przy uchu. Wilczy stek, wilcza wędlina, w nozdrzach zapachniało trupem. Starczy lecieć do Dublina, starożytną wziąć naukę. Orzeł myślał, że potrafi, choć miał pałę z geografii i wyruszył w cieniu chmur, pragnąc z wilków zrobić wiór. Lecz udało się orłowi. Jak to zrobił? Już wam mówię. Dajcie mi jakieś 5 minut, linka wyślę na YouTubie. Szaman żłopią cud gorzałę, zmierzył o króla niebios wzrokiem. Podnieś wilka, rzuć o skałę, jeszcze podziękujesz potem. Orzeł myśli, o cholera, że też sam na to nie wpadłem. Przecież to jest takie proste, a ja dotąd gówno jadłem. Uniósł się, wyostrzył wzrok, wilcze stada z każdej strony. Nie odpuszczę ich na krok i szykuje śmierci szpony. Świst powietrza, wilk na drodze, instynkt łowcy, w oku błysk. Lecz strzeliło mu coś w nodze i wyjebał się na pysk. Szkołą wilków wilcza sfora otoczyła napastnika. Nie chciał czekać do wieczora i począł jak tchórz umykać. Orzeł skrył się za obokiem. Podnieś wilko, godo jodę. Lecz na skałę rzucił okiem. Może tam choć znajdę radę? A na skale siedział skała. Spodnie w kant, koszula biała i codziennie jak co rano opowiadał coś baranom. Orzeł poszedł więc do skały, wrócił cały obolały. Przekroczono wszystkie normy, chciał mnie wciągnąć do platformy. Morał z tego więc jest taki, wilka nie podniosą ptaki, chyba że twój świat jest prosty, a o orłach uczą osły. Dziękuję.
0: No brawo, brawo, geniusz, słuchajcie, no ja nie mogę, ty, kurde, te, tu wim, no, ale ja bym tak nie umiał, wiem, że to jest słaby komplement, pewnie wielu z was to czasami słyszy, ja bym tak nie umiał, nie?
1: To znaczy, wiesz, zależy od kogo, ale od ciebie faktycznie to nie jest komplement.
0: ale to, tak szczerze, to sam takie rzeczy ty potrafisz napisać?
1: No tak, no sam to napisałem dosłownie parę godzin, bo akurat ten, bo akurat wracałem sobie tego dnia właśnie z jednego wyjazdu weekendowego tydzień temu, odsłuchiwałem sobie, jeszcze na poranny kawałek się załapałem i mówię, kurde, i tak wiesz, i tak sobie jadę i co chwila włączam dyktafon w telefonie po drodze, żeby sobie te, wiesz, te wszystkie ryby po prostu gdzieś tam zachować na przyszłość, nie? Tam jeszcze parę rzeczy innych było, ale sam się ubawiłem tworząc to, więc mam nadzieję, że wy ubawiliście się przynajmniej w połowie tak bardzo jak ja. Ja się bawiłem przynajmniej bardzo, naprawdę bardzo dobrze, niczym orzeł rzucający wilka o skały.
0: No, nosił orzeł wilka razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało, można by rzec też.
1: No dokładnie, dokładnie. Także takie dziwne historie. Takie dziwne historie w Nocnym Radiu. A tutaj jeszcze chciałem się do tych challenge'y jeszcze, bo tam, wiesz co, miałem takie wrażenie, że chciałeś się odnieść do tego, co napisałem, że stary, co ty gadasz w ogóle, że podali babkę z imienia i nazwiska. Ja nie twierdzę, że takiego challenge'u nie ma. Nie twierdzę, że ktoś takiego czegoś nie wymyślił, ale jeżeli się pojawia imię i nazwisko, gdzieś tam, gdzieś w odmętach internetu, to czytasz sobie jakiś, nie wiem, clickbaitowy artykuł. Oczywiście jest bardzo dużo raka w internecie, oczywiście jest bardzo dużo problemów, różnych właśnie challenge'y, jak z tym podduszaniem, to jest faktycznie problem i tutaj TikToka trzeba winić, bo wiesz co, możemy się tak trochę, wiesz, tutaj trochę poniezgadzać, nie? Bo sami też dostaliśmy po dupie, jeżeli chodzi o taki precrime, nie? Przestępstwo, które powstaje na YouTubie, jak, nie wiem, jak właśnie opowiadałem o Żydach i zamachu monachijskim, to mi zdjęli live'a i potem, wiesz, no fajnie, że przywrócili i tak, ale zdjęli go tak na wszelki wypadek. No i pewne rzeczy, jako bardzo duży twórca treści, a TikTok jest tym, w tym momencie twórcą treści dużo większym niż YouTube, dużo większym niż jakakolwiek inna platforma, powinni takie rzeczy, wiesz, tak wychodzić z pewną inicjatywą i wydaje mi się, że tak zbanować po prostu z góry, nie?
0: No to zbanowali.
1: Tym bardziej, że jest to, wiesz, że jest to platforma stargetowana na dzieciaki, nie? Tam 13 lat i tak dalej, nie?
0: Ale jak chcesz z góry zbanować coś?
1: Wiesz co... Jeżeli, może tak, jeżeli byłbym takim panem adminem TikToka, to bym patrzył przede wszystkim na trendy. Jeżeli coś bardzo szybko zyskuje trend, to bym się temu przyjrzał i na przykład shadowbanował wszelkiego rodzaju, jeżeli bym zauważył, że w tym jest coś złego, że coś nagle szybko zyskuje trend, to wtedy kładę shadowbana, czyli na przykład twoi znajomi widzą to, że wrzuciłeś sobie ten film z challenge'em, ale on nie idzie dalej, on nie powoduje dalszego, wiesz, tak zatrzymujesz lawinę, bo od strony IT możesz to zrobić bardzo łatwo. Tylko tutaj potrzebujemy człowieka, tutaj nie możemy zatrudnić jakiejś tam sztucznej inteligencji, bo ona nie będzie nas rozróżniała, jeżeli chodzi o moralność, jeżeli chodzi o przyzwoitość, tak? Tutaj potrzebujemy prawdziwego, żywego człowieka. I tyle. I nawet jeżeli to by było, nie wiem, tam, nie wiem, set czy nawet tysiące osób, to tak ze zwykłej po prostu ludzkiej przyzwoitości. TikTok jest czymś, co ma wpływ na naszą kulturę. TikTok jest czymś, co ma wpływ na umysły ludzi, które dopiero się rozwijają, tak? Na umysły nastolatków, bo jest targetowany na nastolatków. Sam pamiętam bodajże 2 lata temu, bardzo się śmiałem, jak widziałem statystykę, rozkład wieku użytkowników TikToka, no to się okazało, że ludzie powyżej 21 roku życia to jest takie, wiesz, takie limbo, nie? Że masz tutaj tam 13, 14, 15 i tak dalej i 21 więcej, to jest, wiesz, to jest 1%, nie? Więc to jest bardzo podatna grupa na wszelkiego rodzaju manipulacje i wydaje mi się, że odpowiedzialnym by było zwyczajnie no tutaj wprowadzenie jakiegoś takiego zamordyzmu nawet, tak? Bo dziecko będzie chłonęło jak gąbka, dziecko będzie sobie przyjmowało wszystko jak tylko leci. Może nie ten challenge, kurde, z odkręcaniem gazu, no ale z tym podduszaniem najwyraźniej tak. Bo to są realne problemy, natomiast wiesz, takie działania post factum, że tutaj ojejku usunęli w momencie, kiedy 7 dzieci straciło życie, a nie wiadomo ile wylądowało na oddziale intensywnej terapii i będzie miało pogruchotaną krtań, bo się poddusiło, no to już tego nie wiemy, nie? Więc w ogóle mnie trochę mierzi kwestia tworzenia internetowych treści, które są skierowane na dzieci. Jeżeli sobie spojrzysz na YouTube, tak, to mamy ten YouTube Kids, gdzie moderacja jest jaka jest, mieli parę ciężkich lekcji, ale tam na przykład jeżeli publikujesz coś na YouTube Kids, to tam nie ma komentarzy. Tak na wszelki wypadek, bo się zdarzy jakiś psychol. Nie ma po prostu komentarzy. I tyle. I i nie ma po prostu dalszego gadania. A więc w tym przypadku, jeżeli tworzymy content dla dzieci, to naprawdę pora zatrudnić sztaby psychologów, pora zatrudnić sztaby ludzi, którzy się po prostu na tym znają, żeby przypadkiem nie wyrządzić krzywdy całej waszej kulturze i nie wykoleić tych młodych ludzi, którzy mimo wszystko prędzej czy później no, dorosną i będą żyli wśród nas w społeczeństwie. I no tutaj TikTok moim zdaniem robi bardzo paskudną robotę. To, że wiesz, to, że ugasiłeś pożar, to spoko, ale oni od początku targetują w dzieci. Bardzo ciężki, naprawdę niesamowicie trudne miejsce, żeby robić platformę internetową. Podjęli się tego, robią to chujowo i będę to podkreślał, że to jest bardzo, bardzo zły przykład i bardzo się cieszę, że TikTok, z tego co wiem, już niedługo ma być chyba zbanowany gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych czy coś takiego. I tak, TikTok powinien być banowany wszędzie ze względu na to, że mieli bardzo, bardzo dużo czasu, kilka lat wręcz, na to, żeby spróbować zrobić to inaczej. Ale nie, oni będą grali właśnie na tym, że słuchajcie, no nic takiego się nie stało, no tutaj no jedna śmierć to tragedia, no siedem to powiedzmy no nie przypadek, no ale milion szczęśliwych ludzi, uśmiechniętych dzieci, no kur... No nie.
0: No może
1: nie
0: masz rację, faktycznie, no może masz rację, że wielka moc to wielka odpowiedzialność, jak mawiał wujek Ben, i mało zrobili, no bo tam blokada, że nie można wyszukiwać słowa blackout challenge, frazy, no to to jest takie nic trochę. Więc dobrze, no niby taki serwis jest skazany faktycznie na algorytmy i no bo ciężko przefiltrować ogrom materiałów wrzucanych, więc muszą być algorytmy, ale algorytmy można zaprogramować odpowiednio, bardziej restrykcyjnie, mniej restrykcyjnie. Ja chyba nie miałbym nic przeciwko, żeby treści ewidentnie szkodliwe społecznie, głupoty jakieś, coś, co nikomu właściwie nic dobrego nie przynosi, tylko są z tego kłopoty, jakieś zło, to kurde, to w imię wolności słowa pozwolić na wszystko. No może niekoniecznie, może rzeczy, do których się wszyscy zgadzamy z grubsza, że są do dupy, to czemu tego nie wyrzucić do śmietnika, nie?
1: Znaczy wiesz, no przede wszystkim mamy też taką koncepcję, że to jest targetowane na dzieci, tak? I nie wiem, wiesz, mi się na Facebooku czy na innych platformach reklamy TikToka nie pokazują, tak? A nie wiem, synowi mojej znajomej, który ma tam w tym momencie 13-14 lat, coś koło tego, to non stop, bo on jest, że tak powiem, no on jest synem dwójki programistów, także, że tak powiem, ma trochę większą świadomość cyfrową niż typowy dzieciak i on się wzbrania, tam rękami i nogami się trzyma przed tym TikTokiem, ale co chwila jest bombardowany, czy to nawet jakimiś shotami z tego TikToka. To jest w ogóle pojebane, nie? Platforma, która jest kurwa Twitterem i operuje tak naprawdę szotami, to jeszcze musisz, wiesz, to skrócić jeszcze bardziej, wiesz, domknąć ją się broni ręcyma i nogami przed tym. I ja czy ty takich materiałów nie uświadczymy, tak, bo one nie są targetowane na nas, tak? I to jest bardzo przemyślne działanie przedsiębiorstwa TikTok, które w tym widzi jakiś rynek zbytu. Nie wiem do końca, jak to działa, nie interesowałem się tym aż tak bardzo dobrze, ale wiem, jako Polak wychowany, ochrzczony i wychowany w polskim kościele katolickim, wiem, że jeżeli ktoś się za bardzo interesuje dziećmi, to należy się zacząć niepokoić.
0: No, to takie dzieciaki to są najczęściej głupkowate strasznie, no bo była też taka moda na taki challenge, to był challenge, te kapsułki takie, co do pralki się wrzuca z detergentem w płynie i to się tam rozpuszcza, nie? Wygląda to trochę jak cukierek. No i challenge polegał na wzięciu tego do gęby, przegryzieniu i pozbyciu się z jamy ustnej całego tego płynu chemicznego, tak żeby woreczka nie wypluć, nie? Wypróżnić. No totalna jakaś głupota, ale dzieciaki się bawiły w to. A łyknięcie takiego świństwa, no to bardzo często można się zatruć na śmierć. Tam są bardzo silne te detergenty, mocno skondensowane. No w ogóle słyszałem, że jest trochę takich wypadków, gdzie bardzo małe dzieciaczki biorą to za cukierasy właśnie, bo to jest fajne, kolorowe, takie przeoczyste, jak żelek jakiś i to jedzą, trzeba to chować bardzo uważnie, jak macie dzieciaki, to sprawdźcie, czy nie macie takiego czegoś gdzieś na widoku, nie, bo dzieciak to wszystko chce zjeść, no taki mały całkiem, co fajnego
1: no, tak,
0: znajdzie.
1: No zresztą wiesz, no... Kurde, to też tak trochę zapomniał wół, jak cielęciem był. Ja się bardzo cieszę, że wiesz, że sam się wychowałem w czasach, gdzie przede wszystkim no, nie mieliśmy tych telefonów komórkowych, a nawet jak już je mieliśmy, tam gdzieś w okolicy gimnazjum, no to przynajmniej nie było tych aparatów i kamer, nie? Bo sobie wyobraź, nie wiem, tam się skompromitujesz, tak? No nie wiem, coś głupiego odwalisz i nagle trafiasz na tego TikToka, nagle trafiasz na takiego Instagrama. Niech to nawet ma 200 wyświetleń, tak? Nieważne. Ty w tym momencie jesteś tak po prostu połamany psychicznie, że będziesz się z tego leczył do 30 roku życia, nie będziesz w stanie, nie wiem, zawrzeć normalnych przyjaźni, nie będziesz mógł zawrzeć normalnych związków tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś miał kamerę w telefonie. A wszyscy teraz mają kamery w telefonie. I to jest coś, czego, wiesz co, czego bardzo, wiesz co, nie lubię tam, nie wiem, delegalizować, bawić się w delegalizację i tak dalej. Coś, czego bardzo nie chciałbym dotykać, to przede wszystkim. Coś, z czym nie jest

0: z tatą ci sobie zaśpiewać na środku szkoły. Bo to wiesz, bo to uchodzi bezkarnie, nie? Uchodziło za naszych czasów, a teraz to wiesz. Kurde, już tutaj się czaisz, ktoś wiesz, ktoś wyciągnie telefon, ktoś zrobi live streama, ktoś zrobi z tego TikToka, ktoś tam potem jeszcze dołoży do tego jakąś tam, nie wiem, jakąś grafikę ci przerobi i wiesz, i ty tutaj wiesz, głowa nisko, nie daj się zabić, nie?
1: To w ogóle zabawne jest, że ludzie tak narzekają, że ze strony systemu, rządu nas dotyka permanentna inwigilacja. A to dopiero jest inwigilacja. Ludzie sami siebie w takiej szkole inwigilują, bo jak powiedziałeś, nic nie możesz już zrobić, bo zawsze zostanie to nagrane przez kogoś. Sami sobie to zafundowaliśmy, nie? Wiesz, bardziej niż system, a jeszcze system to robi władza, system z powodów takich często praktycznych i nie takich złych, no bo ja się mogę ucieszyć, że nagrała kamera kogoś, jak dostałem w łeb i portfel mi zabrano i że go złapią, nie? Po nagraniu na przykład. Albo mogę się cieszyć, że nawet z tego, że idę gdzieś tam obok, te kamery są co jakiś czas i że tam mnie raczej nikt nie napadnie, bo wiedzą, że kamery są. Prawdopodobieństwo się zmniejsza, więc nie jest tak źle. No kurde, co mam się przejmować, że z tych nagrania z tych kamer znikają chyba po pewnym czasie, nie są archiwizowane jak audycje Nocnego Radia w nieskończoność.
0: Wiesz, to no, zależy oczywiście od systemu. Ja sam kiedy pracowałem w ochronie, to mieliśmy tam czas retencji bodajże 3 miesiące czy coś takiego, że to wiesz, było najpierw nagrywane w takiej podręcznej pamięci, jeżeli ktoś na szybko miałby sobie wyszukać. I potem, jeżeli coś było tak, wiesz, tak zaznaczone, że coś się działo, na przykład, nie wiem, tam była jakaś tam sytuacja gdzieś w tle, akurat nie związana z obiektem, na którym siedziałem, ale widać było, że działo się coś dziwnego, no to trafiało tam gdzieś tam na płytę DVD, ale to musiałeś zaznaczyć, że nagranie tutaj z tej nocy, te 12 godzin musi zostać nagrane i to potem, wiesz, potem czasami się przydawało, bo tak, wiesz, tak jeden Janusz do drugiego Janusza przychodzi, nie, i mówi: ej stary, a widzę, że masz tu monitoring, a mi tutaj ukradli radia z samochodu. Miałem swoją drogą taką sytuację, bo obok miejsca, w którym stacjonowałem, była centrala Solid Security, centrala ochrony, i kiedyś im się do tych jarisków wjebali i tak z 20 jarisek ukradli radia. I koleś tam przyszedł chyba właśnie po 2 miesiącach i mówi, też byłem świadkiem tej rozmowy, tak trochę podsłuchiwałem, nie? A ma pan może na jakieś nagranie? A koleś mówi: no możemy się dogadać, nie? Więc wiesz, więc to się pewnie każdemu opłacało. Zazwyczaj ta retencja, podejrzewam, jest dużo krótsza. Tym bardziej na takich, wiesz, na takich monitoringach straży miejskiej czy policji, gdzie tak naprawdę, wiesz, no jeżeli coś się dzieje, no to już się dzieje, już wysyłasz patrol, nie? To nie jest ważne, że tam 5 dni później, nie? Nie, to się dzieje już tu i teraz. Teraz wysyłasz patrol i heja, nie? No to jest, no. Wiesz, ale to jest zupełnie inna historia, tak? Natomiast wrzucisz coś takiego na TikToka i potem, wiesz, no to jest taki problem, nie? A ksywkę sobie zmienisz, ale mordę masz jedną. I z tą całą świadomością żyjesz sobie po prostu całe życie i gdzieś tam ci z tyłu głowy kołacze myśl, że kiedyś ktoś cię nagrał z gołą dupą, bo ci otworzył drzwi od kibla na przykład. Ja sam nie przeżyłem tego, ale jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację.
1: No teraz się nagrania z monitoringu przydały, żeby odnaleźć te ukraińskie dzieci źle wychowane, które zdewastowały samochody. To też chciałem cię o to podpytać, no bo tak, wszyscy zdajemy sobie, chyba od początku nawet o tym tu mówiliśmy w radio, że no przygotujmy się na to, że będą różne sytuacje, gdzie Ukrainiec się zachowa niefajnie, że zbije karawkę tam dziadziusiowi po dziadziusiu, że będą rosły różne animozje, nieporozumienia. No właśnie, ale widzisz, no polskie dzieci się nie bawią chyba w taki sposób, że przyjdą i zdewastują wszystkie samochody na parkingu komuś. Ja to tak nie kojarzę takich przypadków za bardzo chyba.
0: Wiesz co, bodajże przedwczoraj na moim parkingu spłonął Nissan Micra. A nie wiem, czy to były dzieci, ale takie rzeczy się zdarzają. Być może, wiesz, być może dlatego, że jesteśmy na pewnej fali, tak? Trafiło do nas 2 miliony uchodźców. Nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, kim oni są. Być może nawet można założyć, że są bardziej majętni, no bo przynajmniej było ich stać na to, żeby sobie gdzieś tam wyjechać, tak? Żeby w ogóle dojechać do granicy, to po pierwsze, żeby, wiesz, żeby mieć czym. A po drugie, żeby tutaj mieć jakieś zaplecze finansowe, żeby móc

0: sobie, no nie wiem, ogarnąć mieszkanie przez jakiś czas, czy wynająć, czy cokolwiek. No i w każdym społeczeństwie, w każdej grupie znajdziesz jakiegoś takiego, wiesz, tak wywrotowca na zasadzie because why, because fuck you, nie? I takie rzeczy oczywiście się zdarzają, tak? Ja sam wśród znajomych, którzy przyjęli sobie Ukraińców do domu, też słyszałem historię, że wiesz, że babka na przykład była bardzo wkurzona, że gospodarze, którzy ją przyjęli z dzieckiem, to nie byli jej w stanie pokazać, gdzie jest najbliższy salon pedikir, bo ona ma paznokietki u stóp do coś tam, nie wiem, co tam się robi w tym, ale coś tam paznokietki u stóp. No to jak z nią pogadali, no to powiedzieli, no to może sobie pani poszuka innego lokum, bo aż tak bardzo pani widocznie nie potrzebuje aż tak bardzo naszej pomocy, skoro to jest dla pani główny problem, nie? Z drugiej strony mój serdeczny przyjaciel, który przyjął też matkę z dzieckiem, który przetrzymał ją przez 3 miesiące, dopóki dalej nie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, bo jej mąż zginął na wojnie i już tak naprawdę nie miała za bardzo do czego wracać, bo była z wschodniej części Ukrainy, no to I też parę razy tam się z tym kumplem spotkałem, że strasznie narzekał, że ten dzieciak był strasznie taki, wiesz, taki krzykliwy, tam darł po prostu pizdy o byle co. Bo on był tak wychowany, żeby drzeć mordę, nie? Za każdym razem, cokolwiek wiesz, no klocek kurde Lego mu nie pasuje, to on drze mordę na ile tylko wlezie, nie? No bo nikt nigdy mu nie powiedział, że no tak po prostu nie wypada. No ale dziecku, to kurde, już takie rzeczy nie będziesz mówił, nie? Więc znam bardzo dużo fajnych historii, znam parę mało fajnych historii, ale no to jest takie, wiesz, takie prawo dużych liczb, prawo statystyki, według której takie rzeczy na pewno będą się zdarzały. Na pewno gdzieś tutaj pojawili się, nie wiem, złodzieje, dilerzy i tak dalej, którzy będą się włamywali do naszych domów. Tak, oczywiście. Taka jest po prostu kolej rzeczy. No tylko pytanie, czy w takiej sytuacji, gdzie ludzie uciekają przed de facto śmiercią, nie? Ryzykiem bycia zbombardowanym w dowolnym momencie, czy bycia ostrzelanym rakietami, czy ten zatruty M&M's w słoiku sprawi, że powinniśmy wyrzucać cały słoik M&M'sów. No wydaje mi się, że nie już. Może lepiej sobie z tym zatruciem po prostu poradzić i spróbować, wiesz, i spróbować jakoś mitygować, zauważyć to odpowiednio wcześnie. Mam nadzieję, że tych chłopaków, którzy to zrobili, sprawiedliwość dopadnie, no bo zrobili, popełnili przestępstwo i powinno to zostać rozliczone zgodnie z naszym prawem, bez żadnej litości, że wiesz, to, no, wiesz, no, takich
1: No,
0: rzeczy nie robisz z głodu, tak? To nie jest ukradzenie, kurwa, kanapki czy tam
1: nie,
0: bułki
1: no
0: w
1: wiesz, no
0: Biedronce.
1: wiemy wszystko, no wiemy jak to wygląda, no ale no chciałem tylko powiedzieć, że raczej właśnie nie jesteśmy traktowani tak samo, że no z racji, wiesz, pewnej politycznej poprawności teraz, z racji pewnego trendu i pewnych nastrojów, to nie wygląda to absolutnie tak, że równo, bo policja mało co robi, w ogóle strasznie. Nie można też się wściekać na samych tych bachorów, wandali, tylko też polska policja, okazało się, że przyjechała tam po godzinie od zgłoszenia. Ci wandale to już tak sobie z nudów se poszli. Dobra, idziemy, Jasiek, czy tam, no nie Jasiek, nie wiem, jakiś tam ukraiński.
0: Wania, Siergiej.
1: Wania, Siergiej, Boris. Chodu. No i tak i prokuratura, jak to u nas wszystko po prostu i pewna polityczna. No zobaczymy. Nie wiem, byłoby miłym gestem, gdyby na przykład Ukraińcy się zrzucili jako dosyć duża już społeczność w takich przypadkach po złotóweczce na przykład i już na jakieś wspieraj, nie? To by
0: No
1: był
0: tak, to by było fajne, to
1: miły
0: byłby fajny
1: gest.
0: gest, no.
1: No więc będą różne sytuacje. Zobaczymy, czy faktycznie będzie tak, jak mówi Zełenski, że Polacy będą mieli na Ukrainie w przyszłości takie same prawa, jak je dostali Ukraińcy w Polsce. No, zobaczymy, zobaczymy. Na pewno będą też przypadki, że ktoś na przykład zwyczajnie nie będzie chciał się wyprowadzić od kogoś z domu, jakiś ukraiński gość, też będą takie przypadki, bo wszyscy ludzie są w zasadzie na ziemi, to podobni pod pewnymi względami do siebie, na przykład pod tym względem, że zawsze się znajdzie wśród nich odsetek jakiś pato, jakiś taki normalniejszy, jacyś intelektualiści, jakieś dresy, no chyba w każdym społeczeństwie, nie? Będzie ten podział tak wyglądał i tylko zależy, no, jaki odsetek, jakie grupy jeszcze.
0: No, to też wiesz, zauważ, że wiesz, że jest taka kwestia, że my na pewno usłyszymy o tych wszystkich negatywnych przypadkach, tak samo jak, nie wiem, tak samo jak się słyszy o każdym jednym wypadku Tesli, która była w tym trybie automatycznej jazdy, ale nie słyszymy o tych wszystkich milionach mil, które te Tesle bezpiecznie przejechały. I to jest taki problem, nie? Że bardzo łatwo w tym momencie, w którym jesteśmy, wbić sobie do głowy taki trochę sfałszowany przekaz, że my nie słyszymy o tych dobrych sytuacjach. No, jeżeli ktoś ma jakichś znajomych, którzy tych Ukraińców przyjęli, tak, no to być może usłyszy, tak, ale ci, którzy są, wiesz, już tak z góry negatywnie nastawieni, o tym nie usłyszą, a tylko i wyłącznie te rzeczy negatywne będą w jakiś sposób nagłaśniane. No nie wiem, ja pamiętam z samego jeszcze początku, to chyba było gdzieś tam w okolicach Białegostoku, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie Ukraińcy w ramach takiego czynu społecznego, to jeszcze było w marcu, no to postanowili, że posprzątają jakiś tam lokalny park czy coś takiego. No i pojawiły się memy, że już zaraz Grzegorz Braun będzie mówił, że Ukraińcy grabią polską ziemię. I tak to, no, wiesz, tak to będzie wyglądało bardzo łatwo będzie się nam wbić w tę taką fazę negatywności. 2 miliony ludzi to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi, tak? Przypomnijmy sobie czasy, kiedy Polacy wyjechali na wyspy, kiedy rynek pracy w Wielkiej Brytanii się wyjechał i też...
1: Trochę dzicy byliśmy i pozostajemy trochę często podobno na obczyźnie takimi dzikusami, że nie do końca wiemy, jak to powiedział Hartman, że z jednej strony się czujemy jak u siebie w domu i w ogóle zadowoleni, a z drugiej strony zagubieni często i trochę tacy dzicy, taka mieszanka. Ale na pewno się Polacy zmienili mocno przez lata, bo wszyscy się zmieniamy i dostrajamy trochę, poznajemy świat, nie? Ludzie zaczęli wyjeżdżać, patrzeć jak inni żyją, asymilować się, no wiadomo. W ogóle też, wiesz, poczytałem sobie ostatnio trochę tą historię konfliktu polsko-ukraińskiego i wychodzi na to, że Polacy wcale nie byli tu bez winy, bo przede wszystkim nasz Piłsudski zdradził Ukraińców. Był sojusz, a on, wiesz, na rzecz łączenia się tam i robienia interesów z Rosją zdradził Ukraińców i potem ich nawet przepraszał. Mówił, no sorry, przepraszam, ja was bardzo... Ja was bardzo przepraszam za to wszystko. Ja was bardzo przepraszam.
0: Albo tak w stylu TVP. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam. Albo czy dozwolił do Piłsudskiego? Nie, to jego sekretarka. A to przepraszam. No, wiesz co, tutaj akurat za bardzo w historii nie chcę wchodzić, bo to jest kwestia naprawdę niesamowicie wielopoziomowa.
1: Tak, strasznie skomplikowane.
0: Więc tutaj wzięcie sobie jakiejkolwiek strony byłoby zajebiście nieuczciwe z mojej strony. Ja wiem, bo ja mam słabość do Litwy i mam mnóstwo przyjaciół na Litwie, no i zajebistych kumpli, których sobie odwiedzam co jakiś czas. I wiem, że mogę sobie pozwolić na to teraz, tak, przy obecnej sytuacji politycznej, żeby wyjść sobie na ulicę Wileńską i krzyknąć po polsku: Wilno jest nasze, niech żyje Żeligowski. W ramach dowcipu, nie? Tylko, że wiesz, tylko oni, wiesz, oni nie umierają, tak? Żadne bomby im na głowę nie spadają. Gdyby była taka sytuacja, nie podjąłbym się tego dowcipu, bo to by było zajebiście nie fair. Tym bardziej sam nie chciałbym oberwać takim dowcipem, niczym po prostu rakietą gdzieś tam w tył głowy, będąc w tej samej sytuacji. Tutaj mamy sytuację wyjątkową, więc to jest bardzo dobra sytuacja właśnie, żeby tak powiedzieć: dobra, nie wiem, nie znam się, polecam w ogóle wszystkim. Takie dwa piękne polskie zdania. Nie wiem, mało się dowiedziałem.
1: Ale ja coś wiem, ale nie powiem. Nie, no powiem. Znaczy, kurczę, no coś tam się dowiedziałem, na przykład, że były najazdy i pacyfikowanie ukraińskich wsi przez polskich żołnierzy, że poniżali, tak jak to było w filmie Wołyń. Ja myślałem, że to była plotka, że to było w tym filmie taką plotką, ale faktycznie, no, okazuje się, że Polacy, były takie przypadki, że wieszali te ukraińskie kobiety do góry nogami, nie wiem, za nogi, na sznurze czy coś, i czerwone sukienki im opadały, a ci się śmiali, że tulipany. No i to było takie bardzo podłe i poniżające. Zniszczenie ponad 100 cerkwi tam ich przez Polaków, to już też takie podłe i takie, no jak terroryści trochę niszczą zabytki czy coś, no kościołów się raczej nie rusza, nie powinno się, nie? Więc można powiedzieć, że Polacy sobie nagrabili. Mord wołyński był czymś, co no ciężko w ogóle jakkolwiek usprawiedliwiać, coś najstraszniejszego, to, ale w nich się to zbierało po prostu, ta nienawiść, zbierała się przez lata, zbierała i ten wybuch okazał się no czymś potwornym, tak?
0: No, wiesz co, wydaje mi się, po pierwsze, to nie jest dobry moment, żeby wracać do tego, tak? Bo nikt, kto spierdala przed bombardowaniem swojego domu, nie będzie myślał, wiesz, nie będzie myślał o historii, tak? Skupmy się na teraźniejszości. Ja bardzo liczę na to, że wiesz, że kiedy naloty ustaną, kiedy ostrzał artyleryjski ustanie, to wiesz, to pogadamy sobie być może o tym, tak? Zobaczymy sobie, jaka jest skala tego słynnego banderyzmu w Ukrainie. Pogadamy sobie, jak u nas wygląda kult Piłsudskiego, podamy sobie rękę, po prostu
1: masz rację.
0: Bo my, którzy, wiesz, teraz żyjemy, żaden z nas tutaj, no, wiesz, to nikogo nie powiesił, nikomu łba nie urnął i w ten sposób, tak, więc nie chciałbym iść w kierunku, nie chciałbym się nawet wciągnąć w tę rozmowę, w którą wydaje mi się, że próbujesz mnie wciągnąć.
1: Nie, już jakby to, wiesz, zakończyłem, nawet czuję, że może to niepotrzebnie teraz znowu o tym po raz kolejny gadać, tym bardziej, że ci, którzy będą uderzali w te nuty tych waśni straszliwych tragedii, to ich się nie zmieni i oni zawsze będą w ten sposób do tego podchodzić, więc tu nie ma co też na kogo w ogóle wpłynąć, jak. Więc faktycznie, no, może jeszcze chwilkę o modzie ze mną byś pogadał, słuchaj. Można powiedzieć, że internet stał się modny w pewnym momencie, a wcześniej był czymś zupełnie dla geeka, nie? Czymś takim dla studenta, dla geeka, dla naukowca, czymś hermetycznym, mało znanym, a nagle stał się modny.
0: To mnie trochę przeraża, bo kiedyś napisałem sobie jeszcze za dawnych czasów, kiedy ziny wychodziły, do zina napisałem bardzo bogaty esej, jak to myśmy wszyscy sobie na BBS-ach i na forach pili piwo, kiedy Facebook przejmował internet. Gdzie stało się dla każdego absolutnie jasne, że będzie się podpisywał swoim imieniem i nazwiskiem, że będzie publikował swoje zdjęcia, podczas gdy my, kiedy siedzieliśmy w tej karczmie niczym wikingowie, popijaliśmy sobie tą piwko pod różnymi ksywkami, pod różnymi maskami, nikt nikogo nie znał, ale zawsze tam poznałeś tam, wtedy jeszcze nie po głosie, ale bardziej po stylu pisania, kto jest kim. No i nagle się okazało, że wokół tej naszej karczmy, wokół tej naszej wioski wikingowej wyrosło bardzo skomunikowane miasto, gdzie nagle każdy po prostu, wiesz, odsłonięty od początku do końca, do tego stopnia, że nawet jeżeli ci komornik wejdzie na... Jeżeli masz problemy z komornikiem, to komornik najpierw zajrzy na twojego Facebooka, czy przypadkiem nie pokazujesz się z jakimś fajnym samochodem albo wyposażonym domem, czy czymś takim, to będzie część ustalania twojego majątku. I to jest normalne, bo oni wprowadzili tę normę, kiedy myśmy tak sobie nam się wydawało. Ten internet jest takim, wiesz, takim dzikim miejscem. Mamy tutaj netykietę, mamy nawet troli, gdzie jeżeli troll wychodzi przeciwko trollowi, to jest niczym walka gladiatorów na pewnej arenie. Jest to pewna sztuka, pewne pokazywanie się. Od czasu do czasu pojawi się pewien debil, ale to od razu dostanie kulkę w łeb. I tyle, i o nim zapomniano. I siedzieliśmy sobie w tej karczmie. Było nam dobrze. A nagle się okazało, że my, którzy tworzyliśmy fundamenty tej kultury internetowej, gdzie emotikony, które współcześnie używacie najczęściej, zostały utworzone przez nas, którzy siedzieli w tej karczmie, wy tego nie pamiętacie, nie wiecie, bo wy przyszliście na pewien stan zastany i wzięliście to i zaadaptowaliście do tego gigantycznego miasta, które w tym momencie... Ono mniej więcej, nie wiem, nie próbuje nas w żaden sposób najeżdżać. Wiem, że was jest więcej. Wiem, że my, będąc tutaj anonimowi, nie pokazując mordy, bawiąc się ksywkami, będziemy cały czas krytykowani tylko i wyłącznie dlatego, że nie pokazujemy się z imienia i nazwiska, jakby to była jakakolwiek, nie wiem, wyższa wartość nazwania, że jestem Adam Kotkiewicz. To nie ma żadnego znaczenia i nigdy nie miało. Ale to jest używane jako argument. Bo ty jesteś anonimowy, bo ty się nie pokażesz z mordy. I internet, powszechność tego internetu, to jest fajne od strony tego, że jestem w stanie w tym momencie wyciągnąć sobie książkę, która powstała gdzieś napisana przez pewnego typka na Sumatrze, który akurat ogarniał PyTorcha i bardzo dobrze się zna na Pythonie, bardzo chętnie ją przeczytam. To jest fajne. Ale z drugiej strony mamy bardzo dużą zażyłość kulturową, gdzie nasze babcie, nasze matki i nasze dzieci mają zupełnie inne podejście do tego internetu i w zupełnie inny sposób korzystają z tego, że możemy się komunikować. To już nie jest zabawa. To już nie jest takie, nie wiem, takie życie plus plus. To już nie jest koncepcja, w której jest to tylko i wyłącznie wartość dodana. Tak jakbyś sobie pojechał na festiwal albo poszedł sobie do baru i porozmawiał z obcymi ludźmi. To jest życie, to jest fundament i to jest coś, czego się bardzo boję i to jest coś czego bardzo nie rozumiem, ponieważ wiem, że tego narzędzia będę potrzebował. Będę potrzebował go do końca swojego życia, bo jest zwyczajnie zajebiście przydatne. Ale to, w jaki sposób ono jest wykorzystywane, cykam się bardzo, bo jest wiele kwestii, których nie rozumiem, jak choćby ten TikTok, jak choćby Instagram do niedawna, którego bardzo mi ciężko było ogarnąć, żeby zrozumieć, że tu chodzi tylko i wyłącznie o oglądanie ładnych dziewczyn i pięknych kotów. Tu chodzi o tworzenie kultury, o to, że ktoś się rano budzi i on musi być cały czas connected, on musi być cały czas włączony. Że moi rówieśnicy, którzy jadą sobie do, nie wiem, do Borów Tucholskich, gdzie nie ma zasięgu, zabierają dziecko na kajaki, a to dziecko dostaje momentalnie depresji tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma zasięgu i nie może się pochwalić, nie może natychmiast wgrać swojej fotki na Instagrama, mimo że tam 2 kilometry dalej według tego spływu się zatrzymają i tam będzie zasięg. Do tego stopnia to doszło, że wycieczka, którą sobie niedługo planuję na Górny Śląski parę miejsc takich kopalnia Guido, sztownia Królowej Luizy, ma pod ziemią swoje BTS-y tylko i wyłącznie po to, żebyś mógł szybciej wgrać swoje fotki na Instagrama, a nie czekać tam 6 godzin na przykład, żebyś był połączony. Doszliśmy do punktu, w którym w muzealnych kopalniach buduje się miejsca, w których możesz się połączyć do internetu. I to jest przerażające. Fajnie jest być połączonym. Fajnie jest być połączonym, nie wiem, Starlinkiem, fajnie jest być połączonym w dużym mieście po Wi-Fi, po szybkiej sieci 5G, ale co jeżeli to nagle wszystko zniknie? Dla mnie to jest dodatek. Pytanie, co jest, i tutaj pytanie do słuchaczy wszystkich, czym jest dla ciebie? Czy jesteś w stanie zniknąć z internetu na, nie wiem, tydzień, dwa?
1: Każdy jest w stanie, ale będzie mu ciężko, a niektórym...
0: No właśnie pytanie,
1: ale też człowiek się przyzwyczaja.
0: Czy będzie ciężko, czy sobie poczytasz książkę?
1: To jest pytanie, czy ktoś sobie znajdzie jakieś alternatywy. Ciekawe, ale no, internet, dla mnie internet stał się taką drugą warstwą rzeczywistości, tak jakby, nie? Jak czasami się pokazuje w książkach fantazy, się opisuje, czy pokazuje na filmach astral, ale jako taką nakładkę na rzeczywistość, że wchodzisz na przykład w jakiś portal i wychodzisz w tym samym miejscu, widzisz dookoła niby to samo, ale takie zbutwiałe, demoniczne, nie? No to internet stał się taką jakby warstwą kolejną, w której odbicie znajduje wszystko, co się dzieje wokół nas praktycznie już. Jak cię nie ma w internecie, to cię nie ma, nie? I tak dalej. No więc nie dziwne, że wszystkich to dotyczy, że są wszelkie możliwe grupy społeczne, grupy docelowe, jakby to powiedział pan z marketingu.
0: No. Ale wiesz co, z kolei z drugiej strony, bo ja jako bywalec różnego rodzaju koncertów zawsze mnie po prostu boli dupa strasznie o to, że wiesz, że wszyscy z tymi telefonami tak świecą, tam pukają i tak dalej. Wszystko kurde po prostu nagrywane. Jak kiedyś ludzie stali z zapalniczkami, no to teraz są telefony komórkowe. Byłem w zeszły piątek na koncercie w Warszawie, gdzie oczywiście wystąpił dokładnie ten sam problem. Wszyscy wiesz, wszyscy w ogóle telefony nagrywają i tak dalej, jakby w ogóle można było w ten sposób przeżyć te wszystkie emocje i ten naprawdę zajebiście fajny tłum. Podczas jednego utworu wokalista powiedział, ej słuchajcie, przeżyjmy sobie tak wspólnie jedną taką fajną chwilę. Schowajcie swoje telefony, schowajcie swoje iPady, bądźmy tutaj razem przez chwilę. Ja tak patrzę, no kurwa, ty głupi, ty to wiesz,
1: nie?
0: I wiesz co? Naprawdę, wszyscy schowali telefony,
1: myślałem,
0: przez ten jeden utwór naprawdę się udało.
1: Żadnego udało się,
0: telefonu
1: fajnie.
0: nie widziałem w zasięgu swojego wzroku, także wow. Da się w dalszym ciągu, tylko trzeba, wiesz, tylko trzeba świnkom powiedzieć, jak się zachować.
1: No, to miło, to dobrze nastraja, że jeszcze ludzie potrafią wyłączyć telefon na chwilę. No, a strolce ukradli telefon już piąty raz, ale ma GPS-a tam i zawsze go znajdują, ten telefon. Ciekawe.
0: Ten Stroka to jest bardziej ogarnięty w życiu niż ty.
1: No, w sumie nie jest to wykluczone.
0: Naprawdę bym się nie zdziwił. Dobra, słuchaj, jest jeszcze wcześniej, jest piątek, więc nie będę tutaj, sam się przewietrzę. Do usłyszonka, na razie miłej audycji i miłego wieczoru. Trzymaj się, cześć.
1: Wzajemnie, trzymaj się, cześć. Profesor Kutkiewicz.

muszę jakieś growe tutaj rzeczy wprowadzić trochę w Nocnym Radio. Trzeba sobie zmieniać, nie? Raz, żeby życie miało smaczek. No, to trzeba sobie zmieniać, więc pograłbym w coś może na antenie. Obiecywałem faktycznie, że pokażę wam swoją, jakim jestem wirtuozem Far Cry'a. Może trochę przesadziłem się, tak przechwalałem, taki bufon. A teraz wyjdzie, że wcale nie taki dobry. A nie, no, muszę się też odpowiednio nastroić. Zauważyłem, że jakość gry, to znaczy to, jak dobry jestem, zależy od nastroju w dużym stopniu. No bo to kwestia skupienia też, pewnego rytmu gry. Na przykład są takie gry, gdzie jak się czaimy, idziemy wolno, kombinujemy za dużo, to się zawsze mści, bo dobrym rozwiązaniem jest ruszenie do przodu i tak po prostu uważanie, owszem, nie kamikadze, ale tak po prostu bardziej brawurowo, bojowo, nie? Tu skok, ciach, tu ta, tu spada ktoś. A jak się zaczynamy czaić i czekać z unikaniem przeszkód, wrogów, no to się nie sprawdza po prostu. Gra jest tak zaprojektowana, tak przewidziana, że dobre wyniki się uzyskuje, jak grasz tak dziarsko, szybko. Dla mnie taką grą na przykład jest Hotline Miami. No, tam chociaż już jestem tak dobry, że mogę i też różne strategie już, ale tak no, dla kogoś początkującego to zdecydowanie lepiej iść do przodu, mieć oczy z tyłu głowy, ale dziarsko do przodu. Aleluja i do przodu właśnie. Aleluja i do przodu. I tutaj siostra Anna przyszła. Na czacie siostra Anna od ciast. Święta Anna od ciast. Tak. No, jest też Furiat. Maharajins Plus. Ja do dzisiaj nie wiem, to jest chyba marka, brand. To jest spółka. Globalna, Maharaja i Emarcins, ale Plus to nie wiem, to a może platforma nowa, Plus 360. No. Jest też Gosia, która tutaj właśnie wyszła na taras. Ja nie wiem, czy wychodzenie podczas audycji na taras jest tym samym, co wychodzenie na balkon, bo wychodzenie na balkon ma swoje konkretne znaczenie, to jest symbol. To jest symbol na przykład. Przykładowo, krawiec na przykład pierdoli jakieś smrakloki, prawda, nawija makaron na uszy, coś tam bełkocze, sapie. No to ktoś mówi, a mam tego dość. I żeby pokazać swoją dezaprobatę, pisze, wychodzę na balkon. No, ten zwyczaj zapoczątkowała Danusia. Zawsze przy etamie wychodziła na balkon. No, ale to może każdy ma właśnie takiego nadającego, albo dzwoniącego bywalca na antenie, przy którym wychodzi na balkon. No. Może to jest takie stopniowane. Wychodzę na taras, to jest takie delikatniejsze, no bo taras to tak bardziej elegancko. No. Balkon to każdy ma. I ten Kowalski z góry, i Jabłonowski, tam co obok mieszka, to też ma balkon. No to każdy ma balkon, panie. No, kurde, a taras? Taras to arystokracja. Taras to jest piękny, zdobiony. A balkon to taki, tu krzywo, tu rura, tu pranie wisi, to jest balkon, prawda? No. Szczęść Boże Krawcowi i jego chłopakowi. Zenon Kot. Ja ostatnio wchodzę sobie na czata naszego, patrzę, a tu właśnie kot i koza koło siebie, bo akurat był Kotkiewicz i Zenon i tak kot i koza, a tu Zenon Kot. To może jak w Dragon Ballu zrobili fuzję, tak stanęli koło siebie, fuzja, i tam się zaświeciło, grzmotnęło i stoi takie połączenie, hybryda taka, łączą w sobie wszystko, co najlepsze w Zenonie i w Kotkiewiczu. I po prostu, no, to taka potężna postać powstaje, no.
Więc, no, kto oglądał Dragon Balla, to wie, jak to działa, nie? Chyba nie muszę tłumaczyć, chyba wszyscy znają Dragon Balla. No, chodziło się kiedyś na Dragon Balla. Jak jesteśmy przy wspominkach, no to się chodziło na Dragon Balla, biegło się do domu, żeby zdążyć na Dragon Balla, bo to była... Bo to była... Znakomita bajka, no. Świetny film animowany. A komiks jeszcze lepszy, można powiedzieć. Muszę sobie kupić jakąś koszulkę z Son Goku. No, o jakości tego uniwersum, o tym, jak ono jest barwne, ciekawe, no, i dobre po prostu, no to może świadczyć to, że licencja na Dragon Balla, ta franczyza jakby cały czas jest obecna i jest modna i nie trąci myszką. To nie jest nawet najstarsze odcinki tego Dragon Balla, te pierwsze, co u nas jeszcze leciały na Polonii, tam, co tam było? To było gdzieś z Francji, tak? Z francuskim lektorem jakby głosowym, ale i z lektorem czytającym tekst polskim. Tak to chyba było. No, była taka seria bajek właśnie, to było nowum trochę w Polsce, nie? Te wszystkie czarodziejki z Księżyca dla dziewczynek, dla chłopaków bardziej Tsubasa, grający w piłkę i te niesamowite wyczyny na boisku mangowe, no, w stylu manga, ale oczywiście film to anime. No, także chińskie bajki, pewnie, na propsie. Ja wtedy się zastanawiałem, cholera, czy to są faktycznie chińskie bajki. No. No, Japończyk potrafi, taka jest prawda. Japończyk siada wyszkolony, nauczony, wyedukowany w rysowaniu, ma obcykane techniki konkretne, posługiwania się tu rastrem, tu wszystko starannie, wszystko zrobione ładnie, czysto, starannie. No, a wiadomo, jak ktoś słabo rysuje, to mu wygodnie na bas grać. I tak, o, mam zamaszysty styl, o. Bo ja taki artysta jestem i tam na bas gra, gumką potem tam powyciera, dziurę zrobi, nie? Rozpłacze się. To właśnie, no, a Japończyk, to jest Japończyk, ludzie. Wy nie wiecie, co Japończyk potrafi. Wam jest daleko do Japończyka. A tak naprawdę moim pierwszym anime było chyba ten Firebird i tu jakiś rok, 2000, nie wiem. 100, 200, 300, kurwa, nie pamiętam. 2048. Firebird, no... Fajne, takie bardzo złożone, bo tam pierw była misja odnalezienia Feniksa, legendarnego, ognistego, jakiegoś kosmicznego ptaka, nie? Ekspedycja cała była, która miała tego dokonać. Potem już chodziło o zniszczoną Ziemię, o erupcje rozwalające ją, po prostu jakiś kataklizm już na Ziemi, ludzie z Ziemi uciekali. No, ten motyw pilota, który był od małego przez jakieś wojsko chyba wychowywany na pilota właśnie, nie? Już od małego dzieciaka, więc taki wątek jeszcze trochę orwellowski jakiś, nie? Że taka dystopia już wojsko sobie dzieciaki wychowuje, nie? I taki dzieciak ma robo-nianikę, która też jest taką bohaterką, ta Olga cała, nie? To jest taki robot-niania, ale ona jest bardzo w sumie silna i potężna i ona w pewien sposób chroni tego cudu był główny bohater. Dużo tam jest fajnych postaci i to robi taki jakiś znany mangaku od Astroboya. Astroboya, nie wiem, to jakieś dla dzieci jest, ale to jest jakiś uznany taki, w ogóle dużo rzeczy zrobił fajnych. I co ciekawe, on często rysuje, on tworzy różne historie, ale obsadza jakby aktorów, to znaczy ma takiego swojego dyżurnego, czarnego Piotrusia, nie? Który się pojawia zawsze w roli tam zamaskowanego, grającego na dwa fronty, ale to są różne postacie. Tak jakby miał aktorów, tylko że rysunkowych. Więc ciekawy myk, nie? Ciekawy myk w animacji, w komiksie. Jak będę więcej tworzył, a biorę się, bo to robię tu różne rzeczy, nie? Dlatego jestem między innymi może niewyspany.
Dzięki Tomisiu, słuchaj, ostatnio wpadło dużo fajnych donate'ów od was tutaj, wszystkich jest pomoc, jest dobre słowo, są różne akcje, promocje, naprawdę jestem w pytę zadowolony po prostu, w pytę zadowolony, no, kosmicznie zadowolony, także się... No, siedzę sobie dzisiaj i myślę, o czym tu jeszcze z wami pogadać. Nie wiem, czemu mi się powiadomienia nie podsyłają, że ktoś dzwonił. Muszę co chwilę patrzeć. Czekaj, się przyłączę.

Tak, a Artur też tu pisze, że kiedyś miał, że kiedyś się bał nagrywać gdzieś na ulicy ludzi, jeśli dobrze zrozumiałem. No tak, to jest też coś, kiedyś kamera to była egzotyka, pierwsze kamery, jakieś właśnie VHS-y, takie większe, ciężkie, nie, na ramieniu, klamoty takie w sumie, w porównaniu do dzisiejszych kompaktowych, małych kamerek, o wiele, wiele lepszych i prześcigających w ogóle o kilka leveli te pierwsze, gdzie wszystko było jeszcze trochę zamglone, tam przeplot, niewyraźnie, analogowo wszystko, nie, kabelkami, zupełnie inna jakość, a dzisiaj... tam 4K, 100 bitów na milisekundę i matryca o gęstości 9000 mikronometrów na milimetr sześcienny, w ogóle wszystko wpasione, jakieś stabilizatory obrazu, nie? Kiedyś, jaka kamera kiedyś miała stabilizator obrazu? No może jakaś miała, no ale to... Nawet dzisiaj to nie każdy telefon ma na przykład stabilizator obrazu, nie? Do kamery. Do zdjęć, właśnie do kamery częściej mają, chociaż ta stabilizacja jest chyba cyfrowo robiona. Ja coś czuję, że po prostu się bierze obraz i kadruje, że trochę wystaje, a potem się szuka tam. Za pomocą odpowiedniego tam algorytmu się wyrównuje, nie? Wyrównuje pozycję. I taka technika tego typu, też zoom cyfrowy, ludzie też nie zawsze wiedzą, że to jest tak, trochę taka ściema. Prawdziwy zoom to jest zoom optyczny, a cyfrowy no to jest to trochę oszukiwanie tam, nie? Takie

0: Także na razie pojawiły się w audycji takie tematy jak racje żywnościowe na przykład, w tym rosyjska, byle jaka, jak wszystko co rosyjskie to byle jakie. Właśnie, coś wam przychodzi do głowy rosyjskiego, co by nie było byle jakie? Bo mi nie. Wszystko byle jakie. No nie wiem, może jakieś jubilerskie rzeczy, jakieś pierścienie, czy jakieś złote jajo, nie? To może i staranne, ładne, no. I nie, absolutnie nie byle jakie, ale tak ciężko tak znaleźć jakieś rzeczy nie byle jakie rosyjskie. Bo byle jakość jest wpisana w całą Rosję, nie wiem, w ich historię, w ich zachowanie, dążenie, widzenie świata. Znaczy, no nie wiem, może przesadzam, no. Oni właśnie chcą być bardzo niebyle jacy, chcą być wielcy. Nie chcę być maleńki, chcę być oto wielki, chce śpiewa Rosjanin. No, on może nawet nie jeść, on może nawet zacząć maleć. On może nawet zacząć maleć z pokolenia na pokolenie z niedożywienia, ale on będzie czuł, że Rosja się powiększa. On się może robi malutki z głodu, ale Rosja się powiększa przynajmniej. Witam Michała na antenie, cześć.
1: Dzień dobry. Nie byle jaka w Rosji to jest propaganda w telewizji, w mediach ogólnie. To akurat nie jest byle jakie.
0: No to tak, propaganda. No chociaż nie wiem, czy taka dobra ta propaganda, bo taka też trochę siekierą ciosana, nie? Ich propaganda.
1: Dobra. Tam za czasów Związku Radzieckiego wmawiali ludziom, że żyją w siódmym niebie. Oni chodzili, kurwa, w dziurawych butach, kurwa, w skarpetach, wiesz, jakichś, kurwa, starych. Nie mieli na chleb, a i tak, wiesz, wierzyli, że żyją, kurwa, w siódmym niebie. Jeszcze chcą powrotu tego Związku Radzieckiego, co widać po flagach na przykład, jakie tam rusty mają na czołgach. Także... chyba dobrą robotę robią.
0: Chyba w końcu, bo już od dłuższego czasu jest taki apel, prosiłem, podawajcie coś dobrego, co rosyjskie, albo za co szanujecie ten kraj. I w końcu coś dobrego się pojawiło. Ruski kawior, no to chyba dobry, nie? I ceniony, i jakościowo, i wszystko. To coś tam dobrego jest. Kawior.
1: A to nie wiem, ja nie lubię. No mi jakoś nie smakuje kawior.
0: A ja nawet lubię.
1: Parę razy i tak jakoś się nie mogę przekonać.
0: A ja nawet lubię, powiem ci. Kawiorek. No to raz na jakiś czas.
1: Ten czerwony czy ten czarny?
0: Chyba ten czarny, bo on jest chyba tańszy, to taki zazwyczaj sobie kupię, nie? To może ten znam. Już nawet nie pamiętam, czy jadłem ten taki z grubymi takimi tymi kulkami z dużymi, nie? Na przykład taki ten najpopularniejszy... Bo to zależy od jakiej ryby, tak? I stąd bardzo różne rozmiary tych kawiorków. A ciekawe, czy smakowo też, nie jestem jakimś smakoszem, ciekawe, czy te kawiory się jakoś... Napiszcie na czacie, czy kawiory, czy jest tu taki smakosz, taki makłowicz, który będzie tu smokał, że biały kawior, zupełnie co innego niż czarny kawior.
1: Pewnie siotra chyba jest, nie?
0: No, nie pamiętam, z różnych chyba ryb, z kilku tam.
1: Z różnych, tak?
0: A co, tylko z jesiotra, tak?
1: Nie wiem, ja wiem, że jadłem ten z jesiotra akurat i był taki średni, tak wziąłem to, zjadłem, tak myślę, czym się ci ludzie tak zachwycają, że to niby takie, wiesz, takie niby dobre, ekskluzywne i w ogóle, tak zjadłem ten kawior i tak, to mówię, kurwa, ludzie dobrze śledzia mógłbym zjeść, byłoby to samo, nie?
0: Może ty wziąłeś taką łyżkę do zupy po prostu i tak ram, na raz, a to na chlebku, na malutkim chlebku jakimś,
1: tak,
0: wiesz,
1: tak.
0: Tu oliwka, chlebek, kawiorek, szampanem to popić dobrym, to może, a ty wziąłeś łyżkę taką, wiesz, łyżką sobie zjadłeś, no to i takie sobie,
1: nie, nie,
0: słone.
1: Nie, tak na takim chlebku, takim krakersiku, takim,
0: no, bon vivant.
1: Masełko, jakiś serek był na tym i w ogóle, i na to tak łyżeczka kawioru, nie? No i tak, nie ma się czym zachwycać. No nie wiem, ja tam jakimś smakoszem, wiesz, kawioru nie jestem, no ale tak stwierdziłem, nie ma się czym zachwycać, nie. Słabo.
0: KG Bierut pisze, że ruski kawior jest z Bielugi. No.
1: A z Bielugi, z tego.
0: A z Bielugi, no.
1: Co to wieloryb jest, tak? Czy coś wielorybowatego podobnego? Czy delfino podobnego?
0: No właśnie, był wcześniej też temat smaków, o smakach trochę pogadaliśmy. Miałeś coś takiego, co za dzieciaka nie wmusiliby w ciebie, nienawidziłeś tego, śmierdziało ci. Jak mi wątróbka na przykład.
1: Właśnie o tym pomyślałem, wątróbka, no. Ale teraz to bym zjadł nawet taką dobrą wątróbkę.
0: No widzisz, właśnie się zmienia smak.
1: No, wątróbka tak. I pamiętam jeszcze były takie, ale to do tej pory nie lubię, takie kurwa cukierki, takie one tak dziwnie smakowały. Niby to były cukierek, a wcale nie był słodki, tylko taki dziwny taki posmak ustawiał.
0: Bo to jest właśnie, to jest tak symbolicznie w komunizmie, w PRL-u kupujesz cukierka i spodziewasz się, że będzie słodki, jesz, a on nie jest słodki, no. To takie symboliczne. No. Miało być słodko, komunizm miał być słodki, taki czerwoniutki, słodziutki, fajny, a wyszło jak wyszło.
1: Tylko na obrazkach jest taki, wiesz. W przekazie on to jest tak, to każdy kraj powinien być komunistyczny przecież, bo to jest najlepszy, wiesz, ustrój, nie? Ale tylko w przekazie jest, a w rzeczywistości to wychodzi, że to, wiesz, kraje trzeciego świata to mają komunizm, nie?
0: Maharadża się pyta, jedliście kiedyś kawior z wilka?
1: Ja pierdolę ci znowu z tym wilkiem. Ej, czy te przytyki o wilku i o orle to jest do ostatniej audycji? Przytyk do tego, co powiedziałem?
0: No raczej.
1: Ty, no to powiem tak, ja to kurczę... Tu nie chodzi o to, czy orzeł podniesie wilka, czy nie, chociaż podniesie tam, nie wiem, lisa, wiem, że może porwać tego kozła górskiego, tak, polują normalnie te orły na to wszystko i mają taką strategię, że podnoszą coś do góry i potem rzucają o ziemię i zaczynają żreć jeszcze na żywca, kiedy ofiara jest sparaliżowana, nie?
0: To może śmiesznie brzmi, ale w sumie są ptaki, które sobie potrafią zrzucić jakiegoś owoca, czy tam coś, żeby on się rozpołowił, spadł. Potrafią używać grawitacji niektóre ptaki, no nie pamiętam już szczegółów, a no to wilk też potrafi rzucić swoją ofiarą, gdzieś tam czuje, że zabije ją tym, więc jak najbardziej, a wilk to będzie też różny, nie wiem o co tu kruszyć kopie i lać wodę i w ogóle, bo ale poczekaj, daj mi zdanie dokończyć. Są różne rodzaje wilków, czy mówimy o mniejszym, jakimś bardzo młodym wilczku. Liski te lisowate to w ogóle są przeróżne, więc trzeba by jakoś tu uściślić. No ale nie zgadzało się, okej, bo sprawdziliśmy tam i mniej chyba ten orzeł był w stanie podnieść sporo, ale czy to już nie gadajmy o tym faktycznie. No,
1: stary, chodzi o temat. To, że po prostu orzeł poluje na wilka, jest w stanie upolować wilka i go zjeść. A vice versa w drugą stronę to nie działa. Tu o to chodziło. A to nie chodzi o kwestię miary, wagi, miar i wiary, że ten waży tyle i tyle, wiesz, i dorosłego tam nie podniesie czy podniesie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest na szczycie łańcucha pokarmowego. No kto na kogo poluje, no o to chodzi.
0: No i okej, okay, dobra, to się wyjaśniło.
1: Wiesz, no. No to o to chodzi, no i tyle, no. Z kitu, no nie ma sensu już też o tym gadać tak naprawdę i wiesz, obelgami się obrzucać.
0: Dobra, coś weselszego. Jak się... Możesz tak zdradzić, ile masz mniej więcej lat?
1: 34.
0: Aha. No to jak się ubierałeś w jakichś na przykład czasach PRL-u? Jakieś miałeś te, nie wiem, dżinsy dekatyzowane? Albo koszulkę z Bruce Lee'm?
1: Ja kupiono. Jestem za młody na PRL. No co ty, 34 lata. 3,
0: no tak, 4. No tak, no w sumie tak, tak, tak. Znaczy to gdzieś jest... tam, no bardzo mały byłeś, no powiedzmy.
1: No, ja pamiętam, jak ja się tam dorastałem, byłem nastolatkiem, to hip-hop do Polski wchodził, znaczy wchodził, wiesz, rapu tam słuchałem, nie? To się tak starałem tak ubierać, wiesz, jakieś szerokie dżinsy, jakaś bluza, takie rzeczy, nie? No, a potem się starałem być, nie wiem, jakimś, wiesz, na łyso ogolonym, jakimś, wiesz, skurwysynem i tak dalej, nie? No, ale się nie udało, nie? Nie potrafię tak.
0: A słuchaj, a są jakieś takie trendy, mody, zwyczaje w internecie współczesnym, które cię strasznie wkurwiają? Na YouTubie jakieś?
1: Szczerze mówiąc, powiem ci tak. Widziałeś tą reklamę Playa, co tam jakiś gość śpiewa, wiesz, ubrany w taką koszulę niby luźną, tam, wiesz, klata odsłonięta, jakieś dziwne jeansy i tam śpiewa coś tam. Każesz tą reklamę z Play?
0: No dobra, no i co z tą reklamą?
1: No nie, mnie to wkurwia, że takie rzeczy są, wiesz, że taki artysta jest w ogóle z hip-hopowcem utożsamiany. z raperem, to jest dla mnie jakieś chyba nieporozumienie, nie?
0: No teraz ten raper Mata to jakieś miał przemówienie słynne, o którym wszyscy piszą i Mata na prezydenta, coś, no jakaś szopka, tego, no ale faktycznie no, on ma szansę zwrócić faktycznie uwagę, bo o nim, jak on coś powie, to media to napiszą zaraz, więc ma dużą siłę przekazu. Więc to, że ktoś taki, komu grozi teraz tam do 10 lat za posiadanie kilku gram zioła...
1: Czy wiadomo, czy późno mu zrobią.
0: No dobra, ale niech on robi robotę, niech mówi o tym, niech wskazuje problem i wskazuje absurdalność na przykład tego prawa naszego i przyczyni się jakoś w walce o legalizację. Tyle.
1: Czy ja wiem? Ja uważam, że narkotyki powinny być zakazane i powinny być surowo karane. Nie uważam, żeby powinno być to legalne. Niby dlaczego?
0: No okej, to jest twoje zdanie, ale raczej nie będę tu polemizował, bo wiesz, to nie mam jakiegoś tam sensu.
1: Ja uważam, że to jest głupi pomysł.
0: Okej,
1: kiedyś, kiedyś byłem za, ale wiesz, dorosłem i w sumie wiesz, ile lat ma ten Mata? 20 parę może, nie? Wiesz, tam nie wiem, czy on ma, nie wiem, jeszcze naście albo 22, powiedzmy.
0: O jakich to narkotykach jest, mówimy w ogóle?
1: W takim wieku ludzie myślą inaczej, potem się dorasta jednak i się mądrzeje, nie?
0: Znaczy, ja mogę z kimś pogadać na takie tematy, ale to raczej w takich kategoriach, że uściślamy, o jakie narkotyki chodzi, mówimy o rzeczach typu redukcja szkód, patrzymy też na to, jak się świat trochę zmienił i zastanawiamy się na przykład nad tym, dlaczego obywatelowi jednego, drugiego, trzeciego, piątego kraju wolno, a Polakowi nie wolno robić czegoś, co może mu zaszkodzić nawet. Przyjmijmy, że jedne bardziej szkodzą oczywiście substancje, drugie mniej. Dobra, to nie jest temat dla mnie.
1: Musi być
0: na
1: do tego system prewencji uzależnień. To znaczy, takich masz w Holandii, na przykład w Holandii masz tak, że niby okej, okay, tam sobie jak chcesz na własny użytek możesz sobie brać, ale jeżeli masz z tym problem, jesteś uzależniony, to wiesz, nie wsadzą cię do więzienia, ale już na przykład na przymusowy jakiś tam rehab tak zwany, czyli odwyk, musisz iść, nie? No musisz i tyle, no. I to uważam to za stosowne, nie? Wiesz, to jest bez sensu, żeby ludzie leżeli na ulicach zaćpani, wiesz. I potem jaki to przykład daje młodym ludziom,
0: stary,
1: kolejnym pokoleniom.
0: Mówimy, wiesz,
1: to też jest bez sensu.
0: Mówimy tu głównie o legalizacji konopi na razie, przynajmniej. Która jest trochę, wiesz, jak piwo. Więc nie ma o czym gadać za bardzo nawet. A ile to pieniędzy do budżetu, ile można fajnych rzeczy potem za to zrobić, nie?
1: To nie pójdzie do budżetu, to pójdzie do mafii od razu.
0: Gdyby Polacy więcej jarali, a mniej chlali, byłoby mniej tragedii, mniej wypadków, byliby spokojniejsi troszkę, zdystansowaliby się odrobinę chociaż. Nie można tego przedawkować, nie zabija to nikogo. Fajne rzeczy można różne konopne, wiesz, robić. Kosmetyki, materiały różne budować z tego,
1: to
0: nawet
1: tak, no.
0: Kapcie. Rozpędzić to i zrobić, żeby Polska konopiami stała, zarówno CBD, jak i THC, jak i... Czemu nie? No, moje hasło wyborcze. THC, czemu nie? Mam nowe hasło. No, na
1: nie,
0: prezydenta.
1: No, ale wiesz, wszystko z rozsądkiem i wszystko w nadmiarze szkodzi też, nie? Na tej zasadzie, wiesz, a nie, że zalegalizują, nagle wszyscy się rzucą i nic nie będą robić, tylko, wiesz, będą palić dzieło, bo legalne, nie? To też bez sensu.
0: No, się rzucą,
1: a
0: się,
1: są takie zjawiska.
0: Na początku się rzucą, no to się rzucą, a potem się odrzucą i wróci do normalnego stanu. A w końcu ludziom to spowszednieje, bo wiesz, no marihuana to nie jest jakiś błogosławiony cud nad cudami, ósmy cud świata znowu, owszem, jest świetna, super, ale wiesz, to się ludziom nudzi też, nie? Więc a woda cię uzależni i nie ma, że się znudzi tobie woda.
1: Ja wiem. Ja mogę chlać 2 tygodnie, a potem nie chlać 2 miesiące na przykład. I nic mnie nie uzależnia. Chociaż jeszcze nie chlałem 2 tygodnie nigdy pod rząd, to nie wiem, ale... Ale no, to też nie jest tak, to zależy od człowieka tak naprawdę, wiesz, od trzeźwego spojrzenia, nie?
0: Tak, i od ilości, ile się z tym obcuje. Napisał tutaj, za Zamojskie Drogi się tu śmieje, że na pewno by było mniej wypadków, jakby ćpali. Ale no to, szanowny panie, Mówimy, cały czas powtarzam, głównie na razie o legalizacji konopi indyjskich, kanabis. I mój kolega na przykład, który bada kierowców, sprawdził, jaki jest wpływ marihuany na kierowcę, na jego refleks, na postrzeganie, tam na oślepianie, na... No, wszystko ma dużo tych maszyn różnych, każda co innego bada. I wyszło, że jest znikomy spadek, a nawet czasem nie, i komuś dobrze zrobi, bo się skoncentruje bardziej na jeździe i się wkręci w nią. Jedynie na oślepienie źle to działało, no, to znaczy po prostu bardziej nas trochę światła oślepiają, nie? To jest taki minus, ale nie jest tak destrukcyjna, nie wpływa aż tak źle, jak kto, jak se ktoś wypije, kurde, parę kielonów, nie? Albo pół litra i siądzie, no to przecież to jest trup, tylko jeszcze o tym nie wie, no.
1: Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ludzie mają taki nawyk, żeby się odurzać, jakby nie wiem, nie mogli rzeczywistości przyswoić takiej, jaką jest, czy jak?
0: No to już inna sprawa, nie? No,
1: no właśnie.
0: Inny temat, no.
1: Poza tym, wiesz, z marihuaną też jest taki problem, może to jest, wiesz, mało kto to bierze pod uwagę, ale do marihuany dorabiana jest ideologia w postaci jakiegoś tam rastafarianizmu czy czegoś takiego. I sam to jest, wiesz, sama ideologia to jest nastawianie umysłu w którymś tam konkretnym kierunku.
0: Ale czemu nie? Czemu ktoś nie ma mieć swojej ideologii jakiejś tam? Ona może ci się nie podobać i możesz nawet gardzić nią, może ci się wydawać dziecinna.
1: Tak, ale niech ją sobie zostawić sam dla siebie, a nie niech ją głosi i wiesz, to jest jak wirus, który zaraża innych ludzi. To jest nie w porządku.
0: Czy ja wiem, przesadzasz chyba troszkę, nie ma aż takiego, wiesz, wpływu, że ktoś promuje to, to się tak samo trochę dzieje, bo wiesz, słuchaj, to jest dla niektórych ważna rzecz. Jakbyś zapytał kapitana Tomka, czy w jego życiu to jest ważna rzecz, ta marihuana, to powiedziałby ci pewnie, że dla niego to jest ważny symbol, że to ona mu towarzyszy przez życie jakoś, że lubi, że szanuje i tak dalej, nie? To samo ja, wiesz, i dla niektórych to jest ważne, to jest coś więcej. Są fani piwka na przykład.
1: A ty prawie palisz?
0: No tak, tak. Aha. A co?
1: A no, nie, a powiedz mi, no? Nie jest, uważasz, że nie jesteś od tego uzależniony, czy że jesteś?
0: Powiem tak, ja ogólnie mam tendencję do uzależnień. Tak niby też mój znak zodiaku ma ponoć też taką ma charakterystykę. Ja trochę wierzę, bo mi się akurat bardzo zgadza charakterystyka ryb. No ale co mam do tych uzależnień? I wiesz, no jak mam, to palę sporo. No ale bywa, że mam, no coś tam mam.
1: Nie, no spoko, spoko, nie jestem,
0: ale ja się nie wstydzę i nie chcę się też bać w swoim własnym kraju mówić o takich rzeczach, bo czułbym się jak jakiś, wiesz, tak doszedłem do wniosku, że nie ma co ciągle się gryźć w język, bać, tylko mówić otwarcie o pewnych sprawach, żeby też w ramach jakiejś walki o normalność, nie?
1: No spoko. A byłbyś w stanie na przykład nie palić przez miesiąc, załóżmy, tak sobie stwierdzić, wiesz, a moja wola jest taka, żeby tego nie dotykać przez miesiąc, nawet mając tam, wiesz, tam te parę gramów po prostu w szafce gdzieś, nie, schowane, ale tak sobie, wiesz, tak mieć na tyle silnej własnej woli, żeby tego przez miesiąc nie dotykać.
0: Jak najbardziej, stary, nie mam z tym problemu, no ja przez pół roku czasami nic, wiesz, nie ma problemu, to nie jest coś takiego, że... Znaczy, lubić to się lubi, no wiesz, co ma się nie lubić, nie? Ale jakiegoś, no nie wiem, można powiedzieć, że ktoś jest alkoholikiem, można powiedzieć, że ktoś jest marihuanistą, można powiedzieć, że ktoś jest heroinistą i to są bardzo różne sprawy, nie? Ale widzisz, takiej wódce bliżej do tej heroiny, nie? Bo ona cię uzależnia prawie, że tak mocno, co to są już naprawdę silne uzależnienia, z których już ciężko wyjść, mówi się, że z alkoholizmu się nie wychodzi. Tylko, że wódeczka będzie to robiła powolutku przez lata, a hera, jakaś tam ktoś se wstrzykuje, to zrobi to na przykład szybko, nie?
1: No w jeden dzień na przykład, nie? Podobnie, czy to prawda, bo tego gówna nigdy nie dotykałem nawet, ale podobno jest tak, że po jednym tym już się można uzależnić, nie? Po jednym, wiesz, zażyciu, nie?
0: No tak słyszałem, że niektórych to tak wkręca, że to jest tak silne doznanie, że już ten pierwszy raz może przypieczętować w każdym razie twoją przyszłość, bo wiesz, nawet jak od razu, nie wiem, nie będziesz czuł, że się już uzależniłeś mega, ale mega ci się to spodobało i za tydzień, dwa... czy za miesiąc, a potem już nie w odstępie miesięcznym, tylko dwutygodniowym, a potem już zaczynasz się spotykać z kimś, kto też takie rzeczy lubi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak to jest, szczerze mówiąc. Miałem w swojej tej szkole artystycznej, jak już opowiadałem tutaj, ludzi z takiego grona, nie? Właśnie już heroinistów też. co najmniej dwie osoby, tak jakoś kojarzę z tego typu. No, a tam w ogóle dziwne wynalazki były. Słuchajcie, był na przykład taki odpowiednik komunisty Błażeja troszkę, ale taki jak z komiksu wycięty, bo to był młody człowiek, chłopaczek, którego mama załamywała ręce, bo on nienawidził każdej pracy jakiejś intelektualnej, takiej komputerowej, biurowej, tylko praca do fizycznej chciał iść, był komunizmem zafascynowany, jakaś tam czapka, rogatywka, no taki świrus trochę, nie? Po prostu kochający, zafascynowany komunizmem, całą tą ideologią i klasa robotnicza i w ogóle takie no, przypadki też.
1: Ideologia mąci w głowie generalnie.
0: No raczej.
1: No bądź w głowie, dlatego uważam, że jest niebezpieczne zjawisko, żeby na fali jakiejś ideologii promować tą czy inną używkę.
0: No
1: wiesz, co by było, jakby ktoś sobie wymyślił nagle ruch heroinistów i jakaś, nie wiem, jakąś dziwną sektę założył i tam ci wmawiał, że wiesz, młodym ludziom, bo tobie to nie, ty jesteś stary, ale młodym ludziom, wiesz, ktoś by mało latą wmawiał, że wiesz, palcie herę, bo to jest, wiesz.
0: Ale kto promuje? Ja nie rozumiem. Men, hola, hola, bo do czego zmierzasz? Kto coś promuje, jakieś narkotyki?
1: Ja mówię na przykład, że

0: nie wiem, co masz na myśli, mówiąc ideologię, bo ruch rastafariański, no, z kolei, no to no. Wiesz, to nie można im zabronić, żeby to była dla tego ruchu religijnego święta roślina. I tylko ta marihuana, czy ktoś, nie wiem, biega po ulicy i krzyczy, wąchajcie klej, albo, nie wiem, wstrzykujcie se, zarzućcie se kwasa. Wiesz, nawet nie ma takich, którzy by mówili, że ja tam, którzy by próbowali coś wlać do wodociągów, jakiegoś kwasa, nie? Nie ma za bardzo takich zamachów, więc jaka ideologia tutaj, wiesz, no ludzie się łączą jakoś tam, ale to są takie różne połączenia społecznościowe.
1: No nie wiem, myślę, że nie byłoby trudno założyć ruchu wąchaczy kleju, kurwa. No, wiesz. Weźmiesz paru uzależnionych, oni zaczną chodzić i pieprzyć głupoty na ten temat i to promować, no i wystarczy.
0: Może dobry pomysł, założymy taką partię wąchających rozpuch i będziemy tacy totalnie odjechani, jak nas jakimś cudem gdzieś zaproszą na jakieś wystąpienie, to wyjdziemy z Michałem tutaj.
1: Z Michałem Gieresiem może chcesz być, bo ja na pewno nie będę chodził na takie rzeczy.
0: No tak, ty jesteś anty, tak, dobra.
1: Że ten major, co jest od Konona, ten, jak on tam ma, major ten...
0: No, major Suchodolski,
1: no. Wiesz, on klej wącha na przykład.
0: No, już było milion razy o tym, to każdy wie.
1: No. Znaczy, ale gdyby taki major na
0: rozpuszczalnik, streamie... Rozpuszczalnik konkretnie wącha, no.
1: No dobra, no ale gdyby taki major na streamie wyszedł i wiesz, mówił, o, wąchajcie klej, bo jest dobry, nie? To na pewno jakiś idiota by się znalazł, to by tak zrobił. I to już jest niebezpieczne. Nie wolno promować takich rzeczy, o to chodzi, wiesz. Jak to mówią, chcącemu nie dzieje się krzywda, ale to sobie we własnym zakresie niech każdy robi.
0: No dobra, to dziękujemy panu za pana głos tutaj w sprawie, no. I tego, no i tam, i trzymaj się. Będę następne telefony odbierał, hej. Marihunaen? A po co to komu? A dlaczego? A na co? Już nie będę mówił, że głos Michała trochę tak odbieram w tą nutę, właśnie, jak te babcie słynne, takie, bo zaraz oczywiście się obruszy i zadzwoni drugi raz, żeby sprostować, wcale tak nie powiedziałem, krawiec, źle mnie coś tu znowu zrozumiałeś, ale to nie, tak sobie żartuję, nie wszystko trzeba brać na serio, co ja tu mówię. O faja, szklana faja i odpalam też faja. W sensie tak z niemieckiego, ogień. Bardzo proszę się tam nie czubić na czacie, bo zaraz wszystkich wygonię. Czy ja kiedyś nie wyciszyłem wszystkich na czacie? Było coś takiego, że wyciszyłem wszystkich. Po prostu z góry na dół. Nie zbanowałem, tylko wyciszyłem tam na 300 sekund. Żeby sobie ochłonęli, bo się jakaś zadyma zrobiła straszna na czacie. A co tam, panie, w ogóle się na świecie dzieje? Tak lukam na różne portale. Zobaczymy. No, mówią, że Białoruś zbankrutowała, bo nie zapłaciła swoich tam zadłużenia zagranicznego, które no, płaci się nie w rublach na przykład, tylko chyba w walucie tego kraju, od którego się pożyczało, nie? No i jeszcze sankcje, wszystko to dowaliło Białorusi i nie zapłaciła tego zadłużenia zagranicznego, ale z tego co wiem, to droga do bankructwa nie jest taka prosta, to nie jest na pstryknięcie, to wszystko trochę trwa, żeby ogłosić dany kraj bankrutem, a to i tak właściwie to jest takie trochę płynne. I czasami, nie wiem, jakiś kraj upadły, zbankrutowany, czy mający olbrzymie problemy, to w zasadzie no, dużo zależy od tego, jak sobie coś nazwiemy, nie? No w każdym razie

tutaj już trochę konkretniej, bo po prostu się nie wywiązuje kraj. Także niewesoło na Białorusi. Śmiałem się, że wzorem tej Marii Antoniny nasi posłowie zaczną mówić, że jak chleb drogi, to niech jedzą ciastka. Niech jedzą ciastka. My są elita. My są elita. Ja kij do golfa se kupiłam. Żem se kupiła. Po to kij do golfa, żeby być elita, tak? To ja mam się przejmować. Ja mam co jeść. A ci tamci, niech jedzą ciastka jak chleb za drogi. A ochroniarze, lokaje z boru tam w tle śmieją się z żartu. No i mamy taką władzę trochę, nie? Taką odrealnioną, żyjącą w pałacu swoim, gdzie podają dobre przekąski i ktoś gra na pianinie, na skrzypkach. Oni w takich białych perukach sobie chodzą. Fryzury se porobili, też takie wymyślne z nudów już tu jakiś fryzura z hot dogiem, tu fryzura z kłębkami wełny i tortem i już tak z nudów i tam ruchają się wszyscy ze wszystkimi, bo już tak nudno, nie ma, już wszystko było, zbrzydło im wszystko. I raz na jakiś czas wiedzą, że muszą tak do tych ludziów wyjść, do tych ludziów i te smutne gęby oglądać. A od oglądania tych smutnych gęb Polaków, to aż mi się cera pogarsza, moja droga małżonko. Mówi pan prezydent Dupa do swojego tego tej, co ma te nogi jak tyczki od pomidorów. Taka chuda jest i na niej każda kiecka dobrze wygląda. To jak ona tam, co nic nie mówi, żeby przypadkiem nie chlapnąć czegoś. Zapomniałem, dobra, nieważne. Zapalę sobie, bo mnie temat polityczny to denerwuje, mnie ręce chodzą całe.

No, teraz moda na takie leśne lafiryndy śpiewające jest. Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten taki styl charakterystyczny się bardzo rozpowszechnia. I każdy chce mieć taką ścieżkę dźwiękową, jak w Wiedźminie była. Jak już połowa ma. No, a widziałem świetne filtry do Unity. Znalazłem takie, które przekształcają obraz trochę, ale dzisiaj są techniki tworzenia obrazu fantastyczne. No, różne gry są teraz wydawane na nowo, remasterowane, na przykład przerzucone na lepszy silnik, na Unreal Engine 5 na przykład, nie? I wszystko od razu lepiej wygląda, lepsze światło. Popatrzyłem sobie dzisiaj przez chwilę, jak dzisiaj wygląda przy takiej najwyższej rozdzielczości, przy maksymalnych detalach, najlepsza jakość możliwa, rozdzielczość, wszystko. I jeszcze jakaś karta RTX, mocny komp, wszystko. No taki cyberpunk ten nasz, nie? Ta gra, Cyberpunk 2077. Jak wygląda miasto? No i tak przy takich super ustawieniach i super wszystkim, no to już wygląda to prawie jak rzeczywistość. Bardzo realistyczne postacie, ubrania. Trochę postacie jeszcze czasami lekko sztywno chodzą, bo taka komputerowa postać, ona nie ma tej giętkości. Ona ma tylko, ona się rusza tak, jak ma animację zrobioną bardziej. Oczywiście jest fizyka, która ją kładzie na ziemi, że zderzą się dwa kolidery, to się te postacie o siebie tak ocierają i obchodzą się, powiedzmy, jak nie ma tam skryptów do rozpoznawania tych nawmesz, czy jak tam się nazywa, to nieważne. Ale super to wygląda, tak? I już taki świat bardzo realistyczny i piękny, znaczy ładniejszy niż rzeczywistość, ponieważ ten świat jest podkolorowany, są światła pięknie ustawione, nie? Wszystko się odbija, jest trochę doskonalszy, bo w takim świecie nie może być za dużo brudu. Z różnych powodów, o których nie będę was zanudzał, dlaczego częściej będą sterylne bardziej rzeczy niż brudne, nie? To nieważne w sumie. Ale jest pewien problem po prostu ze zrobieniem wszystkiego brudnego. Dobra, no w skrócie można powiedzieć, że chodzi o powtarzalność tekstur. Tekstury się często powtarzają i jak są brudy, to bardziej to widać, że one się powtarzają, no. Rzeczy nie mogą być zbyt charakterystyczne, zbyt popękane, zbyt zniszczone. Oczywiście można sobie taki fragment terenu, jakieś tam ruiny zniszczone, drzwi wywalone, oczywiście, ale takie przeciętne ściany, one nie mogą mieć za dużo pęknięć, brudów, bo się robią zbyt charakterystyczne te miejsca i widać, że powtarzają się. No, taka głupie, mało ciekawe, nie? Takie ciekawe jak, jeszcze ciekawsze niż opowieść Etama o długopisie, jak się tam czaił, chodził i ten długopis tam całą historię ma swoją w ogóle, w dupie był przemycony w czasie wojny, no i dziabnął kogoś tym długopisem na końcu i ten ktoś krzyknął au, coś było, nie? Taka historia, że w ogóle boki zrywać i no, ja słuchałem z zaparciem, powiem wam, z zaparciem.

Są fantastyczne takie filtry obrazu, które można sobie w takim Unity zainstalować na przykład, czy w innym tam silniku, które zmieniają cały wygląd gry, na przykład, że ona wygląda jak na Game Boyu, albo taki bardzo retro obraz się robi jak na VHS-ie, jakbyście z kasety magnetowidowej to puszczali. Magnetowidowej. Magnetowid. Magnetowid. Wideo. Wideo. Masz wideo? Jo. A wy macie wideo? Ja nie. A jakie? Panasonic? Czy Netz? Orion. To jest taka bardzo dobra marka. Orion. No i tak to jest właśnie na tym świecie. Smutnym jak kacza dupa. Smutnym jak imieniny Jaruzelskiego. Ale tak to jest. Tak to właśnie jest. Tak to jest. Tak to jest. I mówię wam, przed wam tutaj, że właśnie tak to jest. Tak to jest. Inaczej właśnie tak to jest.

Traw tul nad rzeką i nie wiedział, co powiedzieć w radiu ma. Nikt nie zadzwonił do niego.

0: No. Także tak to jest. Nie, naprawdę się zawiesiłem. Nie wiem, o czym mam z wami gadać, ludzie, no. Wygłupiam się. Może trochę śmiechu będzie, jak się wygłupiam. Jak tak się wygłupiam, to chociaż trochę śmieszne jest, czy tak nie bardzo? Czy takie, tak zażenowanie takie i tak ciary po plecach przychodzą i taki Tadeusz Drozda bardziej, czy Jan Pietrzak, czy bardziej taki, może, nie wiem, przynajmniej jakiś, no... Jim Carrey może bardziej taki trochę, niedorobiony o 10 leveli niżej Jim Carrey może, czy bardziej Tadeusz Drozda jednak, proszę mnie napisać, bo chciałbym to wiedzieć po prostu. Chciałbym wiedzieć, czy jestem śmieszny. Proszę mi napisać na czacie, czy jestem śmieszny. Chyba nie. Dobra, to nie będę już się silił. Żeby być śmiesznym, w takim razie będę poważny i powiem, że żegnamy się. Idę sobie. Pa, pa. Idę. Do widzenia. Już wyłączam tu. Nie, żartuję. Jeszcze chwilę posiedzę. Ale mi się nie chce w sumie. Już mi się nawet nie chcieć nie chce. Nie chcieć nie chce mi się nawet... No właśnie. Może ktoś zadzwoni, podrzuci jakiś temat. Albo dobra, to już wyszukam, co tu mam zapisanego. Ryan Gosling będzie grał Kena w ogóle, wiecie? Ma być jakiś film Barbie z żywymi aktorami, aktorski. No i Ryan Gosling będzie grał Kena. Już nawet takie zdjęcie wyszło, gdzie on ma takie blond włoski. Ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakaś taka trochę autoszydera z tego świata Barbie, bo no, ma być jakiś taki zarys, wyciek scenariusza, że Barbie ma się przenieść do zwykłego świata i chyba cierpieć z tego powodu, bo już tam nic nie będzie takie różowe, piękne, nie? A Kenów chyba dwóch będzie różnych, nie wiem, coś takiego. No zobaczymy, to może być... Było to w artykule, w którym ktoś zwrócił uwagę, że stwierdzono, że faceci na to będą szli. Może po prostu faceci się spodziewają, że to będzie właśnie jakaś beka z tego wszystkiego, nie? Z tych Barbie klimatów. Bo tak to zostało trochę może pokazane. No, jak Ryan Gosling gra, to... czego się można w sumie spodziewać, że on będzie naprawdę się w Kena wcielał i był taki kenowaty. No nie wiem. W każdym razie najsłynniejsza lalka no, na świecie chyba. No i co to był za news, bo zgubiłem newsa, widzicie. Taką zrobiłem tutaj dygresyjkę. Ryan Gosling. Aha, dobra. No to już chyba mniej ciekawe, bo chodziło o to, że Gosling zdradził, kogo by chciał zagrać w świecie Marvela. Czyli się przytula do świata Marvela, nie? Świat Marvela to w ogóle jedni go kochają, uwielbiają, jak ja. Drudzy twierdzą, jak wielu znanych reżyserów, takich najbardziej kultowych i uznanych, to wszyscy... chórem, jak jeden mąż, wypowiadają się o tych Marvelach, że to jest nudne jak gówno, że to jest tak płytkie, że to właściwie jest taki lunapark bardziej niż film. Multimedialny lunapark taki. Taka myszka Miki, nie? I same takie opinie czytałem, jak jacyś różni tam, już nie jestem pewien teraz, więc... wstrzymam się z podawaniem nazwisk, ale sami uznani reżyserzy zhejtowali po prostu totalnie Marvela. No i Gosling zdradził, że mógłby zagrać w takim Marvelu, uwaga, uwaga, Ghost Ridera. Ja akurat lubię Ghost Ridera. Jest po prostu ciekawie wymyślony heros, bo to jest... Był sobie kaskader Johnny Blaze, skakał na motorach na różnych pokazach, wiecie, kaskader motocyklowy. No i jakiś tam wypadek, coś miał, w skrócie zawarł pakt z demonicznymi siłami, w pewien sposób, w jakiś sposób ogółem i stał się takim demonicznym motocyklistą z płonącą czachą, mścicielem, który takim demonicznym, nie takim jak Punisher, który ma jakieś ludzkie, on jest taki bardziej właśnie taki demoniczny trochę. Dziwne teksty wygłasza, ma różne moce, typu na przykład oskarżycielskie spojrzenie. W ten sposób samego Galaktusa, tą nadprzyrodzoną, kosmiczną megaistotę załatwił, bo spojrzał w oczy Galaktusowi po prostu. Ghost Rider jest bardzo, bardzo potężny w sumie. Spojrzał Galaktusowi w oczy i Galaktus poczuł jakby cierpienie miliardów, bilionów ofiar na tych wszystkich planetach, które pożarł we wszechświecie. Bo to taki pożeracz planet. Ale dobrze, nie będę was zanudzał tu Marvelem. Ta lalka ma już kostium w kolorze niebiesko-żółtym z herbem trójzębu, czyli jest to wersja nachodźcza. Bill Gates ogłosił, że zniknie z listy najbogatszych ludzi świata, bo zamierza przekazać 200 miliardów zielonych na fundację. Na Ukrainę. Ale byście się zdziwili, nie? Jakby tak Bill Gates przekazał wszystkie swoje pieniądze, powiedziałby, wpłacam na Ukrainę, wszystko miałem, wpłaciłem, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, dobranoc. I poszedł. I nie ma Billa Gatesa. Ale następnego dnia coś takiego powiedział, że ceny jego akcji skoczyły o 1000% i znowu ma 200 miliardów na przykład. Bo się pochwalił, że wpłacił tamte 200 miliardów na Ukrainę i wszystkim tak się spodobało, że jego akcje wręcz skoczyły, wszystkich jego tam spółek, które mu zostały jeszcze i znowu ma 200 miliardów. To taki świat dzisiaj, no, dziwny. Ja też tego nie rozumiem. Dobra. Do Nejcika mnie tu zaraz dawać, albo se idę. Koniec tego dobrego. A żartuję, nie musicie dawać. Nieładnie się tak domagać. To jest nieeleganckie. No właśnie, słuchacie luźnych gatek, audycji live przede wszystkim, to najważniejsze. Wszystkie audycje właściwie u nas są live. Bo to całe takie radio live. No i na żywo trochę inaczej jest. To wyróżnia audycję live, że właśnie dużo ludzi dzwoni, różnych. Dzisiaj trochę mniej telefonów, mniejszy ruch na antenie. W piątki często bywa większy. Jeszcze Dariusz wcześniej dzwonił, ale potem już ode mnie nie odbierał, więc nie ma Dariusza. Jak słyszysz Dariuszu, to zapraszam serdecznie, ale to musisz teraz sam już zadzwonić. Ja nie będę tak ludzi łapał, nie? Tam raz po raz. Raz próbuję często, bo to jakby jest normalne, ponieważ albo mi się nie wyświetli, albo nie zauważę, albo tak jest kolejeczka, różnie to bywa. No i możecie zawsze coś zaproponować. Albo jeden z tematów, które były dzisiaj. Ukraina, racje żywnościowe, Rosja, mody, różne trendy, te najgłupsze, te, za które jak się, no, często tam się pojawiają laureaci Nagrody Darwina. Dużo głupich różnych jest. Nie wiem, był też taki zwyczaj robienia tej bomby coca-colowo-mentosowej, nie? To też i na różne sposoby. Ale takie już zwykłe mody, takie bardziej pozytywne mody na przykład na YouTubie, żeby tylko o patologii nie gadać, no to nie wiem, bardzo mi się podobały zawsze filmy, na których się odnawia coś. Jest przynajmniej z kilka takich serii, gdzie ktoś znajduje, zdobywa w jakiś sposób, kupuje sobie od kogoś, odkupuje stare graty, typu bardzo stary zegarek, już taki zardzewiały totalnie, jakaś zabawka, albo egzotyczne już dzisiaj przedmioty typu urządzonko mechaniczne do oceniania wielkości jajka. czy to jest duże, średnie, czy małe, ale ładnie zrobione, takie misterne, nie? Różne takie narzędzia kuchenne, których już dzisiaj się nie używa, samochodziki, jakieś takie modele samochodzików poniszczone i ktoś to pięknie odnawia, maluje to, ściera starą farbę. No, odnawia, ściera starą farbę i robi piękny przedmiot z powrotem z tego. To może być niezły biznes w ogóle, bo potem to ktoś sprzeda może. Cześć Gumball, cześć.
1: Dobry wieczór. Ja tu dzwonię, bo przyszedłem po poradę ekonomiczną, życiową. Jak przeżyć tydzień za 50 zł?
0: Tydzień za 50 zł to musi pan więcej nie od razu przełykać, tylko tak jedz pan sobie chleb z cebulą na przykład, bardzo
1: kwestia życiowa, bo tak w sumie ten tydzień przeżyłem, już kończę ten tydzień na 50 zł budżetu, a w lodówce nie miałem nic.
0: Jak chcesz, to mogę ci pożyczyć coś.
1: Nie, spokojnie, nie jest źle z kas. Znaczy, nawet jakby było źle z kasą, to mam różne opcje, a w zasadzie to nawet dobrze trochę dla mnie zrobiło, bo jak to mówią, ja jestem grubas. No oczywiście ja się trochę tu pożartam, tak mówię, bo też nie jest tak, że ja gdzieś głoduję, więc spokojnie, nie myśli, że jest ze mną źle. Ale to takie pytanie na temacie, bo inflacja idzie, nie? Coraz wszystko będzie droższe. Ludzie będą mieli coraz mniej hajsu teoretycznie, bo pomimo, że inflacja jakby skacze, jeśli chodzi o wartości produktów, prawda? Bo wzrasta wartość produktu, ale nie wzrasta aż tak wypłata, czyli nasza płaca, nie? No bo inflacja może dziać się na takiej zasadzie, że wiele. Wzrasta i płaca, i produkt, nie? A tutaj no wiadomo, jak się dzieje. Wszyscy żyjemy w Polsce i wiemy, jak się dzieje. I jest dobre pytanie, jak żyć, no po prostu za te pieniądze, które będziemy mieli, nie? Tydzień, dwa, czasem trzeba przeżyć za jakieś naprawdę marne pieniądze, a wiadomo, no coś trzeba jeść, nie? Trzeba zrobić jakieś odpowiednie zakupy, takie wiesz, że tutaj z rozplanowaniem, że tutaj wykorzystam to, tu na przykład kości pójdą na rosół, tu jakieś inne rzeczy i wiesz, to wszystko trzeba dobrze przemyśleć. Ja tak myślę, że to jest potrzebna rzecz niektórym ludziom dzisiaj, jak rozplanować zakupy, żeby po prostu to było optymalne. No bo w takich wypadkach to nie ma, nie możesz sobie kupić czegoś, czego nie potrzebujesz. Wszystko musisz zużyć.
0: Ja nie wiem, czy ostatecznie w ogóle doprecyzowałem, bo mówiłem o tym jedzeniu ciastek zamiast chleba, o tej Marii Antoninie, ale nie wiem, czy przytoczyłem w rezultacie słowa Przemysława Czarnka o jedzeniu mniej, bo taką odezwę do narodu niby teraz przedstawił, że jedźcie ludzie mniej i taniej, i trochę taniej, ale teraz się broni, że to on tak o sobie mówił, że to jest jego sposób. No jemu chyba nie grozi przy poselskim wynagrodzeniu i premiach,
1: tylko
0: które sami sobie
1: przyznają.
0: Tylko
1: oni dostają tam jedzenie.
0: To jest w ogóle bardzo dziwna sprawa. Ludzie tego nie rozumieją, ja przyznam się też. Dlaczego w różnych poselskich restauracjach jest wszystko za symboliczne pieniądze, tak? Jest trzy razy mniej kosztuje niż gdzie indziej. Czym to jest spowodowane? Tam jest jakaś inna strefa ekonomiczna, czy co?
1: Nie, no tym spowodowane, jak płacisz w Amazonie za złotówkę za obiad, po prostu to jest wliczone już w koszty, nie? Wszystkie. Przecież te miliony skądś tam biorą, nie? A tam płacą byle co ile, żeby po prostu pokazać ludziom, że no patrzcie, nie jest za darmo.
0: No, dziwne rzeczy. No, w każdym razie, no, to też jest jakiś temat, jak oszczędzać na różne sposoby, jak kupować tańsze jakieś zamienniki. No, szkoda trochę, że to, co, jeszcze tańsze zamienniki? Jak ktoś kupuje w Biedronce, to ma same tańsze zamienniki.
1: No,
0: to...
1: no można
0: tańsze zamienniki
1: próbować,
0: najtańszych
1: samemu
0: zamienników.
1: Robić.
0: No, samemu robić, ale to wydaje mi się, że robienie samemu wcale nie musi oznaczać, że taniej ci wyjdzie. Bo wiesz, kupujesz sobie kup sobie rzeczy potrzebne do przyrządzenia sushi, to faktycznie ci taniej wyjdzie, sporo nawet, ale jak już i inne jakieś rzeczy, no to musisz kupić więcej wszystkiego, nie kupisz sobie 2 gramy tego, 5 gramów tego.
1: Okej, ale nikt ci nie każe robić jakichś przepisów, które będą tego wymagały, widzisz, w oszczędnościach, bo ktoś zawsze mówi, no patrzcie, kupiłem 2 rzeczy taniej, no ja powiem tak, w oszczędzaniu według mnie nie chodzi o to, żeby kupować, tylko żeby oszczędzać, czyli mieć pieniądze. Czyli mówimy o tym, że jeżeli na przykład idziemy do sklepu, mamy plan, co kupujemy i patrzymy, co jest najtańsze. I jeżeli akurat rzeczywiście znajdzie się promocja 2 w cenie 1 i akurat potrzebowaliśmy 2 produkty, to tak wtedy oszczędzamy. Ale nie wtedy, kiedy kupujemy więcej, pomimo że nie potrzebowaliśmy.
0: Na pewno dobrze jest kupować sobie po trochu, może nie wszystkiego dużo, bo nam się często zepsuje, nie wykorzystamy. I no, w rankingach marnowania żywności jesteśmy dość wysoko podobno, więc no, jest coś tu do przerobienia, do poprawy, nie? Że moglibyśmy mniej marnować żywności. Ja nie widzę, żeby ludzie jakoś zamawiają, znaczy mają te koszyki wypchane, wiesz, tak, że po prostu się wylewa z tych koszy, nie? I pół godziny czekasz, aż cię skasują, więc chyba mają pieniądze. Jeszcze. No ale teraz ciekawe, kiedy się tak wszystko skumuluje, te raty kredytów kosmicznie podniesione, nie? Ktoś tam płaci po 1500 zł więcej na przykład. Inflacja, o którą się ludzie spierają, czy to do końca jest inflacja, no na pewno nieudolność naszego rządu faktycznie, no bo skoro w Niemczech inflacja spada i tam jest 7%, w innych różnych krajach też zaczyna spadać, a u nas rośnie. I paliwo też najdroższe, na pewno jeśli biorąc pod uwagę no, siłę nabywczą pieniądza, ile se Polak może kupić
1: ale
0: tego paliwa za pensję.
1: Ale słuchaj, ty musisz żyć jak bogaty człowiek, to znaczy musisz z nich brać przykład, bo tutaj często się pojawia w telewizji czy w innych miejscach, nie w nocnym radiu oczywiście, ale w różnych mediach. Bogaci ludzie, którzy mówili, że nie rozumieją biednych ludzi, którzy kupują torby z mięsem. Na co im to mięso? No przecież ten bogaty człowiek pójdzie sobie codziennie do restauracji. On zje to, co kupi, tam wyda te 100 zł, no ale on przecież to wszystko zje, się nie zmarnuje, więc jest ekonomicznie. No i słuchaj, on jeszcze poleci prywatnym samolotem, ale to jest właśnie ekologiczne, bo on poleci małym samolotem, a ty kurwa będziesz latał jakimś jebanym jumbo jetem z setkami osób. No chłopie, no za kogo ty się masz? No chłopie, ty będziesz truł środowisko. Będziesz nie dość, że jeszcze przepłacał. Ja ci mówię, musisz żyć jak ci bogaci mówią, a najlepiej, żebyś kurwa siedział. Przepraszam, winam, ale no to tak mnie nauczą, no ale w każdym przypadku powinieneś siedzieć właśnie w domu, powinieneś tylko chodzić do pracy, potem do domu, potem do pracy i w ogóle najlepiej, żebyś nigdzie nie jeździł gdzieś tam na jakieś wyspy karaibskie, bo to tylko biznesmeni mogą tam jeździć, bo oni jeżdżą na... oni dojeżdżą do pracy, nie? Oni latają do pracy, bo oni muszą, nie? Oni tam zarabiają, oni robią ważne deale, więc pamiętaj, że oni są, mają pozwolenie na to, oni mają pozwolenie być tam, gdzie tobie nie wolno, bo oni pracują nad tym, żeby tobie było lepiej.
0: Nie wiem, popierdzielone te czasy, wszystko ze wszystkich stron, bo to nie jest tak, że tylko władza jest zła, tylko media są złe, tylko lekarze są źli, a my wszyscy tu ludzie, obywatele świetni, kryształowi, tylko cały świat jest jakiś na głowie stanął, pomieszanie z poplątaniem jak dla mnie, coraz bardziej się czuję tak jakoś, wiesz, jak taki dziwak, nie, który przybył do krainy, gdzie wszystko mu się dziwne wydaje.
1: Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, na, na, na, na.
0: Hej, hej, hej, no. Znana piosenka elektrycznych gitar, bardzo fajna zresztą.
1: Chyba czasowa, zresztą ponadczasowa. Dzisiaj to fakt. Z jednej strony tutaj gnębi się tych bogatych ludzi, a z drugiej strony ta sama średnia klasa wcale nie jest lepsza. Czy nawet ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy. Ja widzę rzeczywiście patologię wszędzie. Myślę, że to jest jakiś problem naszych czasów. Może nie do końca, może tak już kiedyś było. Tylko po prostu, nie wiem, przerobiliśmy to jakoś i daliśmy sobie z tym radę. Ale to, co aktualnie się dzieje, to każdy po prostu robi tak, żeby jak... To jest, wiadomo, ludzie są egoistami, ale to już idzie na taki poziom, że każdy by chciał dla siebie jak najlepiej kosztem każdego innego. Ja rozumiem, nie? No, człowiek jest z natury egoistą, ale to są pewne takie poziomy, że nawet kiedy nie tracisz, ale ktoś straci, no to ty wolisz właśnie, żeby ta osoba traciła. Ludzie często mają ten problem, ja to zauważyłem, że oni nie chcą sukcesu. Ja jestem prawdopodobnie częścią z tych ludzi, wcale nie mówię, że nie. Ludzie nie chcą sukcesu swojego, chcą tylko widzieć, jak inni tracą i przegrywają w życiu. Chcą widzieć innych ludzi porażki, bo tym się napędzają. Oni twierdzą, że sukces nie da się w Polsce, ale patrz, Grażyna, jak ten Janusz, o, tam mu samochód nie działa.
0: Wiesz co, to o czym teraz mówisz, no to jest taki oczywiście bardzo znany stereotyp zawistnego Janusza Polaka, nie? Bardzo taki spopularyzowany, pewnie może właśnie przez tego małpę Polaka, Janusza, jeszcze bardziej to się jakby tak zaczęło z tego żartować, ale to, że Polacy z tego żartują, to już jest połowa drogi do sukcesu, do polepszenia ewentualnie tego stanu rzeczy, jeśli faktycznie, bo wiesz, stereotypy są często przesadzone. Ilu fajnych ludzi spotykasz dookoła siebie, nie? Bardzo dużo, jak się tak zastanowisz. Naprawdę fajnych, z klasą, porządnych, kulturalnych, a jak to niekulturalny, to może ma inne jakieś zalety, jak Zenon na przykład.
1: No. Nie, no Zenon ma dużo zalet. Jest bardzo inteligentną osobą, która ma poukładane fakty i różne inne rzeczy. Po prostu często nie trzyma emocji na wodzy. No to jest jego
0: choleryk. On się nawet nie krył z tym, że cholerykiem jest. No jestem i co?
1: Ja nie będę tutaj oszukiwał, bo Zenon naprawdę się zna na wielu rzeczach. Po prostu emocje go po prostu często przytłaczają.
0: No dobra, ale miejmy nadzieję, że gdzieś tam też walczy jakoś z tym, bo chyba sobie zdaje trochę z tego sprawę i pracuje być może nad sobą, żeby
1: ja też mam nadzieję. Też życzę mu jak najlepiej.
0: Żeby trochę wyluzować, nie? Żeby się zdystansować. To wiele osób może mieć z tym problem. Przecież co to tylko Zenon nerwus jest?
1: Jest kurde, tam nawet się zdenerwował na mojej audycji, chociaż śmiesznie było, ale no wiadomo, Etamowi nie było do śmiechu, więc każdemu nerwy puszczają. To też nie jest tak, że wszyscy są święci.
0: Ja też bywam nerwus, ale to na przykład jak się wypiję, nie? To tak nie potrafię zapanować nad emocjami i jakaś taka furia się włącza. I jak już się włączy, to o Jezu, to już wtedy jakiś szał jest, nie?
1: No tak jest.
0: Nie można się zatrzymać. No.
1: Ja chciałem tylko na chwilkę zadzwonić i właśnie poruszyć te dwa tematy. Nie chcę tutaj zbytnio smędzić, bo czuję, że jakoś nie mam nic ciekawego, odkrywczego dzisiaj do powiedzenia, ale chciałem się po prostu pojawić. Także dzięki, że mogłem porozmawiać i cześć i czołem, trzymaj się.
0: A, cześć, sorry się rozkichałem.
1: No to jeszcze raz.
0: Jeszcze raz, no cześć. O Jezu, się rozkichałem, próbowałem się wyciszyć, ale... O Jezu. No coś mi do nosa wpadło, kurde. Ojejku. Dobra, Bartłomiej Rybka się zjawił. Słuchajcie, ludzie. Cuda w tej budzie. Sam Bartłomiej Rybka, słynny. Ale ja dzisiaj odbieram pojedynczo. Odbieram pojedynczo, więc może Bartłomiej zadzwoni. Przepraszam was, ale to totalnie jakiś zapluty, rozkaszlany, zakichany. Tak czasami bywa, że wszystko naraz uderzy. Dobrze, że jeszcze czkawki nie dostałem. Dobra, to ja zadzwonię do Bartłomieja. No, nie wiem, czy Rybka odbierze, bo może się obraził, że go nie odebrałem, ale chyba nie.
2: Przełączę mikrofon.
0: Nie, dobra, jednak jest Bartłomiej.
2: Jestem.
0: Cześć Bartłomieju, witam cię przeserdecznie na antenie Nocnego Radia. No.
2: 2 miesiące ponad, prawie 3.
0: Ale że co, nie gadaliśmy, tak?
2: No. Poczekaj tylko, właśnie przechodzę, poczekaj, ten mistrz.
0: Czekaj, sprawdzę, sprawdzę, Bartłomieju, ile nie gadaliśmy. Nie gadaliśmy dokładnie 2 miesiące, 2 dni, 2 godziny, 34 minuty i 25 sekund.
2: Ja wszystko sobie 3 miesiące, daj mi chwilkę. Ustawiam sobie.
0: To wszystko zapisuję. No, dobra, to Bartłomiej sobie tam dostraja się. Audycja jest na żywo, więc czasami trzeba trochę tam pomajtać kabelkami.
2: Wyłączam YouTube'a, ale chcę widzieć czata.
0: To tam się spresz trochę, bo nie będziemy tu czekali pół godziny, aż ty sobie tam poustawiasz.
2: Musisz mi powiedzieć, dlaczego od 6 miesięcy nie mam, nie wiem, czy to była aktualizacja YouTube'a, nie mam minut, godzin w czacie YouTube'owym. O to chodzi.
0: No ja też nie widzę tu minut, godzin, czasu na czacie.
2: No, a to jest jakiś upgrade YouTube'a, który nie dopuszcza, po prostu nie widzisz minuty komentarza, godziny, na, godziny, minuty, nie?
0: A tak właściwie to tak bardzo ci to jest potrzebne? Do szczęścia?
2: No jest, bo czasem masz... Dobra, zamykamy temat, rozumiem, o co chodzi. Ostatni to był... przepraszam cię, dobra. Rzucam pierwszą wiadomość tutaj w głąb nocnego radia. Maciej Maciak został zbanowany na swoich dwóch kanałach.
0: Wiedziałem, że będzie jak rybka jest, to musi być i Maciak. Ja muszę tego Maciaka zobaczyć w końcu, bo to tak zafascynowany jesteś nim trochę chyba, Bartłomieju. Maciak to, Maciak tamto.
2: A, kurwa, krawiec, ty też pierdolisz 70% bzdur, czasem ci 30% powiesz prawdy, tak samo z Maciakiem. Maciak pierdoli 70% na 30%, tak samo jak ty. Mhm. Ale został usunięty i chodzi o, to, chodzi o wolność słowa.
0: No, już jest kilka takich znanych serwisów, które zostały zablokowane, ale to masz na myśli takiego bana, jak dostały na przykład Wolne Media, czy w Realu 24, że po prostu... Po DNS-ach, po DNS-ach, władzuchna, po DNS-ach.
2: Nie ma DNS-ów, Maciek został całkowicie wyjebany z YouTube'a. Drugi kanał założył, wszyscy wiemy, jaki miał, został wyjebany, nie ma Maciaka. Mhm.
0: Czyli stał się na YouTubie persona non grata, tak jakby, bo można coś takiego, można dostać bana na twarz, że w ogóle nie chcą cię na YouTubie.
2: Tak, tak. A ponoć tam jakieś są komentarze, że Maciak ujawnił jakąś historię, chorobę kogoś. Maciak ma dawno przejebane zamówienie prorosyjskich treści, tylko w tych prorosyjskich treściach przekazywał, no nie 100% kłamstwa, ale przekazywał jakieś tam części prawdy małe, pokryte kłamstwami, no ale no, dobra, nieważne, mówimy o głodzie, tak? Mówimy o głodzie. Mówimy o przejadaniu się społeczeństwa, tak? Mhm. Dobra, to wam powiem tak. Ludzki żołądek jest przystosowany do tego, przepraszam, też wypiłem, do tego, że...
0: A ile?
2: Piątek. Ciężki mam tydzień, zapierdalałem. Nieważne. No widzisz, i też mój żołądek przesyła do mojego mózgu pewne informacje na temat, ile spożyłem pożywienia, jeśli masz zaburzoną percepcję przekazywania informacji z żołądku poprzez nerwy jelita grubego, jelita cienkiego do mózgu, to masz problem. Dlatego mamy problem z otyłością. Po drugie, mamy naukowcy, nie mówię to o jakichś baranach, kurwa, od płaskiej ziemi, mówię o naukowcach, którzy mówią, dzisiejsza żywność ma około 20 do 35% tego, co miała kiedyś. Mówimy o żywności populacyjnej, tak? Żywności, nie mówimy o kiedy idziesz do organicznego sklepu. Kiedy jakieś farmy, w Wielkiej Brytanii masz takie farmy, gdzie kilo ziemniaków kosztuje, znaczy, jak wam powiem, ile kilo ziemniaków beliaki kosztuje w Wielkiej Brytanii, no to upadniecie.
0: Znaczy co, takie drogie, masz... takie drogie, czy takie tanie?
2: To, no to... Krawiec, kocham cię. Posłuchaj, ale nie lubię potrzeby. Przekażcie mu to. Ja z nim się rozmawiałem. Potrzeba te twoje tam mechanizmy produkcji plastikowych widelców dla Izraela, to tam sobie możesz tak kity wciskać kolegom z branży. Nie mi. Okay?
0: Następna
2: to wiadomo,
0: drama widelcowa, widzicie, poszło o widelce z Izraela. To
2: tak,
0: ważny
2: bo
0: temat.
2: Potrzeba bo potrzeba jest kurwa programistą i programuje kurwa plastikowe widelki dla Izraela. No kurwa, taka jest prawda, no. Przepraszam, dobra, to był żart. Zaraz je usuwam z anteny. Chodzi o to, że nasz żołądek zależy, jakie dostaje substancje, to odprowadza energetyczne, nie energię, bo wyjdę na jakiegoś idiotę, kurwa, od energii, kurwa, i od trzeciego oka. Nie, wysyłam informacje do mózgu, ile tam poszło jedzenia, ile poszło tego i tego, tak? To zostało zaburzone. To są naukowe, nie teorie, tylko fakty. Nie mówimy o, znaczy mówimy o żywności, która już jest wyjałowiona z substancji. Otrzymał naukowcy, że dzisiaj mamy od 20 do 30% tego, co mieliśmy 20 lat temu, tak? Bo mamy GMO, mamy szybki wzrost.
0: Ale to tak, przepraszam ci przerwę, bo trzeba trochę doprecyzować. Czyli w dużym uproszczeniu ci chodzi o to, że jest o te 20-30% tam mniej różnych substancji odżywczych.
2: Nie, 20 do 30
0: wartość
2: na 100.
0: Ale to mówisz o jakiejś, o wartości tego jedzenia, że pogorszyła się o te powiedzmy 30%,
2: mamy
0: 1/4. Że pogorszyła się jakość żywności, tak? Według tych...
2: Jedna
0: no.
2: czwarta.
0: Okej, okay. No to jest dość tak, jasne, myślę, oczywiste, że się pogarsza jakość żywności.
2: W żywności, tak? To są naukowcy oficjalni, tak?
0: Gdzieś kiedyś też słyszałem, że na przykład zdrowiej jest być lekko niedojedzonym niż przejedzonym. Więc na pewno nawet jak Polacy będą trochę niedożywieni, to będzie to dla nich zdrowe, no ale pod warunkiem, że będą pracowali, ruszali się jeszcze, bo to też ważne, to wtedy podobno z dwojga złego, no to lepiej być lekko niedożywionym niż się przejadać cały czas, nie?
2: Tak, ale chodzi o to, że w tym momencie mam 1/4 tego, co mieliśmy 20 lat temu w żywności. Rozumiesz? 1/4.
0: No dobra, tak nie do końca wiem, o co ci chodzi, czego o 20%.
2: 1/4 substancji odżywczych w jedzeniu. Aminokwasy, białka,
0: no dobra, no to
2: substancje
0: okay.
2: odżywcze, witaminy. 1/4. 4 razy zmniejszyło się, tak? Zmniejszyło się. Co było 20 lat temu. To mówią naukowcy oficjalni, tak? To nie są, kurwa,
0: No dobrze, rozumiem.
2: Konspiracja, kurwa. To nie jest Gabriel, tak?
0: Rozumiem.
2: Mówię o tym, że po drugie, w tym momencie, jeśli substancje, które żresz, nie przekazują odpowiedniej informacji, że jest tyle i tyle aminokwasów, tyle i tyle witamin, tyle i tyle aminokwasów, dlatego się ludzie objadają, bo żołądek przekazuje fałszywe informacje, fałszywy respond tak zwany, który mówi, że można jeść więcej. Możesz jeść więcej, bo mózg nie odebrał tych informacji, że już każdy dietetyk ci powie, jest powoli, żeby informacja z żołądka doszła do mózgu, żeby ci powiedziała, że tyle i tyle wystarcza. Ludzie się objadają, bo nie dostają informacji tak szybko, bo mają jedzenie, jest bardzo mało bogate w witaminy i inne substancje i muszą się objadać 3-4 razy szybciej, jeśli chodzi o... I nie dostają tego impulsu do mózgu, dlatego biorą 3 razy więcej, a później jest problem. Problem jest taki, że wymioty, otyłość, a puste kalorie, tak? Bo mamy, jeśli chodzi o... Jest taki problem, że większość żywności wrzuca się do promieniowania gamma, tak? Markety, supermarkety rzucają żywność do komór w promieniu gamma, żeby wybić bakterie coli i inne zarazki, tak? No i to też zabija. Wiele organizacji walczy o to, żeby właśnie markety nie wrzucały żywności do komór właśnie, jeśli chodzi o to komóry, które sterylizują żywność, tak?
0: No, ale też właśnie to ten temat jedzenia wolno czy szybko też jest ciekawy, bo no, tu są wszyscy zgodni, że o wiele zdrowiej jest starannie przeżuwać. Właśnie, to potem się lepiej trawi, nie? Nie wiem,
2: Ale
0: może
2: jeśli trawi, to
0: jakieś
2: jeśli
0: wrzody.
2: masz
0: A poczekaj,
2: żywność.
0: dokończę tylko. Może jakieś
2: Dobra.
0: wrzody żołądka mogą się potem porobić wam, nie? O stres, szybkie jedzenie, to wszystko jakoś się kumuluje w postaci utraty zdrowia.
2: Zgadzam się z tobą i też się zgodzisz ze mną, że żywność, która jest ma 1/4 witamin, zalega w żołądku, nie wysyła informacji, do których ewolucja nas tworzyła, tak? 20 lat temu jeszcze, kiedy nie było GMO,
0: Czego
2: że
0: nie wysyła? Czego nie wysyła? Informacji.
2: informacji, chodzi o to, że mamy żywność GMO, mamy żywność na
0: No,
2: chemikaliach. I
0: ale
2: nie
0: jakie
2: wysyła tego
0: informacje?
2: tak szybko. Ludzie się objadają, mają odruch, dlatego mamy taką otyłość, bo się ludzie tak objadają, że żołądek nie jest w stanie wysłać informacji tak szybko, że zapotrzebowanie na żywność zostało ustabilizowane przez żołądek, jeśli chodzi o mózg. Chodzi o to, że ludzie się za szybko przerają. Kurwa. Zajebany, jebany jestem.
0: No dobra, kumam, no jest piątek, może się komuś zdarzyć. No to dobra, Rybka, to pogadamy sobie składniej trochę następnym
2: Co mi
0: razem.
2: wypierdalasz? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie obiadajcie się tak szybko, bo wasza żywność jest odwitaminizowana, jest wolniejszy, kurwa, po prostu sygnał od żołądka do mózgu i jesteście i wam normalnie żołądek daje sygnał do mózgu. Tyle i tyle zostało przekazane. Wyłącz. Masz
0: Dobra, to
2: łaknienie
0: już
2: ograniczone.
0: możemy tutaj kropkę postawić, nie? No bo już zostało powiedziane jakby kilka razy zresztą to, co powiedziałeś, na co zwróciłeś uwagę. Nie wiem, masz jakieś inne tematy ciekawe? Bo już dosyć późna pora i właściwie ja już jestem trochę bez tematów dzisiaj. Bardziej liczę tu, że ludzie coś rozkręcą jeszcze w miarę imprezę, jakby nie było. Może jakieś weselsze, luźniejsze tematy ci przychodzą do głowy?
2: Nie, nie ma problemu. Odstawmy się na odsłuch. Kocham cię, krawiec, jak zawsze. Pyk, pyk.
0: Dzięki. Trzymaj.
2: Całuję, kocham, krawca, kocham se radio. Potrzebę nie pozdrawiam. Na razie, trzymaj się.
0: Kocha, lubi, szanuje. Dobra, dzięki, Rybka, trzymaj się. Kocha, lubi, szanuje. Kocha, lubi. Kocha. Rybka mnie kocha, proszę. Mam nadzieję, że to miłość platoniczna tylko. No, to niektórzy się niecierpliwią, jak dzwoni ten czy tamten. Nie bójcie się, jak komuś danego dnia, bo to różnie też bywa, ktoś ma lepszy, gorszy dzień, komuś nie klei się gadka, to ja to też czuję, czuwam tutaj. I trochę skracam telefony. No widzicie, no na przykład Bartłomiej dzisiaj już z racji, no, piątku sobie coś tam dziabnął, sam się przyznał. Plus dla niego, że gra w otwarte karty, tutaj mówi, sorry, jestem do tego, nie klei mi się, dobra, i już sprawa jasna. No i co, i tak długo był na antenie, a już tu niektórzy sikają po prostu, ja wychodzę, ja idę, koniec, coś tego dobrego, ja wytrzymię, weź go wywal go w końcu. No, nie wiem, no, cierpliwości trochę się uczcie, ludzie, takiego, no, wyciszenia, nie? Może ADHD macie, może za dużo cukru żrecie, na przykład. Czego tyle tego cukru żresz? Ty pindo jedna. Tak, nawiązując do Smolenia. Tam było czego tyle tego masła żresz, tak? Nie, to było. Czy ty tyle tego masła żresz, czy ktoś się do nas dosiadł? Coś takiego. No, tematy wszelkie, no nie wiem, chcecie sobie coś powspominać, jak to dawniej było. No, może to, jaki kto temat podrzuci, to coś może mówić o człowieku, jak zadzwoni ktoś i porozmawiajmy o tym, co było drzewiej. No to wiadomo już, że tak troszkę taki dziad, może być to dziad technologiczny w stylu Etama troszkę, jakiś fascynat zbiera jakieś znaczki, coś za tam z kurzu wyciera stare urządzonka jakieś, coś kolekcjonuje. Jakiś fan retro czy coś, nie? Człowiek, u którego nostalgia jest mocna do czasów dawniejszych. Krawiec, masz talent do naśladowania ludzi. Znaczy, proszę panie Mirosławie, nie nadużywać tu kapsloka. Ja wiem, że krzyk zwraca uwagę i tak dalej. Jednak kulturalnie jest po prostu zaadresować. Napisać at, czyli ta małpa, at, nocne radio, pisane razem i wtedy ja mam podkreślone, więc nigdy nie przegapię. Krzyk nie ma sensu w tym przypadku, drogi panie. Dobra, trzeba zmienić podkład, bo nie może być za długo ten sam, przynajmniej w luźnych gadkach. Bo są tacy nadający, którzy na przykład bardzo starannie sobie dobierają podkłady, mają tylko kilka, nie? A dobra, to już mówiłem już. Nie będę się wymądrzał, co ja tak się wymądrzam cały czas? No. Niech se pianinko poplumka, może jakaś zmiana nastroju trochę. Na mnie wpływają mocno podkłady. Zresztą widzicie, coś tam włączę, coś mi wpadnie w ucho, to zaczynam się wydzierać i śpiewać. I udawać, że śpiewam. No właśnie tak. Właśnie tak. Zaraz skończę audycję. Tak, no właśnie, bo już mi się w sumie nie chce za bardzo gadać. Sorry, dzisiaj nie będę długo siedział, ale chyba mi wybaczycie, bo w tym tygodniu to już chyba 3 audycje nadałem, nie? Więc może i do dupy. Może i do dupy. Może i nudne. Może i niemerytoryczne. Ale za to dużo. No, to jest, moje audycje są audycje dla tych, co nie są frajerami, jak Spejson, właśnie, no, na grubym cieście, bo frajerem nie jestem, no, wie co, jak trzeba brać, nie, na grubym, bo nie jest frajerem, no to moje audycje też są grube, często do 15 godzin dochodzą, to słuchania. Można se słuchać na kiblu, można se słuchać obcinając paznokcie, można se słuchać mieszając zupę, można se słuchać przetykając zlew. I jest dużo. Tak dużo, że się serwer skończył. Cały czas się nie uaktualniają audycje, no niestety, sorry, przykro mi. Ale cały czas jeszcze jestem na etapie planowania, co z tym, jak to wszystko rozwiązać. Leniuch się zaoferował, że będzie to przerzucał dzień i noc, czy deszcz, czy wiatr. To Leniuszek będzie wrzucał po przynajmniej kilka dziennie, ale będzie wrzucał. No, ja nie chcę go wykorzystywać za bardzo. Tak wstępnie powiedziałem, no stary, no bez jaj, to jest 1500 audycji, nie? Nie chcę na kogoś zwalać takiego czegoś, nie? Poza tym muszę to przemyśleć, czy Anchor, czy coś, czy lepszy serwer. Zobaczymy, no, dumam. Tutaj każdy zaraz wyjdzie ze sposobem, nie? I każdy też będzie miał sposób taki w swoim stylu. Zadzwoni Etam i powie, kurde, ostatnio byłem na niego zły, że za dużo o mnie mówi, a teraz ja o nim mówię. No, kurde, to tak nieelegancko trochę może. Tylko, że on naprawdę przesadza. A krawiec to, krawiec tamto, kurwa. Zdecydowanie za często. No. Poza tym ja częściej Etama podaję jako przykład pewnego sposobu bycia, pewnej ideologii, nie wiem, upodobań, nie? Żeby tak, no, konkretny przykład. Ania ostatnio przedstawiła Etama, jako jedyny chyba zadzwonił do tego wywiadziku. Widzicie, możecie sobie z Etama żartować, ale jako jedyny zadzwonił przynajmniej. Przynajmniej zadzwonił, no. I pytania też nie, no jedno było tam z dupy, czy grają na, czy Amigę wykorzystują i Komodorka tam do syntezowania dźwięku, do jakichś efektów. No to robił ostatnim razem zespół Kombi, który gra i trąbi, nie? Między innymi tam wykorzystywali takie wynalazki. Ale dobra, nie chcę tego tematu ruszać, bo zaraz jak temat zejdzie na to, co ma w środku Komodore. Nuda. Ale że Maciak dostał bana, to ja nie mogę po prostu. Maciak. Już po tobie, Maciak, chyba. Ja tam nie kojarzę za bardzo, który to jest. Pewnie go słyszałem, ale teraz jakoś tak nie kojarzę. Maciaka akurat. Może trochę mniej polityki w życiu w ogóle i takich spraw, nie? Krawiec, jesteś hipokrytą. A czemuż to? Dlaczego tak brzydko mnie nazywasz? Serce mi krwawi. No, a nie, napisz dlaczego, to chętnie się ustosunkuję. A tymczasem szedł Grześ przez wieś, karton pizzy niesie i jest na antenie. Cześć Grzesiu. Halo?
3: Siema,
0: o,
3: cześć.
0: Jesteś, cześć, cześć.
3: A ja mam sposób, jak to rozwiązać. Nocnego radia, serwer, problem. Ostatecznie rozwiązanie kwestii serwera zrobić.
0: Jaki to sposób?
3: Panie na chomika, panie. Zresztą ten Anchor nie przeszkadza chomikowi, jedno nie przeszkadza drugiemu. Tam nie ma chyba limitów. Dosyć pojemne są te serwery chomikowe.
0: No, chomik ma co najwyżej jeden taki minus, że transfer trzeba sobie doładować.

0: coś. Ale to dobra, to w sumie taki nudny trochę temat.
1: Nie, no tak, tak się śmieję, bo ten mówiłeś, że zaraz się ktoś zadzwoni, powie, że ma rozwiązanie najlepsze na świecie, jedyne.
0: A, to tak, no. To tak pół żartem, że na chomika. No też Etam by powiedział, nie, no, to trzeba zgrać na dyskietki na przykład, nie?
1: No. I potem na chomika, no.
0: Albo można założyć milion kont za free na Mega i połączyć je z takim specjalnym playerem ruskim, który jako jedyny odtwarza z Mega, bo go hakuje. Takie sposoby, nie?
1: No. A tak szukałeś tematu. Wiesz co, wczoraj obejrzałem, może wstyd się przyznać, ale wczoraj obejrzałem pierwszy raz ten Sex Misję od początku do końca, bo nigdy tego nie oglądałem, tylko kawałki jakieś tam w telewizji, kiedy były. Jakoś nie przepadam za polskimi filmami i ten mi uciekł. I dobrze się bawiłem przy tym filmie i zaskoczyło mnie przesłanie takie między wierszami, bo nie wiem, czy dobrze odczytałem, czy nie, ale że baba w sumie nie wie, czego chce, dopóki chłop jej na siłę nie pokaże i wtedy dopiero bez chłopa ani rusz, nie? Że musi być ten decyzyjny chłop.
0: Chyba tak. Ludzie to może nieco inaczej odbierali, ale właściwie to jest taki, to jest taki januszowy trochę film.
1: No, wątpię, czy by powstał w dzisiejszych czasach. Raczej chyba środowiska feministyczne, nie tylko wszelakie, by to zbanowały na poziomie scenariusza już. Nie wyszłoby dalej raczej.
0: No bez przesady. Mm. Ja myślę, żeby jakby wyszła współcześnie Sex Misja, to by nie odbiła się aż takim echem, nie stałaby się na pewno filmem kultowym, bo kiedyś inaczej to odbierano, kiedyś po prostu więcej przechodziło, znaczy ludzie nie byli wrażliwi na takie wątpliwości jakieś, co dzisiaj mogą nami targać, czy to nie jest taka jednak takie, wiesz, taki samczy trochę film, że ma ostatecznie pokazać właśnie tak jak ty to zinterpretowałeś i w sumie ja nie wiem, jak ja to nawet interpretowałem, czy zwracałem na to w ogóle uwagę, nie? Jak jeszcze oglądałem, bo dawno. A ty zwróciłeś już, bo jesteś bardziej już na bieżąco, jakby bardziej może ten film oceniłeś na podstawie tego, co dookoła też masz siebie, nie? Dzisiaj współcześnie. No,
1: ale jak najbardziej, to aż gryzie w oczy, to nie, że są jakieś subtelne przesłanie z jednej czy drugiej sceny, gdzie on coś tam puścił oko i się szowinistycznie zachował, tylko tam wprost, nie? Bierze babę, całuje, kurde, ona już mdleje, za chwilę wstaje, już jest w skowronkach. I to nie, że jedna, to uniwersalne zachowanie, tak? Po prostu. Brać babę, nie pytać, bo ona wie, tylko sama nie chce się przyznać sama przed sobą, że nie chce. O, takie coś. No, jest dosyć ostro.
0: Jak sobie siedzą na tej łączce, nie, co znaleźli tą rezydencję, jak wyszli już na powierzchnię i w tej rezydencji tam wszystko takie ładne, jakiś stolik, oni sobie jajeczka przygotowali, no to jest scena, gdzie ten jeden z tych, jak oni tam się nazywali?
1: Albercik
0: i drugi, no widzisz. No w każdym, no to ten Albercik, to ten bardziej wyszczekany sztur, tak? No to on karmi tą dziewczynę, jej mówi, co to jest życie. Ona, nie wiem, czy na kolankach mu siedzi, no prawie że, nie? Tam się on do niej migdali, ale takim jest właśnie takim mentorem i facet, wiesz, wie, facet ostateczne zdanie ma. Też można tak to odebrać trochę, nie? Że to jest przesiąknięte trochę takim podejściem do życia, może katolickim trochę, wiesz, no bo Kościół cały czas pozostaje przy takiej wersji, że tak to ma działać. Właśnie, że mężczyzna ma ostateczne zdanie, że to on jest głową domu, no on jest w ogóle, kurwa, the besta, całe te.
1: Co z tej perspektywy spojrzeć, no to ten film jak najbardziej jest normalny. Ale z perspektywy czasu już ma troszkę latek. Ten film, 83 rok, to ile jest? To jest 22, no 40 lat prawie, za rok będzie. No, to jest zmieniła się kultura w tym czasie, przynajmniej damsko-męskich podlotów. Tam rzeźnicko dosyć to wygląda.
0: To jest taki szczególny i bardzo unikalny polski film, no bo raz, że trochę lekka nutka science fiction, taka całkiem fajna i wdzięczna, nie? Wdzięczny ten motyw science fiction, taki oszczędny, ale tam są i pościgi, wiesz, i tam się leją się w jednej scenie, wiesz, te policjantki, baby i te baby renegatki, jak

0: co żyją sobie gdzieś tam w śmieciach i się piorą i fajnie się piorą tam, rzucają się na siebie. To były jeszcze takie walki jak, wiesz, a la Janosik, coś tam, fajnie się na planie działo, nie było to nudne.
1: Oj, nie było. No i też dziewczyny bardzo ładne, to też trzeba przyznać. I chyba to nie było w polskim mainstreamowym kinie w tamtych czasach, że tak pokazywały piersi i nie tylko, bo w ogóle nagość była pokazywana tam dosyć ostro.
0: Tak, i to była taka nagość, która miała swój jakiś sens, bo to było takie pokazanie, że ona się nie wstydzi, jest tak wychowana, jest taki świat, że zdjęcie, wiesz, że kobieta se zdejmuje bluzkę, tak jak se facet zdejmuje koszulę, nie?
1: No.
0: Więc ma to jakiś sens, no, jest w jakimś celu, bo jednak po prostu dobre są te dzieła, gdzie wszystko ma jakiś swój cel, nie?
1: Tak, i te czasy... Oni się przebudzili w roku 2044, czy ich wkręcili, a obudzili się wcześniej, już nie pamiętam, chyba tak.
0: 44 się wypowiada.
1: No, to też będzie tak jak niedawno temu było powrót do przyszłości, że przeżywaliśmy ten rok, kilka lat temu, do którego się niby przenieśli, porównywali tam różne wynalazki. Okazało się, że deskolotki jeszcze nie wynaleźliśmy, ale dużo się sprawdziło. Wynalazków. Ciekaw jestem, jak jeszcze za następne 20 lat będzie do tego filmu.
0: Bo mogliby zrobić remake Sex Missy, nie? Albo Sex Missy 2.
1: No, wiesz, kto by główną rolę odgrywał. Wiesz.
0: No kto twoje główne zdanie odgrywał?
1: No pewnie była jakaś tralalala zamrożona jedna z drugą i sami faceci pewnie. I taki męski świat bez kobiet.
0: Jakby zrobić remake'a, to Albercika Bob mógłby tak dla żartu trochę zagrać młody Sztur.
1: Dobra.
0: To dobry było, to taki żart, bo wiesz, tyle lat minęło, wszystko się pozmieniało, remake, a tu znowu Sztur. Tylko już następny Sztur, a potem jeszcze następnego Sztura damy.
1: Może ten drugi aktor, mniej znany, też może ma syna w tym wieku, mniej więcej, może by nawet duet grać.
0: No, jakby to była odwrócona seksmisja, to strach pomyśleć, chyba lepsza ta z kobietami, bo budzisz się w takim świecie pięknych mężczyzn samowystarczalnych.
1: I tam gdzieś... Tralalale wszędzie, tak?
0: Tralalale jakieś.
1: Taki Janusz z koszulką w pierdolką, kurwa kotwicę na ramieniu, spubudzi się w ogóle z piwem w ręce, nie? Mecza mnie dać, ale mi się wyspał. Halena, weź mi tego mecza, włącz.
0: Ty, grzechu, i chodzisz sobie po tych ulicach taki zdezorientowany, jeszcze ten świat sprawdzasz, musisz się bać, bo cię jakaś kobieta zgwałci. Jest duże prawdopodobieństwo. To strasznie gwałcą mężczyzn w tej dzielnicy kobiety.
1: Jest potencjał na scenariusz dobry do remake'u, tak. Jak najbardziej.
0: Seksmisja 20 lat później. No bo tam na końcu się rodzi nieoczekiwanie męski potomek z pindolkiem. No i jest słychać krzyk, nie? Takie przerażenie. No, to, a potem mogła się sytuacja odwrócić i sami faceci są i kobiet nie potrzebują i dziwują się, co to takie obrzydliwe, patrz na te dwa, co ma na piersi, te baniaki wstrętne. Jasiu, co to jest? się dziwują, bo nie widzieli
1: kobiety. Jest potencjał tego dobrego scenarzysty, może nas słucha, to pisać. Będziecie bogaci, jak ktoś na Netflix kupi. A nie, na Netflix by kupił, to w ogóle. Ciekaw jestem, na którą płeć by się zdecydowali z ich całego Netflixowego worka płci różnych. To by było trudne.
0: No, gdyby właśnie dla Netflixa to miało być jakaś nowa seksmisja, może animowana na przykład, jakby ktoś zrobił, no to chyba by były takie wymogi, jak mówiłeś, musiałyby tralalale biegać, homoseksualistów, dużo lesbijek, bo Netflix promuje takie rzeczy, jest za LGBT, tak, niby.
1: Ja tak, tam tylko nie wiem, tam, ale... tam był modus operandi, że jedna płeć przejęła prym nad światem, to oni by się musieli zdecydować na jedną właśnie, nie, żeby, bo oni lubią tak pociupciać, tak? Nieważne, czy to historycznie poprawne, czy nie, ale wszędzie mają tam 10% Azjatów, 30% czarnoskórych, tyle takich i wiesz, parytety właśnie płci i tak dalej. Więc trudno by było się zdecydować i na jedną taką płeć, która by wygrała teoretycznie tą władzę nad światem.
0: Dobrze się sprawdzają takie sequele, które no, według tej prastarej zasady na sukces więcej, lepiej, bardziej, no większy świat musi być, lepsze efekty i tak dalej. No, tu Kotkiewicz proponuje, że taka seksmisja 2, że się budzisz w świecie, gdzie masz podatek od cukru i telewizorów. No właśnie, można by rozszerzyć, niekoniecznie wątek tylko płci, ale i różne inne, takie polityczne trochę, no, musi być więcej, po prostu to nie może być to samo, bo będzie nudne.
1: To akurat nie jest problem, bo ta seksmisja była dosyć, czy jest, klaustrofobicznie nakręcona. Tam głównie się dzieje na kilku korytarzach, cała akcja i kilku pokojach. No i na końcu jest kilka minut tego świata, to też tego świata prawdziwego, który też zamyka w obrębie jednego domu z takiej posiadłości, więc tak, to akurat tak. Nie byłoby trudno. No,
0: no to jest to by się dało wystawić na deskach teatru, nie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Są takie różne filmy, które miały swój pierwowzór w postaci sztuki teatralnej, potem się stały serialem. Z Lokatorami tak było, jeśli dobrze kojarzę, tym bardziej, że rozpoznałem tam twarze takich aktorów związanych z aktorem wrocławskim. Poza tym takie sitcomowe klimaty to właśnie są wystawiane w teatrach czasami. Ludzie to lubią bardzo. Właśnie siedzą se ludzie i rozmawiają. Wszystko się dzieje w jednym jakimś pokoju, od czasu do czasu obracają scenę albo zmieniają scenografię po chwili na inną i już. I to jest fajne. No.
1: Tak, te sceny się obracają często, że tutaj grają sobie na jakiejś scenografii, a w tle już przygotowują następną, nie? Szybko tak cyk, cyk, cyk, scena się obraca i panie, mamy nową scenografię. Jest potencjał na seksmisję. Dwa. No, chyba będę dalej klasyki oglądał, które mi przeszły jakoś. Albo oglądałem je od początku do końca, albo za dzieciaka, gdzie nie mogłem zrozumieć niektórych rzeczy, bo nie miałem kontekstu, żeby to zrozumieć. To tak będę klasyki teraz oglądał, bo mi się to spodobało.
0: No, mnie zawiodło na przykład z takich rzeczy, co wszyscy oglądali, trzeba nadrobić, no to Stranger Things nie zachwycił mnie jakoś szczególnie. Okej, fajne, na początku wciągające. Już drugi sezon znudził kompletnie, już nie mogłem patrzeć na te same gagi tych dzieciaków, te same sprawy, wszystko to samo. Za dużo to ciągnęli, za długo męczenie Wacka. W ogóle wolę chyba jednak krótsze, jak tak się ciągnie coś, jak flaki z olejem, no już wolę seriale typu Black Mirror czy po tamtej stronie, gdzie są jakieś jednostrzałowe takie historie na przykład, nie? Czy Miłość, Seks i Roboty, też fajne takie jednostrzałowe. Teraz w ogóle, no na przykład The Boys, to też jest film animowany The Boys, Demonika, Demonium, Diabolo, Diabolical. The Boys Diabolical to są niezwiązane ze sobą różne historie różnych twórców, w tym tych od Ricka i Mortiego na przykład. No, różne animacje w różnym stylu i różny klimat zupełnie i pomysł na animację. To mi się bardzo podoba, jak się wynajmuje różnych twórców, zupełnie od siebie niezależnych i niewspółpracujących i każdy ma coś przygotować, nie? I tworzy się taka antologia świetna.
1: Gdzie to można znaleźć? The Voice Diabolical?
0: The Boys Diabolical. No to są po prostu filmy krótsze, trochę animowane w różnym stylu w świecie The Boys, nie? W tym samym okay. Uniwersum, co The Boys aktorskie.
1: Video Prime, ten Amazon Prime, tak?
0: No. No bo był komiks na początku, potem film aktorski, a teraz jeszcze animowany. No to trochę jak z Animatrixem. Być może. Mhm.
1: No, to tak. Może tych The Boysów w sumie sobie włączę kiedyś. A to jest, gdzie to jest ten The Boys? Serial, bo wspominałeś kilka razy, a nie pamiętam.
0: Na Amazonie.
1: A, kurde, to nie mam akurat.
0: Ja też.
1: Ale z Netflixem muszę zrezygnować, bo no bo ile razy coś chciałem sobie włączyć, a tak wieczorem i tak szukam. I te przeglądarki są w Netflixie zrobione tak, że wydaje się, że mają tylko 20 filmów, bo szoruję na dół, szoruję, a tam na przykład ten sam film, tylko z inną okładką. Ja pierdolę. Ten kilka razy tak się naciąłem, że różne tytuły pod różnymi okładkami pokazują. Znaczy te same tytuły pod różnymi okładkami i mylą, a ogólnie nieraz obejrzałem kawałek, nie, nic mi nie pasuje, włączam CDA bez konta premium zwykłe i jakiś wpisuję katastroficzne i włączam jakiś z lat 80. katastroficzny. Ostatnio się uśmiałem, jak był film, gdzie wysłali Amerykanie z Ruskami razem rakietę do szczeliny w Księżycu, żeby pobudzić jądro, żeby odbiło to jądro Księżyca czarną dziurę supermasywną, co do nas zmierzała. Tak.
0: A co, nie da się?
1: Zajebiste, jak efekty tak z początku lat 90. to był chyba film, tak, to efekt, no super się to ogląda. To tylko popcorn sobie zrobić i lecieć tak z tematami. Lubię katastroficzne filmy. Ogółem. Bardzo podobne. Ten, zawsze jest jak czwórka bohaterów, naukowców, nikt ich nie wierzy, nikt im nie wierzy, że są szurami. Oni takie mają te wskaźniki specjalne, co tylko oni wiedzą, że wulkan wybuchnie, czy trzęsienie ziemi będzie, czy jakieś pszczoły ocipiały, czy inne tam te węże. A potem im przyznają tam, że racja. Zawsze jest prezydent Stanów Zjednoczonych, musi interweniować. Super, lubię.
0: No, to może był taki trend, że im bardziej się cofniemy w tył, jeszcze do czarno-białego kina science fiction, to tam coraz bardziej nie wierzą tym co wiedzą. I jest jeszcze więcej tekstów w stylu: profesorze, zielone ludziki, bądźmy poważni. I proszę odejść, nie zawracać mi głowy, ale proszę, bo każę pana wyrzucić. No i tam nikt mu nie wierzy przez cały film, może same takie były, bo się zmieniają strasznie te trendy, te filmy w różnych epokach to się różnią od siebie, w ogóle klimatem, sposobem jakby w ogóle patrzenia na film, nie? No bo na przykład był czas, gdzie musicali dużo powstawało, no dzisiaj nikt nie myśli w ogóle o zrobieniu musicalu, jak się jakiś pojawi, to jako jakiś eksperyment artystyczny bardziej, nie? Jakiś film z Bjork czy coś takiego, to co tam Lars von Trier robił, to takie zabawy artystyczne już, a kiedyś to była po prostu rozrywka dla wszystkich, musical dobry, dużo tańczyli, śpiewali jakieś deszczowe piosenki, nie, jakieś Hair, Jesus Christ Superstar, no West Side Story, dużo śpiewanych filmów, Skrzypek na dachu to przecież jest śpiewany połowa tego filmu to piosenki, nie?
1: Tak, gdzieś takiego suchara widziałem. Na czym gra skrzypek? Na dachu.
0: Nawet dobry sucharek.
1: No. Też oglądałem film katastroficzny. A jeśli chodzi o ten musical, to chyba w Stanach są bardziej popularne i wychodzą, tylko u nas to jakoś nigdy nie podbiło serc ludzi. Ten gatunek akurat. W Europie generalnie chyba, czy w Polsce bardziej. Bo w Stanach to wszystko potrafią przerobić na musical.
0: No, nawet Gwiezdne Wojny i Komando, nie?
1: Ale to nie może albo ktoś się wypowie, co tam mieszka na przykład.
0: Evil
1: to...
0: Dead. No, na pewno wiem, że był musical Evil Dead. Takie wynalazki, czyli musical, widzicie, z zombiakami i demonicznymi siłami i śpiewający Ash. Chciałbym to zobaczyć. Może gdzieś jest na YouTubie.
1: Tak, próbuję ten znaleźć tytuł tego filmu katastroficznego, który oglądałem. Bo to było tak, że też zapadło się Morze Czarne. Bardzo prostym sposobem robione są te animacje, że to się może zapada, gdzieś tam trzęsienie ziemi jest i później zapada się Nowy Jork i okazuje się, że był szur, który napisał książkę o teorii spiskowych, tak, i wszystko przewidział i CIA i wszyscy pod służby świata szukają tego szura, nie? Bo w tej książce i tej książki, bo tam jest odpowiedź, kurwa. Już nieważne, że ziemia się rozpada, trzęsienie ziemi, ale tak, to, co ta książka już ocali wszystkich. Tam ktoś weźmie, CIA przeczyta i zrozumie i nie wiem, co ma zrobić. Żeby... Strasznie podłe scenariuszowe, ale aż tak durne, że aż się fajnie ogląda.
0: No. Energik stwierdził w którejś ze swoich audycji, że kiedyś był taki trend właśnie w kręceniu, że no, mamy tą grupę nastolatków, którzy gdzieś tam w lesie się gubią, ale w tych wszystkich właśnie horrorach, slasherach, Piątkach 13 i innych tego typu filmach, gdzie mamy tą grupę głupich nastolatków, to zawsze musi pierwszy umrzeć Murzyn. Trzeba by to sprawdzić, czy zawsze pierwszy umiera Murzyn.
1: No tak, też coś w tym jest.
0: Timmy! Pójdź sprawdź, co się z Johnem stało, no to pójdę i tam, no coś potem, John nie wraca, to ja pójdę teraz potem, o, Timmy, John i William coś nie wracają, to ja pójdę i tak, i kolejno, tak idą i umierają.
1: Tak, Bierut pisze, Sex Misja 2 raczej by nie powstała, by nie przeszła jak Psy 3, takiej klasyki się nie odgrzewa. Mogłaby przejść, gdyby się to do tego ludzie dobrze zabrali, to mogłoby przejść, bo nie interesowałem się, ale u ciebie, słuchałem Krawiec, zrobiłeś tam krótką audycję o tym, jak rozpisali tą produkcję tego, kurwa.
0: Czego?
1: Witajcie w naszej bajce.
0: Pana Kleksa.
1: No i reżyser, który nie miał nic do czynienia, jakieś dwa łobuziackie filmy nakręcił, nie miał nic do wspólnego z fantasy czy coś takiego, nic zero. I ta cała ferajna, która się zebrała, nie wróży nic dobrego. Tak? Ale można by było z tego fajną rzecz zrobić. Myślę, no Psy czy to przegięli pałę z tą nostalgią. Nawet muzyki im się nie chciało zrobić, tylko starą zali całą od... Nie wiem, czy to było pomiksowane, jakoś zremasterowane, czy tak po prostu przełożyli wszystko od pieprzyli. Chociaż Pazura tam dobrze zagrał, było kilka momentów, ale generalnie zgadzam się, że...
0: Ale jak to pasuje pięknie do smutnego Franca, który nie rozumie świata, bo całe życie w pierdelku i ta smutna muzyka właśnie... Idzie Franc przez ulicę i mówi, kurwa, co to? To jest telefon, Franz, z komputerem, tak? I smartfon się nazywa. Pierdolisz. Pokaż to, kurwa. To fajne. Fajny pomysł właśnie.
1: Tak, bo psy, zarówno jedynka, jak i dwójka, no to blisko siebie powstały i to był jakby przekrój, obraz społeczeństwa tych czasów, mentalności, ktoś, kto nie żył w Polsce w tamtych czasach, włącza sobie takie psy jedynkę, dwójkę i mniej więcej kuma ten charakter czasów i to nie jest dużo szukane nawet, co nie? Coś to oddaje. A ta trójka nic. Te problemy, które tam znowu jakiś mafioza podstarzały, coś tam komuś mu porwali, ble, ble, ble, no nie przystaje do czasów, do problemu, do społeczności, nic. No, ktoś po prostu wziął zły scenariusz na to.
0: No, bo psy jak na swój czas to były czymś może nie tyle nowym, co nową odsłoną i podejściem i kumulacją tego wszystkiego, co fajne u Pasikowskiego, jego takim opus magnum, nie? No więc to wyprzedzało trochę, coś było, jakaś tu wartość dodana, a cofanie się i kopiowanie tego, co już było i naśladowanie i to... No fani często tego chcą, wiesz, nawet, ale są różne gatunki filmowe, nie? No fani Marvela, Gwiezdnych Wojen to lubią, jak dostawać to, co już znają w nowej odsłonie. I nie musi być tu jakiejś rewolucji, nawet mogą być źle widziane rewolucje. Ktoś przekombinował, nie? Wymyślił midi-chloriany, jebaniec, i zepsuł całą moc. Nie? No, ale tutaj Franz, nie wiem, też bym chciał, żeby to było coś takiego, wiesz, co wszyscy powiedzą, wow, nie? Coś nowego trochę. I film wyróżniający się w ogóle efektami też, żeby to wszystko było jak na te czasy.
1: Tak, a trzeba mieć trochę z jednej strony za poszanować oryginał, do którego się nawiązuje, a z drugiej strony nie iść na tą łatwiznę, tak, na bezpiecznie nie pójść, zbyt bezpiecznie, bo wtedy się robi taki odgrzewaniec. Nie? Trzeba troszkę na przepuścić to przez filtr naszych czasów. No tak, tak, tak się wymądrzę. No, no w psach trójce tego brakowało. To było turbo bezpiecznie. I nic nowego właśnie.
0: No może nowy... Dla mnie następcą psów był Pitbull, nie? I tyle, no. Szczególnie no te pierwsze, bo później to trochę poszli w komedię, ale w sumie Pitbull zawsze był dobry. Czy to Sławek Desperski, Despero, czy to Miami, to fajne kreacje aktorskie, fajni tacy twardziele, bohaterowie, nie, w stylu amerykańskim bardziej, różne pomysły. Ludzie nie zwracają czasami uwagi na smaczki. W tym drugim Pitbullu Nowe Porządki jest na przykład scena, gdzie ten Miami z tym irokezem na głowie, bo to był no taki tajniak, tak? I on mocno był wniknięty w środowisko. Irokez, dżinsy, on idzie ze spluwą korytarzami i jest to kręcone w sumie jak gra komputerowa, bo widać widok z pleców, jak w trybie third person perspective. Dosłownie jest to tak stylizowane nawet trochę i on dostaje tu butelką w łeb, nie? Ale się gdzieś tam pcha tę laskę, która go uderzyła i dalej z tą spluwą idzie, nie? Ktoś się tam rzuca na niego, on go szybko obezwładnia do swojego tam kopana, kuj go i dalej idzie. Wszystko jak w grze komputerowej. I to jest właśnie płynięcie na fali. Świat się zmienia, są różne trendy. Fajnie jest nawiązać na przykład trochę do gry komputerowej, nawet jeśli chodzi o kręcenie. Na jednym długim ujęciu, bez cięć, cały czas za pleców bohatera. Fajnie to wyszło. Już jakiś smaczek. I jeśli film ma dużo takich smaczków, różnego typu, no to jest dobry, ciekawy film, nie? I można sobie go oglądać drugi, trzeci raz.
1: No. Nie oglądałem akurat, ale no, jak coś nowego i zażarło, no to fajnie. Właśnie ktoś się odważył i zażarło. Otóż to.
0: Czy znaczy, wiesz, tam nie było niczego rewolucyjnego, bo są takie filmy, nie wiem, w 13 dzielnicy też były takie ujęcia stylizowane na grę komputerową. Bardziej jak Mortal Kombat, że dwóch zawodników stoi naprzeciwko siebie, naparzają się i nagle jest ujęcie, no jakbyś grał w jakiś Mortal Kombat i czujesz, że to jest nawiązanie, ale tam, wiesz, nie pojawiają się żadne wskaźniki, nie ma już takiej nachalnej stylizacji. To trzeba trochę subtelnie też zrobić, nie? Nie nachalnie. W Pitbullu ten efekt gry komputerowej to też być może ktoś tego nawet nie wychwyci, tak jak ja, nie? Może się komuś to inaczej skojarzy. Ja lubię, jak są różne fajne bajery w filmie i odważni twórcy, którzy próbują czegoś nowego. Jechanie na starym też jest dobre, jak są jakieś wypróbowane różne rzeczy, nie? Ale to nie chcę, jakiś mistrz Wajda może, czy inny tam.
1: Czy... No, mistrz Wajda już nie nakręci. Nawet Seks Misji Dwójki raczej.
0: No właśnie, aha.
1: Tak, też miałem podejście do filmów superbohaterskich, bo tak średnio lubię. Niektóre mi się spodobały, jak Watchmen, ten długi taki, to dobrze mówię, Watchmen był?
0: Tak.
1: Świetny, no jaki klimacik, super, bardzo fajny. No, ten, co tam mi się jeszcze podobało? Ci, co mają te łapy takie, co z rąk wychodzą im druty.
0: Z rąk druty.
1: Wolwerowie?
0: No ten, Wolverine, tak? Logan.
1: Wolverine, tak.
0: Znaczy to, aż się opisał. Jak się te Wolwerowie, te druty mają?
1: To było spoko, ale Tora oglądałem, no to durny, niesamowicie film. I taki, no, strasznie słaby.
0: Logan jest świetnym filmem. Znaczy, po prostu w pewnym momencie się zaczęły pojawiać i inne filmy o superbohaterach. Nie takie jak Avengers, nie takie jak jakieś Spider-Man, tylko inne, zupełnie inne. Na przykład takie jak Deadpool, które są satyrą właściwie na to wszystko, jedną wielką i taką ostrą zlewką, bo to jest film raczej dla dorosłych tam. Dużo krwi jest, dowcipów z podtekstami, seksu i tak dalej, brutalności. Zdecydowanie dla dorosłych. No, albo właśnie Watchmen, bo Watchmen teoretycznie to jest uniwersum DC. To samo, gdzie okay. Jest Batman, Superman, ale to jest zupełnie inny świat, zupełnie inna, można powiedzieć, grupa docelowa, bo tam są nawiązania do polityki, do spisków, jest alternatywna Ameryka jakby mocno. i bohaterowie są inni też, są bardziej ludzcy, bardziej nieludzcy, są inni, no wiecie, jak to z tymi serialami typu właśnie The Boys, Invincible, czy właśnie Watchmeni, to są inne filmy superbohaterskie, no i Deadpool. Warto sobie zobaczyć, nawet jak ktoś tak, nienawidzi pelerynek.
1: Thor, jedynie dlatego bierzemy do końca, bo grała Natalie Portman, no co mi się podobało. I Hulk mi się podobał, bo grał ten... znowu zapomniałem. Kurde, kto w Hulku grał? Norton, Edward Norton. A lubię tego aktora. Nie wiedziałem, że on grał kiedykolwiek w superbohaterskim kinie. Super, no spoko.
0: No, ja w każdym razie będę tutaj bronił tego, że filmy superbohaterskie nie muszą być głupie, są bardzo różne po prostu. Są takie dla dzieci, są takie dla dorosłych, są poważniejsze, są bardziej luźne i które stawiają na widowisko. Są bardziej udane produkcje, majstersztyki i w ogóle, i perełki, a są gnioty, które nie wyszły z jakiegoś powodu. Strażnicy Galaktyki jeszcze co innego, dla tych, co lubią trochę retro i komediowe są bardzo mocno, komediowe, tak, myślę, że to jest...
1: No tak, no, są nierówne w każdym razie, tak zauważyłem, albo może niektóre nie kupuje tych światów absolutnie i nie męczy oglądanie filmów niektórych, a niektóre a nie i się fajnie bawię przy tym, także to tak, tak jest.
0: No, Kagbierut jako wielki fan Marvela twierdzi tutaj, że nie ma w ogóle startu DC do Marvela, że jest już przepaść. I no, w jakimś sensie ma rację. No, Marvel się o wiele bardziej rozwinął, jest więcej dobrych produkcji. DC trochę więcej robi dla nastolatków teraz, dla dzieci, dla młodszych. Może dzielą rynek, nie wiem, może Marvel będzie szedł w kierunku eksperymentów typu, nie wiem, Doctor Strange 2, że on jest taki bardziej trochę już upiorny, krwawy, demoniczny, brutalny, no dla starszego jeszcze troszkę widza, a DC będzie sobie w młodszych szedł, no zobaczymy, jak tam się, może się będą dzielić.
1: No to też tak powiem, że nie jestem na bieżąco, bo kiedyś tak, nie wiem już kogo pytałem, jak oglądać te filmy, to żeby chronologicznie, tylko nie o tych starych, starusieńkich, tylko tych tam 2000 plus, nie wiem, tak się zaczęło to kino jakby bardziej rozwijać. No jestem jeszcze daleko, tak. Tych najnowszych nie oglądałem, może jakoś idzie z każdym rokiem do góry, to się jeszcze miszczenka opadnie przy tych nowszych produkcjach, może nie wiem, a to zobaczę sobie z chęcią.
0: Zamojskie drogi. Niekoniecznie jestem, znaczy jestem dziecinny swoją drogą, ale filmy superbohaterskie, to będę ich bronił, że one nie muszą być wcale dziecinne i często nie są, albo często są bardzo, bardzo dorosłe i są smutne. Słuchaj, no Logan to jest taki dramat, tak? To jest smutna bardzo opowieść o starym już Loganie, który nie domaga, musi się opiekować swoim mentorem, może nie bardzo mu się to uśmiecha. Musi to dziecko chronić, które jest ścigane przez wojsko, bo jest eksperymentem jakimś tam. Tam nie ma za bardzo żartów, wiesz, śmichów. To jest film, na którym niektórzy tam się wzruszają, bo no spoiler, Logan ginie ostatecznie. I ta dziewczynka tam po nim płacze. To są filmy, wiesz, które właściwie jak się zastanowisz na chłodno, to one się, taki film się nie różni od tego, co zrobi jakiś twój ambitny reżyser, który tworzy wyższą sztukę i kulturę i tak dalej, twoim zdaniem. To, czy Marvele się różnią tak bardzo od innych filmów science fiction? Przecież tam jest wszystko to, co jest w innych filmach, tylko zebrane jakby do kupy. Są podróże w czasie, alternatywne światy, inne cywilizacje i stosunki z nimi i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co w innych filmach science fiction macie. Ktoś, kto ma bardzo negatywne takie spojrzenie na superbohaterskie produkcje, najczęściej nie wie po prostu, jak różny jest to rynek, jak komiksy wyglądają, jak różne są też. Pod względem wartości swojej też, no takiej, jak różne są filmy, jak różne są tutaj grupy, no to są różne światy, nie? Łączy to tylko to, że ci bohaterowie są pokazywani w różnych wersjach samego siebie, nie? No, będzie jakiś supermenek dla dzieciaczka, śmieszny, kreskówkowy taki, a będzie jakiś supermen inny, ale to bardziej już DC. DC jest trochę faktycznie bardziej pod młodszy chyba target. Marvel jest bardziej zróżnicowany, przynajmniej teraz już.
1: Tak, tak, ja dzwoniłem w sumie z tą Sex Michelle, tak, tak, to o tym chciałem powiedzieć, a wyszło na, że zaszliśmy na filmy superbohaterskie. Ja się zaczynałem trochę przegryzać z nimi, bo oglądałem, owszem, Iron Many, akurat jakoś spoko, ciekawie mi się to oglądało, jednak no, zaległości miałem, jakoś nigdy mnie do tego kina nie ciągnęło i nawet wkurzało mnie to nieraz, kiedy wchodzę na film web czy inny serwis do filmów i wyszukuję filmy science fiction i wszystkie te filmy są ciurkiem podpięte pod science fiction i tak trzeba się przedzierać przez nie, je zawsze omijałem, ale tak niedawno pomyślałem, nie, może sobie nadrobię, tak, i tak pomalutku sobie nadrabiam, nie jakoś szybko, ale włączam sobie teraz od czasu do czasu, nie, tak jak mówię, nierówne są, niektóre są mniej fajne, niektóre bardziej.
0: Ale popatrzcie, tak, no, na przykład, jeszcze tak tylko o jednej produkcji ci wspomnę, okej? Okay? WandaVision na przykład, serial, który nie tak dawno się ukazał. Właśnie, no tak, nie wiem, jakby go opisać. O czarownicy, która bardzo przeżyła śmierć swojego brata, rodziny jej brakuje, jej jakby chłopak, tak, no, kim była zakochana, też zginął i bardzo to przeżyła i ona tworzy za pomocą magii wirtualne miasteczko, takie przekształca istniejące już miasto w dziwny twór, bo to jest jakby świat z serialu z dawnych lat, nie wiem, lata 50., 60. I toczy się tam życie, takie mało miasteczkowe i serialowe. Są gagi jak w starych serialach, jest to wszystko stylizowane na stary serial. Pierwszy odcinek czarno-biały cały, drugi chyba też. Dopiero potem jakby kolor stopniowo się tam pojawia, nagle się to zmienia w coś bardziej w stylu serialu, nie wiem, jakiś Friends, tak bardziej lata, nie wiem, tam o 80, nie? Czy jeszcze to przechodzi przez lata 60, tak? Bo fryzury tam mają charakterystyczne. Zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość. Stopniowo dopiero wychodzi, o co w tym wszystkim biega, tak? Że to są czary, że to jest taka symulacja, pojawia się i wojsko. Bardzo fajny serial. Czy to ma coś, jest jakieś super bohaterskie? Chcę tylko po prostu was zachęcić, że te super bohaterskie rzeczy bardzo się różnią od siebie często i są bardzo z różnej bajki, nie?
1: Okej, okay, no brzmi ciekawie. Wonder Vision, tak?
0: WandaVision, jak Wanda.
1: WandaVision.
0: To okay. Serial, nie?
1: WandaVision, okej.
0: Okay. Też taki bardzo wciągający. Trochę mogą się czuć zagubieni czasem. Niektórzy, co nie znają, nie wiedzą, co wcześniej się działo, bo to nawiązuje do wcześniejszych różnych wydarzeń, nie? To wszystko. Ale można przeżyć, myślę. Można przeżyć. Może to właśnie zachęci, żeby się zapoznać z tymi produkcjami, o których informacji nam brakuje, nie? Że kto to jest tamten. A to se sprawdzę. On był w filmie tym. To se zobaczę, no. Dobra. Ale też nic na siłę. Nie będę tutaj może zbyt nachalnie was wszystkich zachęcał. Ja po prostu lubię, a jak lubię, to zachęcam, nie?
1: Jeśli nawiązuję do takiego retro, to lubię. Chociaż no faktycznie może mogę, tych komiksów nie czytałem, mogę nie mieć tak podkładu pod to.
0: Ale
1: to
0: mówisz,
1: ale jeśli nie
0: o
1: jest
0: Wandzie?
1: Hermetyczny,
0: nie, no ja, przepraszam cię, no, jak mówisz o Wandzie teraz, to nie, no. to trochę inaczej. Nie, tam nie musisz znać komiksów za bardzo coś. Paru informacji będzie ci brakowało, tak wiesz, bez problemu, okay. Zobacz sobie.
1: No to brzmi ciekawie, to się może się wkręcę, ale pod sobie dodam do listy.
0: Na pewno cię zaskoczy bardzo mocno ten serial, bo jak będziesz tak patrzył i kurde, ale to dziwne takie, nie?
1: No. Dobra, okej, no to dzięki za poleconko i przełączam się na odsłuch.
0: No hej, trzymaj się, cześć.
1: Na razie,
0: cześć.
1: Hej.
0: Kurde, przyznam wam, że strasznie głodny jestem już od dłuższego czasu. Tak więc tak stopniowo będę tu już wygaszał oczekiwania, niczym premier Morawer. Będę wygaszał wasze oczekiwania. No, polski rynek komiksowy, no obecnie chyba taki sobie jest, nie? Kiedyś mieliśmy bardzo wielu dobrych rysowników, ale oni jakby lokalnie głównie działali i przez to się marnowali, nie? Świat o nich nie słyszał. No świat nie usłyszał za dużo o Jerzym Wróblewskim, o Januszu Chryście chyba też nie i o Henryku Chmielewskim. I o innych wspaniałych twórcach, czy Bogusław Polch. No, Funky Kowal mógłby powstać film. Znaczy, wiecie co, Funky Kowal nie jest taki dobry, jak się wydaje, jak się pamięta go, bo tak przypominałem sobie Funkiego i te drole, ta afera, jakieś takie nudne jest w sumie. Tam są fajne ujęcia, fajne, znakomite, piękne projekty różnych urządzeń, pojazdów, wnętrz, broni. To wszystko świetnie narysowane, tak? I mogłoby posłużyć jako pewna makieta, wzór do zrobienia tego na przykład w 3D, nie? Dzisiaj, jak robicie film, to możecie się posłużyć filtrowaniem obrazu, tak, że to 3D zmieni się na przykład w rysunkowe o wiele bardziej, wręcz takie, no, stylizowaną już grafikę, nie? W rendering niefotorealistyczny. Można uzyskać efekty typu, że to jest namalowane nawet i całkiem nieźle to wygląda. Aż się zdziwiłem, że byłem zaskoczony, że w czasie rzeczywistym można tak fajnie obraz filtrować, nie? Dzisiaj, na różne sposoby. Bardzo się poprawia oświetlenie, w ogóle sceny, kolorystykę. Można tak podregulować szybciutko, też fajnie. Znaczy to są normalne rzeczy, tam gamma, kontrast, kolor. Balans kolorów to nic szczególnego, ale takie właśnie filtry, które zmieniają na efekty typu tam sketch, cartoon, potrafią robić wrażenie, nie? Albo właśnie, no tutaj fachowo powiem, grafika z dithering'iem, czyli z takimi kropkami, jakby taki raster, wiecie, nie? No to wynikało z użycia, powiedzmy, mniejszej ilości kolorów. Robiło się taką symulację przejścia płynnego z tych kropeczek, nie? To jest bardzo fajnie, to fajnie wygląda. I są też, na przykład, widziałem właśnie w zestawie filtry, które tak zmieniają grafikę, że wygląda ona jak, powiedzmy, bardzo stara gra na Macintoshu, na jakimś starym Macintoshu. Takim, no, gdzie grafika jeszcze była czarno-biała czasami, tak? Gry były czarno-białe, miały ładne ilustracje, dosyć szczegółowe, bo rozdzielczość chyba była względnie okej, nawet wyższa od tych amigowych i tak dalej, standardowych, najpopularniejszych. No, bo co z tego, że Amiga miała te wyższe rozdzielczości, jak one były niepraktyczne, za dużo mocy zabierało to, za dużo grafiki, no bo wyższa rozdzielczość to więcej grafiki. Siada płynność często, nie? Przy takiej zmianie rozdzielczości po prostu na starszym komputerze. Nie ma już tego fajnego, płynnego biegania po platformach i tak dalej, więc stosowało się zazwyczaj tą najniższą rozdzielczość, po prostu standardowa ona była. Wyższą to, nie wiem, do pokazania logo czasem, nie? Na przykład się zmieniało na wyższą i ładniejsze logo widać studio, które zrobiło. No... Oczywiście zawsze są wyjątki od reguły. No, ludzie wydawali też nawet przygodówki typu Universe, które były, miały własne jakieś niestandardowe tryby graficzne, które tam pozwalały mieć zamiast 32, 256 kolorów na Amidze 500. Arcyciekawy temat, nie? No, a Rosińskiego uwielbiam. Uważam, że ekranizacja Szninkla to jest być może coś, czego się doczekamy. Na razie nie było żadnych newsów, nikt się tam nie deklaruje, bo to by było bardzo wymagające dzieło do stworzenia, bardzo wymagająca produkcja, o. Ponieważ Szninkiel jest długi. Jakby ktoś nie wiedział, to jest taka mieszanka jakby Starego Testamentu, Nowego Testamentu i fantastyki. Wszystko ubrane w fantastykę, trochę inne. Znaczy, może za bardzo to tak podkreślam to podobieństwo do Biblii, bo ono jest, oczywiście, to jest w ogóle wszystko trochę w klimacie biblijnym. Główny bohater, są różne rasy, nie? Jest jakaś praziemia, która się nazywa Dar. Właściwie nie wiadomo nawet, czy to jest ziemia do końca. To jest fajne w takich dziełach, że nie do końca wiesz, czy to jest ziemia, czy nie ziemia. Raczej ziemia, bo kiedyś się nazywała Dar przez 2 A. Tam wszyscy się fajnie nazywają, na przykład taki Bóg Absolut, jakby, który się objawia głównemu bohaterowi, Szninklowi właśnie tytułowemu, takiemu reprezentantowi rasy niższej. On jest mały, taki szczurkowaty, nie? Więc inne rasy są inne, silne rasy różne i to one dominują, w tym rasa ludzka. Tam nie ma za dużo tych ras w sumie, ale... No w każdym razie objawia mu się stworzyciel światów w postaci takiego monolitu nawiązującego do Odysei kosmicznej mocno. nawet bardzo mocno, no, po prostu skopiowane, no taki monolit, tylko że on jest Bogiem i przemawia, nie? W sumie prosty kształt, więc może nie trzeba koniecznie mówić tutaj o kopiowaniu. Czarny monolit przemawia, że Schninkiel ma uratować ten świat i ma na to 3 dni i ma pogodzić ze sobą 3 wielkich władców, którzy nieustannie toczą wojny, które te wojny już zaczynają drażnić powoli stworzyciela światów. I dziękuję, do widzenia. A, masz tu jeszcze moc, ci daję. I zniknął. I nawet nie do końca wiadomo, co to jest za moc. Wiadomo, że jest to wielka moc jakaś. No to Schninkiel jest w ogóle, on nie chciał być tym zbawicielem, gdzieś iść, coś ludziom gadać. On ucieka przed wojną, bo była wielka bitwa, on zwiał z pola bitwy. Jakimś tam cudem mu kajdany udało mu się zdjąć. Dzięki przyjacielowi, którego poznał, to jest z kolei Bom-Bom, czyli rasa Tawali, tak, Tawale. Tawale to są takie małpoludy. Wygląda jak w sumie skrzyżowanie goryla z szympansem, nie wiem. Ale jest fajny, jest dosyć przyjazny i pomaga głównemu bohaterowi. Tam właściwie się pojawiają odpowiedniki, no nie wiem, Marii Magdaleny trochę, no bo za wybrańcem idzie jakaś kobieta, no to zaraz nam się kojarzy, że jakaś Maria Magdalena, nie? Nie doszła jego partnerka, bo on właściwie ma na nią strasznie ochotę przez cały komiks i tak pragnie tego zbliżenia, ale nie jest mu to dane, że tak powiem. Zawsze coś przeszkodzi, coś stanie na przeszkodzie, nie? Schninkiel jest genialny, nie chcę wam za dużo opowiadać tutaj całości, nie? Jest pięknie, daje piękne możliwości, jeśli chodzi o budowanie świata, o pokazywanie go w szczególności, nie? Różne budowle, zamki, stwory, to wszystko jest mieszanka wedle przepisu, no, Grzegorza Rosińskiego, który ma, podobnie jak Bogusław Polch miał, świetną głowę do wymyślania po prostu nowych, fajnych, różnych rzeczy ciekawych, nie? To mają wielcy artyści, ci mniej wielcy to muszą kopiować coś, co już zobaczyli, łączyć różne pomysły ze sobą, tworząc ewentualnie coś nowego, to też jest metoda. Ja może bardziej tak pracuję, jestem trochę takim rysownikiem agencyjnym, jakby nie było, jak to się mówi. Czyli no nie tej klasy, co ktoś, kto rysuje tylko komiksy na przykład, to jest oczywiste. Czy robi ilustracje. No ale co chciałem powiedzieć? No, a ci wielcy twórcy tworzą zupełnie nowe, zaskakujące, fajne rzeczy, chociaż też może jakbyśmy pogrzebali, to znaleźlibyśmy ich inspiracje jakieś, nie? Z których czerpali, łączyli różne rzeczy w jedno. W każdym razie, no, na przykład, nie wiem, w Torgalu, albumie Gwiezdne Dziecko, dla mnie pomysły na pokazanie, jak wygląda wąż Nidhogg, jak krasnoludy wyglądają. To są takie też inne krasnoludy niż znacie z fantazy. Troszkę się różnią jednak odrobinę. To jest bardziej krasnoludek. Krasnoludek, krasnolud, może połączenie. No, mówię oczywiście o opowieści o młodym Torgalu, która według mnie nadawałaby się na pierwszy rzut jako pierwsza do zekranizowania. Jeśli to by był serial, na przykład Torgal, no to Gwiezdne Dziecko dałbym na początku, nie chronologicznie, bo on się dosyć późno ukazał, ale ja bym go przesunął na sam początek. Film się trochę rządzi innymi prawami i można, i ja trochę inaczej pracowałbym czasem, retrospekcjami i tak dalej. Tak więc mój taki wymarzony chyba film właśnie, który najlepiej jakby go jeszcze polscy twórcy stworzyli i dobrze to zrobili, nie dali dupy, no to Torgal. Chociaż tak się waham, no nie wiem, czy nie lepiej, żeby to zrobił. No ale no tak, Japończyk to zrobi, to będzie w stylu anime i zupełnie nie będzie klimatu. Tu ma się czuć Europę, to ma pachnieć Europą, proszę Państwa, no. No No, zachęcaj to Misiu, zachęcaj, tylko że ja gadam o grafice rzadko, w sumie raz na jakiś czas, nie? Musiałaby być osobna audycja, żeby to ktoś przyszedł i specjalnie sobie posłuchał o grafice na przykład. No, ale w sumie mógłbym dawać jakieś tam korepetycje z grafiki, no i dawałem w sumie kiedyś. No, ale wracając do Torgala, no to właśnie w tym jednym albumie Gwiezdne Dziecko mamy młodość Torgala już u Wikingów, mamy pokazanie, mamy retrospekcję, gdzie widzimy, jak kosmici tu wracają na Ziemię i zastanawiają się to, o czym to w poprzedniej audycji nawiązywałem do tego, nie? Czy podawać się za bogów, czy nie przed nowymi Ziemianami. To wracają Ziemianie po prostu, bo kiedyś musieli opuścić naszą planetę i wracają. No, różne tam są przeniesienia w czasie. Mamy coś, co do końca nie wiadomo, czy jest snem Torgala, czy rzeczywistością. I jest to wcale nie takie jednoznaczne. Ja bym powiedział, że coś pomiędzy, ponieważ Torgalowi się, małemu jeszcze jako dzieciakowi, przydarzają się bardzo dziwne rzeczy. Zaczyna się od tego, że spotyka krasnoluda. Krasnoluda czy krasnoludka, no... Na początku krasnoludka, bo on jest mały. Potem to się zmienia, potem ich rozmiar przenoszą się w jakiś dziwny, nie do końca wyjaśniony sposób. Potem muszą dotrzeć z pewnym artefaktem, zanim wąż Nidhogg odbierze królowi krasnoludów jego imię, co by było katastrofą totalną i nawet... Bogowie mieliby potem z tym problem, co będzie dalej, bo no, odebrać królowi krasnoludów jego imię to straszna rzecz. No i wybraniec krasnoludów musi odnaleźć przedmiot z metalu, który nie istniał. Tego sobie zażyczył wąż, żeby łaskawie nie odbierać imienia królowi. No i czym jest ten metal, który nie istniał? No w końcu udaje się znaleźć ten metal. On właśnie wisi sobie na sznurku, na szyi tego chłopca, który se śpi. To jest młody Torgal. Jest to śrubka ze statku kosmicznego. Tak. Nakrętka, dokładnie. Jest to taka nakrętka i... Tam jest wszystko fajne, tam się zmienia klimat, bo jest taka magiczna kraina, jest bogowie tam ingerują, jest i technologia, i science fiction. I jest to fajny też początek do zapoznania się z uniwersum Torgala, bo domyślamy się potem, skąd wzięli się ci wielcy przywódcy z nadprzyrodzonymi mocami, tak? Jeden ma słoneczny miecz, drugi telepatycznie jakoś na poddanych wpływa, są wielkimi władcami. Są to... ocaleni z tego statku kosmicznego. Torgal zresztą spotyka jeszcze jako chłopiec swojego dziadka, który jest jednym z tych przybyszów i dziadek przekazuje Torgalowi całą prawdę, gdzie się urodził, czyim jest synem, skąd pochodzi, że niekoniecznie z Ziemi. Po czym kasuje mu pamięć całą i... kasuje mu też ewentualną moc, która mogłaby się w nim przebudzić, ponieważ Torgal jako potomek no, ludzi z kosmosu, kosmitów, bardziej wyewoluowanych, potrafiących już wpływać umysłem na materię, przekształcać przedmioty, telepatia, wszystko, mógłby takie moce też mieć, a dziadek tego nie chciał. Uznał, że nie wolno ingerować w losy ludzkości tutaj w żaden sposób. Się tego trzymał. Dlatego stracił rękę też, bo pojedynkowali się. Po prostu ci ziemianie z gwiazd, to oni... Jest taka scena, w której mówią, dobrze, mamy konflikt, jesteśmy podzieleni na dwa obozy i jakakolwiek walka nie ma sensu. Jesteśmy... zbyt potężni i to by się cyrk zrobił tutaj, więc użyjemy sprawdzonej, dobrej metody i pojedynkują się na miecze. Oczywiście takie miecze kosmiczne, na jakichś kosmicznych skuterach zamiast koni, no ale to jest jedyny sposób, żeby ustalić, kto ma rację, bo debaty można, będąc inteligentnym, a tacy byli ci ludzie, no to specjalna ekipa, jacyś inżynierowie, specjaliści, wojownicy może też, ale no nie wiem, taka ekipa, nie? Koloniści. Jacyś tam przywódcy tych kolonistów, może ich więcej było. Już nie pamiętam tak dokładnie. No ale wypróbowana metoda. Po prostu pojedynek na broń białą, no i pojedynkujemy się, kto wygra, ten ma rację. Sąd Boży, można by nawet powiedzieć. Dziadek był kapitanem tego statku, który wrócił na ziemię, nie stracił rękę w pojedynku, ale stracił rękę w pojedynku z ojcem Torgala. Aha, czyli dziadek i ojciec się pokłócili, tak? I byli liderami tych dwóch grup, nie? No. To są świetne opowieści, bo tam każdy z tych starszych raczej albumów, nowsze się pogorszyły, ale do pewnego momentu są to wielkie dzieła, można powiedzieć, świetne. Każdy album się czyta z zapartym tchem, jest ciekawie pomyślany, jest dobry jakiś patent na historię całą. Są bardzo wyraziści tacy bohaterowie, którzy mają swój charakter jakby, nie? Nie są plastikowi, płascy, sztuczni, tylko mają swoje konkretne charaktery, sposób bycia, który się czuje z kartek wręcz, nie? To jest sztuka. Tak narysować, tak napisać scenariusz. Tutaj brawa dla pana Van Ham. No, żeby po prostu stworzeni przez nas bohaterowie byli żywi. Nie zachowywali się w sposób płytki, sztuczny, że na przykład, że powie coś śmiesznego za każdym razem. No tak to się robi bajki dla dzieci, nie? No. A tam są świetni bohaterowie, przecież ten drewniana noga, nie? Taki rzemieślnik, który broń wytwarzał, nie? Taki krępy, niski, z brodą i jego syn Tial, ta Kris de Valnor, taka trochę piratka, najemniczka, no taka kobieta totalnie wyzwolona, która może facetowi skopać tyłek i właściwie jej przeciwieństwo, ta Aricia, żona Torgala, no która jest kobietą, no przynajmniej tak na co dzień, bardziej łagodną, spokojną, której nie imponują skarby, która nie szuka sobie mężczyzn na boku, a Kris jest zupełnie inna. Kris to lubi te rzeczy, jeszcze inne rzeczy lubi, a Złotko to najbardziej lubi. I ona się właściwie przez całą tą sagę, to ona się zmienia. I potem powstaje odprysk, bo są takie spin-offy, na przykład właśnie już nie Torgal, tylko seria Kris de Valnor, nie? Czyli losy tej Kris. Właściwie po jej śmierci, bo ona trafia do Valhalli i zostaje osądzona, że no nie wstąpi do Valhalli, nie nadaje się. Jest zbyt podła, zbyt nikczemna, podstępna, no ale dostaje jeszcze jedną szansę, coś na ziemi tu musi zrobić, nie? A dostała tą szansę w sumie może dlatego, że poświęciła życie tam dla uratowania kompanów ostatecznie. Coś dobrego na koniec zrobiła, nie? Poświęciła się dla innych. To są takie fajne opowieści, takie wiecie, jakieś dobre wzorce może. Jak chcecie coś swoim dzieciakom dać do czytania, jakiś komiks, no to Torgal w sam raz jest, bo pewnie się ucieszycie, że Torgal takie dobre wzorce sam, bo on jest i rodzinny, i prawy, i nie imponuje mu bogactwo, tylko tam dobro bliskich. On jest taki dobrotliwy bardzo. Ten Torgal, a jednocześnie nie jest nudny, bo to nie jest tak łatwo zrobić bohatera, który będzie bardzo prawy, bardzo uczciwy, rodzinny jeszcze i w ogóle wszystko, i że on nie będzie nudny właśnie. Bardziej kolorowi, bardziej widowiskowi są różni bedesi, nie? Bedesi, albo ci, co stąpają na granicy właśnie prawa. Wszyscy zawsze pokochają takiego brudnego Harego, nie? Który strzela do jakiegoś bandziora i się jeszcze wali jakimś tekstem na koniec, nie? Do you feel lucky, punk? No. I nawet no, dziś to już w ogóle takie czasy, kiedyś mniej tego było, nie? Robienia bohaterów tak jednoznacznie negatywnych, to znaczy, no taki Joker, no to kim on jest? To jest psychopata. No, znaczy to, jakby to powiedzieć, to początkowo był śmieszny gangster clown, jakiś taki w śmiesznym Batmanie z tych pierwszych, nie? Z Adamem Westem jeszcze. No, takie komediowe w sumie show. I on ewoluował.

Na Feniksa, panie Feniksie. No, no to no, dobry film. I to kolejny przykład kina, co, superbohaterskiego? To jest świat Batmana, tak? I co, nie wiem, płytkie, nudne, słabe, mało ambitne. Joker to jest chyba film, który chyba każdy uzna, kto obejrzy, że jest to, no, przynajmniej wartościowe jakieś kino, nie? Z wyższej półki, no, trochę. Nie trzeba od razu się jakiś w zachwyt popadać, ale film jest dobry. Batman, ten taki nowy Batman, nie? Ten czarno-czerwony, mroczny, taki trochę jokerowaty, to mi się nawet podobał. No ale to już nie jest to, co Joker, nie? Nie ma tu potencjału takiego. Ale na pewno świetnie wizualnie wyglądał. Po prostu tam, no, no perełka, nie? Bo tam no, światło, kontrast, kolory, wszystko fajnie zrobione, bardzo w unikatowy też sposób, bo dominuje jakby przez cały film czerń i czerwień bardzo mocno. Można powiedzieć, że ten film po prostu często jest taki czarno-biało-czerwony, po prostu, miejscami w ogóle, nie? No to są ciekawe chwyty, no to są trochę chwyty a la Sin City już. Może nie aż tak bardzo, ale to się czuje, że jest postprodukcja na najwyższym poziomie, zrobiona z głową i nadaje klimat filmowi mocno. Ja jestem w ogóle wielkim fanem postprodukcji. Dla mnie każda postprodukcja typu właśnie zmiana oświetlenia, kolorowanie, mocniejsze zabawy z filtrowaniem obrazu, z balansem kolorów, nie? Z levelami. No to jak najbardziej. I jeszcze dopieszczenie tego różnymi efektami, łączeniem czegoś na green screenach, to jest dla mnie kwintesencja tworzenia dobrego jakiegoś filmu dzisiaj, no. Masz totalną kontrolę, możesz kombinować, jesteś artystą, który maluje jak na płótnie swoim pędzlem i farbami, nie? Więc czemu to miałoby być złe, nie? Takie nowoczesne kino właśnie, które już w połowie będzie zrobione na green screenie. Takie filmy mają bardzo często świetne oświetlenie. Tam wszystko jest przestrzenne. Oświetlenie tworzy klimat. Sprawia, że postacie nie są jakieś płaskie, tylko wszystko jest pierwszy plan, drugi plan, wszystko pięknie wyeksponowane, przestrzenne. Bo to się da ładnie dopracować, nie? Mamy osobną kontrolę, powiedzmy, nad cechami wizualnymi tła. Osobno filtrujemy sobie postacie, łączymy to, robimy różne maski, przejścia, nakładki. Ostateczny efekt, coś co wygląda nie do końca realistycznie, jest wyidealizowane czasem. Wygląda o wiele bardziej barwnie, wydaje mi się. Dużo źródeł świata. Człowiek lubi popatrzeć na ładne detale, nie? Wyobraźcie sobie teraz jakiś taki nieciekawy obraz. No jest pustynia, jest domek, jest niebo. Okej, fajne. No ale zróbmy teraz niebo, gdzie widać do połowy jakąś planetę, jakieś są przejścia, smugi, różne góry są różnego typu, nie? Wiecie o co chodzi, że detale, dokładamy i jednak one dobrze robią. Modny jest minimalizm, nie? Tylko że minimalizm jest może bardziej modny, nie wiem, w identyfikacji wizualnej, jakieś logo, jakieś ikony, strona internetowa, nie? A film cały czas lubi bogactwo. Tak śmiem twierdzić. Chociaż może ktoś się nie zgodzi, może ktoś przywoła przykład, nie wiem, Blade Runnera drugiego, nie? Gdzie jest wszystko takie estetyczne bardzo często. Te budynki, ta architektura jest taka pozbawiona właśnie detali, wszystko jest takie betonowe, proste ściany, nie? No albo jakoś fajnie zakrzywione, ale wszystko jest bardzo minimalistyczne takie. Nie czuć bogactwa absolutnie, a świetnie się na to patrzy. Chociaż różnie można na to spojrzeć, bo jak się przeniesiemy do kokpitu latającego samochodu, tego D, czy tam V, jak on się nazywał? V, D, G, B, no. Ryan, no, jak Ryan leci tym samochodem latającym sobie, no to tam w środku jest dużo detali z kolei. Tam jest dużo lampek, światełek, przełączniczków.
Chociaż może źle to zapamiętałem, może to właśnie był taki prosty design,

0: Nie, troszkę. Musiałbym sobie odświeżyć. Nie pamiętam już tak dokładnie. No, ja lubię zwracać uwagę na takie rzeczy. Lubię sobie zrobić stopklatkę i popatrzeć, nie? Jak ktoś zrobił na przykład ulicę w nocy, nie? Jak neony wyglądają. No, ktoś to musiał wszystko poustawiać, rozplanować jakoś, zbudować scenografię. Takie scenografie się dzisiaj często buduje w halach. Macie wielką halę i robicie tam na przykład mieszkanie, nie? No, to od dawna to zawsze się tak robiło w sumie. No, czasem się robi, a czasem nie. Ale to jest wygodne też, bo to znowu przenosi, zmniejsza nam się trud, liczba różnych rzeczy, których trzeba dopilnować, tam zorganizować plan zdjęciowy, o pozwolenie, zapłacić tu, pokryć koszta, i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy własne studio, własne tutaj parę green screenów, aktorzy. I tak się dzisiaj często kręci, nawet takie bardzo widowiskowe filmy, jak seriale Star Warsowe. Tam, powiedzmy, jest jakaś scena w mieście, na planecie jakiejś tam, planeta jakaś tam. No wiecie, jak te Star Warsowe planety, jakieś tam dziwne budyneczki, na niebie dodatkowa planetka, no to taki krajobraz jest po prostu wyświetlany na takim wyświetlaczu 360 stopni dookoła aktora. Kopuła właściwie kopuła, nie? Jest dookoła niego wszystko wyświetlane, oświetla go świetnie to wszystko. Ten obraz go oświetla, co tworzy właściwie efekt podobny do tego, co w silnikach gier jest, nie? W silnikach gier, że mamy mapę oświetlenia. Otoczenia w sumie bardziej. Environment, light. No, przepraszam, mój angielski jest bardzo słaby. No ale w każdym razie wiem, o co chodzi. Ja wiem, dobrze, że ja wiem, o co mi chodzi, nie? No i jest taki aktor pod tą kopułką. Jest ten aktor pod tą kopułką i jest też potrzeba na... pan Kotkiewicz, profesor, przepraszam bardzo. Pomyliłem pana z kimś innym. Pomyliłem pana z kimś innym. Nie, Kotku nie, ja nie jestem Rafalala.
1: Mam nadzieję, nie będziesz nagrywał, ale wiesz, tutaj jeżeli chodzi o nagrywanie do Blade Runnera, to pierwsze intro, to pokazanie tego całego miasta, ono było nagrane bodajże w 6 różnych shotach, w zupełnie innych kolorach, które były wówczas nałożone na siebie i to jest majstersztyk pewnej takiej ówczesnej grafiki.
0: No, ale wiesz co, to mówisz chyba o czymś, co stosują od dawna fotografowie zawodowi. Robią zdjęcie na statywie, dokładnie w tym samym miejscu, przy różnym oświetleniu i nakładasz potem na siebie te różne obrazy w różnych trybach i tworzy się coś ciekawego z tego, wiesz? Tworzy się niesamowite oświetlenie po prostu.
1: Mhm. To jest, wiesz, to miałem parę dni temu dosłownie jakąś tam rozmowę z moim kolegą na temat grafik, które wyszły z teleskopu Webba, dlaczego tam się pojawiają takie, wiesz, takie dziwne ślady, nie? No i wytłumaczyłem mu, że wygląda to tak po prostu.

I witam ponownie, krawiec się kłania. Krótkie, luźne gadki. Chciałem się z wami podzielić kilkoma wrażeniami z reinstalacji systemu Windows i ogólnie z tego, co się działo, kiedy sprzęt odmówił posłuszeństwa. Jak już wielu z was wie, spaliła mi się ostatnio karta graficzna. Musiałem zakupić nową. Przy tej okazji chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy rzucili groszem, brzęknęli monetą, wysupłali za skórniaka, podzielili się hajsem i tak dalej, i tak dalej. Wielkie, serdeczne Darwin zapłać. No, a ja chciałem wam powiedzieć o swoich wrażeniach właśnie, no bo przy okazji wyciągnąłem nowy twardy dysk, który kupiłem jakiś czas temu, bo stary już był mocno zaorany, pojawiały się błędy i no wiecie, check disk ciągle się uruchamiał, łatał te popsute sektory. To prawdopodobnie powodowało też czasami różne zwiechy, awarie. No ale tym razem ewidentnie była to karta graficzna, sprawdziły się przypuszczenia. No bo było ryzyko, że to na przykład coś z płytą główną jest. No i też właśnie na tym nowym dysku z wielkim bólem, bo czułem już w kościach, co to oznacza, reinstalacja systemu, sterowników różnych, oprogramowania na nowo i tak dalej. Więc z wielkim bólem zainstalowałem znowu swojego legalnego Windowsa. Dobrze mówił jeden ze słuchaczy ostatnio, że dobrze jest mieć właśnie legalnego Windowsa, bo wtedy mamy aktualizację. Aktualizacje to dosyć ważna rzecz, chociaż upierdliwa. Właśnie podczas tej audycji aktualizacje jakieś znowu następowały. Nie wiem, czy to Windows, czy nie. Przy okazji, zna ktoś jakieś oprogramowanie, które potrafi, czy to w ogóle jest możliwe? Czy możliwe jest monitorowanie, jakie pliki na dysk nadpisuje aktualnie dysk? No, bo są różne takie monitory zajętości dysku, tak? Są różne programy, które sprawdzają, jak bardzo dysk jest zaorany, czy jak bardzo jest potrzebna defragmentacja, czyli takie uporządkowanie plików na dysku, żeby one nie były porozsiewane przypadkowo, tylko żeby bardziej to wszystko koło siebie było, takie zbite, tak mówiąc językiem laika, którym zresztą jestem. No i co? Reinstalacja systemu, to właściwie była instalacja, nie reinstalacja. To zacznę może od początku. Wkładamy nowy twardy dysk do komputera, który jeszcze nawet nie jest sformatowany. Praktycznie cały czas kłopoty. Kłopoty się już zaczynały od początku, ponieważ nieużywany za bardzo napęd CD-ROM sprawił, że no, coś tam się w nim popsuło i tak z bólem się otwiera. Raz się otwiera, raz nie otwiera. No ale tą płytę trzeba włożyć, prawda? Z Windowsem, żeby zainstalować. No i no, w końcu jakoś tam uruchomił się ten Windows i zaczął sobie rozpakowywać swoje pliki na dysk. Tworzona jest taka partycja systemowa, ale tymczasowa, taka do instalacji tylko. Ona jest potem jakoś ukrywana, nie widać jej w systemie. I trzeba założyć sobie partycję. Założyłem jak zwykle dwie. I tutaj już pierwsza skucha. Windows ma to, przynajmniej Windows 7, o którym cały czas mówię tutaj, bo takiego posiadam, ma to spieprzone, bo jakoś jest to totalnie, jak zwykle, nieintuicyjne. Jak w dużej części oprogramowania, które instalowałem. I trzeba tam jakoś dać na nowa partycja, w sensie, że tworzymy nową i później znowu kliknąć na nowa, żeby ją sformatować. Jakoś tak dziwnie, nie pamiętam, czy dokładnie o to chodziło, ale ja, człowiek, który się zna trochę

na komputerach, w sensie takim, że potrafię sporo na nim zrobić. No taki doświadczony user po prostu, nie jakiś zawodowiec, nie informatyk, ale taki, który dużo potrafi na tym komputerze zrobić i wie, co to jest partycja, co to jest sformatowanie, co to jest defragmentacja, skanowanie, takie różne rzeczy. Ja mam z tym problem. Nie wiedziałem, o co chodzi, tak, że nie mogę tej partycji nowej tam stworzyć, nie chce mi się... No miałem przyblokowane sformatowanie tej partycji. Trzeba było drugi raz kliknąć na nowa, żeby ją sformatować. Jakoś tak po prostu totalny bezsens, tak? Tak jakby to idiota, który tego nie przetestował, nie skonsultował z nikim, to zaprojektował. No dobra, można wybaczyć, jakaś tam wpadka, tak? Komunikaty, które są tam w ogóle w tym Windowsie przy instalacji, są cholernie mylące często. To znaczy, że czytamy coś i tak nie do końca wiemy, czy to jest reinstalacja, czy to jest instalacja nowego systemu. Napisane jest to takim językiem, jakby to tłumaczył jakiś Hindus, który zna trochę polski. No, po prostu zrobione tak, żeby zmaksymalizować szansę, że ktoś czegoś nie zrozumie, tak? Nie przysiadł do tego nikt, kto mógł napisać to tak, żeby każdy zrozumiał. No, ja jako doświadczony użytkownik komputera wieloletni nie mogłem tutaj wielu rzeczy, musiałem się albo domyślać, albo na pałę w coś tam kliknąć. No, może troszkę tu przesadzam, bo na tym etapie można jeszcze jakoś tam się można się połapać. W końcu zaczął się ten system instalować już. No i doszło, mam w końcu tego Windowsa zainstalowanego. Okazało się, że sterowniki do karty graficznej, które wcześniej mi się, do tej nowej, bo nową kartę graficzną, którą kupiłem, nie mogłem jej zainstalować. Jest to ATI Radeon, znowu kupiłem Radka, używanego, mniej więcej takiej klasy jak miałem, troszeczkę może szybszy. Nie jest to zbyt jakaś zajebista karta, ale mi spokojnie wystarcza. Dużo nie gram, bardziej do grafiki, tak? Nie chciały się za cholerę zainstalować sterowniki. I tu ktoś może powiedzieć, a krawiec, bo się nie znasz, bo to trzeba odinstalować stare. Wszystko robiłem, słuchajcie, wszystko. Ściągałem dedykowane sterowniki ze strony AMD, tak? Ze strony, na którą było przekierowanie ze strony Radeona. No to chyba jest, nie wiem, ta marka Radeon należy chyba do AMD, czy jakoś tak, nie wiem, tutaj się nie znam na tym, co tam, jaka marka jest spokrewniona z jaką firmą, ale w każdym razie ściągałem te wszystkie, które były zalecane dla modelu, starsze, nowsze. Nic nie pomagało, cały czas system rozpoznawał tylko standardową kartę graficzną VGA, która mi nawet nie dawała tej wysokiej rozdzielczości, która mi jest tu potrzebna na monitorze, żeby móc pracować normalnie i komfortowo, tylko jakieś takie niższe, tak? Instalowałem to, pomyślałem sobie, no być może robię coś źle i być może powinienem znowu zainstalować sterowniki do płyty głównej, do chipsetów, tak? Tak zwanych, czyli do te wszystkie, dzięki którym może się odblokować, może Windows zacząć widzieć poprawnie tą kartę, czy tak dalej. Zainstalowałem specjalnie sterowniki dla monitora, chociaż powinien w sumie działać na standardowych, ale dobra, zainstalowałem nawet sterowniki dla monitora, dla płyty głównej. Poszły komunikaty, że wszystko się dobrze zainstalowało i te sterowniki do płyty głównej, które też ściągałem od producenta bezpośrednio, i sterowniki do karty graficznej, chociaż początkowo jakieś błędy były, że niby zainstalował, ale coś tam wyświetla, że karta graficzna źle działa, czy coś tam. Okej, okazało się, wiecie co, że działają tylko do tej płyty głównej sterowniki, które mam stare, takie na płycie, którą dostałem z tą... na płycie z DVD, którą dostałem z tą płytą główną. Okazało się, że nie działają te sterowniki, które z internetu ściągam, czyli jak mi zginie ta płyta, to jestem ugotowany, ponieważ żadne sterowniki z internetu nie działają. Tutaj przy okazji też różne mylące, dziwne komunikaty. Ja już tego nie pamiętam wszystkiego dokładnie, była tego masa. Pamiętam na przykład, że
chcę zainstalować sterowniki do karty graficznej i one mi na wstępie walą jakieś reklamy, jakieś gry, jakieś centrum zarządzania, gry demo w ogóle, a ja chcę tylko sterowniki, tak? Kiedyś było tak, że ściągałem sobie malutki plik sterownika i go instalowałem, po prostu sam sterownik. Dzisiaj instaluje nam się cały system do ściągania gier, taki jak Steam, coś, nie? Coś w tym stylu, że tam się można sobie dokupywać gry. I wiecie co? Dałem instalację niestandardową, żeby móc odznaczyć, żeby móc tego nie instalować. I tutaj szok, bo traktowanie człowieka jak takiego totalnego głupka już i debila, bo chcę odznaczyć sobie, że nie chcę tego zastranego systemu jakiegoś tam do tych gier. I nie mogę. I nie mogę tego odznaczyć. Czyli kawa i WZ-ka są obowiązkowe dla każdego, jak za PRL-u, tak? Że musisz do tej kawy tą WZ-kę, to ciastko jeszcze kupić, bo walczymy o złotą patelnię. I że tak brzydko zaklnę, chuj wielki i szelki. No nie mogę, chcę to odznaczyć i nie mogę. Musisz to zainstalować. No to dobra, zainstalowałem całe to gówno do ściągania gier, tą jakąś platformę, jakieś dodatki, jakieś centrum zarządzania, jakieś oprogramowanie dodatkowe, bo nie mogłem tego odznaczyć po prostu. Nie działało. A karta graficzna dalej nie działa. Okazało się, że w ogóle przeinstalowałem cały system, dalej się nie chciała zainstalować, tak? Na świeżutkim systemie. Jak mówię, okazało się, że muszę użyć tylko tych sterowników z płyty. Jak mi ta płyta gdzieś zginie, to już tej płyty, to już nic nie zainstaluję. Ani karty graficznej, ani płyty głównej, ani internetu. Bo nie działały też, bo w sterownikach do tej płyty głównej są też takie rzeczy jak obsługa sieci, która mi się standardowo... Windows, wyobraźcie sobie, nie potrafi rozpoznać tej płyty, chociaż jest stara już, i zainstalować mi poprawnie internetu. Prawda jest też taka, że dzisiaj bez internetu to też nic nie zrobicie. Zostaniecie z jakimś gołym Windowsem, bo przeglądarka, która jest... To był Radeon, bo tu pytanie na czacie, jaką mam kartę. No słabą taką mam, ale dużo pieniążków nie miałem. Kupię sobie lepszą, jak się odkuję trochę. Już to wpisuję. To jest Radeon 5870 HD. A wcześniej miałem Radeona 7800. No i co? O czym to mówiłem, bo się rozproszyłem. Aha, jaką dostajemy przeglądarkę? Bo wydawałoby się, że na takim standardowym Windowsie, jak mam na płycie, bez żadnych tam aktualizacji, to przynajmniej będę mógł sobie pooglądać... Tak, Windows 7. To przynajmniej będę mógł sobie pooglądać strony internetowe, tak? I tutaj też wielka niespodzianka. Niestety nie. Przeglądarka ta, która jest, to jest jakiś... Nie jest aż taki straszny jakiś Internet Explorer, tak? Jakiś, no... taki, który powinien jeszcze wyświetlać. Okazuje się, że większość stron, w tym strona Nocnego Radia, się już wyświetla. Co prawda część rzeczy się na stronie tam powyświetla, część nie, ale generalnie wygląda to jak kupa gówna. Już nawet te Google Fonty, czy jakieś tam, jak są zrobione, nie pamiętam, te czcionki. Po prostu nie działają już te jakieś tam bardziej zaawansowane JavaScriptowe feature'y. Tak więc można sobie tym ewentualnie pocztę sprawdzić, a to i tak pewnie program do poczty też wam nie wyświetli na przykład listy maili, bo one są w jakimś tam JavaScripcie czy w jakimś Ajaxie. No aż tak chyba nie powinno być, że jak mam troszkę starszą przeglądarkę, to już nie mogę internetu używać, tak? Więc załóżmy, że ktoś nie ma internetu. No to gówno zrobi, bo już sobie nie zaktualizuje tej przeglądarki, nawet sobie stron już pogląda część, tak? Nie działał Onet, wyświetlały się tylko się tam reklama wyświetliła i oczywiście tylko na tyle było stać tą przeglądarkę, żeby mi pokazać sam nagłówek strony i reklamę. Windows oczywiście po którymś zaczął rzęzić, zaczął coś aktualizować sam. Oczywiście te automatyczne aktualizacje nie pomogły w niczym.
bo gdyby chociaż zaktualizował mi to jakąś tą nowszą przeglądarkę sam czy coś, to jeszcze bym to zrozumiał, ale on sobie jakieś tam wewnętrzne zabezpieczenia. Po którymś uruchomieniu pojawiła się plansza taka na cały ekran, że nie widzę ikon, nie widzę pulpitu i takie bardzo groźnie wyglądające jak pismo z urzędu ostrzeżenie, że mój Windows jest przestarzały, że już nie warto go używać, że wsparcia już nie dostanę, a ja zapłaciłem za to normalną kasę, tak? Już nie, nic panu nie oferujemy, nic nie gwarantujemy, nic pan nie dostaniesz, na nic pan nie licz i zaktualizuj pan do Windows 10, bo to jest najnowsza platforma, która gwarantuje panu totalne bezpieczeństwo, komfort pracy, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. No i wkurzyłem się, bo jakieś wiele osób, które się słabo znają, no to już, no kurczę, no panika, nie? To ja już muszę tego Windowsa chyba. Były przypadki, że po instalacji tego, po aktualizacji automatycznej, nawet nie wiem jak to wygląda, ale pewnie dwa dni bez komputera bym był, tak? Bo by mi mielił, rzęził, instalował, pytał się o coś ciągle, ankietę przeprowadzał. Też ciągle jakieś ankiety, ktoś coś chce wiedzieć ode mnie, a kiedy pan sra, czy często pan używa, o której pan idzie spać, a czy jest pan zadowolony? No nie jestem zadowolony, bo chciałbym normalnie coś móc zainstalować, nie rozwiązywać jakichś quizów, nie oglądać reklam i nie być na abonament, tak? Tylko mieć coś takiego, że mam to na dysku, a nie, że ciągle mi coś pokazuje, że aktualizacja samo się aktualizuje, Skype się przestaje działać i zaczyna coś mielić i wszystko dla naszego dobra, tak? Zacząłem powoli instalować to oprogramowanie, którego używam. Okazało się, że nowy Blender na przykład już oczywiście eksportuje do formatu takiego jednego z popularniejszych 3D FBX do Unity, ale jak wyeksportuję tym FBX-em do Unity na tym nowym Blenderze, to przestaje mi wszystko tam działać i te obiekty się psują. On jakoś robi sobie inaczej nazwy pliku. Czyli musiałem odinstalować tego najnowszego Blendera i trochę starszego znowu zainstalować, żeby to wszystko działało. Przy okazji innych jakichś tam sterowników, ile się namęczyłem, jakieś musiałem, żeby internet w ogóle zaczął działać, to musiałem jakieś grupy robocze, jakieś hasła mi podaje, których do niczego nie będę używał, jakieś generuje mi hasła. Zalogowanie się w ogóle na Gmaila było problemem, bo dopiero potem skumałem, że to trzeba się na inne konto zalogować, żeby mi to działało, bo inne mam tam spokrewnione z tym hasłem, kontem, skrzynką, to wszystko taka zamota, słuchajcie. Jak ktoś jest takim lamerem trochę i tego komputera używa sobie tak jak nasze, nie wiem, ciotki, matki, kochanki, żeby sobie pogooglować, coś tam na Google znaleźć, jakąś stronę, to on za Chiny ludowe tego nie skuma i nie będzie wiedział, co tam trzeba kliknąć. Co trzeba z internetu ściągnąć, żeby cokolwiek działało, bo oczywiście na standardowym Windowsie nie otworzę sobie ani PDF-a, ani nie rozpakuję pliku spakowanego jakimś tam RAR-em. Oczywiście to wszystko trzeba pościągać, poinstalować. Normalny taki user, to dla niego to jest wszystko magia. Miałem masę jakichś tam przygód. Samą tą kartą graficzną, żeby ją zmusić do działania, się męczyłem dwa dni, słuchajcie. Bo nie wiedziałem, co jest źle, tak? Ściągam dedykowane sterowniki, odinstalowuję sterowniki, ściągam jakieś oprogramowanie, żeby sprawdzić, czy on w ogóle widzi tą kartę. Zaglądam tam w bebechy, sprawdzam sterowniki takie, srakie, oficjalne, nieoficjalne, nic nie pomogło. Okazało się, że Windows się zepsuł i już. Kiedyś też były jakieś tam przeboje, że się standardowo instalowała nie klawiatura programisty, tylko taka inna, że było Z Y zamiast Z, coś tam trzeba było zmieniać. To też taki normalny użytkownik, to on za cholerę tego nie wie, nie? Nie wiem, czy w czasach tego hermetycznego sprzętu, tych Amig, tego Commodora, nie było nawet lepiej, bo
tam co prawda też były takie rzeczy, że trzeba było zaglądać do tej instrukcji, poznać te komendy takie główne, tak, żeby w ogóle wejść na dysk, trzeba było wiedzieć, co tam wpisać, jak wylistować pliki, jak uruchomić, ale to była chwila do nauki. I nie było tak, że ten workbench, ten system operacyjny Amigi, on ciągle o coś wołał, ciągle coś w tyle aktualizował. Dzisiaj znowu podczas prowadzenia audycji zaczął mielić tak dysk, że bałem się, że zrobi się to, co wcześniej bywało, że pracuję sobie, a nagle mi komputer się zamula totalnie, bo po prostu takie jest użycie dysku, że no nie mogę nic uruchomić, muszę czekać, aż 10 minut, aż się program uruchomi, tak? I Windows sobie to robi w tle, tak jakby nas miał, jakby w dupie miał nas, nie? Nie pojawi się jakiś komunikat, przepraszamy, czy chce pan przeprowadzić konserwację systemu albo aktualizację, są ważne aktualizacje, nie. On sobie zaczyna pracować w tle i mieli. No, tak, no wiem, że mógłbym mieć szybszy dysk SSDI i tak dalej, wszystko mógłbym mieć tutaj lepsze w tym komputerze i sprawię sobie jakiś dobry komputer, jak zarobię trochę pieniędzy na niego, ale no na razie chwilowo nie mam takiej możliwości. Poza tym to jest dość mocny sprzęt, no. To znaczy mocny tak w sensie takim, że no nie powinien sam system operacyjny go zamulać, tak? To już jest wieloletni komputer, no ale bez jaj, no ma te 8 giga RAM-u, ma ten jakiś tam duży i nowoczesny jednak dysk w miarę, nie jakiś tam stary sprzed wojny. No tak, no to musiałbym mieć, tu Lukacjusz pisze, 64 GB RAM-u. Ale ja nie chcę już nawet tego sprzętu unowocześniać, mógłbym sobie tam za parę groszy kupić ten RAM, tylko że ja już raz, że ciężko dostać, bo to jakiś jest, ciągle te standardy zmieniają. Chciałem w ogóle włożyć jakąś, znalazłem starą kartę graficzną. Aha, przepraszam, tu gigabajty. Aha, tylko na system, przepraszam, że zrozumiałem. Chodziło o to, że sam 64 giga na system. No nieważne. W każdym razie. Aha, no bo to są mniejsze dyski, tak? Te SSDI. Czy jakoś tak. No i wojowanie potem z innymi jakimiś sterownikami. Bardzo dużo czasu i wysiłku zajęło skonfigurowanie tego wszystkiego, żebym znowu mógł działać. W międzyczasie straciłem jeszcze skrzynkę swoją, bo koledzy nie raczyli powiadomić, że kasują tam konta nasze na serwerze, bo przenosiny na inny serwer. Straciłem całą korespondencję, namiary na ludzi różnych, różne takie dziwne, no, nerwy cały czas. I zainstalowałem sobie też nowsze Unity przy tej okazji, czyli ten silnik graficzny i silnik do gier, którego używam, którego jestem fascynatem. No i tutaj też niespodzianki. Wszystko teraz macie w formie download asystenta, czyli już nie, że ściągacie sobie plik instalacyjny, powiedzmy te 200 mega czy 500 mega i macie w nim instalkę do programu, tylko wszystko teraz już to jest ściąganie małego pliczku, który łączy nas z internetem i przez internet ściąga nam dopiero plik do instalacji. Więc się tam naczekałem, aż to się ściągnie. Dobrze, że mam chociaż szybki internet, dobry, bo tutaj nie narzekam, mam szybki net, ale jak ktoś ma wolny, to będzie czekał czasem rok, aż mu się ściągnie te powiedzmy 1 gigabajt, tak? Masakra. I oczywiście też w Unity coś tam wycofali, jakieś tryby, już nie ma tego, nie ma tamtego. Zaczęło się coś w tle ściągać, jakieś środowiska do gier na Facebooka, którego ja nie chcę tego, nie? Zaczęło się coś w tle już na Unity ściągać też. Już niedługo wszystkie programy nam zaczną nagle w tle wszystko sobie ściągać, instalować i pojawi się komunikat, przepraszamy, ale jesteśmy zmuszeni wyłączyć panu dostęp do komputera. To dla pańskiego dobra, ponieważ trwają prace remontowe na pana dysku. Proszę sobie znaleźć inny komputer. Ja już nie czuję, że to jest mój komputer za bardzo. Wszystko jest na abonament, wszystko jest
aktualizowane bez pytania już. Wszystko instaluje nam dodatkowe śmieci, których nie chcemy. Cała masa śmieci, tak? Ściągam jakiś mały, gówniany programik do jakiejś małej rzeczy i on waży nagle 200 mega na przykład, nie? Zamiast 3 mega albo 1 mega. Oczywiście można znaleźć takie programiki, na przykład dzisiaj zainstalowałem przeglądarkę do PDF-ów, alternatywną, właśnie jakiś lekki 3-megowy pliczek, zamiast tego ciężkiego Acrobat Readera, który też sobie w tle... Wiecie, że na przykład taki Acrobat Reader ściąga wam, znaczy skanuje wam dysk, czy nie macie pirackiego jakiegoś Flasha, czy Photoshopa, bo to wszystko od Adobe, nie? I też takie operacje tego typu, nie? Że sprawdzimy pana, czy pan ma wszystko w porządku. Dokumenciki, proszę. Żeby było śmieszniej, byłem kilkuletnim użytkownikiem Adobe Cloud, no to w chmurze, tak, wszystko. Miałem legalnego Flasha, Photoshopa, cały ten pakiet, Illustrator, After Effects i przestał mi działać. Przestał działać, bo coś tam miał problem ze sterownikami. Nie pomogła reinstalacja, po prostu zgłaszał się błąd przy instalowaniu takiej aplikacji, w której trzymamy wszystkie te programy, w której one się ściągają oczywiście w tle znowu, tam, znaczy, no, może nie w tle, bo sami tam klikamy, żeby ściągnął, ale no, ściąga się i się instaluje. Fakt, że szybko, ale to przestało mi to nagle działać, tak? Oczywiście nie mam co dzwonić na infolinię, bo tylko po angielsku mnie przywitają, po polsku nie. Nawet jak potrzebowałem coś tam, potrzebowaliśmy coś zrobić, to trzeba było jednego kolegę poprosić, który zna dobrze angielski, żeby on tam zadzwonił i wypytał. Czyli płacisz, zostawiasz u nich te parę stów na miesiąc, bo chyba tyle to kosztowało, już nie pamiętam ile, jakieś 200 na miesiąc, kupa kasy, nie? Pomyślcie, ile to rocznie wychodzi taki abonament. I nawet nikt cię po polsku nie przywita. Jesteśmy traktowani jak śmieci. To jak z tymi chipsami, które w Polsce są robione z gównianych składników szkodliwych, a dla Niemca to już... Nie, dla Niemca to papryczka sproszkowana, a u nas papryczka chemiczna, sztuczna, nie? U nich nie ma jakichś tam tych... konserwantów u nas są i tak dalej, i tak dalej. Konserwanta się dodaje, żeby to się za szybko nie zepsuło, żeby nie trzeba, żeby to mogło stać na półce długo i się nie popsuć, nie? No, cały czas czuję się, nie wiem, traktowany jak taki obywatel, klient drugiej kategorii. Na każdym kroku, nie? Co bym nie kupował, co bym nie instalował. Jakieś ciągle ściągam instalkę, przy okazji on mi chce podmieniać tam wyszukiwarkę, stronę na inną, startową, 5 reklam mi wyświetli. I na końcu się dowiem, że program antywirusowy, który ściągnąłem, to on mi tylko zeskanuje, ale już nic nie zlikwiduje, bo muszę wykupić. Ciągłe to wołanie o wykupienie pełnej wersji i kuszenie, że takie oszukiwanie, że nie jesteś informowany na początku, zanim zainstalujesz program, że on nie jest pełnowartościowy, że to jest tylko takie demo na dobrą sprawę, które w niczym ci nie pomoże, tylko dopiero jak już zainstalujesz, podpowiadasz na ankietę, rozwiążesz quiz, doinstalujesz jakieś gówna dodatkowe, to włączysz to dopiero te funkcje i on dopiero jak ci cały dysk przeskanuje, to powie: wygraliśmy 150 tysięcy zagrożeń, w celu tego ich likwidacji proszę, prosimy o wykupienie program antywirusowy plus premium, który kosztuje tyle i tyle. No masakra jakaś, nie? Powinno być to od razu jakoś... W ogóle mój ten Windows jest nieaktualny, stary, nic nie gwarantuje, żadnych zabezpieczeń, żadnej ochrony, żadnego supportu już, nic. Jestem zmuszany do, żeby zainstalować Windowsa 10 i to też jakieś oszukaństwo. Wcześniej informowali, że już się kończy ten czas, że można za darmo sobie zaktualizować, a teraz znowu się jednak da, tak? Czyli takie robienie w trąbę znowu, że już się kończy, musisz, już ci 2 dni zostały, ty tego nie zrobisz, a potem już myślisz, no to przestaną mi wiercić dziurę w brzuchu. A za miesiąc znowu, proszę do Windowsa 10 za darmo i takie ciągłe szczucie, oszukiwanie, robienie w ciula, nie?
Nie wiem, o co... Znaczy, no, wiem, czemu to tak jest, bo taki jest świat, nie? Ale... No, takie to męczące jest trochę. Proponowanie jakichś główien, znaczy tu mi piszą, że jakieś gry mam za darmo dla tej karty mojej. Patrzę, co to za cudowne gry za darmo. Szachy, bierki jakieś warcaby, no takie. Super, super, wow. Jakie gry mi za darmo dali. Czyli jak coś już dostajemy za darmo, to zwykle to jest tak nieciekawe, gówniane i słabe, że szkoda gadać. Co tutaj jeszcze poinstalowałem? Ja już się boję cokolwiek instalować, bo z każdym zainstalowanym programem Windows się zaczyna uruchamiać o te kilka minut dłużej, mam wrażenie. Na początku się uruchomił szybciutko. Cyk, cyk, cyk. Zagrała sobie melodyjka. O, wow, fajnie, szybko działa, wygodny. Zainstalowałem jeden jakiś program, już się uruchamia, już się krztusi, już się dławi, już muszę czekać. I to takie ciągły efekt, że uruchamiasz tego Windowsa, masz już tą dolną belkę, te ikony, a on zaczyna tam mielić. I tak masz już tego Windowsa, a sobie czekasz, bo on coś tam instaluje. I to wszystko przez to, że te programy nas i szpiegują, i jakieś statystyki zbierają, i pytanie ciągle. W ogóle gdzieś tam się zalogowałem z komputera, zaraz mi na komórkę jakieś powiadomienia przychodzą, że zalogowano się z innego konta, bo wcześniej było z telefonu, teraz tu. I proszę potwierdzić, proszę o telefon podać, wyślemy SMS-em hasło, tu mi coś przestaje działać, tu zablokowane. Wszystko dla naszego dobra, tak? Wszystko taka... Tacy zastrani dobroczyńcy. Wszystko dla naszego dobra i wszystko upierdliwe i przeszkadzające i czasem nawet uniemożliwiające nam pracę też normalną. Dla naszego dobra, nie? Coraz cięższe te instalki są. Pamiętam, jak programy były lekkie, malutkie, instalowały się w 2 sekundy. Dzisiaj wszystko się tak spuchło, bo musisz dostać do tego programu jeszcze skórek 150 i dodatkowy jakiś mechanizm, silnik tutaj, system. Jeszcze niedługo będzie trzeba się zapisać do programu jakiegoś partnerskiego, do klubu jakiegoś i w tym klubie jeszcze wysłać swoje zdjęcie, numer buta i opłacić, żeby móc cokolwiek zrobić. Takie strasznie upierdliwe się to zrobiło. Co tutaj jeszcze było z tą instalacją? No, cały czas z tym walczę. Od kilku dni to wszystko instaluję, nie? I czuję, że zaraz... W ogóle przez jakiś czas mi ten system się zdziwiłem, bo działał wolniej niż ten mój zawirusowany, ciężki, z jakimiś duperelami poinstalowanymi, zabrudzony, niekonserwowany system. No to on wydawało mi się, że już trochę zwolnił, tak? I przymula. A ten nowy przez jakiś czas, teraz już się trochę uspokoiło, ale on działał jeszcze wolniej. Nie wiem, co tam się robiło w tle. Może te aktualizacje, może coś, ale on ciągle coś aktualizuje. I już na wstępie zaczął wyświetlać błędy, że czegoś nie może zrobić. Dziwne, ponieważ ja jeszcze nic nie poinstalowałem, co by mogło tam przyblokowywać, tak? Tego Windowsa, wchodzić w konflikt, sterowniki próbowałem te najnowsze, jakie się da, aktualizować je, więc wszystko robiłem na cymes. Wydawałoby się, że powinno wszystko działać, śmigać i nie powinno być żadnych błędów. A on nie, a on już jakieś błędy, że aktualizacja nie może się uaktualnić, ponieważ inna aktualizacja nie została jeszcze zaktualizowana. Albo jakiś mi się na ekranie wyświetla błąd, że w ogóle musiałem doinstalować jakieś środowisko w framework net, tak? 4.0. I okazało się, że bez tego mi nie działają te aplikacje, które te sterowniki poinstalowały. I czyli ja muszę już tego frameworka, tego neta instalować, co jest jakimś tam dodatkiem, takim frameworkiem do programów różnych. One korzystają z jakichś tam bibliotek z tego, co tam się orientuje. No i okazało się, że ja muszę to ściągnąć z internetu, zainstalować jakąś nową nakładkę taką, tak? Żeby mi w ogóle te standardowe, najprostsze rzeczy jakieś działały.
bo inaczej mi wywala błąd. I to wiecie, jak wywala błąd? Tak wywala błąd, że pojawia się okienko i niestety brakuje pliku jakiegoś tam DLL, frame network nie może zostać uruchomiony. W celu poprawy sytuacji prosimy o, i tutaj takie, że się nie zmieściło, że po prostu nie widzę, co tam dalej on mi każe zrobić, tak? Czyli znowu jakieś takie syfne to wszystko, że się nie zmieścił się komunikat. Pamiętam takie komunikaty z Windowsa, takie legendarne już, jakieś takie bzdurne i bełkotliwe, że polecenie nie może zostać uruchomione, gdyż coś tam nieznany pracuje. Jakieś takie, wiecie, że czytasz i what the fuck, jaki nieznany pracuje, o co chodzi? Albo błąd numer ZXF8921GH, no i jakaś taka normalna osoba sobie patrzy na to i co? Błąd numer 09 coś, ale o co chodzi? I cały czas taki bełkot po prostu w tych jakichś komunikatach, nie? Że tak czytasz, nie wiesz, co chodzi w ogóle. I zalecenia jakieś, żeby aby problem rozwiązać, ściągnij nakładkę DLL 0 ten w wersji tego, bo w przeciwnym wypadku i o co chodzi? No i tak ciągle coś. Nie mogę po prostu doprowadzić tego systemu, żeby normalnie działał. Uruchamiam Skype'a po raz pierwszy. No, uruchomił się fajnie, coś tam doinstalował. Aha. Jak to było? Aha. Uruchomiłem Skype'a. Powiadomił, że potrzebna jest aktualizacja, niezbędna w ogóle, żeby zaczął działać. I on ściągnie pliki. Po czym wyskakuje błąd na ekranie, że nie może ściągnąć tych plików, bo nie można nawiązać połączenia z serwerem. Myślę sobie, może jakiś firewall, może coś, może blokuje, ale nie. On po prostu nie może i już. No to nic, no to ściągam i taką instalkę bardziej pełną, tak, że mam już po prostu tam wszystko w tej instalce. Uff, zainstalował. No dobra, działa ten Skype, to dobre to. I on prosi o hasło do konta. To standardowo, co się pojawia, żeby się zalogować. Wpisuję, a on nieprawidłowe hasło. No to zbladłem trochę. Jak nieprawidłowe, jak prawidłowe. Sprawdzam. No, prawidłowe. Wiecie co? Okazało się, że on poprosił, że on chciał konto Microsoftu jakieś, że ja muszę założyć sobie konto Microsoftu. Nie konto Skype, tylko konto Microsoftu. Wyglądał ten ekran logowania identycznie, tylko patrzę faktycznie, jakieś konto Microsoft. Jakie konto Microsoft? Ja nie mam żadnego konta Microsoft. Mam konto Skype. Wpisuję jeszcze raz, nieprawidłowe hasło. No to wyłączyłem tego Skype'a w ogóle. Myślę, no jeszcze raz się spróbuję zalogować. I tym razem się dopiero pojawił ten ekran, że mogłem normalnie hasło Skype wpisać i login i hasło. Już nie chciał konta Microsoft, tylko normalne. I tak przy każdym programie, słuchajcie, przy każdym mnie wprowadza w błąd, chce jakieś hasło, którego nie mam, do jakiegoś konta, którego nie zakładałem i nie zamierzam zakładać. Ciągle coś. Nie wiem, wy też tak macie, czy tylko ja mam takiego pecha, że wszystko, co robię, to tak jak pod górę, jak takie wciąganie przez tego syzyfa, tego głazu na górę się czuję. Wszystko nieaktualne. Jakąś kartę graficzną trochę starszą znalazłem. Myślę, no to włączę tą starszą, nie będę tam nic w 3D robił, przynajmniej uruchomię. Już slot inny, już pozmieniali te sloty. I to nie... Jestem prawie że pewien, że to nie jest tak, że oni zmieniają, żeby tam zwiększyć wydajność, przepustowość tych slotów, tylko żeby po prostu nie było tak, że ktoś ma tą kartę i sobie przez kilka lat sobie używa i sobie tam jakąś starą włoży, jak to tak? Ma kupić nową. Nową kartę najnowszej generacji z dwa razy tyle rdzeni, dwa razy tyle taktowania, dwa wiatraczki zamiast jednego. Do tej karty, co kupiłem, musiałem już w ogóle wpiąć dwa wtyki od zasilania. Nie wiem czemu w ogóle. Są gniazda na dwa i mają dwa działać. To co jedno nie wystarczy? Wystarczy, żeby zasilić, nie wiem, dysk twardy, wystarczy, żeby zasilić wszystko, co tam jest, jeden, a tu trzeba dwa?
to ile ta karta ciągnie prądu, przepraszam? O co chodzi w ogóle? Grzeje się ten komputer w ogóle, pewnie dlatego, że to też przyszło mi do głowy, że to całe takie dręczenie nas tymi nowinkami, tymi jakimiś konserwacjami, aktualizacjami, czymś, co tam w tle robi, to nam komputer obciąża i go eksploatuje. Więc na dobrą sprawę to jest psucie nam sprzętu. Gdyby nie było tych akcji, to nasz sprzęt by wytrzymał pewnie dwa razy tyle, tak? A tak to on się szybciej zepsuje zwyczajnie, bo ten dysk cały czas mieli, cały czas mi coś tam się robi, instaluje, dodaje, sprawdza, skanuje, taguje bez mojej wiedzy. No, krążyły jakieś takie słuchy, że Windows 10 lubi sobie pootagowywać nasze zdjęcia i powysyłać informacje, co my tam mamy na dysku. Ale zawsze nam powiedzą, ale może pan sobie to wyłączyć. Ale ja, a jakbym nie wiedział, że mogę sobie wyłączyć, a jak ja nie wiem, gdzie to wyłączyć, a jak ja jestem takim zwykłym jakimś wujkiem, Józkiem, czy ciocią Jaćką, która w życiu w ogóle nie pomyśli o takim czymś, takich osób jest większość. I większość tego sobie tam nie wykasuje, tam czegoś nie odznaczy. Już niedługo to będzie jakiś tajny taki, że trzeba będzie w ogóle, oczywiście jak najtrudniej będzie to wyłączyć, trzeba będzie wpisać jakąś komendę na wierszu poleceń, na konsoli, połączyć się z terminalem, wyświetlić listing, znaleźć hasło i to trzeba będzie zrobić, żeby sobie wyłączyć i zaznaczyć opcję proszę mnie nie szpiegować i nie zadręczać i nie używać mojego komputera w celach nieprzewidzianych przez użytkownika, czyli mnie, bo to mój komputer. I dopiero wtedy ci przestaną coś wklejać, reklamy, proponować jakieś quizy, coś. I tak wszystko się długo instaluje. Nie wiem, jakiś prosty programik, a czekam czasami... Sterowniki, tak? Sterowniki do karty graficznej instalują mi się 20 minut, czy jakoś tak. On coś tam, jakiś Visual C++ mi instaluje, muszę mieć. Po co mi jakiś Visual? Bo on już się bez tego nie uruchomi. Też nowe Unity mnie poinformowało, że trzeba zainstalować Visual C++. No dobra, to jak już musisz, to instaluj. Po chwili. Nie możemy zainstalować Visual++, ponieważ wystąpił błąd 0FG518C3XB. No dobra, na szczęście zainstalował to Unity bez tego, ale już jakbym tam sobie chciał coś poprogramować, to pewnie nie poprogramuję, bo nie chce się zainstalować i już. No i... No ja umiem sobie powyłączać, umiem pogmerać Anonie, różne tutaj rzeczy zrobić. Wymieniłem dysk, tak. Dysk jest świeży, to już nie jest kwestia tego, że jest stary, jest nowiusieńki. I cały czas się czuję, jakbym miał coraz starszy ten sprzęt. Już nawet jak kupię nowy, to będę się czuł, jakbym miał stary. Nie, no przypuszczam, że jak kupię już nowy, jakiś mocny sprzęt, w którym będę miał procesor silny i wszystko tam mocne, no to nie odczuję tego obciążenia, tak? Ale nie odczuję go tylko dlatego, że kupiłem ten mocniejszy sprzęt. I gdyby nie było tego całego syfu dookoła, o którym dzisiaj właśnie mówię, to by mi ten sprzęt działał dużo, dużo szybciej i mniej by był eksploatowany. To, że ja czegoś nie czuję, tak? To nie zmienia faktu, że sprzęt mam eksploatowany, sprzęt mam zamęczany, ciągle coś się instaluje w nim, a ja tego nie chcę na przykład. Oczywiście można wyłączyć sobie aktualizację, no ale nie mogę tego już zrobić, bo to jest trochę wina ludzi samych też, nie tylko Microsoftu jednak, no bo bez tych aktualizacji będę narażony na różne trojany, bardziej na wirusy, na włamy. No i więc to ludzie jakby wymusili trochę to, że trzeba ciągle dodatkowo coś zabezpieczać, że musi się aktualizować wszystko. Ale to nie tylko wina ludzi, to nie tylko wina czynnika ludzkiego. Ogólnie takiej tendencji, żeby jak najwięcej przy każdej okazji nawciskać nam, żeby nam coś zaproponować, że jakieś mamy właśnie te ankiety, że coś się wysyła do centrali tam, tak?
jakieś w ogóle komunikaty, że program mi się nie może zainstalować, ponieważ nie ma jakiegoś certyfikatu, podpisu cyfrowego. A co mnie to, kurwa, obchodzi? Przepraszam bardzo, za przeproszeniem. A może ja chcę sobie, ale on nie. Nie i już, bo to dla twojego dobra znowu. To mi się kojarzy z tym właśnie gliniarzem, który ze śmietnika wychodzi i hola hola, co my tu mamy? Konopie indyjskie. Proszę, proszę. Śmiertelna trucizna powodująca uzależnienie, przyczyniająca się do przemocy i do przestępstw. Opróżnić kieszenie. Proszę bardzo, to dla pańskiego dobra. I już? No, to takie właśnie dla naszego dobra, tak? Taki właśnie gliniarz ze śmietnika wychodzący. Dla naszego dobra nas pałą okłada, żebyśmy nie byli narkomanami wstrętnymi czy coś. Wszystko dla naszego dobra ciągle, nie? Wszystko jakieś takie przymulone. Patrzę tutaj na zajętość, powiedzmy, uruchamiam sobie procesy. Bywało, że w ogóle naprawdę nie mogłem komputera używać, bo on coś sobie robił. Bo on coś sobie tam gmerał, on coś sobie tam przeinstalowywał sam, robił. Ja nie mogę używać komputera wtedy, a ja mam robotę do zrobienia. I co? Albo zostawiam komputer i Windows bardzo często tak robi, że pojawia się małe okienko, że zostały aktualizacje zrobione i komputer się zrestartuje i tu mamy jakby już taki czas, taki idzie pasek, że jak nie klikniemy na przełóż za 4 godziny, to on się sam zrestartuje, wyłączając nam po prostu wszystko. Jak się coś, na przykład jakiś film renderował czy coś, wszystko pójdzie w diabły, tak? Bo komputer się po prostu wyłączy i zestartuje. I my z rana się na przykład zostawiliśmy sobie komputer, żeby on coś nam liczył, żeby nam coś przetwarzał, generował film, renderował albo coś. To nie, to z rana się obudzimy i zobaczymy, że mamy znowu ekran do zalogowania się, bo on musi, bo inaczej się udusi. To ja przepraszam, to ja chromolę takie w czasy. To znowu nie czuję, że to jest mój komputer, tak? Powinien się wyświetlić jakiś komunikat, że ewentualnie, jak już, że zostały komunikaty, że zostały aktualizacje wdrożone i trzeba zrestartować, ale nie, że ja mam, że on się sam to robi, chyba że przerwę, bo ja mogę akurat wyjść na kawę sobie, tak, na 5 minut. A ten pasek to on jakieś 2 minuty idzie sobie, czy minutę, czy coś takiego i potem się restartuje. Poza tym czemu nie mogę wybrać opcji, że nie wyłączaj mi nigdy teraz komputera, bo teraz robię coś, tylko mogę to przełożyć tylko maksymalnie o 4 godziny. To ja już nie pójdę sobie spać, nie? Tylko muszę sobie budzik nastawić za 3 godziny i 50 minut i wstać z obłędem w oku i czekać, bo on mi zaraz znowu wyświetli ten komunikat i znowu będę musiał kliknąć, że nie, jeszcze 4 godziny, proszę, ja naprawdę muszę pracować, ja na rano mam, tutaj musi się przeliczyć animacja, się obiekty tu generują, proszę mi dać jeszcze 4 godziny. No dobra. To ma pan 4 godziny i za 4 godziny ja tu znowu przyjdę i będzie komunikacik. I proszę wtedy kliknąć ewentualnie, że znowu panu damy 4 godziny, ale to już, wiecie co, a może jak to się po którymś razie klika, to on mówi, nie, już było 4 godziny raz, już było drugi raz, nie ma już, proszę iść spać, a my tu wyłączamy komputer. Komputerek się zmęczył, do widzenia. No super, po prostu pięknie. Aż po prostu pała mięknie, no. Sorry, że dzisiaj taki wulgarny jestem, ale naprawdę się wkurzyłem, bo was to nie denerwuje? Was to nie wkurza? Że ciągle jakieś konta się wiążą ze sobą, jedno z drugim, że komputer nam się sam wyłącza, że kupa śmiecia się instaluje, czy chcemy, czy nie, że chcemy sobie tam odznaczyć, że nie chcę, to się nie da i nie działa. No klikam i nie chcę. No dobra, no to muszę. Jak mus, to mus. Dobra, wygadałem się. Naprawdę jestem zniechęcony do komputerów. Już klołem, rzucałem tu przedmiotami, bo nie rozumiem tego, jest jakaś abstrakcja, wyższa, nie wiem, forma abstrakcji, jakiś inny świat. Czuję się, jakbym z kosmosu wrócił na Ziemię i się pozmieniało wszystko. Więc reinstalacja systemu, no nie wiem, może te nowsze Windowsy pewnie, może coś tam, coś poprawili, coś jeszcze więcej popsuli.
było tutaj ostatnio zachwalanie, że Windows 10 spoko. Może to jest takie, może jest spoko, może to dręczenie teraz tych, co mają siódemkę, to jest tak specjalnie, żeby w końcu przeinstalowali na dziesiątkę, bo już będą zrezygnowali i pomyślą sobie, no może na tej dziesiątce będzie lepiej. Może, a może nie, a może tak, a może nie. No i weź pan w końcu kup nowy sprzęt, bo to nie może być tak, że pan sobie będziesz używał w nieskończoność tego. Działa to działa, owszem, ale to nie jest tak, to nie ma pan na zawsze. Już czas zmienić. Dziesiątka całkiem dobra, pisze Jar. No, może w końcu przeinstaluję, ale słyszałem, że potem jakieś pliki potrafią zniknąć, że coś, ja się trochę boję, no. W ogóle robienie backupa, tak, czyli zachowywanie tych danych. Wiecie, ile to gigabajtów? Ile mają te foldery, nocne radio, ile mają foldery na fali jeszcze stare, to też co chcę zachować. To są dziesiątki gigabajtów wszystko, z samego radia, a weź jeszcze zrób backupa tych instalek, poprzerzucaj. Dobrze, że mam jakiś przenośny dysk na USB, bo bez tego to nie wiem, jakbym... Znowu, chcę dysk wyjąć ten stary, tak? Okazuje się, że nie mogę go wyjąć, bo on nie chce wyjść, bo kable tam blokują. I musiałem cały komputer tam na łóżko położyć, porozkręcać, te kable powyciągać, żeby wyjąć dysk. Ja wiem, że może niektórzy z was mają jakieś obudowy takie fajne, że tam na tych, na szynach

I poza tym i tak okazało się, że ona siada po... coś tam się przegrzewa ostro. Przeczyściłem te wiatraki, nie pomogło, nie? Jakieś syfy na ekranie, już na tym ekranie powitalnym, gdzie wita nas BIOS, nie? To tam już taka jakaś plansza i tam już jakieś syfy. No to mi dało do myślenia, że to pewnie karta graficzna. A testowałem tego Windowsa 8 i w ogóle mi się nie podobał, właśnie te kafle, coś, żeby to powyłączać, żeby przejść w ten taki tryb klasyczny, to trzeba tam się naklikać, naustawiać, a i tak to no, działa jakoś tam czasami dziwnie i inaczej i nie podoba mi się, więc ja się boję, czy ta 10 nie jest taka jak ta 8. Powiedzcie, czy ta 10 to jest bardziej jak Windows 7, czy jak Windows 8? Czy może jeszcze coś innego? Pamiętam jeszcze czasy XP-ka. No to nie był zły system, ten XP. Chociaż no dzisiaj to już posiadanie takiego XP-ka bardziej jak 7, pisze Anon. Mm-hmm. No to dobrze, bo 7 sobie nawet chwalę, no pomijając te wady, jest jak połączenie 8 i 7 z kolei, twierdzi inny Anon. No i tak, z tym XP-ka, no dzisiaj Klot ma chyba, wiecie, w ogóle XP-ka jeszcze. Ja mu współczuję i on się dziwi, że mu się tam wiesza, przecież on już ma pewnie tam tyle jakichś trojanów. Przecież to jest w ogóle już nie aktualizowane. Ta 7 to się jeszcze tam dają zaktualizować do tego Service Packa 1. Co zresztą zrobiłem i to też oczywiście droga przez mękę znowu. Zamiast instalki z napisem Windows 7 Service Pack 1, to jakieś dziwnie ponazywane pliki, że jakieś symbols, symbols 1, symbols 2, cały pakiet, nie wiem, które ściągnąć. Potem gdzieś przechodzę na inne strony i dopiero się dowiaduję, co jest w tych plikach, że tam są jakieś rzeczy, których nie potrzebuję. No ale nic, poinstalowałem tam to wszystko, co niby było tym Service Packiem 1, co do teraz nie wiem, czy to był ten Service Pack 1. I tak na każdym kroku, wiecie, w ogóle nikt nie dba o to, żebyśmy byli jakoś normalnie, jak na polskim dworcu, tak, że patrzysz i nie rozumiesz tam, co to, jak tu przyjedzie, czy nie przyjedzie, co to, tu strzałka, idę tam, a tam nic nie ma. To może pani przy kasie, a tu se poszła przerwa, poszła zjeść kanapkę. Nie ma mnie ta karteczka, dobra, to się zapytam. Panie, wiesz pan? No nie wiem. I tak coś w tym stylu, nie? Że czujesz się zdezorientowany. Zamiast coś ponazywać tak jak trzeba, poinformować, jakieś komunikaty z sensem, to nie. Błędy, jakieś numery błędów, co nie wiadomo, o co chodzi. Pliki, które musisz ściągnąć i zainstalować, nie wiesz, co to za pliki. Jakieś środowiska, frameworki, które muszą być, żeby ci się inny program uruchomił, ale ten inny program nie uruchamia, bo ma konflikt ze sterownikiem, który z kolei, jak go odinstalujesz, to się inny sterownik nie zainstaluje, bo on potrzebuje nowszego sterownika od tego i siamtego. I taka zabawka była kiedyś dla debili, drewniany taki klocek i za PRL-u jeszcze, i tam dziury były i się jeden kołeczek wkładało i młoteczkiem się wbijało i z dziury innej wychodził drugi kołeczek. I to ja się tak czuję właśnie, jakbym tu coś zainstaluję, a tu mi z drugiej dziury wychodzi i nie pasuje znowu. Albo jakbym miał takie jakieś puzzle, które ktoś zrobił, żeby mnie tylko zdenerwować, że nigdy ich nie ułożę, bo one i tak nie pasują do siebie. Jakbym ich nie układał, to one i tak nie pasują i tylko mnie zmylają na przykład, nie? I to już nieważne, czy się ma pirackie oprogramowanie, czy legalne. Ostatnio z tego, co zrozumiałem z tego odcinka, w którym był Potrzeba i Pytheater, mówili o hakerstwie, o różnych zagrożeniach w internecie, no to wyszło, się zapytałem o to, wyszło, że te różne kraki do gier, tak dalej, do programów, to one zawsze nam też coś zabierają, coś nam kradną, coś nam instalują, jakieś trojany, jakieś malware czy malware'y, inne wirusy, które nam coś tam wysyłają, skanują nam dyski, wysyłają dane, albo nam instalują jakieś keyloggery, które sprawdzają, jakie hasła wpisujemy. Więc odradzam, staram się w ogóle używać jak najmniej. No święty nie jestem, tu się przyznaję, ale staram się jak najmniej.

pirackich programów teraz używać. Żadnych już gier nie ściągam, nie instaluję pirackich. Trochę też z szacunku dla twórców, tak? No bo ile można kraść, nie? Człowiek był młodszy, to jakoś więcej kradł. No to jest, jednak to jest kradzież, nie? Więc staram się jakoś tak szanować tą własność intelektualną, cudzą. Wiem, że tu niektórzy się będą już klepać po łydkach i uohahaha. Ale to tak, czemu nie, czemu nie? Tym bardziej, że dzisiaj mamy naprawdę dużo dobrego oprogramowania open source. Mam już taki zestaw swój, nie? Mam taki zestaw swój, staram się jak najwięcej znaleźć różnych zamienników. I niektóre nie są takie złe, nie? No, na przykład Blender. Blender jest świetny, od lat. Też nie instaluję żadnych głupich dodatków, żadnych śmieci. Nie zmienia się tak bardzo, nie jest tak, że każda wersja ma coś tam poukładane inaczej. Jest całkiem zawodowym programem, no troszkę się ciężko na niego przestawić na początku, jak ktoś jest przyzwyczajony do jakiegoś 3D Studio, czy Mai, czy czegoś innego, no to taki trochę się wydaje nieintuicyjny, trzeba poznać dużo skrótów klawiszowych, ale ostatecznie ludzie na tym robią cuda, słuchajcie, robią cuda, które nie odbiegają jakością zupełnie, a nawet często przewyższają to, co ludzie robią na takim drogim oprogramowaniu, no bo 3D Studio nie jest tanie. Cinema 4D nie jest tania, niestety. Ale też nie jest tak łatwo znaleźć jakiś dobry zamiennik dla Photoshopa. No mówi się, że GIMP, tak? No ale GIMP nie ma tam trybu cmyk chyba tego, żeby do druku coś zrobić, ma tylko RGB. Przynajmniej tak było, jak jeszcze kiedyś sprawdzałem. No i testowałem tego GIMPa, no nie jest to rewelacja. Dużo mu brakuje do Photoshopa, nie? Jest cmyk jako plugin. O proszę, pisze tu adwokat. Czy ty, adwokacie, jesteś użytkownikiem GIMPa? Może byś powiedział parę słów. W ogóle fajnie by było kiedyś zrobić program o takich najlepszych programach open source. Może niekoniecznie open source, no bo open source to powinno w sumie oznaczać, że otwarte źródło to znaczy, tak? Czyli powinniśmy chyba dostawać kod źródłowy, powinien być otwarty dla ludzi, a nie zawsze tak jest, no bo często mamy pakiety darmowego oprogramowania, a taki Open Office, co powiecie o Open Office'ie, czy dobry, czy nie? Ja mam mieszane uczucia, też zaczął mnie już pytać o jakieś dziwne rzeczy przy uruchamianiu, coś tu, tam, tego, ale chyba nie jest taki zły ten Open Office, nie? Make Human polecam, twórców Blendera, świetny program do projektowania postaci. Bardzo duże mam możliwości, wolę go nawet od Daza, czy tam Deiza, od Pozera zdecydowanie wolę, bo Poser taki był, no i komercyjny, płatny, to nie chcę go już, tym bardziej, że chyba nie był zbyt tani, jakbym chciał kupić teraz. A Make Human darmowy i no, niektórzy specy od gier mówią, że za dużo poligonów mają te postacie, że za ciężkie są. Ale można uprościć, są tam takie mechanizmy, no trzeba po prostu umieć używać. Jest generowany zresztą taki uproszczony mesh do każdej postaci, którą zrobimy i z niego można nawet zrobić takiego tak zwanego base mesha, czyli bazowy model postaci, z którego robimy inne dopiero, albo na których projektujemy, z których projektujemy ciuchy. Świetnie można z tego takiego, to się nazywa topologia tam. I ten właśnie obiekt topologia to jest taki uproszczony ten obiekt tej postaci szczegółowej, którą mamy, którą też zresztą po zaimportowaniu do Blendera, tylko trzeba sobie ściągnąć dodatkową wtyczkę, a właściwie skrypt do Pythona, którego tam Blender obsługuje, importujemy do Blendera i tam trzeba z kolei uprościć, bo tam jest taki parametr, że on jest na jedynce, czyli ma dwa razy więcej tych ścianek niż normalnie, jak damy na zero, trzeba dać na zero, wtedy mamy mniej już, tak?
Poza tym, jak dodamy ciuchy jeszcze, to kasujemy kawałki ciała, które zakrywa to ubranie i mamy jeszcze po prostu mniej tych poligonów, tak? Trzeba umieć tego używać po prostu. Dodatkowo kasujemy obiekty brwi, rzęs i robimy to na sam, bo tam są osobno, tak? I możemy zrobić to na teksturze po prostu dla samego obiektu postaci samej. Tam jest jeszcze obiekt języka w środku i to wszystko ma kości. Mamy kilka systemów kości. Niestety stało się tak, że też najnowszy Make Human, ja używam starszej troszkę wersji, ponieważ ta najnowsza wycofała eksport do formatu MHL, czyli takiego, z którego możemy właśnie zaimportować do Blendera z zachowaniem tych wszystkich parametrów, kości, modyfikatorów tak dalej i można tylko już do FBX-a, którego jak zaimportujemy to... Dobra, trochę tak jak geek teraz gadam, już grafik geek, nikt, nie mówię, że nikt, ale wiele osób, wielu z was pewnie nie rozumie, o czym mówię. Ale o takich prostych, o jakichś dobrych programach darmowych możemy kiedyś zrobić audycję. Myślę, żeby się wielu osobom przydała. Takie właśnie zamienniki dla dobrych programów. Znaczy dla znanych programów, takich jak Photoshop. No, nie ma i długo pewnie nie będzie dalej. Nie wiem, czemu tak jest. Zamiennika dla Flasha, nie? Chociaż Flasha przestałem już używać jakiś czas temu. W ogóle już nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Flash się zepsuł. To był kiedyś lekki, prosty programik, który działał płynnie, nic tam się nie wieszało. Potem stała się to z tego jakaś kobyła. Taka, która nadal ma zbliżone możliwości, tylko że na przykład już nam nie oferuje możliwości programowania w ActionScripcie 2.0, w tym, którego ja jeszcze potrafiłem jako grafik okiełznać i zrobić w nim jakąś prostą grę nawet, tylko musi być ActionScript 3.0, który jest totalnie obiektowy, już trzeba mieć łeb jak sklep, tak, być programistą, żeby tą obiektowość odpowiednio używać, żeby wszystko było ładnie podzielone na klasy, w tych klasach funkcje, wszystko musi grać ze sobą, przypisać te klasy do obiektów, no to trzeba już się orientować. Nie jest to już takie proste jak w tym ActionScripcie 2.0. I czemu oni to zlikwidowali? Nie wiem. Po prostu nie, bo nie, bo musimy iść w przyszłość. Znowu jak za komuny, tak? Nie ma, bo musimy iść w przyszłość, widzicie, rozumiecie, towarzyszu? Więc już nie będzie tutaj takiego, bo to jest przestarzałe, widzicie. Teraz nowoczesność, być. I nic nas nie interesuje, co wam się podoba. Pracujemy tu dla dobra ogółu, widzicie. ActionScript 2.0, widzicie, rozumiecie, to już nie, to już jest, widzicie, to już jest przestarzałe i niezgodne z linią partii, firmy naszej, no. No i tak to jest. Anon pisze, krawcze, jesteśmy inteligentni, ale co, a ja coś powiedziałem, że... Nie, to nie chodzi o inteligencję, tylko o to, że niektórzy po prostu nie muszą się znać na takich rzeczach jak modelowanie 3D. Nieznanie się na modelowaniu 3D to nie znaczy, że ktoś jest mało inteligentny, po prostu, no tak samo jak ja się nie znam, nie wiem. Na wielu sprawach, to na gotowaniu, na, nie wiem, na naprawianiu komputera, jak się zepsuje mechanicznym, na literaturze się nie znam, na wielu rzeczach, to nie znaczy, że od razu jestem głupkiem, chociaż akurat jestem, ale nie z tego powodu, że się nie znam na czymś tam konkretnym. No, dobra, jak ktoś chce zadzwonić, ostatnie minuty, siedzę jeszcze z 15 minut, posiedzę i się wracam do pracy, to może zadzwonić na profil Nocne Radio, Skype'owy i jak się Skype znowu nie przywiesi, to sobie pogadamy. Też im nowszy Skype, tym gorzej, tak? Kiedyś to był P2P, czyli no, że łączyliśmy się bezpośrednio z tym, z kim rozmawiamy, bez jakichś tam serwerów pośredniczących, a dzisiaj wszystko idzie przez centralę już, nie? I niedługo zacznie się cenzura. Ja już z pewnych źródeł rozmawiałem jakiś czas temu z człowiekiem, który ma tam chody, zna kogoś, kto pracuje tam przy Skype'ie. No i Skype już ponoć ma taką technologię rozpoznawania głosowo. No po prostu my mówimy coś, a on sobie rozpoznaje, tłumaczy to na tekst, sprawdza, czy nie powiedzieliśmy za dużo. Prawda, tutaj terroryzm szerzycie? I mowę nienawiści szerzycie, no to wiecie, rozumiecie, idzie tutaj powiadomienie od razu do wiadomych służb i się wam przyglądną, bo wiecie,
wiecie, wy stanowicie element tutaj, ciało obce w naszym tutaj, na zdrowej tkance, prawda, skype'owej. Krawiec, ty się najmniej chyba znasz na ludziach. Na ludziach się nie znam, bo znam się na ludziach właśnie, jak się nie znam. To popatrzę komuś w oczy i od razu wiem już, co za ziółko. A może nie, może mi się wydaje. Gdybym się znał na ludziach, to bym się nie dał w trąbę zrobić parę razy. Więc może faktycznie. No i lepiej działał Skype kiedyś, lepiej. Chociaż może nie miał tylu funkcji, tak? Może są przydatne jednak te funkcje, tam kamerki, szmerki. Też dziwnie się czuję, bo jak miałem komputer uziemiony, to na laptopie pożyczonym sobie tutaj działałem i tam uruchomiłem Skype'a i patrzę, że on od razu kamerkę mi zainstalował, wszystko już tam, kamerka wysyła, obraz, wszystko. Musiałem to dezaktywować jakoś tam i też jakoś ciężko, nie tak łatwo, nie? Tylko trzeba tam pogmerać trochę, żeby już każdy był widoczny, żeby obraz z kamery jeszcze się najlepiej gdzieś wysyłał, przechodził przez serwery. To jest niebezpieczne, bo skoro wszystko idzie przez jakieś serwery, to... No, Klot kiedyś słusznie zauważył, nie wiem, czy to chyba Klot, że to ciężko, żeby ten żeby nagrywali te obrazy z kamery i magazynowali tam, żeby nas po prostu w ten sposób nagrywali, te nagrania gdzieś trzymali, bo to by były jakieś terabajty na sekundę, nie? Musiałyby się... To nikt takich serwerów nie ma, nawet YouTube, ani ojciec Rydzyk, ale... Już w czasie rzeczywistym może coś tam wychwytywać, że ma broń trzyma, czy spluwę, czy tam bombę, czy coś. Nie, mi jak w oczy popatrzeć, to widać od razu, że zły człowiek. Mam takie brwi trochę, takie złe, wiecie. Nawet jak nie jestem zły, to ktoś może powiedzieć, o, źle mu z oczu patrzy. Jak jesteśmy już przy zagrożeniach, to uważajcie na instalowanie różnych wtyczek, na przykład do Chroma, o którym tutaj wspomniał właśnie Anon. Tak, no jest jakaś strona ze Skype'em, która działa pod przeglądarką, ale jak tego kiedyś używałem, to okazało się, że to taka atrapa bardziej niż prawdziwy Skype, że wiele rzeczy tam nie działa, jakieś problemy są i nie za bardzo to jakoś hulało. No, jak instalujecie czasami jakieś wtyczki do Chroma na przykład, to bywało, że były to wtyczki zainfekowane jakieś, które były potem rozpoznawane jako szkodliwe. Więc to też trzeba ostrożnie z tymi wtyczkami. No i tutaj jakaś wiedza, jak to się mówi, wiedza tłumu, nie? Przychodzi tylko z pomocą i statystyka, że może nie trafi na nas. To ogólnie okazuje się, że my teraz często jesteśmy... Przy różnych właśnie próbach wyłudzenia, jakichś haseł, coś, to mamy tylko takie zabezpieczenie, jak mają antylopy w Afryce, że jest ich po prostu wiele, że jest ich całe stado spierdala i może ten lew nie dogoni akurat mnie. Jak akurat mnie capnie z tego tłumu, to znaczy, że po prostu miałem pecha strasznego, nie? I tak samo się czuję trochę, jak taka antylopa, która spierdala przed lwem i jedyne, co może jej pomóc, to to, że wokół jest wielu innych użytkowników i może akurat na mnie nie trafi. Ale właśnie dlatego często się słyszy, że te osoby znane, jacyś celebryci, jacyś aktorzy, oni padają ofiarami różnych oszustów internetowych, jakieś hasła im giną, nie? Bo oni są znani, oni są na widelcu, oni są tą antylopą, która ma trochę ogonek inny i lwa to przyciąga jakoś, bo ona się wyróżnia. Niedobrze się wyróżniać, niedobrze być znanym. Lepiej zginąć w tłumie i może też komuś o to chodzi, żebyśmy starali się być takim szarym tłumem, żebyśmy się wszyscy poubierali w szare kurtki, nie wychylali, nie wiem, no, ale w każdym razie jest to jakaś ochrona, nie? Ale to jak w tym kawale trochę, że spierdala cały tłum, po prostu chmara ludzi tak biegnie z obłędem wokół. Jeden się pyta, czemu uciekacie wszyscy? A bo Murzyn nas goni. No ale was jest tylu, przecież tutaj cały tłum, a on jest tylko jeden. A bo to wiadomo, komu przypierdoli? No i tak wszyscy uciekają. No dobra, nikt nie dzwoni, nikt nie pisze. Firefox był dość dziurawy, tak? Tak? Ja to nie wiedziałem nawet. Myślałem, że dosyć dobry właśnie był, bo chyba był tak chętnie wybierany przez różnych takich zawodowców bardziej, nie? Ten Firefox.
Explorer dla lamusów, dla cioć i babć i dla kowalskich zwykłych. Firefox bardziej dla zawodowców, dla projektantów stron, tak dalej. Chrome to nie wiem. Chrome'owi się chyba udało jakoś wstrzelić. Także dla wszystkich jest, nie? Ja używam chętnie Chroma, jakoś się przyzwyczaiłem, lubię Chroma, więc odpowiada mi. No, dość szybko się instaluje, nie jest też dosyć taki ciężki. No i odpowiada mi ten inspektor, którego ma do monitorowania, znaczy do sprawdzania kodu i styli i tak dalej. Sprawdzam sobie jakiś styl na stronie. I potem sobie zmieniam tam w style w CSS-ie czy coś. Nawet mi to odpowiada. Coś takiego jak był na Firefoxa Firebug, chyba to się nazywało, Firebug, że mogliśmy zaznaczyć sobie jakiś element na stronie i znaleźć jego właśnie style przypisane do niego, fragment kodu, gdzie on jest tam zagnieżdżony, ten obiekt. To było dosyć fajne, pamiętam, że chętnie z tego korzystałem jako projektant stron, a teraz używam tego inspektora wbudowanego normalnie. No, zaznaczamy coś na stronie, klikamy prawym i po prostu zbadaj. I on nam tutaj bada, jakie to style, jakie marginesy, tu kolor, divy. Wchodzę, a tam takie divy. Także lubię nawet Chroma. Tylko też teraz potraciłem wszystkie te zakładki. Czy te zakładki się w ogóle da jakoś wyeksportować? No jest tu menadżer zakładek, żałuję, że tego nie zrobiłem. Ale też nie widzę tutaj... A jest eksport do HTML-a. No mogłem sobie zachować, no. Ale mam jeszcze ten dysk, może go wepnę i sobie jeszcze wyeksportuję, bo tam tyle miałem linków różnych. Chociaż straszny bajzel był. Czasami warto coś zacząć od zera, nie? Tak czuję się trochę teraz taki odświeżony, że mam wszystko tak... Nie ma tego już tak dużo, tych różnych programów, tych różnych linków, coś. Można zacząć od nowa tak trochę, nie? Z dysku ile rzeczy poznikało różnych, człowiek tak chomikuje cały czas. To też zabawne, zawsze jak mówimy o tym, że mamy jakąś przywarę, że coś źle robimy, to mówimy człowiek, nie? Że człowiek to tak ma, że tak robi. A czemu nikt nie powie ja na przykład, tylko człowiek? Ale jak ktoś się chce pochwalić już, to nie powie człowiek coś tam, tylko powie ja to widzicie tutaj mam tak, że se zrobiłem. A jak coś negatywnego, to o, bo człowiek to tak idzie i taki głupi człowiek. Ty, a nie człowiek. No. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Co ja tu jeszcze... Czy coś mi jest potrzebne oprócz Unity, Photoshopa, Flasha, Cinemy, Fubara, Winampa, Chroma, Blendera i Bata do nadawania, na który nadaję. Nie ma Bata. Nie ma Bata, żebym inny program zainstalował. Lubię Bata, bo jest bardzo prosty. Malutkie okienko, tutaj połącz wszystko i ten. A testowaliśmy inne jakieś programy, na przykład z Jackiem, jak chcieliśmy tam spróbować, przymierzaliśmy się do tego, żeby nadawał od siebie już. To problemy są. Okazuje się, że na Macu w ogóle jest to bardzo źle rozwiązane. Na Macu nie ma czegoś takiego jak mix stereo. Znany z Windowsa, na którym ja nadaję od lat. Dzięki temu słyszycie właśnie mój głos i muzyczkę w tle. I cokolwiek nie puszczę. Wejdę na YouTube'a, to usłyszycie YouTube'a. A na Macu nie ma czegoś takiego. I trzeba sobie dokupić jakiś specjalny program do tego, który wcale nie jest tani. Kosztuje chyba tam 20 funtów, czy jakoś tak. Nie pamiętam, mogę się tu mylić, ale... O, Anon tu poleca Inkscape'a, a to sobie chyba sprawdzę, bo myślę, żeby zrezygnować z Flasha. Flasha używam teraz tylko do robienia wektorków, bo bardzo wygodnie mi się w nim projektuje od lat już. Logosy, różne znaki, ikony, po prostu do rysowania wektorowych kształtów jest genialny, trzeba przyznać.
mogę łatwo zrobić dziurę w jakimś obiekcie. Po prostu strasznie się łatwo manipuluje tymi węzłami, wykrzywia się te obiekty. Mogę linię na linii zrobić, pomazać tymi liniami i potem sobie wykasować to, co wystaje, tak? I zostaje mi tylko ten kształt, który chcę. Mogę obrysować łatwo. Świetny jest do obrysowywania zdjęć albo do obrysowywania grafik, że mam na przykład zdjęcie i chcę z niego zrobić grafikę, tak? To muszę obrysować to na wektorki. Bardzo wygodne. Z kolei Illustrator tej samej firmy w tej chwili, bo Adobe, no to jest strasznie jakiś drętwy. Tam coś zrobić to w ogóle nie idzie, no nie w ząb. Robię i tutaj nie wiem, w co kliknąć, jakieś ciężko, to długo, ociężale, tak trzeba rozgrupować te obiekty, pogrupować. No ale Flash nie jest do tego, tak? Flash nie jest do projektowania ulotek, do projektowania logo też na dobrą sprawę, bo to jest wszystko RGB, a musi być cmyk. Cmyk i zrobione. Ale wyprodukuje tego... wyprodukuje... przetestuje. Co ja tak się przejęzyczam? Przetestuje tego Inkscape'a. Skoro tutaj... O, pisze Anon, że polecił komuś Inkscape'a i że ten ktoś powiedział, że fajniejszy niż Corel. No, Corel nie był taki zły. Pamiętam, że wolałem zawsze Corel Draw'a niż Illustratora. Chociaż ponoć profesjonaliści na Illustratorze, nie? A czy ten Inkscape, to jaka to firma? Czy to jest płatne, czy co? Cmyk, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki sposób zapisu kolorów, który odpowiada drukowi, no bo to jest cyjan, magenta, yellow i K, czyli czarny, nie wiem czemu K, ale to jest czernie, czyli mamy stopień użycia tej farby konkretnej. W druku po prostu się obraz, w druku takim zwykłym, standardowym, buduje się przeróżne te kolory z tych czterech składowych, tak? Można zrobić samego cyjanu, który jest takim pstrokatym seledynowym. Magenta to jest taki róż, a yellow żółć to wiadomo. No i można z samych tych trzech zbudować też obraz bez czerni. On wtedy jest taki troszeczkę, niektóre drukarki tak potrafią drukować. Potrafią zrobić tylko z tego obraz, ale jest taki mało kontrastowy, no bo brakuje trochę tej czerni, ale ta czerń jest emulowana jakby z tych trzech. No i jak zapisujemy jakiś plik, to on musi być w tym standardzie, żeby po prostu maszyna do druku to rozumiała, tak? No ale ja jakoś tak... zawsze, wiecie co, znalazłem ostatnio fajną stronę, która potrafi online konwertować z przeróżnych formatów wektorowych na różne inne, czyli na przykład potrafi nam przekształcić Adobe Illustratora, czyli ten format AI na SWF-a, Flasha, albo na inny format wektorowy, który sobie tam wybierzemy, jest ich sporo. I wszystko to online, tak? Czyli nie potrzebujemy już posiadać tych programów. No często się piraty instalowało w tym celu, no bo to jak musimy coś dla klienta przekonwertować, jakiś plik, to nie będziemy specjalnie do tego kupować programu za parę stów, nie? I co tu jeszcze można powiedzieć? No i bardzo fajna stronka. Nie mam już teraz linka, bo straciłem te linki, ale jak piszecie sobie tam convert online, vectors czy coś, to znajdziecie, nie? W ogóle dużo fajnych rzeczy można dzisiaj znaleźć w internecie. Są ogromne bazy ikon Creative Commons, grafik, zdjęć świetnych, czcionek darmowych. No kiedyś to człowiek by sobie dał uciąć jajo za taką bazę. Kupowało się jakąś tam dyskietkę, na której było tam dwie czcionki, trzy obrazki z gołą babą i człowiek się cieszył, że coś takiego ma. A dzisiaj całe przepastne bazy tych różnych darmówek. Wpisujemy tylko free graphics i już mamy przeróżne strony.
Ja używam FreePika na przykład. Chyba tak się to nazywało. Widzę jakieś w ogóle, których nie znam. Ostatnio biorę zdjęcia czasami z Unsplash'a. Darmowe szablony stron są, tylko że one no niestety nie są często tak dobre jak te płatne, dlatego od jakiegoś czasu kupuję nawet płatne, bo często się opłaca. Ostatnio na Theme Forest'cie, to jest taka strona, na której mamy różne wtyczki do WordPressa, pluginy, szablony, świetne rzeczy. Znalazłem taki szablon, który jest tak rozbudowany, ma tyle opcji, tyle podszablonów różnych, tyle różnych styli do wyboru, że mamy kolorystykę taką, siaką, że praktycznie to jest silnik już taki do budowania stron, nie? Taki szablon engine do budowania stron. Możemy z nim robić przeróżne strony, już nie tylko jedną, dwie czy trzy różnie wyglądające, tylko dziesiątki stron. I takie coś kupujemy tam za, nie wiem, za 200 zł czy jakoś tak i naprawdę warto. Do tego są dołączone różne od razu wtyczki, przykładowy content, że ładujecie sobie content i macie zbudowaną całą stronę już, nie? Z powklejanymi tekstami, zdjęciami, z menu zrobionym i tych przykładowych contentów macie tam parę do wyboru. Jest też graficzny edytor tych stron, że już nie trzeba wszystkiego w kodzie tam wpisywać, zmieniać w HTML-u, w PHP i tam w CSS-ach, tylko macie tak wiecie, drag and drop, nie? Że przeciągacie sobie jakiś moduł i on już jest na stronie. No bardzo fajna, wygodna, profesjonalna rzecz. No zresztą WordPress też no te open source'owe frameworki, CMS-y typu Joomla, WordPress, Drupal, no to one są świetne, one są już tyle lat unowocześniane i dodawane różne funkcje, aktualizacje, bajery, tyle wtyczek powstało rozszerzających możliwości, że to są naprawdę świetne systemy. A często lepiej jest mieć, nawet bezpieczniej jest mieć takiego, bo ktoś może jeszcze mieć takie przekonanie, że jak mam pisane od zera, spalucha, jak mam pisany dedykowany system, to trudniej będzie go zhakować. No, może i trudniej, owszem, ale jak naprawdę jesteś dobrym specjalistą, nie? No to wtedy sobie zrobisz, a jak jesteś takim domorosłym czy początkującym koderem, to zrobisz to słabo i właśnie będzie łatwiej się włamać do ciebie niż na takiego WordPressa, który jest cały czas aktualizowany, no ale z drugiej strony jest bardzo wystawiony na jego mechanizmy, są po prostu rozkminiane przez różnych tam hakerów, łamywaczy, producentów różnych botów i tak dalej, więc ci od WordPressa muszą cały czas pracować nad nowymi zabezpieczeniami z drugiej strony, nie? No i pamiętajcie też, żeby sobie aktualizować tego WordPressa czy inną Joomlę, bo jak tego nie zrobicie przez dłuższy czas, to któregoś dnia zostanie wam to zhakowane nawet przez jakieś boty chińskie czy inne gówno. I niestety jest takie niebezpieczeństwo, że jak macie serwer wirtualny i ta strona jest w jakimś podkatalogu, tak, jak to się często robi, to ta infekcja przejdzie wam na inne strony na tym serwerze. Ja miałem tak kiedyś raz, na serwerach 30 Fingers tak mieliśmy, że właśnie jeden zhakowany serwis popsuł nam wszystkie strony klientów. I to był dramat, trzeba było wszystko od nowa instalować, naprawiać, kupa dni roboty, nie? Wiele dni roboty dłubania, przegrywania, instalowania i to była mordęga. Więc zdecydowanie pamiętajcie o tym, żeby sobie raz na jakiś czas, także dla swoich klientów, jak macie serwer wirtualny, na którym macie strony wielu klientów, to pamiętajcie o tym, że klient bardzo rzadko robi coś takiego jak aktualizacja tego WordPressa. Przypuszczalnie on nigdy w ogóle nie wejdzie na tego WordPressa i nic tam nie będzie gmerał. Albo jak wejdzie, to sobie tam jeden tekst tylko zmieni. Więc to wy musicie zadbać o to, żeby mu to zaktualizować. Bo tak właśnie było u nas. My zapomnieliśmy o niektórych tam serwisach i one tak stały wiele lat nieaktualizowane. No i w końcu to poszło. Poszły i puściły szwy,
że tak powiem, po krawcowemu. I się zesrało, proszę, proszę taty. Coś tu, jakieś kłótnie, spory. Ej, weźcie, wyluzujcie. Niedziela, wieczór. Nie warto się tutaj kłócić. I po co? No, co jeszcze można by tu powiedzieć w kwestii oprogramowania i zinstalowania darmówek? No, chyba powiedziałem, co wiedziałem, co mi tam leżało na wątrobie. Nikt nie zadzwonił. Dobra, to ja kończę, bo tak się będę wiecznie z wami żegnał w nieskończoność. To by było na tyle. Jutro, mam nadzieję, poprowadzę audycję, no ale zobaczymy, jak tam z robotą będzie. No teraz taki mam ciężki czas, że muszę ponadrabiać trochę, pokończyć różne rzeczy, bo mnie zabiją tutaj ludzie, już tak są wkurzeni, co po niektórzy. Może jakieś zastępstwo wyproszę, tu zorganizuję albo co. No i działamy, robimy tutaj. Trzymajcie się, znikam, na razie, do usłyszenia.

0: Witajcie, audycja Nocny Marek, jak w każdy poniedziałek o 21:00, oczywiście w Nocnym Radio, waszym ukochanym radio. W radio, w którym niestety ubywa nam patronów, tak? Zaglądnijcie do portfeli swoich i tam będą takie dziwne papierki. To są właśnie bilety Banku Narodowego i wiecie, co z nimi zrobić. A dzisiaj taka trochę poważniejsza, myślę, audycja będzie, spokojniejsza i, jak to powiedzieć, bardziej melancholijna. No bo głupio tak śmiać się, głupawo rechotać, jak się niefajne, przykre, a nawet tragiczne rzeczy dzieją i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. My, czyli Krawiec i Potrzeba, witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, przepraszam, że tak głupio brzmi, ale coś sobie przez weekend z mikrofonem jeszcze nie udało mi się go naprawić, więc póki co niestety muszę poradzić sobie z troszkę odrobinkę niższym moim głosu. Zaraz się pojawią teorie spiskowe, że na co dzień używałem wżera i mi się tutaj popsuł. Natomiast tak, dzisiejszy Nocny Marek będzie czymś zupełnie innym, bo no, stało się, co się stało. Doszło do kolejnego ataku terrorystycznego w historii nowożytnej III Rzeczypospolitej. A jak wszyscy pamiętamy, mieliśmy już pana Cybę, który zrobił strzelaninę w biurze posła PiS. Mieliśmy wczoraj wielką aferę na scenie orkiestry świątecznej pomocy, ale dzisiaj, bo tutaj już jakieś tam półtorej godziny temu rozgorzała pewna taka potrzebna czy niepotrzebna, to czas pokaże dyskusję, ale nie chciałbym jej poruszać prawdę dzisiaj, ponieważ nie jest to... Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad takimi zwykłymi konsekwencjami tego, co się stało, tego, że jest... Bo WOŚP można lubić, można nie lubić, oczywiście każdemu jego porno. No i tutaj nikt nikogo nie będzie zmuszał, że trzeba wrzucać do... Nie trzeba wrzucać do puszki owsiaka, tak samo jak nie trzeba wrzucać do puszki Caritasu, ani brać udziału w procesji Bożego. Natomiast jeżeli do morderstwa by doszło na ołtarzu Bożego Ciała, no to wówczas podobuzja prawdopodobnie by się wytworzyła i myślę, że tutaj jest kilka punktów, na których moglibyśmy tak sobie się dzisiaj tak na spokojnie, bez heheszków, tak na poważnie zastanowić nad pewnymi rzeczami, bo no właśnie tutaj chyba taka najpierwsza... Dlaczego potrzeba rwie?
0: No właśnie, to jest taka najpierwsza rzecz. Czekałem, aż skończysz swoje zdanie wielokrotnie złożone, żeby ci powiedzieć właśnie, że ucina ci tak co kilka sekund końcówkę słowa. To jest niefajne.
1: O matko jedyna, to ja tutaj muszę wszystko poresetować. Dajcie mi 5 minut.
0: Dobra, ja pociągnę audycję, nie stresuj się, spróbuj tam poustawiać. No niestety, problemy techniczne. W ogóle tak, na dzień dobry Skype mnie powiadomił, że dłużej już nie można używać tej wersji starszej, którą miałem, którą starałem się jak najdłużej utrzymać, która pozwalała na wyciszenie dźwięku dzwonka rozmowy przychodzącej. Nowa wersja już takiego czegoś nie oferuje. Przypuszczam, że Microsoftowi bardzo zależy na tym, aby ten charakterystyczny, głupi dźwięk stał się takim dźwiękiem rozpoznawczym Skype'a, żeby on stanowił część jakby tego brandu, tak? I bo inaczej na 100% by to wprowadzili. No, jest to trochę niefajne ze strony Microsyfu, że w ten sposób podchodzi do klienta. Mi się to bardzo nie podoba i no niestety ciężko jest znaleźć inny, równie popularny program, który by zastąpił tego Skype'a, więc nie wiem, co tu zrobić. W ogóle już sam interfejs jest gorszy, ciężej mi wyszukiwać ludzi, ale wszystko jest czarne za to i no, świetnie, a może się Skype sam uruchomił w trybie czarnym, żeby, bo żałoba, nie wiem. W ogóle jakieś takie się rzeczy słabe dzieją. U Krzysztofa Kononowicza z kolei ktoś dla śmichu powybijał wszystkie szyby. No, ubaw popachy i świetny psikus, nie? Powybijać starym ludziom wszystkie okna zimą, nie? Żeby sobie marzli. Bo zarówno Konon, jak i Major mogą nie mieć z tego co ich znam, akurat kasy na wstawienie nowych okien. Oni mimo że zarabiają na tych streamach, no to tam nie pracują, wszystko im idzie na czynsz i tam na jedzenie, tak dalej, gdzieś se pójdą i roztrwaniają trochę te pieniądze. Albo kupią sobie na przykład monitoring nagle za 4 koła, nie? Tak, czyli wydadzą na zbytki troszeczkę sobie tak wszystko, co mają, bo dochodzą do wniosku, że ten monitoring jest im potrzebny. I jak widać, może niekoniecznie właśnie zbytki, bo okazuje się, że jest im potrzebny ten monitoring. Tak, myślę o tym niepowtarzalnym orgazmie, że być może da się podmienić ten dźwięk na próbkę ciszy. Chyba że jest on gdzieś zaszyty, zakamuflowany mocno, no to albo wtryniony w sam plik exe na przykład gdzieś, nie? Albo gdzieś w jakąś tam, w jakiegoś DLL-a, nie znam się na tym. Ale można coś takiego zrobić, nie? Że nie ma oddzielnego pliku, tylko on jest gdzieś wtryniony. No, w ogóle dużo agresji. Dopiero co mieliśmy sprawę związaną, taki mały skandalik związany troszkę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, z Owsiakiem. Mam tu na myśli próbę ośmieszenia Owsiaka w telewizji publicznej. No to jest taka nagonka, która już od dłuższego czasu trwa. Widać ją dosłownie wszędzie, w różnych środowiskach. Nawet jak wejdziesz na naszego czata, to znajdziesz pewnie też takich, którzy zgodzą się z taką wizją, która została przedstawiona w programie Minęła 20. Chodzi tutaj o plastelinowe, o plastusiowe, jak to się mówi, show. W którym takie śmieszne właśnie, czy to plastelinowe, czy zrobione z jakiejś masy papierowej postacie, pojawiają się w różnych scenkach i chodzi tu konkretnie o scenkę, w której pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, zwana Gronkowcem przez niektórych, i ona tworzy sobie sama, lepi sobie Owsiaka. Małego Owsiaka, nakręcanego, on ma kluczyk gdzieś tam na plecach, z tego co czytałem. Nie widziałem tego, tylko czytałem artykuły o tym. No i tu macie próbkę tego, co macie próbkę tego właśnie dźwięku, który jest przymusowy, nie da się go wyłączyć. Jest obowiązkowy dla każdego, jak kawa i wuzetka u Barei. Czy teraz się słyszymy dobrze?
2: Tak, teraz się przełączyłem na mikrofon słuchawkowy i na telefon, więc będę troszkę słabiej brzmiał, ale myślę, że kompresja Skype'a i tak swoje zrobi, ale przynajmniej słuchacze będą mieli doznania pozbawione tych wrednych przerw, które faktycznie się pojawiały, a w międzyczasie już sobie to jakoś do przyszłego tygodnia ogarnę.
0: Okej, no to super. Może uda nam się też ten nieprzyjemny dźwięk ogarnąć i podmienić go, jak tutaj pisał niepowtarzalny orgazm, na próbkę ciszy. A ja mówiłem właśnie o czymś, co było, co się wydarzyło ostatnio, o tym plastelinowym show, w którym pojawia się Hanna Gronkiewicz-Waltz, która lepi sobie z plasteliny małego Owsiaka nakręcanego na kluczyk i który zbiera pieniądze, które miałyby wylądować u lobby żydowskiego. Zresztą na banknotach, które się pojawiają, widać też gwiazdę Dawida. I banknot w ogóle został wzięty przez autorkę, która już zrezygnowała ze współpracy, bo tam się zrobiła nagonka. Banknot został wzięty z kolei z czeluści internetu, wzór banknotu 200-złotowego, tego właśnie, gdzie się pojawia gwiazda Dawida. I tam na tym banknocie, tego dokładnie nie widać w telewizji, ale ci, co wyszukali ten wzór, to zobaczyli, że ktoś przerobił ten banknot tam, że tam jest nie tylko gwiazda Dawida, ale też twarz Kaczyńskiego. Prawdopodobnie
2: tak, i tam jest
0: Lecha Kaczyńskiego.
2: 200 euro kaczek.
0: 200 euro kaczek. No, czyli Kaczyński też cholerny miłośnik Żydków, tak? Taki
2: tak,
0: miał być przekaz?
2: A jeszcze jak się dobrze przyjrzysz, to na wszystkich tych banknotach naszych jest napisane, kto jest, tak jakby ktoś nie kojarzył, no to tutaj mamy napisane Lech Niewielki.
0: Lech Niewielki. No i czy to nie jest jakieś preludium do tego, co się wydarzyło? No bo właściwie z taką nagonką na WOŚP mamy do czynienia od dawna. Oczywiście kręgi katolickie, pisowskie nie lubią tego, tej imprezy i ją stale krytykują, zarzucając no, różne rzeczy, a to, że Owsiak jest, że jest nieuczciwy. No to, czy tam jest wszystko pięknie, ładnie, to jest temat na inną rozmowę, takie rozmowy już też tu w Nocnym Radiu były, ale to, czy to w ogóle jest w tym wszystkim tutaj tak bardzo istotne, czy on sobie kupił samochód i mieszkanie z pieniędzy, które miał dzięki WOŚP. Sam Owsiak deklaruje, że on zarabia na opłatach za pojawianie się w telewizji, że on po prostu jak pojawia się gdzieś, to ma za to płacone i że to jest jego źródło dochodu. No ma tą firmę Złoty Melon, są tam różne takie dziwne rzeczy, czasami można znaleźć, tylko przy takiej nagonce, przy takim stosunku do tego Owsiaka pewnych kręgów, ciężko mi często zweryfikować prawdziwość tych informacji i nie wiem, czy nie mam do czynienia znowu z jakąś stroną z listą Żydów, tak, gdzie mam wszystkich polskich polityków.
2: No wiesz, no z tym Złotym Melonem to przecież mają swoją jak to się nazywa, taki swój stragan na przystanku Woodstock, tak? Gdzie możesz sobie, nie wiem, kupić płyty, koszulki czy coś takiego i te koszulki no nie są tam sprzedawane po kosztach produkcji, tylko one kosztują te powiedzmy 50 zł, a mnóstwo ludzi je kupuje i spokojnie można się z tego utrzymać i spokojnie można nawet z tego kupić samochód, więc tutaj jeżeli kupujesz sobie taką koszulkę Fundacji Złoty Melon, no to nie wiem, musiałbym się przyjrzeć temu statutowi, czy coś tam idzie na cele dobroczynne, ale nawet jeżeli nie idzie na cele dobroczynne, no to nie są to pieniądze wrzucone do puszki.
0: Owsiak odnosił się oczywiście do tego nieszczęsnego show, które ma trochę klimat szopki noworocznej w TVP, która, no, trzeba przyznać, że za poprzednich ekip ona nie była tak jednostronna, ta szopka. Nie była.
2: Była.
0: Dla mnie nie była. A pamiętasz Polskie Zoo? Czy ono było
2: jednostronne? Pamiętam Polskie Zoo. Ono było po prostu, nie wiem, ja pamiętam jak moja babcia, która zawsze bardzo uczciwie płaciła abonament RTV i tak dalej, to nie było drugiego takiego programu w telewizji, na który by się wkurzała jak właśnie na Polskie Zoo i właśnie później na te wszystkie noworoczne szopki, że to jest, no, tak jak tutaj wiatr zawieje, tak chorągiewka się przekręci, no i że to jest, wiesz, urabianie jakiegoś politycznego kapitału.
0: No, może byłem faktycznie za młody, żeby to ocenić, bo to dawne czasy. A, no i Owsiak odniósł się też ostatnio do tej animacji Barbara Pielę, tak się nazywa autorka, i no, mówił coś tam, że my nie jesteśmy ludźmi z plasteliny kochani, i dlatego właśnie to działa, niech to się powiela, niech to się tam roznosi, aleluja i do przodu. Nie, to złe hasło, to ta druga strona krzyczy aleluja i do przodu, a ta po drugiej stronie barykady krzyczy siema. No i nieustanny konflikt, Wielka Orkiestra kontra Caritas i tak dalej. No to mamy, chcieliśmy, to mamy o jedną imprezę mniej, bo kto wie, jak to się bez Owsiaka potoczy. No bo Jerzy Owsiak ogłosił dzisiaj rezygnację z funkcji szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i jak myślisz, czy bez Owsiaka to będzie hulało dalej, tak?
2: Będzie hulało dalej, dlatego że Owsiak nie rezygnuje całkowicie z WOŚP-u, nie rezygnuje całkowicie z fundacji, tylko on się, że tak powiem, zadeklarował, że się przekwalifikuje na jakiegoś tam zwykłego, szarego pracownika i to też będzie woda na młyn i zobaczę, że to wyniknie w ciągu tam najbliższych paru dni i kiedy będzie kolejny Poland Rock Festival, to też mu będzie to wypominane, że zamiast po prostu, nie wiem, pójść uczciwie pracować jako kasjer do Biedronki, to on cały czas w tej fundacji został jako pracownik i to wiesz, i to się rozbije tak naprawdę o nic. Jak słuchałem dzisiaj tej konferencji na żywo, no to też miałem takie wrażenie, że jednak to, co chciał powiedzieć, to jest to, no może jeżeli nie będę prezesem WOŚP-u, to się wreszcie od niego odpieprzycie.
0: Gdyby, no bo my czasami tak przedstawiamy różne newsy z założeniem, że wy już coś wiecie, tak? Więc no nie mówimy co tak w szczegółach, może dokładnie za mało szczegółów, co się właściwie stało? Był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym się pojawił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, którego wiąże się z partią PO w jakiś tam sposób, z tego co zrozumiałem. W pewnym momencie na scenę wchodzi niejaki Stefan W., który podchodzi do Adamowicza i wbija mu nóż w serce. Po czym zaczyna szybko, zanim zostaje tam przechwycony, jak to powiedzieć, nieznokautowany, spacyfikowany przez kogoś z obsługi technicznej, nie przez ochronę, tylko przez kogoś z obsługi technicznej, to zdążył jeszcze wygłosić krótkie przemówienie, że nazywam się Stefan i byłem w więzieniu przez platformę, przez którą byłem torturowany. Chociaż niektórzy mówią, że to nie było słowo torturowany, a to coś innego powiedział, że...
2: A to czekaj, ja to nagranie wkopany. Tutaj mam pod ręką, tak, że za chwilkę dajcie mi tutaj tylko 3 sekundki i zaraz wam wyciągnę i każdy sobie usłyszy, co będzie chciał, więc może będzie, nie wiem, zostałem przez platformę zaszczepiony albo nie wiem, coś takiego, czekaj.
0: No bo to mogło być też wkopany, nie? No bo to jednak jest istotne, no bo kiedy on, jeśli on powiedział, że byłem przez platformę torturowany, to by sugerowało, że albo niefortunnie się wypowiedział jakoś w nerwach i źle dobrał słowa, albo jest niepoczytalny zupełnie, tak? No bo go platforma torturuje i naświetla promieniami na przykład, tak? Przez ścianę, przez 5G.
2: No może troszkę jak z tym stonogą, który się potknął o gacie i się wywalił na ten swój głupi ryj, po czym stwierdził, że go policja pobiła, a po czym, że go straż więzienna pobiła, po czym strażnicy więzienni opublikowali nagranie z monitoringu, nie? Nie zapominajmy, że to jest osoba, która została bodajże w 2013 roku skazana na więzienie za to, że napadła na 4 banki, jeżeli dobrze pamiętam, tam jakieś skoki Stefczyka, jakieś Credit Agricole, potem sobie pojechał koleś do ciepłych krajów, wrócił, no i smutni panowie czekali praktycznie na niego na lotnisku i tam około 5 lat dostał za to. Więc jeżeli napadłeś na 4 banki i trafiłeś do więzienia i twierdzenie, że tutaj to cię platforma prześladuje, stary.
0: No i też mówi się o leczeniu psychiatrycznym, coś. I to jest właśnie może okazja, żebym się odniósł jakoś do takiego zjawiska, które mnie osobiście irytuje. Nawet dzisiaj miałem tu rozmowę z czatownikami, w tym z adwokatem. Z adwokatem, z naszym słuchaczem, który reprezentuje trochę takie poglądy, które mi się nie podobają bardzo, może nie poglądy, ale zachowanie. Polega to na tym, że przy każdym wydarzeniu zaczyna się zawijać to wszystko w folię, nie? I wymyślać i zakładać różne dziwne opcje z wyłączeniem tej najbardziej oczywistej, tak jakby. Że to był po prostu sfrustrowany bandyta, którego frustracja zżerała od środka, aż w końcu chwycił za nóż i postanowił pokazać tym, co się nakradli, tym Żydkom i Żydkom, nie Polakom, komuchom, lewakom, niepotrzebne skreślić. I to mi się wydaje najbardziej oczywiste rozwiązanie. Nie mam wstrętu do chwycenia za tą brzytwę Okhama nigdy, a niektórzy chyba mają taki wstręt i wolą to narzędzie pod tytułem foliarstwo, które coraz mniej mi się to podoba, bo to jest taka zabawa, która nie zawsze przystoi w niektórych sytuacjach. Słuchałem dzisiaj też sobie Janusza Zagórskiego przez chwilę i on jak zwykle w rozkroku. Chce jakby uspokoić to swoje środowisko foliarskie z jednej strony i powiedzieć, że no tu niekoniecznie mamy w tym przypadku do czynienia z operacją fałszywej flagi, kochani. No ale trzeba zadać to pytanie, czy właśnie nie fałszywa flaga? Czy nie chodzi znowu o to, że uruchamia się pewnego człowieka pewnymi nowoczesnymi technikami, a celem jest jedynie ograniczenie po raz kolejny naszych swobód obywatelskich.
2: Czekaj, jak ten ziomeczek miał na imię? Bo miałem coś w zakładkach, ale sobie...
0: Stefan W., tyle wiem.
2: Stefan, to będę wiedział. Okej, daj mi minutkę.
0: No i nie podoba mi się to trochę, bo można, o ile jeszcze mogę skumać, że sobie opowiadamy niesamowite opowieści, skrypty w jakichś bardziej błahych sprawach, to jak się dzieje coś już tak całkiem niefajnego, ginie człowiek, tak, mamy bandziora, tutaj owszem, okay, rezygnuje. No a tu pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to nie zastanowić się na przykład nad tym całym hejtem, nad tym, czy przypadkiem ta mowa nienawiści nie zbiera swojego żniwa, nie? Bo trochę tak to wygląda, moim zdaniem. A ktoś zaczyna tą zabawę pod tytułem, a może to kosmici z iluminatami, rękami żydo-arabo-jezuitów zaprogramowali koty reptiliańskie, żeby zaprogramować tego psychola i żeby odwrócić uwagę od płaskiej Ziemi, co? I jeszcze ktoś ma do mnie potem pretensje, że ja się irytuję i że nie chcę z nim rozmawiać za bardzo, nie? No nie chcę, no.
2: Wiesz co, w nocy, kiedy tam sobie troszkę, bo miałem troszkę roboty i troszkę po nocy działałem i jednym okiem też zaglądałem na różne doniesienia. Co prawda jest to tylko z jednej strony, nie jestem w stanie zweryfikować tej historii, ale zacytuję pewne coś, co się pojawiło na jednym z portali społecznościowych. Osoby, która widząc to wszystko, co się stało w Gdańsku, stwierdziła, że tego szanownego Stefana zna. Stefana Wrodo zna. Cytuję fragment wypowiedzi. Wyjechał sobie na wakacje na Wyspy Kanaryjskie za zarobione pieniądze z napadów. Odsiedział kilka lat w więzieniu. Pięć. Jak sam mówi, na nagraniu 5 lat. Dostawałem sporo informacji od kolegów, którzy korespondowali z nim oraz widywali się z nim, że w więzieniu dosłownie postradał zmysły. Był izolowany od reszty więźniów. Przed napadami pamiętam go jako normalnego chłopa. Chodził na siłownię, graliśmy razem w Tibie. Ktoś tam był z jego rodziny, miał nieźle zarabiający serwer prywatny. Byłem z nim na manifestacji przeciwko ACTA. Pamiętam, jak raz mi opowiadał, że ma zamiar zmierzyć się z dzikiem w lesie, siłować się z nim czy coś i wrzucić to na YouTube. Taki pozytywny wariat. Więc wiesz, no troszkę mu peron, prawda, odjechał. No i mi się wydaje, że wiesz, że takim boleśnie, nie wiem, urealniającym nam całą tą sytuację jest to, że takich ludzi jest cholernie mnóstwo wokół nas. I to, że zobaczyli, że coś takiego, taki zamach można zrobić naprawdę bardzo łatwo.
0: A Spreol pisze na czacie w cudzysłowie, za zarobione pieniądze z napadów. I się tu śmieje. No, ciężka robota, komentuje Aspreol. A Anon pisze, Stefan, no ale tak, Rodo, tak? To może nie będzie...
2: Stefan Rodo, ale to jest ten Stefan, tak.
0: Może w takich przypadkach nie warto nawet wymieniać czyjegoś nazwiska, nawet takiej osoby, bo to jest jakiś byle kto, ktoś.
2: Ale wiesz, to znaczy może i można powiedzieć, tak, no ale, bo to wiesz, można mu napędzić fejmu, no ale on tego fejmu już nie zauważy, bo jego szybko z więzienia nie wypuszczą.
0: No raczej, no właśnie, czy to jest osoba, o której lepiej zapomnieć, ale warto pamiętać o tym, co zrobiła i zastanowić się właśnie nad tą wolnością słowa, poprawnością polityczną, no bo dla większości osób będzie oczywiste, że maksimum wolności słowa to jest bardzo popularny pogląd, najpopularniejszy, że wolno mówić wszystko, bo słowa nie połamią nam kości. Mi na pewno nie możecie zarzucić, że jestem tutaj zdecydowanie po określonej stronie, bo się nad tym po prostu zastanawiam od dawna i no, posługiwałem się tutaj przykładem Hitlera często i wolności słowa ludzi, którzy swego czasu go popierali i samego Hitlera,

0: która już pięknie skomentowała, że Owsiak musi odejść i że on budzi złe emocje. Bardzo mnie też znowu nie zaskoczył komentarz prezydenta Dupy. Swoją drogą Joanna Senyszyn ma kłopoty, bo nazwała pierwszą damę pierwszym wieszakiem i to też wzbudziło kontrowersję. Pierwszy wieszak. Ale to trafione w punkt. Jak ktoś nic nie mówi, tylko co chwilę zmienia stroje, no to co... Jak to nazwać? I chudy taki jest, no. Ale... No i co ja chciałem powiedzieć? Zgubiłem się, widzisz, pomyślałem o tym
1: milfie. Bo się zakapućkało tej kwestii wolności słowa, gdzie tutaj nawet to nie jest taka kwestia, że on sobie wie, że on sobie to wybrał politycznie. Podejrzewam, że jeżeli by miał do zaatakowania, nie wiem, czy Jarosława Kaczyńskiego, czy Krystyny Pawłowicz, czy nie wiem, czy Adriana Zandberga, ale zrobiłby to w świetle Jupiterów, to on by to zrobił, tak? Bo to nie chodziło o to, żeby tutaj ukarać Platformę czy kogokolwiek innego, tylko żeby właśnie stanąć w takich, w świetle reflektorów, trafić do ludzi. Ze mną, z tego co wiem, Krystyna Pawłowicz te swoje tweety wyrzuciła po, niestety.
0: No właśnie, a ja o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć do dwóch w rezultacie nie doszedłem w przypadku tych dwóch rzeczy do meritum. Chodziło mi o komentarz prezydenta, który powiedział coś w stylu, że zaczął swoją wypowiedź od tego, że wiele nas różniło.
1: Na to się nie zgadzam, może tak troszkę my się tam nie lubiliśmy, ale teraz to jesteśmy kumple, nie?
0: Tak, nie, znaczy nie, on to jakoś to gorzej, to mu jakaś, jakoś gorzej mu ta wypowiedź wyszła, że wiele nas różniło, w wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy, tak jakby to było istotne, żeby to podkreślić i przypomnieć, że my się nie zgadzaliśmy, tak? Po czym dodał, ale w tym przypadku jesteśmy zdecydowanie po stronie pana Adamowicza. Tak jakby to nie było oczywiste, że jest się po stronie prezydenta, a nie nożownika, który go dziabnął w serce, nie? To taka głupawa znowu wypowiedź. Ja nie wiem, ten człowiek nie ma coś szczęścia do wypowiedzi i zawsze jak otworzy gębę, to coś głupiego z niej wylatuje. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że nie zakładamy za bardzo, że ta mowa nienawiści trafia nie tylko na ludzi rozsądnych, którzy potrafią to jakoś sobie poukładać w głowie, ale też do właśnie różnych frustratów, ludzi bardzo prostych, którzy by tych chciał powywieszać, zabijać, przegonić żydostwo, albo do ludzi po prostu niezrównoważonych, zaburzonych jakiś. I tutaj ta mowa nienawiści może mieć bardzo destrukcyjne działanie i przelać jakąś tam czarę goryczy u kogoś w głowie, nie?
1: O, już tutaj prawie bym znalazł, ale Kresia usunęła tego tweeta. Więc być może mi się uda do tego konkretnego cytatu. To znaczy zacytuję, tak? Owsiak wzbudza w ludziach wszelkie negatywne emocje i z powodu skrajnie kontrowersyjnej postawy szerzenia nienawiści i hejtu. I z tego co widzę, było to napisane o 20:45 według screenów, natomiast usunęła Krysia to, więc bardzo mi przykro. Może jeszcze Kesze Google coś nam pomoże.
0: Zenon pisze tutaj, to już nic nie mów, to do mnie, tak, że skoro nic nie można mówić, no to ty już, Krawiec, nic nie mów w takim razie. No ale słuchajcie, ile razy ja mówiłem, że kogoś trzeba powywieszać, albo że ktoś się nakradł, żydostwo cholerne. Jakoś tak staram się wyważać, mimo wszystko, mimo że używam wulgaryzmu sporo, że czuję wyraźną niechęć na przykład do kościoła katolickiego, to jednak, kurczę, z takimi osądami, że coś jest takim ewidentnym złem i że trzeba się to wyplenić, wypalić na zdrowej tkance społeczeństwa i to jest rak na zdrowym ciele, jakoś tak, może mi to czasem gorzej wychodzi, jestem tylko człowiekiem, nie? No ale czy czujecie, że to, co ja mówię, to was zachęca do tego, żeby chwycić na przykład za grabie i pochodnie i do kogoś tam pójść? No... Poza tym, tak jak dzisiaj gadałem z adwokatem, staram się podawać jednak jakieś fakty, nie? Jak robię audycję o kościele, to się posługuję jakimiś faktami historycznymi, jakimiś autentycznymi wypowiedziami, przytaczam, no nie wiem, jak mówię, ostatnio opowiadałem o tym, że głosy katolików przeważyły, były bardzo potrzebne Hitlerowi do tego, żeby mieć te 2/3 wymagane do zmiany konstytucji. przy okazji można by się tu zastanowić, co łączy

0: PiS i NSDAP, nie?
1: Wiesz co, ja tutaj może dla odmiany wrzucę link z Pudelka, bo czasami Zenon linkuje do Pudelka, także tutaj jest napisane, że to było po, bo wszelkie inne źródła to jest Gazeta Wyborcza i na temat, i nie chce mi się tłumaczyć, czy to było przed, czy to po. Natomiast ona to po prostu fizycznie usunęła ze swojego Twittera. Jeszcze, jeżeli sobie wpiszecie w Google frazę, którą teraz wrzucę na czat, ona cały czas jest w Google Cache, to znaczy można ją wyszukać na Twitterze, ale ona się nie otwiera, także Krysia to po prostu usunęła.
0: Zresztą, czy to jest takie istotne? Ważne, że Krycha, że Krystyna Pawłowicz nie przegapia żadnej okazji, żeby dosrać swoim oponentom ideologicznym. I brakuje jej wyczucia, kultury i tak dalej, bo widzicie, nawet my tutaj, dwa sowizdrzały i prześmiewcy, na dużo sobie pozwalamy, a dzisiaj jakoś nie cieszymy się z tego, że nie wiem, i nie gadamy coś w stylu, że no to takie są właśnie skutki New Age'u i malowania paznokci na czarno, nie chodzenia do kościoła, tak. No właśnie, ojciec dyrektor przez całe lata hejtuje taką Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Czy on nie, w pewnym sensie nie jest współwinny? Ja nie mówię, że jest winny w sposób oczywisty, ale czy się nie przyczynia do takich wydarzeń, jeśli przez całe lata sączy ten jad i to się gdzieś tam kumuluje w tych moherowych, pod tym moherowym beretem?
1: Wiesz co, nawet nie szedłbym, kurde, aż głupio bronić Rydzyka, ale nawet nie szedłbym tak daleko, ponieważ ale to jest problem dużo szerszy, że mamy ten pewien problem z mową nienawiści, tak, z takim po prostu wszczuciem jednego Polaka na drugiego i nam, ludziom, którzy mają tam więcej niż 80 IQ, się wydaje, że jest wszystko w porządku i tak dalej, a przyjdzie ci jakiś taki pierwszy lepszy debil, który miesiąc temu wyszedł z pierdla i stwierdzi, no haha, no to w takim razie ja się wstosuję do tej narracji i pierwszy taki event, który jest w mojej bieżącej narracji, no to będzie właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co jeżeli by wyszedł taki turbolewak i by wyszedł w maju i zaatakował ludzi koktajlem Mołotowa podczas obchodów Bożego Ciała? Co? Jak byście pili? Jak byście się odzywali?
0: Poza tym ja nie widzę, żeby tak druga strona trąbiła cały czas o przekrętach Caritasu. A to też nie jest sprawa jednoznaczna i taka prosta. Można znaleźć w internecie strony, na których dość dokładnie ludzie opisują, dlaczego zarzucają Caritasowi to, że działa w sposób haniebny, tak? Czy tam niemoralny, czy nieuczciwy. I są takie konkrety, dosyć twarde dowody. No, nie weryfikowałem ich, dlatego nie zrobiłem nigdy jeszcze audycji o Caritasie, ale są tacy też, którzy mogliby iść na taką zbiórkę Caritasu i tam wrzeszczeć. Nie daję na księdza, rzuć granat na tacę, nie? I tak dalej, i tak dalej.
1: No ale wiesz, ale
0: był pisk byłby zaraz.
1: Powiedzmy nawet, że ten Caritas 50 czy tam nawet 30% z tych swoich pieniędzy przeznaczy faktycznie na potrzebujących, jesteśmy w stanie wykazać, że faktycznie coś robi dobrego, nie wiemy ile robi złego, no ale to ludzie głosują własnym portfelem, to są ich pieniądze. Co tutaj się czepiać, nastawiać? Zenon tutaj zapytuje, co definiuje mowę nienawiści. To jest po prostu miękkie pojęcie, tak? Pojęcie abstrakcyjne, którego się nie da zdefiniować, to przede wszystkim. Natomiast powinniśmy umieć to jakoś odfiltrować, powinniśmy umieć odfiltrować fake newsy, tak samo jak powinniśmy odfiltrować jakieś takie szczucie, jakieś tępe, głupie kampanie marketingowe, więc nie mówię, żeby tutaj penalizować mowę nienawiści, ale żeby o niej po prostu zacząć rozmawiać uczciwie i się zacząć zastanawiać, czy jeżeli ktoś komuś tam grozi, bo też widziałem dużo bardzo kiepskich komentarzy na przykład ze strony krytyki politycznej, która teoretycznie powinna być bliska mojemu sercu, a nie jest, która faktycznie też się zajęła, też w nocy już mówiła o tym, że no, że to jest polityczna zbrodnia, że to jest Gabriel Narutowicz punkt drugi i tak dalej. Nie, to był najzwyklejszy świr. On próbuje nas wkręcić, bo on, nie wiem, on chciał jakoś to uzasadnić. Pamiętajcie, że mówimy o człowieku, który przez półtorej minuty podskakiwał na scenie, a dzisiaj stwierdził, że jest niewinny. Więc nie mowa nienawiści doprowadziła do tej zbrodni, natomiast mogła być istotną jego częścią, więc o mowie nienawiści powinniśmy mówić i nigdy jej nie zdefiniujemy, pomnijcie moje słowa, natomiast jest to coś, czego musimy przestać udawać, że tego nie ma.
0: Może to trochę jak z tą sztuką, albo z erotyką, że to potrzeba tu pewnego wyczucia po prostu i w pewnym sensie jest to kwestia umowna i to, czy uznajemy coś, że to już jest erotyka, albo to jest już porno, albo to nie jest sztuka, to jest sztuka, to potrzeba pewnego wyczucia, pewnej świadomości i pewnej kondycji intelektualnej w społeczeństwie po prostu, tak samo jak nigdy prawnie nie uregulujemy, żeby był ład i porządek, żeby ludzie nie śmiecili. Nigdy nie uregulujemy prawnie, żeby ludzie nie używali słowa kurwa jako przecinka. Do tego po prostu trzeba jakoś dojrzeć i... Ale tak jak tu napisał D, dosyć mądrze, niby taki banał, że nienawiść definiuje mowę nienawiści. Może te pokłady nienawiści właśnie i to, jak bardzo na przykład w tym momencie, może nie w tym, ale no w ogóle w moich audycjach, jak mocno będziecie czuli, że ja nienawidzę tej strony, którą krytykuję, to może jak zaczniecie czuć, że ja sączę jad i jest we mnie nienawiść, to będzie mowa nienawiści wtedy, a jeśli się skupię na jakichś suchych faktach i spokojnym głosem wam o czymś powiem, to może to nie będzie wtedy tak mowa nienawiści taka mocna, nie wiem.
1: Nie no, słuchaj, wyciągnę taki prosty przykład, bo mam sobie tutaj otwartego Twittera matki kurwa, który sobie po prostu dzisiaj zbija polityczny kapitał, ile tylko wlezie, ale też cytuję takie, co ciekawsze, hejterskie komentarze i jeden z moich ulubionych: na ciebie kurwo nawet noża szkoda. No i to, sorry, to jest mowa nienawiści, to jest, nie wiem, to jest takie tempy sprzeciw, taki najprostszy, no można zrobić komuś, wiesz, taką piękną obelgę tak, żeby naprawdę się poczuł podniecony, że ją usłyszał, ale można uderzyć i w ten sposób, tak, no i co, no i chcemy walić w ten sposób, chcemy walić jak ten cymbał brzmiący.
0: Porfiry pisze: krawiec, ty sączysz jad i nienawiść na PiS i Kościół w każdej audycji, ale to nie jest mowa nienawiści, tylko krytyka, choć czasem niesmaczna. No to ja myślę, że to był oczywiście sarkazm i zarzut w moją stronę, że no być może też popełniam ten błąd, może powinienem się zastanowić nad sobą i mniej hejtować. Ale no nie wiem, na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że to są rzeczy, które mnie w jakimś tam większym stopniu dotyczą, bo żyję w tej Polsce, dokładam się cały czas do kościoła, potrafię konkretnie wskazać, co uważam w kościele za złe, jego winy i grzechy. Są ciągle afery, a to pedofilska, a to finansowa, a to kolejne grunty kościół dostaje, a to przymusowa religia w szkołach. Można by długo, długo wymieniać, to są takie dosyć konkrety. A to, że owsiak się nakradł i że to jest Żyd i że tam w błocie się taplają, to są takie troszeczkę mało konkretne rzeczy, może nie tyle mało konkretne, co takie, które nie powinny aż tak bardzo uprawniać do sączenia jadu, tak? No bo czy ja bym sączył mowę nienawiści, na przykład mówiąc, że powinno się odstrzelić Mariusza Trynkiewicza i wiesz, czy pedofilców jakiś tam, nie? Albo że koleś, który na przykład zabił małe dziecko, no, zasztyletował w parku, to ja bym...
1: No to już jest mowa nienawiści, ponieważ nie tobie decydować, kogo powinno się odstrzelić.
0: Ale może, bardziej uzasadniona.
1: No, no i właśnie i tu jest taki pierwszy punkt. No może to jest uzasadnione, może ja mam prawo, żeby zdecydować, kogo należy odstrzelić. Nie. Co, ty jesteś Bogiem?
0: No to co, to nie ma czegoś takiego jak jak uzasadniona nienawiść do tego przysłowiowego mordercy dzieci, bo tymi dziećmi się zawsze tutaj posługujemy, żeby jakiś taki skrajny przykład podać właśnie tego, kogo można nienawidzić i go hejtować.
1: Dobra, nienawidzić, ale nie nawoływać do tego, żeby go odstrzelić, bo od odstrzeliwania to jest ktoś inny. Chyba, że nie wiem, chyba, że wiesz, że wprowadzą karę śmierci, zostaniesz albo nie, zostaniesz prokuratorem, no to wtedy możesz na sali sądowej faktycznie takie osądy wygłaszać.
0: Nie wiem. A jakie jest przysłowie o mordercach dzieci? Pyta Grzesiek. No tak się mówi, że przysłowiowe, jeśli o czymś się powszechnie mówi, nie? I bardzo często się posługuje. Może powinienem użyć tu słowa sztandarowy przykład, nie wiem, a może faktycznie. No dobrze, biję się w piersi, ja to w ogóle ciągle ostatnio błędy popełniam i do niczego jestem. Dziękuję bardzo
1: ale
0: za
1: też,
0: krytykę
1: ale też
0: przy wszystkim.
1: Z drugiej strony taki mały test, bo cały czas mam tego Twittera matki kurwa. Nie wiem, czy to ważne, ale bandzior z nożem miał serduszko na kurtce.
0: No, ważne, oczywiście. Ważne. Myślę, że to serduszko go zatruło, bo to każdy, kto takie serduszko sobie przylepia, to złe wibracje w ogóle do niego przez siódmą gęstość. Całe to błoto moralne, ten new ageism, to wszystko nie pozostaje bez... To nie jest bez znaczenia i to ma swój efekt. I to wszystko, to ten owsiak dobrze, że zrezygnował.
1: Wiesz, jest coś takiego jak konstruktywna krytyka, jest coś takiego jak krytyka destruktywna, ale uzasadniona, ale jest też coś takiego jak taka zupełnie niepotrzebna szpila. Że wbijasz komuś szpilę i tak nie do końca nawet jemu wbijasz, tylko tak wbijasz to dla gawiedzi i pytanie, czy potem będziesz, wiesz, z tego dumny, że tak szczułeś i tak dalej. No nie wiem, mi się wydaje, że to jest właśnie ta kwintesencja mowy nienawiści, że ta nienawiść jest w jakiś sposób, wiesz, indukowana, że ty sam sobą nie nienawidzisz, ale tym, co powiesz, starasz się wyzwolić, wiesz, tak rzucić ziarno i jedno trafi na kamienie, jedno trafi na piasek, a inny trafi na ziemię. I z tej ziemi wyrośnie piękny kwiat nienawiści. I ci ludzie robią to bardzo celowo.
0: Dosyć spora słuchalność. Dzisiaj prawie 70 osób nas słucha. No, zdaje się, że przychodzą nowi słuchacze. Zachęcamy do wspierania Radyjka. Ostatnio tylko odchodzą od nas tutaj na Patronie, sponsorzy, przydałoby się, abyście sobie przypomnieli o nas trochę, bo wtedy się będzie lepiej to rozwijało, będzie więcej audycji. Jeśli wam się podoba radio, to chociaż to jakąś tam symboliczną kwotą, tą najniższym progiem nas wspomóżcie.
1: O, tutaj Porfiry pięknie na czacie wskazał mowę nienawiści. Przykład pierwszy. 1983 to chujowy film, bo jest nudny i ma sztywną grę aktorską. Przykład dwa. Więckiewicz, idź się zajeb.
0: No, albo jakbym tak na przykład tylko się skupiał, bo dzisiaj też mi adwokat zarzucił, że ja się w ogóle, bo jemu zarzuciłem, że się nie skupia na jakiejś merytorycznej dyskusji, tylko wali ocenami, że ciągle mi pisze, że jestem na poziomie siedmiolatka i tak dalej, a on odbił piłeczkę, to taki prosty chwyt, że a wcale nie, bo ty tak robisz i ty nie podajesz żadnych konkretów i tak dalej. No słuchajcie, jak ja mogę nadawać dwugodzinną audycję najczęściej i mówić w niej bez konkretów, to ja bym, że jesteś głupi, wiesz co, byś się w głowę puknął jeden z drugim, ty się w ogóle to lecz na nogi, bo na głowę to za późno, no nie potrafiłbym tak przez dwie godziny gadać chyba, więc chcąc, nie chcąc muszę mieć jakieś konkrety, więc nie uznaję tej krytyki za jaką?
1: Za konstruktywną. Tak, bo konstruktywna krytyka mówi, to w tym miejscu, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, to zrobiłeś źle, ale jeżeli zrobisz tak, to będzie miało sens. Natomiast kontynuując sam wątek tych wszystkich mało fajnych dyskusji i takiego, wiesz, takiego przerzucania się, zarzucania się bycia ekspertem w jakiejkolwiek sprawie, to też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wiem, praktycznie całe dorosłe życie wygląda mniej więcej tak, że patrzymy i tak się zastanawiamy, jacy są ludzie. Jak to wygląda ze strony ludzi? Jak tutaj, nie wiem, prosty przykład, który tobie na serduszku krawiec zagra, to jest, że no jak z tych ludzi wyciągnąć jeszcze troszkę dudków, tak? Czy jak z tych ludzi wyciągnąć, żeby byli mniej nienawistni, żeby pozwolili nam robić to, co robią i tak dalej? Ale nie, ale zawsze się znajdzie taki, który tak powie, no dla mnie to ty to powinieneś być taki, tak? Ty powinieneś być taki i taki, a ty to powinieneś w ogóle się ten, nie? Więc no są rzeczy, wiesz, są rzeczy, które mają sens, są rzeczy, które nie mają sensu, ale chciałbym przejść do kolejnego tematu, czyli abdykacji właśnie Owsiaka, tak? I tutaj się nad tym skupić.
0: No właśnie, już powiedziałeś, że uważasz, że bez Owsiaka to będzie się dalej kręcić?
1: Tak, będzie się dalej kręcić, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że tyle lat, przecież prawie że 30 lat, które już spędził w tej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ile roboty wykonał, wyobraź sobie organizację takiego burdelu, który ma miejsce po prostu co roku. To jest niemal jak organizacja wesela, tylko że razy 10, tak? No i większość z nas ma coś takiego, nie wiem, raz w życiu, góra, tak? A potem się okazuje, że musisz sobie z tym radzić i z każdym po prostu rokiem ktoś ci coraz bardziej będzie właśnie wbijał te szpile, ktoś ci tutaj, nie wiem, ktoś cię tutaj zhejtuje, ktoś ci tutaj zarzuci jakąś agenturalną przeszłość, ktoś tutaj nagra ci jakieś głupie plastusie, a ty dalej będziesz brnął i w pewnym miejscu po prostu, wiesz, no masz te, nie wiem, 60 lat, tak, czy 60 parę lat i mówisz, kuźwa, może jednak już nie chcę, może jednak chcę sobie, nie wiem, pokwestować z tą puszką, nie przejmować się tym wszystkim. Jest tylu ludzi, wspaniałych ludzi, którzy się wokół mnie nauczyli, jak to wszystko zrobić i spokojnie, jeżeli się odsunę w tło, to nie zginie. I tyle, ale ja chcę już odpocząć i mimo, że już się pojawiły różne ruchy na Facebooku, gratuluję naprawdę ludzie, eventy na Facebooku, po prostu wow, naprawdę brawo, demokracja, brawo, wyślijcie lepiej do Jurka, wejdźcie na wośpork.pl, tam jest zakładka kontakt, Jurek czyta te wszystkie maile, wiem, sprawdzałem, napiszcie maila do Jurka, jeżeli chcecie go wesprzeć, to dajcie mu dobre słowo i powiedzcie, co o tym myślicie, dajcie coś od serca, on wam odpisze za 3 miesiące, ale on wam odpisze.
0: A ja tutaj przekażę pozdro dla Bystrzaka, dla patostreamera. Ostatnio sobie właśnie oglądam streama i te lumpy od Bystrzaka, to oczywiście, Owsiak, to przecież on kradnie, co, ty nie wiesz, widziałem Lamborghini przecie ma, ty weź mi z tym Owsiakiem, spierdalaj, złotówki nie dam. A Bystrzak ich tam spunktował po prostu i powiedział, żeby się odczepić od tego Owsiaka, bo nie wiemy, jak to dokładnie jest i nawet jak coś tam z tego ma, to dużo się napracował, tak dalej. Czyli nawet ktoś, kto cały czas chleje i jest po prostu takim łobuzem, streamerem i słynie tylko z tego, że się bije, chleje, to potrafi się jakoś tam pójść po rozum do głowy, także pozdro, Bystrzak. No, a Owsiak jest niewątpliwie częścią właściwie tego całego brandu. On jest tak kojarzony z Wielką Orkiestrą, jak, nie wiem, jak Elon Musk z tym SpaceXem, jak Bill Gates z Microsoftem i tak dalej, no więc zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mówię, że autorytet, ale potrafię docenić, jak ktoś po prostu gdzieś tam widać progres w nim, nie? I widzę, że Bystry się jakoś tam wyrobił, bierze się, chce się wziąć za siebie, tam dalej i tak dalej i potrafi zwrócić uwagę i tych lumpów trochę tam okiełznać. Zresztą nieważne, no tylko tak wspomniałem, ciekawostkę.
1: No ale to wiesz, to też mnie przeraża, że to tak bardzo polaryzuje, tak? Wyobraź sobie, że jest jakakolwiek, nie wiem, że jest zrzutka na tacę w kościele i ty wstajesz, i wiesz, nie, że tak sobie po prostu siedzisz na dupie i ci ta zrzutka nie przeszkadza, tylko wstajesz, a ja tutaj się nie zgadzam, żeby to na to poszło, bo to pójdzie na ubezpieczenie samochodu dla księdza, a ja się tutaj nie zgadzam. I coś takiego przecież się dzieje za każdą orkiestrą, tak? Zamiast ci wszyscy, którym ta orkiestra, nie wiem, jakoś przeszkadza, żeby się uwalili przez ten jeden weekend na dupie i mordy nie otwierali, no to nie, muszą wbić szpilę, muszą, bo coś tam, nie? Bo muszą zaatakować. I wiesz, no, nie wiem, czy byłeś kiedyś na mszy świętej i nie dałeś na tacę?
0: Tak.
1: No właśnie, a wyobraź sobie, żebyś wstał, ja tutaj jestem ten, a te już albo w Boga tak nie do końca wierzę, albo czasem tylko troszkę chyba i robisz jakąś taką swoją tyradę. Czym to się różni od Pawłowicz czy od Matki Kurka?
0: To jest tym bardziej bez sensu, że właściwie jesteśmy skazani na życie w takiej cywilizacji, że ciągle składamy się na rzeczy, na które byśmy nie chcieli i no po prostu ci, co pracują, zrzucają się na nierobów. Ateiści zrzucają się na katolików. Wszyscy, co nie oglądają TVP, mają dokładać, najlepiej obowiązkowo płacić abonament w ramach jakiegoś takiego dokładania się do kultury ogólnodostępnej i tak dalej. Przykładów można by wiele tu podawać, wręcz w nieskończoność można by podawać takie przykłady. No i jaki jest sens tutaj się na to złościć, nie?
1: No właśnie, więc dlaczego? Czy nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście taką akcję hejterską wobec Caritasu, tak? Co was boli, moi drodzy, jeżeli kogokolwiek oczywiście słuchających boli, co was boli, że coś tutaj jest zbierane i że z tego są karetki kupowane? Bo są kupowane i nie możecie temu zaprzeczyć.
0: No, ile było różnych demonstracji tego sprzętu, który został zakupiony. A osoby niechętne Woźpowi zawsze znajdą sobie jakieś zarzuty, a to na przykład, że gdyby nie było Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to państwo by więcej dawało na służbę zdrowia.
1: To dawałoby.
0: Znaczy państwo daje o wiele, wiele więcej. Państwo daje, to oczywiście taka przenośnia, no państwo niczego nie daje, wydziela z pieniędzy, które zbiera od obywateli. W formie podatków, no ale daje jakoś tak tysiąckrotnie więcej z tego, co czytałem, niż się udaje zebrać przez Wielką Orkiestrę, ale to i tak jest bardzo dużo, tak? I niektórzy potrafią, są tacy ludzie, którzy potrafią się skupić na pozytywach i znajdować w czymś same fajne rzeczy, a są tacy, którzy właśnie odwrotnie, w fajnej imprezie zawsze znajdą coś, do czego się przypieprzą, zawsze coś skrytykują, zawsze tą ciemną stronę widzą. I czy to nie jest tak, że to są ludzie po tej ciemnej stronie mocy, o której tyle się mówi i o której być może ludzie z tych kręgów często też mówią, że ciemna strona mocy, a sami może ją tworzą, właśnie skupiając się na negatywach, szukając jakichś haków ciągle, wymyślając jakieś zarzuty bardziej lub mniej prawdziwe i tak dalej, nie? Ciemna strona mocy.
1: A bo to, nawet bym nie robił z tego jasnej czy ciemnej strony mocy, to są po prostu dwa modele myślenia. Bo nie, i tutaj przerzutuję na coś zupełnie innego i myślę, że to przykład będzie wręcz, nie, myślę, że będzie się pokrywał z tymi, co dają na Woźpi, którzy Woźpę bojkotują. Jeżeli poznaję obcokrajowca, jakiegoś tam Irańczyka, który z jakiegoś powodu się pojawił w Polsce, który dajmy na to, który się po prostu pojawił, tak, i to ja się zastanawiam, w jaki sposób moglibyśmy się tutaj porozumieć, czego się mogę od niego nauczyć, co moglibyśmy razem zrobić. Ale mógłbym również spojrzeć na niego w ten sposób, że on chce mi coś zabrać, że on chce zabrać piękne polskie kobiety, blondynki i wiesz, i tak już dostrzegać na samym początku tylko i wyłącznie zagrożenie tutaj też. Miałem taką w ogóle nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli taką okazję się pośmiać z tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły wokół Woźpy. Przecież twórca Gadu Gadu w zeszłym tygodniu wystosował jakiś taki bardzo żenujący post, w którym stwierdził, no, że przecież NFZ daje tak wiele na szpitale, na karetki i tak dalej, jakoś nie ma nalepek NFZ-u, no bo debilu Woźp nie ma od każdej naszej pensji, od każdej naszej składki jakiegoś procenta, no.
0: Zdaje się, że nasz tutaj redaktor Etam jest po tej stronie, która właśnie pewnie zarzuca Wielkiej Orkiestrze, no na przykład jak tu napisał, że w telewizji pokazują, że kupili. No, to jest też taka postawa, dzisiaj bardzo popularna, modna i trendy, żeby we wszystkim szukać jakiegoś podstępu Matrixa. Ja się dzisiaj zastanawiałem, czy przypadkiem film Matrix nie zrobił przy okazji wiele złego. Bo tak jak kiedyś była moda, nie wiem, na kowbojów, na jakichś Schwarzeneggerów, to nagle się zrobiła taka moda, że każdy chce być Neo tutaj i nas wyciągać z... z Matrixa i wszystko jest zawsze Matrixem, co by się nie działo. Wszyscy nas po prostu oszukują, to jest jedna wielka iluzja, panie. I Halincia, co ty wiesz o tym świecie, Halincia? Ty żyjesz w tej łudzie, Halincia, i te twoje te piny, chipy, puki, te twoje całe te kurde, ty nic nie rozumiesz, Halincia, nie?
1: No bo to wiesz, przecież sama fabuła Matrixa się jeszcze wywodzi od starego dobrego Platona, tak? Więc jest to coś, co w nas tkwi. Jest to jakaś taka ponadczasowa obawa, której nie potrafimy, no jeżeli jesteśmy jacyś, nie wiem, mniej rozwinięci, nie potrafimy sami jej zdefiniować, tylko mówimy, że jest Matrix, że jest tutaj, wiesz, budzeniec Matrixa i tak dalej, tak? Fajnym przykładem jest książka Miltona Williama Coopera Behold the Pale Horse, która jest taką biblią foliarzy, gdzie, ponieważ ta książka się, premiera tej książki miała miejsce w 1991 roku, czyli grubo przed Matrixem, to on wszędzie wrzuca porównania do szachów, do gry w szachy. I te same porównania tak samo by idealnie pasowały do Matrixa, gdzie tutaj mamy jakiegoś takiego przeciwnika, którego wiesz, którego nie widzimy, którego intencje nie są do końca jasne, ale on gra czarnymi, wiesz, nie? To wiadomo, nie? A my tutaj gramy białymi i tutaj wiesz, i tutaj robimy dla nas dobry świat. Pojawiła się kolejna lekko strawna metafora, którą bracia Wachowscy stworzyli, więc teraz mamy Matrixa. Podejrzewam, że jeszcze za czasów naszego życia co najmniej 3 takie piękne metafory się zdarzą, więc to nie jest nic nowego. Matrix to jest pewna taka obawa braku kontroli nad naszym życiem, jakiegoś takiego spojrzenia na coś, coś tajemniczego, co pociąga za sznurki w naszym życiu, ale tych metafor będzie jeszcze wiele. Tylko Matrix jest dobrze opowiedzianą metaforą tego, a brakuje jakiejś lepszej obecnie, więc się czepiamy tego Matrixa.
0: Adwokacie, to nie jest tak, że jesteś skreślony, że nie masz co dzwonić, bo tutaj nie masz co się teraz kłaść na pleckach i brzuszka nagle odsłaniać. I ja nikogo nie skreślam, nawet jak mówiłem ostatnio, że nie odbieram już Jacka Blachy, bo mnie zwyzywał właściwie bez powodu, bo komik mi się jeden nie spodobał, którego on bardzo ceni. Już mi przeszło, jak zwykle, szybko mi przechodzi i nawet ciebie, nie ukrywam i nawet ci pisałem dzisiaj, że mnie irytujesz najczęściej. Chętnie z tobą podyskutuję.
1: Zadzwoń, bo wtedy będzie śmieszna melodyjka u Krawca, której nie potrafi wyłączyć.
0: Chętnie z tobą podyskutuję, chyba że zaczniesz wypowiedź od... Mam wrażenie, Krawcze, że zachowujesz się trochę jak 7-latek i jesteś pudłem rezonansowym Gazety Wyborczej, ale to tylko moje zdanie. Tak, potwierdzam, znowu się wtedy zirytuję, bo nie usłyszę żadnych konkretów, tylko oceny mojej osoby i... To wszystko się zirytuje i cię zbesztam, ale cię nie rozłączę i na pewno nie będę tutaj blokował dzwoniących, więc śmiało, jeśli ktoś ma zupełnie inne zdanie niż my, to jest takie radio, że możecie zadzwonić, zupełnie się z nami nie zgadzać i nas to nawet cieszy, bo wtedy coś tu się dzieje, coś iskrzy i możemy sobie kulturalnie podyskutować, dopóki się nie zaczniemy obrzucać gównem. Bardzo proszę, bardzo proszę.
1: Ale to też, to też miałem dzisiaj taką, wiesz, tak ni z gruchy, ni z pietruchy, jak tam sobie wcześniej rozmawialiśmy, gdzie chodziło mi o coś zupełnie innego, coś, co dzisiaj wytłumaczyłem na samym początku audycji, żeby się tak odrobinkę zastanowić nad tym całym wydarzeniem i też mam jeszcze parę rzeczy, które chcę poruszyć. I wiesz, i pytanie ze strony adwokata, czy to dlatego, że oglądasz TVN? A ja nawet takiej bajki nie znam.
0: No, to też, bo w ogóle ludzie się posługują takimi sprawdzonymi wytrychami i takimi szablonami jakichś wypowiedzi, że właśnie, że ty powielasz opinie innych. Mi się często zarzuca, że ty wystarczy, że
1: ale
0: coś mi
1: zostawmy.
0: Powiesz. I ja już od razu jestem, wiesz, przekabacony, że to, co potrzeba powie, to ja od razu... I to mi uwłacza trochę, bo sugerujecie wtedy, że ja nie mam w ogóle własnego zdania, że jestem jakimś miękką fają tutaj, która tylko jak znajdzie się ktoś tutaj, drugi, to zaraz go słucham, wsłuchuję się, wielkie maślane oczy robię. Nie, zarzuciłeś mi też, adwokat, dzisiaj, że ja poglądów w ogóle nie zmieniam. Jak nie zmieniam? Tak jak ci pisałem, byłem wierzący, byłem foliarzem kiedyś też. Dzisiaj wręcz odwrotnie jest. To ja nie zmieniam
1: poglądów. Jesteś cały czas foliarzem. Ale nie aż takim, nie jesteś turbofoliarzem.
0: No, może tak, może. No, w każdym razie zmienia mi się i to trochę tutaj nie koresponduje z opiniami właśnie wielu słuchaczy, którzy zarzucają, że właśnie zbyt często zmieniam poglądy i że jak chorągiewka trochę, no więc co słuchacz to opinia. Teraz mam zarzut, że przekręcam dyskusję. Nie wydaje mi się, że przekręcam. No to też łatwo jest właśnie znowu się posłużyć takim argumentem, takim kontrargumentem, albo ty jesteś manipulatorem. To trochę jak z tym ciągłym zarzucaniem wyrwania z kontekstu czegoś z Pisma Świętego, nie? Że co bym nie powiedział, o, wyrwane z kontekstu. To taki wytrych, to pasuje do wszystkiego. No,
1: to w takim razie ja sobie pozwolę przekręcić całą naszą dyskusję i chciałbym cię zapytać, Krawiec, jak się czujesz z tym, że skoro prezydenta miasta udało się zasztyletować w obliczu kamer, w obliczu przed setkami ludzi, którzy byli uczestnikami tego eventu, na scenie, jeżeli to się udało, to czy ty się nie boisz troszkę bardziej chodzić po bułki?
0: W zasadzie nie, bo zawsze tutaj mam wrażenie, prawda, tu pozdro dla adwokata, mam wrażenie, że chroni mnie statystyka jakaś i że to jest jednak margines, nie? I to jest jakiś incydent, który się zdarza bardzo rzadko i że to mnie nie spotka, bo jestem trochę jak ta antylopa w stadzie, która, wiesz, której nie złapie ten lew akurat, nie?
1: Nie wiem, no dla mnie troszkę takie własne poczucie bezpieczeństwa troszkę siadło przez ten weekend i jeżeli coś takiego jest, wiesz, jeżeli coś takiego jest możliwe, no to ten psychopata, który się tam zdarzył, dlaczego nie miałby zabić kogokolwiek z nas, kogokolwiek z naszych bliskich? Dlaczego nie mielibyśmy się nad tym przez chwilę, nie wiem, zatrzymać, zastanowić i tu powtórzę co prawda czyjś głos, ale to nam pokazało, że zauważ, że w momencie, kiedy do tego morderstwa doszło, to wiesz, dalej grała muzyka, dalej ludzie wymachywali łapkami i w momencie, kiedy człowiek, wiesz, jest na skraju śmierci, to nie ma nagle, nie wiem, jakiegoś takiego kryminalnego klimatu, nie zmienia się muzyka na jakiś taki spokojny jazz albo na jakieś takie tum, tum, tum, tum, tum, tylko, wiesz, przypomina mi się obraz Upadek Ikara. Zaraz wam go wrzucę, gdzie ma właśnie pejzaż z upadkiem Ikara od Bregla. Już wam tutaj kopiuj adres linku i już wam wrzucam, który, jeżeli się tutaj przyjrzymy, to tak naprawdę nie widać do końca tego upadku Ikara. Tutaj jakiś ziomeczek sobie z krówką chodzi, tutaj jakiś statek wypływa, drugi statek wypływa. Jeżeli sobie spojrzymy w prawy dolny róg tego obrazu, to tam widać takie nóżki, które wystają z tej wody. I to jest właśnie ten Ikar, który tam upadł. I cała metafora, która nad tym obrazem siedzi, to jest to, że umiera się tak po prostu. I tutaj nie ma nic w tym wyjątkowego i nawet bardzo tragiczna śmierć jest niczym, bo i my jesteśmy niczym w kosmologicznym znaczeniu wszechświata.
0: I nawet coś takiego symbolicznego jak upadek i kara, nie? To pozostaje to jakoś tam niezauważone w ogromie tej całej reszty świata i ludzie dalej wykonują swoje zwyczajne czynności. No tak to jest, tak to jest. I z tym się trzeba jakoś pogodzić najlepiej. To, że nasza śmierć też pewnie zostanie niezauważona, to i szybko o niej zapomni reszta świata. I to jest normalne chyba w sumie. Ja się obawiam, że za dwa dni już znowu nikt nie będzie pamiętał o śmierci Adamowicza i wszystko wróci do normy, no bo teraz oczywiście wszyscy są pod wielkim szoku. Ci, którzy byli wrogami tutaj tego polityka i jego partii, prawda, co się nakradła, żydowskiej, lewackiej i tak dalej, zaraz znowu będą tu krytykować i wieszać psy na swoich oponentach i druga strona też tak samo. I księża, którzy teraz będą przez chwilę śpiewali tam anielski orszak niech twą duszę przyjmie, to zaraz będzie znowu, o tu, prawda, wiemy co to za siły, wiadome, wiecie co z nimi zrobić, tak. No i wszystko wróci do stanu poprzedniego szybko. Nawet kiedyś mówiłem, że jakby kosmici tu przylecieli, to też byśmy szybko się z tym jakoś oswoili i nie byłoby już to na głównych stronach portali nawet, tylko by było o czym innym. I tak to działa.
1: Zenon jeszcze tutaj wrzuca, czemu akurat on, a tyle innych osób zabitych nożem nie dało ci do myślenia, a w Afryce biją Murzynów.
0: To zawsze jest jakiś, jak ktoś znany umiera, to często to nas pobudza do jakiejś debaty, do dyskusji, a ludzie mało znaczący, no mniej. I to jest też dosyć oczywiste przecież, że nie rozmawiamy codziennie o tym, że tam 400 osób dziennie ginie w wypadkach samochodowych w Polsce, czy no nie znam statystyk, z dupy strzelam teraz, ale... No, nie rozmawiamy o tym na co dzień sobie, nie? Raczej tylko jak ktoś znany, no bo to jest jakiś symbol, no.
1: To jest, tak, to jest symbol i kwestia jego politycznego zaangażowania czy czegokolwiek innego zupełnie mnie nie obchodzi, tylko to, co już parę razy powtarzałem, to jest to, że to było na scenie podczas bardzo fajnego eventu. Po prostu, no nie wiem, to jest prawie jak zasztyletować pannę młodą na weselu, tak?
0: No, jest w tym coś takiego strasznie smutnego, że z jednej strony mamy bardzo radosną imprezę, która kojarzy się wręcz z takim faktycznie świątecznym klimatem. Ludzie się łączą, nawet w tej spolaryzowanej Polsce jakoś starają się łączyć, bo Polacy są chyba trochę takim narodem, który potrzebuje jakiegoś pretekstu, żeby zacząć ze sobą normalnie rozmawiać, żeby uścisnąć dłoń drugiego człowieka, za którym nie przepadamy, bo on ma inne poglądy. I te poglądy, te ideologie cały czas nas strasznie dzielą, ale mamy takie właśnie święta, które, no i muzyka, ta scena rockowa, różni celebryci się pojawiają, jest kolorowo, gra muzyka, a nagle coś takiego się dzieje, że wchodzi na scenę gość, który to wszystko niszczy, psuje przez jeden cios nożem i to takie symboliczne, bo cios w serce, nie? To
1: jak, czekaj, Zenon, bo ja ci zaraz przypierdolę, naprawdę, kurwa, człowieku, nie chcę porównywać tutaj, jeżeli ktoś gdzieś w jakimś innym kraju ginie, każdego dnia, jak przed chwilą Krawiec mówił, każdego dnia dziesiątki osób giną na naszych polskich drogach. Tego o tym się nie mówi, o tym się nie mówi głośno, ale tutaj został człowiek zasztyletowany na oczach nas wszystkich i to jest głośne. To pozwala nam się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Nie mieszkamy w pieprzonym Bantustanie, gdzie mamy do czynienia cały czas z bombardowaniami. No nie wiem, jeżeli miałbym tutaj bombardowania, to może by mnie to bardziej poruszyło, ale boli mnie to, że w kraju, w którym mieszkam ja i ty, człowiek, który kwestował, który tak naprawdę w tym dniu ani temu człowiekowi, który go zamordował, nic złego nie zrobił, nagle zostaje zabity, zasztyletowany przed oczami setek ludzi, przed oczami kobiet, przed oczami dzieci. I to mi przeszkadza. To mi przeszkadza. I jeżeli bym mieszkał w Las Vegas, też by mi strzelanina w Las Vegas przeszkadzała, ale nie mieszkam w Las Vegas.
0: No widzicie, w końcu do kogoś innego potrzeba powiedział, o jak mu zaraz jebnę! No, w końcu się ktoś inny znalazł. Bardzo się cieszę. Ale, no bo nasz mózg musi sobie wybierać jakieś wydarzenia, które nas głębiej trochę wzruszą czy poruszą, bo jakbyśmy się wszystkim przejmowali cały czas, to byśmy oszaleli. I to jest też normalne, że mniej nas obchodzą rzeczy, które mniej nas dotyczą, są gdzieś dalej. Ja też nie mówię, że tu jakąś tragedię miałem, że nie mogłem spać, prawda, bo ja tej osoby nie znałem. Bardziej patrzę ogólnie, jestem jakoś zasmucony ogólną sytuacją, tym, że Polacy się kłócą ze sobą, że wielu ludzi szuka opinii, żeby komuś coś wytknąć, dać pstryczka w nos, skrytykować. Ty, Zenon, też trochę taki jesteś, wiesz, tak jesteś takim typem człowieka, że przy tobie ktoś stanie i salto zrobi, to ty podejdziesz i... A ile trzeba, żeby zrobić dwa? No? A ile to trzeba?
1: Kiedy w 2010 roku doszło do zamachu w siedzibie Prawej i Sprawiedliwości w Łodzi, która miała, nie wiem, co miało miejsce jakieś 800 metrów od miejsca, gdzie wtedy przebywałem, gdzie pan Cyba wszedł z bronią do biura poselskiego, to też mnie bardziej ubodło niż jakiś, nie wiem, niż jakiś jakikolwiek... Nie wiem, choćby jakiś, nie wiem, coś wybuchło w Warszawie. Mnie to dotknęło, bo to było blisko, bo to mnie dotyczy. To jak... dotyczy mnie, to dotyczy ludzi, na których mi zależy.
0: A jak przestaniemy się przejmować czymkolwiek, wychodząc z takiego założenia, że świat to dżungla, że... No bo co byś chciał, Zenon, żebyśmy się w ogóle niczym nie przejmowali i o niczym nie rozmawiali tutaj, co się tragicznego wydarzyło, ewentualnie rozmawiali o tym całkowicie na chłodno i żartując sobie, no to kim się staniemy wtedy? Chyba takimi jakimiś pozbawionymi empatii zupełnie ludźmi, takimi bardzo niefajnymi ludźmi chyba, takimi... Nie wiem, zgryźliwcami, którzy potrafią tylko właśnie, kurczę, wszystko skwitować jakąś zgryźliwą uwagą. O, niestety, tutaj źle odebrałem. Witam cię, Zenonie, już sobie rozmawiamy.
2: A, jest potrzeba?
0: No właśnie nie ma. Czekaj.
1: O, teraz jest okej.
0: No jesteś, ale teraz nie ma Zenona, spróbuję dodać. O, nowy Skype, to super po prostu. Dajcie mi chwilkę, muszę dojść do tego, jak tutaj dodać kolejną osobę do konferencji.

Tu jest, zdaje się, tak, że trzeba stworzyć konwersację nową ręcznie. A, to super. To już wiem, jak to działa. Przypomniałem sobie. No, po prostu fenomenalnie. Nie, tego Skype'a się nie da używać praktycznie. To jest dramat. To jest dramat, kurwa, jakby powiedział pan Stonoga.

0: A słyszę tylko ciebie, a nie słyszę naszego dobrodzieja.
1: A teraz chyba jesteśmy w trójkę.
0: Nie no, super po prostu, przeprofesjonalnie żeśmy to ogarnęli.
1: No, jeszcze nie wiem, czy żeśmy ogarnęli, bo potrzeba się nie odzywa, mimo że jest jego tutaj...
2: Halo, halo?
1: O,
2: halo,
1: jest,
2: halo?
1: Jest
2: Halo, halo?
1: Jednak.
0: Jest,
2: czyli super. To sufit.
0: Dobra, proszę państwa, no to jak już jesteśmy, napiszcie na czacie, czy słychać wszystkich trzech. W ogóle najlepsze jest to, że widzę jakieś zielone coś zamiast krawca, nie?
1: No ja też. Zielone tło.
0: Kamerę masz włączoną, czy coś, nie wiem.
1: Ja pierdę. Chciałem
3: słuchaj,
1: odebrać...
3: Słuchaj,
1: no.
3: Nie, poczekaj chwilę. Zrobimy tak. Ja teraz ich dodam. Ty nic nie rób, okej? Okay? Bo widzę, że jesteś ja techniczny jak kłod. Ja teraz ich dodam. Jeżeli jedna osoba dodana, tak? Teraz dodaję drugą osobę. Klikam plusik. Dodaję osobę kolejną. Tylko jego akurat nie mam. Więc jego
1: i ja
3: nie
1: to zrobiłem, słuchaj. I już działało. Tylko, że jak ty zadzwoniłeś, to miałem dołącz do rozmowy. No to ja poprzez dołącz do rozmowy zrozumiałem, że dołączę ciebie. A nie, a wywaliło ich i pojawiłeś się tylko ty.
3: A co kliknąłeś? Kliknąłeś przycisk odbierz, a nie dołącz do rozmowy. Czytaj, co klikasz, bo ja pierdolę. No,
1: no
3: ludzie.
1: A być może
3: nie czytasz,
1: tak,
3: a oczekujesz, że coś będzie miało jakiś efekt. No.
1: A to jest mowa nienawiści, to co ty robisz teraz.
3: To twoja jesteś, stara to jest mowa nienawiści.
1: Jesteś współwinny temu, co się wydarzyło teraz.
3: Zmieniłem ostatnio Skype'a, chyba przedwczoraj i powiem ci jedno, jest o wiele lepiej to wygląda. Oczywiście jeszcze nie jest do końca ukończone, bo to jest w elektronie i można mieć pewne wątpliwości, ale...
0: Rodzina tego pana polityka jest jakoś usytuowana i już im nic nie grozi. Być może nawet jeszcze jakąś rentę, zostaną im ubezpieczenie. A tu na przykład może być, że rozwaliło kurde kolesia, tam nie wiem, jakiegoś męża, głowę rodziny i jego braci i wszystkich w ogóle, jak jechali gdzieś na budowę. Koniec, jest bieda, jest nędza i rozpacz. W pewnym sensie jest to większa.
3: Ktoś go musi dodać, albo ja go dodam. Może go będę miał.
1: Teraz się przełączyłem, bo...
3: Dodałem go teraz, dobra. Widzisz, kilka sekund, to jest dosłownie kilka sekund. Wpisałem dwa słowa i jest. Tylko trzeba się nauczyć, jak to działa, a nie krytykuj tak jak kłód bezpodstawnie, że łololo, co się dzieje, zniszczyli mi całe życie, bo Skype'a zaktualizowali.
1: Właśnie przesadzasz, bo tu faktycznie jest to ciężko zrobić. Gdyby było łatwo, nie, wiesz, ja nie jestem jakimś analfabetą komputerowym, naprawdę. No,
2: jesteś, daj mi go zaorać.
1: Nie jestem.
2: Jak zrobić, żeby nie było tego cholernego dźwięku przychodzącej rozmowy?
3: Jak dasz sobie nie przeszkadzać, to nie będziesz miał tych dźwięków. Chyba, że w ustawieniach masz w powiadomieniach nie przeszkadzaj i masz tam takie dwa suwaki. Pokazuj powiadomienia czatu w trybie nie przeszkadzaj i pokazuj powiadomienia o rozmowach. I to są dwie rzeczy, które musisz odhaczyć, żeby na pewno nie było żadnej informacji odnośnie tego, że ktoś dzwoni do ciebie w trakcie, jak masz tryb nie przeszkadzaj. To jest coś, co płot próbuje zrobić od roku i nie potrafi.
2: A, czyli jeżeli robię audycję, to muszę zaznaczyć, żeby mi nie przeszkadzać.
3: Tak, i wtedy mieć oznaczone, co jest domyślnie oznaczone, w opcjach, żeby nie było żadnych powiadomień w tym trybie.
2: A ja tutaj tylko chciałbym... Kurde, nie ma Zenona.
3: Jest w tej rozmowie. Tylko musi ogarnąć, że jest zaproszony do drugiej, innej. Tylko, że to też chyba jest za trudne zobaczenie na ostatnie czaty w okienku Skype'a. To przekracza ludzkie pojmowanie.
1: Teraz staram się dodać Zenona tutaj do rozmowy. Zobaczymy, czy jeszcze...
2: Bo chciałem mu wyjaśnić, bo nawet nie jestem zły na niego, tylko po prostu się w jednej konkretnej rzeczy nie
3: jest dodany cały czas, tylko musi odebrać. No, tyle z tej filozofii całej, bo dzwoni do niego, jest pokazane. Dobra, ale ja miałem do konstruktywnej krytyki przejść. Powiedziałeś, że owsiak z Wośpem to jak Elon Musk ze SpaceX czy Bill Gates z Microsoftem. Na ciebie nawet noża szkoda. Powiedziałeś też, że Wośp zbiera 1000 razy mniej niż daje państwo na służbę zdrowia. Pomyliłeś się o rząd wielkości, jest to ponad 10 000 razy mniej. No ale to cały dzień poświęcony wielkiej chucpie, a gdzie marnuje się 365 roku. Czyli wystarczyłoby, żeby te osoby po prostu poszły na ten jeden dzień do roboty zwyczajnie i zapłaciły to, co normalnie płacą, i by było więcej niż ten WOŚP, który zbiera. Także to jest zwykła chucpa i marnowanie czasu, pieniędzy i nie warte to niczego. Takie podsumowanie WOŚP-a od strony czysto praktycznej, finansowej i czasowej. A ogólnie to mam wrażenie, że zachowujesz się jak siedmiolatek i ogólnie wydmuszka Gazety Wyborczej w połączeniu z antyklerykalizmem tygodnika nie. No i chyba nie masz w ogóle własnego zdania, jesteś tylko miękką fają i pisuarem NIDA 20. To właśnie z konstruktywnej krytyki.
1: Ale też zauważyłem, że masz taki miły chłopieńcy atłasowy głosik, jak ten, którego cytujesz.
3: Dziękuję za komplement. Ty też może masz niezły głos. To też komplement dla ciebie.
2: Zostawić was samych, chłopcy?
1: nie zostawię mnie z nim. No i coś nie odbiera nasz Zenon. Nie wiem, chyba... Zenon, jak słyszysz, odbierz. Tam jakąś tam słuchaweczkę kliknij. To będziemy mogli pogadać.
3: No cały czas do niego dzwoni. Po prostu... No nie odbiera. Tyle.
1: Może się obraził.
3: Nie, napisał na czacie kurwa. Czyli kogoś obraża, ale łączenie i chuj nie działa. Słuchaj, wyjdź z tej konwersacji wcześniejszej, bo pewnie tam siedzisz i tam dzwonisz na tamtej konwersacji. Wyłącz wszystkie konwersacje, zobacz na ostatnie czaty, które masz i zobacz, że ktoś do ciebie w tym momencie dzwoni. To jest taka magia.
1: I właśnie próbuję po raz trzeci zadzwonić do Zenona. Zobaczymy, czy się uda, czy odbierze. No dobra. A co chciałem zapytać?
3: Ogólnie to miałem czkawkę i zastanawiałem się, jak długo ta czkawka mi będzie przeszkadzać. I zacząłem czytać o tej czkawce i przeczytałem, że czkawka może się utrzymywać nawet kilkadziesiąt lat. I rekordzistą jest jakaś osoba, która miała ponad 60 lat czkawkę. I się zacząłem zastanawiać, kiedy mi przejdzie. Okazało się, że ponad pół godziny dało radę i chyba przeszła. Chociaż jak teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że zaraz będę czkał. To tak jak z oddychaniem. Jak pomyślisz, że oddychasz, to nagle zaczynasz manualnie oddychać. Tak myślisz o tym i tak płucami ruszasz, czy tam przeponą. I to jest takie dziwne. Nie polecam tego uczucia.
2: Teraz wszyscy oddychacie manualnie.
1: Może można by cię jakoś wystraszyć, ale ja nie wiem, co ciebie mogłoby wystraszyć. Pewnie jakaś dziwna bardzo rzecz, która innych na przykład śmieszy. Mnie straszy
3: codziennie. Codziennie
2: nowy sezon Juri będzie robiony przez Triggera.
3: O kurwa, stary. Nie chciałbyś tego.
1: Mnie
2: czujesz się wystraszony?
3: Dobra, postawił tutaj ultimatum, że albo ja, albo on. Chyba nie chce ze mną rozmawiać, obraził się. Dobra, Zenon, jesteś chujem i tyle w temacie. Elo.
1: Elo. Elo, mordeczko. Dzięki za suba. No, Zenon tam pisał, że resetuje Skype'a. No, to poczekamy chwilę. No, ustosunkujesz się jakoś do wypowiedzi kolegi?
2: Apatia ładnie to zaznaczyła. Czy to była mowa nienawiści? Może teraz nam się uda dodać Zenona, bo chciałbym sprostować jedną bardzo ważną rzecz, to, że nie jest ważne, czy to Adamowicz, czy nie wiem, czy Kaczyński, czy Komorowski, czy Jan Paweł II, czy ktokolwiek został tam zasztyletowany. Został zasztyletowany człowiek. Nieważne, kto to był. Nie gówno wchodzi, kto to był. I to by mnie poruszyło tak bardzo samo. Nawet jeżeli to by się zdarzyło gdzieś w tłumie, a nie na scenie, poruszyłoby mnie tak bardzo samo. Tak bardzo samo.
1: Może nie ma u ciebie sygnału, Zenonie, bo masz na przykład starego Skype'a i on już jest niekompatybilny. Stracił kompatybilność na przykład i coś tam nie trybi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Możesz ty spróbować ewentualnie jeszcze zadzwonić. Może mi się uda tym razem odebrać, ale obawiam się, żeby... obawiam się, że będę miał do wyboru znowu tylko opcję odbierz, a nie będę miał dołącz do rozmowy.
2: A to weź go odbierz, a ja potem spróbuję się dołączyć jakoś.
1: No dobra, jeśli się uda mu zadzwonić znowu. Spróbuj zadzwonić, Zenon. No musimy jakoś...
2: Ja teraz do niego dzwonię.
1: No to ty spróbuj. Wybaczcie nam te problemy techniczne. Mi się tu w ogóle wyświetla na górze, że... A nie, tu jeszcze to się wyświetlają ci, co już byli i ich nie ma, że oni są dopisani do tej rozmowy i mogą w każdym momencie sobie wejść po prostu, tak to jest na Skype'ie, że nie są wykasowani z konwersacji. O, jest rozmowa przychodząca i mam do wyboru tylko zieloną słuchaweczkę, na którą jak kliknę, to odebranie tej rozmowy spowoduje zawieszenie aktywnej rozmowy. Nie mam dodania, przykro mi. Mogę to zrobić sam tylko.
2: Weź go odbierz, a ja się spróbuję podłączyć.
1: Dobra. No, niestety musiałem użyć jedynej opcji, która była, zielonej słuchaweczki, co spowodowało rozłączenie, ale potrzeba ma spróbować się do nas dołączyć.
0: Ja nie wiem, ja już wiem, że ona jest na mnie śmiertelnie obrażona, bo zamiast kurwa ten to ogarnąć, to jakieś chujstwa się działy.
2: Mógł się ten tutaj nam...
1: Ja... No i... Janie, baranie, dzbanie, kurczę, dałem dołącz do rozmowy i dołącz do rozmowy na 100% teraz dałem, zaprawdę. I dodanie do rozmowy powinno dodać do rozmowy, a nie zawieszać rozmowę. Więc nie pitol mi tutaj swoich smrakloków, że to wszystko działa tak jak powinno, bo nie działa. Już samo to, że próbuję szósty raz dodać Zenona i on nie słyszy sygnału. O.
0: No nie się... no, na kompie nie działa, na komórce działa.
2: Potrzeba naprawił.
0: No. Powiem tak, potrzeba... I w ogóle wszyscy, słuchajcie, macie problem z ustaleniem mowy nienawiści. Co jest mową nienawiści? A też ciężko jest wam pojąć tą prostą rzecz, że ludzie mają... inną wrażliwość, różną. Ole rusza na przykład to, że dziecko w Ugandzie jest chore i umiera, a ciebie rusza to, że

0: że zmarł ktoś, kogo rodzina jest w pełni sytuowana i tak naprawdę jakichś wielkich zmian nie będzie, czy to, że czy jak zmarł jakiś, powiedzmy, jedyny żywiciel robotniczej rodziny, zmarł, nie wiem, na kopalni, zmarł jadąc na budowę, czy coś takiego i tam
1: ale
0: będzie...
1: Ja tej historii nie znam. Ale ja tej historii nie znam, dlaczego miałbym się nią przejąć, jeżeli nie znam tej historii?
0: Ale możesz, takie rzeczy nieraz są, wiesz, wypadek busa na drodze i to jest przez pół godziny na jakimś portalu i tyle. Nagle się okazuje, że cała rodzina jakaś tam zmarła. I gdzieś ta świadomość, że gdzieś w Polsce będzie już
1: dobra,
0: nie tylko
1: ta świadomość mnie trzyma tak, że sam sobie, nie wiem, mogę w każdej chwili umrzeć, jeżeli prowadzę sobie samochód i mogę zginąć w wypadku samochodowym, ewentualnie mogę kogoś zabić, tak? Ale tam ktoś został zasztyletowany podczas bardzo fajnej imprezy. I nie interesuje mnie, czy to był polityk, czy to był, nie wiem, jakiś tam koleś, który, czy jakieś dziecko, które kwestowało. Nie, mnie boli to, że pojawił się świr, który po prostu kompletnie znikąd się wziął i zaszlachtował człowieka.
0: No wiesz, słuchaj,
1: świetle reflektorów, tak?
0: Jak się będziemy dalej bawić w niektóre rzeczy, które się bawimy, jak religia, czy nie wiadomo co, no to jeszcze długo będą takie świry i niestety obawiam się, że naszego życia będziemy się musieli z tym pogodzić po prostu, że takie
1: Nawet
0: rzeczy
1: nie
0: się
1: religia,
0: dzieją.
1: Ale zwykła choroba, tak?
0: No,
2: fanatyzm.
1: To mówię,
2: może,
1: no, nie ma dużej różnicy, to, nie?
0: Już nie wchodzimy może za bardzo w szczegóły. Chodzi o to, że po prostu jeszcze nie jesteśmy w stanie takich ludzi leczyć skutecznie i albo wyłapać wcześniej. I
1: ale
0: po prostu teraz
1: sobie
0: możemy zadawać, no tak, i możemy sobie zadać pytanie, no kto tam teraz zawinił, nie? No kurde, jakby była gdzieś prywatna firma jakaś do okrzanienia, która nie ma pleców, to wypadałoby na tą prywatną firmę, która nie ma pleców, to zrzucić, tak jak w przypadku tych escape roomów, tak? I nieważne, że ten koleś tam miał te wszystkie papiery podbite i licencje. Nieistotne, to jest jego wina, bo był prywaciarzem. Tutaj można zrobić tak samo, nie? Ale tutaj obawiam się, że firma ochroniaczka ma plecy, więc nikt na nich nie powie złego słowa, nie? Bo to przecież było nie do przewidzenia. Słuchaj, możemy sobie gdybać, ale no niestety, świat nie jest doskonały i takie przypadki będą.
2: A czy,
0: jak nie teraz, to...
2: A czy z fanatyzmu się da w ogóle wyleczyć kogoś na przykład?
0: Myślę, że nie każdego się da wyleczyć. Obawiam się, że nie. Jak patrzę, jak niektórzy ludzie są w swoich poglądach zatwardziali, nawet tutaj u nas, w naszym Grajdołku, to nie da się. Ludzie potrafią być strasznie uparci i nawet w prostych sprawach czasami im się nie da przegadać.
2: A czy foliarze to nie są tacy fanatycy alternatywności?
0: Zależy, które są różne spektra foliarstwa, nie? Są ludzie, którzy też są też, pamiętaj, że jest też foliarstwo w drugą stronę, czyli jakiś taki lemingoza, nie? Że po prostu łapiesz bezkrytycznie wszystko z głównego nurtu i po prostu, jeżeli w telewizji poszło, że trzeba sobie zrobić kupę i wytwarować twarz, no to ci ludzie sobie wysmarują twarz, podobnie jak tamci, którzy się gansem smarowali i truli, no. Słuchaj, no, nie wiemy jeszcze wszystkiego o ludzkiej naturze, no, i świat nie jest doskonały. I teraz wszyscy nagle to przeżywają, egzaltują się jakoś strasznie, że o Jezus, co to się stało? O, i sam wpadłeś w jakieś takie właśnie mainstreamowe coś tam, bo zacząłeś pierniczyć o tej mowie nienawiści, że to jest wina tego, co, że tam PiS gadał, że Pawłowicz i tych wszystkich innych. Skąd wiesz?
2: To znaczy,
0: masz
2: to
0: tego
2: jest
0: pewność?
2: Dosyć
0: siedziałeś
2: u tego oczywiste.
0: Kolesia, że to jest... Nie, nie jest oczywiste.
2: Oczywiste i logiczne. Chciałeś... Słuchaj, jak ja bym na przykład mieszkał
0: wiesz,
2: z tobą...
0: telewizję. Słuchaj, jest młody człowiek, 27 lat. Bardzo wielu ludzi w wieku około 27 lat właśnie w ogóle nie ogląda telewizji. Nie masz tej pewności, że on w ogóle śledził wypowiedzi Pawłowicz.
2: Ale to zawsze jest tak, że na dłuższą metę przesiąkasz klimatem, w którym żyjesz. Jak ja bym na przykład mieszkał z tobą pod jednym dachem, byśmy codziennie sobie gadali na jakieś tematy, każdy z nas przysiąknie trochę tym drugim i można kogoś zarazić nienawiścią, fanatyzmem, sącząc ten jad i w końcu, jeśli nie masz naprawdę jakiegoś twardego charakteru, nie masz jakiegoś, wiesz, swojego sztywnego systemu moralnego,
0: słuchaj,
2: jakiegoś,
0: to
2: w końcu
0: okay,
2: zaczniesz
0: spoko.
2: Chłonąć.
0: Teraz tak, teraz ten fenomen polega na tym, że takie rzeczy robią media i robią je politycy.
3: Ale
0: to
3: mam
0: są dwie siły,
3: sprawę.
0: Których my nie potrafimy, dwie siły, których my nie potrafimy okiełznać, a ty jednocześnie chciałbyś homonto założyć w postaci mowy nienawiści i cenzury na wszystkich. Kiedy my tak, nie potrafimy rozliczyć polityków ze zwykłych obietnic wyborczych.
1: Bez urazy krawiec, ale chciałbym się tutaj wtrącić, bo faktycznie tutaj troszkę stronę Zenona wezmę, ponieważ to całe obwinianie, tak, to koleś nie miał za bardzo okazji, jeżeli wyszedł bodajże w grudniu z więzienia, nie miał za bardzo okazji przesiąknąć tym naszym kociołkiem. On wziął pierwszą, lepszą okazję, żeby zamordować i żeby to było medialne. Taki typowy mujahedin, który faktycznie znalazł się we właściwym miejscu,

0: właściwym punkcie i tylko do tego zmierzał. Faktycznie spolaryzowanie naszego społeczeństwa miało na to wpływ. Natomiast to był świr, tak? I nie schodźmy do poziomu krytyki politycznej, która też 2 godziny tak na poziomie Krystyny Pawłowicz stwierdziła, że no to są że to jest po prostu ofiara rządzących, ofiara PiSu, gdzie bardzo fajnie swoją drogą, co rzadko mi się zdarza, chwalić Durczoka, ale Durczok bardzo ładnie im pojechał.
1: Ja wam powiem jeszcze tak na szybko jedną sprawę,
2: że on przebywał w tym środowisku, że on faktycznie mógł przesiągnąć, ale jak przesiągnął, to przesiągnął bandytyzmem z po prostu MAMR-a, bo przebywał tam x lat i w takim razie tam się chwaliło i szanowało osoby, które właśnie popełniły jakieś spektakularne przestępstwo. Oczywiście tam nie wchodzi o jakieś pedofilię i te sprawy, to chodzi właśnie o kodeks tam więzienny, gdzie najbardziej się szanuje takich typowych, hardych morderców. I on właśnie tym przesiągnął, więc możesz mieć rację, ale pomyliłeś się co do źródła tego przesiąkania.
0: On był zwykłym świrem, niczym nie przesiąknął. On znalazł pierwszą lepszą okazję.
1: Chciałbym kończyć, więc wam powiem jedno. Jak oglądałem sobie pana Ciechańskiego, czyli takiego tam na YouTubie ostatnio odnalezionego faceta, który był redaktorem Antyradia, zakładał Czyli Z i robi teraz chyba jakiś Rok Radio czy coś takiego, to on powiedział, jak też, że media kłamią. Otóż widz polega na tym, że wszyscy teraz próbują jak najszybciej jakąś informację przedstawić i dupnąć do niej gigantyczny ładunek emocjonalny. To samo robi Nocne Radio teraz. Tak naprawdę to my jeszcze gówno wiemy o tej sprawie, gówno wiemy, co ten koleś miał w głowie. Nie wiemy, czy tam nie było jeszcze jakichś zupełnie innych powiązań i tak dalej i tym podobne. Nie wiemy nic. Ani tego nie wiedzą foliarze, ani tego nie wie mainstream. Jest jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko poukładać, te wszystkie rzeczy. A już wszędzie są po prostu tony komentarzy, są gadające głowy i wszyscy wiedzą wszystko.
0: Koleś w dzisiejszych zeznaniach stwierdził, że jest niewinny. Że on nie popełnił tej zbrodni.
1: No właśnie. Okej, jak powiedziałeś to teraz. No i to może wskazywać na to, że ma ostro nierówno pod sufitem.
0: Mówiłem o tym wcześniej.
1: Dobra, okej, ale przed chwilą Krawiec już był przekonany i ex-katedra mówił, jak to jest wina po prostu Pawłowicz i PiSu.
3: Nie trywializuj, bo nie mówię, że Pawłowicz i PiSu, tylko ogólnie środowisk tych właśnie szerszych, no nie wiem, jakie nazwać, katolicko-patriotyczno, bogoojczyźniane, pseudoprawicowe, chociaż niektórzy ich uważają za komuchów, to jak mam to powiedzieć? No, mówiąc PiS, używamy pewnego takiego, nie wiem, skrótu myślowego. Mówimy o ludziach, o pewnym nastawieniu też życia.
1: Nie ma takiej możliwości, że tego człowieka po prostu ktoś capnął z Platformy, tak po prostu, bo akurat wtedy był z namaszczenia, powiedzmy, komendant z namaszczenia Platformy jakiś i było wiadomo, że on jest powiązany z Platformą i ten koleś na przykład był wyborcą SLD albo kurwa PSL-u.
3: Tak, ale taka sama możliwość jest, jak na przykład wywaliłem się i głupi ryj na klatce rozwaliłem, gdzie akurat było śliskim jakimś środkiem, ta podłoga była wymyta, a może ja miałem wrotki akurat i to przez te wrotki. Akurat tu się zgodzę z Janem, bo z jego podejściem to jest osoba, która często wybiera najprostsze, najbardziej oczywiste rozwiązania i mi się to podoba takie coś, nie? A nie, że teraz może to nie miało wpływu, to, że pewne środowiska od lat jątrzą, judzą i zniechęcają do tego WOŚP-u. Może akurat nie miało to jakiegoś wielkiego, ale jakiś wpływ ma na ludzi. Kurwa, ja mówię ogólnie o tym, że sączenie mowy nienawiści musi mieć po prostu, bo to jest logiczne, że ma jakiś wpływ.
1: Ale co ty pieprzysz za głupoty na temat WOŚP-u? Przecież WOŚP to było tylko miejsce i sceneria, to nie miało kompletnie nic do rzeczy tutaj. Facet swój walnął manifest i nic nie powiedział o WOŚP-ie. To była dobra okazja.
3: Ale ja nie mówię o nienawiści do WOŚP-u. Ja mówię bardziej
1: o nienawiści, sącą nienawiść do WOŚP-u.
3: To powiem inaczej. Chodzi mi o pewną nienawiść, o ludzi, którzy łączą w sobie nienawiść do WOŚP-u, do PO, do Lewicy i tak dalej. Da się takich ludzi wskazać, prawda?
0: Ale to był świr, który tam poszedł, bo tam akurat były kamery. Jeżeli tam by, nie wiem, był pokaz statku w Gdańsku, to wtedy by tam poszedł i zaciukał kapitana największego statku. Bo no akurat tak, miesiąc wcześniej wyszedł z więzienia.
1: To jest najprostsze rozwiązanie.
3: Dobrze, macie rację. Można gadać, że Żydzi są, są pod ludźmi i że trzeba ich skasować i że to oni odpowiadają za kryzys gospodarczy, ale to nie będzie miało wpływu. To nie będzie miało nic wspólnego, jak w końcu ktoś weźmie nóż i jakiegoś Żyda zamorduje na ulicy. No, to nie będzie miało znaczenia żadnego, bo może on bo może jego wydupczył w kakałko jakiś Żyd, jak mały był i skąd wiesz, Krawiec, że tak nie było akurat i że to, bo ty mówisz, że tu mowa nienawiści miała wpływ.
0: Krawiec, moment, ucywilizujmy to troszkę, bo naprawdę, bo ci Peron odjechał, on znalazł sobie pierwszy lepszy punkt, tak? Jeżeli by poszedł na jakiś tam pokaz statków w Gdańsku, to by zabił pierwszego lepszego, tak tylko, żeby się w mediach pokazać, tak? Zresztą przez półtorej minuty z tym nożem tak sobie triumfalnie przechodził i WOŚP nie miał tutaj znaczenia. Zaostrzenie tego, o czym mówimy, tak? Zaostrzenie tej całej naszej narracji, to, że są tak bardzo podgrzane nastroje, konflikty w społeczeństwie, miało to znaczenie, ale sama mowa nienawiści to była tylko taka chwila, która striggerowała jakiegoś świra. A w 38-milionowym kraju ilu takich mamy świrów, tak? Masz tutaj rację i faktycznie ludzie, którzy podgrzewali ten WOŚP i tak dalej, mogli się do tego odrobinkę przyczynić, ale on wykorzystał pierwszą lepszą okazję. I choćby to był wiec PiSu, tak? On też by tam poszedł z tym nożem.
1: Nie będziesz nigdy żył w świecie, w którym nikt nikogo na nikogo jakoś nie hejci, nie napuszcza i tak dalej i tym podobne. Jak nie to,
3: kwestia dawki.
1: Zawsze się znajdzie powód, żeby komuś przyłożyć.
3: Dobra,
1: zawsze.
3: To teraz może dajmy na chwilę głos tutaj Janowi.
2: A więc dobra, tak, świat kontrastów.
1: Na razie, hej.
2: No elo. Świat kontrastów, gdyby ich nie było, to świat by był płowy. I to jest chyba podsumowanie tej takiej krótkiej rozmowy na ten temat.
3: Też jest to prawda. No.
2: Dzięki temu wiemy, co jest dobre, co złe, przynajmniej w naszym mniemaniu. Potrafimy odróżnić coś, bo gdyby nie było tych kontrastów, to nie potrafilibyśmy odróżnić.
3: Świat byłby wręcz straszny, jak z książeczek Świadków Jehowy. Troszeczkę taki świat byłby, gdyby nie było.
2: Nie, oni mają dobro i zło.
3: Ale ten świat, który przedstawiają, taki przecukierkowaty, wiesz, przecukrzony, w którym wszyscy noszą sweterki i mają grzyweczkę i wręczają sobie jabłuszko i jelonek się pasie na łączce. Gdyby taki był świat, to nie wiem, czy bym się nie zeżygał i nie popełnił seppuku.
2: Ale taki jest świat dopiero, raczej taki będzie dopiero świat, a obecnie świat jest zepsuty, gnuśny i trzeba go naprawić, ratować książeczkami, także to nie jest,
0: czyli
2: jak
0: co, opowiadasz. Czyli co, mamy zacząć zabijać?
3: Nie, ale ciekawszy
0: jest
3: świat,
0: nie do ciebie
3: którym...
0: to było pytanie.
2: Ale czemu mamy zabijać?
0: Żeby zacząć czynić ten świat lepszym.
2: Jak tak uważasz, to rób według własnego uznania.
0: Nie, to jest pytanie do ciebie i w całym kontekście dzisiaj.
2: Ale czekaj, bo teraz zgubiłem lekko wątek. Dlaczego konkretnie pytasz o to? Bo nie wiem, gdzie mogłem wykazać taką chęć.
0: Bo miałem takie lekkie wrażenie, że chcesz przynieść to, że wiesz, że to, co się stało, to, co się stało w Gdańsku, miało swoje jakieś dobre konsekwencje, które służą naszej cywilizacji.
2: Może miało, jak najbardziej. Wiesz, jednego śmiecia mniej, to może przyczynić się naprawdę bardzo fajnie do rozwoju cywilizacji. Może w przyszłości on by jakoś mógł zaszkodzić, może nie, może by właśnie, nie wiem, wynalazł lek na raka. Tego nie wiemy. W każdym razie możemy zakładać, że skoro jest starym dziadem, czy był starym dziadem, ile
0: pewnie? On był, tak, kurde, w wieku 60 moich lat, starych, tak? Nawet młodszy.
2: Ale prawie 60 lat miał, tak?
0: 65 rocznik.
2: No 60, no to prawie 70 lat. No to w sumie już tak by nic nie zrobił, więc ja to, że umarł, nie miało żadnego znaczenia. Jaki faktycznie miało to na ciebie wpływ? To, że się troszeczkę zacząłeś bać bardziej o siebie? To może właśnie widzisz, tu już może być jakaś pozytywna treść, że będziesz bardziej się bał o siebie, więcej zainwestujesz w obronę, w samoobronę, zaczniesz coś robić w tym kierunku, żeby czuć się bezpieczniej, żeby ogólnie świat stworzyć bezpieczniejszy, albo na odwrót, żeby zrobić jeszcze bardziej, większy chaos.
0: Ej, ale to mogę do ciebie przyjechać za 30 lat i powiedzieć ci, że tutaj jest twój czas nastał i nic już więcej nie wniesiesz do świata i mogę cię teraz zabić?
2: Jak najbardziej będziesz mógł już za kilkanaście lat to zrobić u Kundumpa w Wielkiej Brytanii.
3: A co, zgadaliście się na spotkanie za kilkanaście lat?
0: No właśnie tak.
2: Zobaczymy.
0: Taka siekiera z siekierą w tle.
2: Prawdziwa.
0: Tak siekiery powinny wyglądać.
2: W sumie nie powinna być siekiera, tylko nóż. Chociaż wózek może stawiać opory z nożem. Dobra, ale nie o tym chciałem, bo w sumie czekałem cały czas na rozmowę o czymś innym, bo zacząłeś tam jechać jeszcze w międzyczasie Skype'a. Rozumiem, że zaktualizowałeś tego Skype'a dość niedawno, tak?
3: Dzisiaj, przed samą audycją.
2: No ja też miałem podobną sytuację, że zacząłem zaktualizować. Poradziłem sobie, nie wiem, ile to trwało tam wtedy, 10 minut około i bez problemu wyciszyłem dźwięki, udało się zrozumieć całą filozofię działania. I teraz postaram się słuchaczom i tobie, jako radiowcowi, który jest zupełnie atechniczny, przedstawić, jak to mniej więcej powinno działać, ponieważ zrozumiałem to na podstawie właśnie 10-minutowego rozeznania się w programie.
3: Słuchajcie, to wsłuchajcie się w te słowa, bo to będzie coś bardzo istotnego, bo 44 słuchaczy jest na czacie, a to jest znak,
0: czytanie
3: że...
0: z księgi Jana Dynamina, oto słowo Anona.
2: Chwała tobie, znaczy mi. Dobra, więc
0: dziękuję.
2: Tak. A więc tak, teraz Skype opiera, jeśli chcecie tworzyć konwersację, to Skype opiera się na właśnie grupach i te grupy trzeba tworzyć wcześniej. Jeśli chcemy stworzyć, założymy grupy do rozmowy na Skype'ie, między do konwersacji właśnie na takiej radiowej, to stwórzcie wcześniej tą grupę i wcześniej się dodajcie. Teraz nie można dodawać tak łatwo osobę, która dzwoni, tylko po prostu przeczytajcie, kto dzwoni, wejdźcie, nie wychodźcie z tej swojej grupy, bo ta osoba będzie dalej dzwoniła, ale będziecie ją mieli na linii czatów, czy tam linii rozmów. To możecie sobie zmienić linia czatów, linia rozmów. Najlepiej jak prowadzicie audycję, to po prostu miejcie rozmowy cały czas i miejcie otworzone też cały czas w tym drugim okienku swój czat grupowy, tam gdzie aktualnie macie tą wcześniej otworzoną, stworzoną. I do niej po prostu dodajecie plusikiem te osoby, które dzwonią. Nie musicie teraz nic więcej robić, po prostu dodajecie tą samą grupę i tą grupą po prostu zwyczajnie zarządzacie. Jeśli chcecie rozmawiać sobie bezpośrednio z kimś, no to w takim razie no, robicie to, co wcześniej, z tym, że teraz po prostu jest większe nastawienie na grupy. Odnośnie wyciszenia, to wcześniej mówiłem, tryb nie przeszkadzać, także Kłodzie, jeśli to słuchasz, to jest to coś, czego szukasz od ponad roku. No to tyle.
0: Oto słowo Bakemonogatari.
2: Ono jest najlepsze.
0: Chwała tobie, Dredzie.
2: Nie, ale na poważnie, no bo wcześniej miał ktoś problem ze Skype'em, nie potrafił się dołączyć i okazało się, że miał rozjebany program na desktopie i już zaczęło się, że kurwa, jaki ten Skype jest zły, jaki
0: dobra,
2: to jest niedobry,
0: dobra, ale,
2: zniszczony.
0: Ale, słuchaj, ale wiesz, ale zauważ tak od samej bazy, tak, że w momencie, kiedy prowadzę coś, tak, że mamy tutaj konferencję w dwie osoby, ty mówisz, że powinniśmy, że krawiec sobie powinien się zrzucić na nie przeszkadzać, kiedy prowadzi audycję, żeby nikt mu czasem nie przeszkadzał, zrobić sobie jakąś tam konfę na boku i ten konfę dodawać do siebie. To nie jest intuicyjne, to jest gówno. Sorry, stary, to jest gówno, to jest antyintuicyjne.
3: Ja myślę, że pan Jackowski będzie bardzo zadowolony, bo sobie przed audycją wywróży, kto zadzwoni, zrobi sobie grupę, sobie założy. Też świetne jest to, że mi się tu gdzieś w górnym rogu pojawia, że nie wyskakuje mi, tak jak wcześniej, okienko, że dzwoni ktoś i nie mam prostego przycisku dodaj do dyskusji, se klikam i mam, tylko muszę cały czas mieć okno Skype'a na wierzchu, żeby widzieć, że ktoś dzwoni, to jest super. I super jest to, że muszę wtedy klikać na plusik, szukaj, wpisać czyjąś ksywkę, dać, czeknąć, połącz. No, super!
2: To dam ci jedną takiego protipa. Jak chcesz dodawać kogoś do rozmowy i ktoś do ciebie dzwoni, to jest to aktualnie najwyżej położona osoba. Masz sugerowane osoby i ta osoba, która do ciebie dzwoni, powinna być na samej górze listy. Nie musisz nic robić, nie musisz nic wpisywać. Po prostu kliknij dodaj osoby i dodaj tą osobę. ona będzie na samej górze.
3: To ludzki pan, że tak zrobił, że jest na górze, to faktycznie...
2: No widzisz, tak jest sugerowane. Czemu nie ma dodawania do grupy tam z przycisków? W sumie nie wiem, bo... Ale z drugiej strony podejrzewam czemu. To może być założenie projektowe, ze względu na to, że tutaj mamy teraz więcej grup. Wcześniej w Skype'ie było tak, że miałeś jedną konkretną rozmowę, tam miałeś ewentualnie właśnie tę swoją grupę, z którą rozmawiałeś. I zasadnicze założenie było wcześniejszych Skype'ów takie, że nie miałeś więcej grup, a teraz jest nastawione właśnie na więcej grup, że możesz sobie tworzyć specjalne kategorie, zapraszać, odejmować osoby, dawać tam różne ustawienia, żeby mogły robić różne rzeczy. No i to jest właśnie fajne, że możesz sobie to w ten sposób zrobić. Tego nie było wcześniej, troszeczkę zmiana, pewna zmiana nastąpiła i chyba to jest tym spowodowane, bo jakbyś kliknął teraz dodaj do grupy, to tam powinny się wszystkie grupy wyświetlić. I znowu byś narzekał, ale czemu ja muszę tam wpisywać swoją grupę? Czemu jest na przykład ta grupa moja na samym końcu? I to tyle. To...
3: No i będę narzekał dalej, ponieważ właśnie teraz dzwonił adwokat. Kliknąłem szybko na plusik, wcale nie był na samej górze, musiałem go wyszukać. To pierwsza rzecz, która się tu nie zgadza. Druga to taka, że on kiedy dzwoni tutaj i ja jednocześnie chcę go dodać, to on prawdopodobnie nie widzi, że ja do niego dzwonię. Muszę odczekać, aż on się rozłączy, albo go ręcznie rozłączyć. I on wtedy dopiero zobaczy, że ja dzwonię. Tak więc...
2: Nie, ty nie musisz go dzwonić, po prostu go dodajesz do grupy i on kiedy będzie chciał zadzwonić, to zadzwoni. I
0: dodał
2: tyle,
0: się.
2: Trzymacie.
4: Cześć, się cześć. Dodał. Cześć, witajcie.
3: Witaj.
4: Cześć. Nie wiem... Nie wiem, po co to robię, ale zadzwoniłem do was. Tak, no na dzień dobry.
0: Wielu słuchaczy tak ma. Witamy.
4: Tak.
3: My też nie wiemy, czemu to robisz.
4: Bo wiem, że... Wiem, no tu właściwie to żadna wiedza. Konflikt narasta pomiędzy adwokatem a radiem i ten. Ale chciałem chyba dorzucić czegoś toksycznego do tego waszego pojazdu. Wybaczcie, nie wiem, o czym przed chwilą rozmawialiście, bo miałem kilka różnych innych rzeczy do zrobienia, więc tak się wbijam na żywca, czy jak to tam sobie określić.
2: Głos ci chyba wydoroślał.
4: Jest zimno. Musiałem się...
2: Jakbyś przeszedł mutację, dosłownie.
0: Stary. Właśnie nie.
4: Terapiam sprzęty, to stąd się to... A poczekajcie, zniżę trochę głos. Słuchać?
3: Nie, dalej taki sam jest.
0: Ja się mogę na innym mikrofon przełączyć i wtedy się zniżę, ale dobra, adwokacie, co tam ci na wątrobie leży?
4: Nie, no właściwie chciałem tu odnieść się do tematu chyba głównego dzisiaj i ogólnie całej tej sytuacji, zamieszania i kilku zarzutów, które gdzieś tam się pojawiły. I tak ogólnie.
3: I załagodzić.
4: Wiesz co,
3: na jakiś czas, do następnego spotkania na czacie twojego i mojego.
4: Słuchajcie, no taki jest fenomen czata, że tam się zupełnie w inny sposób wymienia myśli. Chyba większość ludzi przywykła do tego. Myślę, że to jeśli kogoś zaskakuje, to powinien jeszcze jakieś lekcje odrobić.
3: Tutaj jest komentarz, dwa aksamitki na antenie od nowego lepszego szatana.
4: Ale to kto, że niby drugi aksamitny? Rozumiem, że to było nikt z prowadzących.
3: Było wcześniej.
0: No nie.
3: Tak, nikt z prowadzących.
4: No tak. Znaczy, słuchajcie, ja generalnie, i to wiecie, no mam wielki zarzut do waszego radia. Staram się przypomnieć, kiedy w ogóle z tym środowiskiem się zetknąłem. I to jest już problem dla mnie. Ale było to przez kontestację. Ale generalnie mam wrażenie, że równia pochyła to tu jest jak gdyby formuła, która obowiązuje cały czas i tyle. Ja dlatego może zachęcam ludzi, żeby dzwonili jak najwięcej do was, bo ostatnie audycje, Krawcze, które zrobiłeś, takie luźne, gdzie się zbierali ludzie i dzwonili sobie, to chyba takie najfajniejsze były. A ten wasz poniedziałkowy program, wydaje mi się, że dno rysuje po prostu.
0: No staramy się mieć bardzo wyraziste dno, także.
4: No ale znacie już jakby moją opinię i tak idiotycznie jak się z kimś rozmawia, po prostu mu wyrzucać coś, bo właściwie nakumulowały mi się na tyle duże ilości jadu, żeby tutaj tryskać nim. Ale generalnie...
0: Ale nie, jesteś... nie krępuj się, naprawdę przepnij pryszcza i
3: Przekuj to, przekuwaj tego pryszcza i się nie krępuj.
4: No strasznie niekomfortową sytuację mam, bo tak się wbiłem i teraz muszę gadać no stop ja.
0: Nie, no dobra, to w takim razie jak, czy, dobra, to w takim razie jak się zapatrujesz, czy poczułeś się bardziej zagrożony przez to, że dzisiaj doszło, że wczoraj doszło do takiego zamachu w Gdańsku?
4: Nie, aczkolwiek z jedną rzeczą mogę się podzielić z wami, taką czysto ludzką wydaje mi się, bo jako, że pochodzę z Gdańska, i jakby ten świat mi jest tam jakoś bliski. Ta za mojego pobytu, właściwie nie wiem odkąd Adamowicz był prezydentem.
0: Od 98.
4: Kurczę, ja mieszkam od 90 czy 89 mieszkałem w Gdańsku. Ale jakby ta świadomość jakaś społeczno-polityczna, jeśli się budziła, no to przypuszczam, to już były czasy, kiedy on był tym prezydentem, więc był takim elementem po prostu tej całej architektury tam społecznej. I przyznam szczerze, że jak dzisiaj się dowiedziałem, że on po prostu nie żyje, to miałem taki moment, że wiecie, jakby był człowiek, nie ma człowieka. Jest taka umysłowa refleksja, taki automat się uruchamia i takie dziwne zapadnięcie wewnątrz się odczuwa, ja tak mam. I to związane z jakąś utratą bliskich ludzi, albo tych bliskich, którzy oni istnieją w twoim świecie takim umysłowym. Jest coś takiego, ale jeśli chodzi o to, o co pytałeś, to nie. No, nie mieszkam w Gdańsku, nie mieszkam w dużym mieście. Jakby samo to, że kiedyś mieszkałem, już było dla mnie takim ciężarem i przytłaczało mnie i raczej czułem po prostu na co dzień jakieś zagrożenie, że ktoś mi w tramwaju skopa da albo obrzyga mnie po prostu, bo tak trochę wygląda rzeczywistość w dużych miastach. Ale nie mam takiego odczucia. Poczekaj, bo ja tylko jeszcze rozwinę ten wątek. Jakby podłożę temu dam kontekst, bo ja jak dzisiaj z Krawcem wypatrzyliście na czacie, jestem z tych, no...
0: Słuchaczy torujących.
4: Nie, ale chodzi mi o poglądy, że bardziej jestem z tych od foliowych czapeczek.
3: Od Davida Icke.
4: I skłaniam się ku różnym takim teoriom spiskowym, w sensie, że jakby szukam bardziej złożonej konstrukcji niż uznanie, o kurna, kolejny wariat, wszystko jest w porządku, właściwie jest trochę smutno, ale to wariat był tylko i tyle. Słuchaj, Krawiec, to nie jest tak, że ja wykluczam tą opcję, ale wariatem on może być w każdej chwili, dziś, jutro, pojutrze. Ja myślę, że jak się takie sprawy rozpatruje, gdzie mamy bardzo jasną sytuację, to był polityk, on funkcjonował w świadku swoim, no politycy, to jest mafia, no nie wiem, może część z was żyje jeszcze z jakimś innym wyobrażeniem,
3: w Matrixie.
4: Ale to jest mafia, oni mają twarde reguły gry i być może tu ktoś do ściany jakiś dotarł, pan Adamowicz, a być może jest po prostu ofiarą pewnych rozgrywek, bo wiecie, to wszystko, co się wydarzyło, ten cały spektakl, to może brzmi okrutnie, ale w pewnym sensie jakiś rytualny aspekt tego wszystkiego ja dostrzegam. Takich rzeczy się nie robi przypadkowo. Scenariusze często są bardzo przemyślane. Słuchajcie, jak się okaże, że to był tylko psychol, jakiś koleś, który nie wytrzymał napięcia. Ale Krawiec, bo ty o tym tam dzisiaj wspomniałeś przez moment, jak słuchałem, to miałem okazję... To spamiętałem, że frustracja rodzi się w jakimś wieku późniejszym. Nie znam zbyt... Znaczy, wiecie, to nie tak, że to nie dotyczy młodych ludzi. To jest okres, kiedy się frustracja pojawia. Jeśli człowiek już widzi, że nie zrobił czegoś w życiu i kurna, nie znajdzie nigdzie siły na zrobienie, ani pomysłów tego. Więc to trzeba by było bardziej przeanalizować, żeby jednoznacznie określić wariat, albo jednoznacznie, że to jest spisek. Ja po prostu wolę ciekawszą wersję wydarzeń i sobie ją promuję, no nie wiem, nie czuję się jako wariat, tylko dlatego, że bardziej złożony schemat sobie opracowuje.
3: Bo to tylko zabawa, prawda? To wymyślanie
4: nie zabawa.
3: Nie stworzonych historii.
4: Ej, stary.
3: Tak to zabrzmiało, że ja sobie po prostu układam te historie fajne, bo to jest ciekawsze. A czyli co? Czyli tak zakładasz, że możliwe, że Janusz z NTV może mieć rację, że być może był to, że użyto tu jakichś nowoczesnych technologii do aktywowania mordercy na hasło MK Ultra, te sprawy?
0: Co miało być poważnie?
4: Nie, Krawiec, co? Teraz zbijasz bo potrzebujesz tego kapitału i będziesz się tak trochę tutaj wybielał, no i uświęcał w tym swoim mądrowaniu. Nie chcę ci tego odbierać, ale wydaje mi się, że gro ludzi to widzi. A to, co ja... To nie znaczy, że jeśli ja mam jakąś spiskową teorię, to zaraz będę tu przyklaskiwał Januszowi, wiesz, bo to jest takie, kurde, polaryzowanie, które zupełnie jest złośliwe przede wszystkim. O tak. Z twojej strony złośliwe.
3: O, tam.
4: Oczywiście tam. Też ci tego nie mogę odebrać, bo przecież nie jesteśmy, znaczy nie jesteście poważnym medium, ja nie jestem poważnym słuchaczem.
3: Ale za to ciepłym.
0: No, tak, z drugiej strony, jeżeli ten nóż by poszedł w jakiegoś tam, nie wiem, wolontariusza, jakąś tam 16-latkę, która sobie biega z puchą.
4: A gdyby to... babcia miała potrzeba, możemy tak długo.
0: Ale myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Co by... Tak, bo jako spiskowiec myślę, że się ze mną zgodzisz, że trzeba zadawać pytania, co by było gdyby i sobie je na nie odpowiedzieć. Więc co by było, gdyby ten nóż poszedł w wolontariuszkę, 16-letnie?
4: No i by zmarła.
0: I
4: tak?
0: Czy miałbyś jakiś inny odbiór, niż gdyby to była Adamowicz?
4: Ale poczekaj, bo...
3: Czy kuszące było... byłyby dla ciebie różne alternatywne opcje wtedy?
4: Ale poczekaj, ale co to zmieni, że jeśli akcja nie poszła, to dlaczego od razu mamy wykluczyć, że coś nie miało takiego, a takiego charakteru? Zupełnie jak się... Nie rozumiem.
3: Bo się to nie klei zupełnie w tym przypadku.
4: A może mi się też nie klei, no. Słuchaj, jeśli wszyscy będziemy tak samo myśleć, no to możemy sobie klaskać w jeden rytm i właściwie o niczym nie trzeba rozmawiać, bo będziemy wszyscy zgodni, no. Stanowi tutaj element... Przepraszam, ja trochę biegnę, bo zimno jest, cholera. I zasapuję się. W każdym razie taki element, nie wiem, koloryt. Myślałem, że tu dodam do tego wszystkiego, a tu się okazuje, że mowa nienawiści kwitnie.
3: Koloryt, w ogóle... Koloryt. Wiesz, no koloryt to sobie można dodawać, jak sobie rozmawiamy. Czy ten ser, co pachnie jak ser i smakuje jak ser i wygląda jak ser, to czy na pewno to jest ser, a może to kawałek księżyca, który za pomocą nowoczesnej technologii zamieniono, żebyśmy my myśleli, że to jest ser. To tak sobie możemy gadać, ale jak jest jakaś tragedia, coś, to tak nie wypada trochę jakiś głupot opowiadać.
4: Słuchaj, no ale wiesz co, no, ja nie chcę umniejszać niczyjej śmierci. Ale to Zenon, on trochę radykalnie tutaj jakby definiuje myśli i jakby oczekuje tutaj też takich skrajnych deklaracji. Ale dla mnie śmierć kogoś, kogo nie znam, no, wiesz, to życie nie polega na tym, żeby się umartwiać, bo na świecie ciągle ktoś umiera, ginie. Ja wkleiłem dzisiaj, słuchajcie, bez komentarza statystyki odnośnie samobójstw w Polsce, no. I sam się zastanawiając nad jakąś refleksją sensowną nad tym, ale to są ludzie, którzy umierają i oni często umierają przez to, że system ich po prostu nie dał im szansy, system. Czyli ci ludzie, politycy, którzy kreują nam rzeczywistość. Jakoś za naszą przyczyną, no bo jednak demokrację ich wybieramy, ale z drugiej strony chyba ci, co kumają, to wiedzą, czym jest ta demokracja, więc wiesz, bo on jest na świeczniku, bo tak w dobrym łzę uronić, to jak w Chinach, kiedy umiera przywódca, wszystkim łzy lecą. No,
3: my się jakoś tu szczególnie nie zamartwiamy, nie robimy jakiejś tragedii.
4: A, i wycofujesz się.
3: Ale słuchaj, ale ciężko, żebyśmy, nie wiem, na wesoło rozmawiali w takim przypadku. Temat bierzemy na warsztat z oczywistych względów. To, co się aktualnie dzieje, to warto o tym powiedzieć. A jest pewna, wiesz, no tak samo jak idziesz na pogrzeb, to nie przychodzisz w hawajskiej koszuli i w mokasynkach i z gumowym zwierzakiem na głowie, tylko się w garnitur ubierasz.
4: Poczekaj,
3: no to
4: krawiec,
3: jak nadajesz audycję o śmierci kogoś tam z znanego polityka, to raczej tak na poważnie, no.
4: Słuchaj, 5 minut ci minie, a mam wrażenie, że próbujesz przypiąć do mnie to, że próbuję tu śmieszkować i...
3: Nie.
4: I jakby...
3: Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że po prostu dostosowujemy formułę audycji do tematu, o który akurat poruszamy.
4: Ale
3: to nie jest tak, że my tu łzy ronimy.
4: No i bardzo dobrze, wydaje mi się to czymś naturalnym, no uśredniamy tutaj swoje poglądy, w ten sposób jakiś kod kulturowy podtrzymujemy, czy go rozbudowujemy, to wszystko jest okej, tylko uważam, że propagujecie poglądy, które są mainstreamowe, są...
3: A jak powinniśmy to zrobić? Może tak się zapytam. Jakbyś się czuł usatysfakcjonowany?
4: To nie oczekuj ode mnie takich, to
3: no nie, no przepraszam, skoro nam zarzucasz, że coś ci nie do końca odpowiada, to wypadałoby, żebyś podał nam przepis, jak to zrobić na przykład lepiej.
4: Jak to zrobić lepiej?
3: No właśnie, i to jest
4: clue. Przede wszystkim nie dzielić ludzi na lepszych i gorszych. No, wydaje mi się, że Krawczyk...
2: Ale
4: to
2: są
4: jak
2: przecież
4: to...
2: lepsi i gorsi, to czemu...
4: No tak, mówić? Ale... dobra, nieprawda. No i to jest trudne. Znaczy, lepsi, gorsi.
2: Są lepsi, są gorsi.
4: No jeśli chcesz kogoś do pracy przyjąć, to bardzo łatwo jest dokonać takiej oceny, kto jest lepszy, a kto jest gorszy. Bo masz
2: Myślę,
4: kryteria.
2: Myślę, że ludzi z ulicy też możesz na przykład po ubraniu.
4: No tak, ostatnio nawet w ramach tutaj czata i audycji Etama jakby chyba dokonało się coś takiego z żulem w tle. Jakby tutaj takie oceny zostały generowane były i w kontekście tej śmierci można właściwie taką dość głębszą refleksję z tego wyciągnąć, bo jeden człowiek nieznany był tu wyrzucany przez okno, przez niektórych, a człowiek, który właściwie nie wiadomo... No, Żul. Bezimienna postać, która się pojawiła tutaj w świecie naszym. A z drugiej strony postać pana prezydenta, który został wybrany przez tam większość głosujących, I właściwie, no, bo to też jest zamach na urząd i to jakby jest bardziej złożona kwestia. To nie jest jakby tylko śmierć człowieka, ale też jakby pokazanie to, co mówi, o co pytałeś, potrzeba, że jednak tym zamachem się niszczy jakieś poczucie bezpieczeństwa, podejrzewam, u części z ludzi, bo to jest zamach na część systemu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie wiemy, jaki jest ten człowiek. A ja tam pisałem o tym, że facet nie umiał sobie policzyć mieszkań przy zeznaniu podatkowym. I wtedy mi przyszło na myśl to, żeby wkleić tych, którzy się powiesili, czy tam popełnili samobójstwa. Czy w 2017?
3: Co on tak dyszy? Co on tam robi?
4: Dyszę, bo kurna śnieg. Kontrolować sytuację, żeby nie zostać gdzieś w wydmie. Zaspię, sorry.
2: Dobra, słuchaj, Daniel, zrobimy tak, bo widzę cię, teraz chodzimy teraz w krzaki, zrobisz mi loda i na to skończymy, pa, pa.
3: O, kamowa nienawiści.
0: Oj.
3: Jeszcze jak 44 słuchaczy jest na czacie, a to taka mowa nienawiści.
0: To może tutaj postawmy kropkę, bo to...
3: Ale ja bym się zgodził, że są ludzie lepsi i gorsi, tak samo jak są wysocy i niscy, grubi i chudzi, bardziej kulturalni, mniej kulturalni. Janusz Korwin-Mikke by się tu na pewno ze mną zgodził.
0: No, to znaczy, kurde, a mogę ci jebnąć? bo jeżeli są, wiesz, wysocy, niscy, grubi, chudzi, to wtedy porównujesz jedną cechę. Jeżeli jesteś lepszy, gorszy, no to już jest zupełnie inna historia, więc w tym momencie no, to jest troszkę odrobinkę zbyt szerokie, więc nie, jesteśmy po prostu różni i jeżeli spotkamy kogoś różnego od nas, no to może możemy tak, wiesz, tak się zacząć mierzyć. No ja mam tutaj dłuższego penisa, ja mam wyższy wzrost, a ja mam tutaj, nie wiem, coś większe cycki czy cokolwiek innego, tak? Ale może... Warto po prostu tak zapytać i się zastanowić, a co możemy zrobić razem? I tutaj pamiętajcie, głosujcie na partię razem!
3: Zenon pisze, a kobiety są średnio słabsze fizycznie niż mężczyźni? I tutaj mnie już podpuszcza, tak, no niech będzie, że statystycznie tak, ale pewnie jest wiele, bardzo wiele takich, które mogłyby ci jebnąć i byś się nakrył nogami, poleciał 10 metrów do tyłu i rozpłakał na przykład.
0: No, są jakieś tam przypadki, jak to było, kurde, jak to było z Pisma Świętego, z Tymoteusza bodajże. Już widzę, znam. ani gorący. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
3: No, czyli bądźmy jacyś, nie bądźmy nijacy.
0: A to wiesz co, a ja ten fragment może przeczytam do końca, bo on jest fajny. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości i biedny i ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu czyszczonego, abyś się wzbogacił i białe szaty, abyś się oblukł, a nie ujawniała się haniebna twa nagość i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u twych drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów.
5: Siema, właśnie ja wieczerzałem przed chwilą.
0: O, smacznego.
3: I pukał słuchacz i zostało mu otworzone, albowiem powiadam wam, dzwońcie, a będzie wam odebrane i wejdę w was niczym... Nie, to nie.
0: A już się nauczyłeś Skype'a?
3: Nie, bo nadal to nie działa tak, jakbym chciał i się gubię. Znaczy nie gubię się, tylko no, nieważne. Słuchamy, witamy.
5: No, witam, słuchajcie. Ja w takiej sprawie tego Adamowicza. Przykra sprawa bardzo. Szczerze powiem, że mnie to poruszyło, chociaż... Jestem teraz w takiej sytuacji życiowej, że w zasadzie nawet nie mam czasu na to, żeby być poruszonym, ale jakoś tam na mnie to zadziałało emocjonalnie. Teraz tak, no z góry zostało tutaj postawione takie założenie, że przecież ten gościu, zamachowiec, spędził te 5 lat w więzieniu, on w sumie był odcięty od mediów, od tego przekazu, od tego całego jadu, no ale dobra, w więzieniach przecież nie od dziś wiadomo, że dostępne są nie tylko telewizory w tych celach, ale również nawet komputery z dostępem do internetu, niektórzy więźniowie posiadają. No on miał prawdopodobnie dostęp do informacji, nawet jeżeli nie do mediów w formie wideo, to chociażby do gazet. I nie wierzę, że nie wiedział, co tam się w pisowskich mediach dzieje, nie? To jest pokazywane. Jeszcze właśnie a propos tego filmiku plastelinowego o Jurku Owsiaku, to jedna dobra wiadomość w tej sprawie, mianowicie podobno Rachoń został odwołany z TVP. Przynajmniej zostały mu zabrane dwa te kluczowe jego programy, tam Minęła 20.
0: Mam ten link, zaraz podrzucę. Mhm.
5: Także to jest akurat super wiadomość, bo gościu przegiął totalnie pałę, zresztą no, przeginał cały czas, ale tutaj już chyba naprawdę poczuli, nawet pisowcy poczuli pewien niesmak po tej sytuacji i poczuli się w obowiązku, żeby go odwołać, co mnie bardzo cieszy. Chociaż nie oglądam tej telewizji, więc w sumie no, ja na tym nie skorzystam, ale skorzystają ci widzowie, którzy ufają przekazowi TVP Info. No i teraz tak, jeszcze jedna kwestia bardzo istotna w tej sprawie. Przecież ten gościu, zwróćmy uwagę na to, co on wykrzyczał po zamachu. On darł ryja do mikrofonu, że został niesłusznie skazany, siedział za niewinność i że winne jest PO. Od 3 lat PiS nieustannie obrzydza swojemu elektoratowi wymiar sprawiedliwości w Polsce. I ten gościu mógł również poddać się właśnie takiemu przekazowi, uwierzyć w to, że za czasów Platformy sądy działały jakoś wbrew prawu, że ten wyrok, który sąd mu wymierzył, był bezpodstawny, niesprawiedliwy, niesłuszny, no bo przecież PiS mówi, że sądy nie wywiązywały się właściwie ze swoich obowiązków. No i wcale niekoniecznie to musiała być jakakolwiek nienawiść właśnie do samej idei Wielkiej Orkiestry, może niekoniecznie miał na celu zepsuć to wspaniałe święto, ale tutaj z tych słów, które wypowiedział po zamachu, ja widzę pewne połączenie właśnie tego przekazu pisowskiego i w ogóle tych mediów prawicowych, prawicowo-katolickich, no z tą sytuacją, nie? Być może to jest trochę na okrętkę, może to jest takie szukanie winnego za wszelką cenę, ale coś też może być na rzeczy, nie?
0: Wiesz, pamiętaj, że to jest człowiek, który stwierdził, że kiedy wyjdzie z więzienia, to on się będzie, wiesz, siłował z dzikiem i nagra to na YouTube. Więc
3: a czy tacy ludzie nie, bo jedno nie wyklucza drugiego, czy nie można być świrem i chłonąć mowę nienawiści i hejt i tak dalej, czy to jeśli ktoś jest umysłowo chory, to już jego to w ogóle nie dotyczy i wtedy już nie mówimy, to, bo on przecież nie, to nie tak krawiec, to nie, że mowa nienawiści, on był chory, to bez sensu, jedno nie wyklucza drugiego. Ja nawet powiedziałem dzisiaj w audycji, że uważam, że takie osoby mogą właśnie bardziej chłonąć te rzeczy i że im to bardziej szkodzi i że my zakładamy, że nasz przekaz trafia tylko do ludzi, którzy potrafią sobie coś odfiltrować, mają swój rozum i tak dalej, a właśnie nie, trafia też do takich.
0: W latach 60. przeprowadzono pewne badanie, gdzie jeden z profesorów psychologii w Stanach Zjednoczonych rozdał pewne kwestionariusze, które są podawane osobom chorym psychicznie i mieli je wypełnić. No i ludzie powypełniali te kwestionariusze i się okazało, że ten ma jeden schizofrenię paranoidalną, ten ma depresję, ten ma chorobę afektywną dwubiegunową i tak dalej. Się okazało, że wszyscy, absolutnie wszyscy adepci psychologii są ciężko chorzy psychicznie. No i tak się zastanowili, poskrobali się po główkach i zadali jedno bardzo ważne pytanie. To w takim razie, jak to się stało? Albo tych kwestionariuszy nie rozdaje się osobom zdrowym. A to, panie profesorze, gdzie się zaczyna choroba? A gdzie zaczyna się łysina? Więc sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie, bo mi się wydaje, że każdy z nas jest troszkę popierdolony.
5: No, na pewno, na pewno. No, z taką krótką tylko refleksją zadzwoniłem ogólnie. Miałem nie dzwonić, bo w prawdzie oczywiście jestem, ale adwokat mnie natknął. Też zadzwonił z takich warunków atmosferycznych, kiepskich, że w sumie mówię, a co tam, też zepsuje kiepskim dźwiękiem audycji.
3: Dziękujemy za telefon. Trzymaj się.
5: Trzymajcie się, cześć.
3: Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj do nas zadzwonili. Dziękujemy Zenonowi, Janowi, adwokatowi i Unik Orgazmowi. A mi tak się jest, podoba także Rondra Rosie.
0: Jądra kogo?
3: Nie, no, nie ma jąder, ona jest po prostu silną kobietą.
0: Nie no, błagam cię. Jeżeli ona by się znajdowała teraz w Polsce, to by się musiała bać od strzału dzików.
3: W Niezniszczalnych całkiem fajnie się zaprezentowała. Bardzo fajna blondynka.
0: No dobra, postawmy tutaj może kropkę, bo tutaj ja już chyba nic więcej nie
3: Kleksa,
0: ma.
3: Postawmy,
0: tak, chyba ty. Postawmy sobie tutaj kropkę i dziękuję wam wszystkim i do usłyszenia. Niedługo postaram się sobie naprawić ten dźwięk, bo to się w ogóle wiąże z tym, że postawiłem sobie ten program do edycji audio, który jakoś w tle mi na to działa. Spróbuję to naprawić. No i niedługo już sprawdzam w nowym sezonie, w nowym roku będzie do nas wracał, już wiele odcinków jest napisanych, także będzie fajnie, zaglądajcie na Nocne Radyjko, bo będzie fajnie wtedy, a tymczasem do usłyszenia, cześć.
3: Cześć. I możecie też zaglądać na przykład czasami na Pyskotekę, to co tam leci, leci też sobie w Nocnym Radio często. Ale na przykład dzisiaj można było zobaczyć na żywo, na wideo Karolinę. Pozdrawiam serdecznie i bardziej mi się podoba nawet niż Rondra. No. A też taka raczej właśnie silna dziewczyna i kibicuję takim dziewczynom właśnie. A ja już dzisiaj jadłem śledzia, potrzeba, wiesz? A la Majtas. Majtasy dzisiaj jadłem. No, także, no wiem, że nie wszystkim się podobała dzisiejsza audycja, nie wszyscy lubią takie poważne tematy, ale słuchalność akurat dosyć spora i wybaczcie, ale będę patrzył czasami właśnie tutaj na słupki, na statystyki, bo to jest też ważne. co mi z tego, jak 10 osób powie, hura, jakie dzisiaj fajne, śmieszne było. A ja wolę, żeby były takie pomruki nienawiści, ale żeby słuchało na przykład prawie 80 osób, bo 75 to prawie 80 jest tutaj w naszej skali, w mojej krawcowej skali to już. No, a 80 to prawie 90, a 90 to prawie 120 jest, więc prawie 144 słuchaczy. A 44 jak jest, to wiadomo, że to jest liczba wyjątkowa, razy 2. No, czyli ile? 288? No, to nie mało, nie mało. No, ale gwarantuję wam, że będą też audycje luźniejsze, takie bardziej spontaniczne, improwizowane. Już niedługo. I ja wam to gwarantuję. A jak ja coś mówię, to mówię, że mówię. Jak ja coś mówię, to mówię. No. I tak będzie. Pod warunkiem, że wejdziecie do działu Wspieraj. No nie, no weźcie się, nie wygłupiajcie. Czemu nam ci sponsorzy nikną w oczach? O, i tu zaraz się aktywizują wszyscy ci, którzy wcześniej przez rok nic nie napisali, nic nie skomentowali, nic nie powiedzieli, to teraz wyskoczą nagle jak pajac z pudełka i powiedzą, już ty dobrze wiesz, krawiec, dlaczego sponsorzy odchodzą. Myślę, że to nie jest żadna wielka zagadka. No. Dobra, ja słuchałem nie ze względu na temat, żebyś sobie, krawcze, nie wyciągał pochopnych wniosków ze statystyki, pisze doktor 6. Powiedział o Kasie, wychodzimy. Anonim, właśnie. Planuję za jakiś czas, za niedługo już całkiem, właściwie to tuż się coś tutaj zacznie pojawiać nowego, ale na YouTube, więc przygotujcie sobie tam swoje odbiorniki, swoje radiokomputery do tego, żeby potrafiły odtwarzać YouTube'a, bo no, pewnie się znajdą i tacy, którzy jeszcze tego nie robili na przykład. No, to nie jest żaden wstyd. Nocnego radia słuchają też osoby dojrzałe, które niekoniecznie są komputerowcami i którzy mają w nosie komputery i dla nich nawet YouTube może być czymś tam nowym i to nie jest nic złego. Ja nawet lubię takich ludzi. A ja właśnie lubię takich. Wicie, rozumicie. A ja takich lubię. I co? No i bo chcę tam właśnie włączyć sobie donejciki i bardziej na YouTube'ową, streamową modłę coś pobajerzyć. Może będzie okazja, żeby się na mnie wyładowali ci, którzy nie lubią Krawcusia i go na przykład zwyzywali obelżywie donejtami. No i będzie można tak właśnie zrobić. Etam szykuje też się do podboju YouTube'a. Oczywiście jak to u Etama, bo ja tu sobie zainstalowałem takie niestandardowe kodeki, które pozwalają przeskalować w locie ze streama Amigowego na niestandardową rozdzielczość 488 właśnie, nie 480 i te dodatkowe 8 jest interpolowane i mam taki kabelek, przez który to idzie, jest konwertowane w locie do HDMI z RGB na cmyka przez taką zhakowaną wersję GIMP-a ruską i ja to potem przesyłam na darmowy serwer przez domenę tutaj TK i to wtedy idzie przez tutaj, przez DNS-y i router podłączony i wtedy to jest konwertowane, widzicie, tak chytrze zrobiłem i dzięki temu to potem przez VPN-a wszystko idzie i na fikcyjne konto jest retransmitowane na inny serwis, przez który to idzie na YouTube'a. I czemu mi to nie działa? Kurwa! Ja tam wkurzał dzisiaj po prostu pół dnia, przeklinał obelżywie, no ale ja tak nieśmiało tam właśnie bym tutaj zasugerował, że może spróbuj kiedyś standardowych rozwiązań na przykład, bo ty tak wydziwiasz jak koń pod górę po prostu, nie? Jesteś za wszelką cenę, chcesz być alternatywny pod każdym względem po prostu. I wiesz, nie zawsze się opłaca, nie? No ale w końcu tam się udało zmajstrować, nowa stronka jest. Będzie piesek Max bohaterem i to może być fajne. Moim zdaniem to ma większe szanse powodzenia i większą popularność na pewno zdobędzie niż te twoje bardziej ambitne projekty, które też są super, nie? Te kosmiczne różne tam, astronomiczne. No ale to i łatwiej zrobić to z Maxem i pewnie więcej odbiorców lubi takie lightowe rzeczy, tak samo jak więcej ludzi lubi śmieszne koty. I czy to jest coś złego robić rzeczy na przykład prostsze, nie wiem, bardziej śmiechowe, jakieś lightowe, czy trzeba od razu sięgać gwiazd? Prawda. Tak więc trzymamy kciuki, nowe rzeczy, żeby się tutaj jak najszybciej pojawiły. No i donejciki proszę, donejciki. Na tej YouTube'owej odsłonie nowego show na pewno będę agresywniej się trochę domagał, znaczy nie domagał, ale postaram się to tak zorganizować, żeby coś tam wpadło, bo nie oszukujmy się, pieniądz nie śmierdzi. Taka myśl, pieniądz nie śmierduje. Co, urwało, jak powiedziałem o pieniądzach? Sprawdzę. 77 słuchaczy, to ciekawe, chyba trole przyszły. Ja tu poznaję po oczach, po czcionce. Co, urwało, jak... No, gówno, nic nie urwało, jaja ci urwało. Mnie tu podpuszczają, po prostu. Tak. Psa. Znowu Skype mnie fantastycznie tu zaskakuje. Dobra. Sorry, nie zakumałem, jakiś niekumaty jestem. No, tak więc śledźcie, co tutaj się dzieje i piszcie w komentarzach, co wam się podoba, a co nie, bo to nam też zawsze dużo mówi, nie? I się staramy dostosować. Nasz klient, nasz pan, jak mawiali starożytni Rosjanie. I no, tak się kończy szkalowanie Etama. Nie, to jest takie szkalowanie. Etam po pierwsze ma duży dystans do siebie, po drugie zawsze może mi się odwinąć i ja się trochę tego boję, bo jak on by się odwinął, to wiecie co by było, po prostu ma ciężką łapę i jak pierdyknie, to po prostu się na ścianie zatrzymam i się rozpłaszczę, nie? Więc, ale jak najbardziej, proszę bardzo, bardzo proszę. Można, wszystko można, ale nie wszystko trzeba. I no, piszecie, że podobają wam się luźne audycje. Jeśli dobrze zrozumiałem, podobają wam się luźno-gadkowe, wielotematyczne, niezobowiązujące i często mocno improwizowane audycje. Bardzo proszę. No. Ale od czasu do czasu na pewno też i takie konkretniejsze się będą pojawiać. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Kwestia proporcji, nie? Ile tego, no bo na pewno nie zniknie ani to, nie oszukujmy się. I tyle. Także... No i jeszcze jeśli chodzi o ogłoszenia, to zaraz jeszcze coś będę dla was miał ciekawego. No właśnie, podkłady się dzisiaj skończyły, zapomniałem włączyć. Taka była zażarta dyskusja, ale co, tak źle jest, że właśnie dobrze są emocje, dzwonią ludzie. To jest moim zdaniem dużo lepiej niż gdyby było smętnie. Ja bym się dopraszał o telefony, których by nie było. A tak się z czymś tam nie zgadzamy, nieoczekiwani ludzie dzwonią. I jest fajnie i nawet jak się nie zgadzamy, to przynajmniej coś się dzieje. I widać, że jednak przyciąga to, bo spora dzisiaj słuchalność. A... Wydarzenie. Wywiad z Jackiem Sierpińskim o procedurach legislacyjnych i akta. Jutro o 21 do 22.30. Takie wydarzenie się tu pojawiło. nowe, no to zapraszamy. I już tu widzę naszego znajomego Byte Eatera, który weźmie udział. Dobra, tutaj z reżyserki przyszło. Zapraszamy we wtorkowy wieczór do słuchania radiów internetowych. Kontestacja i nocne radio. Oczywiście, gdzie na żywo w odcinku audycji Krzysztofa Maczyńskiego, Well, Byte Eatera, proste zwierciadło, wystąpi jako gość Jacek Sierpiński, który opowie o tym, jak wygląda stanowienie prawa w Polsce i w Unii Europejskiej. Jakimi sposobami my, obywatele, możemy na nie wpływać, a w szczególności przykładem na tapetę będzie dyrektywa ACTA 2. Zachęcamy też do dzwonienia na antenę i zadawania ciekawych pytań oraz aktywności na radiowych czatach. No, my oczywiście zapraszamy na naszego czata, ale jak znam życie, to dzwonić będzie można na skype'owy profil tego drugiego naszego zaprzyjaźnionego tutaj radia, kontestacja, bo Byte Eater używa tego zwykle Skype'a. Niech mu już będzie, dobra. To może bardziej jest jego jakieś mu tam bliższe odrobinkę, akurat ten profil, proszę bardzo. My się tu znamy, lubimy, pozdrawiam.

I zapraszamy, może być ciekawie. No, Jacek Sierpiński to jest bez wątpienia nie byle kto. A ja już się z wami żegnam, wracam do swoich różnych tutaj obowiązków i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, albo dzień dobry, zależy kto gdzie przebywa aktualnie. No a mnie właśnie coraz częściej korci, żeby zacząć uczyć się jakiegoś języka i opuścić kraj dziadów. Spieprzaj dziadu. Spieprzaj dziadu, tylko właśnie gdzie? Gdzie spieprzać? No i może warto by zacząć dowiadywać się, jakie są dobre miejsca do życia na tym Bożym świecie, tym bardziej, że mam dobrą sposobność ku temu, bo wielu słuchaczy, słuchaczek Nocnego Radia to ludzie żyjący na obczyźnie i mogliby coś powiedzieć na ten temat. No bo trzeba coś na początek ustalić, żeby zacząć się uczyć języka. No bez języka to ciężko. Można ewentualnie być jakimś słabo wykwalifikowanym robotnikiem i z łopatą gdzieś pracować. Ukraińcy, którzy robili remont tutaj u sąsiada, no nadal jeszcze czasem kują, czasem wiercą, ale to już tak sporadycznie, to jakaś wykończeniówka. Dobra, teraz już taka wykończeniówka. Ładzia! Wściekłe pięści węża mi się przypominają. No, ale to są właśnie ludzie, którzy nie znają języka. Ciężko było się z nimi porozumieć. Chociaż okazało się, że Polak i Ukrainiec dogadają się ze sobą. Nawet jeśli ja nie znam ukraińskiego, a oni polskiego, to jakoś tam się my, Słowianie, dogadujemy. No i może do Nowego Jorku bym się przeprowadził, chociaż to strasznie drogie miejsce, nie? Do życia. Ciekawe, ile trzeba by mieć zaskórniaków, ile oszczędności przygotowanych na taki wyjazd do Nowego Jorku, gdzie właśnie zalegalizowali marihuanę. Marihuanę zalegalizowują. No, żeby sobie radzić ze skutkami pandemii. Właśnie mając spore wpływy ze sprzedaży tego daru mamy natury. No, właściwie Stany to taka ojczyzna delegalizacji substancji różnych. Kolejny powód, aby uznawać Amerykę za wielkiego szatana i sprawcę zła. No bo to jakoś tak się od USA zaczęło, prawda? Cała ta delegalizacja. No ale teraz widać, poszli po rozum do głowy. I będzie można sobie normalnie kupić ziółko, albo już można. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Może. Ale to chyba jedno z najdroższych miejsc, jeśli chodzi o koszty życia, najwyższe, nie? Nowy Jork. To tylko bogatych ludzi stać. Ale jakbym się do Czech

0: prowadził. Cześć, krawiec, ile masz browarów na wieczór? Zero. Zero. Dzisiaj nie piję. Wczoraj się niestety upiłem. Bardzo długo nie ruszałem alkoholu, ale wczoraj tak jakoś po prostu gorszy dzień i łyknę sobie, golnę sobie. Zadzwoniłem pijany na Discorda i coś tam bełkotałem, nie pamiętam co w ogóle. Także wstyd, wstyd. No, więc może się warto... Żałuję, że się nie uczyłem angielskiego staranniej, bo chodziłem na nauki, jak byłem jeszcze nastolatkiem, no ale to były ciekawsze rzeczy do roboty i teraz bardzo żałuję. To jest akurat taka wiedza, którą warto sobie przyswoić, no bo potem cały świat stoi otworem. Jak gadam z ludźmi, to wielu mówi, że jedyne, co właściwie ich... To znaczy, może inaczej, wychodzi w rozmowie, że to jest główna obawa właśnie i główny problem, brak znajomości języka. Więc zdecydowanie warto się uczyć. Angielski nie jest taki trudny. Zastanawiam się, czy czeski jest trudny. Jakby tak porównać złożoność języka, gramatykę, to czy taki czeski jest na poziomie polskiego na przykład? No bo Polska język, trudna język, to wiadomo, prawda? Dzisiaj w ogóle będzie... No, to się domyślacie, chyba taka luźniejsza audycja. Mam parę tematów gdzieś tam w zanadrzu, ale no właściwie to nie za bardzo miałem czas i też trochę nie za bardzo chęci, żeby się dobrze przygotować z czegoś konkretnego, więc liczę trochę na was, na to, że wyjdą jakieś ciekawe pogaduchy, że posiedzimy sobie, no tak, na luźno-gadkową modłę kolejny raz i jakoś uda nam się tutaj coś sklecić ciekawego. No, zawsze łatwiej się prowadzi tym nadającym, którzy nadają w zespole dwuosobowym na przykład, nie? W teamie. W duecie, powinienem powiedzieć. No, bo wtedy jest jakoś tak... No, audycja sama się fajnie wtedy rozwija, a ja jestem samo jeden, jak ten palec w dupie i no i trochę mam ciężej. Z tematów, które sobie gdzieś tam wynotowałem, to sporo jest jeszcze takich znowu, które sprowadzą się do tego, że będę marudził, no. Będę marudził na tą Polskę, która mnie denerwuje po prostu na każdym kroku, mentalność ludzi tutaj. Nawet jak jakiś polski film włączę, to wyłączam po 10 minutach, bo po prostu denerwuje mnie. Denerwuje mnie wszystko, co polskie. Nie wiem, jakimś polonofobem się staje normalnie. No ale są też takie luźniejsze, ciekawsze tematy. Wiecie na przykład, że sztuczna inteligencja, AI, no znamy wszyscy te przeróbki, że zostaje zastąpiona twarz bohatera filmu twarzą innego aktora i nagle widzimy, powiedzmy, Sylwestra Stallone samego w domu, albo Terminatora, który wygląda, no, którego gra właśnie Sylwester Stallone, takie jakieś przeróbki, nie? No, deepfake to się fachowo nazywa chyba. No a teraz się okazuje, że przy pomocy podobnych mechanizmów z udziałem właśnie sztucznej inteligencji można przerabiać filmy, stare powiedzmy filmy, bierzemy jakiś stary film typu Jason i Wyprawa po Złote Runo, gdzie są jeszcze takie trochę tandetne, mało zaawansowane efekty specjalne, no z dzisiejszego punktu widzenia archaiczne, i przerabiamy go na 60 klatek na sekundę, wskutek czego ten film się staje mega płynny i wygląda tak nowocześniej, fajniej. No niesamowicie to działa. Powiem wam, że jestem zaskoczony bardzo jakością tych przeróbek. Świetnie to działa i to robią właściwie amatorzy, no tak samo jak te deepfake'i, więc spodziewam się, że zobaczymy różne, już niebawem będą odświeżone różne stare, klasyczne produkcje, przerobione właśnie na 60 klatek na sekundę. Świetnie się to ogląda. Tym bardziej, że no, w takich filmach jak na przykład ten Jazon i wyprawa po Złote Runo, czy Jazon i Argonauci, nie pamiętam dokładnie tytułu, no to tam jak wychodzą z ziemi szkielety, tam które atakują naszych herosów, trupy wychodzą, to one się poruszają właściwie tak bardzo skokowo, to znaczy te szkieletory to są chyba w 12 nawet klatkach na sekundę. No i a tu nagle widzimy, że się ruszają w 60, nie? Sztuczna inteligencja potrafi uśrednić po prostu brakujące klatki i sprawić, że film będzie mega płynny. No fenomenalnie to wygląda. Spróbujcie sobie znaleźć na YouTubie przykłady takich właśnie filmów, to znaczy no to są same, to są pojedyncze sceny przerobione właśnie w taki sposób, no ale fajnie by było sobie zobaczyć na przykład klasyczne stare Gwiezdne Wojny, takie właśnie super płynne, albo inne jakieś fajne dzieła. No, może się zaczną ukazywać właśnie komercyjne już przeróbki, całe filmy, nie? To by było fajnie. Z tego co pamiętam, to Władca Pierścieni był jednym, czy Hobbit, to były jedne z pierwszych takich filmów, które się pojawiły w ogóle w 60 klatkach na sekundę, nie? Na początku to ludzie różnie reagowali, no bo to tak dziwnie wyglądało, nie? Tak jakbyśmy oglądali jakiś teatr telewizji czy reportaż, to tak dziwnie. Brakowało jakby tej filmowości. Musieliśmy się chyba przyzwyczaić do takich filmów w 60 klatkach na sekundę. No a dzisiaj to chyba jest już coś normalnego, prawda? Że się wypuszcza takie wersje. Czy to Avengersi, czy jakieś tam inne filmy, to można sobie kupić na jakimś Blu-rayu, czy już nie jestem na bieżąco z tymi technologiami. No ale fajna sprawa. Ale zastanawiam się, czy można by użyć podobnych nieco metod do uśredniania czegoś innego. No bo na razie ta sztuczna inteligencja bardzo często pomaga nam... coś dla nas robi w branży rozrywkowej, że tak powiem, nie? I no tak służy rozrywce ta sztuczna inteligencja, a może są jakieś bardziej ambitne przychodzą wam do głowy zastosowania, co można by dorobić? Powiedzmy, że brakuje nam informacji. Znamy, powiedzmy, czy może by się dało jakoś przyszłość przepowiadać za pomocą podobnych metod z udziałem właśnie AI. Gumball się tu chwali, że gra w grę tekstową. Luknąłem na to, to się nazywa AI Dungeon, tak? Taka gra tekstowa właściwie. No, ciekawe. Szkoda, że to jest po angielsku, że nie ma po polsku. Mój angielski jest niestety słaby i wolałbym, żeby po polsku było. Właściwie to wśród was jest chyba sporo osób takich, u których angielski jest naprawdę świetny albo i perfekcyjny, nie? Mieszkacie za granicą gdzieś od wielu, wielu lat. Może właśnie dzisiaj ktoś zadzwoni i opowie mu, jak wam się żyje w łuczy kije na obczyźnie. Szczególnie bym chętnie posłuchał o tym, jak się urządzaliście. Czy jechaliście do kogoś, czy sami wyruszyliście w świat. Na pewno łatwiej z kimś wyjechać, prawda? Ja jak wyjeżdżałem, to też z kolegami i to jest wtedy dużo łatwiej. No i tam do koleżanek. To już opowiadałem, to nie będę się powtarzał. O swoim wyjeździe już opowiadałem, ale chętnie bym posłuchał o waszych wyjazdach właśnie. Jak to było, szczególnie właśnie te pierwsze chwile, nie? Jak się urządzaliście, jak zaczynaliście. Może ktoś zadzwoni, może ktoś się ośmieli i coś nam tutaj opowie. Może niektórzy się wstydzą, bo się boją, że zapytam o ten angielski i wyjdzie na przykład, że mieszkają 10 lat za granicą i w ogóle nie znają angielskiego. Ale nie będę wypytywał, jak poza tym zawsze możecie powiedzieć, a co pana to gówno interesuje, panie krawiec. No właśnie. Najchętniej bym wyjechał do jakiegoś kraju, gdzie właśnie szanuje się wolność wyboru obywatela i własność, wolność, gdzie rząd to nie jest jakaś specjalna kasta, której nie obowiązują prawa dla pospólstwa, gdzie rządzący są honorowi i są takie kraje, nie, że polityk popełni jakiś nawet mały błąd, zaliczy jakąś wtopę i sam się podaje do dymisji. W ogóle gdzie jest inna mentalność, nie wiem, gdzie propagandy się nie sieje i populizmu tak, na taką skalę, gdzie nie rządzi kler. No, jak macie jakieś propozycje, Czechy mi się cały czas wydają fajnym takim miejscem. Czesi w ogóle są sympatyczni. Tak, jak byłem w Czechach, to bardzo dobre wrażenie robili. Tacy spokojni, wyluzowani, zdystansowani, takie uśmiechnięte twarze. No fajnie. Tutaj to tak smutek na gębie, nie? Zawsze. Zestresowani ludzie. No to tylko Szwajcaria. Może się do Danusi kiedyś uśmiechnę, może znajdą jakąś taką szopę z Miloszem dla mnie i w jakiejś tam szopie będę im kosił trawę. Z Kubą kiedyś tak mieliśmy, że będę Kubie tam strzykł trawniki czy coś do USA. Do USA to nie wiem, czy w sumie chciałbym. Teraz jakiś zamachowiec wjechał, chciał w Kapitol samochodem wjechać tam w ogóle, zatrzymały go jakieś słupki ograniczające, wyleciał z nożem, zaatakował, co tam się dzieje w tych Stanach. U nas to ludzie właściwie spokojni są tu w Polsce, nie ma tak za bardzo przypadków, gdzie tam idą w ruch noże, gdzie się z policjantami jakoś leją. Jest strach przed mundurem jeszcze trochę, nie? Zenon pisze, krawiec, potrzebujesz kraju, w którym jest tanio i jest dobry net. Nieironicznie polecam Rumunię. No to może nie być głupie właśnie, tym bardziej, że to jest przesyt trochę, no domyślam się, że Rumunia jest trochę mniej taka może cywilizacyjnie jakoś tam rozwinięta niż taka Polska. Ale to może być właśnie fajne, nie? Takie życie w kraju, w którym nie ma takiego jeszcze pędu, takiego wyścigu szczurów, takiego jakiegoś zachłyśnięcia się, nie wiem, dobrami materialnymi, takiego konsumpcjonizmu, wiecie. Tylko ludzie jakoś tak spokojniej żyją, bardziej po Bożemu. Jan pisze, w Czechach jak się uśmiechnąłem do policji, to mi odmachali, a jak się uśmiechnąłem w Polsce, to mnie przetrzepali w nagrodę. Tak, bo to podejrzane było, słuchaj. W Polsce kiedyś mi się zdarzyło na... Jakaś była impreza i tak się uśmiechnąłem do jakiegoś człowieka, który tam był, bo tak coś tam opowiadał, no to wiecie, no tak się uśmiechnąłem, a on zaczął się mnie wypytywać, czy ty jesteś pedał? Ale czemu się uśmiechasz, kurwa? Ale o co ci chodzi, że się uśmiechasz? Ja musiałem mu wytłumaczyć, że nie jestem pedał i tak o się uśmiechnąłem i że to nic za tym nie stoi. I tak, ale bardzo zdziwiony był. I to takie, no u nas jest to dziwnie traktowane, jak się tak uśmiechasz do kogoś, nie? To ktoś myśli od razu, co on chce ode mnie, kurwa. Może chce mnie wyruchać, kurwa, albo chce mnie oszukać, albo kurwa... Co się śmiejesz, zęby cię spędzą, kufa? Jeb!
1: No niestety.
0: No, na pewno jakbym gdzieś wyjeżdżał, to musiałby być to taki kraj, w którym mógłbym sobie pozwolić na... musiałoby być tanio, żebym przeżył przez jakiś czas, dopóki nie znajdę sobie, nie urządzę się, nie rozpędzę się. Chciałbym pracować sobie w domu dalej jako wolny strzelec i robić jakieś projekciki. Tak myślę właśnie, czy Holandia jest droga, na przykład, czy Czechy są drogie, na przykład. W ogóle tak gadam o tym wyjeździe, ale to nie tak zaraz ten Ambaras na pewno, bo to się na pewno już nie popełnię tego błędu, jaki popełniłem jadąc do Irlandii, znając słabo język. Był taki czas, że szwendałem się tam po ulicach, chodziłem po różnych firmach i szukałem po prostu pracy, nie? Bo straciłem tą, która była. Nie byłem już potrzebny po prostu. No i to był taki czas, że koledzy się też rozjechali. No i ja w rezultacie potem wróciłem do kraju, do kraju dziadów, do Polski, ale no kto wie, czy bym w ogóle znalazł nową pracę. Powiem wam, że Irlandia wydała się w ogóle taka mało rozwinięta jakoś technologicznie. Znaczy, z jednej strony były naprawdę fajne miejsca, na przykład takie jedno, w którym były same firmy robiące animacje, do kreskówki. Wszedłem do jednej z takich firm i zauważyłem, że oni robili atomówki, wyobraźcie sobie, dla Cartoon Network. Zrobili takie chyba nowsze odcinki, takie już bardziej komputerowe, flashowe takie jakby, ale wszedłem i oni tam normalnie robili animacje dla Cartoon Network. I takich firm tam było wiele w jednym miejscu, taki hub animatorski, coś w tym stylu. Próbowałem się tam dostać, no niestety mi się nie udało. Wtedy jeszcze byłem trochę za słaby. No tam pracowali ludzie brani z pewnej takiej szkoły, gdzie uczyli animacji, no to mieli sporą przewagę, ja byłem samoukiem, nie? No i też nie miałem takiego dobrego portfolio, znaczy myślę, że dałbym radę, tylko że no nie udało się jakoś super zabłysnąć. No i być może to, że mnie nie przyjęli, to by wynikało właśnie z tych problemów z językiem, nie? No bo tak wczujcie się trochę w sytuację typów. Przychodzi ktoś, kto tam coś duka po angielsku, czegoś tam nie zrozumiał już, się dopytuje. No widać, że ten angielski bardzo u niego kuleje. Jest gdzieś tam z kraju, co się Polska nazywa. Ja wtedy tak przyszedłem tam ubrany w skórę, w glany, długie włosy, nie? No to tak też mogły być jakieś obawy. Czy że to jest jakiś zakapior, czy coś w tym stylu. No i jak się to wszystko zbierze do kupy, no to tak się zastanawiali pewnie, lepiej nie ryzykować, nie? Lepiej tu kogoś stąd wziąć. No więc nie jest tak łatwo. W ogóle okazało się, że takich agencji reklamowych, czy interaktywnych, gdzie się robi stronki, czy jakieś projekty, tam jest strasznie mało w tej Irlandii. To było wiele lat temu, więc teraz może to się zmieniło, ale Irlandia w ogóle taka dosyć... To takie dosyć takie miejsce, jakby to powiedzieć, takie... No, nie ma dużo reklam, ludzie żyją trochę spokojniej, mniej sklepów, no tak jakoś wszystkiego mniej, mniej tego, co byśmy nazwali, nie wiem, jakimś tam rozwojem gospodarczym, cywilizacyjnym. Dużo takich miejsc pozbawionych tego. Cześć Etamie, cześć.
1: No nie spodziewałem się, że tak szybko odbierzesz i zakrztusiłem się papryką. No, co chciałem powiedzieć. Ja to akurat nie należę do tych, co za dużo jeździli. Już kiedyś się chyba chwaliłem, że byłem dwa razy w Pasewalk, raz lub dwa w Berlinie i raz na słupku granicznym w Czechach, no i raz na Bornholmie. Także ten, natomiast tak obrazek sugeruje, że to by się przydała jakaś niewielka wysepka taka. No, bo mnie martwi jedno, że wyjazd to ty od razu wiążesz z bieganiem i szukaniem pracy. Jest strasznie dołujące, bo to nie będzie się wiele różniło z założenia do tego, co jest w Polsce, nie? Ja bym tutaj widział bardziej tak, że szukasz sobie taniego kraju, naprawdę taniego kraju, i robisz to, co robisz, to znaczy wpłaty na nocne radio tam ci starczają na dwa razy więcej niż w Polsce, nie?
0: No właśnie, to jest dobra myśl. W sumie może by się nawet udało z takiego radyjka wyżyć. w jakimś kraju, gdzie, gdzie powiedzmy, tylko no to już przydałyby się jakieś konkrety, takie informacje konkretne, ile potrzeba pieniędzy, żeby przeżyć powiedzmy miesiąc, opłacić mieszkanie, kupić sobie jedzenie w takiej Rumunii. Może ktoś znajdzie takie informacje teraz, może komuś się uda szybko gdzieś tam zerknąć do neta.
1: Znaczy to akurat zły kierunek, bo Rumunia i Bułgaria wyprzedziły nas pod kątem siły nabywczej pieniądza. To znaczy nie chodzi o płace, ale chodzi o to, ile można za to kupić, tak? My jesteśmy w tej chwili na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, także to nie za dobry kierunek. Ja raczej bym patrzył gdzieś na Daleki Wschód, czyli jakaś taka ekstremalna wersja, na przykład Tajlandia, ekstremalna wersja Tajlandii, czyli Filipiny, i ekstremalna wersja Filipin, czyli Wietnam. Ewentualnie Kambodża to jeszcze ekstremalna wersja Wietnamu. Tam sobie możesz pożyć. Ewentualnie jeszcze Indie zostają, ale tylko prowincja, bo w dużych miastach, Indiach, czy Chinach, czy Pakistanie zarabia się już 3-4 razy więcej niż średnia krajowa w Polsce. To nas się tylko okłamuje, że tam są jakieś biedne państwa czwartego świata, czy coś takiego. Podobnie zresztą w Afryce. Gdzieś kiedyś znalazłem rozpiskę, to tam chyba zostały jakieś Etiopie i Sahara Zachodnia poniżej naszego poziomu. Zresztą Sahara Zachodnia to jest takie idealne państwo, które właściwie istnieje tylko na mapie. Ona ma oczywiście fizyczne granice, natomiast tam właśnie jest taka wolność, że za bardzo się rząd nie wtrynia, no bo tam jest kilka miast i reszta to pustynia, nie? No ale mówię, wyspa jakaś, wyspa. Ja na przykład kiedyś szukałem bardzo zaciekle jakiegoś fajnego miejsca mikropaństwa. Najpierw się ograniczyłem do mikropaństw takich, które są na jakiejś liście, czyli tam, gdzie Watykan jest najmniejszy, a więc jakieś San Marina, jakieś Monaka, Liechtensteiny, Gibraltary, a potem zacząłem szukać jeszcze mniejszych państw. Okazało się, że są i nawet uznawane jak najbardziej, tylko one są najczęściej pod koroną brytyjską, ewentualnie tak jak Reunion pod zarządem Francji. No i znalazłem takie fajne dwa państewka, Pitcairn i Hutt River. Niestety Hutt River tutaj się już kto z Australii do u nas występuje? Zapomniałem, kurczę, teraz nie chcę, plamę daje. No, wiecie, kto z Australii nadaje. W każdym razie...
0: Jacek z Australii.
1: Jacek, no właśnie, mi się Kuba skojarzył. No to tam już to powiedział, że to się rozsypało. Już rzeczywiście sprawdzałem, że Hutt River się rozsypało. No ale Pitcairn na przykład istnieje jak najbardziej. To jest wysepka dosyć taka nie za duża, nie za mała, akurat sam raz, i szukają tam obywateli, bo jest to taka niezależność brytyjska, pod Elżbieta II jest tam trzecia, nie wiem jak to, która to jest aktualnie, jest namiestnikiem jak gdyby, natomiast oni żyją jako takie osobne państewko, no i to tam jest 30 par osób, jak najbardziej można się znaleźć. Jeśli fachowo na przykład nie mają, może nie mają grafika, tak, bo mają stronę, i popatrzeć po prostu, kogo im tam potrzeba, nie?
0: Sprawdzam właśnie tutaj, jakie są ceny, jaki jest koszt życia w Rumunii. No i wynajęcie apartamentu, jedna sypialnia poza centrum, 1000 zł, a apartament z jedną sypialnią w centrum miasta 1400. No to dokładnie tyle, ile tu płacę w Środzie Śląskiej. Wydaje mi się, że mogą być podobne ceny. Benzyna 1 litr 5,5 złotego. A po ile jest teraz benzyna w Polsce? Może ktoś napisze. Jak to... Ktoś... Napiszcie, to porównamy sobie. Jedna minuta rozmowy prepaid 0,26 złotego... I internet 60 megabitów lub więcej, nieograniczony limit danych, kabel ADSL 36 zł. No ja płacę 50. No to takie mniej więcej zbliżone, trochę taniej. Jedna para jeansów, Levisów 501 lub podobne 230 zł. No ale to takie Levi'sy to zawsze
1: nie,
0: drogie.
1: Nie, ciuchy to z second handu kupować. Po co kupować jakieś Levi'sy, czy jakieś tam taktyka. A to... Nie wiem, zaskoczyłeś mnie teraz z tą marką.
0: Ale to nawet drożej mogło, bo tu widzę, prąd jest drogi. No u nas też niedługo bardzo mocno pójdzie w górę. Opłaty. Prąd, ogrzewanie, woda, śmieci na mieszkanie 85 metrów kwadratowych. No, to spore mieszkanie, nie 85 metrów. 440 zł. Czyli gdzieś jak poza centrum sobie wynajmiemy, to 1400, 1500 z internetem, nawet ze wszystkimi opłatami. Czyli tak porównywalnie z Polską w sumie, ale myślę, że jedzenie może być. Nie widzę tutaj ceny jedzenia za bardzo, po ile jest jedzenie w Rumunii.
1: Wejdź na Lidl.ru, jak jest rumuńska ta, kurde, domena, zapomniałem, to jest ruska, kurczę, RM chyba jest, ale nie jestem pewien, Romanian, i tam na pewno znajdziesz gazetki z tymi scenami aktualnymi, nie?
0: No, Dobrodziej pisze, Rumunia bardzo się rozwinęła ostatnio, niedoceniany kraj. No, zabawnie byłoby, jakbym na Ukrainę wyjechał na przykład, nie? Niby tu do Polski przyjeżdżają Ukraińcy, a ja bym pojechał do Ukrainy. Ciekawe, jakby potraktowali Polaka nasi bracia Ukraińcy, czy okazaliby się sympatyczni, gościnni, czy raczej byłaby taka niechęć trochę.
1: No, trudno powiedzieć, bo w sumie mamy zaszłości historyczne, to znaczy... Nie myślę tutaj o Wołyniu i o tym, bo wcześniej to my żeśmy byli nie w porządku w stosunku do Ukraińców, którzy nam pomagali w paru wojnach i był ustalony żołd i po wygranej wojnie nie został zapłacony, także te parę set lat wstecz to jednak my żeśmy pierwsi podobno, bo ja to tylko z wykładów znam, także podobno to my żeśmy po pierwsi tam podpadli. Natomiast no, jakichś tam mordów nie było z kolei ze strony Polaków, nie?
0: No tylko też pytanie, czy to jest bezpieczne miejsce do życia ta Ukraina. Teraz ponoć Rosja się szykuje tam na Ukrainę.
1: 12 dywizji już stoi pancernych, także to tutaj wojna będzie na pewno, to już wiadomo, że będzie wojna.
0: No to jechać do kraju, gdzie się wojna szykuje, to nie wiem, czy to dobry pomysł.
1: No, znaczy ja gdybym się gdzieś wybierał, to powiem tak, no wiadomo, że to trzeba znać język, tak. No, do Niemców nie pojadę, bo ich nienawidzę. Z kolei gdzieś do Anglii czy coś, no to za słabo znam angielski. Norwegia, tak, czy w ogóle generalnie skandynawskie kraje, no to tam się można położyć na ulicy i się tobą zaopiekują, dostaniesz socjal i wszystko, nie? Także to dobre, że tak powiem, rozwiązanie, ale z kolei języki nordyckie są takie trochę no, germańsko niezrozumiałe jeszcze bardziej niż niemiecki. No, dla mnie na przykład zostają do wyboru właściwie no, czeski i troszeczkę tam dałbym radę. Słowacki jest trochę miększy od czeskiego, ukraiński, no po rosyjsku się porozumiemy, na Białorusi tak samo. No ale Rosja, no matuszka Rosja, to jednak jest państwo, gdzie można za Ural na przykład gdzieś pojechać, jakiś pipitówek całkowicie gdzieś tam na Syberii sobie znaleźć, jakiś pipitówek, taką wersję przystanku Alaska, no po prostu, czyli Sicily, takiego miasteczka gdzieś daleko i sobie pomieszkiwać. No, ci, którzy znają, którzy się uczyli tak jak ja rosyjskiego, myślę, że pół roku, maksymalnie rok spokojnie można sobie przypomnieć. Bardziej powiem, będzie problem z czytaniem, bo cyrylica jednak zapomina się. To wiem po sobie, bo ja używam już od kilku lat poczty rosyjskiej i mimo to muszę bardzo literować, żeby przeczytać i zrozumieć. Nie?
0: Szkoda, że nie ma nas więcej. I że nie ma wśród nas, powiedzmy, znaczy więcej, przydałby się może jakiś ekscentryczny milioner, który postanowił wybudować własne miasteczko. Ciekawe, jaki byłby koszt wybudowania takiego małego miasteczka, osady jakiejś takiej, no gdzie byśmy sobie wszyscy wspólnie mieszkali, zajmowali się tam swoimi sprawami, odcięli się trochę może od cywilizacji. Ja tak mam, że po prostu nie wiem, czy gdziekolwiek bym się teraz dobrze czuł, bo ogólnie jest takie jakby zniechęcenie do świata, do rzeczywistości, do cywilizacji. I tak wszędzie się pewnie teraz wyprawia, nie? I może nigdzie nie znalazłbym spokoju i normalnego życia już teraz, i rozwiązaniem mogłoby być, nie wiem, zamieszkanie na jakiejś barce, albo wyprowadzić się, rzucić to wszystko, wyprowadzić się w Bieszczady, albo właśnie tak jak mówisz, jakaś wyspa, wysepkę byśmy sobie kupili. Czy szybko mogłoby się okazać, że wcale nam się nie żyje tak fajnie, bo mamy bardzo wiele problemów przed sobą. Jak, nie wiem, z głupim doprowadzeniem prądu, wody, internetu, bez tego wszystkiego żyć, no to tak jak dzikus żyjesz trochę, nie? Co, w jakiejś chatce drewnianej, w której marzniesz w zimie?
1: To trzeba się, że tak powiem, wcześniej przygotować na te niedogodności. Ostatnio sądowałem, bo czasami sobie takie zadaję pytanie, co bym zrobił, gdybym dziś był bardzo młodym człowiekiem, tak? To na przykład zamieszkałbym w garażu. Garaż murowany, taki porządny, kosztuje 15 tysięcy w Szczecinie, na terenach kolejowych na przykład, i taki garaż, mamy free energy, bo z sąsiedniej latarni sobie pociągniesz prąd pod płytami, które prowadzą chodnikowymi, także jest free energy. No i teraz co, dogrzać to od środka jakoś? Trochę, no jeżeli byś chciał prąd mieć własny, to panele, gdzieś inwestycja 5000 zł na dachu, panele takie 24-woltowe czy 12-woltowe dające, powiedzmy, no za 5000 to będziesz miał ile tych watów? Za 2 kW pewnie się uda za tyle kupić. Także spokojnie wystarczy, nie? A jak będzie za chłodno, to jeszcze można do środka przyczepę kupić kempingową, taką mniejszą, która się zmieści, i mieszkać sobie. No. Jeżeli ktoś lubi, jest piwniczakiem, lubi małe pomieszczenie, nie ma klaustrofobii, to, no bo jest też takie coś, że niektórzy mają odwrotność, jeżeli nie lubią za dużych pomieszczeń, a mam akurat to, że wolę mniejsze, to spokojnie można sobie żyć. Mówiłeś na barce, na jakimś jachcie, albo na kutrze rybackim. Kutry rybackie po 7-8 tysięcy można odkupić, jeżeli jakiś stary rybak już się tym nie zajmuje, także też można sobie to zrobić. No tylko tutaj będzie przystań, nie? Ale ja ostatnio z kimś dyskutowałem, nie pamiętam już z kim prywatnie, że przecież wysepek na przykład na taki Zalew Szczeciński sobie popatrz na Google Earth, ile tam jest takich wysepek dzikich, gdzie tam w ogóle nic nie ma, tam tylko ptaki latają, nie? No przecież nie trzeba nigdzie tego, tylko się w te szuwary tam zapuścić, żeby strażnicy morscy nie widzieli tego, nie? No rośnie zwykle kilkadziesiąt metrów takich wysokich, takich tych, jak to się nazywają, te takie pałeczki, co z wody wyrastają.
0: Bazie, dobra, no. Tam muszę ci przerwać, bo właściwie to wiesz, to mógłbyś... Jak tobie się nie przerwie, to tak przez 2 godziny możesz gadać, a tutaj Zenon dołączył. Cześć Zenon.
2: Szczęść Boże, tutaj jak już mamy ten takie potoki mądrości ogólnej, to ja najpierw chciałbym dwie sprawy do etama, a później tak w temacie.
1: Co na rozrabiałem, no dobra.
2: Co na rozrabiałeś? No klasycznie, pierdolisz głupoty, nie? Powiedz mi tam, bo nie wiem, coś śmieszniejsze, nie? Powiedziałeś ostatnio w audycji u Krawca, że no telefon Oppo to ma tutaj już teraz swoją chińską podróbkę i nazywa się Reno, tak?
1: Reno tak. 5 jakoś tak ostatnio, jakiś, ja już... Czy nawet nie powiem, bo tego jest tak dużo.
2: Dobra, to jest tak jakby powiedzieć, że te telefony Xiaomi mają podróbki i te podróbki się nazywają Redmi. To jest po prostu marka firmy Oppo i tyle. A to, że oni ścięli sobie nazwę Oppo Reno, już nie ma, tylko jest Reno, to tak samo jak nie ma już Xiaomi Redmi, tylko jest Redmi. I tyle. Wszystko, więc tutaj walnąłeś dosyć takie poważne twierdzenie bez pokrycia rzeczywistości. No.
1: Przecież ja kiedyś rozmawiałem z firmą World Optics, się nazywa, w Chinach, z Chińczykami, z handlowcem, i on mi tłumaczył, to już było bardzo dawno temu, bo ja się lornetkami nie zajmuję z 10 lat. On mi tłumaczył wtedy na tamten czas, że ich World Optics produkuje dla wszystkich firm na świecie. Wyjątkiem jest Zagorsk rosyjski, który robi swoje, Rosjanie. I oni robią w ten sposób, że mają kolimatory laserowe.
2: Ale to już opowiadałeś milion razy. Człowieku, gadamy o telefonach, nie? Trzymaj się jakoś tego, no bo zaraz będziemy gadać o kluskach śląskich, które są robione pod Poznaniem.
1: Tak, w tej chwili ja to sobie wydestylowałem z tego, co widziałem w aukcjach po prostu i na tych sklepach internetowych. No że marki chińskie, które się już jakoś tam wybiły, one są ogólnoświatowe, no bo na przykład Dudziego, kiedyś mogłeś się z tego śmiać, bo Dudzi występował jako na przykład Luna, tak, ten mój telefon z iPhone'a. To był Dudzi kiedyś. On robił po prostu pod innymi brandami. Natomiast w tej chwili Dudziego masz kilka modeli w MediaMarku, nie?
2: Super. Cieszę się, Xiaomi by miało podobnie, ale to wiesz, to jest marka i powiem ci, czy są jeszcze takie ciekawostki jak to, że na przykład te telefony mają procesory z jednej fabryki praktycznie, bo mają dwóch, może bo mają albo Mediatekę, albo Snapdragona. Ale jak przy tym jesteśmy, to jeszcze większą pierdołę powiedziałeś. Ustalmy. Finalnie konkluzja tego stwierdzenia, co powiedziałeś, bredzisz głupoty, tak? Oppo i Reno to nie są osobne rzeczy, to jest jedna marka, tak naprawdę, jedna firma. Więc pieprznąłeś fake newsa. Dobra, teraz idziemy do drugiej sprawy, która jest po prostu niesamowita. Tak, i teraz powiedz, zrób coś nowego. Powiedz, tak, gadam głupoty. No, mów tam.
1: No, ale o czym?
2: No o tym telefonie, Oppo i Reno. No powiedz, tak, gadam głupoty, przyznaj się.
1: A co to dokładnie? No ja ci powiedziałem to...
2: Nie, powiedz, bo gadasz głupoty, ja ci to wygadałem.
1: Jeśli jest tak, jak mówisz, no to...
2: Tak jest, jak mówię, z całą pewnością. No.
1: Dokładnie tego nie sprawdziłem, że źle po prostu to zrozumiałem, co widziałem. No.
2: Dobra, czyli gadasz głupoty. Okej, okay, no już dobra, nie będę ciągnął, jedziemy dalej.
1: Zbliżę się temu dokładnie, szczerze mówiąc,
2: gadasz głupoty, nie przejmuj się. Szkoda twojego czasu, za dużo nagłówków do przeczytania. Słuchaj, ale to, co mnie już całkiem rozwaliło, to było chyba nawet przedtem. Jak powiedziałeś, że Chińczycy robią iPhony nawet przed premierą i na podstawie koncept artów. Tylko, że one mają Androida w środku.
1: Wizualizacji, no nie koncept artu, tylko na podstawie wizualizacji.
2: Powiedz mi, słuchaj.
1: Ale nie iPhony z iOS-em, tylko z tym, żeby nie było, z Androidem. No, tak. Z nakładką.
2: Tak, to jest jeszcze zabawniejsze. Nakładką,
1: no,
2: tak?
1: No robią, no zobacz sobie dawne marki Bifon na przykład.
2: Ale ty masz Bifon, taką Bifon prostą świadomość, że iPhony są na kompletnie innych procesorach. To nie są procesory, to nie są te Kiriny, to nie są Snapdragony, to nie są te procesory, które normalnie latają na Androidach. To jest raz, ale to już drugorzędna sprawa. Najbardziej istotną sprawą jest to, że za iPhone'owość iPhone'a odpowiada iOS, więc...
0: Ja bym proponował zostawić ten temat telefonów, bo on jest taki, no myślę, niekoniecznie ciekawy tutaj dla ludzi.
1: Dobra, to się kończy, bo tutaj akurat jest małe nieporozumienie. Nie, no ja oczywiście tutaj ci przyznaję od razu rację, bo oczywiście, że tak nie jest, natomiast produkcje podróbek iPhone'ów, które dopiero mają wchodzić na rynek, nie wiem, jak ja już przestałem liczyć, bo tam tych wersji jest teraz jakieś 12, 15, już nawet nie wiem. Nie jestem z tym kompletnie na bieżąco, bo mnie marka iPod w ogóle w tej chwili nie interesuje. Natomiast one są oczywiście telefony z mediatekami, tylko jedyne, co mają iPhone'owego, to, że mają wygląd zewnętrzny i wygląd wewnętrzny systemu. Czyli na przykład jak klikniemy na... Nie wiem, jak to się
2: dobra,
1: nazywa.
2: Dobra, okej, okay, słuchaj, spoko, luz, fajnie, nie? Fajnie. W Biedronce są marcepany, świetne, z Magnetika uwielbiam. Magnetik to też jest marka własna, żeby było biedronkowy i tak dalej. Pewnie, być może nawet znasz. Marcepan, stricte taki normalny, marcepanowy, jest poetycki, nie? Po prostu ładnie zapakowany, wygląda jak te takie drogie, nazwijmy to, z Lidla czy z Linta i w ogóle. No jest świetne. Ale zauważyłem taki ciekawy fenomen, że te marcepany są pierwsze wybierane, a później przez długi czas zostają marcepany, które czasami są nawet tańsze, ale jakieś smakowe, nie? Więc i składzie, jak poczytasz, to de facto nie jest marcepan, tylko obudowa jest marcepańska i takie didaskalia, ale praktyka jest taka, że to już jest coś innego, więc to jest takie porównywanie tych rzeczy. Nieuprawnione jest nazywanie tych marcepanów dziwnych smakowych marcepanów, tak samo jak nieuprawnione jest nazywanie tych iPhone'ów, w cudzysłowie iPhone'ami, ale adrem. Adrem, idźmy do tej migracji. Kamil, ja ci nieironicznie polecam tą Rumunię. Oczywiście myślę, że tutaj skazane by były jakieś lewojazdy czy coś takiego, bo miałbyś ciężko nie znać języka żadnego na początku, gdzieś na wsi się tam ogarnąć, nie? Gdzieś zakupić to jedzenie i tak dalej. Może pieniądze i byś miał, no ale gdzie to jakaś baba rumuńska by tam cię na wsi obsłużyła? W jakimś mieście byłoby ciutek drożej, a i owszem, ale no już są supermarkety, obsłużysz się sam i spoko. Tak jak mówiłem, pisałem na czacie, jest tam tanio i jest dobra infrastruktura informatyczna, więc mógłbyś sobie siedzieć i świadczyć usługi, a żeby było zabawniej, podatki są jeszcze niższe niż w Polsce. Więc nie wiem, brałeś to pod uwagę? Rozmyślałeś, taki kraj nieoczywisty, nie? Taki nieoczywisty kraj daje ci też taką możliwość, że możesz, tak jak pisałem, też kręcić vloga na przykład.
0: No kurde, chętnie bym wyjechał gdzieś, gdzie na przykład marihuana jest legalna, tak powiem szczerze, bo no jak już zmieniać kraj, no to może na taki, gdzie można sobie właśnie zapalić legalnie. To by było miłe, więc tak bardziej może Czechy, tylko a orientujesz się, jaki jest koszt życia w Czechach na przykład?
2: Większy niż w Polsce. Tam jest, no, Czechy to jest taka Polska, zakładając, że będzie dobrze za jakiś czas, nie?
0: Taka no. Polska plus, tak? No, wyższe mają jakoś wyższe PKB, jest ich mniej ogólnie. Z tego, co
2: tam piwo jest tańsze, jeżeli cię to interesuje, to z tym kanabisem, to tak, mam rodzinę w Czechach i to nie jest takie, wiesz, hop-siup i oczywiste, że tam jest tak niby, możesz się normalnie iść i kupić w coffee shopie, to tak nie wygląda.
0: No jak no. Wygląda, no to jak jest legalne, to chyba można kupić sobie w coffee shopie.
2: Nie wiem, czy w coffee shopie możesz
0: kupić. Byłem w Czechach i znaleźliśmy taką knajpkę, gdzie sobie właśnie kupiliśmy jakieś ciasteczka z kanabisem.
2: Jest de facto, jak to się mówi, jakby to powiedzieć, nie jest dekryminalizowane, tylko de facto się prawa nie stosuje. Jak komuś nadepniesz, to może zastosować, nie, to prawo. W Rumunii, z tego, co pamiętam, a to jest temat sprzed, no już nie bierzcie mnie, z tego, co pamiętam, to jest sprzed, o Jezus, już prawie dekady, no to jest podobnie, też de facto się to tam zlewa, oni mają większe zmartwienia niż ganianie za kimś, że ktoś zioło pali, nie?
0: No tam widziałem, gdzieś były takie nagrania, gdzie ludzie opowiadali o tym, jak zostali przyłapani, bo tam nie wolno po prostu chodzić sobie z tym gdzieś, nie? Za bardzo. I no. Są wyznaczone miejsca. No i w sumie fajnie. I to jest dobre rozwiązanie, jak są takie wyznaczone miejsca, bo w Polsce, gdyby legalizowali, też byłbym za tym, żeby były konkretne, wyznaczone knajpki, żeby nie wolno było sobie z tym gdzieś łazić i jarać sobie, wiesz, gdzie popadnie. Może to wcale nie byłoby wskazane właśnie. I dobrze, jak to jest w ten sposób jakoś tam kontrolowane. No ale jak policjanci cię złapią, to często cię właśnie poinstruują tylko. Nie tam od razu, że kurwa gdzieś cię będą zawozić i karać czy coś, tylko ci zwrócą uwagę często. Tacy tak po prostu, no, normalni ludzie, tak? Zachowujący się normalnie.
2: Przy czym przypomina mi się rozmowa Bożeja na ten temat, który z Czechami miał troszeczkę do czynienia, naszego chyba największego globtrotera, że Czesi to tak wbrew pozorom są smutasy w gruncie rzeczy. Tak jak na przykład, wiesz, Holendrzy mają opinię ludzi otwartych i liberalnych i takich tolerancyjnych na różne narody, to jak ich poznasz bliżej, to się okazuje, że to jest banda smutnych, konserwatywnych ksenofobów. Podobnie z Czechami jest. Zresztą mój kuzyn też to potwierdza, że no, to są raczej tacy smutni ludzie. To nie jest tak, jak się to na zewnątrz projektuje, nie? Troszeczkę, no, też z Polakami też jest podobnie, nie? Wszyscy smutni na ulicy chodzą, ale jak zrobisz imprezę jakąś, to jest wesoło, nie? No. Wiesz, ludzie mają różne, jakby to powiedzieć, takie metody, modus operandi i działania. No. Nie są tacy różowi, jakby się mogło wydawać ci Czesi.
0: Może w ogóle świat się robi bardziej taki smutny globalnie. No, mówi się, że w skandynawskich krajach problemem są właśnie te relacje rodzinne, że to się bardzo rozwija ten niefajny trend, że ludzie w rodzinie nie gadają za bardzo ze sobą, żyją sobie tak, wiesz, bez jakichś więzi, że jest tak dużo ludzi samotnych, tak? Myślisz, że w Czechach też tak? Taki trend?
3: No to ten Szczygieł o tym pisał, że tam jest sytuacja taka, że nawet czasami rodzina nie zauważa, że babcia poszła do krematorium, nie? Bo zwyczajnie nikt jakoś się szczególnie tym nie przejmuje i nagle dostają tylko rachunek do zapłacenia i nie przejmują się, czy umno odebrać, czy nie. No i kuzynowi też się w rzeczy samej coś takiego zdarzyło, nie? No. Od takich miłych sytuacji jak ten, jak już opowiadałem wielokrotnie, że kuzyn dostał pierwszą wypłatę w Skodzie i ten, znaczy dostał tam ich już tych wypłat, kolega zrobił dziecko się urodziło, no to tam wszyscy mu gratulują i tak dalej, nie? A kuzyn się go pyta, ty, no to kiedy chrzcicie, nie? Tego dzieciaka. Taka cisza, nie? Wśród tych Czechów. Co robimy? No chrzcicie, nie? To żeby tam było częścią kościoła i w ogóle, nie? O czym ty mówisz, nie? No a to wy, kurwa, nie wierzycie w nic, nie? A ten koleś tak wyciągnął, to dziecko musi urodzić, wyciągnął pasek z opłaty, mu pokazał i mówi, no, w to wierzymy, nie? To był taki dla niego szok wielki kulturowy.
1: No... Dwie trzecie ateistów.
3: Tak. No plus jeszcze ten dosyć tacy nieufni do Kościoła katolickiego, który przypominam, że zafundował Czechom ludobójstwo i zostało raptem kilkaset tysięcy, nie? I tyle. Dobra, moi drodzy, ja kończę. Etam, dzięki za ten strasznie mi humor poprawiły te twoje bzdury. I liczę na więcej bzdur. Temat dobry, tutaj mam nadzieję, że coś usłyszę i mój trop dalej pragnąłbym pociągnąć sugestie na nieoczywiste kraje do emigracji. Na razie, dzięki, cześć.
0: Cześć, dzięki, hej.
4: Ten nie.
0: No to Etamie, ciebie też rozłączę. Może ktoś inny do mnie jeszcze zadzwoni. To
1: jestem za, bo coś mi migrena zaczyna brać. Chyba za dużo gadam przez telefony. No, trzymaj się w takim
0: razie. Trzymaj się,
1: hej.
0: Dzięki za telefonik, cześć. Okej, okay. Jak ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. No, koło mnie otworzyli punkt taki, gdzie można się przebadać na COVID-a. Polega to na tym, że wkładamy sobie do nosa wacik i nie trzeba go, wbrew temu, co niektórzy mówią, pchać gdzieś tam, żeby nam rozwaliło nohal, gdzieś do mózgu doszło. No to wcale nie, tylko tak no, delikatnie się tam robi wymazik. I potem taki wacik na patyczku wkładamy do takiej cieczy i on i się zabarwia na taki lub owaki kolor. No i może się przebadam, może jestem jedną z tych osób, które już miały COVID-a i nawet o tym nie wiedziały. Grzesiek jest na antenie. Cześć, Grzechu.
5: Halo, cześć. Tak z doskoku prosto z pracy wróciłem właśnie. Idę się ogarniać pod prysznic i tak dalej. Nie myślałeś o Białorusi, a mianowicie o mieście Grodno, które jest blisko przy granicy polskiej. Żyje tam 15 czy 20 tysięcy Polaków. Dogadasz się po polsku, jest tanio. Bardzo czyste miasto, jak wszystkie na Białorusi. Internet na Białorusi jest bardzo dobry, dopóki nie wyłączą. No ale zamieszki tam raz na 3 lata się zdarzają, więc tak ogólnie to działa internet. Zresztą to jest kraj o liczbie największej liczbie informatyków w przeliczeniu na tam 1000 mieszkańców chyba. Także Białoruś stoi dobrze w takich sprawach.
0: No to, nie wiem czy tak dobrze właśnie, jak konkurencja jest duża. Może lepiej jechać do takiego kraju, gdzie jest mało komputerowców, grafików, informatyków i wtedy nie masz dużo konkurencji, nie?
5: Tak, tylko robiłbyś na polski rynek dalej, nie konkurowałbyś no tak, na białoruskim rynku, nie?
0: No właśnie, tak. A też słyszałem, że w takich miejscach przygranicznych są tanie właśnie domy do kupienia często. Ktoś mi opowiadał, jak w takim miejscu, gdzie się ludzie przesiedlali, gdzie spierdalali, tylko kto to spierdalał? Niemcy chyba spierdalali i pozostawiali jakieś domy i można tanio kupić, ale to nie wiem dokładnie, o co chodzi. A powiedz, jakie były twoje pierwsze momenty, chwile właśnie po przeprowadzce, po wyjeździe z Polski? Jak się urządzałeś?
5: Wiesz co, ja miałem z górki, bo przyjechałem do siostry, chociaż u siostry byłem tak naprawdę jeden dzień, bo znalazłem pracę, zaczęliśmy szukać w tym samym dniu, kiedy przyjechałem. I na wyspie obok miasta jest taka wysepka i tam na kuchnię potrzebowali. To był grudzień, przed świętami ludzie na kuchnię. No i tam było ta praca była w tym całym accommodation, więc odpadało mi szukanie szybko mieszkania i tak dalej, więc wziąłem, pracowałem tam rok ponad i było fajnie, bo to fajna, spokojna wyspa, dużo starszych ludzi tam mieszkało i na kuchni jest zapieprz, to wam powiem. Tak się mówi nieraz, że na budowie to tam mają przerąbane, czy gdzieś nie, na kuchni jest największy zapieprz, kto pracował, to wam powie.
0: A znałeś dobrze język?
5: Jak nie, dalej dobrze nie znam się.
0: Dalej dobrze nie znasz? A nie, potrafisz się płynnie...
5: Porozumiewam się codziennie, tak, nie mam kłopotu, tylko się wkurzam, bo czasem chcę jakby coś mądrzejszego powiedzieć, wiesz, to przyzwyczaiłem się, że powiem coś po łebkach, po prostu nie wchodzę w skomplikowane konwersacje z przyzwyczajenia, bo mi się nie chce, kurwa, myśleć. Nie mówię tak, jakbym chciał, po prostu.
0: Taki skrępowany trochę coś czujesz, nie?
5: Wszystko z braków, że się nie siadłem nigdy i tak porządnie, po prostu nie przeszurałem angielskiego. A ja mam tak, że ja nie wypowiem, jak nie wiem w 100% każde znaczenie danego słowa, to ja go nie wypowiem, chociaż wiem, co to znaczy, ale ja mam takie, że powiem, dużo zależy od kontekstu w angielskim, tak? I to jest taki dziwny język, że masz cztery słowa w zdaniu, każde zależy od kontekstu i masz wszystkie łożyć. No, pojebany język.
0: A były takie chwile, gdzie zorientowałeś się, że kultura, sposób bycia, komunikowania się Anglików jest inna niż twoja, przywieziona z Polski i tak czułeś się trochę może jakoś niekomfortowo, czy byłeś zaskoczony czymś?
5: Nie, no nie, raczej nie.
0: Czyli
5: o kurde,
0: nic
5: w ogóle nie
0: wiedziałem,
5: że będziesz mi ten robił, przepytywał z historii migracji, bo ja idę pod prysznic zaraz, ale spoko.
0: Dobra, no to cię, nie męczę. No
5: to
0: cię nie męczę.
5: A to sprecyzuj pytanie, może, tak, no, jak niekomfortowo.
0: Ciężko tu bardziej sprecyzować, no dosyć konkretnie zadane pytania, czy po prostu różnice kulturowe ci się dały we znaki, jak tam się przeprowadziłeś, no.
5: Wiesz co, nawet jak spotkałem Polaków, którzy są jeden tam ze Szczecina, drugi z Gdańska, trzeci z wschodu, czwarty z zachodu, piąty z jeszcze innej części kraju, no to nawet w obrębie Polaków były różne różnice, nie? Takie słówka i różne zachowania, od głupiego picia wódki już inaczej ten głupi rytuał trochę inaczej wygląda w różnych częściach kraju i ha, ha, ha, różne były śmiechy. Tak samo pracowałem wtedy z Litwinami, Litwinkami, więc też ciekawe tam różnice, gadaliśmy o różnych rzeczach. To więc jakby to było dla wielu ludzi nowe miejsce i tak, no nie wiem, trzeba się było jakby przyzwyczaić do... Znaczy ja byłem na początku tak, co mnie zaskoczyło, to może to, że się witam z wszystkimi, kurwa, 10 razy dziennie i how are you, nie? I tak na początku przez pierwsze dwa dni nie wiedziałem, czy sobie ze mnie jaja robią, czy tak się tu, kurwa, mówi. I okazuje się, że się mówi i do dzisiaj mówię 10 razy dziennie wszystkim, kurwa, how are you. I no to u nas się nie mówi, tak?
0: Tak. No tak, raczej, chociaż no też u nas się mówi, co słychać. I to jest w sumie takie how are you, co słychać, nie? Bo tak naprawdę też nas rzadko interesuje i nie oczekujemy, że ktoś nam nagle zacznie opowiadać ze szczegółami, co u niego słychać. Tylko to jest takie, wiesz, takie pozdrowienie trochę, co słychać. Tylko no, gorsza jest ta odpowiedź, że stara bieda, nie? To akurat mniej mi się podoba. Ale samo co słychać jest bardzo fajne. Jak leci? No to czy to nie jest to samo co how are you?
5: Oczywiście, że tak. I wbrew pozorom to jest ważne, nawet te kilka razy dziennie się zapytać, bo później już jest raźniej zapytać o coś innego, tak? Jak już się odzywamy do tego człowieka przez tydzień, po kilka razy dziennie, chociaż to słychać, on nam odpowiada, że fajnie i już zawsze z górki, a nagle nie gadamy z kimś tydzień, gdzieś tam z kimś pracujemy i nagle tak głupio zapytać o cokolwiek, nie? Bo tak, no. Więc to, no. to jest fajna sprawa. Ten small talk jest potrzebny, moim zdaniem osobiście jest potrzebny w kulturze.
0: Tak, bo to potem wchodzi w krew. Pewne rzeczy wchodzą w krew i się przekładają potem na zmianę troszeczkę standardów, a w sumie to jest taki dosłowny odpowiednik, jak leci. No, how's going, tak? Czasami też się ludzie pytają, how's going? Jak pracowałem z Anglikiem właśnie w Irlandii, mieliśmy w zespole też Anglika, Dave'a, i Dave potwierdzał trochę te stereotypy o Anglikach, że oni są tacy spokojni, trochę flegmatyczni, tacy trochę, jakby to powiedzieć, no bardzo taki kulturalny człowiek, opanowany, po którym nie było widać, wiesz, takich emocji jakichś, że gdzieś tam ma sra ogniem z dupy, czymś, wiesz, ma jakiegoś stresa, kurwa, czy pogania cię, czy coś takiego, nie? Taki bardzo spokojny człowiek Dave był.
5: Ja bym był ostrożny tutaj

0: wiesz. Nie, nie, u nas ten, nie ma limitu w Polsce.
1: Christopher pisze, mówi się co tam, a co tam to takie WhatsApp, nie? W sumie chyba najbliżej.
0: No,
1: co tam, tak. WhatsApp.
0: Ale tak to z Anglią, nie wiem, czy jest warto mówić o Anglii, bo każdy był, a jak nie był, no to każdy zna kogoś, kto był i z pierwszej ręki wie. Także to nie jest jakiś egzotyczny kraj, żeby opowiadać o migracji do Anglii. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak naprawdę nic, co byście nie wiedzieli, nie powiem. To nie będę też wymyślał. A powiedz mi o tej Białorusi, co myślisz? Bo nie, w mediach się nie mówi o Białorusi. To jest taka czarna plama i od wielu, wielu lat w mediach wszystkich, w kulturze polskiej jest ban na mówienie o Białorusi. Dopiero jak internet, YouTube zaczął się tam rozrastać, no to zaczęły spływać filmiki różnych tam podróżników, niepodróżników, ludzi, którzy tam jeżdżą, pracują, mieszkają i kiedyś oglądałem jeden po drugim, wychodzi na to, że to jest bardzo fajny kraj. Bardzo fajni ludzie tam mieszkają.
1: No, niby też, no czasami dobre rzeczy słyszę, ale to trochę jakaś taka obawa jest, że pojadę i będzie to samo co w Polsce, że będzie bardzo podobna mentalność, nie? Jakaś taka, wiesz, chłopska, chamska, wschodnia taka, nie? Wiesz, czy to Polak, czy Rusek, czy Białorusin, czy Ukrainiec, to się boję, że spod deszczu podrynne, nie? Będzie. No, chciałbym jednak zmienić trochę klimat.
0: W ten sposób. No, w Holandię bym ci odradzał, kurde, znaczy byłem raz przejazdem bardziej, tak, stanąłem se i siadłem, pojechałem dalej, tak, także nie byłem w Holandii, ale mam kilku znajomych, z którymi, koleżanek, które mieszkają tam, rozmawiam, no to no, ja bym tam nie chciał być, powiem ci.
1: Tak?
0: No, tak jak Zenon mówił, to nie jest otwarty kraj. Tak, może dla turystów w tych miejscach, ulicach turystycznych, już dwie alejki w bok wejdziesz, no to już tak trochę creepy jest.
1: Wielkie dzięki dla Mata za donejcika, Dyszka, dobry wieczór. I dla Dobrodzieja za Szóstaka.
0: No z tego co mówili, no to Polska nie ma dobrej prasy w Holandii właśnie.
1: Tak?
0: Tak.
1: I Dobrodziej pisze, a jak pojedziesz na Słowację i powiesz w sklepie poproszę czerstwy chleb, to dostaniesz świeżutki chleb, bo czerstwy znaczy po słowacku świeży.
0: A to dobrze.
1: Pozdro, dzięki Dobrodziej.
0: Szkoda, że nie mamy słuchacza, bo się nie odzywają, którzy właśnie mają jakiś związek, może jeżdżą do pracy, do właśnie Rumunii czy tych krajów bałkańskich. Tak bardziej są z nimi związani, nie? To ja bym chętnie posłuchał, jak to tak w praniu jest na żywo.
1: No właśnie, też bym chętnie posłuchał. Może drugi Grzesiu, przedsiębiorca, by coś wiedział o Ukrainie więcej. Na pewno wie, no bo tam jeździ od pewnego czasu, od czasu, kiedy się związał, od kiedy ma żonę, Ukrainkę. Pozdrawiam serdecznie. Może Grzesiek słyszy, to może coś opowie, jak tam się żyje. No to co, Grzechu, to leć tam się obmyć.
0: I lecę się obmyć, bo czuję, jak śmierdzi ode mnie, a to zły prognostyk jest, tak.
1: No, w radio na szczęście nie czujemy twojego smrodku.
0: No. No to się. Słucham dalej, trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć. Na pewno chciałbym wyjechać do takiego kraju, gdzie nie ma takich bogoojczyźnianych jakichś klimatów. Strasznie mnie to denerwuje. Włączyłem sobie teraz film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Myślałem, że jakieś fajne wojenne kino. Wyłączyłem po 10 minutach. Słuchajcie, gdyby zrobić trailer tego filmu, to by to brzmiało mniej więcej tak. Szczęść Boże! Szczęść Boże!
2: Pochwalony!
1: O Jezu!
2: Bez Boga ni do proga.
3: Módlmy się za tych, którzy odeszli.
4: Matko Boska!
2: Jak Bóg da, wygramy.

0: Amen! Amen!
1: I cały film taki, wiecie, po prostu zaczęły mi się flaki przewracać. Ja nie wiem, kurwa, czy wszędzie w filmach polskich historycznych musi być tak do usrania o tym kościele i te szczęść Boże i to Matko Boska Częstochowska i Amen i Daj Boże, Szczęść Boże, po prostu cały film taki. To naprawdę można... Jakieś takie ciężkostrawne to jest. A sam film jakiś taki mało ciekawy w ogóle i cały czas to Boże i odmienianie Boga przez wszystkie przypadki. Dramat. I w ogóle takie, nie wiem, świętowanie, celebrowanie klęsk narodowych, czegoś, co się nie udało. Ta martyrologia... I tutaj nie wiem, to taki kraj, w którym nic nigdy nie jest jakoś doprowadzone do końca, zrobione jak trzeba. Popatrzcie, znowu Macierewicz przesunął termin pokazania wyników tej komisji smoleńskiej. Zrobili sobie dojną krowę, nie? Z Polski siedzą tam ludzie na pensyjkach fajnych. Pewnie sobie jeszcze przyznają premię co chwilę za nic nie robienie i on chyba nigdy właściwie nie przedstawi tych wyników. W ogóle co to za kraj, w którym tak duże wpływy ma jakiś Klecha i ta hipokryzja, to zakłamanie. Słuchajcie, jak to jest możliwe? Jak to może być, że taki Rydzyk, który prawdopodobnie jest ruskim agentem, ma bardzo duże udziały w sieci Żabka. W ogóle ta Żabka, ta firma, która stoi za Żabką, to oni organizują wraz z tą szkołą Rydzyka, z tą wyższą szkołą kultury społecznej i medialnej, wyższą uczelnią kultury społecznej i medialnej. Jakieś eventy robią razem. Rydzyk ma duże udziały w tej Żabce i ciągle gada o tym, że jak to powinniśmy szanować nasze święta i tak dalej, a Żabka to jedna z niewielu takich sieci, która jest właśnie otwarta. Otwarte są te sklepy w święta. Czyli to takie zakłamanie na każdym kroku, nie? Ludzie, którzy tyle gadają o Bogu, o honorze, wycierają sobie gębę jakimiś symbolami, jakieś wzniosłe, patetyczne mowy wygłaszają, to tak naprawdę potem się okazuje, że to banda skurwysynów, która po prostu robi wały, nie? Wyprowadzają kasę z państwowych spółek, budują sobie domy, nikt za nic nie odpowiada. Nie wiem, duszę się w takim klimacie, denerwuje mnie mieszkanie w takim kraju, nie? W takim zakłamanym kraju, gdzie tyle się gada o tym, jak to, że Polacy, Chrystus narodów i my tutaj z Bogiem i dla Boga. A z drugiej strony... Kurwa, okazuje się, że tutaj sami obywatele jakoś dają przyzwolenie na taki stan rzeczy. Jakoś poparcie dla PiS-u, dla Kościoła w ogóle nie spada po wszystkich tych aferach i tu i tam, nie? Cały czas i te powiedzonka, że o, ci też kradną, tamci kradli, a ci się dzielą. No, co to mówi o Polakach, nie? O mentalności. Więc wkurwia mnie to i to jest jeden z powodów, dla których chciałbym to miejsce opuścić i... Nie szkoda mi jakoś tutaj nawet tego już tej Polski. Kiedyś mi było szkoda, chciałbym, żeby tu... Ale ludzie zasłużyli sobie na to, żeby ten kraj po prostu przestał istnieć, jak dla mnie. Wiem, że to brutalne, ale to uważam, że po prostu za daleko to zaszło i powinni dostać Polacy nauczkę, po uszach powinni dostać za to wszystko, jak się zachowują, jakie mają wartości, są zakłamani. Na co dają przyzwolenie. Jak to może być? Teraz jakiś Klecha dostał 15 lat oczywiście za molestowanie dzieci niby, ale tak naprawdę dostał tak wysoki wyrok, to rzadko się zdarza, nie? Tylko dlatego, że 300 tysięcy wyprowadził z kasy parafialnej. I co? I ludzie oczywiście bronią złodzieja i pedofila, bronią, że taki dobry ksiądz, a jak ładnie ubrany zawsze. Zauważyliście, że tutaj, że polska taka babcia, to ona bardzo często ocenia właśnie po tym, jak to wygląda. To ładnie ubrany taki tego. Jak tam interweniowałem w sprawie tego wyjącego psa, nie? I tam gadałem z babciami, to właśnie to mówiły, no ale to taki ładnie ubrany, tu tyło ostrzyżony. Kurwa, co to jest w ogóle? Takie ocenianie człowieka po tym, czy ładnie ubrany, nie? Taki skin, no to też ładnie ostrzyżony, ładnie ubrany, biała koszula, buty glany, wypastowane, tak ładnie ubrany też. Robią te komisje, każdy wie, o co chodzi, ale oni nie chcą tego wyjaśnić. To jest gra, która musi trwać. Pisze dobrodziej i dodaje, ale wiesz, krawiec, że oni wierzą w Boga Izraela, a jak przeczytasz Biblię, to się okazuje, co to za Bóg. Kawał H. No, coś w tym może być, może właśnie nie bez powodu się mówi, że Macierewicz to też ruski agent. Rydzyk, Macierewicz to są kumple, oni często się spotykają gdzieś, jeden zaprasza drugiego do siebie, ten zaprasza tamtego, obściskują się, obcałowują i może to jest dwóch takich. Patrzcie, najważniejsze osoby w państwie to agenci, nie, nagle. Cholera wie, co z tym Kaczyńskim, czy on nie jest też jakimś agentem, nie wiem, Izraela czy coś. No Lech Kaczyński to ciągle gdzieś tam się w jarmułkę ubierał, gadał, jeździł do tych Żydów. No i tak to wygląda, no. Mamy fatalne te elity, nie mamy szczęścia do elit. Co jedne, to gorsze, nie? I patrzcie, jak oni żyją, mają swoich ochroniarzy. Jakiś szeregowy poseł, nie? Jakaś krycha Pawłowicz idzie do sklepu i ma trzech ochroniarzy. Idzie sobie do sklepu z ochroniarzami i noszą jej siaty, nie? No, jak pany po prostu. Klechy to samo też. Gosposia, szofer. Kim oni są? Jak królowie, nie? Jakby to jakaś królowa szła do sobie na miasto. A my za to płacimy, za to. Też mają chyba, nie wiem, swoich fryzjerów osobistych też, bo jak zamknęli te salony fryzjerskie, wszystkie, a ci zawsze pięknie ostrzyżeni. Chyba mają fryzjerów swoich. Kucharzy pewnie mają w domu, gosposie i też po pięciu asystentów. Jeden pisze przemówienia, drugi nosi teczkę, trzeci odbiera telefony. Przecież on nie będzie sam odbierał telefonów, gadał z motłochem, nie? Się w ogóle, jak się już spotyka, to na wiecach jakich, żeby tam przed wyborami tylko. No a taki jełop, co on się ledwo co potrafi wysłowić, no to co on ma napisać przemówienie? Też musi mu ktoś to napisać, nie? Zobaczcie, jak najważniejsze osoby, takie jak Bronisław Komorowski czy Jarosław Kaczyński, robią takie błędy jak dziecko w pierwszej klasie, w klasie pierwszej B, no bo pisanie ból przez u otwarte albo obiad przez T na końcu, no to są takie błędy, jakie popełnia dosłownie dziecko w pierwszej klasie podstawówki. I to jeszcze dostaje wtedy pałę i musi się nauczyć. I ludzie, którzy nas reprezentują na arenie międzynarodowej, najważniejsze osoby w państwie, takie babole walą. To jest wstyd. Wstyd jak chuj. No. Dramat, że tacy ludzie są na piedestale. Z prezydenta się śmieją, że Jaś Fasola...
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Co tu napisał dobrodziej? Dzięki za donata. Oglądnij sobie filmy z Arturem Lalakiem. To się przekonasz, ile my, nasz naród ma wspólnego z chrześcijaństwem. No może sobie posłucham Lalaka.
2: Lalak.
1: Co, o czym to ja mówiłem? No i wstyd. Mają też swoich kierowców, którzy notorycznie łamią przepisy. Teraz znów Jarosław pędził gdzieś po prostu się modlić gdzieś na cmentarze. Mimo że on 3 razy w tygodniu jedzie na cmentarz, to bardzo czuje potrzebę przy każdej rocznicy, przy każdym święcie, on znowu na ten cmentarz zapierdala, łamiąc przepisy ruchu drogowego. Jego kierowca, znaczy, on przecież nie będzie sam prowadził, to jest książę, nie? I znowu na czerwonym świetle przyłapano, że sobie przejeżdża jego kierowca, a potem są wypadki, nie? No i może z kogoś zrobią inwalidę, nie? Bo się spieszył na po prostu na cmentarz. Szkoda, nawet nie wiem, w ogóle nie byłoby mi szkoda, gdyby jakiś tir w niego wjechał. A kierowca oczywiście nie dostanie mandatu, chociaż nie wiem, powinien dostać mandat, bo kierowca chyba nie ma immunitetu. Ja mam immunitet, nie? Powinien dostać dwa mandaty właściwie. Jeden za przejechanie na czerwonym świetle, a drugi za zawożenie Kaczyńskiego bez fotelika. To by było dobre. No i właśnie, i co? I Gandalf się połączył. Witam, Gandalfa.
3: A, dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór, to ciężko powiedzieć, a to pora.
1: O, dobry wieczór. I co tam? Powiesz?
3: Chciałem się przywitać po raz pierwszy na antenie, bo w sumie słuchasz od niedawna, ja wiem, może gdzieś od niecałego miesiąca dopiero uniwersum odkryte.
1: Przecież już dzwoniłeś chyba raz.
3: Nie, ja tam pisałem, ale to ja wiem, z 2 tygodnie temu, 3 pisałem tam taką wiadomość, nie ten, ale to mówię, to świeża sprawa. Także aha, bardzo mnie się to medium podoba, przyjemnie się słucha.
1: No, to fajnie.
3: A zwłaszcza jeszcze, że pracę jaką wykonuję, jestem też kierowcą, to można sobie ten czas umilić, jakby nie patrzeć.
1: No, wielu kierowców nas słucha, bo słuchanie radia w ogóle podczas jazdy to jest fajna rzecz i właśnie radio się świetnie nadaje, bo nie trzeba się gapić, nic tam oglądać, jak na YouTubie, nie? Tylko można sobie słuchać i prowadzić jednocześnie, więc...
3: No tak, to prawda. Ja tutaj chciałem tak się, nie wiem, nie tyle może zareklamować, co po prostu powiedzieć, że tak samo jak i nocny kierowca, to tutaj jakiś mój życiorys, to można byłoby niezłą książkę napisać i niezły serial by z tego wyszedł. By się Netflix nie powstydził tego nakręcić, ale no jest tyle tematów do poruszenia, że nawet nie wiem, od czego w ogóle zacząć.
1: To może powiedz na początek, gdzie mieszkasz w ogóle? Czy w Polsce, czy poza Polską?
3: Nie no, ja ogólnie tutaj jestem z okolic Świebodzina, tego tam, gdzie jest ten nasz wspaniały Jezus. Dokładnie taka miejscowość Sieniawa,
1: tak. Mam już to nawet zapisane. Gandalf z Sieniawy, tak.
3: Tak jest. To jest taka mała wioseczka, gdzie mamy kopalnię odkrywkową węgla brunatnego, taki ewenement, bo kiedyś to była jedyna w Polsce kopalnia, w której wydobywano węgiel brunatny metodą głębinową, ale wszystko się pokruszyło i teraz jest to firma prywatna, mamy już tylko odkrywki. No, ale mniejsza o to. No, ja ogólnie to jestem teraz kierowcą, głównie do Francji jeżdżę, a tak to mieszkałem i w Irlandii, i w Anglii, i trochę tam się tego świata też zwiedziło za tą kierownicą, praktycznie w całej Unii Europejskiej się jeździ. I tak jak pytałeś tam na początku, było o tym miejscu do życia, to tak mi się wydaje, że pierwsza sprawa podstawowa, to musisz sobie na pytanie odpowiedzieć, czego oczekujesz od życia, czy właśnie technologii i takiego życia bardziej... Albo może jeszcze inaczej. Moim zdaniem mamy takie teraz chore czasy, że świat będzie dążył do takiego rozwarstwienia i będą dwa światy. Będzie świat taki pierwszy high-tech, gdzie będziemy jeździli Teslami, mieli najnowsze smartfony, jedli super ekstra syntetyczne jedzenie, mięso z probówki i będziemy mieszkali w dużych aglomeracjach. A drugim życiem będzie takie właśnie życie na takiej trochę banicji, które będzie na wsi, z trochę lepszej klasy jedzeniem, jeżdżeniem starym samochodem, posiadanie jakiegoś starego telefonu, no bo to widać, że do tego to zmierza. No niestety to zależy jak do tego podchodzić. No i ja na przykład kiedyś żyłem życiem wielkomiejskim, teraz żyję życiem wybitnie wiejskim, no i dla mnie się okazało to lepsze, no ale znam też na przykład wiele osób, które z moich tam kręgów pojechało w świat, tam Australia, Stany, gdzieś tam też Chiny, no i sobie już życie na przykład w Polsce nie wyobrażają, tak? Już mówię, zależy kto co lubi, na przykład ja ostatnio byłem w Słowenii. To kraj bardzo piękny, język bardzo podobny, widoki piękne, ludzie bardzo mili. Taki trochę tak, tacy Słowianie, ale tacy dalecy od nas, ale bardzo przyjemni, naprawdę też polecam tą Słowenię.
1: No, przypominam też, że z audycji Lewym Okiem Błażeja i Zmory można się dużo dowiedzieć na temat tego, jak się żyje w innych krajach właśnie, bo często się pojawiają goście, którzy żyją gdzieś właśnie na obczyźnie. A powiedz, możesz uściślić, dlaczego sobie twoi znajomi nie wyobrażają już życia w Polsce za bardzo?
3: No chyba to samo, co twoja sprawa to naprawdę, to taka ta zaściankowość, kościółkowatość i taki wkurw na Polskę, bo ja na przykład też, ja czuję sam siebie jako na przykład taki obywatel wszechświata. Dla mnie takie naprawdę granice to są tylko, jestem we Francji, czy w Niemczech, czy w Holandii, to człowiek wszędzie czuje się dobrze, tak? Jeżeli ma wkoło siebie ludzi, którzy są dla niego mili i przyjemni, to, no, to człowiek się czuje wszędzie dobrze, a tak naprawdę u nas w Polsce ta tradycja, ten naciągany turbopatriotyzm, turbosowianizm, to takie trochę do zażegania i właśnie kupę ludzi pojechało w świat, no i jakoś tam siebie odnaleźli. Jednemu bardziej smakuje sushi, drugiemu hamburger, dwójka sama, no i tak się ci ludzie po tym świecie po prostu rozjechali. No i tak naprawdę tam z tych parędziesięciu osób, no to chyba tylko ja i 2-3 osoby wróciły do Polski na powiedzmy na stałe, a reszta jednak siedzi i sobie raczej na razie do Polski powrotu nie wyobrażę na chwilę obecną.
1: No, z jednej strony właśnie ta zaściankowość nas czasami drażni, takie chamstwo, taka jakaś mentalność właśnie chłopska troszkę, a z drugiej strony jakbyśmy tak mieli przebywać w towarzystwie bardzo, bardzo bogatych ludzi, jakichś bogaczy, to by nam przeszkadzał snobizm ich, może skupianie się za bardzo na pieniądzach, nie? Gadanie o tym, pewne takie konwenanse jakieś, wiesz, to, że musisz się w jakiś tam sposób zachowywać, że zaczynają gardzić tobą, jeśli nie spełniasz jakichś standardów, nie? I też mogłoby być źle. Zależy, co komu też w duszy właśnie gra, nie? Jakie życie komu odpowiada, tak jak zauważyłeś. No i to, myślę, jest celne spostrzeżenie. Ty się odnalazłeś w takim klimacie właśnie wiejskim. Dobrze ci się żyje. Nie wiem, czy też by mi to nie odpowiadało. Znaczy, szybko byłoby takie też zderzenie pewnie z rzeczywistością niefajną, że na wsiach to musisz się niestety skumać z ludźmi, uczestniczyć jakoś tam w życiu tej wsi, poznawać ludzi, obcować z nimi, bo inaczej cię zaczną traktować jak jakiegoś odmieńca, wroga i odludka takiego i zaczną o tobie coś opowiadać, niestworzone historie, na języki wezmą, tak sobie to wyobrażam, nie?
3: Zresztą tu się po części nie zgodzę, bo ja na przykład mam super tak naprawdę wioskę, bo ja mieszkam na wsi, praktycznie w lesie można powiedzieć, a do koło siebie mam 3 takie powiedzmy mniejsze miasta, bo tam się Błodzi, Międzyrzecz i Sulęcin, do których mam 20 km, to jest raptem 20 minut samochodem, a większe miasta typu Zielona Góra, Gorzów, to dla mnie jest godzinka drogi samochodem. Poznań to są maksymalnie 2 godziny, Berlin to są maksymalnie 2 godziny, morze to są maksymalnie 3 godziny, góry to są 3 godziny, także w moim przypadku, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, sobie bardzo chwalę o lokalizację, a jeżeli chodzi o ludzi, to taka jedna podstawowa zasada, że jeżeli człowiek zna swoją innym ludziom ze wsi jako osoba wartościowa, z którą mogą sobie rozmawiać i może ciebie, tak, wjechał ktoś
1: przepraszam, że przerwę. Dołączył nocny kierowca, także mamy dwóch kierowców już na antenie, tyle że nocny strasznie coś szumi u ciebie. Ten szum się pojawia.
4: Akurat granicę przekraczałem. Poczekaj, wezmę telefon do ręki, wyłączę z głośno mówiącego.
1: Już jest lepiej, bo u ciebie jest często tak, że jak powiesz już coś, to przestaje szumieć, tylko dopóki, wiesz, jakby się nie uaktywnisz, to tak po prostu jest mega szum, nie? I dlatego przerwałem tutaj Gandalfowi, bo w ogóle nie było słychać, ale już wygląda na to, że jest okej. Okay. Sorry, Gandalfie, że ci przerwałem, ale musiałem, bo tu były zakłócenia techniczne.
4: No ja tylko szybciutko już dam dalej tam dojść do słowa. Pozdrawiam ciebie, Krawiec, i powiem tak. Zajebiście się cieszę, że jest coraz więcej kierowców i kierowców, którzy mają coś do powiedzenia, bo naprawdę, tak jak wcześniej wspominałem, na pewno jest tutaj też dużo patusów w tej grupie naszej zawodowej, ale też jest bardzo dużo wartościowych ludzi i w ostatnim czasie te młodsze pokolenie, które do tej branży dochodzi, to są naprawdę bardzo fajni, wartościowi ludzie i Gandalf, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Jestem teraz na granicy w Zgorzelcu, właśnie jadę wymienić euro, zrobić jakieś zakupy i zapierdzielam do Kielc na rozładunek na rano.
3: A to wzajemnie, pozdrawiam również.
4: No, ja fajnie. Się jeszcze później odezwę, nie, pogadajcie sobie, ja sobie tutaj coś tam Krawiec poogarniam i jak będzie tam trochę luki, to jeszcze drytnę, dobra?
1: Dzwoń. Jasne. To trzymam za słowo, że jeszcze dzisiaj zadzwonisz i
4: dzisiaj
1: coś
4: na pewno zadzwonię, muszę zrobić zakupy, bo nawet nie mam kawy, nic, a tu zaraz sklepik będę miał, także i wtedy się odezwę.
1: No to do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, hej.
1: No, kierowcy górą w nocnym radiu. Kurczę, fajnie. No, taki kierowca to dużo jeździ po świecie, ma dużo rzeczy do powiedzenia zawsze. No, a Gandalf też twierdzi, że też mógłby o sobie dużo opowiedzieć ciekawych historii ze swojego życia, tak?
3: Tak, to tylko to ja jestem takim człowiekiem, że ja mogę na pytanie odpowiadać, ale żeby tak coś od siebie jakąś tam historię skleić, to tak byłoby to chyba zbyt, mi się wydaje, chaotyczne, bo po prostu tyle tego w życiu było, że to człowiek ma natłok myśli i to ciężko jest się na jakiejś tak naprawdę jednej rzeczy skupić. No ale na pewno nie jest to mój ostatni telefon do radia, będzie można tam coś więcej opowiedzieć.
1: Tak, ja myślę, że dobrze, jak takie rzeczy w naturalny sposób wychodzą. To znaczy, że jest jakaś dobra okazja, pojawia się temat, który jest, powiedzmy, jakoś nawiązuje do twoich przeżyć, do tego, co ci się w życiu przytrafiło i wtedy jest fajna okazja, żeby właśnie opowiedzieć, nie? I no.
3: Dzisiaj wyjątkowo temat podpasował, bo mówię, ja to czuję się jako taki właśnie obywatel no, świata, Europy, wykonuję zawód, jaki wykonuję, gdzie też to się właśnie wiąże z jakimś tam się przemieszczaniem. Mieszkałem w Irlandii, mieszkałem na Śląsku, teraz mieszkam tu, gdzie mieszkam, no i to, że tak powiem, czuję się wszędzie tak naprawdę dobrze i to też zależy właśnie, na co tu spojrzeć tak naprawdę, jakie te priorytety sobie ustawić. To wszystko jest głęboka sprawa na głęboką tak naprawdę rozkminę.
1: No. Dobra, słuchaj, to... Ja lecę dalej z audycją. Jak będziesz miał ochotę jeszcze raz zadzwonić, to wiesz, to dzwonię śmiało.
3: Bo tam wcześniej była rozmowa odnośnie tam religii i Czechów i tam chrześcijaństwa i takich rzeczy. To bardzo fajna jest książka, trylogia taka, bo tak oczywiście wszyscy znamy tego Wiedźmina, bo ja też tu się w kręgach fantazy tam obracam, ale jakoś tak się w ogóle nie mówi o książce pana Sapkowskiego, trylogia husycka. Nie wiem, czy znasz, czy w ogóle jest ci to dzieło znane, czy nieznane. Polecam, to jest taka po prostu dawka mega dobrego humoru i wiedzy historycznej i wszystkiego, że po prostu no, miód na moje uszy. A jeszcze z racji tego, że dużo jeżdżę, to udało mi się ściągnąć słuchowisko Polskiego Radia, które jest po prostu, jak dla mnie, to jest najlepsze słuchowisko, jakie w ogóle powstało, to właśnie ta trylogia husycka, te odgłosy tej bitwy, aktorzy bardzo dobrze dobrani, naprawdę super, polecam, jeszcze raz polecam. A odnośnie emigracji, to jest taka bardzo dobra książka, na którą napisał amerykański Jeffrey Archer się nazywa, i to się nazywa książka Cain i Abel, pisze się Kane przez K i Abel. To jest historia o dwóch braciach, którzy się urodzili w tym samym czasie, jeden urodził się w Ameryce, drugi urodził się w Polsce. I ten Polak wyemigrował przed wojną do Stanów i to są perypetie, które się tak naprawdę cały czas przeplatają. Losy tego Amerykanina z tym losem tego Polaka. To jest książka, po prostu jest mistrzostwo świata, także polecam. Jeffrey Archer, Cain i Abel.
1: Aha, to tak spoko. No na pewno sięgnę po to słuchowisko, trylogia husycka. Mam gdzieś książkę, ale trochę się odbiłem od niej, niestety, ale to może po prostu nie doceniłem i trzeba się przeprosić z lekturą. Okej, tutaj dodaję dobrodzieja do... momencik, dobrodzieja.
3: Także dziękuję za udzielenie głosu, pozdrawiam wszystkich i miejmy nadzieję, że na łączach, także pozdrawiam.
1: No, dzwoń częściej do nocnego radyjka, to sobie jeszcze pogadamy nie raz. No to co, szerokiej drogi.
3: No to dzięki, cześć, trzymajcie się.
1: Cześć. A do naszych kontaktów skype'owych dołączył właśnie dobrodziej, który może zaraz zadzwoni i coś też opowie. A dowiadujemy się teraz od mądrych naukowców, po tak długim czasie od wybuchu pandemii, teraz oni dochodzą do tego, że słońce jest zabójcze dla koronawirusa. Czujecie? to, o czym gadały szury, z których tak się śmiejemy, już na samym początku, pamiętam, że było to wyjdź na słońce, to ci pomoże, to ha, ha, ha, hi, hi, hi, hu, hu, hu. No a teraz naukowcy nagle dochodzą do tego, że promieniowanie ultrafioletowe to jest zabójcze dla koronawirusa. Dochodzą też do tego, że właściwie niewielka liczba zakażeń, niewielki odsetek zakażeń to są takie, które się odbywają na powietrzu. Czyli okazuje się, że wychodzenie na powietrze jest w sumie nie takie złe w przypadku tej koronki zakichanej. No ale też z jednej strony często no, w Szurlandii się opowiada, w Szurnecie, jak to potrzeba mówi, opowiada się to takie jakieś farmazony. No, to szczepionka robiona z płodów ludzkich i tam są chipy, które uaktywnia 5G i tak pierdoli, pierdoli, pierdoli. No i już nie wiadomo kogo słuchać, bo z drugiej strony w mainstreamie, w popularnych mediach, na portalach, w telewizji w ogóle nie wiadomo, czy TVN dostanie przedłużenie koncesji. Teraz zaczynają się bać, że TVN zniknie, bo nie dostanie koncesji. TVN24 konkretnie. No ale z drugiej strony, jak słucham, jak czytam niektóre teksty na portalach popularnych, jakimś tam na temat Lisa, czy na Onecie, czy na Wirtualnej Polsce, czy innej gazecie, to to jest jak żywcem wyjęte z jakichś starych kronik filmowych. Tak wiecie, o jaki klimat mi chodzi. Większość obywateli wykazuje się roztropnością i stosuje się do reżimu sanitarnego. Ale cóż to? Kim są ci dziwni, agresywni jegomoście bez maseczek? To antyszczepionkowcy i inni płaskoziemcy, siejący ferment i dezinformujących innych obywateli. Hola, hola, panowie, na takie wybryki nie pozwolimy. Dzięki ciężkiej pracy naukowców mamy już szczepionki na COVID-a. Na ludzką głupotę niestety nie wynaleziono jeszcze lekarstwa. No i tak takie treści, nie? Dosłownie, tak to brzmi, jak z jakiejś starej kroniki filmowej, jeszcze z takim lektorem, nie? Do dziś nie kumam, czemu oni takie głosy mieli dziwne. I kurwa, już nie wiadomo, komu tu wierzyć, po której stronie stanąć. I obawiam się, że to może być sytuacja taka bez wyjścia, że wybieramy między dżumą a cholerą trochę, nie? Między kiłą a syfilisem. Bo autentycznie nie wierzę w to, że szczepionki są takie bezpieczne, że są takie super. Myślę, że to jest taka ruletka trochę, że jest jednak wyraźny odsetek takich odczynów poszczepiennych, czy jak to tam się mówi, nie, że powikłania są. I to mogą być powikłania takie, no ludzie opowiadają, że w szpitalach spotykali osoby, które jakby wariowały po dostaniu tej szczepionki. Coś mi się w głowie przestawiało, nie? I myślę, że po prostu nie mówi się o tym, bo nie można o tym mówić. Gdybym był sam na szczycie władzy, gdybym odpowiadał za bezpieczeństwo kraju i tak dalej, to niewykluczone, że sam bym takie informacje ukrywał, no bo to jeszcze gorzej będzie, jak ludzie usłyszą od rządzących, że no tak bywa z tymi szczepionkami. Znaczy, właściwie to należy nam się rzetelna informacja z jednej strony, ale z drugiej strony czasami się wybiera mniejsze zło i takim mniejszym złem może być jednak nie... no ukrywanie tego. Wiecie, o co mi chodzi, że jakby się ludzie wystraszyli, no to już w ogóle by się nikt nie szczepił, a to jeszcze gorzej by było, gdybyśmy się w ogóle nie szczepili, nie? I krawiec, a dym tytoniowy zabija wirusa. Ale będą jaja, jak się dowiemy... Będą jaja, jak się dowiemy na przykład za rok, że czosnek niszczy koronawirusa. Czosnek. I naukowcy nagle odkryją, nie? W ogóle jest dziwna sytuacja, bo z jednej strony przekonuje nas się, że są tak w 100% bezpieczne te szczepionki i Cezary Pazura nas przekonuje. W ogóle jaka sztuczna ta reklama była. Nie wiem, czy widzieliście, jak Cezary Pazura, ten kurwiszon telewizyjny, bo on w sumie już wszystko reklamuje. Garnki, koce, szczepionki, wszystko, nie? I klej do glazury. Co mu tam każą, to reklamuje, nie? Więc trochę takie to nieszczere jest z jego strony. Cholera wie, co on sam myśli na ten temat. Może by się okazało, że sam jest antyszczepionkowcem, ale jak płacą, to... No i... I teraz faktycznie się potwierdza to, co mówią ci właśnie inaczej myślący, alternatywnie myślący szury, że jesteśmy królikami doświadczalnymi, bo jak się nagle okazuje, że faktycznie te szczepionki mają status w trakcie testów, że te firmy, które je produkują, za nic nie odpowiadają w razie, jak się coś wydarzy, że wszystko jest w trakcie testów, no to kim my jesteśmy? Królikami doświadczalnymi. I tutaj nie złośćcie się na mnie ci, którzy no, jesteście tacy bardzo prosystemowi, macie zaufanie do rządu, do Big Pharmy. To jest wasze prawo, a moje prawo jest takie, żeby być jednak nieufnym i podejrzliwym tutaj i uważać, że wcale to nie jest takie wcale nie jest tak kolorowo, nie? Mnie Krawczyk nie przekonał, pisze adwokat. No to ja też, ja nie mam tutaj misji, żeby kogoś przekonywać. W sumie. Tylko raczej dzielę swoimi jakimiś tam obawami, nie? No i to wszystko w ogóle jakoś na głowie stoi w tym współczesnym świecie. Teraz okazuje się, że bankom nie opłaca się trzymać naszych pieniędzy na kontach. No zawsze to było głównym celem banku, żebyśmy trzymali nasze pieniądze i żebyśmy jeszcze odsetki mieli z tego. A teraz się okazuje, że będą minusowe, ujemne odsetki, że będziemy płacić po prostu karę za trzymanie pieniędzy na koncie. Ja tu widzę jakieś niebezpieczeństwo. Znaczy, to jest chyba spowodowane inflacją wysoką, nie? Że no jakoś się bankowi przestaje to opłacać. Nie znam się dobrze na tych sprawach, nie jestem fachowcem, ale widzę tak intuicyjnie, czuję, że to jest bardzo niebezpieczne, bo ludzie zaczną w końcu wyciągać swoje oszczędności. Bo zaraz, bo jaki interes ma... No powiedzmy, są wśród nas też osoby bardziej, mniej zamożne, są tacy, którzy mają jakiś tam majątek, dorobek swojego życia, no... Trzymają to na kontach bankowych i co? I mają teraz płacić jakieś odsetki? Powiedzmy, ktoś ma tam 1 000 000 złotych na koncie, no to ile on pieniędzy nagle będzie musiał zapłacić? I to już jak mu jakiś tam procent dowalą, nie? Wprowadzą jeszcze podatek katastralny i nagle bogacze się zamienią w nędzarzy, bo tu będą musieli zapłacić jakieś wysokie odsetki od swojego majątku. Tutaj bardzo kupę pieniędzy od nieruchomości, które posiadają. No i to wszystko jest jakieś unijne, to są unijne dyrektywy, tak? Na pewno ten podatek katastralny to jest coś, co nam Unia nakazuje. No to fajnie, wychodzimy na tej Unii, prawda? To może faktycznie trzeba by z tej Unii wyjść, skoro oni nam takie rzeczy, takie haracze narzucają. No Unia się zaczyna jawić w moich oczach jako taki dobrodziej, taki zasrany dobroczyńca, który da cukierka, a potem ci zabierze, da ci drugiego cukierka, trzeciego cukierka, a nagle ci samochód zabierze, nie? To ja dziękuję za takich zasranych dobroczyńców. Ujemne stopy procentowe mają nakłonić ludzi do brania kredytów, bo są wtedy bardzo atrakcyjne, pisze Grzesiek. A banki kreują pieniądz z każdej pożyczki i koło się kręci. Aha, w ten sposób. No tak. No tak. Czyli kreowanie pieniądza znowu z niczego, nie? W ogóle to nie wydaje mi się takie zdrowe dla gospodarki światowej, to ciągłe kreowanie pieniądza, te drukareczki chodzące. A dobrodziej się przedstawia właśnie, że pisze tutaj, że ja właśnie jestem Szurem, stały widz Szabel Live. No spoczko, spoczko, pozdrówka, pozdrówka. Okazuje się, że to, o czym szepczą Szury, to często nagle się okazuje bardziej prawdziwe, niż nam się wydawało, nie? I okazuje się, że to ta strona, której zaufaliśmy, media głównego ścieku, jak to się czasami mówi, to oni nas robią w bambuku. Nie wiem w ogóle skąd takie duże zaufanie do, takie bezgraniczne u niektórych zaufanie do oficjalnej nauki, do edukacji państwowej. Przecież tyle farmazonów, nie? Nam mówiłem ostatnio o mapie Gomberga, z której wynika, no dzisiaj się nie przygotowałem z tego tematu, ale czytam sobie jeszcze, no ale tak mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, chodzi o to, że już dzielili sobie jak torcik świat Amerykanie, zanim jeszcze przystąpili do wojny. Już sobie dzielili, że tu będzie właśnie Polska pod jurysdykcją ZSRR, tu podzielimy, tu oddamy Niemcy ruskim, tu będzie państwo Izrael. No, Błażej tłumaczył ostatnio, że plany powstania Izraela były już grubo, grubo wcześniej, ale mnie uczono jakoś tak, że ta inicjatywa właśnie, że ma powstać Izrael, to tak po wojnie, żeby Żydzi mieli swoje miejsce, żeby się nie powtórzyła ta smutna historia z Holokaustem i tak dalej, a nie, że wcześniej. No ale to w ogóle nie mam zaufania już do edukacji. Prawda jest taka, że historię piszą zwycięzcy zawsze, że dużo w tej historii zostało zakłamane i cholera wie, czy to, o czym mówią szury, że historia została bardzo zakłamana, o wiele bardziej niż nam się wydaje. Przepraszam was na sekundkę.

0: bezpocztowy numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się Państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać tonowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się Państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę...
1: Centrala Scham.
2: Dzień dobry. Chciałem porozmawiać z kimś, kto mi może odpowiedzieć na pytanie, jakie trzeba mieć wymagania, żeby się dostać do Państwa szpitala.
1: Proszę, łączę na listę.
2: Dziękuję.
1: W tej chwili jest numer zajęty, 220 wewnętrzny, proszę dzwonić.
2: Czyli co mam zrobić?
1: Tak jak ten numer pan wybiera i w momencie, kiedy włączy się automatyczna sekretarka, wybrać 220 i połączy pan się na izbę przyjęć. I tam panu powiedzą w sprawie przyjęcia.
2: Aha, a tak od pani kilka słów.
1: Znaczy, proszę pana, no ja nie mogę udzielać informacji, bo od tego są osoby kompetentne, tak? Na jaki pan oddział chce się położyć?
2: Na psychiatryczny przecież.
1: No właśnie, a u nas jest 20 oddziałów różnych. I ja nie wiem, na który oddział i na jakim oddziale, jak wszystko funkcjonuje. Dlatego trzeba to się pytać na izbie wszystko.
2: A w pani opinii bym się kwalifikował, czy nie?
1: A skąd ja mogę wiedzieć, czy ja pana znam?
2: No nie.
1: No wie pan.
2: Adam, jestem ruski troll.
1: Ale naprawdę to mi nic nie mówi.
2: Tak? A pani?
1: A ja jestem w pracy. Dziękuję bardzo.
2: Dobrze.
0: Lub poczekać na zgłoszenie operatora. Połączyli się Państwo ze szpitalem w Choroszczy. Proszę wybrać to nowo numer wewnętrzny.
2: Dzień dobry. Chciałem się zapytać, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby się dostać na oddział psychiatryczny?
1: Skierowanie, dowód osobisty.
2: A skierowanie to trzeba gdzieś u lekarza?
1: A jaki pan ma problem?
2: Nie wiem, czasami widzę podwójnie, słyszę głosy, których nikt nie słyszy inny. Widzę postacie jakieś.
1: A wcześniej ktoś u pana zdiagnozował?
2: Nie, bo dopiero się do pani przyznaję, że tak jest.
1: Słucham?
2: Dla pani się przyznaję dopiero, że tak, takie problemy miałem.
1: Mhm. A w poradni szukał pan jakiejś pomocy?
2: No, kiedyś brałem leki takie, Deprax się nazywa, ale to dawno temu.
1: Jak pan uważa, jeżeli pan chce się położyć w szpitalu psychiatrycznym, no to musi pan mieć skierowanie. Weźmie pan całą dokumentację medyczną, którą pan ewentualnie miał. Dokument potwierdzający pana tożsamość, to może pan przyjechać, lekarz pana zbada i podejmie decyzję.
2: Dobrze, dziękuję. Poczeka pani, bo ktoś do mnie dzwoni z drugiego numeru.
1: Halo.
3: Już jestem z powrotem. No akurat musiałem odebrać telefon. Sorry. No ale to była dobra okazja, żeby puścić właśnie psycho, który szaleje po prostu, dzwoni, bywa na różnych kanałach, innych troluje. No może będzie tak, że Nocne Radio będzie tak widziane, tak postrzegane, że to są takie śmieszki, nie? Zrobi nam taką opinię, imć psycho. No ale się uśmiałem. Nie wiem, gość ma coś w sobie takiego, że po prostu włączam to jego nagrania i się od razu rechoczę. Jego jakiś taki sposób bycia, mówienia. Jak on to mówi, jak gada z kimś i przerywa, mówi... Czekaj pan, teraz ja mówię, czy jakoś tak, no ale samo to pytanie, jakie trzeba spełniać wymagania, żeby się dostać do państwa szpitala, po prostu ryknąłem śmiechem, także zapraszam i polecam kanał Ruski Troll Psycho, gdzie jest więcej nagranek, a tymczasem Nocny Kierowca ponownie się zjawił, hej.
4: Cześć, zgodnie z umową.
3: No i super.
4: Właśnie ten, narkotyzuje się cukrem w postaci ptasiego mleczka. Już jechałem od godziny i tak mi się chciało cukru, że masakra, zjadłem pół opakowania. Tak trochę po etamowemu zacznę. Ja tam, sorry, że tak, chociaż nic nie mam do etama, żeby nie było, do nikogo nic nie mam. Prawie ty tam o Czechach wspominałeś bardzo mocno, nie? Wcześniej.
3: No, coś mi tak chodzą po głowie te Czechy właśnie.
4: Ja mogę powiedzieć, że przez ostatnie, tak powiedzmy, półtorej roku to praktycznie 3 dni w tygodniu spędzałem w Czechach, bo tak miałem pracę poukładaną, że te Czechy często odwiedzałem. Zdarzało mi się tam być czasami dłużej niż tylko parę godzin. I te twoje spostrzeżenia są bardzo trafne. Naprawdę bardzo sympatyczni ludzie, z wyglądu, z zachowania. Też się trafiają jakieś takie czuby jak wszędzie, ale jest ich na pewno procentowo mniej niż u nas. No i totalnie wyluzowani, tak? Tacy tam trochę tam, powiedzmy, dowiadując się na temat Czech, no to tam jest taka największa równość społeczna, jeżeli chodzi o rozwarstwienie, i to mi się wydaje, że to jest taka przyczyna, że wiesz, w miarę na podobnym poziomie wszyscy żyją.
3: A jak to tam jest z darami mamy natury, bo pewnie będziesz wiedział, czy to...
4: Wiem dokładnie, wiem, i chcę też zdementować plotki, bo dużo ludzi mówi, że tam jest tak samo jak w Niderlandach, tak? To jest totalna bzdura. Jest tak. Jak już coś masz przy sobie lub spożywasz, jest okej, jeżeli tego nie jest za dużo. Nie ma wyznaczonych miejsc, ale bez żadnego problemu można na internecie znaleźć miejsca, w których bez problemu, jak się pojawisz, znaczy no powiedzmy przed tą całą covidopierdolizą, tak? Czy tam covidozarazą, jeżeli ktoś jest anty lub za, bo były takie miejsca i normalnie pytałeś gościa, a gościu wchodził z tobą do knajpy niby tam na piwko i sprawa była załatwiona. Ale nie jest to na pewno na takiej zasadzie, że jest to oficjal i tak jak w Niderlandach, nie? No, też byłem tego pewny, że to jest tak, ale po prostu na miejscu sprawdziłem, zobaczyłem, jak to działa, nie?
3: No, coś tam się nie wybierasz gdzieś w jakąś drogę, gdzie będziesz może przejeżdżał blisko?
4: No właśnie,
3: blisko?
4: Też dzwonię do ciebie, że najprawdopodobniej w poniedziałek, bo ta trasa jest taka przypadkowa dla mnie, te kierunki, które jadę, ponieważ nie, przez to nie będę na weekend w domu, bo najczęściej jestem na weekend, ale wracając z powrotem, to tak naprawdę jutro będę dokładnie wiedział, bo będę pewnie miał dalszy plan zadań, zadany, jak już wiesz, wypełnię ten. Jest duża szansa, że poniedziałek po południu.
3: Wow, super by było.
4: Dlatego też odzywam, nie, znaczy inaczej, byłem na nasłuchu cały czas, ale jakiś taki miałem gorszy okres. Gdzieś tam zapomniałem tych swoich śmiesznych tabletek parę razy wziąć i też mi tak trochę na głowę siadało, że tak powiem. Muszę powiedzieć, że gdzieś tam się odezwałem na czacie UNK-iego i tak zostałem potraktowany dziwnie, a tylko dlatego tam wchodziłem, no bo to jest drugie uniwersum, którego też można sobie podczas jazdy posłuchać. Nie muszę się przecież ze wszystkim zgadzać.
3: A właśnie faktycznie, nie chciałbym tutaj jakoś rozdrapywać i robić aferki, ale też mnie zaskoczyło, że Enki tak się powiedział, że o, ty już wiesz tam, nocny kierowca, co tam mam do ciebie, coś tam. A ty też byłeś zaskoczony, nie wiedziałeś, o co chodzi. Ja też słucham tutaj i tego, i tamtego, i też tak nie wychwyciłem, co on ma do ciebie. Też
4: no później ja mogę ten temat pociągnąć, bo ja jestem osobą wrażliwą, tak jak ci mówiłem, i myślę od tamtego momentu o tym, i nawet dzisiaj tam przez chwilę ich słuchałem, do momentu, bo on trochę wcześniej zaczyna nadawać niż ty, niż wasz, twoje radio. I jak tylko ten, to się wiadomo, że się przerzuciłem. I powiem ci tak, nie wiem, może to, że mam inne poglądy, ale widzę, że on tam niby przyjmuje różne. Może to, że mam dziecko LGBT. Może to, że byłem w jakimś tam kryminale w areszcie śledczym. Może to, że zażywałem narkotyki. Może to, że kiedyś zwróciłem uwagę, że bardzo monotonnie mówi. Ale z drugiej strony też dawałem dużo pochwał i mówiłem, że po co są mnie snaski, że to bez sensu, bo ja powiem ci tak, ja też na nocnym radiu ostatnio zauważyłem, że jakoś tak, nie mówię o tobie, tak? Ale jakaś taka dziwna się wytwarza atmosfera. Nie wiem, czy to przez tego Discorda, czy przez co, ale jakoś takie, jakieś podziały zacząłem zauważać tutaj w społeczności, wiesz? Nie wiem, może się mylę.
3: No jakieś tam są, no wiesz, no ale to, cóż, nic się nie poradzi. A propos LGBT, to tu w Polsce się cały czas tym straszy i używa się tego jako narzędzia, na przykład, żeby wypowiedzieć konwencję stambulską, czy jak to tam się nazywa, no ta unijna jakaś taka unijne prawo, które ma pomóc kobietom, które są tam maltretowane przez jakichś oprawców, żeby jakoś zabezpieczyć. I słyszałem, że tam nie ma nic o LGBT, żadnych takich, wiesz, dziwnych fanaberii, a w Polsce się chce jakby wypowiedzieć tą konwencję, która zabezpiecza tam te kobiety, strasząc tym LGBT. No to jest takie podłe, nie? I co? I staniemy w jednym szeregu z takimi krajami jak Turcja, która też jej się to bardzo nie podoba i tłumaczy się to, że ma być tradycyjny model rodziny. Czyli co? Taki, że kobietę można sponiewierać, nie? I a jak do Turcji teraz przyjechali ambasadorzy unijni i jakaś kobieta była z nimi, to nawet jej krzesła nie przygotowali, wiesz? Bo to baba tylko, no to co, nawet jej krzesła nie przygotowali i tak stała taka zdezorientowana. No to jak i polski rząd chce być w jednym szeregu z takimi właśnie ludźmi.
4: Powiem ci tak, ja teraz byłem na załadunku i było tak international, bo był gościu z Palestyny, jeden z Czeczenii, jeden był z Kazachstanu, Niemiec, taki gdzieś tam z pradziada, ja, Polak. Było dwóch Niemców, którzy odrabiali godziny, bo akurat w tej firmie, tam gdzie był załadunek, to oni odrabiają godziny, jak wiesz, jak coś nawywijają. I też rozmawialiśmy o tym wszystkim i o naszym kraju. Nikt nie chce wracać z tych ludzi, którzy tam mają w miarę normalnie. Jak się pytałem, czy chcą założyć rodzinę, to tylko nie w Polsce. I powiem ci, że gdyby mnie pewne rzeczy nie wiązały, to bym się spakował i pojechałbym z tobą. Odnośnie LGBT, moja mama po obejrzeniu ostatnio programu na TVN-ie, chociaż tam olewam tą stację, ale był właśnie o LGBT i ona wie, jak to się odbywa w Polsce, a było pokazane, jak to wygląda w innych krajach, że wcale nie trzeba do sądu się zgłaszać, że dziecko nie musi sprawy rodzicom zakładać i tak dalej, bo mogę o tym poopowiadać, bo ja już jesteśmy prawie po tym. To się popłakała i powiedziała, że ten mój syn jest naprawdę zajebisty i ma bardzo mocną psychikę, ponieważ, kurwa, no, to jest naprawdę pod górkę, a przed nim na razie w tej chwili gehenna, bo zmienił nazwisko, zmienił PESEL, żeby, no, jest inną osobą już zupełnie, tak jakby, wiadomo, że, no, jest moim synem, tak, ale żeby było mu w życiu wygodniej, a teraz zaczyna się cała zabawa z tymi medycznymi sprawami i w Polsce, no, nie może liczyć na pomoc państwa. Trzeba zbierać pieniądze i robić to we własnym zakresie. A w każdym normalnym, cywilizowanym kraju, jeżeli jest orzeczenie seksuologa, psychologa, te osoby są parę lat, wiesz, kontrolowane, no to państwo jakoś tam pomaga. No przecież jest też, no jeżeli ktoś jest chory na serce czy cukrzycę, jest ubezpieczony, no to też państwo de facto powinno w jakiś sposób się dorzucić. Tak samo tutaj, tak? Ja tak uważam.
3: Wiesz co, tak korci mnie, żeby zadać takie trudne pytanie trochę. Słuchaj, jak to jest z tą zmianą płci? Czy tam się modeluje jakoś organy męskie z żeńskich? Czy się amputuje i coś? No, jak to wygląda tak w praktyce, wiesz? Tak dokładniej coś bym się chętnie dowiedział.
4: Już tłumaczę. Od połowy w górę to jest tak jakby, można już zacząć, jakby było słabo słychać, to jadę, to mów, to wtedy będę jakby przedłużał, bo jadę cię po autostradzie. Od połowy w górę można już zacząć terapię hormonalną w trakcie jakby tego całego procesu, który trwa no czasami nawet 2 lata, czyli te badania lekarskie i w ogóle. Dostaje się wtedy terapię hormonalną, normalny testosteron, tylko w jakichś tam dawkach. No i gruczoły te kobiece jakby się troszeczkę zmniejszają, ale nie zanikają. Zmienia się głos, zmienia się wizualność tego człowieka. No niektórzy dostają, mówimy tutaj oczywiście o przejściu z kobiety na mężczyznę, tak? No bo to też trzeba uściślić. Zmienia się głos, ta osoba zaczyna wyglądać jak mężczyzna, ale na pewno nie pójdzie na basen, nie zdejmie koszulki, bo widać jednak te gruczoły takie rodne kobiece, tak? W momencie, kiedy jest przyklepane już w sądzie, że tak powiem, tak jak teraz mój syn ma przyklepane, to operacja jakby taka plastyczna tych gruczołów, żeby zrobić z tej klatki piersiowej klatkę mężczyzny, jest jeszcze na koszt państwa. Jeżeli chodzi o od pasa w dół, to już wszystko musi robić sam. I pierwszym problemem jest to, że ta osoba musi wyciąć macicę, ponieważ biorąc testosteron, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostanie raka. Musi się pozbyć po prostu tych narządów kobiecych, tak? A w dalszej kolejności, jeżeli się chce zdecydować na prącie, czy tam na falusa, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Słychać mnie? Słychać mnie, krawiec?
3: Słychać. Może mógłbyś się ewentualnie delikatnie zbliżyć jakoś do mikrofonu, czy przysunąć sobie komórkę.
4: Wezmę do ręki. A teraz?
3: No chyba będzie lepiej trochę.
4: Czekaj, może jeszcze inaczej zrobię, momencik. Teraz powinno być już idealnie, bo mam słuchawkę przy uchu, a jest ciemno, więc nikt mnie tam nie zaatakuje z policji.
3: Teraz jest doskonale.
4: I jeżeli chodzi o prąd, o falusa, no to jest bardzo trudna operacja i tak naprawdę ja też byłem zdziwiony, jest pobierane żebro, czy jakaś taki fragment żebra i z tego jest jakaś tam rekonstrukcja robiona, plus tam skóra, ale no nigdy ta osoba nie będzie miała takich nie będzie miała orgazmu takiego jak mężczyzna, wiesz o co chodzi. Może mieć wzwód w sposób mechaniczny, tam są różne to sposoby, może partnerkę zaspokoić, ale nigdy nie będzie miała szczytowania orgazmu. Z tym, że nie wszystkie te osoby się decydują mieć organy płciowe męskie, tak? Czasami chodzi to bardziej chodzi o to, co w głowie, tak? Dużo jest tych osób w ogóle aseksualnych, jeżeli chodzi o przez to, że mają te problemy takie, powiedzmy, osobowościowe, osobowościowo-poznawcze, to pozostają aseksualne, są w kontaktach z ludźmi, bardzo w bliskich relacjach, typu tam pieszczoty, przytulanie się, ale niekoniecznie dochodzi do jakichś takich, wiesz, spraw związanych z seksem, tak? Możesz zadawać dalej pytania, no bo no, zorientowany jestem.
3: No to w sumie tak o to mi chodziło głównie i wyjaśniłeś, myślę, całkiem... Nieźle, jak to wygląda.
4: Halo?
3: Słyszymy się?
4: O, jest.
3: Słyszymy się teraz?
4: No, tak, jak najbardziej.
3: No,
4: tak,
3: nie, no wiesz, odpowiedziałeś na pytania, które mnie interesowały. Przypomniałem sobie, czytałem, że w którymś stanie w USA zdelegalizowano zmianę płci właśnie. Czyli no tam też są takie
4: Nie, to tutaj ci wejdę w słowo. Zdelegalizowane zmianę płci dla osób niepełnoletnich.
3: Aha, w ten sposób.
4: Bo tam jeszcze w szkole, ja kiedyś jak woziłem ludzi na lotniska, to rozmawiałem z nauczycielką gdzieś tam z jakiegoś stanu w Stanach, bardzo fajna babka tam z 25 lat już mieszkała w Stanach i mówiła, że na przykład w jej klasie to było takie ala nasze gimnazjum, coś pomiędzy gimnazjum a szkołą średnią, 30% dzieciaków było już po zmianie płci u niej, nie? Ale wiesz, w niektórych przypadkach ja uważam, że to jest taka nowa moda i fanaberie. Nie każdy ten przypadek jest, że tak powiem, idealnie pasujący, bo czasami zdarza się, że ta osoba, która zmieni tą płeć, okazuje się, że no nie trafiła, tak? I jest problem. To nie jest tak, że w 100% jest pewne, że to o to chodziło. Czasami to są po prostu choroby psychiczne, jakieś zaburzenia, tak?
3: No,
4: nie ma badań w tym kierunku. Nawet jak rozmawiam z synem, on mówi, że on by bardziej chciał, żeby mu powiedzieli, co mu jest, bo on nie wie, co mu jest, dlaczego tak się wydarzyło. Nikt mu nie odpowie. On nie jest takim typowym jakimś LGBT, że popiera te wszystkie ruchy i tam, żeby dzieci mieli w ogóle, tylko on po prostu chciał się dobrze czuć w życiu, jak każdy człowiek, tak? Jeden bierze narkotyki, żeby sobie poprawić samopoczucie, inny leki, trzeci pije alkohol, on żadnych używek

0: człowiekiem. Ja tam miałem perypetie, jego mama też nie była za fajna i nie jest do tej pory. Mógł czuć wstręt do płci obcej, bo jego mama różne dziwne rzeczy robiła i robi. Znaczy, no już tam nie wnikam tak naprawdę. I wiesz, no ja nie jestem psychologiem, psychiatrą, żeby oceniać, tak? A podejrzewam, że dopóki, wiesz, tak jak ze szczepionkami, ja nie jestem przeciwny szczepionkom, na przykład zmienię temat, tak? Ale sposób, w jaki szybko one powstają, no to też jest takie zastanawiające, czy można w tak szybkim, ekspresowym tempie zbadać na populacji, no ale no mniejsze zło, powiedzmy, tak? A tutaj naprawdę nie ma jakichś takich bardzo mocnych badań. Są ci ludzie piętnowani, te całe środowiska, ale nikt się nie zastanowił, żeby bardzo mocne jakieś badania zrobić, takie, żeby zobaczyć, jaka jest przyczyna. Kiedyś słuchałem na przykład, że wiesz, takie, no, zaszuram. Mogę zaszurać?
1: Szuraj, właśnie.
0: Że dużo, znaczy inaczej, że powiedzmy w XX wieku, XXI kobiety zaczęły przyjmować tabletki hormonalne w dużych ilościach, które z moczem wpadają do kanalizacji i później ta woda wraca, nie zawsze do końca są oczyszczone i tam jest dużo tych estrogenów, czy jak to się nazywa, tych hormonów, no i później jakieś są zaburzenia. Druga wersja, że wszystkie butelki plastikowe lub tam produkty, które spożywamy w plastiku, gdzieś tam coś się wydziela i też mogą być w niektórych przypadkach jakieś zaburzenia, że też w żywności, wiesz, to co szpikują żywność, no wiesz, wielokrotnie widać młodych ludzi, grubasków, chłopaków, którzy mają biust, można powiedzieć. To już nie jest tłuszcz, tylko to się takie narządy rodne robią, jak wpieprzają za dużo jakichś tam tych, wiesz, hormonalnych żywności, tak? Czy tam jakichś różnych, wiesz? Nie wiem naprawdę, jaka jest przyczyna, wiesz? Ja nie... Inaczej, też żeby uściślić. Ja też to przeżywam na swój sposób, bardzo mocno, tak? Nawet cholernie mocno, teraz już może trochę mniej, no bo to też jakby nie było... Może nie mogę się nazwać rodzicem, ale mogę nazwać się osobą, która... No, przyczyniła się, że ta druga osoba powstała, to dziecko, tak? I też może myślałem, że może coś ze mną jest nie tak, a może z moją całą rodziną, a może jesteśmy naznaczeni, wiesz? Nie, wiesz, ja tutaj się przed tobą spowiadam, bo tak mam i pierdolę opinie innych, co o tym myślą, no ale no nie jest mi z tym łatwo, tak? Na pewno.
1: No, wiadomo, wiadomo.
0: No, także... No jest jak jest, dobra, może nie ma co aż tak ten... Powiem tak, fajnie, że ci kierowcy się zaczynają pojawiać. Ja bym chciał jakoś rozreklamować, tylko kurczę, nie mogę sobie znaleźć pomysłu. Nie wiem, może naklejki zrobię i będę naklejał im na ciężarówki, na wolnym gdzieś po parkingach, tylko żebym nie dostał w czapę od któregoś, bo pomyśli, że może z jakiejś agencji towarzyskiej daję naklejkę czy coś i będzie wesoło. No chciałbym jakoś, wiesz, też żeby to, bo naprawdę tam jest jakaś część, grupa bardzo fajnych, wartościowych młodych ludzi. Wybrali ten zawód z różnych powodów i takich bardziej, wiesz, no ja nie potrafiłbym mieć szefa nad sobą. Mam problem, ja się nawet na tym załadunku, jak wczoraj ładowałem, pomagałem tym ludziom ładować, zarobiłem jakieś pieniądze, bo to odzież używana jakaś tam w workach i powiem ci, że kurwa nieswojo się czuję w gromadzie ludzi, których nie znam, mam jakieś dalej lęki w sobie przez to, co mnie w życiu spotkało. Czuję się dobrze, o tak jak teraz i jak jest jakieś takie uniwersum, gdzie mogę posłuchać, gdzie mogę się oddać. No chuj, no co ja poradzę? Wolę być w tej pieprzonej ciężarówce jak w domu. I śmieję się, że jak będzie spis powszechny, w którym będę musiał uczestniczyć, to wpiszę, że mieszkam w Unii Europejskiej, adres podam, numer rejestracyjny swojego pojazdu. No bo kurwa więcej jestem tutaj naprawdę.
1: No, będzie miło, jak może spróbujesz zareklamować nas u innych kierowców. Na pewno masz jakiś kontakt z kierowcami, no to tam, wiesz, szepnij o nas słowo.
0: Bezpośrednich krawiec nie mam, tak jak ci mówię, naprawdę, nawet w pracy, w firmie nie utrzymuję kontaktów. Ja, zobacz, tu niby otwarty facet gada, ale może dlatego, że trochę anonimowo, wiesz o co chodzi, nie? Ale ja myślałem, że, bo mam takie możliwości w domu, ściągnę może od ciebie te twoje logo, wiesz o co chodzi, zrobię jakieś takie naklejki albo wizytówki i powkładam po prostu i tyle, no co, no w ten sposób może.
1: Dobra,
0: czy nie musi być kontakt bezpośredni, tak?
1: To będziemy dogadywać jeszcze.
0: No, ja się na spokojnie odezwę do ciebie już tak prywatnie, jak już będę miał te potwierdzenie tam, to co rozmawialiśmy, nie?
1: Dobra, dobra, fajnie.
0: No, także jak będzie coś tam jeszcze fajnego się działo w audycji, to jeszcze raz zadzwonię, nie, chyba nie ma problemu z tym.
1: Nie,
0: daję
1: nie ma.
0: Szansę innym. Powiem ci tego psycho też, a jeszcze, sorry, bo tak się rozgadałem, może za dużo

0: tego ptasiego mleczka, bo ona mnie działa jak amfetamina, powiem, jak się nawpieprzam. Chociaż przez chwilę przynajmniej. Przesłuchałem psycha praktycznie wszystko, co on tam robił. Powiem ci, fajny koleś, wiem, że on teraz tam trochę łękiego też na czacie siedzi i mało go tutaj słychać. Nie wiem, czemu on uciekł tutaj od ciebie. Nie wiem, czym to jest. Czy uciekł, czy nie uciekł, czy mi się wydaje?
1: Może mu się troszkę znudziło nocne radio i teraz szuka wrażeń sobie na innych kanałach, ale myślę, że psycho wróci. Psycho tutaj jest z nami od początku, od dawien dawna, więc nie sądzę, żeby nagle zniknął. Dobra, nocny kierowco, to ja odbieram następną osobę, bo tu czeka sobie fajnie, w kolejeczce.
0: Jeszcze raz cię serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Do usłyszonka, trzymaj się, hej, hej. A teraz spróbuję się połączyć z dobrodziejem, który... tutaj się już... anonsował, że tak powiem. Dzwonimy. Coś nie odbiera. Dobrodziej. Nie odbiera. A widzę, że jest. No to nic. Zobaczymy. No i tak... Chociaż widzicie, tak często tu krytykujemy to TVP, ale TVP ma też swoje dobre strony. To oni jako jedyni w sumie pokazali ciekawy dokument o papciu Chmielu czy o Krzysztofie Krawczyku, czyli tak jakby uszanowali to, że odchodzą takie zasłużone dla polskiej kultury, jakby nie było osoby, i potrafią to jakoś uczcić, właśnie tworząc jakiś dokument ciekawy, w których jest przedstawiony życiorys takiego papcia Chmiela, który odszedł niedawno, twórca Tytusa, Romka i Atomka, tych postaci. No i tutaj TVP zdecydowanie dobrą robotę robi, nie? A z drugiej strony nagle jest jakaś uroczystość i Tomasz Kamel, jakieś laurki dla prezesa Jacka Kurskiego na scenie wyciąga i kadzi, tak, i wazelina spływa z ekranu. Jakiś koncert, cud życia, nie? To już tak śmierdzi tą kościelną indoktrynacją i nie bez przyczyny, no bo to takie właśnie jest, nie? I on tam kadzi temu Kurskiego, Kurski siedzi w pierwszym rzędzie i tam i tam miny robi, ten mu kadzi ze sceny, tylko dlatego, że Kurskiemu się dziecko urodziło, nie? I to wielka uroczystość, tak jakby to był jego jakiś prywatny folwark tego Kurskiego. To jest tak obrzydliwe, czy on nie może być jakimś normalnym szefem tego TVP i gdzieś tam sobie, tylko ciągle od ten Kurski gdzieś tam się pojawia, wychodzi z gitarą, coś gada do ludzi. To taka jest rola prezesa, że nagle się gwiazdą staje? Wielka gwiazda, nie? Jacek Kurski. No i ta taka nachalna propaganda rządowa i to budzi w wielu ludziach obrzydzenie. Słuchać się nie da. No, a z drugiej strony potrafią stanąć na wysokości zadania, jeśli chodzi o upamiętnienie właśnie takiego papcia Chmiela czy Krawczyka. Antyszczepionkowcy teraz używają trochę wycierają sobie gębę tym Krawczykiem, nie? Że wziął szczepionkę i umarł od tej szczepionki. Jakieś nekrologii dziwne są publikowane właśnie, na których jednocześnie znajduje się reklama antyszczepionkowych stron. No też coś takiego obrzydliwego, zbijać sobie kapitał i się reklamować, nie? I się reklamować na cudzej śmierci. No to też takie obrzydliwe. Jest dobrodziej, witamy dobrodzieja.
2: Wiesz co, muszę teraz YouTube'a.
1: Coś tak niewyraźnie słychać troszkę.
2: To przy YouTube'a. Coś mnie w ogóle?
1: No, słychać.
2: Aha. No właśnie tak gadałeś o tym Jacku Kurskim, nie?
1: No.
2: Ale co, dziwi się, że się tak rozbestwił? Że oni teraz dostają te 2 miliardy, to nie jest tak, że oni dostają tylko raz na jakiś czas, tylko oni mają to co roku, nie? To jest tak jakby wypłata, nie? Te 2 miliardy, nie?
1: No tak, tak. Kupa hajsu idzie na tą telewizję. Można by wiele wartościowych rzeczy sfinansować zamiast telewizji, która jest właściwie tak ludziom niepotrzebna. Ona jest potrzebna władzy bardziej. Gdyby nagle zabrakło TVP, to nie wiem.
2: Powiem ci tak, Krawiec, że kiedy ja na przykład telewizji nie oglądam już od paru lat, bo jak na przykład się przekonałem, co oni tam w ogóle mówią, to w ogóle zwątpiłem w to wszystko, nie? Ale na przykład mój dziadek to ogląda, nie? Nawet mu opłacam cały ten abonament i jak przychodzi do mnie i mówi mi tak, że tak, jest przejebany, bo jest pandemia, bo trzeba się szczepić, bo trzeba chodzić w maseczkach i tak dalej, wszyscy są chorzy, no i w ogóle jest taka w sumie sytuacja dość patowa, nie? Nie wiadomo, co z tym wszystkim robić, nie?
1: No. Gdyby zlikwidować TVP, to ludzie by sobie szybko znaleźli coś innego do oglądania.
2: Ale
1: zamiast
2: tego...
1: Gdyby... Właśnie, czekaj, pozwól,
2: tak
1: że skończę.
2: Oprócz tej wiadomości, oprócz pandemii, nie? No to mi gada tak, że tu jest jakaś tam powódź w Chorwacji. Tu wybuch wulkanu na Islandii, nie? Tu jest jakaś tam, kurde, jakieś tornado w Ameryce, nie? Czyli nie ma żadnych pozytywnych wiadomości, nie? Jakbyś tak oglądał na przykład sam TVP, nie?
1: No, TVP się bardzo skomercjalizowało. Byłby sens, gdyby to było faktycznie jakieś polskie BBC, w którym jest jakaś misja, powiedzmy. Jest dziennikarstwo na wysokim poziomie, a nie szczujnia
2: misja,
1: i propaganda.
2: Po prostu ludzie żeby ludzie, wiesz, tak słuchali tego właśnie, tej telewizji i się po prostu bali. Bali cokolwiek zrobić. Bali w ogóle podjąć jakiekolwiek inicjatywy, nie?
1: Tak, straszenie ciągłe ludzi i strategia dziel i rządź i dzielenie ludzi, straszenie ludzi i tania propaganda, aż tak tania, że aż śmieszna, jak z innej epoki, jak z czasów jakiegoś Goebbelsa.
2: Dokładnie.
1: Więc i brak jednak, no, słabe wypełnianie tej misji, bo misja to nie tylko jakaś martyrologia i gadanie o wojnie i kościółku, wiesz, bo takim chamom i prostakom się wydaje, że właśnie jak nagrają taki film o Pileckim, gdzie będzie cały czas szczęść Boże, z Bogiem, Matko Boska, to oni myślą, czekaj, dokończę, nie mówmy jednocześnie, to im się wydaje, tym chamom, że to jest wtedy ambitne i głębokie już z bazy, bo gadasz o historii, o kościele i dla nich to jest coś ambitnego. Oni tak widzą ambitne treści, a przecież można by wiele ważnych tematów jakoś ruszyć, nie? I nie tylko ciągle te jakieś wojny, jakieś historia i kościół i tylko to, nie?
2: No ale wiesz, kurde, mówisz, że hamom, nie? Ale wiesz, tak, nie można tak mówić o zwykłych odbiorcach, że to są chamy, nie? Bo to są jednak prości ludzie. I oni po prostu odbierają informacje na bieżąco. Jak oni na przykład słyszą w głównym nurcie, że jest tak i tak, oni tak to odbierają. Oni wcale nie są homami. Tylko oni po prostu nie mają innego źródła informacji. Także nie ma ich co winić za to, nie? Że oni tak po prostu odbierają rzeczywistość, nie?
1: No może trochę nieładnie faktycznie mówię, bo to tak, no właśnie...
2: Ale wiem. Chciałeś to... Proszę powiedzieć o tym dosadnie.
1: Bardziej bym nazwał hamami tych, którzy, mam na
2: tak,
1: myśli tych, którzy tworzą, głosy, którzy tworzą te treści, wiesz, taki Kurski i spółka, a zwykli szarzy, to nie jest grzech bycie człowiekiem prostym. Ludzie prości są czasami bardzo fajni i serdeczni.
2: Jestem prostakiem, ja się do tego przyznaję. Ja jestem zwykły chłop, kurde, od pługa oderwany, że tak powiem. Dla mnie się liczy tak, żeby, kurde, żeby była, nie wiem, jak się teraz powiedzieć, bo takie, żeby po prostu tak, była dobra pora roku, żeby pole rodziło, żeby była dobra pszenica, żeby było czym pory wykarmić, żeby po prostu coś z tego było, nie? Żeby się było z czego wyżywić, i tak dalej, nie?
1: No to są fantastyczne rzeczy. Ludzie powinni bardziej cenić takiego chłopa, rolnika. Często to są ludzie niedocenieni. A co byśmy żarli? Co przecież to oni nas żywią, ci ludzie. I mają prawo też do szczęścia, mają prawo. Może nawet... A powiedz, bo właściwie dzisiaj pierwszy raz dzwonisz do Nocnego Radia, prawda?
2: Tak. Czasami pisałem tam do was, tam na paru audycjach, ale właśnie dopiero dzisiaj pierwszy raz właśnie dzwonię i tak rozmawiamy na różne tematy. I powiem ci tak, że na przykład mówiliśmy na temat na przykład Rumunii. Mhm. I tam na przykład jest całkiem fajny rynek zbytu, na przykład takie różne na przykład regularne rzeczy. Na przykład jak pantofle. Bo tak, i pantofle na przykład idą do Rumunii, a z Rumunii idą na przykład na Kazachstan, idą na Rosję, a to jest studia bez dna. Tam naprawdę ci powiem, że handel kwitnie. Tam jest żyła złota. Także jakby ktoś na przykład, nie wiem, planował jakiś tam biznes, nie? Jakieś tam proste rzeczy, no to właśnie w tym kierunku iść, na Bałkany. I na przykład kierować się na przykład na rynek czarnomorski. Czyli Bułgaria, Rumunia, Mołdawia. Właśnie te rejony. Bo naprawdę, bo my mamy trochę przejebaną sytuację właśnie przez tych naszych dobrodziejów, że tak powiem, polityków, nie? No bo oni nas tak załatwili, że mamy teraz embargo właśnie z Białorusią, z Rosją, z Ukrainą i tak dalej, nie? Ale jakbyśmy na przykład poszli na Rumunię, to oni mają już całkiem inną sytuację polityczną, nie? Bo oni sobie mogą handlować przez Morze Czarne i tam handlują właśnie na Kazachstan, na Rosję. I to jest, kurde, taki rynek zbytu, że to jest masakra. Nawet z tego nie wyobrażamy. Wiecie, ile tam jest mieszkańców? I sobie wyobraźcie, że na przykład z Kazachstanu to wszystko idzie na Chiny. A w Chinach mieszka, kurde, no wiecie, ile ludzi, nie? Mhm. Także to jest taka... To jest taka moja prosta wskazówka, nie?
1: A co myślisz o takiej wizji zjednoczenia się w jedną wielką Unię Słowiańską, żeby słowiańskie kraje stworzyły taką własną Unię? To by było fajnie chyba, nie? Słucham?
2: Jaki jest warunek? Tego, co właśnie powiedziałeś teraz?
1: Jaki?
2: Właśnie, żeby nami rządzili Słowianie.
1: Aha, no tak.
2: No właśnie. A kto nami rządzi?
1: Cicho, nie mów, bo kanał zdejmą zaraz.
2: Rzymianie.
1: Eskimosi, górale.
2: Dokładnie. No,
1: Rzymianie.
2: Tak, że ostatnio spłynęła właśnie biblioteka w Krakowie, nie? I w rzekę tam były dokumenty, jaki? Że na przykład Kaczyński naprawdę się nazywa całkiem inaczej. Bo takie nazwisko trochę bardziej takie, wiesz, takie
1: Kalkstein.
2: Ajwaj, nie?
1: Kalkstein niby.
2: No niby tak.
1: Jego dziadek był...
2: Powiem ci, że możecie się tego śmiać, mogą się tego śmiać inni widzowie, ale naprawdę coś w tym jest.
1: No coś w tym jest, mi też się wydaje, że coś w tym jest. To jest niby szuria, ale to wiesz, dziwnie.
2: Wszyscy, co tego słuchają, nie? Czy Kaczyński wygląda na tego typowego Słowianina?
1: No absolutnie.
2: No właśnie, kurde.
1: No ale samo to, że wiesz, nas właściwie z Izraelem mało co łączy, jeśli chodzi o handel, o jakąś współpracę, a tak cały czas ten Izrael,
2: nas nie łączy religia.
1: No i rządzą nami tutaj jacyś ludzie, którzy mają bliskie relacje z Izraelem, bardzo dziwnie, i na naszą historię wpływali bardzo często Żydzi i właściwie to wielu prezydentów nawet naszych. No kurczę, co to za dziwna jakaś sytuacja, że prezydent Duda ma żonę Żydówkę, obchodzi jakąś Chanukę, premier wysyła dzieci do żydowskiej szkoły, obchodzi żydowskie święta. Najważniejsza osoba w państwie obecnie, Jarosław Kaczyński, też się go posądza.
2: Wszystkie nasze święta narodowe są zablokowane. Ale Chanuki się palą, kurde, na pełnego, nie?
1: Tak, i wiadomo, też jest tak, że jak będą jakieś żydowskie święta, to zdejmą wszystkie lockdowny nagle, nie? I żeby przypadkiem nie urazić tutaj uczuć religijnych i będą sobie mogli świętować dowoli, a Polakom się zablokuje święta, co tam będą, nie, wiesz, jeździć sobie do rodziny. I to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja wiem, że to takie tematy to wielu się stuka w czoło, ale coś w tym jest.
2: Bo to jest taki w sumie oklepany temat, żeby wszystko... No wiesz, na przykład za wszystkie nieszczęścia winni Żydów, nie?
1: No nie, no tak też nie można, ale z drugiej strony co myśleć o sytuacji, kiedy są całe takie listy, które pokazują, że bardzo wiele osób, jeśli chodzi o celebrytów, o znanych dziennikarzy, tych takich topowych dziennikarzy często, którzy mają bardzo duży wpływ na kreowanie opinii Polaków, no to są Żydzi, że wodociągi są sprzedane jakiejś izraelskiej spółce, nawet już wodociągi polskie. Ja nie rozumiem, mi się to w głowie nie mieści. W żadnym kraju byłoby nie do pomyślenia, żeby, powiedzmy, nie wiem, w Chinach rządzili sobie Amerykanie i ci Chińczycy by nie wiedzieli nawet, czy to są Amerykanie, czy Chińczycy, albo żeby...
2: Swego czasu tak było, nie? Jeszcze jak tam na przykład była korona brytyjska, nie? To na przykład w Chinach rządzili właśnie...
1: Tak?
2: No teraz bym powiedział, że Amerykanie, nie? Ale wtedy to właśnie byli Brytole. Chociaż Brytole to też nieprawda nazwa, bo to była w ogóle całkiem inna nacja, nie?
1: Nie jestem tu jakimś nacjonalistą czy tam ksenofobem, ale chciałbym, żeby Polską rządzili Polacy.
2: O to, że była taka pewna grupa społeczna, która trzymała na przykład pieczę nad bankami, trzymała pieczę na przykład nad wojskiem, i tak dalej, nie? I oni to wszystko kontrolowali, nie? Tak jak na przykład miałeś w Chinach wojnę opiumową. No to którym sterował? Oczywiście, że ten, korona brytyjska.
1: No tak.
2: I oni ich uzależnili właśnie od tego całego opiumu. Oni przedtem nawet nie wiedzieli, co to jest. Bo to nawet u nich nie rosło. To rosło w Afganistanie. I oni najpierw opanowali właśnie Afganistan, przerobili to na narkotyk i sprowadzili do Chin. No i tam Chińczycy byli trochę sobie ułupiali. No i właśnie wtedy właśnie korona brytyjska, wtedy właśnie była taka korporacja, nie wiem czy kojarzysz, kompania wschodnioindyjska.
1: Coś tam kojarzy troszeczkę.
2: No. I oni właśnie kontrolowali praktycznie cały handel na całym świecie, bo oni opanowali i Afrykę, i obydwie Ameryki, nie? No i tak samo właśnie uzależnili Chińczyków później od opiumu, nie? Bo oni, wiesz, oni trzymali cały handel, oni mieli całą flotę dookoła wszystkich oceanów. No i oni wszystkie trzymali w szachu, nie? Bo wiesz, oni tam sobie mogli, ich tam mogło być może więcej tych, jeśli chodzi o ludność, nie? Bo ich tam zawsze było więcej, bo ich tam po prostu, no tak, to były rdzenne po prostu miejscowości, ich tam było więcej. Ale oni mieli pieniądze, oni mieli władzę, także oni mogli ich kontrolować jak chcą.
1: A powiedz jeszcze coś o sobie, dobrodzieju, no bo jak dzwonisz pierwszy raz tutaj, jesteś na antenie, to fajnie by było, jakbyśmy się czegoś dowiedzieli jeszcze o tobie. Na razie wiemy, że bliskie jest tobie rolnictwo, że masz taką duszę chłopską jakby, tak się przedstawiłeś trochę,
2: tak,
1: nie?
2: Tak.
1: Że to są bliskie sprawy dla ciebie, a powiedz, bo dzisiaj tak sobie rozmawiamy o tym, gdzie tu się wyprowadzić, jak jest w różnych krajach. Czy podróżowałeś coś po świecie, czy raczej w Polsce?
2: Jesteś kończy tak, że byłem na przykład na Ukrainie, tam w sumie byłem w tydzień, tak się bawiłem trochę. Byłem na Słowacji, to w sumie jestem na bieżąco, bo to jest jakieś 20 km ode mnie, nie? Ha. Także wsiadam na rower i jestem na Słowacji, nie? Za jakieś pół godziny.
1: Fajnie.
2: No i jeszcze jakieś tam moje zagraniczne wojarze. No to byłem w Szkocji przez parę miesięcy, nie? Przez parę pół roku.
1: O, nice. I jak tam ci się podobało w Szkocji?
2: W Szkocji, no myślę tak, że jeśli chodzi o stopę życia, to naprawdę można fajnie wyżyć. I to nawet za minimalnym krajem, nie?
1: Jadłeś tego słynnego haggisa, może?
2: To są niby te baranie jaja, nie?
1: Nie, nie, nie. To jest jakaś taka kasza z czymś tam, wszystko zawinięte w barani, że tam żołądek, jakieś takie ich regionalne, bardzo tradycyjne danie, coś jak te szwedzkie śledzie kiszone, słynne.
2: Nie, to mówisz o tych, o islandzkich, nie? Że jak otworzysz puszkę właśnie tych śledzi islandzkich, to jak na przykład, kurde, znajomy otworzył właśnie w samolocie, nie?
1: To właśnie nie wolno tego nawet wnosić do samolotu.
2: Jak otworzył tą puszkę, to kurwa.
1: Broń biologiczna. Ale to ludzie nieprawidłowo jedzą te... Znaczy, ale czemu ty mówisz śledzie śląskie? To jest jakiś...
2: W Szkocji to jest taki język właśnie bardziej skandynawski. Mhm. I tak strasznie właśnie tam dzielakają. Język szkocki nie ma nic wspólnego właśnie z angielskim. Naprawdę. Ci powiem, że to jest taki na przykład... To jest taki twardy język. Tak bardziej połączenie niemieckiego ze szwedzkim. To jest tym stylu, nie?
1: Ale wróćmy na moment do tych śledzi. Czemu powiedziałeś śledzie śląskie? Czy jest jakiś śląski odpowiednik tych sur stromingów?
2: Nie przypomnę sobie, że wygadało o śledach śląskich.
1: To coś źle usłyszałem.
2: Islandzki.
1: Islandzkie, sorry, zrozumiałem śląskie, myślałem, że jak
2: je otworzy w samolocie, no to połowa wysiada, nie?
1: No tak, jest zakazane w ogóle wnoszenie tych śledzi, to nielegalnie kolega wniósł. Ale co, ale serio twój kolega otworzył te śledzie w samolocie? Czy się tak śmiejesz, że gdyby otworzyć
2: je? Nie, śmieję się.
1: Aha, już myślałem, że naprawdę ktoś coś takiego zrobił. Nie, ale to powinno się... w ogóle to się otwiera w wiadrze z wodą, żeby tak to nie trysnęło w nas, to śmierdzące coś.
2: Jakieś tam osobne pomieszczenie, żeby to...
1: Tak, na zewnątrz.
2: Bo tak. To jakby za duże uderzenie jednak.
1: Tak, to się to otwiera się na zewnątrz. Do tego jest specjalny taki chlebek się bierze, smaruje się go jakimś tam masełkiem. Tego śledzia trzeba wyfiletować, wyciągnąć te bebechy, te kręgosłupy i zostawić sam filecik, no, który się kroi na drobne kawałeczki.
2: Tylko wiesz, żeby go odpowietrzyć i żeby to powietrze, wiesz, powietrze, kurwa.
1: Tak, wylewa się tą ciecz. Wylewa się tą ciecz, do której zaraz muchy przylatują.
2: Żeby gdzieś go ulotnić, nie?
1: I tam się daje cebulkę na tą kanapeczkę, kawałki tego śledzia, śmietanę, żeby, bo to bardzo słone jest. To trzeba odpowiednio przygotować i ludzie to celebrują, nie? A nie, że otwierasz se puchę, bierzesz na widele z tego śledzia i do gęby. No to wiadomo, że się zżygasz. No.
2: Tak to się nie da.
1: Tak to się nie je, no. No, ale to taka potrawa ciekawa, która ma swoją historię. Tam Szwedzi z Norwegami jakoś właśnie przewozili te śledzie jedni do drugich. One się zepsuły w podróży, to znaczy skisły. I ktoś tam robił dobrą minę
2: skisły,
1: do złej gry.
2: Ale na przykład jakbyś to trzymał w tej puszce, to by to nawet mogło kształtować parę ładnych lat, nie?
1: No tak, i to jest, było, jeśli dobrze...
2: To jest taka lekcja od Adolfa Kulińskiego. Że to by mogło przeżywać na parę ładnych lat. Jakby jakaś tam wojna, mógłbyś to na przykład zakopać pod ziemię, wykopałbyś to po paru ładnych latach, powiedzmy nawet po 15, wziąłbyś taką puszkę i ona jest absolutnie do zjedzenia. To jest taka jakby konserwa, nie? Bo to jest tak, to masz zwykłą rybę, ale masz resztę, wiesz, tam trochę octu i resztę masz całą masę różnych przypraw. Których ja w sumie nawet ci nie powiem, jakie to są przyprawy, nie? Tylko, że to są takie przyprawy, że one ci tak to zakonserwują, że to ci przetrwa przez parę ładnych lat, nie?
1: Są takie filmy, gdzie obcokrajowcy próbują polskich takich dań, które jest duże prawdopodobieństwo, że komuś tam, dla kogoś to będzie dziwne bardzo, że można jeść kiszone ogórki czy bigos,
2: no właśnie,
1: czy jakiś kefir polski. Takie. I to też ludzie dziwnie reagują. Część naszych takich dań to też jest niestrawna dla ludzi, którzy gdzie indziej żyją, nie?
2: No, a nie wiedzą, jakie to dobre jest.
1: Się nie znają się, kurwa. A przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś takie dziwne dania regionalne, które mogłyby nas zaskoczyć? No są na przykład takie bardzo drogie dania, które kosztują tam $1,000,000, jakieś, wiesz, lody za $1,000,000. Tylko że kupujesz takie lody i w cenie masz wycieczkę gdzieś w ogóle do innego kraju, coś, jakieś takie dziwne rzeczy. Co tam jeszcze?
2: Jak mi powiedziałeś lody za $1,000,000, to mi się to skojarzyło coś takiego bardziej takiego niedozwolonego. No. Coś bardziej zboczonego.
1: To jest to takie zboczone. Mi się to w głowie nie mieści w ogóle. Jaki jest sens tak, wiesz, snobowania się i kupowania sobie jakieś płetwy rekina za 10 tysięcy dolarów.
2: Co, ja ci powiem tak na chłopski rozum. Jedzenie to jest jedzenie. Jakie, kurwa, $1,000,000?
1: No tak, no. Ile to by można dobra zrobić za te pieniądze?
2: Nie? Tyle, nie?
1: Niby każdy ma prawo wydawać swój szmal jak chce, ale z drugiej strony jest coś takiego niefajnego w tym, że tak koszmarne pieniądze idą, żeby ktoś się snobował i sobie spróbował jakiś tam dziąseł karalucha z płatkami platyny. Jakieś gówno.
2: No tak, masz rację, ale powiedz tak, że jak ktoś na przykład traktuje jako na przykład taką ciekawostkę, nie? Że na przykład, kurde, no nie wiem, jak się to powiedzieć, że przyjdzie na przykład jakiś gościu z Argentyny i dla niego na przykład atrakcją jest zjeść na przykład, nie wiem co, kurde, ślimaka z puszki, nie? W odpowiednich przyprawach, nie? Bo na przykład, powiedzmy, nie, to jest taka abstrakcja, nie? Że w Argentynie w ogóle nie ma ślimaków, ani żadnych puszek, ani żadnych przypraw i tak dalej. I dla niego na przykład taki smakołek to jest coś, nie? A gościa akurat ma na koncie tam parę miliardów, nie? No to dla niego wydać na przykład milion za taki na przykład smakołek to jest nic.
1: No tak, tak.
2: No ale to jest po prostu taka abstrakcja, nie? Oczywiście, no.
1: Ja też jestem prosty człowiek, lubię proste dania, proste żarełko lubię.
2: Tak.
1: Raczej.
2: Żarcie to żarcie, ale jak płacisz na przykład za atrakcję, za coś na przykład takiego, co na przykład nigdzie nie spotkasz, nie? No to nie wiem, kurde, jak ktoś jest jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, jak się gada, ekstremista, nie ekstremista.
1: Ekscentryk? Ekscentryk może?
2: Ekscentryk, o właśnie, o to mi chodziło zło. Jak ktoś jest ekscentrykiem, nie? Jest na przykład ciekawy jakiś tam innych smaków, no to za to zapłaci, nie? Proste.
1: No, takie przygody kulinarne, no jak najbardziej, tylko to dziwne mi się wydaje wydawanie jakichś kosmicznych sum tylko po to, żeby spróbować jakiegoś dziwnego loda czy coś, to takie jakieś dziwne, dziwactwo straszne.
2: Ale powiedz mi, jakbyś miał na przykład na koncie tam, na przykład tak Elon Musk, 200 miliardów, w ogóle czujesz taką kwotę? Mi nawet na matematyce nie uczyłeś takich właśnie cyfr, 200 miliardów. Nawet gościu ma tyle pieniędzy, nie?
1: Nawet wtedy bym raczej nie wydawał na takie zbytki, bo zawsze bym miał takiego moralniaka, że można by to na jakiś lepszy cel przeznaczyć. Komuś pomóc, czy na charytatywne jakieś cele przeznaczyć, a nie jakieś...
2: Zależy właśnie od charakteru, nie, człowieka.
1: To by nie czułbym takiej przyjemności, że roztrwoniłem taką kosmiczną kasę, żeby zaspokoić swoje jakieś tam kulinarne dziwactwa i sobie spróbować jakiegoś, nie wiem, żeby albo, wiesz, czasami zamawiają sobie jakiś tort, który ma diamenciki. To już jest, kurwa, daj spokój. Tort z diamentami za $1,000,000. I po co to, żeby się pochwalić i pokazać, jaki to ja jestem pan wielki, że mnie stać na tort z diamentami? To jakiś
2: chore. I że mogę za proszeniem strzać diamentami.
1: No, zjeść.
2: Cześć, to kurde, idzie się zaproszenie opróżnić. O kurwa, diament.
1: A powiedz, no, dobrodzieju, jeszcze jak trafiłeś na nocne radyjko w ogóle?
2: Sami, kurde, nie wiem. Całkiem przypadkowo. Dziś tam, kurde, wyszło na YouTube'a. Wyszło mi nocne radio. Nie, wiesz jak? O, już teraz wiem jak. Bo obserwowałem tego Przemka z...
1: Drugie dno.
2: Drugie dno, drugie dno, no. I właśnie miałeś chyba nie miał ulicy, nie? Kiedyś.
1: Aha.
2: Z tego co pamiętam. I właśnie. I ten, tak mnie zaciekawiła właśnie ta rozmowa z wami i trafiłem w sumie na was.
1: Aha, w ten sposób. No, czyli przez Przemka. No to fajnie. No dobra, słuchaj, dzięki za bardzo miły, fajny telefon. Na pewno się jeszcze nie raz usłyszymy na antenie, fajnie się gada, więc dzwoń, dzwoń do radyjka.
2: Nie, czy fajnie, bo tak się w sumie się tak trochę niesładnie... Nie... No właśnie widzisz. Tak nie... mi się trochę nieskładnie gada, nie? Bo już... No kurwa, co? Jest...
1: Dźwięknąłeś sobie coś?
2: No właśnie tak. No, nawet ci pisałem na Skype'ie, że
1: no tak.
2: Chyba nie będę dzwonił, bo mogę bełkotać. Nie? No i właśnie tak się stało.
1: Nie było źle, nie jest źle, słuchaj. Da się zrozumieć spokojnie, co mówisz.
2: No, więc... no, mam nadzieję, że słuchacze tam trochę z tego wyniosą, trochę się uśmiali i tak dalej. No jakaś rozrywka jest, nie?
1: Pewnie, że tak.
2: Oczywiście,
1: no, no to trzymaj się tam ciepło i do usłyszenia.
2: Ja właśnie kończę rozmowę. No. I reszta pewnie tam będę was obserwował na czacie.
1: Dobra, dobra. No to hej, dobra. Hej, trzymaj się, hej, hej.
2: Nic, do następnego, hej.

0: Telewizja Polska, oddział w Lublinie. Proszę wybrać tonowo numer wewnętrzny lub oczekiwać na zgłoszenie operatora. Operator numer 260.
1: Tak, poczekam na operator.
2: Telewizja Lublin, ochrona, słucham.
1: A, ochrona. A ja chciałem Cię zapytać, z kim można się połączyć, żeby wystąpić w telewizji?
2: Wie pan co, ja pana połączę z Panoramą.
1: A to po prostu nawet.
3: Halo, Panorama.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Chciałem się dowiedzieć, jak można wystąpić w telewizji Lublin.
3: A zależy, w jakiej okoliczności chciałby pan wystąpić?
1: A w jakiejkolwiek, tak ogólnie chciałbym się zapytać. Jakie okoliczności trzeba spełnić, żeby wystąpić w telewizji?
3: To zależy, w jakim temacie miałby pan coś do powiedzenia.
1: A no ja w każdym temacie mam do powiedzenia.
3: Czyli jak w każdym, to jeszcze znaczy, że w żadnym.
1: No tak, to mój profesor od filozofii tak też powiedział kiedyś. Ale to
3: no, wie pan.
1: Nie jest.
3: W czym mogę panu pomóc?
1: No, chciałbym wystąpić w telewizji.
3: No to niech pan sobie włączy nagrywanie telefonu i obejrzy się w telefonie i udaje, że to telewizja.
1: Poważnie? Ale to mnie wtedy nie zobaczy milion słuchaczy.
3: Może zobaczy, udostępni ci pan na YouTubie, bo jak pan powie coś mądrego, to myślę, że będą odsłony.
1: A, to dziękuję za informację. Tak. Ale ja chciałbym przed kamerami tak wystąpić oficjalnie. I z tego ten.
3: No. No to kilka kamer niech pan kupi i oficjalnie pan wystąpi. Dobranoc.
1: Nie, dobranoc nie ma tutaj.
4: Właśnie, jest. Niezły aparat z tego psycho. Ale został strolowany przez panią tutaj. W końcu ktoś strolował trola. No, bywa i tak. Trafiła kosa na kamień. Co, a dobrodziej fajny koleżka, nie? Fajnie się gadało. No, obiecuję, że postaram się w przyszłym tygodniu trochę konkretniejsze treści wam serwować i jakoś się może przygotować, jakieś tematyczne audycje. Nie ukrywam, że trochę miałem teraz spadek nastroju i dużo roboty i tak trochę sobie chciałem odpocząć od radia, a wczoraj nie było bez litości, bo potrzeba wybył na jakiś czas, ma swoje własne różne sprawy do załatwienia ważne i chwilowo go nie ma. Mówił, że około tydzień będzie poza radiem. No, w każdym razie w poniedziałek nocny Marek. Nie wiem, czy Gumball by się może zgodził ze mną poprowadzić, a może ktoś inny jest chętny. Gumballa już słyszeliście w Nocnym Marku. Może tym razem jakiś nowy duet. Krawiec plus kto? Może z psychą właśnie. Może psycho by się zgodził ze mną ponadawać. To by była dziwna wtedy trochę audycja na pewno. Ale mogłoby być wesoło. Sam jeszcze nie wiem, co z tym fantem zrobić. Kogo by tutaj dokoptować na sidekicka, kto by się nadawał, waszym zdaniem. Ale takie audycje o wszystkim i o niczym też są chyba potrzebne, nie? No, przecież ci, którzy wolą coś bardziej konkretnego, merytorycznego, przygotowanego, no to macie przecież Lewym Okiem, macie Jacka z Australii, macie Bieruta. Także chyba nie narzekacie, nie? Ostatnio się Grzesiek też pojawił przecież. Ze swoją audycją książkową, która będzie kontynuowana. Tak więc, no, chyba nie narzekacie. Dużo się dzieje, nie? I nie zaszkodzi, jak taka audycja właśnie piątkowa często będzie luźniejsza, taka, że sobie o wszystkim możemy pogadać, każdy może zadzwonić i nawet coś od siebie zupełnie tutaj dorzucić do pieca. Niech będzie i tak, nie? Nawet ponoć się pojawiły takie głosy, o tym mówili Błażej i Zmora, że już czuliście trochę przesyt audycji z gościami, no i dobrze wam zrobiło to, że była właśnie taka luźnogatkowa bardziej też audycja. No ale taka luźnogatkowa, ale inna z kolei, nie? No bo Błażej i Zmora w duecie, fajny team w ogóle, uważam. Fajnie się uzupełniają. Tak, a adwokat tu pisze jako pan mowa trawa i pan lanie wody, że jest za tym, żeby były takie audycje o wszystkim i o niczym. A Nina też uwielbia takie audycje o wszystkim i o niczym. No pewnie, bo to jest jakiś taki relaks bardziej, nie? I wszystko może się zdarzyć, to też jakaś tam wartość, że wszystko może się na takiej audycji zdarzyć. No dzisiaj nowi ludzie na antenie, też to zawsze ciekawostka, jak ktoś nowy tutaj do nas dołącza, przechodzi taki chrzest bojowy, można powiedzieć, no bo dopóki ktoś się udziela tylko na czacie, w komentarzach, no to no, może być rzecz jasna uznawany za nocnika, ale może nie za pełnego nocnika. Pełny nocnik, rozumiecie? No, taki dowcip, takie, że to takie jest przymrużeniem oka. Pełny nocnik, no. Tak. Właśnie, no, korporacja Nocnik Limited. Grzesiek pisze, czytamy Nowy Wspaniały Świat w tym miesiącu. No, to się nie mogę doczekać. Bardzo lubię to dzieło Huxleya. Nowy Wspaniały Świat. Nadal się nie zapoznałem z serialem. No w ogóle tak mało jest, za mało jest fajnych dystopii, antyutopii. Ponoć to nie to samo. Dystopia i antyutopia to podobno nie jest to samo. Że to trochę się różni od siebie, ponieważ dystopia przedstawia, poprawcie jeśli się mylę, wizję świata, która jest bardziej realna. To jest bardziej takie ostrzeżenie przed tym, co może się wydarzyć. W związku z przemianami, które no, już nas do czegoś tam skłaniają do jakiejś refleksji i się czegoś zaczynamy lękać, że świat pójdzie w tym kierunku, a antyutopia to przedstawia bardziej takie wydumane i całkowicie nawet od jakąś taką odrealnioną zupełnie wizję, no coś, to bardziej taka fantastyka, nie? Coś, tak jakoś to zapamiętałem.

0: wielkie serdeczne pozdrowionka i podziękowania dla dobrodziejów i dobrodziejek, którzy tutaj czuwają, żeby nocne radyjko na powierzchni było i dbają o krawculka swego jak o siebie samego. Są fantastyczni ludzie ogółem, całe te. No, nie no, no serio, bez takich ludzi to by tutaj nie było za wesoło. Może bym się musiał w ogóle czymś innym zająć. No trochę i tak staram się teraz, znowu modelowałem zwierzątka w 3D. Zrobiłem już w tak zwanym stylu low poly. To zwierzątka wyglądają wtedy tak, jakby to opisać. No tak w kanciasty sposób, z takich wieloboków, jakby są zrobione. Mogę spróbować wam pokazać swoje jakby tutaj projekty. Gdzie ja tu je mam? Gdzież one są? Kurde. A, nie, to nie te. Kurczę. Dziwne. A, są, dobra, są. Spróbuję tutaj orangutana na początek. Pan orangutan. Orangutan to taka fajna, ładna małpa, ruda cała. Orangutan, kurde. Trochę są za duże te. Dopasuj do ekranu. Kurde, czemu on jest obcięty? Ach, jeszcze raz muszę spróbować wkleić. O, udało się. Tak wygląda orangutan low poly. No, to jest taki sposób modelowania, że bardzo oszczędnie gospodarujemy tymi ściankami, nie? Kłady i trisy. Trisy to są takie... z trójkątów się wszystko składa. No, tutaj są... To tak wygląda orangutan. Taki minimalistyczny trochę, nie? A tak wygląda panda. Panda, kierowniku, panda. No, to tak wygląda panda. A tak wygląda pan słoń. Oglądałem, przypominałem sobie w ramach takiej pewnej analizy starych bajek polskich. Jest taka bajka Proszę Słonia się nazywa. Proszę Słonia. O chłopaczku, w którego życiu się słoń pojawił. I wiecie co, stwierdzam, że te bajki są jakieś popierdolone, chore takie, jakby to psychopata robił. Nic tam się kupy nie trzyma. Jakiś taki absurd na absurdzie. Bohaterowie się w toksyczny sposób zachowują i się zastanawiam, jaki wpływ mają takie chore bajki tandetne na wychowanie małych dzieci. Nie wiem, jak porównamy sobie to z jakimiś zagranicznymi bajkami, to tam wszystko ma jakiś taki większy jakby sens. Ludzie się jakoś normalniej zachowują. Tutaj, nie wiem, uczenie dzieci dziwnych rzeczy w ogóle. Ci bohaterowie polskich bajek często nie uznają, delikatnie mówiąc, prawa własności. To znaczy, tak, no kradną po prostu. Kradną, dziwnie się zachowują. Jakieś takie scenariusze, kurwa, dziwne są w ogóle. Nie rozumiem, nie kumam tych bajek. I ta bajka to nie moja bajka, że tak powiem. A tu macie tukana. O, tukan. Tukan chyba najładniejszy, nie? Bo to jest ogólnie ładny ptak, bardzo taki ładny od kolorystycznej strony. On jest czarno-biały, ma ten dziób taki pomarańczowy. No, pokazywałem wam wcześniejszą wersję tych zwierzaków, bardziej w stylu cartoon. I no, to nie przeszło, to się nie spodobało, zbyt dziecinne było dla klienta, szanownego mojego. No i się nie spodobało za bardzo, a to przypadło do gustu, no bo już to nie jest takie infantylne, takie dziecinne, nie? Poza tym to jest dosyć modny dzisiaj styl, takie właśnie kanciaki, nie? Takie low poly, jak to się mówi. Z małą ilością poligonów. No tak, tak, no Autusti też tu potwierdza, że pamięta, że to była debilna bajka. No to właśnie, debilna taka, nie? Ja już nie mówię nawet o Bolku i Lolku i rozpalaniu wody, rozpalaniu ogniska pod wodą i wchodzeniu na pionową ścianę i robieniu sztucznego oddychania pod wodą, usta, bo to są już w ogóle jakieś absurdy. Cześć, adwokat.
1: Cześć, Krawcze. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
0: Bardzo dobrze dzisiaj, jak na razie.
1: Elegancko. Jak mówisz Bolek i Lolek, to straszne głupoty mi się w głowie pojawiają. Bo jestem po świeżej, że tak powiem, lekturze tych opowieści bajkowych i niestety...
0: Lekturze Bolka i Lolka? Ale co, w wersji książkowej? Bolek i Lolek?
1: No też, bo dla dzieci są i takie wersje, ale w lekturze w takim ogólnym rozumieniu przyswajania jakichś utworów, no bajek takich wideo. No to dość głupia bajka jest. Przynajmniej tak, jak już to już podkreślałeś w tej wersji odcinkowej, takiej krótkometrażowej.
0: W ogóle Bolek i Lolek strasznie jechał na stereotypach. Ja rozumiem, że w bajkach to w sumie no, tak się zdarza, że się jedzie na stereotypach, ale jak oni podróżowali dookoła świata, no to wiesz, pokazywanie, że Mujina to taka w sukience z palmowych liści i uga buga. Żyd się pojawił w jakimś Bolku i Lolku w jednym odcinku, to oczywiście handluje Żyd, wiesz, w sklepie żydowskim. Takie straszne jechanie...
1: Ale ten handel u Żydów to akurat myślę, że ma jakieś takie historyczne uzasadnienie. Ale wiesz co, dla mnie to jest taki trochę przejaw i takiego poczucia humoru i jakiejś estetyki takiej wódczanej, dawnej epoki, co... Ale ty to jakby wyłuszczyłeś przy okazji przeglądu reklam starych, ten, z lat 90. I tam, gdzie się pojawiali jacyś starzy artyści, jacyś kabaretowi czy muzyczni, oni w taki właśnie... Nie wiem, czy ty użyłeś tego sformułowania, ale taki wódczano-biesiadnym klimacie, taki, który jest taki szorstki, grubiański, nie wiem jeszcze, jaki tu przymiotnik można doczepić, ale w taki sposób próbowali ograć rzeczywistość. I Bolek i Lolek jest takim, są takimi dziećmi właśnie alkoholu i papierosów, mam wrażenie, że to trochę tak wygląda.
0: No, coś w tym może być. No, skoro ogólnie twórczość tutaj często jest maten, no tak trochę śmierdzi tą wódką i papierosami, no to czemu bajki miałyby inne być, nie?
1: Dokładnie, ale to też nie jest zarzut z mojej strony, bo wiecie, jakby no, takie czasy były, taka rzeczywistość i też miałem kiedyś okazję, pracując w wydawnictwie, współpracować z fotografem, który był reporterem i też trochę taki prezentował taką estetykę, takie spojrzenie na świat i przy okazji był bardzo fajnym człowiekiem. No, tak ta rzeczywistość wykreowała takich ludzi. No, jakby dlatego ja ilekroć mam okazję, czy to na czacie, czy tutaj jak dzwonię, to jestem trochę przeciwny temu krytykowaniu Polski, Polaków w tej rzeczywistości, wiecie. No, na ugorze się wiele nie da zrobić. Jeśli ludziom zaserwujemy jakąś rzeczywistość, no to z tego wynikną jakieś koncepcje, jakaś pula. No nie da się zrobić wszystkiego z niczego, czy jakoś tak.
0: Na pewno u nas się za dużo wzorujemy, za mało jest takiej własnej twórczości. Bardzo dużo polskich bajek, filmów, piosenek to są tak jakby kalki, które zostały no, przerobione, tak żeby to było polskie, ale to widać bardzo mocno i inspirowanie się. I to mnie trochę boli też, że mało jest takiej kreatywności i samodzielności w tworzeniu, nie?
1: Znaczy, ja też bym nie sprowadzał tego do jakiejś wady naszej nacji, bo gdzie na świecie jest taka kreatywność wielka? Znaczy, na pewno jest większa niż w Polsce, ja się z tym zgodzę, ale ja myślę, że trochę niestety świat się polaryzuje i to na każdym obszarze naszego funkcjonowania, no bo jeśli mamy jakiegoś hegemona, którym ostatnimi czasy, przez ostatnie tam 100 lat, upraszczając, była Ameryka, no to myślę, że większość krajów, większość państw się wzorowała, czy to na ekonomii, czy to na polityce, czy to na kulturze. amerykańskiej i ulegała tej słabości swojej. No, ja też bym się nie biczował. Bo wiesz, bo jakby mówisz dużo o tym, że masz dość Polski i gdzieś tam patrzysz w Czechy, na Czechy czy na Rumunię, tutaj padło hasło, ale jakby nie rozumiejąc języka też nie jesteś w stanie zrozumieć, co oni mają w głowach. My potrafimy się jakby euforycznie podejść do innej kultury, do innej nacji, ale tak naprawdę skupiamy się na jakimś blichtrze, na tej fasadzie, a często oni wewnątrz są podobnie pogubieni jak my, więc ja mam dystans do takiej surowej oceny i taki bezpośredniej jakby no, takiej oceny, wiesz, na skróty. Ale w ogóle mój telefon sprowokował Grzegorz, pisząc o tym nowym, wspaniałym świecie, bo ilekroć słyszę ten twój pomysł na to, żeby się wynieść gdzieś, gdzie marihuana jest, wiesz, dozwolona, to mi się odpala lampka właśnie nowy, wspaniały świat, bo tam się pojawia ta soma, substancja, którą zażywasz i masz ten odlot, który daje ci jakiś spokój, wprowadza do twojego życia. I ja myślę, że wiesz, jakbym mam wrażenie, że to już jest taki symptom zbliżającej się nowej rzeczywistości. Ten twój pociąg do tej sytuacji, żebyś mógł mieć tą wolność, wiesz, ten synonim wolności w postaci substancji. No. Martwi mnie to trochę, przyznam szczerze. Niepokojące jest to.
0: No, może coś w tym faktycznie jest, że to, no to tak trochę to przypomina tą somę. Soma tak uspokajała, tak? I wyjaławiała ludzi z uczuć. Marihuana trochę inaczej działa, bo marihuana właśnie pobudza w pewien sposób uczuciowość, to znaczy bardziej czujesz wszystko, nie? I często moralniaka masz jakiegoś z jakiegoś powodu, że coś zrobiłeś, nagle cię nachodzi taki, wiesz, wyrzut, bo bardziej działają na ciebie różne wspomnienia, emocje, no taki wzmacniacz. Więc to nie do końca soma, a soma tak ludzi otępiała chyba, nie? Bardziej.
1: Znaczy ona była tam, tak jak pamiętam, bo już jakiś czas temu, przyznaję się, nie czytałem, tylko słuchałem, ale słuchałem to, nie wiem, kilka razy, no bo tak jak i ty wspominałeś, jednak słuchanie jest trochę, no trochę jest upośledzoną formą pobierania tej wiedzy, informacji, jeśli się coś jeszcze robi. W każdym razie ona tam była chyba takim remedium na wszystkie takie utrapienia. Tam chyba się nawet pojawiały takie sytuacje, że jeśli bohater zaczynał za bardzo myśleć i się zastanawiać, o co chodzi w życiu, dlaczego ludzie nie czytają, wiesz, tam takie różne się wątki pojawiają. Jest jakby próba, jakby to powiedzieć, powiązania tamtej rzeczywistości z naszymi czasami, że ludzie mają, że tam bohater, już nie pamiętam, kto był głównym bohaterem, ale jak się nazywał, ale chodziło o to, że on się zastanawiał, co się z czytaniem stało, co z cywilizacjami, z różnymi obcymi językami. Tam w ogóle jest taki wątek, że polski język w ogóle przestał istnieć w tamtych czasach. To taki miły akcent, jak się z Polakiem to czyta. I wtedy pamiętam, że tam bohaterka mówi, to weź somę, weź wyluzuj w ogóle. Znaczy, to nie oczywiście tym językiem, ale ta soma miała być takim bezpiecznym przyczółkiem dla tych ludzi, nie? Którzy żyją w jakimś w ogóle bańce takiej pustki, słodyczy, zabawa, która tam wszystkich absorbowała, nie wiem, czy kojarzysz, ale ona chyba się tak nazywała, bąk do rąk. Wszyscy stawali wokół takiego, nie wiem, taki postumentu, jakiejś maszyny, w której było pełno otworów i nie wiadomo było, z którego otworu piłka wypadnie i ludzie dookoła łapali tą piłkę i wiesz, krytynizm maksymalny, ale to było coś, co miało jakby być takim synonimem, nie, miało być tą zabawą, w której oni uczestniczą i się wybawiają, wiesz, o co chodzi. Bo ludzie potrzebują takich rzeczy i tam akurat Huxley to wszystko wyłuszczył. Ta substancja, forma ucieczki, zabawa, forma jakby takiej energetycznej, fizycznej, wiesz, kompensacji potrzeb naszych. Powiem ci, że fajna jest ta książka i podoba mi się, że Grzegorz w ogóle taki wątek podjął i oby jak najdłużej w tym wytrzymał.
0: Grzesiek pisze tutaj, w dzisiejszym świecie somę utożsamiałbym bardziej ze smartfonami, a może z alkoholem, może to alkohol jest właśnie czymś, co nas tak otumania i sprawia, że mniej się przejmujemy, mniej wrażliwi jesteśmy.
1: Nie zgodzę się. Nie zgodzę się, bo ta soma tam, ona raczej była taka bezkolizyjna. Alkohol jednak jest trudny, wiesz. Przegniesz z alkoholem

0: bardzo fajnie się zapowiada. Na początku jest przedstawiona wizja świata, który upadł, świata naszego, który jest po upadku wielkim, i ludzie obwiniają o to za ten stan rzeczy wiedzę. Są, wiesz, palą książki, wiedza jest zła, bo to wiedza doprowadziła do tego wszystkiego, do kataklizmu. Tak się to zaczyna. Potem jest jakiś zakon tego Leibowica, który jest jako postać historyczna przedstawiona. On starał się właśnie zachowywać wiedzę. Coś jak Bractwo Stali w grze Fallout, czyli no, i on tworzy taki zakon właśnie trochę przypominający ten to Bractwo Stali, że oni, tylko Bractwo Stali chciało zachować technologię, jakby ocalić technologię dla przyszłych pokoleń przed zniknięciem, a oni, a tu jest jakiś zakon, który chroni właśnie wiedzę znienawidzoną przez ludzi już.
1: Ale to jest ciekawy wątek, wiesz, bo generalnie jakby myślę, że człowiek od początków swojego istnienia, przynajmniej w tym takim systemie, w którym występuje jako osoba, istota rozumna, ma takie zapędy, by stać się Bogiem. I właściwie w kontekście tego, co mówisz, to właśnie to jest podstawowy problem człowieka, wydaje mi się. Bo to dążenie do zgłębienia wszechwiedzy, czyli ta próba osiągnięcia stanu boskości, wiąże się z największym zagrożeniem dla człowieka. Myślę, że to jest ciekawy temat w ogóle na szereg dyskusji. A technologia, czasy, w których żyjemy, to są właśnie takim przejawem tej wiedzy w postaci technologii. Wiesz, jakby dochodzimy do jakiegoś momentu i zaczynamy tworzyć rzeczy, które niestety w moim odczuciu niszczą nas, po prostu niszczą człowieka, czyli jakby taki nowotwór powstaje w pewnym wymiarze intelektualnym ludzkości.
0: No na pewno technologia zaczyna się wymykać spod kontroli, znaczy po prostu wydaje mi się, że rozwój technologiczny powinien iść w parze z rozwojem mentalnym, jakimś duchowym, może niekoniecznie duchowym, tak jak to się powszechnie rozumie, w sensie religię, ale jakaś taka odpowiedzialność za to, za nasze czyny, moralność, no te sprawy, nie? To powinno jakoś iść równym torem, a jak zaczynamy używać postępu technologicznego do wojen, do rozrywki tylko, wojna i rozrywka, za bardzo to w tym kierunku idzie, no to nam zaszkodzi, odbije się czkawką i może doprowadzić do zagłady nawet.
1: Wiesz, ja myślę, że dopóki jakby nie wyzbędziemy się zwierzęcych takich odruchów i właściwie ostatnimi czasy mam coraz większy dylemat, czy posługiwać się takim odniesieniem do zwierząt, jeśli chodzi o określanie ludzkich zachowań i postaw, bo zwierzęta wydają się być dość racjonalne jednak w swoim zachowaniu. Oczywiście słyszymy o jakichś tam lwach, które zjadają swoje lwiątka, czy innych takich sytuacjach, ale to myślę, że człowiek dużo bardziej przeskakuje tą skalę dziwnych zachowań. I mam problem, jeśli chcę jakąś metaforą się posłużyć i jakimś odniesieniem, ale wydaje mi się, że dopóki nie poskromimy w nas tych takich odruchów, które właśnie, nie wiem, każą nam myśleć, że możemy zostać bogami albo po prostu, że inni ludzie są gorsi od nas, no to jeśli będziemy się rozwijali technologicznie, czy to z etapu kamienia do noża, czy to z etapu kalkulatora do komputera, jakkolwiek, to będzie na naszą szkodę działało, bo zawsze te emocje, te energie, te jakieś dążenia będziemy tak kierunkować, że te nasze zdobycze będziemy przeciwko innym, że tak powiem, skierowywać. I to jest problem, nie? Czyli w pewnym sensie coś, co zarzuca się konserwatystom. A gdyby wszyscy byli konserwatystami, to byśmy kamieniami tam pole orali. Nie wiem, co oni sobie wyobrażają. Ale w każdym razie... Ale nie właśnie, bo jeśli będziemy technologicznie myśleć, to się wszyscy z chwili na moment zamienimy w niewolników tej technologii, bo nam chipy wmontują, rozumiesz, jakby... Ta, taniość.

0: ta łatwość pozyskania tych urządzeń sprawi, że my te nasze zamiary po prostu przeistoczymy w rzeczywistość. Kontrola pełna i tak dalej, coś, nad czym, z czego nie wybrniemy tak łatwo. Sorry za chaos tej wypowiedzi, ale mam nadzieję, że jest to zrozumiałe dla was. Że nieraz lepiej trwać, w moim odczuciu, oczywiście to jest jakieś takie moje aktualne przemyślenie, że trwać na jakimś niższym poziomie rozwoju, ale nie pozwalać dać jakimś takim skrajnym naszym, nie wiem, dążeniom upustu. Nie wiem, Krawcze, czy to jest takie w miarę proste?
1: To się chyba sprowadza do tego, żeby nie popadać w skrajności po prostu i zachować jakiś balans, równowagę, harmonię.
0: Tylko wiesz, ty to wiesz, ja to, my nie mamy jakby z takiej mocy sprawczej. Ludzie, którzy nami rządzą, no to prawdopodobnie są psychopaci.
1: Tak, mają nasi rządzący mają wszelkie cechy psychopatów i to są czystej maści psychole po prostu i to widać bardzo wyraźnie jak na dłoni. Są to ludzie pozbawieni empatii, megalomanii, ludzie, którzy potrafią być czasami bardzo charyzmatyczni, to też jest cecha psychopatów, nie? Ale nie czują za bardzo też strachu i tacy ludzie, jest to w sumie naturalne, że tacy ludzie odnoszą sukcesy i w biznesie, i w polityce, jest to normalne. Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, tylko pytanie, czy to jest jedyna droga, czy nie dałoby się tego jakoś inaczej zorganizować. Może nie, może to jest po prostu naturalna kolej rzeczy, że przywódcami, liderami, ludźmi sukcesu zostają ludzie o cechach psychopatycznych i tworzą takie twory jak korporacje, które też można by przyrównać, jakby spersonifikować taką korporację, no to mamy znowu psychopatę. Król musi być też psychopatą, jakiś władca, no bo podejmuje takie, a nie inne decyzje, musi je podejmować i musi mieć trochę psychopatyczną naturę, żeby nie, się nie przejmować za bardzo, tylko po prostu te decyzje podejmować, nie?
0: Tak, ale wiesz co, jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy i to właściwie dość mocno jakby odstająca od głównego jakby wątku tutaj. Nie wiem, czy wiesz, ale beton już w starożytności istniał, a dopiero jakby chyba w średniowieczu uzyskał, że tak powiem, znaczy doceniony został beton, czyli mieszanka cementu, tam wapna, żwiru i tak dalej. Ale on już był znany tam z 1000 lat wcześniej. Pewnie coś przekłamuję, ale tego typu historie o takim dość dużym, że tak powiem, odstępie czasowym, jeśli chodzi o sam pomysł i później jakby wdrażanie tego na jakąś szerszą skalę. Prawdopodobnie to miało miejsce. A do czego zmierzam? Bo wiesz, jakby pewne pomysły, one nie zostaną zrealizowane, jeśli nie będą miały poparcia. I wydaje mi się, że mimo wszystko cały czas jakby w tej masie ludzi w społeczeństwie istnieje duża siła, która może zaważyć na tym, co się wydarzy jutro. I że my nie musimy akceptować jakby takiego liniowości rozwoju technologicznego. Nie musimy się, znaczy oczywiście to jest moje jakieś wyobrażenie, że nie musimy tego robić. I w jakim stopniu jesteśmy odpowiedzialni za swój los, wiesz? Jeśli będziemy bezmyślnie w coś brnąć, no to niestety sami sobie trochę winni będziemy.
1: Takie gry jak Stellaris pokazują fajne różne opcje na typ cywilizacji, jaki może być i wychodzi na to, ta gra fajnie pokazuje, że nie ma rozwiązań idealnych i każdy... Tak, Euronomie, to Krawiec gada, to ja, cześć. Każda opcja niesie za sobą pewne plusy i minusy, no i zawsze jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić za wybór danej drogi. Nie ma przepisu na idealny świat. Nawet jak stworzysz świat jakichś kochających, nie wiem, wszystkich hipisów, ekologów, coś, to to będzie, to okaże się, że spadają ci różne tam statystyki, nie? I ktoś może cię napaść, albo nie będzie się pracować chciało tym hipisom i nie zajdziesz tam daleko, jeśli chodzi o rozwój, nie wynajdziesz, powiedzmy, leku na choroby jakieś. Wiesz, o co chodzi, nie? Nie ma po prostu...
0: Tak, ale wiesz co, to tutaj jeszcze jakby zbliżamy się do najbardziej ogólnego pytania, czym jest życie. Co może niektórych słuchaczy po prostu wysłać w kosmos bez rakiety w tej chwili, jeśli tak postawimy sprawę, bo właściwie czym jest życie?
1: Wiesz, na pewno sztuką, kompromisu.
0: To nie są przyjemności.
1: Na pewno sztuką kompromisów, nie?
0: No tak, ale chodzi mi o taki jakby cel jednostki, bo często, i to ty też powtarzasz, że w życiu chodzi o to, żeby było miło, przyjemnie, tam jeszcze jakiś inny przymiotnik pada, nie pamiętam jaki, ale jakby ludzie zaczęli myśleć kategoriami, że życie musi być miłe, a w życiu chodzi o jakąś taką formę przyjemności. Ja tego tak nie widzę. Nawet nie wiem, czy po prostu cierpienie nie jest takim stałym elementem, nie powinno być stałym elementem talii kart, jaka jest jakby udziałem w naszej grze, nie?
1: A może to jest mit, że to cierpienie nas tak uszlachetnia, że potrzebne nam tak bardzo?
0: Nie, cierpienie uszlachetnia. Myślę, że tu nie ma co z tym polemizować. Jeśli przechorowałeś jakąś chorobę, to nabierasz pewnej pokory do życia. Nabierasz pokory do wielu rzeczy. Jeśli coś ci się dzieje, nabierasz po prostu pokory. Rozumiesz innych ludzi, którzy cierpią. Ja myślę, że to nie ma z tym co polemizować.
1: No nie wiem, czy nie ma. To może być takie trochę, wiesz, trochę taki mit, któremu ulegliśmy, że tak nam bardzo jest potrzebne to cierpienie, że, bo ono nas wzmacnia.
0: Ale krawiec, masz prawie że... 40 lat, ty już coś wiesz o życiu. Musisz wiedzieć coś o życiu.
1: No nie bierz mnie tu pod chuja. Myślę, nie, się zastanawiam po prostu też nad tym głośno. Sam nie wiem, czy nam jest potrzebne to cierpienie. Popatrz, ile osób znaczy ile patologii ile patologii powstaje właśnie z biedy, ze złych warunków. Ludzie, którzy doświadczyli traumatycznych przejść, są często zepsuci już na całe życie. Już będą tak żyli, wiesz, właśnie cierpiąc, wspominając, nieszczęśliwi będą. Wcale im się to nie opłaciło. Cały zespół pourazowy wśród tych, którzy byli na wojnach. Z biedy i nieszczęścia nic dobrego nie wychodzi, a to, że posiadamy te neurony lustrzane, które no, jak czegoś sami doświadczyliśmy, to potem jesteśmy bardziej wrażliwi na, powiedzmy, na cierpienie innych, no to jest jakieś takie małe miki, mi się wydaje, w tym wszystkim. Owszem, jest nam to potrzebne, ale w bardzo może małej dawce i w takiej... Może film, wzruszanie się na filmach, oglądanie jakichś dramatów obyczajowych, tak dalej, jest jakąś fajną atrapą, która pozwala nam zrozumieć pewne rzeczy bez przeżywania ich na przykład, nie? Tak by też się mogło w sumie okazać. Czemu nie?
0: No tak, wiesz, grecki teatr mi się tu od razu odpala, że jednak tragedia grecka, nie wiem jak to, sorry, ale już mi niektóre hasła się gubią. Ale tak, to przeżywanie takie bez konieczności realnego uczestnictwa w czymś pełni jakąś, jest jakąś protezą doświadczeń życiowych, ale wiesz co, kurczę, i tu bym nawiązał do audycji niedzielnej, cholera, Bieruta, o właśnie, odnośnie paraliżu przysennego, bo to co mówisz wynosi mnie od razu w takie dalekie miejsca i punkty, ale powiem ci, że medytując i jakby uczestnicząc w takim, jakby to powiedzieć, procesie głębokiej medytacji, można dojść w takie miejsca, w których to, co mówisz, nabiera innego sensu, wiesz? W momencie, kiedy oddzielasz się od ciała swojego, to masa problemów przestaje istnieć i mieć takie piętno cierpiętnicze, o którym ty wspominasz, albo przynajmniej tam jakby gdzieś nawiązujesz do tego. I trochę się zmienia perspektywa. I bogactwo tych doświadczeń sprawia, że czujesz spokój, a jednocześnie nie czujesz tej całej przykrości, o której ty próbujesz gdzieś tam powiedzieć, że to... No bo jasne, dla normalnego człowieka tak, wiesz, jest słońce, świeci słońce, jest ładna pogoda, jest ciepło i jakby próba sobie wymyślenia, że nagle potrzebujesz jakichś negatywnych, bolesnych doznań, no to jest jakiś idiotyzm. To jakby tu ciężko z tym polemizować. Ale w takim ogólnym rozrachunku to może nie być takie oczywiste. Ogólnym. Ogólnym, który większość z nas pozna gdzieś tam u kresu życia prawdopodobnie dopiero.
1: Ale weźmy za przykład
0: ale
1: takie...
0: Ale mam przesłanki, żeby tak myśleć, nie?
1: Weźmy za przykład takie dziecko, które jest wychowywane no, w takich warunkach, żeby no, mieć to dzieciństwo fajne, żyć sobie w miarę bezstresowo, skupiać się na fajnych rzeczach, oglądać fajne bajki. Czy tak bardzo jest potrzebne temu dziecku, żeby poszło do jakiejś szkoły, gdzie ktoś je będzie tam dręczył, gdzie będzie cierpieć, bo będzie słuchało tam rzeczy, które go nie interesują, będzie się musiało zmuszać do tego wszystkiego? Czy to jest faktycznie taka dobra lekcja życiowa, że nauczy się palić papierosy, że ktoś mu wpierdoli, że będzie miało stres przez wiele lat? Czy to na pewno tak człowieka jakoś na fajne tory nastawia? A może taki dzieciak właśnie, który by sobie fajnie dalej żył i dorastałby w fajnych warunkach, wcale by się tak nie zepsuł, nie wpadłby w jakąś dekadencję, nie byłby ubogi, nie znając nie wiedząc, czym jest... Znaczy, nie wiem, przypomina mi się z drugiej strony historia Buddy, nie? Który był właśnie takim księciem wychowywanym w szklarnianych, w szklarniowych warunkach. W ogóle jego ojciec, tam król i matka królowa starali się go odciąć od obcowania nawet ze starymi ludźmi brzydkimi, nie widział chorób. I Budda w pewnym momencie opuszcza ten swój zamek, ucieka z niego właśnie, żeby zobaczyć prawdziwy świat, no i spotyka tam starca, chorego, widzi okropieństwa tego świata i to go skłania ku przemyśleniom, że życie jest od tego, żeby unikać cierpienia jednak. I ja bym się ku temu raczej skłaniał, żeby dążyć do szczęścia, unikać cierpienia. Zbyt wielką cenę płacimy za różne tragedie, ale całe życie, popatrz, jak jest do dupy. Każdy z nas doświadczy utraty bliskich, każdy z nas kiedyś tam będzie okradziony, straci coś, majątek bliskich, będzie widział cierpienie innych. Straszne jest życie w sumie i na pewno się nie musimy bać, że nam zabraknie tych bodźców negatywnych.
0: Znaczy, wiesz co, no akurat utrata bliskich jest wpisana w rzeczywistość naszą. O ile nie musisz zostać okradziony, no to śmierć bliskich jest jakby nieunikniona. Ale wiesz co, ja z kolei, ilekroć ten temat się tak gdzieś tam pojawia, patologii, jakiejś takiej biedy, cierpienia. Nie wiem, czy to o Mozarcie jest. Nie będę teraz sprawdzał, ale któryś z kompozytorów, no to jest jeden przykład, podejrzewam, z miliona, albo przynajmniej z kilkudziesięciu set tysięcy, czy z dużej liczby, gdzie człowiek się rodzi w wielodzietnej rodzinie, jest biedny, a mimo to wyrasta na kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto później jest w stanie ukierunkować pokolenia całe. I teraz pytanie, czy ta bieda przyczyniła się do tego, czy tylko utrudniła, czy ona wręcz odwrotnie, czy wyzwoliła pewien potencjał. Bo wiesz, dla niektórych stymulacją do rozwoju będzie to, że nic nie mają. A z kolei inni, którzy będą wszystko mieli, zostaną tak ukierunkowani, że już się im nic nie będzie chciało, bo nie będą mieli potrzeby rozwijania się, więc ja myślę, że to ciężko jest tak powiedzieć jednoznacznie. Oczywiście ja mógłbym powiedzieć, o oczywiście dzieci, które się urodzą w bogatych rodzinach mają więcej możliwości i co sprawia, że mogą być każdym, mogą być kompozytorem, bo są w stanie jakby podjąć rozwój w danym kierunku. Ale czy to jest prawda? Ja tego do końca nie wiem, a są przykłady, które świadczą wręcz przeciwnie, że to nie jest prawda, że z biedy może, że tak powiem, coś szlachetnego się urodzić. Mało tego, może zmienić pokolenie następne.
1: Może niekoniecznie trzeba to tak sprowadzać do pieniędzy, że bogata rodzina i biedna rodzina, tylko może przedstawmy dwie rodziny takie. W jednej jesteś od małego tak przez rodziców stresowany, o ty głupku, ty zmuszany do tego, żeby robić to, co rodzice chcą, a nie ty ciągle masz, wiesz, jakieś kary za coś, a w drugiej rodzinie twoi rodzice są twoimi kumplami, są serdeczni, troskliwi, dbają o ciebie, niekoniecznie na ciebie ciągle krzyczą i strofują cię i wiesz, i ci mówią, co masz robić, no to ja bym wybrał zdecydowanie życie w tej rodzinie fajnej, no. Popatrz jakie mędy się rodzą właśnie z takich traumatycznych przeżyć. Jakiś Hitler czy Stalin, to są wszystko ludzie, którzy przeszli, byli gdzieś tam, wiesz, bici, gnębieni, dostali kiły od prostytutki, siadło im na mózg, mają jakąś zadrę, byli właśnie tak wychowywani twardą ręką i to zawsze z takich ludzi wychodzą jakieś potwory. Znaczy zawsze, no nie zawsze, ale często i najgorsze zło potem z tego jest, nie? Z takich właśnie historii.
0: Znaczy miłość, jakkolwiek to słowo nie zostało już wypaczone przez szereg seriali, chyba jest takim głównym kluczem. Znaczy miłość jako taka relacja ciepła, otwarta, szczera, no to myślę, że ona zawsze będzie procentowała. Będzie czymś pozytywnym procentowała. Dlatego to, co powiedziałeś, no to myślę, że warto nazwać po prostu miłość, czyli szczere uczucie między rodzicami a dzieckiem, dziećmi. No to wiadomo, czy to będzie bieda, czy nie. No ci ludzie mogą nawet nie mieć do końca, wiesz, jakby czuć głód częściej niż inni, a jednocześnie z tego jest duża szansa, że wykwitnie coś cywilizacyjnie bogatego niż bogate rodziny, gdzie rodzice mają problemy ze sobą, depresję, gdzie pieniędzmi próbują załatać wszelkie niedoskonałości swoje. No to taki jest w sumie chyba oczywiste. Tutaj Grzesiek pisze, czy dyskomfort może jest potrzebny czasem. Ja myślę, że dyskomfort, wiecie, bo trzeba by było sobie zdefiniować, czym jest dyskomfort. No bo jeśli masz rodzica, który codziennie pijany przychodzi do domu i on jest źródłem dyskomfortu, no to z tym można wiele nie ugrać. Ale dyskomfort, który polega na tym, że ty budzisz się rano, wstajesz i masz nowe zadania do wykonania i one budzą ten dyskomfort, bo musisz codziennie się zmierzyć z czymś nowym, musisz pokonać jakieś przeszkody. No bo możesz jako dziecko również codziennie się budzić i dostawać pyszne ciasteczko z rana, włączona bajeczka, nie wiem co tam jeszcze, ciepłe kapciuszki i tam dyskomfortu nie uraczysz, ale czy taka sytuacja cię zmotywuje do jakiegoś rozwoju, do działania? Może niektórych tak, ale myślę, że pewien dyskomfort, który będzie wymagał od ciebie codziennie nowych działań, może być bardzo kreatywne. Oczywiście przy takim wsparciu, to co mówisz, że są rodzice, z którymi możesz pogadać, jeśli napotykasz problem, no to rozmawiasz o tym problemie i dostajesz jakieś odpowiedzi, albo przynajmniej coś połowicznego, co cię naprowadzi na rozwiązanie.
1: No, ciężko tu dojść do jednoznacznych jakichś wniosków, bo to jest skomplikowane wszystko, nie? Może być jedynak rozpieszczony właśnie, który sobie w życiu nie poradzi. Człowiek, który nie...
0: Sobie mówisz teraz.
1: No tak, może trochę tak właśnie. Byłbym pewnie zupełnie innym człowiekiem, może bardziej wartościowym, gdybym się wychowywał z kilkoma braćmi. Brat cię zawsze ustawi do pionu trochę. Uczysz się też jakiejś tam odpowiedzialności za innych, tak dalej. No, wiesz, ja trochę jestem rozpieszczonym jedynakiem pewnie. No ciężko tutaj dość. Na pewno tutaj chyba nie będziesz ze mną, chyba się zgodzisz ze mną, że każda przesada, znaczy, że przesada jest często źródłem problemu, pewien fanatyzm, przesada, skrajności. Trzeba jednak zawsze brać pod uwagę pewne okoliczności, nic nie jest takie proste i czarno-białe, nie? I cierpienie cierpieniu nierówne, a życie nie jest takie proste, że znajdziemy sobie jeden złoty środek na wszystko i nie, jedną drogę idealną dla każdego, bo jesteśmy różni też i różną mamy emocjonalność, nawet taką z biologii wynikającą też.
0: Dokładnie, ale słuchaj, przepraszam, ale coś, co chciałbym podkreślić, bo może ja tak trochę mówię jakimiś ideałami, ale jestem daleki od jakiegoś tutaj kierunkowania rozwoju na stworzenie jednego idealnego człowieka, żebyśmy nie popadli w taki obłęd.
1: Nie posądzam cię to... o to, nie posądzam cię o to, żebyś nie myślał, tylko sobie tak, wiesz, staram się to zebrać do kupy, to o czym mówimy, nie? Ogólnie.
0: No, bo ja myślę, że jakby cofając się do tego pytania odnośnie o co chodzi w życiu, wiesz, jakby o sens życia, no bo to pytanie się będzie zawsze pojawiało. Myślę, że odkąd człowiek rozpalił ogień i zaczął się nad tym zastanawiać, czy tam jakiś inny proces złożony trochę bardziej przebiegł w głowie, no to pytanie po prostu zaczęło żyć i ono chyba nigdy nie umrze. To myślę, że wypadłem z toku myślenia. Słuchałem
1: jakiegoś mądrego buddysty ostatnio, który zapytany właśnie, jaki jest sens życia. Nie wiem, kto to był, już nie pamiętam, ale odpowiedział, że sensem życia jest istnienie.
0: Tak, wiesz, bo już wiem, o co chciałem powiedzieć, że może to nie chodzi o takie tworzenie idealnego człowieka, wiesz, co często już historia pokazała, doprowadzało do zguby, tylko to trochę jak takie... Może to nie jest zbyt przemyślane, co teraz powiem, ale to trochę jak rzucanie kośćmi i patrzysz, co ci wypada i właściwie tam różne rzeczy będą wypadały i trochę takie jest życie. To jest takie ciągłe sprawdzanie, co wypada i być może przez to, że mamy aparaturę do oceny tego, jesteśmy w stanie odrzucać te najgorsze rzeczy. I to chyba o to chodzi, żeby jakiś kierunek obrać i żeby on nie był radykalny na zasadzie, że chcemy tylko, żeby szóstki wypadały, no bo to jest, myślę, bardzo niezdrowe. Ale poza tym to jest coś takiego, co się dzieje, jest jakoś losowe, jakby, nie wiem, jakby wyobrażenie sobie, wiesz, bo to jest to niebezpieczne zjawisko, kiedy człowiek zaczyna myśleć, że może być Bogiem, a jak jest Bogiem, to znaczy, że jest w stanie nad wszystkim panować. No bo taka jest, myślę, jedna z bardziej powszechnych jakby teorii wizji Boga, które jest stwórcą i wszechpanem i tak dalej. Jeśli człowiek zaczyna się identyfikować z tym wizerunkiem, z taką postacią, no to już zaczyna się coś niedobrego dziać.
1: Też rzadko kiedy możemy jakąś jedną receptę na sukces, na dobre życie, na dobrą cywilizację wybrać. Z jednej strony powinniśmy żyć w zgodzie z naturą, a z drugiej strony z tą naturą walczymy i gdybyśmy tak całkiem zgodnie z naturą żyli, to byśmy, no nie wiem, siedzieli sobie nadal przy ognisku, w grocie, to byśmy żyli bardzo zgodnie z naturą i natura z jednej strony jakby narzuca na nas pewną konieczność bycia z nią związanym i życia według jej reguł, ale z drugiej strony niektóre jej reguły musimy łamać, żeby przeżyć, żeby nasze życie było spokojniejsze, bardziej bezpieczne, żebyśmy byli zdrowsi. No musimy z tą naturą, musimy jednocześnie ją kochać i szanować i brać ją pod uwagę, a z drugiej strony musimy się jej opierać i przełamywać ją, więc to tak znowu ciężko tutaj się zdecydować, w którym kierunku iść. Znowu ten balans trzeba jakiś zachować i zdrowy rozsądek.
0: A i to jest sztuka. Sztuka jest umiejętnością balansowania, wiesz. Tak mi się wydaje, że i to, co mówisz, że jakby wyrywając się z tych ram natury, jakby bierzemy w ręce odpowiedzialność bardzo dużą. W momencie, kiedy wychodzisz z jakiegoś systemu i zaczynasz być autonomiczny, zawsze bierzesz odpowiedzialność jakąś. A tu Grzegorz pisze odnośnie tego, że, bo faktycznie mogłem trochę wybrzmieć, jakbym próbował uzasadnić patologię tym, że raz na jakiś czas jakąś i powinniśmy jakby pozwolić, nie wiem, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, tej patologii funkcjonować. Wiecie, ja nie wiem, czy ja bym był w stanie uznać, że mogę zabraniać ludziom, że mamy gościa.
1: Tak, ale dokończ, adwokacie.
0: Ja nie wiem, czy ja mam prawo komuś mówić, jak ma żyć, czyli czy ja mam komuś prawo zabronić być tą patologią, tak już mówiąc w skrócie najprościej. To są takie dylematy, wiecie, bo jeśli zaczniemy komuś kazać żyć po naszemu, no to już będzie troszeczkę trąciło takim, no, dyktatorstwem, takimi raczej bardzo złymi rzeczami. No, to są te granice, nie? Mhm.
1: Dołączył Furiat, który chciał właśnie z adwokatem pogadać. Cześć, Furiat.
2: Cześć. No, widzę cię, Danielu. Okej. Okay. Dzisiaj nie smykasz po lesie, tak?
0: Nie, dziś nie łowię nocnych zwierząt.
2: Przepraszam, mogę jakoś to wyłączyć, ten kurczę, mój widok? Chciałbym to połączyć.
1: No, tam prawdopodobnie jak na przekreśloną kamerkę klikniesz, to się wyłączy wideo. Na ikonkę tam masz na dole, nie? Ja tu spróbuję... Nie, ja nie mogę tu wyłączyć.
2: Już?
1: Nie, no cały czas cię widać.
2: To nie chcę, żeby mnie widać było.
1: No i co? I klikasz tam w kamerkę? W ikonkę kamerki?
2: No klikam.
1: I nic.
2: No dobra, to nie będzie, niech będzie gdzie indziej. Przepraszam.
1: No dobra, ale to spoko. No to o czym chciałeś pogadać z nami?
2: O tym, o czym wy chcieliście mówić. O tym całym życiu, którego doświadczamy, prawda, cały czas i którego nie możemy jako tako zjeść. No oczywiście w cudzysłowie, bo chcielibyśmy jakkolwiek być władcami, prawda, nie wiem, życia swego ja i swojej przyszłości i swego mniemania w ogóle o rzeczywistości, prawda? Ale jednak nie, no bo zdarzają się pewne przypadki, wypadki, prawda? No, jak oczywiście tam jak to każdy mówi, no ktoś się poślizgnie i na przykład, prawda, wiesz, uderzy skronią gdzieś tam o jakiś tam mebel, no i nagle kogoś nie ma, prawda? No tak to bywa.
0: No ale... Furia, ale... Jeśli mogę coś wtrącić, wiesz, jakby nie ma nic złego w dążeniu do bycia panem swojego życia, gorzej jeśli to panowanie chcesz rozszerzyć na jakąś większą grupę ludzi, więc wiesz, człowiek się uczy pokory, ale jeśli ma jakiś taki cel, który trochę wychodzi ponad jego możliwości, to jest chyba pozytywne, bo wiesz, jakby to sprawia, że rozwój się jakiś dokonuje.
2: Oczywiście. I ja z tobą się całkowicie zgadzam, Danielu. Wiesz, można sobie rozszerzać swoje horyzonty i poszerzać swoje grupy, do których chcesz należeć, albo robisz swoją grupę, ale nie w ten sposób jak pan pastor Chojecki, no, który zrobił sektę.
0: No tak, ale tu wnosisz taki wątek, który myślę nie jest specjalnie znaczący dla większości ludzi. Nie jest to jakaś uniwersalna tutaj kwestia, którą warto... Pan Chojecki jest jakimś tam marginesem.
2: Ja myślę, że to jest bardzo ważny wątek, ponieważ właśnie większość ludzi, którzy załóżmy słuchają tego radia i ludzi, którzy słuchają albo tak mimochodem gdzieś sobie czegoś słuchają, pamiętaj, że wpadają w pewne kręgi, rozumiesz? Czyli tak zwane pewne sytuacje, które są tak zwaną strefą naszą. Nasz krąg musi być taki.
0: Ale słuchaj, śmiem twierdzić, że większość ludzi ma takie tendencje do poszukiwania grup. No, nocne radio jest takim, taką strefą, do której wpadasz i masz nasze i są nasi. To wszystko jakby jest elementem, wiesz, społecznego funkcjonowania, dlatego chyba aż tak wielkiej roli społecznej to bym Chojeckiemu nie przypisywał. Nie wiem, jest sens się nad nim tam...
1: No, nie wiem. Pastor Chojecki ma teraz jakieś sądowe sprawy.
2: Ja to bym go wsadził, wiesz.
1: Bo no, za obrażanie...
0: Nie interesuje zupełnie.
1: Za obrażanie katolików, tak? Byś go wsadził, bo ma teraz sprawy o to, że uraził uczucia katolickie, bo się śmiał z tego, że katolicy tak Matkę Boską wielbią, że nie rozumieją Pisma Świętego, bo tam, że tak wywyższają tą Marię, że ich wiara jest głupia, tak? I za to pewnie ci podpadł.
2: Nie, obraża, nie jest. Ma tak jakieś dziwne, defekacyjne, kurwa, swoje myślenia, wszystko do gówna sprowadza. No, jest dziwny człowiek, no. Przecież to widać, że to trochę ma w głowie nie tak, no. Jaki psychopata, kurwa, coś z tego jest, no.
1: No zachowuje się dziwnie, te jego jakieś piski, wrzaski, takie miotanie się, gadanie o gównie, wyśmiewanie wszystkich. Ja też go nie lubię, on jest niestrawny zupełnie, dla mnie przynajmniej.
2: I o to mi dokładnie chodziło, czy tam kogoś obraził. Ja tam nie życzę mu, żeby siedział, niech sobie żyje, tylko niech nie obraża.
1: No i jest sekciarsko faktycznie i to wpadanie w tą pułapkę sekty to bardzo częste dzisiaj jest. Widzę, że to sekciarstwo działa w wielu różnych uniwersach i u Chojeckiego, i u Olszańskiego, i Osadowskiego. Tam to w ogóle już taka sekta, że tam to się...
2: Sami kamraci, tak.
1: A sam Jabłonowski, on zaczyna mieć takie jakieś odzywki i taką manierę jak Hitler. On, ja na nich poślę pancernych, wyprostuję ich, kurwa, pancernymi. Ma tych swoich przydupasów. Furiat, naucz się w końcu, że nie mówimy jednocześnie, kurwa. Daj skończyć zdanie. Jak go słucham, to tak jakby Hitler groził, że wyśle gdzieś SS swoje i on chce mordować, on już mówi, kogo tam na szubienicę, kogo rozstrzela, jak przejmie władzę. Straszny człowiek, bałbym się takiego kraju, w którym rządzi taki Jabłonowski. To by była jakaś, jak za czasów Hitlera czy Stalina, toczka w toczkę, zupełnie to samo by było.
0: Jadę po bandzie, ale dla mnie to się nie różni specjalnie od patostreamerów i tych takich środowisk, które próbują, że tak powiem, zagospodarować część uwagi po prostu ludzi przed komputerami, przed urządzeniami. Nie słucham tego. Wiem, o kim mówicie, ale po prostu te emocje, które oni generują, już dawno temu mnie zniechęciły, bo jeśli widzę, że ktoś próbuje za bardzo gmyrać w mojej głowie, to znaczy, że jest jakimś złym człowiekiem po prostu.
1: No jest złym, to jest koleś, który cały czas gra na najniższych emocjach, na nienawiści, na nietolerancji, na wyśmiewaniu, na hejtowaniu. On właściwie by wymordował wszystkich, którzy mu nie odpowiadają, czyli homoseksualistów, Żydów, tych, którzy nie chcą iść na wojnę, są niepatriotyczni. On by wszystkich lał i zabijał. I nie wiem, ale ludzi to fascynuje. On bije rekordy oglądalności. I nie dziwcie się, że mnie trochę niepokoi Polska i to, w jakim... na jakim poziomie mentalnym są rodacy, bo widzę, co rodakom imponuje i co podoba się, co ma największą popularność. Czyli takie disco polo, jeśli chodzi o kulturę, krzykacze nienawistnicy typu Jabłonowski i patostreamy, tak? Śmianie się z chorego człowieka, który jest niepełnosprawny umysłowo. To tacy mamy być?
2: A który jest człowiek umysłowo niepełnosprawny? Który?
1: No powiedzmy, że Kononowicz taki, nie? No to jest ewidentnie...
2: I
1: ciągłe śmianie się z tego, że on jest głupawy, że on czegoś nie rozumie i takie dogadzanie sobie, wiesz, a ja jestem lepszy, to też nie jest dobre. kraj, kurwa, takich właśnie takiej, ale, krawiec, takiej no, patologii, tego, patostreamów, ludzie, naprawdę, nienawiści ludziom i szuri.
2: Myślicie, że Daniel jest bardziej wybitnym człowiekiem niż te wszystkie istoty, o których mówimy, i dlatego tutaj do tego radia dzwoni.
1: Dobra, zostawmy.
2: Porozumieć jak, jakby tak.
1: Zostawmy może tutaj lizanie się po jajkach, komplementowanie, kto tu jest fajny i za co.
0: Ale mi się najbardziej podobało to jako tako.
1: Jako tako na poziomie jesteś, dobra. Ale dołączył Dobrodziej, to oddajmy jemu głos na chwilę. Cześć Dobrodzieju.
0: Cześć Dobrodzieju.
3: No witam wszystkich. No tak właśnie mówicie tutaj o Wojtku Olszowskim, nie?
1: Lubisz go?
3: Także jako tego czasu właśnie obserwuję i nawet się pozwolę jego teksty, nie? Bo ma takie właśnie motywacyjne, nie? Że jak mi się tak powie, bo to w sumie zawodowy aktor, nie? I on ma właśnie takie, jakby to powiedzieć, ma takie właśnie manewry motywacyjne, żeby cię jakoś tam podbudzić w jakiś tam określony sposób, nie?
0: To chyba ale agitacyjny.
3: No. Tylko, że właśnie, kurde, mi się wydaje, że on za bardzo przesadza. No, za bardzo właśnie zagubił swojej roli.
1: Ale on w sobie ma w sumie coś takiego, co fascynuje. Ma jakąś taką właśnie charyzmę, on jest dziarski, on wydaje się człowiekiem takim lekarstwem czasami na ten popieprzony świat, tak. Nie? Że on chce takiego zdrowego świata, gdzie facet jest facetem, kobieta kobietą. No to ludziom się podoba często. No i to, że tam jest show, tam się dużo dzieje też. I dowcipkują
3: ja
1: sobie.
3: Myślę, że to jest... Myślę, dużo takie jest trochę udawane, nie? Nie gadam, że te emocje, które on na przykład na siebie wyraża, to może nie jest udawane, bo to jest... To płynie z jego samego siebie, nie? Ale jednak cała reszta, ta cała narracja, nie? Jego pobudki, na przykład polityczne, nie? Myślę, że to jest jak trochę taka jest kreacja, wszystko.
1: No nie wiadomo, na ile właśnie on udaje, a na ile to jest wszystko prawdziwe. Ciężko to stwierdzić. Mi się teraz wydaje, że on jest bardziej autentyczny, niż może nam się wydawać, że jemu faktycznie w sercu to gra, co on tam przedstawia, nie? Jemu i Osadowskiemu, że oni naprawdę tacy są, tak. Słuchaj.
3: A właśnie u Osadowskiego kurze jeszcze przedtem, bo on tam był bardziej...
2: To są
3: z Kotwinem było związane, nie?
1: Tak, Osadowski był takim pomocnikiem Korwina i pomagał mu tam w różnych...
3: Na bieżąco z tymi jego sprawami, nie? I także myślę tak, że to nie jest jakieś tam aktorstwo i tak dalej, ale już to cała reszta, nie? To na przykład jak są jakieś tam skrajne sytuacje, to na przykład to, co oni robią przed kamerą, to jest właśnie taka gra, żeby podbudzić właśnie nasze emocje, żeby kurde, żeby nie wiedzieć, że coś się dzieje, że trzeba działać. Ja to
0: popieram. Dzień dobry, słuchaj mnie?
3: Bo naprawdę.
1: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj! Kurwa, słychać cię! Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy!
3: Wiem, że macie różne poglądy i tak dalej, no ale wiecie o tym, że to nie jest jakaś tam szuria, tylko no naprawdę, w naszym kraju ludzie robią co chcą. I to na pewno nie są Polacy. To są ludzie, którzy kurde dostali... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć.
2: Miły człowieku. To nie są Polacy.
3: Właśnie.
2: To są przebierańcy. To są ludzie. To są sowieccy przebierańcy, ja, którzy mówią, że są Polakami.
3: Słuchaj mnie, bo nie dałeś mi dokończyć. To są ludzie, którzy dostali władzę w imieniu Polski, nie?
2: Nie,
3: to są ludzie, którzy dostali władzę w imieniu Polski. Ale to wcale nie są Polacy.
2: Jawne sztykaczki rosyjskie. Jawne. Rozumiesz?
0: Słuchajcie, myślę, że to jest konflikt, który może łatwo nie zostać rozwiązany.
2: Są agenci ukryci, są agenci jawni i są też szczekaczki. Oni należą do szczekaczek rosyjskich. Rozumiesz?
3: Tak. Ale wiesz... To, że on na przykład mówi w imieniu Polaków, to wcale nie świadczy o tym, że on jest Polakiem, nie? On po prostu dostał odpowiednią rekomendę, nie? że mówisz tak i tak.
1: No, Jabłonowski jest bardzo za Rosją, nie? Jest, on bardzo lobbuje tutaj jakieś rosyjskie interesy.
3: Tak,
1: ale dzisiaj wielu jest takich, którzy się nawet specjalnie nie kryją ze swoimi sympatiami, czy taki Olszański, czy no Gabriel, 12 tysięcy szabel, on też taki bardzo właśnie no, kocha tą Rosję.
3: Tak, ja właśnie sympatyzuję z Gabrielem, myślę, że ma dużo racji. Ale też tak nie do końca, nie? Bo tak się nie zgadzam właśnie z tym, jakby to powiedzieć, z tym rosyjskim prądem, nie? Myśli. Bo tak, myślę, że Rosja nas nie zaatakuje.
2: Ty ma dużo racji, Gabriel.
3: No, tak myślę.
2: Ale w czym ma dużo racji?
3: Wiesz,
2: chciałbym się zapytać, w czym mam dużo racji według ciebie?
3: Tak, tak. No, już się powiem. Myślę tak, że na przykład no, ma to pod względem rację, że na przykład Rosja nie jest do końca naszym wrogiem. Bo zauważ na przykład, kto rządzi Rosją. To co nie są Rosjanie.
2: To są morderca Rosjanie. Putin.
3: Tak.
1: Ogólnie to nie jest do końca, oligarchia jest pewna, nie? Rządzi raczej tak.
3: Tak, tak, dokładnie właśnie. Ale oprócz Putina tam są różne właśnie strefy wpływów, nie? Wiem o tym, że dla kogoś to się może wydać takie abstrakcyjne, że to jest jakieś tam szurskie i tak dalej, nie? Ale taka jest prawda, że jest taki kraj jak Rosja, to jest niby potęga, nie? Ale tak naprawdę, oprócz Rosjanów, tam są jeszcze różne strefy wpływów. Są Chińczycy, są Amerykanie, są Rosjanie, są na przykład Niemcy, no i oczywiście wiadomo kto. Żydzi.
0: Rzymianie,
3: no.
1: Może Polska powinna bardziej się trzymać z silnymi, robić interesy, różne zależności, a nie tak, że na wszystkich psioczymy i z nikim nie chcemy się bratać, bo z powodu na jakieś historyczne zaszłości. Jak się zastanowić, to cała masa krajów ma swoją ciemną historię, ma swoje ciemne karty historii. Polska też ma jakieś. I powinniśmy w końcu się jakoś odciąć od tego wspominania, od tego rozpamiętywania i zacząć coś wspólnie robić. Jak zostaniemy tak sami i sobie spalimy sobie wszystkie mosty, to będziemy w ciemnej dupie w pewnym momencie, no. Już jesteśmy.
3: Że nie ma czy tak trzymać narodowości, bo na przykład jak tak słuchałem ostatnio tego właśnie Lolaka, nie? Co ci właśnie ostatnio podsyłałem, nie? To mi tak zdał sprawę z tego, że kurde, tak naprawdę to my Polacy już dawno nie mamy nic do powiedzenia, nie? Także to są już inne strefy wpływów, nie?
0: Słuchajcie, będziemy w ciemnej dupie, a tymczasem reklama, słuchacie Nocnego Radia.
1: A co to miało znaczyć?
3: Nocne Radio. Nocne Radio jest po to, żeby sobie właśnie pogadać na takie różne tematy, nie? Nie mamy na tyle zasięgu, żeby dotrzeć na przykład do całej Polski, nie? My sobie możemy po prostu pogadać na różne tematy polityczne albo...
0: I też nie mamy takiego zasięgu, żeby dotrzeć do prokuratury. To warto podkreślić. Dla tych, którzy jeszcze zastanawiają się, czy zadzwonić, czy nie, jest okazja.
3: No, ale wiesz co, ja na przykład mam kontakt z prawnikiem, nie? I on na przykład na bieżąco nam wysyła sprawę do sądu, nie? I ci powiem tak, że jeszcze do 2 tygodni prawo było po naszej stronie. No bo na przykład, jak na przykład wysłała taki, podam przykład, nie? Że wyszła ta ustawa maseczkowa, nie? Wszyscy, nie?
0: Tak.
3: To jeszcze do 2 tygodni ona nie miała żadnej mocy prawnej, bo ona nawet nie była w dzienniku tych, jak to się gada? W dzienniku
0: ustaw?
3: Tak. Ale właśnie ostatnio weszła. Także teraz już trzeba jakoś tak lawirować między tymi, nie? Trzeba mieć jakiegoś znajomego prawnika, jakiegoś sędziego i tak dalej, nie? To już jest ciężka sprawa.
1: Ale czy to jest na pewno, czy jest w tym jakiś sens w tym takim nieustannym buntowaniu się przeciwko tym maseczkom? Czy to faktycznie,
3: no sensu,
1: czy to powinno
3: sensu,
1: być dla nas takie no super
3: tak,
1: ważne?
3: My się buntujemy przeciwko maseczkom, oni puszczą, kurde, na przykład szczepionki. Oni na przykład puszczą, kurde, jeszcze coś innego. Na przykład, podatek katastralny, nie?
1: No właśnie, i różne inne rzeczy, i podatki nowe, nowe haracze, inflacja, to są ważne sprawy. A maseczki, wiesz, no, prawda jest taka, że faktycznie wygląda na to, że groźny jest ten koronawirus, to nie jest... Nie zgodzę się tutaj, nie uważam, że to jest taka trochę mocniejsza grypa, bo straszne żniwo zbiera. Ale czekaj.
3: Czekaj.
1: Kiedy się co róż dowiadujemy, że ktoś znany odszedł na tego koronawirusa, kiedy są no, niezbyt ciekawe statystyki, no to wygląda na to, że to jest faktycznie zagrożenie i niektóre kraje sobie dobrze poradziły z tym, bo obywatele się dostosowali po prostu. A Polak ma w sobie coś takiego, ma w sobie takiego buntownika dla buntowania się czasami. Ja jeszcze rozumiem tych przedsiębiorców, że oni są rozgoryczeni, że się buntują, bo oni mają przynajmniej jakiś powód. Ale taki zwykły Szary Kowalski, który tak się psioczy, z policjantami się wykłóca, zakrzykuje ich tam, to wygląda to żałośnie często trochę. Takie buntowanie się, żeby niektórzy na tym niezły kapitał zbijają, bo był sobie jakiś tam działacz społeczny mało znany, miał 100 subów na YouTubie, a nagle on zaczyna z tego buntowania się żyć. Ma na Patronite taki sponsoring, że sobie świetnie żyje jeżdżąc i buntując się. Jest znany, noszą go na rękach, traktują jak bohatera. To ja przypuszczam, że większość z tych ludzi... Ale czekaj, już ci dodaję głos, daj dokończyć zdanie. Chodzi mi o to, że dla wielu tych ludzi będzie pokusa, będzie bardzo wielką pokusą to, żeby mówić nadal te rzeczy, które mówią, żeby się trzymać tej swojej linii, nawet jeśli sami zwątpią i stwierdzą, że to było bez sensu, będą grali po prostu takich działaczy społecznych, bo to jest ich sposób na życie. Oni często na tym zarabiają dużą kasę, noszą ich na rękach, są bohaterami. Kto z tego zrezygnuje, nie? Dziękuję, skończyłem. Mów.
3: Okej.
1: Dobrodzieju.
3: Tak, wracając do tego, co mówiłeś, nie? Na temat tej choroby, nie? Ale powiedz mi, kurde, tak wiesz, cofnąć się na przykład parę lat wstecz. Jak sobie pomyśl, czy przedtem nie było jakichś chorób? Nie było wirusów?
1: No, jest trochę prawdy, bo wiem, do czego zmierzasz, bo nie, wiele osób tak uważa, że to było z nami zawsze.
3: Ja
1: tak.
3: Szanuję tych ludzi, daj mi dokończyć. Którzy na przykład nie boją tego wirusa, nie? No bo wiadomo, kurde, nagle jest na przykład panika. Na przykład, wiesz, gościu na przykład otwiera telewizor i patrzy, o kurwa macie, koronawirus. Wszyscy umrzemy, nie? Wiesz, ja gościa szanuję. On ma prawo się bać. Oczywiście, kurde. No bo co? Otwiera telewizor i widzi, że jest śmierć za oknem, nie? I jako szanuję, że ma prawo się tego bać. To jest naturalny odruch, nie? Normalny.
0: Ale posłuchaj, co powiedziałeś. Otwierasz telewizor i jest śmierć za oknem. Tu jest dysonans jakiś. No właśnie, albo patrzysz w telewizor, albo za okno.
3: Chciałeś mi dokończyć, nie?
0: Ale wiesz, przepraszam.
3: Ci ludzie na przykład nie myślą, co jest na przykład dalej poza tym, nie? Że co, kurde? Dobra, no ludzie umierają i tak dalej, ale to co mamy dalej zrobić? Mamy kurde się zamknąć w domach, mamy się założyć na mordę kagańce i nie wyjść z domu? Nie, kurde, trzeba jakoś żyć, trzeba jakoś zarabiać, pieniądze. A jak zarobisz pieniądze, jak będziesz w domu cały czas, nie? Dobra, można zarabiać przez internet, no ale do jakiego stopnia, nie?
1: No i nie każdy może, no różne są zawody.
3: Tak,
1: no przede wszystkim nasz rząd nie dał rady tutaj.
3: Jest w stanie wyrobić właśnie, żeby zarobić na przykład z domu, nie? No.
1: Przede wszystkim rządy są właśnie od tego, żeby w takich sytuacjach się zająć obywatelami, żeby sterować lockdownem odpowiednio, odpowiedzialnie, żeby pomóc, żeby użyć jakichś rezerw, żeby ludzie mogli po prostu zostać w tych domach, żebyśmy jakoś przeżyli ten lockdown. I w sytuacji, kiedy oni są najbardziej potrzebni, ci rządzący, to oni dają dupy. A jak nie są potrzebni, to oni się zajmują wszystkim i życie nam będą układać i modelować. I czy wolno od przodu, czy od tyłu. I czy zakazać tego, czy tamtego. Jak mają się, jak powinni siedzieć cicho i się nam nie wpierdalać do życia, to oni to robią. A jak nadchodzi sytuacja, kiedy faktycznie, kiedy faktycznie powinni zacząć działać, to oni to robią nieporadnie, nieodpowiedzialnie, marnują pieniądze, nie potrafią się tym zająć po prostu. Okazują się bandą idiotów, która tego nie ogarnia wszystkiego. No, tyle.
2: Tak, tak. Panowie, ale krawiec. Dobrze, ja wam powiem tak.
3: Się odniosę.
1: Dajmy
2: ostatnio, tak?
1: Tak, tak.
2: Powiem, że dzisiaj zmarł DMX, mój ulubiony raper.
3: Okej. Okay. Teraz się odniosę do tego, co mówił krawiec, mogę?
1: Proszę.
3: Bo tak, bo ty mówisz, że dobrze, żebyś na przykład mi zaopiekował rządnie, bo płaci mi podatki i tak dalej, nie? Ale wyobraź sobie taką sytuację, jakbyśmy na przykład płacili o połowę tych podatków mniej, mieli te pieniądze dla siebie. To co? Potrzebują jakiejś opieki jakiegoś tam rządu?
1: Nie, nie.
3: Mamy pieniądze dla siebie.
1: Ale wtedy by ci, którym się nie chce robić, że mieli krucho i słabo.
3: No ale
1: i,
3: właśnie. No,
1: I nie głosowaliby na PiS. No, właśnie, PiS by
3: do tego zmierzajmy, nie, że jak ktoś jest kurde nie robem, nie chce się mu robić, tylko czeka na nie wiadomo co, no to trudno. Więc możemy sobie robić jakieś tam zbiórki na niego, możemy mu pomóc, ale z własnej woli. Nie żeby to było, wiesz, z naszej kieszeni. Ale jak ktoś na przykład zarabia, podejmuje na przykład jakąś inicjatywę, to po co go kurde dopierdolać takimi podatkami, jak mamy teraz, nie? No. Krawiec. Sam wiesz, ile na przykład odprowadzasz za głupie radio, nie? Ile pieniędzy, nie? Jakbyś miał z tego na przykład połowę mniej.
1: Ja.
3: Kurde macie. Już byś żył kurde po swojemu. Ja wiem na przykład na swoim przykładzie, nie? Ja też mam taki kurde niby taki prosty handel. Ale wiemy na przykład, że jakbym płacił podatków nawet w tą głupią połowę mniej, to kurde, to już robię co chcę.
1: Okej, okay, czy adwokat chciał coś skomentować? Muszę tak. Trochę tutaj głosy dajmy przy... Głosy, no. Muszę trochę oczywiście. Głosy przydzielać, bo jest nas trochę na antenie.
3: No, dajmy.
1: Adwokat, chciałeś coś dodać, coś skomentować? Adwokat chyba... poszedł. Okej, okay, w takim razie dołączam dzwoniącego Gandalfa, który się tutaj dobija już od pewnego czasu. Jest z nami Gandalf.
3: A wiecie co? Ja was opuszczę na jakieś 2 minuty, okej?
1: Okay? Wiesz co, ja myślę, że będziemy się powoli już rozłączać, bo powoli się zbliża koniec audycji, więc będziemy się już żegnali raczej. Dobrodzieju. No ale może zobaczymy. No dzisiaj coś donate'ów nie ma, to mi się tak nie czuję motywacji wielkiej, żeby tu siedzieć do bladego świtu. Ale zobaczymy, może coś się w tym temacie zmieni. Okej, okay, to ja zwalniam antenę w takim razie. Trzymaj się, dobrodzieju, do następnego. Hej, hej.
2: Okej, okay, cześć, hej.
1: Okej, okay, a co powie nam Gandalf?
4: Ja chciałem taką rzecz powiedzieć, że mnie tak denerwuje w tej Polsce, że jak są takie czasy, jakie są i mamy tego całego wirusa, ludzie wierzą, nie mnie to oceniać, ale u nas w Polsce nie ma w ogóle opinii ekspertów. Opinię publiczną kreują politycy, księża. Jest taka dziwna zasada, nie znam się, to się wypowiem. A tak naprawdę osoby, które mają coś w tym temacie do powiedzenia, siedzą cicho i w tych mediach głównego nurtu nie można ich w ogóle usłyszeć, bo ja sam osobom nie jestem, która się zna na zdrowiu, na jakiejś tam fizyce kwantowej w takim stopniu, żeby się móc na ten temat wypowiedzieć. Dlatego bym oczekiwał, żeby ktoś mi to po prostu po ludzku wytłumaczył, powiedział, dobra, jest taki, tak, musimy albo nie musimy się tego bać. Ale że była to osoba, za którą stoją jakieś tytuły naukowe, jakieś tytuły, jakieś prace naukowe, a nie, że ja słyszę od tego czy drugiego, jest pandemia, jest źle, nośmy maseczki, bo mnie takie coś nie zadowala.
1: No tak, tak, zgadzam się w zupełności. Zbyt mało ekspertów, zbyt wielu aparatczyków partyjnych, jakichś pseudoekspertów, którzy mówią to, co im napisano na kartce. To nie jest zdrowy świat, zdecydowanie.
0: Nie wiem, kiedy wypadłem nawet.
1: No, ja myślałem, że w ogóle, że sobie oddaliłeś się po angielsku, bo tak patrzę, nie ma adwokata.
0: Nie, zadało się pytanie, ja zacząłem gadać i nie słyszę odpowiedzi, żadnego tutaj potwierdzenia. Nie, coś rozłączyło.
1: No, coś
0: rozłączyło. Za dużo miałem do powiedzenia. A coś w ogóle mówiłem, czy już tylko tak po pytaniu uciekłem?
1: No, już nie było po pytaniu nic. Już
0: A,
1: cię nie było.
0: Zmienić wersję teraz odpowiedzi. Skoro ktoś mi dał do zrozumienia, że źle powiedziałem. Co ja o tym myślę? Czy coś mogę skomentować? Słuchajcie, no myślę, że sytuacja, która w tej chwili zaistniała, dla mnie to jest taka realizacja idiokracji, no niestety. Wierzymy w to, że woda w kranie powinna być napojem izotonicznym i tyle. I już jest po nas, nie? Potrzebujemy bohatera, który gdzieś w kapsule jest zamrożony i trzeba go tylko odnaleźć i musi nam wytłumaczyć z powrotem, na czym polega życie.
1: No tak,

0: widzę człowieka na rowerze w masce, nie? Dla mnie to już jest, dla mnie to godzi w pewne, no przestaję wierzyć w ludzi po prostu.
1: Ale no. sami policjanci mówią, że na rowerze można jeździć bez maski.
0: No to jakie byś miał przemyślenie?
1: Ale patrzę i widzę, że jednak jeżdżą w tych maskach na rowerach. No nie wiem.
0: Ja w ogóle bym eksperyment, trochę idąc tutaj tokiem myślenia Etama, bym zrobił, bo są te aparaty do mierzenia poziomu tlenu w organizmie i bym sobie zrobił doświadczenie, taki spacer z maską i bez maski na świeżym powietrzu, nie? Czy to ma jakiś realny wpływ na poziom tlenu? Bo nie wiem, czy ktoś taki...
2: Na pewno ma, no. Jesteśmy mniej dotlenieni, jak chodzimy ciągle w jakichś maseczkach, a z kolei niedotlenienie mózgu sprawia, że stajemy się coraz tacy głupsi, no. Słabiej pracuje mózg.
0: Wiecie, skoro problemem COVID-a, przynajmniej w jakimś tam stopniu, jest to, że mamy problem z dotlenieniem organizmu, to no to jak się mają do tego maski? Poza tym, jeśli chodzi na przykład o kierowców, ja nie rozumiem. Ja na przykład nie ufam kierowcom jeżdżącym w maskach, nie? Bo dla mnie to jest potencjalne zagrożenie na drodze. Człowiek, który nie dotlenia się w momencie, kiedy powinien mieć maksymalnie sprawny umysł.
2: No, z drugiej strony można powiedzieć, że ktoś, kto z takim uporem nie chce założyć tej maseczki, to też z nim nie do końca wszystko może być okej, no bo widać, że to jest ktoś, kto ma w dupie innych raczej, skupia się na sobie. Ktoś być może nieodpowiedzialny, no te maseczki coś tam dają, mniej tej śliny leci na innych. Spróbujcie sobie kiedyś się przyglądnąć, jak cały czas jak się z kimś gada, to się pluje, tylko my tego nie widzimy w normalnych takich warunkach atmosferycznych, ale jak się zrobi jakiś kurz, jak stoimy gdzieś tam w ciemnym pomieszczeniu, zakurzonym pod światło, widać ile tej śliny leci w kierunku naszego rozmówcy co chwila, no i wiadomo, że jak mniej plujemy na kogoś tą zarażoną śliną, no to zmniejszamy znacząco ryzyko zakażenia kogoś, nie tylko chronimy... Myślę, że trochę i siebie i kogoś chroni ta maseczka. To nie jest tak, że to chroni tylko innych przed nami, ale też nas też trochę, bo... A tak, ale pewności nie mam. Dzisiaj ciężko jest dotrzeć do wiarygodnych informacji. Jest taki zalew...
1: Ambiwalenty mam stosunek do tego wszystkiego, naprawdę. Sam już nic nie wiem. Sam nic nie wiem.
2: No wszyscy jesteśmy trochę tacy skołowaciali chyba, nie?
1: No...
2: Jaką mamy gwarancję, mówi do nas jakiś mądry pan doktor, jaką mamy dziś gwarancję, że to nie jest jakiś aparatczyk kolejny, któremu czy zapłacono, czy należy do partii, czy mu coś Kaczyński obiecał, no jaką mamy gwarancję? Jaką mamy gwarancję, że ten mądry pan się też nie myli po prostu, no. Strasznie mało jest, jakoś tak zaniedbano w ogóle badania nad... No, jak my się teraz dowiadujemy, że słońce i promieniowanie ultrafioletowe ma zgubny wpływ na koronawirusa, to czemu my się o tym dowiadujemy, nie wiem, ile ta pandemia już trwa, półtorej roku? Czemu po takim czasie takie rewelacje nagle od naukowców wychodzą? Czy to nie powinno błyskawicznie być jakoś zbadane i nagłośnione? Czemu po takim czasie się dowiadujemy takich...
0: Ale to się zmieni, Krawcze. Ja myślę, że za jakiś czas znów będzie jakaś inna teoria. Ja myślę, że to już zostało gdzieś tam opisane, że chodzi o to, żeby nie było stałych w twoim życiu. Nie powinniśmy mieć pewników w życiu. Rzeczywistość musi się zmieniać i chyba nawet Huxley też o tym wspomina w Nowym Wspaniałym Świecie lub może jest to w 84. Wellsa, tak? Dobrze mówię?
2: Tak.
0: No, ale nie możemy mieć stałych rzeczy w życiu, dlatego to wszystko się będzie zmieniało cały czas. Dziś mówisz to, a za pół roku będzie inna teoria. Że jednak oddychanie świeżym powietrzem
2: nie Wellsa, tylko Orwella.
0: Orwella, no właśnie. Nie wiem, czemu ciągle z tym Wellsem jakimś wyskakuje.
1: Ale wiesz, przytaczam. Dawidzie, przepraszam, Danielu, wiesz co, iść

0: w ten sposób będziemy rozumować, to naprawdę pójdziemy w całkowity relatywizm. No. Jeżeli naprawdę będzie wszystko takie, jak będziemy patrzeć ze swego punktu widzenia, ze swego siedzenia, no. Czyli nie będzie aksjomatu, nie będzie prawdy faktycznej, nie będzie dogmatu, nie będzie, prawda, pewnych rzeczy stałych, tylko wszystko będzie...
1: No tak, ale to co mówię, to jest pomysł...
0: Czyli może jeśli wszystko będzie płynne, to załóżmy, to też możemy sobie świadomie w percepcji sobie ułożyć, że jeśli to jest wszystko płynne, to możemy żyć w iluzji, no więc jest to wszystko do ich chodzi do absurdu, no nie wiem.
2: Furiat i jego myśli rozmyte. Furiat to tak często tak, no wszystko jest takie i to ze wszystkim wszystko i jak to jest, że to tak jest, to ja nie wiem, no po prostu...
0: Nie, no trzeba zrozumieć po ludzku, trzeba zrozumieć my myśli i wszystko.
1: Furiat rozchodzi pytania, zadaje mu się pytanie, on odchodzi od ciebie, myśli, wraca i się pyta, jakie było pytanie.
2: Dobra, panowie, to wietrzymy antenkę powoli. Wietrzymy antenę powoli, tak więc coś na koniec, jak chce się tutaj jeszcze...
1: Giniemy!
2: Jakiś morał na koniec.
0: Zrywaj mnie szybko.
2: Morał Himena na koniec jakiś. Pamiętajcie, dzieci.
0: Raz, dwa, trzy. Bądźcie wy. I to wszystko.
2: Raz, dwa, trzy, bądźcie wy. To taka myśl, takie przesłanie Furiata na koniec. Raz,
0: bardzo
2: dwa, trzy.
0: Mądre. Dobra.
2: Tak, zgadzam się w zupełności, Furiacie, z tobą. Bądźmy. To, też się zgadzam z Furiatem. Cześć.
1: Ja mam takie przesłanie do was, drodzy słuchacze, tu i tam, w ciężarówkach pochowani, czy pod kołdrami, że nie róbcie czegoś, w co nie wierzycie w życiu.
2: A może bardziej wiedzmy i sprawdzajmy, a nie wierzmy.
1: Nie. Wiara, która wynika z doświadczenia, z nauki. Chodzi mi o taki pakiet, a nie tam wiarę taką, która wynika z emocji. Czy z... Jeśli w coś nie wierzycie...
2: Tak?
1: No nie, to ty dokończ.
2: Nie, no może bardziej tak, takie przesłanie, żeby czasem jednak zaufać mimo wszystko intuicji i może od tej strony wiara, taka, że coś czujemy, nie? Intuicja nie jest taka zła i często nam może uratować dupę. Myślę, że jest trochę niedoceniona też intuicja, bo to ale trzeba jej z umiarem używać, nie wszystko, no, znowu ten umiar jakiś, taka intuicja zdroworozsądkowa, jest coś takiego? Myślę, że jest chyba.
1: Kagibierut tu się śmieszkuje na czacie, do ciebie kiedyś zadzwonię, człowieku, to zobaczymy. Ale wiesz co, nie, chodzi mi o taką wiarę, która wynika z twoich przekonań, taki coś, z czym się identyfikujesz. I to nie jest wynik emocji. I, wiesz, bo ty takie masz dążenie, nie twierdzę, że to jest złe, takie do wypośrodkowania. Prawda, do wypośrodkowania. Prawda jest pośrodku, wiesz. Ble, ble, ble, ble. Nie oceniam tego. Może ja się mylę, może ty gdzieś błądzisz. Ale w niektóre rzeczy wierzymy. Jeśli wierzysz w miłość, to broń tej miłości. Przecież tego ci nikt, wiesz, nie podważy. No, kto ci podważy miłość? I są też inne kwestie, w które wierzysz i myślę, że mamy prawo do nich. Musimy sobie sami tą granicę ustalić i walczyć o to i tyle. Bo inaczej pod butem skończymy i krawiec te wszystkie twoje lamenty i te jeszcze, że tak powiem, lamenty nad rzeczami, które gdzieś tam na horyzoncie się jawią dopiero i się zbliżają do nas. Kiedyś się urzeczywistnią, jeśli nie powiemy, wiesz, tego, co myślimy naprawdę.
2: Dobra.
1: Trzymaj się, hej.
2: Cześć. Dobra jest zupa z bobra, a jeszcze lepsza z odbytnicy wieprza. A Grzesiek przygotował tutaj ten od pizzy, taką wizualizację. Widzicie na ekranie właśnie. Ciężarówka reklamująca nocne radio. Ale fajne hasło nawet się tu pojawiło. Bez muzyki, bez cenzury, bez normalności. No, może takie hasło bez normalności mogłoby zachęcić. Nawet dzisiaj taka moda jest na bycie szalonym, postrzelonym, nienormalnym. Każdy się deklaruje, że ja jestem wariat. Ale z ciebie wariat. O, dzięki, nie? Każdy chce być wariat dzisiaj. Nikt nie chce być normalny, nikt nie chce być stabilny. Każdy chce być wariatem dzisiaj. Ciekawe, skąd taka moda na bycie wariatem. Robercie, jak masz ochotę jeszcze zadzwonić, to proszę bardzo. Roberta pytałem tutaj, czy jest trzeźwy dzisiaj, bo z Robertem też to różnie bywa, tak jak i z furiatem. To napisał, odpisał częściowo. Częściowo jestem trzeźwy. Bardzo ładna odpowiedź. Bez muzyki, jak już. A jak ja powiedziałem? No, bez muzyki. Bez muzyki, bez cenzury, bez normalności. To są ludzie nienormalni. Nocne radio. Za późno się włączyłem, ale pozdrawiam, pisze Robert. No okej. Powoli audycja zmierza ku końcowi, myślę. No, znowu będzie, że krawiec pazerny, że wyrachowany, że Żydek i całe te, że nie ma donate'ów, to sobie idę, ale no tak to trochę wygląda, no wiecie, można, jak już mi się nie chce, to trzeba jakoś stymulować i sprawić, abym się poczuł jak w pracy, że jest obowiązek i trzeba zostać jeszcze trochę, nie? Bo ktoś tam rzucił. No tak trochę z zazdrością patrzę na takiego Rafoniksa, który powiedzmy robi sobie streama i daje taki cel. Szybka dyszka i zbiera sobie 10 tysięcy. No i tam i zebrał już tam 7, nie? Jak włączyłem akurat i on jeszcze tak całkiem normalnie to traktuje. Dla niego to nie jest nic nadzwyczajnego zebrać sobie te 10 tysięcy na streamie, nie? Niezły wynik, prawda? No nieładnie jest zazdrościć w sumie, ale trochę zazdroszczę. Niech będzie, że jestem zazdrośnikiem. Jeśli chodzi o logosy w ogóle Nocnego Radia, to muszę gdzieś na stronie zrobić taki dział, w którym będzie można ściągnąć, w którym każdy będzie mógł ściągnąć sobie logosy dobrej jakości, bo ludzie teraz, no, biorą sobie to logo ze strony, nie? Ono jest, nie od tego ono jest, nie od tego są oni, no. To musi być lepszej jakości logo. Okej, jest dobrodziej? Halo, dobrodzieju? No, to taki... To taki... Słucham? Co mówisz? Halo?
3: No,
2: co? No, witam na antenie. Zadzwoniłeś?
3: Właśnie dzwoniłem, bo tam... By taką ciekawą rozmowę mieć z wami, nie?
2: No i co dalej? No, nie wiem, albo słuchasz z opóźnieniem na YouTubie i się nie rozumiemy, chyba się rozłączył dobrodziej. To taki dziwny telefon od dobrodzieja. No nic, szybka dyszka wpadła, ale zdzierają przy wysyłaniu SMS-em, słuchajcie, wygląda na to, że połowa z tej dyszki poszła po prostu na prowizję. Dlatego chyba nie polecam tego sposobu wspierania SMS-em, no bo jak byk. Wpadła dyszka od KKK, dzięki wielkie, a widzę, że mam 5 zł i 10 groszy z tego. Straszne zdzierstwo. No ale to cóż, takie standardy, nie? Sobie wprowadzili zdziercy. Ach, nie podoba mi się takie zdzierstwo. Pewnie jakaś izraelska firma za tym stoi. Już nie chcę mówić, znowu będzie, że antysemityzm, że to, że tamto. No. Kurde, brzuch mnie boli. Za dużo energy drinków wypiłem. Dobra, to spróbuję głos? Jeszcze raz odebrać. Dzisiaj. Dobrodzieja. No cześć, dobrodzieju. Czy tym razem się słyszymy? Halo? No, spoko. Witam na antenie. Dobra, coś z dobrodziejem nie mogę się już dogadać. Może już ta pora, ale za to jest Robert na antenie. Cześć, Robercie.
4: No witam. Za późno się troszeczkę włączyłem, ale włączyłem się jak tutaj perioratywnie wypowiadał się adwokat i mnie to strasznie zbulwersowało. No ale już nie chcę się do tego odnosić, no bo to chyba będzie bez sensu, bo już kończysz audycję. W innej kwestii tak zadzwoniłem, nie? Już miałem nie dzwonić. Polecam inny sposób komunikacji pieniężnej ze słuchaczami. Mogę podpowiedzieć?
2: No pewnie mi podpowiesz, że tak jak tutaj napisał Euronom, że Rafoniks to pokazuje siebie przynajmniej i robi miny. No to przepraszam, jeśli ktoś tutaj przychodzi oglądać sobie śmieszne miny i chce mnie oglądać, a nie słuchać, to może pomylił radio trochę. To nie takie media.
4: W innej kwestii, Krawiec, bo ty tam masz jakiś tip i coś takiego, nie? Mm. Mi chodzi o system przekazywania. Czy mogę podpowiedzieć?
2: No proszę bardzo.
4: No właśnie, bo ty masz na przykład jakiś tam numer telefonu, prawda?
2: No mam.
4: No właśnie. I nie chcesz na pewno go ujawniać, prawda?
2: No to raczej nie.
4: No właśnie. To bierzesz sobie jakikolwiek numer, no nie wiem, jak nie umiesz tego zdobyć, to ja ci jakąś tam kartę podeślę i w tym sensie, że podajesz ten numer telefonu i każdy słucha się jako przekazanie blik. Klika, pieniądze anonimowo przychodzą na twoje konto i nikt żadnej prowizji nie bierze. No wiesz co to jest, wyślij pieniądze blik. Znasz ten system?
2: Tak.
4: No właśnie, bierzesz jakikolwiek numer, podajesz, tylko ten numer musisz mieć na siebie jakby, nie? Zarejestrowany w banku i tak dalej. Nic, żadne tipi, żadne opóźnienie w momencie, gdy ja ci wysyłam, wyślij dla Krawca 500 zł blik i za jedną, półtorej sekundy przychodzi do ciebie.
2: No to samo, ale jest numer konta, wiesz, na stronie nocneradio.pl w dziale Wspieraj. Można przez PayPala też płacić, to też prowizji nie ma wtedy, no to jest najlepszy sposób.
4: Ale zobacz, jak to dla przeciętnego takiego słuchacza jest trudność. On musi wejść do banku, on musi wpisać twój numer konta, skopiować i tak dalej. A tu tak, w książce telefonicznej, w każdym telefonie wpisuje twój numer, na który może przesłać blikiem. Klika i jest.
2: A wiesz co, Robercie, myślę, że jak ktoś chce, to znajdzie łatwy, prosty sposób i nie ma co tutaj, wiesz, jakoś zbytnio się rozwodzić. Dla chcącego nic trudnego. Ja tutaj sprawdzam, jakie są metody w ogóle płatności w tym Tipli. Jest SMS przelew, jest też zwykły przelew. No, można wejść na to Tipli, tam masz przelew zwykły i też masz blik, widzę tutaj do wyboru, też jest blik. Nawet
4: tak,
2: nie...
4: jak ja tobie wysyłałem, to właśnie ja korzystałem z tego blika, nie? Pek i poszło.
2: No to, tak. No to jest wszystko, co trzeba na tym Tipli.
4: No tylko tyle. No chciałem dużo, dużo dzisiaj powiedzieć, ale myślę tak sobie, za późno się włączyłem do audycji, no jestem tak pół na pół, tak jak powiedziałeś, a z adwokatem przynajmniej to, co końcówkę słuchałem, to się w ogóle nie zgadzam, ale myślę, że to chyba nie na mój dzisiejszy dzień, żeby to polemizować z tym, bo musiałbym od początku posłuchać jego wypowiedzi, a w trakcie, wiesz, to jest takie, włącza się do audycji, jest emocja, a ja już się nauczyłem, że to trzeba powstrzymywać emocje, prawda?
2: No to też różnie chyba bywa z tymi emocjami. Czasami nam coś dają, ale często nam odbierają też jakiś zdrowy ogląd sytuacji. Właśnie nerwy biorą górę, zbyt nerwowo reagujemy, nie? I się psuje troszeczkę. Dzięki za donejcika. Kto tu wpłacił? Nocny Prinz Filip. Nocny Prinz... Książę Filip. Dyszka. Dzięki. Szybka dyszka na 99. urodziny. No aż taki stary nie jestem. Przepraszam bardzo.
4: A właśnie, kurde, ten mąż królowej dzisiaj zmarł, także cześć jego pamięci. To ja zrobię jeszcze tak. Jak Krawcze będziesz poprowadził audycję, nie wiem jeszcze ile, to ja będę teraz wiernym słuchaczem. Jeżeli coś się wydarzy, to wtedy zadzwonię, a na razie nie przeszkadzam. Także pozdrawiam i jestem wiernym słuchaczem.
2: Dzięki. Trzymaj się zatem, Robercie. Okay. Do usłyszenia. Hej.
4: Hej.
2: Robert, jaki dzisiaj miły, sympatyczny. Dobrodzieju, może już następnym razem pogadamy, już było tych telefonów sporo dzisiaj od ciebie, nie to żeby się źle gadało, bardzo fajnie się gadało, ale dajmy szansę innym, może ktoś inny jeszcze będzie chciał zadzwonić, a będzie się na przykład krępował, bo już na antenie są znowu tam 2-3 osoby, to chwilkę poczekajmy i dajmy może tutaj odpocząć komputerkowi, czy jak to zdałem się... No, tym bardziej, że coś nie mogliśmy się dogadać, nie było tam słychać, więc myślę, że te problemy techniczne będą się dalej ciągnęły dzisiaj. No coś tam ci się zepsuło, od internetu ci urwali całe te, czy coś. No i jak są te problemy, to dobrze jest odczekać, a nie tutaj po raz kolejny. Halo, halo, halo, halo, a teraz halo. Poza tym, no wiecie, w innych radiach są nawet takie zasady, w którym to radio, no u na przykład u Jabłonowskiego, że nawet nie można drugi raz dzwonić, oni tego bardzo pilnują, jak ktoś drugi raz zadzwoni, to go tam opierdolą, no a tutaj no to już też jakiś bym wprowadził taki limit, że dzwonimy powiedzmy do 2-3 razy max, nie? No a nie tam po 10 razy, ale to tam mówię bez żadnej spiny, nie? Żeby tam się nie obrażać, czy coś, po prostu, no jakiś tam taki wprowadziłbym limit, żeby tego, wiecie, żeby tego radia tak nie traktować jak domofonu, nie? No ale dzisiaj i tak wiele osób odbierałem po 3, po 4 razy, myślę, że nie jest źle. Zastanawiałem się też ostatnio nad przeznaczeniem. Czy istnieje coś takiego jak przeznaczenie? I takie rozkminy w ogóle typu właśnie dlaczego jesteśmy tym, kim jesteśmy, a nie jesteśmy kimś innym. Czy ktoś inny, jak się kiedyś urodzi, to może to będziemy my w innej postaci. To takie myśli tego typu, wiecie, takie filozoficzno-egzystencjonalne, związane z bytnością, ze świadomością, to one potrafią wręcz tak mózg zawiesić na chwilę, nie? Że coś nam się tam przegrzewa. To są bardzo takie pytania pułapki trochę. Wpadamy w jakieś takie bagno. Masz na te twoje głupoty tamtego KKK napisał. Masz. No, dzięki łaskawy panie. Dobry pan, bo dał. Dzięki. Nie pogardzę. No. Tak często chyba się zastanawiamy nad tym, czy życie dla nas układa jakiś scenariusz, nie? Czy ktoś nam ułożył jakiś scenariusz? I raz jesteśmy bardziej przekonani w tą stronę, że no być może to coś. Tak to życie dziwnie wygląda, jakby ktoś nam napisał jakiś scenariusz, a innym razem zupełnie. Nas to jakoś odpycha taka wizja i myślimy sobie, jaki tam scenariusz, wszystko się dzieje tak chaotycznie, tyle nieszczęść, tyle jakichś głupich wydarzeń, których spokojnie mogłoby nie być, takich bezsensownych, bezsensowne śmierci, bezsensowne tragedie. I w rezultacie nie wiem, jak to jest z tym scenariuszem, z tym przeznaczeniem.

0: co z pomysłem, aby zabić Boga, z akcją pod tytułem Zabijamy Boga. Był taki pomysł w Nocnym Radio. Trzymamy się planu? Chcemy zabić Boga? Dać mu, utrzeć mu nosa? To jest oczywiście trudne zadanie, nie? Ale może coś wymyślimy. Były tutaj różne propozycje. Można by tego Boga w jakiś sposób sprowadzić na ziemię, żeby jego moc zmalała. Można by o nim zapomnieć, żeby stracił moc z powodu małej ilości wyznawców. Można by się przenieść jakoś w czasie i przestrzeni, nie wiem. Taka piosenka mi chodzi po głowie. Nie damy, by nas gnębił Bóg i dzieci nam bierzmował. Ja bym w ogóle z Bogiem chętnie się rozmówił na temat jego pracowników, jego firmy tutaj na ziemi. Czy on bierze jakąś odpowiedzialność za swoich pracowników tych w czarnych sukienkach? Czy jakoś się poczuwa? Bo jak no wiecie, jakieś do jakiejś firmy idziemy, no to tam zawsze prezes, szef ma jakąś odpowiedzialność na nim ciąży, on odpowiada za swoich pracowników, nie? Albo jakaś firma. No a czy ten Bóg tutaj nie powinien być też odpowiedzialny za tą swoją służbę naziemną tutaj? Za ludzi, którzy twierdzą, że go reprezentują i nie wygląda na to, żeby jakoś Bogu to nie pasowało, bo Kościół prężny, dziarski, wpływowy, odporny na różne kataklizmy, zawsze trzyma to ze wszystkimi, z którymi warto trzymać. Nawet czasami w obrębie tego kościoła jedni księża będą święcili armaty nazistom i błogosławili, drudzy będą kogoś innego tam wspierać, stronę przeciwną, aliantów na przykład, nie? I to tak Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. No i Bogu chyba to odpowiada, skoro ich nie zlikwidował w jakiś sposób, nie pokarał jedną z tych może biblijnych klęsk jakichś, nie? Że piorunem pierdolnąć, fireballem, nic z tych rzeczy, trzymają się nieźle. No, tak więc chyba ich wspiera, no a jak ich wspiera i się z nimi identyfikuje, no to powinien też jakąś odpowiedzialność brać, nie? Za to wszystko. Dobra, powoli będę kończył chyba. Już w pół do drugiej, nie musimy zawsze siedzieć do bladego świtu, nie? Żałuję, że dzisiaj nie zostawiłem sobie tej flaszki, na którą wczoraj się skusiłem. Nie zostawiłem sobie na dzisiaj, bo może bym jakoś się rozruszał i nabrał wigoru po wychyleniu paru głębszych. Zauważyłem, że po wypiciu paru głębszych bierze tak gadaczka się włącza. To znaczy chętnie bym se z kimś pogadał. No, inna sprawa, że jakość takiej rozmowy może być niekoniecznie wysoka. I się robi taki mrukliwy, wódczany kompan jeszcze zadzwoni tu do radia jakiś. Jeden z wielu, bo w sumie no tak w Nocnym Radio powiedziałbym, że tutaj wielu nie wylewa za kołnierz. No dobra, odbiorę jeszcze dobrodzieja, może teraz, skoro nikt inny nie dzwoni, to damy jeszcze szansę dobrodziejowi. Dobrodzieju, czy teraz się słyszymy?
1: No właśnie. Nie witam cię zawsze.
0: No ja też ciebie.
1: No właśnie to. Tak mówiłeś na temat tych różnych wierzeń, nie?
0: No, powiedzmy. No i co? Do rzeczy, do rzeczy, szanowny dobrodzieju. Adrem. I co powiesz?
1: Adre. Okej. Okay. Jak mnie zapłyniesz. Właśnie powiedz tak, że ja sobie już miałem taki właśnie kryzys taki ogólnie swojej wiary i tak dalej. Tak szukałem właśnie odpowiedzi w wierze chrześcijańskiej, nie? Zdałem sprawę w ogóle, na czym właśnie ta wiara chrześcijańska polega, to masakra.
0: No i na czym ona polega?
1: No właśnie, że my wierzymy w Boga Jahwe. On był taki mściwy, kurde, który on się na niczym nie litował, nie?
0: No, bo to jest Bóg sprawiedliwości bardziej i to jeszcze tak dziwnie rozumianej, a nie Bóg, który jest miłością, właśnie, jak to chcieliby nam wmówić, co po niektórzy.
1: To właśnie mnie zszokowało, nie? Że niby to jest Bóg prawej i miłosierny, ale kurde, jednak chyba mało wspólnego, nie?
0: Chociaż też nie wiem, czy możemy mówić o sprawiedliwości w sytuacji, kiedy ten Bóg wyznaje odpowiedzialność zbiorową. Co w tym jest sprawiedliwego, że do siódmego pokolenia będzie karał, gnębił, kurwa, i wszyscy odpowiadamy za grzech dwójki pierwszych ludzi. To nie wydaje mi się sprawiedliwe. A też mordowanie ludzi za homoseksualizm, czy to jest takie
1: albo
0: sprawiedliwe?
1: Albo te plagi egipskie, nie?
0: Tak, tak. I tam jest w ogóle dziwna sytuacja, bo Bóg jest napisany wyraźnie i bardzo dosłownie, że Bóg wpłynął na serce... Słuchaj, bo to ważne, co mówię. Bóg wpłynął, jakby zahipnotyzował, wpłynął na serce Faraona, żeby zmienić jego...
1: Tak.
0: Żeby on mu się sprzeciwił, czyli to jest jedna z dziwniejszych rzeczy, nie? Jakie są w Biblii, że Bóg się posunął do czegoś takiego.
1: Ale słuchaj, patrz, on miał swojego proroka tego Mojżesza, nie? I ja mówię tak, ty wiesz co? Nawet jakby był po twojej myśli, to ja wpłynę na jego myśl, tak żeby był przeciwko tobie, nie?
0: No, to jest mega dziwne, nie?
1: Kurde, przecież to się z niczym w ogóle nie kojarzy, nie?
0: To jest jakiś absurd, to wiesz, Bóg zahipnotyzował, zaczarował tego Faraona, żeby on mu się sprzeciwił i żeby móc go zajebać. To jest coś nie do pomyślenia.
1: Jaki to jest w ogóle sens, nie? Że niby po jego stronie zrobi tak, że nawet mu to obiecał, że nawet jakby był po jego stronie, to i tak będzie przeciwko niemu, a on zrobi tak, że go dojebie tak, że będzie miał dość.
0: No, to już samo to powinno tego Boga całkowicie przekreślać. I on się jawi jako taki bandyta. Może to faktycznie ten Jahwe to jest kosmiczny bandyta ścigany międzygalaktycznym listem gończym. I ktoś go tam w końcu zajebie.
1: Ale on się sam przedstawia, że on jest Bogiem Abrahama i Bogiem Izraela. Izraela, czyli tego Jakuba, nie?
0: No.
1: No właśnie.
0: To jest najdziwniejszy... Najbardziej absurdalny Bóg z tych, co byli. Więc mega, mega po prostu dziwna postać. I najbardziej złowroga taka w sumie w historii literatury.
1: Ale ty, ale co, miał zajebistą władzę, nie? Miał takie kurde moce, że nawet płyt takiej mocy nie ma, nie? Jak on.
0: No. Słuchaj, dobrodzieju, ja czuję, że już troszeczkę tych głębszych zbyt wiele coś wychyliłeś, tak więc będziemy się chyba powoli żegnali.
1: Tak.
0: Ale to wiesz, bez pretensji. Jest piątek. Jest piątek, więc wiesz, przymykamy tutaj oko. Każdy się lubi czasem napić. Ja też niejednokrotnie prowadziłem nawet po pijaku audycję, więc staram się być tutaj wyrozumiały dla słuchaczy. No, dzięki za telefonik, słuchaj, trzymaj się i tam do następnego razu.
1: No, hej.
0: Hej, hej. Hej, hej, hej, weź se wlej, albo już właśnie nie wlewaj. Właśnie, no nie nawąchany to raczej nie. Słuchacz nawąchany dzwoni, pisze tu PN Koci. Jakby nawąchany dzwonił i brzmiał jak major Suchodolski, to by były telefony, nie? W ogóle z majorem to jest strasznie, jak on się nawącha tego rozpuszczalnika, tego rozpuchu. On gada sam ze sobą, śmieje się z własnych jakichś dowcipów, które sam sobie opowiada, to już jest dramat.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Co to za krypciocha? Jak chcesz odpowiedzi, to wejdź na kanał Projekt Zbawienie. A jak nie chcesz, to nie udawaj, że ich szukasz. I nie udaję, że szukam. Myślę, że faktycznie szukam, ale Projekt Zbawienie brzmi podejrzanie. jak jakiś projekt Cheops, gdzie tam zbierają sztabki złota na powstrzymanie Ra przed wyjściem z piramidy. No, KKK. Szanuję, że sobie tam w coś wierzysz, ale to, wiesz, bez takich tutaj uszczypliwości, żebym tu nie udawał, bo co? Bo nie wszedłem na stronę Projekt Zbawienie, a zobaczmy, co tam jest. Projekt Zbawienie. No, nie wyskakuje mi tutaj żadna taka strona za bardzo. Projekt Zbawienie. Może to chodziło o kanał jakiś YouTube'owy. Projekt Zbawienie, zobaczmy. No jest jakiś kanał. 22 subskrypcje. Projekt Zbawienie. Jakie tu tematy? Czym jest druga śmierć? Martin Zender. Co mnie wkurza w chrześcijanach? Też Martin Zender. Perspektywa absolutna kontra relatywna. Marcin Zender. Najgłupsza modlitwa na świecie. I znowu Marcin Zender. Bóg celowo wprowadził błędy w tłumaczeniach Biblii. I tu niespodzianka. Pewnie Marcin Zender. Tak. Projekt Zbawienie. Ewangelia łaski według Pawła. Jezus umarł za wszystkie grzechy. Bóg jest zbawieniem wszystkich ludzi. Zbawieni z łaski, nie przez uczynki. Brak wolnej woli. No to takie protestanckie chyba podejście, tak? Że jesteśmy zbawieni z łaski, a nie za uczynki. No to tak protestanci wierzą. Bo jesteśmy wszyscy tak kiepscy, że w ogóle się nie zbliżamy nawet do takiego levelu, jeśli chodzi o moralność, o nasze uczynki, postępowanie, żeby być godni wejścia do nieba i możemy liczyć tylko na taką jałmużnę, że Bóg się zlituje i nam z łaski, z Bożej łaski się mówi, nie? Że nam da to, że nam da ten klucz do nieba, jak tak wyprosimy na zasadzie, że jesteśmy gównem i nic nie wartym splunięcia gównem szmatą do podłogi, ale doceniamy ofiarę Pana Jezusa. O, to proszę bardzo, jak doceniasz, to niech ci będzie, no to właśnie tu, w ten sposób. No dobra, można też i tak wierzyć, no. Ale zastanawia mnie ten brak wolnej woli. Czy to jako ateista uważam, że mamy tej wolnej woli o wiele mniej niż nam się wydaje i wiele naszych reakcji na różne wydarzenia, wiele naszych decyzji, które podejmujemy, no to są takie rzeczy, które wynikają z wcześniejszych, z wcześniejszego jakby zaprogramowania nas.

0: Przepraszam. Z młodej piersi się wyrwało, ale to dobrze, bo żołądek zdrowy przynajmniej. No to trochę tak nieradiowo, nie? Bekać słuchaczom do ucha. Ale cóż. Nikt z nas nie jest doskonały. Ciekawe, co tam u Kloda dzisiaj właśnie. No, może jeszcze sobie posłucham. Dzisiaj. Takie małe kanały jak NR nie są gnojone przez YouTube'a. Z Bożej łaski słucha ich 78 osób. No tak, chyba nie jesteśmy właśnie tak za bardzo pod lupą. Więcej nam wolno. Niż tym, którzy są bardziej tam na widelcu, jak to się mówi. Van Dust potwierdza, że bardzo brzydko to chyba chodziło o moje beknięcie. No zgadzam się, że to było bardzo niekulturalne i nawet powiem, że jestem trochę tak zły na siebie za to beknięcie w radio. I oddalam się od ideału radiowego, którym jest Wojciech Mann. On na pewno by tak nigdy nie postąpił, nigdy by nie beknął. To w ogóle jemu by to nawet nie przeszło przez myśl, żeby beknąć słuchaczom do ucha w radio. No więc gdzieś tam się oddalam od tego poziomu. Ale i też takie zdanie wyraził tutaj ktoś, kto to był, że u Kloda to podnosi, to chyba bekanie, to podnosi, wzbogaca audycję o 20%. Ale to masz na myśli tego donata bekającego, znaczy telefon słuchacza bekacza, tak, że podnosi wartość. A Klot sporo mądrych rzeczy mówi, a tak nie do końca bym się zgadzał tutaj, że to jest jakieś takie do wyśmiewania, nie? No, dużo mądrych rzeczy mówi, no. A że czasami trochę odlatuje, no, to każdy odlatuje, no, czasem. NR nie jest szkalowany przez algorytm, bo nie ma reklam. No też to jest. Pewnie to też ma znaczenie. Się nie znasz. Man beka non-stop. On tak bardziej sapie, nie? Tak jakoś mówi przez, nie wiem, przez odbytnicę. Warczy odbytnicą. Robert pisze, a ja już zaszczepiony Moderną i dumny jestem z tego. No, informuj nas, czy tam ci trzecia rączka nie wyrosła na czole, albo czy nie zapadłeś w śpiączkę, a to nas nie poinformujesz i tak. Nie no, trzymamy kciuki, żeby nie było żadnych komplikacji. Mówię, dla mnie to jest ruletka trochę z tymi szczepionkami i uważam, że nas się trochę nie do końca uczciwie traktuje, nie informuje nas się dostatecznie o zagrożeniach, które jednak są, tak myślę. Że u niektórych ludzi, znaczy, no podaje się prawdopodobieństwo pojawienia się tego niekorzystnego odczynu poszczepiennego. Nie pamiętam jaki to jest procent czy promil zaszczepionych, ale myślę, że jest to zaniżone po prostu. Trochę, żeby ludzi nie straszyć, nie? Żeby się nie wystraszyli, bo by się wtedy już nikt nie szczepił. Zresztą, no powtarzam to, co kiedyś już mówiłem, że ludzie, gdyby usłyszeli od jakichś wysokich partyjniaków, dygnitarzy, tam od osób decyzyjnych, tutaj od prezydenta, od premiera, że szczepionki są jednak bardziej niebezpieczne niż nam się to mówi, no to wszyscy by pomyśleli, no tak, skoro już te zakłamane łajzy przyznają, że szczepionki są niebezpieczne, to niebezpieczeństwo jest pewnie 10 razy wyższe i już musieli się przyznać, że są one groźne. Po prostu, no, ci ludzie, nie ma zaufania do tych ludzi i No, po prostu by się ludzie totalnie wystraszyli. Jak oni by powiedzieli nagle, że u 10% może wystąpić jakieś powikłanie, to wszyscy by pomyśleli, o, to pewnie 50%. To już nie ma co w ogóle. A potrzeba chyba się już zaszczepił w sumie, nie? Czy nie? Zresztą nie wiem, już straciłem rachubę. A to jest ciekawe, czy to jest prawda, że AstraZeneca to znaczy w tłumaczeniu chora gwiazda. Gdzieś taką informację znalazłem, że to znaczy chora gwiazda. Dziwna nazwa dla szczepionki, prawda? Chora gwiazda. Też źle zrobili tą reklamę z Cezarią Pazurią, bo to nie powinno tak wyglądać. To, gdybym odpowiadał za reklamę, to bym to zrobił bardziej w takim stylu oficjalnym. Nie robiłbym jakichś tam scenek, że sobie idzie, tam gada, żeby to nie wyglądało jak reklama proszku do prania. Proszę tam wyłączyć YouTube'a czy radyjką, bo się słyszymy podwójnie.
1: Ja mam wyłączone.
0: Ale jest pogłos jakiś.
1: Ojej, to chyba nie u mnie.
0: Raz.
1: Momencik.
0: Możesz spróbować wyłączyć głośno mówiący.
1: A, bo mam głośno mówiący faktycznie.
0: Czyli tam słuchaweczka do ucha, czy coś. No, Także myślę, że powinna być w innym stylu zrobiona ta promocja szczepionek.
2: Postanowiłem zabrać głos w kwestii szczepionek.
0: Zabieraj.
2: No właśnie chciałem powiedzieć, że nie szczepcie się, antyszczepionkowcy, szury i tak dalej, nie szczepcie się, ponieważ nam wam w społeczeństwie nie trzeba. Jak się nie zaszczepicie, szybko umrzecie. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo się nie będziecie szczepić i szybko umrzecie, tak jak Krawczyk. A teraz chciałem powiedzieć co innego. Są dwa rodzaje szczepionek. Są wektorowe, czyli na bazie wirusa od małpy, który wirus jest martwy, wszczepiany w komórkę, nie w komórkę, tylko w otoczce lipidowej w mięsień i to jest zła szczepionka. Tym się nie szczepcie. Szczepcie się mRNA, czyli messenger RNA, czyli to jest jakby informacja dla waszych białek, że taki kolec może was zaatakować od tej komórki i to jest bezpieczna szczepionka.
0: Mm-hmm. No, czyli teraz, nie tak.
2: Ale teraz powiem wam dokładnie na swoim przykładzie. Bo moją żonę jako nauczycielkę zaszczepili AstraZeneca, no, za 2 euro. Tragedia. Skutki uboczne, gorączka, cała noc czuwania i tak dalej. Ręka, nie mówię, że ręka tam, ale no inne takie skutki uboczne. I ona tylko chroni 60% przed skutkami powikłania. A technologia mRNA, czyli messenger RNA to jest fragment kodu, bo jest DNA i RNA. To jest fragment kodu RNA wirusa. 90% chroni przed zakażeniem. Nie, że zakazimy się i będziemy przeżywać lżej tą chorobę, tylko w ogóle nie zakażamy się. I teraz tak, ja byłem zaszczepiony mRNA, a moja żona właśnie jako ten najlepszy sort grupa 0 tą gorszą. Prawda? A miało być lepszą.
0: Aha.
2: I co ja miałem za skutki uboczne? Żadnych gorączek, nic. Dwa dni mi bolało lekko mięsień w ramieniu, tam gdzie było wstrzyknięte.
0: No to...
2: No mówię na własnym doświadczeniu, nie, że wymyślam, tylko mówię tak, jak jest, nie?
0: Christopher pisze Messenger RNA, równa szczepionka od Facebooka. Szczepionka od Facebooka, bo Messenger, tak?
2: Ale to tak się fachowo nazywa, czyli to jest przekazanie informacji RNA, czyli tego kolca wirusa, żeby nasze białka wytworzyły przeciwko temu przeciwciała. Na tym to polega. A tamta jest wektorowa, to jest co innego, zupełnie inna technologia. Tak samo ten cały Johnson, nie? Johnson i Astra, uciekajcie od tego jak tej dalej, bo to tak, przede wszystkim nie chroni, a skutki uboczne są duże. Co jest dobre? Pfizer, tak jak całe żydostwo Pfizerem i Stany Zjednoczone się zaszczepiły, i Moderna. I tego się trzymajmy.
0: Czyli Robert poleca Pfizera albo Modernę, a odradza AstraZeneca i Johnsona.
2: No tak, Krawiec, ale to teraz brzmi jakbym był jakimś tutaj lekarzem, najmądrzejszym i tak dalej. Nie, no po prostu tak. Kto jest mądrzejszy, to sobie doszuka się informacji, ale masz prosty przykład. Ja byłem mRNA zaszczepiony, a moja żona astrą. Jest zupełnie inne oddziaływanie skutków ubocznych, a zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Kto się czym zarazi i jak to będzie.
0: Słyszałem też o takich powikłaniach poszczepiennych, że sparaliżowany jest jakiś nerw twarzowy, na przykład.
2: To mogę powiedzieć inaczej, ale to zabrzmi może śmiesznie, a może będą tu słuchacze się tak śmieli i tak dalej, ale to skutek uboczny, na przykład mRNA tej szczepionki, to znaczy na libido dobrze działa męskie, muszę powiedzieć. Kurwa, to taki, no powera to takiego jak po tej Viagrze chyba, a ja nigdy nie jest, ale czuję, że to tak jest, nie?
0: Czyli dla wszystkich, którzy lubią te rzeczy, to dobra informacja.
2: Pfizer i Moderna.
0: Psycho się pojawił. Właśnie dzisiaj marudziliście, że coś nie ma psycho, ale jest, widzicie. Cześć, psycho.
3: Jestem.
2: Cześć.
3: A chciałem się zapytać, czy masz jakieś informacje, Robercie, czy... Czy te firmy dają gwarancję jakości, jak ktoś umrze na tą szczepionkę? Czy trochę... będzie jakiś zwrot podatku, czy coś takiego, czy tam ubezpieczenie?
2: Nie. Ja liczyłem na czekoladę, ale nie dostałem. Musiałem sam sobie.
3: Nie, chodzi mi o to, czy jest ubezpieczenie. Tak jak kupujesz samochód albo dom, że ubezpieczony.
2: To znaczy tak, to już ci wszystko tłumaczę. AstraZeneca kosztuje 2 euro, a Pfizer i Moderna kosztuje 20 euro. I całe państwo robi coś takiego, że ty za to nie płacisz. To jest cała ulga. Ja nie zapłaciłem.
0: Ale to jest faktycznie dobre pytanie od psycho, czy można się ubezpieczyć po prostu, na przykład prywatnie, od ewentualnych negatywnych skutków szczepienia
2: i powikłań. Nie można.
0: Nie można. No to też nam coś powinno mówić, czyli skoro to się nie opłaca firmom ubezpieczeniowym, to znaczy, że chyba sporo jest tych niekorzystnych odczynów poszczepiennych.
2: Znaczy trudno to powiedzieć, Krawiec, bo słuchaj, paracetamol jest sprzedawany w każdej Biedronce, aptece i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że idziesz do ubezpieczalni swojej, nie? I mówisz, chciałbym się ubezpieczyć od środka przeciwbólowego, bo paracetamol to jest taka ogólna nazwa, bo to chodzi o... no wszystkie te, one mają takie nazwy, kurde, takie trudne, nie?
3: No ja ibupron przeciwbólowy.
2: Tak, wszystko na bazie paracetamolu. No żadna ci ubezpieczalnia od tego nie ubezpieczy, ale weźmiesz 4 tabletki, tak samo może zejść śmiertelnie. Ty wiesz o tym, że to zakrzepica grozi od paracetamolu. Jakoś nikt do tego do głowy nie bierze, nie?
0: No.
3: Że nie ma takich firm, co ubezpieczają od środków przeciwbólowych, bo od szczepionek to nie słyszałem, żeby...
2: Nie ma, na pewno nie ma czegoś takiego.
0: Fajne telefony, psycho, ostatnie twoje. Mam nadzieję, że nie masz pretensji, że puszczam w nocnym radyjku.
3: A nawet nie wiem, bo nie słuchałem twoich ostatnich audycji.
0: No spoko.
3: A, przepraszam. Przepraszam, że zadzwoniłem tam do agencji jakiejś tam reklamowej i się zapytać, ile grafik bierze komputerowy. Nie wiem, czy to słuchałeś.
0: No przecież grafik to nie praca, to czemu ty?
2: Tak. Psychol, to ja teraz tutaj powiem, nie? Bo każdy mówi, a ile bierze informatyk? Nie ma czegoś takiego, ja sam jestem informatykiem, tylko informatyka to tak jakbyś powiedział, a ile bierze lekarz? A słuchaj, a jest lekarz taki, lekarz rodzinny, jest chirurg, jest specjalista, kardiolog i tak dalej. Każdy bierze inne pieniądze. To Pod pojęciem informatycz, grafik komputerowy, to się, no co najmniej ze 100 mógłbyś wyróżnić takich...
3: To poczekaj chwilę, bo jak jest umowa zlecenie, to jest co innego, a jak jest umowa na papierze taka o pracę, to jest tam napisane, ile bierze za godzinę, czy tam tak? Za coś. No.
2: Może nie za godzinę, tylko ile w tygodniu zarabia, ale chodzi o to, że jeżeli na przykład grafik komputerowy w danej firmie zaczyna swoją pracę, to on podpisuje umowę tak, będę robił to i tamto i powiedzmy on dostaje 6 tysięcy złotych, tak? To on wie za co. A drugi grafik komputerowy może dostawać 8 tysięcy albo 1000 zł.
3: No właśnie tam, gdzie dzwoniłem, to 2800.
0: No to słuchałem tego telefonu, to dobre było. I powiedziałeś, że cię takie rzeczy chyba nie interesują, strasznie mało i że bieda straszna i do widzenia panu.
3: Tak, a jeszcze do tego wymagane było prawo jazdy kategorii B. No. Po chuj im to potrzebne.
0: No, może, ci, wytłumaczył ci pan, że musisz jeździć do klienta. No.
2: Przepraszam, że się wtrącę, ale może to była praca na zasadzie, że tak, nie? Rozwozić plakaty, nie? I z prawo jazdy B. I to też grafik, bo rozwozi plakaty.
0: Tak, to ma w sumie sens. Są tacy graficy, którzy właśnie jeżdżą i rozlepiają różne folie na drzwiach. No to faktycznie, wiesz, grafik też musi czasami faktycznie do klienta pojechać i pogadać, jak jesteś takim agencyjnym grafikiem. No czemu nie? Nie jest to takie głupie. A tymczasem Matt tutaj dorzucił do pieca. Czekaj, bo ja muszę podziękować. Cio. Czekaj pan, no, teraz to ja mówię. Matt, 5 dyszek rzucił i to jakaś telepatia chyba jest, bo właśnie pomyślałem, ale by tak fajnie było, jakby z tych 66,6 zł bilansu, szatańska liczba wstrętna, się nagle zrobiła stówka czy coś i w tym momencie Matt odebrał przekaz telepatyczny i wpłacił i mam 114, no i od razu mi się chce gadać z takim psycho i Robertem, no to...
3: To donate był, bo u mnie to nie słychać, nie? Bo wyłączyłem.
0: No tak, radio. Tak.
2: Znaczy, może to jest inaczej, psychol, bo jak my tutaj rozmawiamy, to tego nie słyszymy.
3: No właśnie, o to chodzi, no, bo ja wyłączyłem ten, tylko przez Skype'a się komunikujemy.
2: No, ja to sam zrobiłem, bo już ja wiem, że tam nie wolno, bo jest echo.
3: Tak, jak w Radiu Maryja.
2: Tak, tam masz jeden klawisz dla tych. W rodzinie kupujesz telefon i masz klawisz. Połącz się z Radiem Maryja. Mm-hmm. I krawiec powinien wprowadzić to samo, takie, na przykład sprzedawać telefony czy coś. Połącz się z Radiem Nocnym. Pyk. Klawisz i jedziesz.
0: No było coś takiego sprzedawane jak Radio Budzik Radia Maryja. To było takie radyjko, przez które można było słuchać tylko Radia Maryja. I nie dawało się go wyłączyć, można było ściszyć tylko, jak w Korei Północnej. Takie mają też kołchoźniki.
2: No czegoś takiego to nie było, no przynajmniej ja nie słyszałem, bo było. Ja mówię po swojej mamie. Autentycznie oni sprzedają w rodzinie telefony dla seniorów i tam jest kurwa klawisz, połącz się z Radiem Maryja i on wybiera ten numer. Chińczycy zamiast na przykład 112 zaprogramowali ten numer, który tam ma się, nie wiem jaki tam do nich, Polska Północna, Polska Południowa, no ale z tym co mówisz to chyba poleciałeś po bandzie. No,
0: było tylko, to, ja. Było tylko no, że to dawno temu już było, te radio budziki, Radia Maryja. A psycho, może byś się dał namówić, żebyś zadzwonił do Radia Maryja, byłoby fajnie.
3: No już dzwoniłem raz, ale... Siostra mnie tak strollowała, że chyba nie zadzwonię drugi raz.
0: A co ci powiedziała?
3: No, bo chciałem pogadać z tym, z ojcem Tadeuszem. Powiedziała, a to ojciec Tadeusz jest na pana zawołanie?
0: Co, to pana kolega jakiś? Bo jak ciebie znam, to powiedziałeś, jest Tadeusz? Ale kim pan jest w ogóle? No, z Tadeuszem chciałem pogadać, mam sprawę.
3: O, gdzieś to mam nagrane, nie wiem, jakby będzie mi się chciało to wrzucić, ale to dawno było, może drugi raz zadzwonię.
2: Zróbmy eksperyment. Możemy zrobić eksperyment?
3: Nie.
2: Szkoda.
0: Nie, to jest zakazane. Ale wiesz co, psycho, jak miałbym się do czegoś przyczepić, to może niepotrzebnie się przedstawiasz jako troll, bo wtedy ludzie już widzą, że już, wiesz, się orientują, kim jesteś, a tak mógłbyś ich trochę jeszcze tam nakręcić, podpuścić. No jak ty się przedstawiasz, że dzwoni troll, no to jaki to sens?
3: Znaczy, że ja nie mówię nigdy, że troll dzwoni, tylko Adam Ruski troll.
0: Adam, no jakbyś mówił Adam Ruski troll, no to może by nie zrozumieli, ale ty mówisz Adam Ruski troll, no to już wiedzą, że troll, no.
3: No chyba żartujesz.
0: No
3: dobra,
0: tak.
3: Ja chciałem do tego, do masonerii, jak ktoś ma telefon jakiejś organizacji masońskiej, jak tam.
4: A to można do tego zadzwonić.
0: Do loży jakiejś Binaj Berit zadzwoń i tam się zapytaj. No ale
3: szukałem numeru, ale tylko na maila tam można się tam dostać.
0: Słyszałem, że znaczy mam kolegę, do którego się odezwali masoni z propozycją i to jest tak, że to oni do ciebie dzwonią, a nie ty do nich raczej.
3: No właśnie. A może ktoś już jest masonem tutaj z nas i z was raczej i mi poda numer. Jak się dostać tam do tej organizacji?
0: No. Wladimir wysłał donata 10 zł. O cholera jasna, chciałem powiedzieć na ten temat, że dzisiaj trochę padało, ale już się wypogodziło na dzień dzisiejszy i to przeciętnie tu ten. Tego. No, wspaniała wypowiedź, no faktycznie. No,
3: ale. Kurwa, za 10 zł taka informacja.
0: A faktycznie bardzo. Teraz już będzie raczej cieplutko. Fajnie, już się stęskniłem za wiosennym klimatem. No, już teraz ma być ciepło cały czas, więc trochę słoneczka. Niszcie, pamiętajcie, no okazało się, że słońce działa zgubnie na koronawirusa, więc się naświetlajcie. Samo zdrowie w ogóle słoneczko. Humor lepszy. Zdrówko lepsze. Ładniej wyglądamy, tacy brązowi się robimy, a nie takie bladziochy.
3: Wiesz co, 3 lata temu to ja już

0: To nie jest psychol, tylko psycho, a nie psychol. Tak samo jak ksywkę gambola ktoś przekręcił, że to jest gambol od gęby. To nie, gambol. I też nie psychol, tylko psycho. No.
1: No, ja na gambola mówię gimbal, bo to jest gimnazjalista.
2: Znaczy jak na gimnazjalistę, to powiem, dorosło się wypowiada.
0: Tak, w gruncie rzeczy to jest taki bardzo ogarnięty młody człowiek, rozsądny.
2: No właśnie takie wrażenie odniosłem też.
1: Nie, w tym roku maturę zdaje, to nie wiem, może już po liceum. Znaczy w liceum.
2: Może tak być.
0: O, psycho, proponowałem taki eksperyment, bo szukam kogoś do poprowadzenia nocnego Marka. Może ty byś chciał poprowadzić ze mną w poniedziałek nocnego
1: nie,
0: Marka?
1: Nie, słuchaj, krawiec, ja nie mam, jak ktoś mówi, weny tak, żeby gadać tam 3-4 godziny.
0: No, dwie by wystarczyło, ale...
2: Ja na przykład, jeżeli na nocny Marek, to psychola sobie właśnie wyobrażam na audycję. Wyobrażam sobie jego. I uważam, że dałby radę poprowadzić.
1: Nie, raczej nie. Nie zgadzam się na to. Ale zresztą i tak wszystkie donaty idą do
2: kapitana. Tak oceniłem, ale tak
1: kapitana Piastu, wszystkie donaty idą, to mi się to nie będzie opłacać.
2: Uj, tam z donatami. Ważne, żeby słuchacze byli.
1: I tak będą, i tak.
0: Ja się chętnie podziałkuję pół na pół z drugim prowadzącym.
1: Nie, żartuję. Na razie dobrze się sprawdza gimbal i ten, i potrzeba.
0: No fajnie, bardzo dobra była ostatnia audycja, też mi się fajnie słuchało. Chyba kluczem do sukcesu na tą chwilę okazało się odejście od polityki, traktowanie jej jako tylko taki miły dodatek, tak, jako taka przyprawa troszeczkę tej polityki, ale raczej takie rozmowy na weselsze tematy, to fajnie się sprawdziło. No i w ogóle jakoś tam się zgrali, myślę, gambol i potrzeba fajnie, więc może z gambolem bym poprowadził, może się zgodzi. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gumball plus krawiec.
1: O, tego jeszcze nie grali. A ty, słuchaj, bo ty krawiec śpisz po notach, nie? A Gimbal puszcza takie filmy, kurwa, seriale argentyńskie, czy tam meksykańskie i komentujemy to wszystko. Ja pierdolę, co tam się dzieje.
0: Ale co, na Discordzie?
1: No, na Discordzie, tak. Mhm.
0: No to muszę zobaczyć.
1: No nie zobaczysz, bo to tylko jest, wiesz, w czasie rzeczywistym. Nie da się tego odzobaczyć. Znaczy zobaczyć z powrotem.
0: No to może, no, może uda mi się trafić na taki czas, że akurat będzie.
2: Ja ci nie widziałem. Ja myślałem, że gimbal tylko od anime.
0: Jak widać, ma różne zainteresowania, pasje, w tym seriale brazylijskie też.
1: Meksykański ostatnio jakiś puszczał i trzeci odcinek mi zapowiedział, że będzie dzisiaj, ale to jest jakieś to audycja, to pewnie nie zrobię tego,
0: ale... Robercie, to chyba jest pogłos u ciebie znowu.
3: Poczekaj, jest znowu.
0: Trochę jednak przeszkadza.
2: A teraz?
0: Raz, mówię, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. No tak cichutko słychać tam lekki pogłosik, no ale niech już będzie.
2: No chyba nie, bo ja wyłączyłem mikrofon.
0: No ale coś tam wraca. Dobra, ale to i tak wietrzymy antenkę, bo tak...
1: Tak, już mnie wygania. Dopiero co, kurwa, już mnie wygania.
0: No sam chciałeś iść, już się żegnałeś, no to co, masz pretensje?
1: Drugi łysy pojebaniec. Nara, mordy. To wyłącz mnie, krawiec.
2: Sam chcę jeszcze tak dodać na koniec. Dobra. Wszystkim uważam, bardzo lubię audycję Błażeja.
0: No. Wszystkie audycje w naszym radiu fajne. Obecnie.
2: Błażej naprawdę ma fajnie, dużo do powiedzenia i fajnych gości zaprasza.
0: Euronom pisze, krawiec leży w łóżeczku, ale to dziękuję za informację. Co, mam cię przykryć, czy bajeczkę opowiedzieć na dobranoc jeszcze? To może zaimprowizuję jakąś bajkę. To co, Robercie, wietrzymy antenę, jak to się mówi?
2: Tak, żegnamy się, ja zostałem.

jakąś bajkę może opowiem faktycznie Eurynomowi na dobranoc. Myślę, że nie tylko on leży w łóżeczku, no a dzisiaj są pogaduchy do poduchy, no to nie może być bez bajki. Co tutaj Matt napisał? Aha, panie Krawiec, liczyłem, że odczyta pan z odpowiednią intonacją tą klasyczną treść radiową. Good morning, Vietnam! Ku chwale RW? Ku chwale RW. Nie wiem, co to jest RW. Dzięki Macie, dobry chwacie, bracie, piracie. Dyszka, dyszka, La Franciszka. No, bajka, bajka. No, był sobie raz Jaś. I Jaś, był sobie Jaś i Staś. W jednym mieszkali domu, ale w dwóch pokojach. Staś na górze, a Jaś na dole. No i Jaś słuchał innych radiów, a nie nocnego radia i zwariował mu, odpierdoliło, bo takie głupoty w innych radiach są, nie ma co tam czego słuchać w ogóle. Za to Staś słuchał tylko nocnego radia i wyrósł z niego mądry, mężny, piękny, uczciwy, odważny, wspaniały mężczyzna. A Staś tak słuchał tych innych radiów i tylko głupoty takie, głupi się zrobił. Głupi był jak but od tego słuchania innych radiów. I też obok nich mieszkał Pafnucy, który znany był z tego, że słuchał już od wielu lat, od wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu lat nocnego radia i nigdy nie wpłacił żadnego donata. I szedł sobie raz i się wywrócił i umarł, bo go pokarała Bozia, bo słuchał, a nigdy donata nie rzucił. Za to koło Maurycego, koło Pafnucego mieszkał Maurycy też z kolei i on był znany z tego, że właśnie słuchał nocnego radia i co jakiś czas wysyłał donata i dumny z tego był, chodził, czuł się lordem i słusznie, bo taki wykazał się gestem, że był takim właśnie lordem. Jeszcze mu Bozia wynagrodziła i znalazł piękną żonę, piękne, zdrowe dzieci mu się urodziły, bo właśnie to wróciło, to dobre do niego, że wpłacał, rozumicie, wicie, no i taka bajka, nie wiem, czy to dobra bajka, ale prawdziwa

0: jadłeś dziś gotowane? Pyta Van Dust. Takie wy macie pytania. Tu mnie informuje, że ja już w łóżeczku leżę tutaj. Czy jadłeś dziś gotowane? Co wspaniałe pytania. Tutaj informacje ciekawe. Czy jadłem gotowane? No właśnie nie. Dzisiaj tylko śniadapki w sumie jadłem. Mało jadłem. Robert, dyszka, skromnie, ale szczerze. Dziękuję, dobry człowieku, szczery. Właśnie to, gdyby Matka Boska słuchała nocnego radia, to też by wpłaciła dyszkę, bo byli biedni. Nie mieli nic. Pan Jezus raz tam jakiś taboret zrobił, to zarobił coś, ale to właśnie biedni byli, nawet osiołka mieli, to tak jakby dzisiaj trabantem jeździli tym osiołkiem i nie mieli, ale właśnie, więc też by dyszkę wpłacili, ale od serca, szczerze. Dziękuję. Stałeś dzisiaj, to rozumiem, że literówka, tak? Tu R miało być. Tak, posłałem dzisiaj łóżko. I stałem dzisiaj, właśnie nawet dwa razy stałem. Czy jadłem? No właśnie, kupiłem dzisiaj rzeczy, składniki na ogórkową. Będę robił ogórkową jutro. Bardzo mam smaka na ogórkową dużego. W ogóle ciepła zupka, zjadłbym. Kurde, śmietany nie kupiłem, a widzisz pan, właśnie, żem wiedział, że o czymś, żem zapomniał, właśnie, śmietana właśnie, no bez śmietany, to kurwa, to nie jest ogórkowa, z rana chyba po śmietanę, idę, z rana będzie śmietana, dobra, psycho jeszcze, co chciałeś, co?
1: Chciałem się zapytać, ile by cię zadowoliło pieniędzy dostać, kapitanie?
0: Ty to masz te pytania w ogóle takie jakieś, nie wiem, niewydarzone zawsze.
1: Dupo wyjęte, nie?
0: No ale to są, właśnie to jest, myślę, piękno twoich telefonów, te pytania takie z czapy, takie ni z gruchy, ni z pietruchy, to ja się zawsze śmieję z tego właśnie. Dzisiaj to aż się urechotałem, aż mi przepuklina o mało co, nie wyskoczyła. No, ile pieniędzy, a ile masz? Może tak odpowiem pytaniem na pytanie, chociaż to nieładnie. A ile masz?
1: A...
0: Żeby nie było, zostaw sobie tam coś, żebyś z głodu nie umarł. Nie musisz mi wszystkiego oddawać od razu.
1: No zobaczymy, ile ZUS mi zabierze.
0: Ty psycho, tak ogólnie to żyjesz chyba z pomocy społecznej, tak bez urazy, ale to tak... Taki trochę jesteś...
1: Nie ukrywam.
0: Ferdek kiepski. Rozumiem, że nie ma roboty dla ludzi z twoim wykształceniem, tak?
1: Jest, ale od czasu do czasu i wiesz, ja zmieniam robotę tak jak skarpetki co miesiąc.
0: Taki, kurde, jesteś tego... wolny, niebieski ptak, jak to się mówi, taki trochę... tu se coś tam popracujesz, tu se zmienisz, tu se... tu sobie rok poleniuchujesz...
1: To nie jest ta audycja o mnie, tylko o tobie.
0: No ale zaczynasz być gwiazdą, to ja tu się zaczynam traktować jak gwiazdę i wypytuję o różne rzeczy.
1: O! Gwiazda. Spadająca.
0: Gwiazda zaranna. Lucyfer.
1: A nie, bo chciałem się zapytać, czy wiesz, kto dzisiaj występuje u pana Claude'a?
0: U pana Claude'a, to jak kulturalnie. No nie wiem, kto u pana Claude'a występuje, kto?
1: Posłuchaj sobie, jakiś tam Krzysiek, posłuchaj sobie o 5G, ale to dopiero jutro chyba będzie Marmirow klejał. Nie reklamuję, ale naprawdę można się pośmiać. Człowiek niezrównoważony psychicznie, tak jak ja.
0: No sami niezrównoważeni psychicznie w tych wszystkich radiach, co jeden to lepszy. Może Krzysztof Rogala, on był chyba od Reptilian czy od Płaskiej Ziemi, nie od 5G. Może Krzysztof Anarchista, może Krzysztof Infoanarchista był jakiś taki też.
1: O 5G dzisiaj rozmawiał, nie wiem, ale wiem, że pan Krzysiu. No dobra, Nie przeszkadzam już więcej. Zwalniam antenę.
0: Nie przeszkadzasz, nie. Psycho. Fajnie się gada z tobą.
1: Ty sobie idź po prostu, a ja tu zostanę. I no, będzie okay. Można wyłączyć komputer bezpiecznie.
0: Okej, okay, to zostawiam cię, to prowadź audycję. Ja sobie idę. Trzymajcie się, na razie Psycho będzie dla was prowadził. Prowadź, Psycho. Hej, hej.
1: Dobra, cześć. No, na razie poszedł. Kurwa, tak już gada i nie wiem ile godzin. No, ktoś chce, żeby tu Psycho został, to jedynka na czacie, a jak ktoś nie chce, to dwójka w kiblu. No, czyli nikt nie chce, żebym został, a tak się czuję jak ten kot tego kurwa Rotschingera, czy jak on się tam nazywał, że ani w jedną, ani w drugą.
0: Rothschilda, kot Rothschilda.
1: Kot Rothschilda.
0: Albo
1: ty,
0: kot,
1: miałeś już iść.
0: Kot Monet. No właśnie, sorry, wróciłem, bo zapomniałem papieru toaletowego, a bardzo mi się chce srać, więc się boję, że mi zabraknie. Już to wziąłem, to sobie idę.
1: No to nara. Ja też idę. Nie będę już dzisiaj nudził słuchaczy. I tak za dużo audycji.
0: Przepraszam, dzisiaj, przepraszam bardzo. Tu same jedyneczki ludzie powklejali. Chcą ewidentnie, żebyś poprowadził audycję. I co, teraz oszukasz ludzi, tak? Naobiecywałeś. Jesteś pan pan jesteś kłamcą!
1: O, to powiem tak jak pewna osoba ze Szczecina. Jak chcecie, żeby Psycho został, to proszę wpłacać donaty. Nie będzie takiej reakcji.
0: Wladimir pisze jem. Smacznego. Ale to nic to ludzkie nie jest nam obce. Rodzimy się często upaprani kałem, ponieważ kobieta popuszcza przy porodzie. I tak, rodzimy się w gównie i jeszcze dostajemy w pierdol tak na dzień dobry, bo małe dziecko trzeba tak walnąć w plery, żeby ono tam zaczerpnęło tchu po raz pierwszy. Czyli rodzimy się w gównie i jeszcze spuszczają nam w pierdol i żyj sobie. O. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale to nie, to są rzeczy naturalne.
1: Euronon. No, 8-3. Już robię.
0: Kurde, Matt znowu się wykosztował. Już na następne 5 dych. Ja chyba zwariuję. On pewnie jest pijany. Jutro będzie miał moralniaka. Powie, gdzie moje pieniądze? O Jezu. Co ja powiem Halince? Nie wiem, przepraszam. Nie wiem, ale... Co on tu pisze? RW równa się Robert Williams. Aha, to dobrze, że zapytałem. Dostałem odpowiedź i 5 dyszek. Super. To jeszcze mam dużo pytań właśnie do ciebie, Macie. O kilka rzeczy jeszcze chciałem zapytać. Jak on tak będzie odpowiadał, wysyłając po 5 dyszek co chwilę, to cholera, to ja mam dużo pytań. Robin Williams, aha, RW. Moja pani, która leży u mego boku, a czyli jednak ma panią, każe to wyjaśnić za kolejne 50. Ja sługa. O, no to widać, że bardzo, słuchaj kobiety, jak mówi, że trzeba wpłacić krawculkowi, to kobiety trzeba słuchać. Mądra kobieta. Gratuluję wybranki serca, naprawdę mądra kobieta. No, a teraz Dream Team na antenie, bo jest Psycho i Furiat. To chyba zaraz tutaj coś, jakieś spięcie.
1: Mój koleżka ulubiony.
2: Cześć, Pariacie.
1: Cześć, mordo. To tam u ciebie.
0: Co to fame MMA? Cześć wariacie, cześć mordo. Jakiś fame MMA.
2: Oh my goodness. It's horrible. It's amazing, man.
1: Będziemy ze sobą rozmawiać, czy co?
2: No właśnie, nie wiem.
0: Ja się zakochałem w Macie. To jest taki wspaniały sponsor i żałuję, że ma kobietę, bo mógłbym gejem zostać dla niego.
2: Coś pięknego zacząłeś. Może kontynuujmy.
1: Dziękuję. Poproszę. Kontynuuj ty.
0: Mam pytanie do Mata. Czy ty i twoja pani moglibyście mnie adoptować na przykład? Mogę tak się przebrać w strój takiego małego bobasa, będę tam... Kurde, to jakaś bogata rodzina, po 5 dych wpłacają, cholera jasna. To...
2: No, takie krawczulka można zawsze wziąć, no. Co myślisz o tym?
0: To by było piękne, gdyby mnie ktoś adoptował. Właśnie jakaś taka zamożniejsza rodzina. I tu jest, się nadarza okazja, bo jest on i ona.
1: Z tego, co wiem, krawiec to tylko dzieci do 17 roku życia można adoptować. Albo do 16, nie chcę cię okłamać.
0: Takiego 40-letniego to się nie da?
1: No, raczej nie.
0: Usynowić? Jakoś, nie wiem. Ja nie mam dużych wymagań. Jakiś pokoik dla mnie, jakiś tam komputerek.
1: Przypisać majątek można chyba na jakiegoś tam...
2: Ej, tak alpuc. Naprawdę to mógłbym zadoptować krawca.
0: Nie, nie chcę, żebyś był moim tatą.
2: No poważnie. Takiego
0: tata wariata miał.
2: Tata wariata.
0: Tata wariata, tata wariata. Mieć takiego, mieć takiego tata jak furiata, to normalnie
2: było, minęło, wiesz, wszystko, wiesz, po jakimś tam, po jakiejś strawie, winka, czy tam wódeczki, ale właśnie, tak sobie, może sobie przypomnę, nie wiem, czy widzieliście, panowie, ten serial Ślepnąc od świateł.
1: No, ja tak.
2: I tą rolę kogo?
0: Rolę Marcina.
2: Jana Frycza.
0: Marcina rolę.
2: Genialna rola jest, cudowna, naprawdę. On potrafi tak się niesamowicie... ale coś pięknego. Jak ja widziałem go jako gangstera, który był psychopatą. Czy może kojarzycie ten serial, czy nie?
0: No coś tam, ja już mam trochę przesyt tych filmów o gangsterach, dresiarzach, już nudne.
2: No tak, ale wiesz, naprawdę krawczo ci polecić. To jest chyba 10-odcinkowy serial, nie wiem, czy tam, czy na Netflixie, czy tam na chujwie, czy na HBO.
1: Na HBO, no.
2: Chyba tak, no, ale naprawdę Frycz gra Daria gra rolę po prostu coś cudownego. Wszystkie jego teksty są niesamowite. Są tak genialne, są tak gangsterskie, są tak... Słucham?
1: Ja teraz mówię, to nie jest...
2: Tak.
1: Nie jest audycja o filmach, tylko to są... luźne majtki.
2: To są luźne majtki, dokładnie.
0: Jak się widzicie, jak się rozpychał łokciami psycho tutaj, on z każdą minutą się coraz ważniejszy tu robi.
2: No to taki psycho jest i za to go lubimy wszyscy, nie?
1: Nie wszyscy.
2: No nie każdy.
0: Jest taki mechanizm, że im bardziej jesteś nieokrzesany, im bardziej jesteś chamem, tym bardziej ludzie cię lubią.
1: Dlatego zostałem gangsterem.
2: Gangster z Lublina, który chodzi, kurwa, z komórką i pierdoli do rzeczy, do ludzi. Ej, man.
1: Pokoniurko.
2: Ciekawe.
1: Przyjadę i do Turka. Czy tam, gdzie to tam mieszka?
2: Do Turku, nie do Turka.
0: Tutaj niektórzy myśleli, że jestem młodszy, że mam tak po głosie 27 lat. No ale tak, głos raczej odmładzający taki chyba. No, ale to ja już taki jestem... Jaki jest męski odpowiednik MILFa? To ja właśnie. To informacja dla pani.
2: No chyba tak. No, ja nie mam pojęcia. MILF... Nie wiem.
0: Tatusiek, którego chciałbyś... to ja właśnie...
2: Taki ładny jesteś, czyściutki, w glutki, tak?
0: No.
1: Po hiszpańsku się mówi papi, a po angielsku to nie wiem.
0: Papi. Papi.
3: Oh my god.
0: Papi. Muszę zapamiętać.
3: No ale dobra, dobra. Załóżmy luźne gadki. No i ja pierdolę to wszystko. Ja się nie golę pod pachami, się nic nie golę. I jest dobrze, i ładnie pachnę. No. I dobrze pachnę, ładnie pachnę. Tak samo jak było w latach 90., tak samo było w latach 2000, tak samo jak w latach jest teraźniejszych. No.
0: Tu piszą pryk, że to jest pryk. Albo dziad. Wypraszam sobie. No nie. Mat. Kurde, mat. To jest jakiś, naprawdę, nocne radio to są ludzie nienormalni, no. Leży sobie z kobietą i mi tu wysyła pieniądze, no.
3: Nie, ja właśnie mówiłem, że chciałem to zmienić, to wiesz, że są ludzie niereformowalni, rozumiesz?
0: Ale straszne rzeczy tu pisze. To nie wybranka życia, ale nocy. Kurewka taka. Każe się je, to brzydkie słowo. Więc wolę wydać dla ciebie. To czyli patrzcie, jaki wspaniały
3: nie
0: człowiek.
3: Nie, z tych weszło, zobacz.
0: Patrzcie, no właśnie mówię o tym. Patrzcie, jaki wspaniały człowiek. Prostytutce nie zapłaci, ją tam kopnie w tyłek i wygoni, i zamiast jej to mi zapłaci. Jaki wspaniały człowiek.
3: Nie znam.
0: Ale to...
1: A nie poczułeś się jak prostytutka w tej chwili?
0: No tak by wychodziło, że tak mnie traktuje. No nie zapłacił kurwie, zapłacił krawcowi.
3: Prostytutka, prawda?
0: Nie zapłacił prostytutce, to zapłacił innej prostytutce radiowej o imieniu krawiec, takiej męskiej prostytutce. No cóż, ale ja to doceniam, bo to tu jestem, żeby wam robić dobrze. Właśnie.
3: Wypieprzoni prostytuci umysłowi.
0: Przez ucho, ja wam robię dobrze przez ucho.
3: Prostytuty.
0: Wsadzam wam do ucha słowa, które płyną tu w eter. Faktycznie jestem trochę taką prostytutką radiową. Tyle tych radiów już było i tak tu z tym, z tamtym.
1: Poczekaj. A dlaczego mówisz trochę?
3: bo krawiec ma tą taką, wiesz, nie trochę mówi, czasami troszeczkę, czasami mówi troszeczkę. On ma takie, jak się zobaczy, nie powiem, on nie pamięta, ale ma takie coś, troszeczkę, nie?
0: Nadużywam zdecydowanie, znaczy nie zdecydowanie, tylko troszeczkę nadużywam tego słowa właśnie.
3: Ale to
0: wynika pewnie z jakiegoś braku asertywności, brak umiejętności powiedzenia, że coś kawa na ławę, że coś jest takie i takie, tylko tak troszeczkę.
3: Ale ja to słuchałem 4 lata temu, jak słuchałem, wiesz, twojej audycji, gdzieś tam siedziałem na łące, leżałem na łące, normalnie na łące i na trawie, na kocu, gdzieś sobie pchałem rowerem, rozpieprzony, i akurat wtedy gadałeś z Kubą z USA. Hej,
0: USA! Wariaty, hej!
3: Chłopaki, no i właśnie wtedy mówiliście o tych rzeczach, czy tam, jakie kto ma takie naleciałości, tam troszeczkę, czy tam nie troszeczkę, to było parę lat temu, ale co z tego, no kurwa, no każdy ma jakieś, nie?
0: Proste. Ja się trochę boję, że jak mat tej prostytutce nie zapłaci, to zaraz przyjdzie Alfons, powie, za usługi się płaci. I mat zaraz tu będzie dzwonił, kontaktował się, żeby mu oddał typ, żeby mu oddał, bo będzie musiał coś wyświadczyć sam, jakąś usługę.
3: Psycho, ugryź się w język, zanim coś powiem.
1: Nie, no bo żeśmy ostatnio oglądali film ten, kurwa, no, z Dimbalem. Goście nie zapłacił za prostytutkę. Jaki to był film? Kurwa, już nie pamiętam.
3: Ale Poranek Kojota. Z jakim aktorem?
1: Poranek Kojota chyba.
3: Poranek Kojota? To polski film, tak?
1: No tak, raczej.
3: No to te polskie filmy mam dosyć. Ale powiem wam, że naprawdę na tym samym YouTubie pokazały się filmy z 2020 roku i pierwszego, nawet, no, niektóre, całkiem.
0: To ciekawe bardzo.
1: Tak.
3: Bardzo, to... bardzo ciekawy, wiesz, jeśli chodzi o taki film na przykład, który porównałby się do symetrii, to człowiek git, o, coś takiego, chyba taki temat jest, taki, wiesz, tytuł, git, i tam gra, wiesz, wyobraź sobie, że gita gra człowiek, ten aktor, który cały czas gra komendanta, wiesz, gdzie? W tym, kurwa,
0: w plebanii, wiem.
3: Pierdolony, dokładnie, w plebanii.
0: Księdza gra w plebanii. Nie podobał mi się ten film, to takie, to bardzo daleko od tego, co pokazywał, no, Niewolski. Panie, takie jakieś, jak sobie mały Jaś wyobraża z dobrego domu bycie w więzieniu, trochę tak to wyglądało.
3: Tak.
0: Jak ktoś nie wie, to niech sobie nie fantazjuje, jak to jest w więzieniu. Chociaż amerykańskie filmy trochę, myślę, że takie są właśnie takie, że to jest pewne wyobrażenie tego, jak jest w pierdlu bardziej.
3: Nie, ale ten film, o którym teraz, wiesz, myślę, że oglądałeś, jeśli wspominasz, no to no hardkorowy, wiesz. To już takie było, wiesz, powiem ci, że grypsowanie na całą epę. Naprawdę, wiesz, i gadki, i te, może, wiesz, może dla człowieka, który jest, wiesz, dyletantem i w tych sferach, wiesz, po prostu człowiekiem, który nie zna się, no to nic nie wie, ale no, ostre gadki były. Chociaż było to wszystko sztuczne zrobione, wiesz, sztucznie.
0: No, sztuczny film, tak. Sztuczny trochę. A gadałem z Konradem Niewolskim, dzięki Agi, która załatwiła kontakt. Były takie plany, żeby się tutaj pojawił, ale troszkę to się rozmyło, nie wyszło, bo on taki bardzo zajęty człowiek. A potem tam mi troszkę tam ciężko było się skontaktować, no ale bardzo fajny gość, jak tak z nim gadałem, to bardzo spoko, nie, się... Bardzo dobre wrażenie zrobił. Taki wyluzowany, fajny, wesoły koleżka, ten Niewolski.
3: No dobra.
0: No ten, co zrobił film Symetria.
3: O, jeszcze mam sporo.
0: Ten od Symetrii.
1: Aha, a podobnie miała być Symetria 2, ale nie wiem, czy wyszło, czy nie.
3: No. Oglądałem. No. Nie równa się do pierwszej części. Kompletnie nie.
0: No właśnie.
3: Asymetria, tak? Asymetria.
0: Okazało się, no tak często jest z twórcami, że robią jedno dzieło, które jest dziełem ich życia, a potem już tak niekoniecznie im idzie dobrze.
3: Aha, dobra. Ja nie w ogóle... Dobra, ale ja bym chętnie wrócił. Wróciłbym chętnie do tego.
0: No, do czego?
3: Pytanie właśnie. Pytanie zasadnicze. Czy to jest paradokument tej Wegi o tej pedofilii, czy jednak nie? Jak to, no jak to może.
1: Jednak nie.
3: Naprawdę tak... myślicie, że to byli. Znaczy, ja jestem za tym, że to byli aktorzy, którzy mówili może prawdę, może nieprawdę, ale jednak to było naciągane.
0: No ja się kiedyś interesowałem tematem handlu ludźmi, dziećmi i pedofilią jako zjawiskiem i po darknecie tam sprawdzałem pewne rzeczy i to się klei, to co on tam pokazał.
3: Ale Krawcze, ale wiesz dokładnie, że tak jest. I powiem ci nawet, że to jest jeszcze gorzej niż my to wiemy. Hmm. Tylko, że wiesz, chodzi mi o ten jego film, chodzi o jego zabarwienie, czy on miał być prawdziwy, czy był prawdziwy, czy po prostu był para, jak kurwa, wiesz, jak, nie wiem, jak w Polsacie, nie wiem, drugie życie, czy coś tam, nie wiem, powie co. Nie, bo Wega potrafi naprawdę nakręcić dobre filmy. Czasami się dobrze to ogląda, tylko wiesz, jeśli w podświadomości masz to, że on robi to pod publikę, no to już masz inny wyraz, prawda, jak już oglądasz.
0: No, ciężko tutaj rozsądzić, no nie wiemy, ile z tego było reżyserowane, ile tam naściemniał, no nie wiemy i nie dowiemy się pewnie. Na pewno Vega jest bardzo nierównym twórcą i robi raz świetne, naprawdę mistrzowskie kino, a raz robi totalną tandetę i no...
3: To prawda. Dla mnie tandeta na przykład, być może macie inne zdanie, dla mnie tandeta to była druga część kobiety mafii, coś tam było.
0: No tak, strasznie tandetne, owszem. No ale pierwszy Pitbull, służby specjalne były świetne. Druga część Pitbulla nawet też była niezła.
3: Służby były świetne, bardzo mi się podobało.
0: Ostatni pies był nawet niczego sobie, tak, myślę.
3: Też, okej. Okay.
1: A Botox?
3: Ja się mogę zgodzić.
0: A Botox, myślę, kiepski.
3: A właśnie Botox mi się podobał. I Botox, i ostatnio właśnie obejrzałem na YouTubie, ale on był taki śmieszny, prześmiewczy, tak tragikomiczny, że mi się kurewsko podobał. Jak ten brat, ten cały Bysiu biega, wiesz, buty ściąga z trupa, albo bierze różne akcje robi, no naprawdę, to było śmieszne. Nie, ale
1: no, wiesz, to bardziej dla mnie komedia była, a nie jakiś tam dokument.
3: To była komedia, drama, dokładnie. Ale wiesz, to nic nie przebije, prawda, komedii o dramatu, czy dramatu o komedii, czy po prostu Dnia Świra. I tego filmu na razie nic nie przebiło.
0: No zgadzam się, że to jest mistrzostwo, jeśli chodzi o polskie kino. No i też wybrano Dzień Świra jako najlepszy polski film w jakimś tam plebiscycie ważnym, więc tak ludzie zadecydowali.
3: Po prostu każda chwila, każda istota, każda chwila, cokolwiek by tam się działo, to jest śmieszne, aż tragiczne. No.
4: Dobry, słuchaj mnie?
0: Gówno cię, kurwa, słychać! Wypierdalaj!
1: No, w ogóle te filmy o Miałczyńskim to chyba są fajne, tak mi się wydaje.
0: No, tych filmów było więcej, ale to już kiedyś gadaliśmy o całej tej serii filmów.
1: Chyba spoilera zrobiłeś nawet o tym, czy nie.
0: Dobry jest jeszcze Dom Wariatów, jest dobry. Pokazuje takie mega toksyczne zachowania u ludzi.
3: Ale powiem ci, że to jest ciężki film. Ciężki.
0: No, ciężki. Ale dający do myślenia i mówiący sporo o takiej właśnie mentalności, która się często zdarza u starszych ludzi, u różnych tam matek, babć, cioć. Myślę, że to jest problem wielu ludzi, obcowanie z taką rodziną, jaka tam jest pokazana. Nerwice, natręt, jakieś takie toksyczne.
3: W tym filmie, wiesz czego brakuje? Brakuje takiego końcówki danej sytuacji, która by była znamienicie jako tak, albo wspólnie różnorako, albo śmieszne, albo tragiczne. Tam wszystko jest tragiczne. Tam naprawdę nie ma śmiechu.
0: No to zależy, co kto go...
1: Gdzie, bo nie słuchałem przez chwilę.
0: Ale co?
1: W jakim filmie to...
0: Dom Wariatów.
3: Tak, z Markiem. I powtarzam ci jeszcze raz, Krawcze, żebyś nie przeinaczał nazwiska Marka Kondrata.
0: No bo to się ciężko wymawia, no. To się ciężko wymawia.
3: Często, no wiem, to tak się mówi. Często mówisz Marek Kondrat.
0: Bo to tak się
3: Marek
0: upraszcza,
3: Kondrat. Kondrat.
0: Kondrat.
3: Kondrat. Kondrat. Ale właśnie łatwo się mówi Marek Kondrat. No co jest Marek Kondrat? Kondrat Wallenrod, no to może tak nie jest.
0: Co żeś zagadał?
3: To nie miało być śmieszne. Przepraszam.
1: Żydzi często zmieniają nazwiska na inne.
3: No.
1: Dobra, nie będziemy
3: gadać. Ojci, żydzi, ale nie, naprawdę, z tego co pamiętam, Krawiec zrobił świetną audycję.
1: Nie, nigdy świetnie nie zrobił audycji Krawiec. Nie pamiętam takiej audycji, żeby była świetna.
3: Nie pierdol głupot, pozrobił świetną audycję. Różne gadki, tylko...
1: No, Remi.
3: Przepraszam, piątkowe... jak się nazywa?
5: Czasy ostateczne, pewnie.
3: Czasy ostateczne. To w tych pierwszych czasach ostatecznych naprawdę zrobił świetną audycję o iluminatach. I również później zrobił o Żydach. A później również zrobił o Żydach całkowicie odwrotną, żeby... Nie no, Krawiec po prostu jest człowiekiem chwiejnym. Nie jest człowiekiem chwiejnym, to taka jest prawda. Ja również jestem człowiekiem chwiejnym, bo nie wiem, jak naprawdę na świecie jest. Więc można w ten sposób mówić w danym momencie o tych rzeczach, jak się myśli, a później można zmienić zdanie, dlatego że się po prostu znajduje inne prawdę informacje, albo po prostu inaczej się na to patrzy.
5: Dobra, bo się czuję jak Jacek Kurski tutaj komplementowany przez Tomka Kamela podczas
3: to wiesz co?
5: Festiwalu
3: to chcesz być komplementowany jak Jacek Kurski, to posłuchaj kurwa maty. Słyszałeś tą drugą jego nutę?
5: No znam temat, powiedzmy tam.
3: No, jak dopierdolił, wiesz, TVP i Kurskiemu? Chuj ci wziąsło, Kurski?
5: No tak.
3: No, dokładnie, wiesz, ten sposób.
1: Matę w pokoju, bo on wcale sobą nic nie reprezentuje.
3: Słucham?
1: Matę zostawmy już w pokoju, bo on sobą nic nie reprezentuje.
3: Ja tam nie wiem, kto sobą co reprezentuje. Dobrze. Każdy jest człowiekiem, ale każdy teraz robi to, co robi, reprezentuje.
1: Cicho.
3: Co sobą reprezentować, co on może sobą reprezentować.
5: Dobra furia, bo się...
1: Cicho, ja teraz mówię. Będziemy lizać
5: ja?
1: Najlepszym radiowcem na świecie.
5: No właśnie, i... też zostawmy takie tematy.
1: Tu czekamy na donate i chuj.
5: No nie, właśnie przyszedł od Mata, znów Mat zabrał głos i tłumaczy, że akurat ta, tu na P brzydkie słowo oznaczające w wulgarny sposób nazwane zostały części intymne kobiety na P, ale dużą literą, czyli tak z szacunkiem napisał o tej piździe. Co ja powiedziałem? Nieładnie. Akurat ta P ma nieszczęście i otrzyma... Ma szczęście i otrzyma wynagrodzenie. Dobrze mnie nastrajasz, panie Krawiec, i silący się furiat dorabia dziełu. Silący się furiat. No, furiat to bardziej taki mrukliwy, wódczany kompan niż...
3: Tak. Czasami, no.
5: No.
3: Dzisiaj to kawkę piję, no, i soczek, kurczę, blade, taki pomidorowy, no, i tak to wygląda.
5: I cię załatwił ten soczek pomidorowy.
3: No, bo już wódeczek nie ma, skończyła się.
1: Teraz robił alkohol z pomidorów? Nie słyszałem o takich wynalazkach.
5: Też nie słyszałem o takiej wódeczce z pomidorów, z ziemniaków, z żyta, ale z pomidorów? To dziwne jakieś. Dzięki w ogóle Macie Chwacie.
1: Ja też dziękuję. Nawet, że o mnie nie wspomniał, ale i tak dziękuję Macie, że dał 10 zł, czy tam kilkadziesiąt już.
3: Ale wiesz, ale...
5: No już dużo.
3: Ja ostatnio sobie, panowie, słuchałem różnych takich dywagowań, skąd ten świat pochodzi, czy pierwsze jajko, czy pierwsze kura. Jeszcze raz powtarzam. Jeśli ludzie, którzy wierzą, bo to jest wiara w teorii ewolucji, jeśli wierzą w to...
5: Gówno cię, kurwa, słychać, dopierdalaj! Kurwa, słychać cię,
3: teoria.
5: Kurwa! Przedstaw się najpierw do kurwy nędzy! Słychać mnie, kurwa! Gdzie dzwonisz,
3: dinozaurów?
5: Skurwysynu, tak. Jebany, w dupę!
3: Były Anomaliksy, były Diplodoki. Były inne.
1: Ej, nie pij tego soku pomidorowego więcej.
3: Ale ja ci mówię naprawdę, no. I mówię teraz skąd, i ci mówię, że jajko jest pierwsze.
5: Ale Furiat, który raz już o tym jajku gadasz? Ty zawsze jak chcesz tutaj tam zgrywasz wielkiego filozofa, to z tym jajkiem przychodzisz. Co było pierwsze, jajko czy kura? To się zastanówmy.
3: No, dokładnie, bo zawsze każdy się zastanawia, nie?
1: Nie każdy, ja się nie zastanawiam, bo wiem, że jajko było pierwsze. Kto proponował jajko?
5: A Furiat jeszcze bada tą sprawę i analizuje. Dobra, panowie, bo coś tak się tutaj Furiat robi marudny, to trzeba go iść spać do łóżeczka, Furiaciku. Może co? Luli.
3: No dobra,
5: zaśpiewam ci kołysaneczkę, jak chcesz.
3: Miłego spierdalaj. Trzymaj się.
5: No, trzymaj się, cześć.
3: Bądź zdrów.
1: Krawiec jeszcze mnie wypierdol, bo ja też chcę rozłączyć, ale nie wiem, jak się to robi.
5: Dobra, no to cię w takim razie żegnam.
1: Wietrzymy antenę.
5: No, wietrzymy. Trzymaj się. Hej, hej.
1: Hej.
5: Kup se klej. A pokażę wam tą bajkę może o tym słoniu. I powiedzcie sami, czy to coś faktycznie jest na rzeczy, czy te polskie bajki, coś jest z nimi nie tak.

0: taka długa czołówka, nie? To już tutaj te wszystkie napisy, ile to trwa i ta muzyczka gra tak w kółko, to już dzieci się nudzą. Jaka ofiara.
1: Znowu mu dokuczali.
2: Jakby to była jego wina, że tak wolno rośnie.
0: Sierota obrzygana, mała.
1: No tak, nie ma przyjaciół, a ty nie pozwalasz mu trzymać nawet pieska, o którym marzył.
0: O, i tu coś już zaczyna być nie halo. Nie ma przyjaciół, ale mu nawet pieska nie pozwalasz. Tak jakby to, że on nie ma przyjaciół, nagle nie było w ogóle ważne, tylko ważne jest, że mama nie pozwala pieska. Tak, już takie zaczyna się dziwne zachowanie jakieś takie.
2: Bo zwierzęta mają pchły. Ale...
0: Nie zwierzęta mają pchły, tylko no, nie wszystkie. No, ale dobra, no jakby mu papugę kupić, to co? To też będzie miała pchły? Co najwyżej obrzeszki mają gołębie na przykład. Schował się na strychu. Mały zasraniec. O!
2: Znalazłem go!
0: Już jakaś dziwna sytuacja. Kardon spadł na podłogę i to z taką siłą, że żyrandol wywaliło. Już jakiś bezsens po prostu, nie? To Irena Kwiatkowska tak niewyraźnie mówi, z takim brakiem dykcji? Dziwne. O, chronione prawem autorskim. Audycja może zostać tymczasowo zablokowana. Kurde, dobra, wyłączam chyba. Stop, żeby nie zerwało streama. Gołębie mają kleszcze. Nie, dobra, wstrzymam się, bo tutaj jest napisane, że transmisja może zostać wstrzymana, ale jeszcze chyba nie jest. Napiszcie, czy... Stop. O, chyba jeszcze gra. Chyba gra jeszcze. Test na czacie. Dobrze, w porę zauważyłem. Ostrzeżenie. Uwaga, w twojej transmisji wykryliśmy treści audiowizualne chronione prawem autorskim. Transmisja może zostać tymczasowo zablokowana. Te wszystkie zasrane semafory, jakieś polskie nagrania, takie wiecie, polskie filmy, firmy TVP. To oni strasznie mają takie tutaj obostrzenia, nie? Jest, działa, gra, dobra. Nie, to nie puszczam już tego słonia zapyziałego. Ale ta bajka jest absurdalna. Ona się po chwili robi, kurde, już całkiem absurdalna, nie? Taka, że nic tam się kupy nie trzyma, nic się nie klei. Jakiś brak logiki, brak jakiegoś... Pewnie kojarzycie takie filmy, w których na przykład coś się tak nagle z dupy dzieje, tak bez jakiejś wartości dla całej historii, tak z dupy. Ktoś wrzuca jakąś scenę, która nie ma żadnego znaczenia, która nie pasuje do reszty, tak żeby było, nie? To właśnie ten film jest tego pełen, ta bajka. A Adam pisze, że to były piękne bajki. No właśnie się nie zgodzę, też tak myślałem, wiesz? I zastanów się, Adamie, czy przypadkiem nostalgia tobą... tutaj nie sprawia, że widzisz te bajki lepsze niż one są w rzeczywistości. To jak ze starymi grami, nie? Nieraz sobie uruchomimy coś tam na Spektrumie, na Amidze i tak nagle patrzymy, a to taki szajs w sumie, w to się grać nie da. Ale mamy takie wyobrażenie, że ale to były wspaniałe rzeczy, nie? Te bajki to przyzwyczajanie do życia w Polsce. Nie wiem, zauważyłem też, już nie chcę tej bajki tu puszczać, ale to jak się ci ludzie odnoszą do siebie, nie? To też jest takie jakieś dziwne, bo w zagranicznych bajkach ludzie jakoś bardziej są za sobą, a w polskich tak sobie dogryzają, nie? I tak cały czas takie dopierdolki sobie tam, a ty taki owaki, a ty byś się lepiej zastanowił, a ty ty głupi, ty. To też takie coś zauważyłem w tych polskich bajkach. To no, coś przechodzi takie, nie wiem, jakaś mentalność, nie? Do tego uniwersum bajkowego. taka polska jakaś mentalność. Też takie, wiecie, mówi się, że Polak to taki zawistny trochę czasami jest, nie? Że sąsiadowi tam zazdrości i lepiej, żeby jemu krowa zdechła, niż żebym ja dostał krowę. I to też w tych bajkach to widać, że tak sobie, nie wiem, patrzy tam sąsiad na sąsiada i patrz Halinka, jak tam się tego, to się dorobił, się tam ma, tu, a skąd on to ma? No to jest, nie wiem, jakieś takie toksyczne te bajuchy są. Co tu znowu? Znowu Matt. On jest jakiś niezmordowany po prostu. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszczu. W deszcz. Do flaszeczek złapią muszek. Wypuszczają puch z poduszek. Milusińscy. Tak napisał Matt. No, była taka piosenka jakaś. Właśnie. Dzięki, Macie. Dzięki. Nie śpiewaj, bo copyright strike dostaniesz. A żebyś wiedział, Mechran, że tak bywa. Kiedyś coś sobie zanuciłem i faktycznie algorytm, on jest bardzo niedokładny, widać, bo rozpoznał, że to jest właśnie jakiś utwór. Chyba śpiewałem Krycha bez oka, to szczyt marzeń we wsi. I wykryło mi, że to naruszyłem prawa autorskie i że to jest ten utwór Sen Sanadana, czy tam Sen Sonadona. Taki znany, nie? Śpiewałem Krycha bez oka. Dziwne. Dokładnie, Krawiec. Proste definicje. W kraju tem złodziej to ten, co ma więcej, a nieudacznik to ten, co ma mniej. To jest taka prosta mentalność, takie proste myślenie prostego człowieka, nie? Ono tak się charakteryzuje właśnie takimi refleksjami tego typu. Jak społeczeństwo jest dojrzałe, to zaczynają w pewnym momencie jakoś cieszyć się z tego, że ktoś inny ma, bo widzą, że to się opłaca wszystkim, że ktoś ma, że wszyscy jesteśmy bogaci, to ja też coś z tego będę miał. Zarobię, zaczynają rozumieć, a taki jakiś prostak, to on widzi jakieś zagrożenie, zazdrość, strach, to takie emocje w nim są i to wszystko się mu się tam kiełbasi w wełbie i staje się takim chamem. Ja też już z sąsiadami, kurde, kupuję sobie dwa gazy, jak Wiedźmin będę miał jeden gaz na sąsiadów, drugi na psy tych sąsiadów. Zjebałem sąsiada ostatnio, o 6 rano ostatnio ciągle wychodzi sobie po papieroski i pies ujada na klatce. On ma takiego psa, który cały czas jak wyjdzie na klatkę, to szczeka, aż zejdą na zewnątrz, to jeszcze na zewnątrz szczeka, nie? Jak wyjdą z klatki i gdzieś sobie idą. I przepraszam bardzo, dlaczego ja mam się budzić o 6 rano i nie móc już zasnąć, bo on ma takiego psa? Autentycznie powiedziałem mu już, że nie zostawię tak tego i że będzie żałował. Nie chcę tu mówić za dużo, ale wkurwiłem się, naprawdę. A jak się rzuci na mnie jeszcze raz ten pies, bo on się rzuca na ludzi, którzy przechodzą obok, to wypierdolę mu cały gaz na ryj sąsiadowi z drugiego gazu. Zadzwonię na policję, powiem, że czułem się zaatakowany przez tego psa, a gdzie kaganiec, niech jeszcze mandat zapłaci. Dość mam już. W ogóle jakieś tu mieszkają naprawdę debile. Wiecie, jak drzwiami trzaskają, także tynk leci z sufitu po prostu. I on se wychodzi, jeb tymi drzwiami. I to jest właśnie myślenie chama. Cham nigdy nie pomyśli, że ktoś jeszcze oprócz niego tu mieszka, że może ktoś by się chciał wyspać. Nie, cham ma inne przemyślenia. Cham myśli, jak tu się dorobić i czy pieniążki bydą. I a co on tam ma w tym garażu trzyma? A, ciekawe, a światło się pali. To takie ma myśli ham właśnie, tym żyje ham. A w życiu mu nie przyjdzie do tego tępego łba, że na przykład ktoś może chcieć sobie odpocząć, że trzeba tam uszanować ciszę, bo jest bardzo wcześnie czy bardzo późno. Nie, ham o takich rzeczach w życiu nie pomyśli. To jest abstrakcja dla hama. No i takie hamy tu mam, no. Takich hamów.

jeszcze mnie ignoruje Ham. Ja tam się na niego drę, a ten tak jakby jak powietrze po prostu, nie? Jakby mnie nie było w ogóle. Sobie idzie dalej, nawet się nie obejrzy, nie zareaguje nic i to mnie jeszcze bardziej wyprowadza z równowagi. W końcu zrobię krzywdę komuś, naprawdę. Nie można sobie pozwolić wejść na głowę. Ale teraz po ostatniej awanturze jakby ciszej trochę się zrobiło. Chyba tam, no to dwa dni będzie myślał, żeby tam psa trochę kontrolować, tresować, a potem zapomni. Bo tak jest też u Hama, że mu szybko mija, nie? Krew się poleje, pisze Lukacjusz. Trochę się boję, bo jednak są, no, ma takie dwa wielkie psy ten debil. Dziad chędożony. I no to są groźne psy. Jak taki pies się na mnie rzuci, to raczej dużo nie zostanie z twarzy. W ogóle jakie zwierzęta są zadziwiające. Widziałem ostatnio filmik, gdzie pies nauczył się grać na bębenku. Właściciel ustawia tak odpowiednio bębenek, gra na gitarze, a pies tak łapą po prostu pyk, pyk, pyk, czuje rytm, nie? I gra ze swoim panem na instrumencie. Czujecie to? Muzykalny pies. Niesamowite. No i Matt znowu, to jest, no, sponsor The Besta, po prostu. Jak tak będzie, to kurczę, normalnie przegonisz takich sponsorów jak Danusia, której bardzo też dziękuję, zawsze Danusia pamięta, żeby tutaj wspomóc. Wspaniała platynowa sponsorka, a teraz Matt tutaj w szranki staje. Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jakich wiele, poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. Wiecie, że rodzina Poszeprzyńskich inaczej na to patrzy tak po latach. To było, bardzo lubię to słuchowisko, no jest wspaniałe, genialny humor. No, jak ktoś nie słyszał, to polecam zdecydowanie, to jest coś, co trzeba znać. W Radiowej Trójce, kiedyś puszczane. Ale tak po latach zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest znowu próba takiego pokazania właśnie, że Polacy to takie, tacy są beznadziejni, nie? Takie lumpy, chamy, głupki, debile i to nie wiem, czy to nie są żydowscy właśnie kabareciarze. W ogóle polski kabaret, kiedyś tam szukałem i okazało się, że bardzo wielu tych artystów to są właśnie Żydzi. I nie mówię, że ktoś tu miał ewidentnie jakieś złe intencje czy coś, ale może to jest takie, wiecie, mimowolne, nie? Znowu takie pokazanie Polaczka, Cebulaczka, Robaka, Psolaka. Już nie wiem, może to bez sensu takie myślenie. To taka polska rodzina Adamsów w sumie, nie? Ale fajnie, bardzo lubię, 100 razy wolę taką antyrodzinę. W ogóle lubimy często takich bohaterów, którzy mają wady, nie? Właśnie jak jest dwóch bohaterów, jeden taki mądry, sprytny, idealny w ogóle, to jest nieciekawy. A tak no, jak Kajko i Kokosz, nie? No to taki Kajko to jest nudny, to nudziarz. A

dla Polaka, ale to też może to nie jest takie bezzasadne, no bo no, przecież dzisiaj połowę audycji gadam o tym, że Polacy mnie zaczynają denerwować, nie? Oczywiście nie wy, wy jesteście super, no. Judeosceptycyzm, panie Krawiec. No tak. O, to Matt sam się odezwał. No właśnie, judeosceptyk, Krawiec. Nie no, uważam po prostu, że skoro krytykuje Polaków, skoro krytykuje Amerykanów, Ruskich, Niemców, czemu nie Żydów też? Co, oni są wyłączeni z tego? O nich tylko albo dobrze, albo wcale? No nie, raczej się nie zgadzam na taki układ. Wszystkie nacje, wszystkie narody mają coś takiego, że można się gdzieś tam przyczepić, nie? I krytykować. I my Polacy też. Trzeba pracować nad tym jakoś, żeby się tutaj zrobiło normalniej. Żeby było mniej, żeby likwidować stopniowo te nasze wady narodowe. Też, na pewno też sporo z tego mam w sobie, tego, o czym, co zarzucam innym, nie? No, tu się urodziłem, tu się wychowałem, no to człowiek przesiąka pewnymi rzeczami i tego się raczej nie przeskoczy. Ciekawe, jakby to było, zastanawiacie się czasem, jakby wam się żyło, gdybyście się urodzili gdzie indziej, w innym kraju, nie? Na przykład nie w Polsce, tylko w Stanach, nie? Albo... No, ciekawe, jakby to było. Pewnie by całe nasze życie się potoczyło inaczej w ogóle, od A do Z. Bylibyśmy kimś innym, inne zainteresowania, inna mentalność, charakter, wszystko inne, nie? Ciekawe, zawsze mnie zastanawiało, że osoby wierzące, na przykład jakiś zagorzały katolik, czy on bierze pod uwagę, że gdyby się urodził gdzieś w kraju arabskim, to by wyznawał islam po prostu i tyle by było, nie? Z jego katolicyzmu. I że to tylko to, że się urodził tutaj, sprawiło, że jestem katolikiem. To jaki w tym sens, w tym wszystkim?

Witajcie, witajcie ludu Nocnego Radia. Z rozkazu kapitana Krawca ogłasza się, co następuje. Od teraz każdy dzwoniący słuchacz musi wypić co najmniej setę wódki lub ekwiwalent w postaci piwa. Ponadto, aby zadzwonić, trzeba wpłacić nie mniej niż 3 złote. Najaśnie nam panującego Krawca. Osoby, które nie opłacą tej daniny, nie zostaną odebrane i nie pomogą tu żadne odwołania. Dodatkowo, każdy, kto dodzwoni się na antenę, ma chwalić majestat kapitana Krawca. Każdy, kto odmówi tych warunków, traktowany jest karą chłosty wykonaną skarpetkami Etama. Niech żyje nam wielki krawiec, stworzyciel radiów, Alfa i Omega. Wielki poruszycie, król Donatebergu, mistrz ćwiartki, nasz Bóg, ojciec nocników, niech żyje.

Tak, tak. Gothic Bot to jest faktycznie. Takie coś znalazłem na naszym Discordzie. Ktoś stworzył taki dżingielek fajny. No, nice. Ach, kurde, zjadłoby się coś. Co byście powiedzieli na audycję o kanapkach? Taki temat, kanapki. Jakie kanapki najbardziej lubicie? Ja lubię na przykład takie... Ostatnio mi bardzo podchodzą takie kanapki, gdzie jest jajko pokrojone na twardo. Gotuję sobie jajeczko. Oczywiście musi być to posmarowane majonezem też. Jakiś szczypiorek do tego. Może też na ser położyć to jajko. No w każdym razie z jajkiem. Kanapka z jajkiem, nie? To jest świetna sprawa, naprawdę. Kanapka z jajkiem. Mechran, chyba biedny student, bo pisze kanapka z chlebem posmarowana nożem. No...

0: Ale też co kraj, to, to obyczaj, bo te kanapki, no to... na przykład Niemcy jedzą pieczywo tostowe na potęgę, nie? W Irlandii też taki inny zupełnie ten chleb, też taki a la tostowy. To chyba jest pszenny, nie? A u nas... No, są takie miejsca, gdzie całą wartością tej kanapki jest to, co jest na kanapce, a u nas często jest odwrotnie, że wartością jest to pieczywko, a na kanapkę to jakiś tam kawałek serka zwykły i już, nie? Lubię też kanapkę z szynką i z pomidorem i na to koniecznie cebulka pokrojona, tak drobno, nie? To wtedy nabiera fajnego smaku. Jakie jeszcze kanapki lubię? Z żółtym serem i ogórkiem pokrojonym. Oliwkę lubię sobie położyć na kanapeczkę czasami, a niektórzy nie znoszą oliwek, nie? Zupełnie. Ciekawe, że to prawda, że kanapkę wynalazł jakiś Lord Sandwich. Była taka bajka z Strażnicy Czasu, genialna bajka, gdzie bohaterowie się przenoszą w różne miejsca i tam się raz przenieśli właśnie do żeby spotkać się z wynalazcą kanapki, z Lordem Sandwichem, który o mało co nie zaprzepaścił całego swojego dorobku w postaci wynalezienia kanapki, bo nazwał kanapkę śmierdząca kupa zamiast sandwich. No i okazało się, że sama nazwa potrafi sprawić, że wszystko zostanie zaprzepaszczone. No, król, który tam testował tą kanapkę, się dowiedział, że to się nazywa śmierdząca kupa, to wyrzucił to i tam chciał do lochu wtrącić tego Lorda Sandwicha. Co to za nazwa? Śmierdząca kupa. A Lord Sandwich tłumaczył się, że śmierdząca kupa to nazwisko panieńskie jego małżonki, czy jego mamy. Mamy chyba, śmierdząca kupa. No i się upierał, powiedział, że nie zmieni. Ma to się nazywać jego nowy wynalazek kulinarny, śmierdząca kupa i już. No i tam musieli go przekonać w końcu, żeby nazwać to sandwichem, a nie śmierdząca kupa. Chlebek z salcesonem i czosnkiem. O, to ciekawy wynalazek. Nie jadłem chyba takiej kanapki, jak proponuje Furiat. Z salcesonem i czosnkiem. O, to ciekawe. Kanapki z czosnkiem, dobra rzecz. No, potem się co prawda śmierdzi z ryja, no ale smaczne i zdrowe. Sam, to jest w ogóle taka kanapka, którą Furiat proponuje. To jest bardzo zdrowa, no bo salceson jest też dosyć zdrowy, tak słyszałem. Salceson się uważa za taką podłą wędlinę, ale to jest bardzo zdrowe. Tam jest właśnie żelatyna zdrowa. Salceson się robi z głowizny ponoć, czyli z tych części na głowie świniaka, nie? Tam się zdziera i to jest podobno zdrowe bardzo. To chyba nie była żelatyna, tylko coś innego, taki inny jakiś składnik, który jest bardzo zdrowy. Nie melanina, coś nie pamiętam, ale w każdym razie zdrowy jest salceson. Salceson z chrzanem to dobra rzecz, ale z czosnkiem i z salcesonem to nie słyszałem. Jakieś takie pasty w stylu pasta z jaj, nie? To też dobre na kanapkę. Kanapka z jajecznicą też można sobie zrobić. Kanapka ze smalcem i z ogórkiem pokrojonym też. Dobra rzecz. Kiedyś chodziłem do takiej knajpy we Wrocławiu, Piast, taka, i tam zawsze do piwa dawali smakowite kanapeczki ze smalcem na zagrychę. No, piwko lubi taką zagrychę właśnie, jak kanapka ze smalcem. W ogóle dobra zagrycha to ważna rzecz. W Rosji mają w ogóle całą tradycję zakąszania na różne sposoby, nie? W tym takie nietypowe sposoby, mało u nas popularne, jak takie nie tyle zakąszanie, tylko zawąchiwanie jakby, że oni wypijają setę i wąchają jakieś takie dobre pieczywo. Tak? Niuchają, nie? I to im jakoś dobrze robi. To też jest popularne. No i przeróżne zagrychy, nie? Tam ogóreczki, grzybki, to jest dla nich ważne właśnie. I wiele osób traktuje to jako taką ważną tradycję. Właśnie tą zagrychę. Zupełnie można pić i pić, nie? Zupełnie inaczej się pije w towarzystwie z dobrą zagrychą, podczas takiej jakby biesiady. No a inaczej się pije, no i tu niestety się muszę uderzyć w pierś, no samemu do lustra. To jest niebezpieczne w ogóle. Nie powinno się tak pić. No ale co tu zrobić, jak człowiek jest aspołecznym alienem? No nie... Co za normalnie człowiek znowu wpłacił i co on tu napisał, ten mat. Gdy mam przypływ gotówki, umawiam się na kanapkę. Sorry, brzydko tutaj z moimi i tu znowu na P. Wulgarnie, tak? O narząd damski na P. Z moimi, prawda, na kanapkę. Aha, że na kanapce leżycie, tak? To są twoje, czyli to ty jesteś tym Alfonsem. Jak ty masz swoje własne na P. No, ale to nie wiem, może coś źle zrozumiałem. Pomyśleć, że jedną z nich stoję na zdjęciu z komunii. No nie wiem, mat coraz bardziej jakieś dziwne, odjechane rzeczy tutaj pisze. Ja nie wiem, co to jest za człowiek. No to jest jakieś dziwy tutaj. Nomen omen dziwy, tak, prawda. Wchodzimy do mata, do domu, a tam same dziwy. O, smalec plus małosolny. A małosolny ogórek to jest jednak świetna sprawa, nie? To jest rarytas dla podniebienia, taki małosolny ogórasek. Co, nie macie żadnych oryginalnych, ciekawych pomysłów na kanapki, na śniadapki? Serio? Bo to takie na razie tak bardzo standardowo jedziemy z tematem, nie? Taka chyba najbardziej klasyczna, poprawna kanapka to jest ser, szynka i sałata, nie? W ogóle sałata dodaje, świetnie robi kanapce, myślę. No i zrobić taką właśnie kanapeczkę. Ser, szynka, sałata. I to jest właśnie ten klasyczny sandwich. Tak to zostało zgodnie z tą legendą zaprojektowane na samym początku. To był pierwszy projekt właśnie kanapki. Ser, szynka, sałata. Nie wiem, czy coś jeszcze, może jeszcze tam ogórek. Ale ponoć to nie powinno się łączyć zielonego z czerwonym, czyli no zielonych warzyw z czerwonymi, tak słyszałem, a to nie wiem, czy to prawda. I powiem wam, że teraz się mocno przestawiłem na tostowe pieczywo, opiekane w tosterze. To znaczy, no, to jest fajna kanapka, bo ona jest taka jeszcze lekko ciepława. To pieczywo jest chrupkie, fajne, łatwo się smaruje masełkiem, bo masełko się rozpuszcza, co też dodaje smaku fajnego, takie rozpuszczone masełko, nie? No... I chyba mi to pieczywo nie szkodzi, tak jak zwykłe białe pieczywo, bo białe mi troszkę jakby szkodziło. Rzodkieweczki też. No, rzodkieweczka na chlebek, piękna sprawa. Piękna sprawa. Furiat do wszystkiego dodaje majonez. No. Albo sos tysiąca wysp też dobry jest na kanapeczkę. Czosnkowy czasami można też dodać, nie? Hellmann's, oto król jest majonezów.
1: Zjadłoby się chleba z ziemem, panie Szask, praski, powsiśki.
0: A takie pytanie filozoficzne, czy lepiej grubo posmarować masłem i cienko dżemem, czy cienko dżemem i grubo masłem? Co ja powiedziałem? Cienko masłem i grubo dżemem, czy grubo masłem i cienko dżemem, panie? Z kanapki i kota można zrobić też perpetuum mobile, bo wiadomo, że jak musimy przywiązać kanapkę masłem do... kanapka spada zawsze masłem do ziemi, a kot zawsze na cztery łapy. Więc jak przymocujemy kanapkę masłem do kota, no to kanapka nie będzie mogła spaść. Nie, to masłem do góry, co ja gadam, już późno. Masłem do góry, przywiązujemy kanapkę do kota, no i czy spadnie kot na cztery łapy, czy masłem do ziemi i będzie się obracał w nieskończoność ten kot, czy coś takiego. Muszę to przetestować, taki wynalazek, godny Jana Taratajcio.

Kanapka ze srem. A zauważyliście coś takiego, że kanapka jakby lepiej smakowała, kiedy ona jest zawinięta w papier i trochę ją ze sobą nosimy jakiś czas, nie? Bierzemy na jakąś wycieczkę, idziemy, czy gdzieś tam wyjeżdżamy, robimy sobie te kanapki na drogę i jak taką kanapkę w podróży rozpakujemy, to ona jakby smaczniejsza jest niż taka zrobiona i zjedzona od razu w domu, nie? Tylko to jest kanapka fajna. Nie wiem, to jakaś taka autosugestia, albo to przesiąka może ta kanapka sama sobą zawinięta w ten papier, czy tam folię. Może jakoś to przesiąka fajnie. Lubię też te kanapki, które można w Żabce dostać, takie żabkowe, gotowe kanapki. To się u nas pojawiło nie tak dawno. Kiedyś nie było czegoś takiego w ogóle w sklepach, nie? Jak gotowe kanapki. Przez tyle czasu nikt nie wpadł na pomysł, żeby po prostu sprzedawać kanapki. A pamiętam, że jeszcze jak w czasach, kiedy do Irlandii wyjechałem, to tam było w każdym sklepie te kanapki można było kupić, a to był jeszcze taki moment, że u nas tego w ogóle nie było. Są takie dziwne wynalazki typu kanapka ze śmietaną, tam posypana cukrem, takie wiecie, dziwne, nie? To podobno dzieci lubią takie. Spróbujcie sobie też kiedyś usmażyć na oleju chleb. Zaskakująco dobre to jest taki smażony chleb. Ale obawiam się, że to jest dosyć niezdrowe niestety. A konserwy, co ze światem konserw? Zapytuje Mechran. No, Mechranie, nie ruszam konserw. Nie ruszam konserw od czasu, kiedy dowiedziałem się, czym są wyściełane, z czego to się robi. I właściwie wszystkie konserwy to dzisiaj jest mięso oddzielone mechanicznie, ten mom i wyściełane puszki bisfenolem. To jest okropieństwo i już nie chce mi się tego. Poza tym drogie są. Kiedyś konserwy to były tanie po prostu, a dzisiaj patrzysz, a tu konserwa 10 zł. Ja przepraszam bardzo, to sobie wolę zamiast jakieś konserwy za 10 zł, szynki jakiejś konserwowej, sobie kupić jakieś gotowe danie za te 10 zł. Pójść sobie do Chińczyka i sobie kupić normalny obiadek, a nie konserwę, nie? Za te same pieniądze. Jaki jest tu sens? Siła konserwy to jest jej niska cena. Zawsze tak było i to jednak no ponoć się pogorszyła bardzo jakość konserw. Wzięli się różni technolodzy żywności za wytanianie tego i dzisiaj konserwa to jest totalny shit. A kiedyś chyba były lepsze, myślę. Podobno bardzo się Krakus zepsuł i dzisiaj to już zupełnie ta szynka konserwowa, która kiedyś była eksportowana, to już zupełnie nie jest ta sama szynka. Chleb ze śmietaną i z cukrem. Gosia pisze, ja jadłam kanapkę ze śmietaną i cukrem, jak byłam mała. Takie dziwactwo, ale w sumie pamiętam to jako smaczną kanapeczkę. No, w sumie ja nie kojarzę takich smaków za bardzo, ale trzeba kiedyś spróbować właśnie taką kanapkę ze śmietaną, z cukrem. Jak to wejdzie? Może to być całkiem dobre, zaskakująco dobre. Co jeszcze można o kanapce powiedzieć? Są takie różne przepisy, gdzie podgrzewamy sobie kanapkę, to znaczy, żeby w niej się roztopił serek. Na przykład sprawdźcie sobie kanapka Monte Cristo. Wygląda bardzo smakowicie. Tam właśnie jest kilka warstw. Jest kanapka, ser, jakieś tam dodatki, znowu kanapka, znowu ser, zakrywamy znowu kanapką i to wszystko potem tak się spłaszcza i podgrzewa, ściska, żeby się zrobiła cieńsza. Podgrzewamy to na patelni i to się robi taka kanapka. Taki tost, można powiedzieć, taka odmiana tosta. Właśnie, chlebek z cebulą, tutaj padła propozycja. I to jest bardzo dobra rzecz. Bardzo lubię kanapki z cebulą, ale Furiat proponuje, żeby oprócz soli dodać pieprz jeszcze do tego. To ciekawy zestaw. Nie próbowałem nigdy pieprzyć tej cebuli dodatkowo. Zawsze tylko sól.
A Adam też ma tutaj nietypową propozycję. Patrzcie, no zaczynają się pojawiać nietypowe w końcu rzeczy jakieś, ciekawe propozycje. I Adam pisze, że za ciężkie komuny babcia robiła mi kanapkę z tartą marchewką i cukrem. No to musi być taka słodziutka, bo marchewka też jest słodka. No to taka kanapka właśnie dla młodego człowieka, dla dzieciaka. Na słodko, nie? Dzieci lubią takie rzeczy. Fasolka w słoiku 4 zł, nie przesadzaj, krawcu. Ale to mówimy bardziej o konserwach no, takich mięsnych, nie? Drogie są, za drogie zdecydowanie. Ale myślę, że te w słoikach warto kupować prędzej niż te w puszkach. No bo ten bisfenol cały, on jest bardzo, wzbudza dużo kontrowersji. Mówi się, że on jest bardzo niezdrowy. A jest we wszystkim. Już dodają to do plastiku, robią z tego plastik, nie? W którym jest margaryna. Też popatrzcie, tak wierzymy tym wszystkim reklamom, naukowcom. Nagle się dowiadujemy, że margaryna jest bardzo zdrowa, zdrowa, zdrowiutka, o wiele lepsza od masła. A potem się okazuje, że gówno, że to była jedna wielka ściema i że tak naprawdę niezdrowa jest margaryna, nie? A takie autorytety tam, no, pan w kitlu białym, no, margaryna sprawia, że jesteśmy zdrowi, piękni i ładni. Masło to gówno, nie jedzcie tego, tylko margaryna, smakowita, i tam reklamuje, nie? Wiadomo, że to nie jest akurat w tej reklamie prawdziwy jakiś doktor, naukowiec. No ale czytało się artykuły sponsorowane też, gdzie już się powoływano na opinię ludzi nauki, nie? Że oni to potwierdzają, że jest zdrowa margaryna. Gówno tam zdrowa. Z margaryny to nawet lubię takie bardzo tradycyjne polskie smarowidło, takie margarynowate. Kiedyś to lubiłem. Ono jest w takim żółtym, okrągłym, małym, w takiej żółtej plastikowej puszeczce, znaczy w takim opakowaniu plastikowym. I to jest jakieś takie bardzo takie smarowidło z tradycjami, to znaczy tam już od dawien dawna, jeszcze za PRL-u było, nie? I to nawet fajne jest. Potrzeba sprawdził, można jeść. Pisze w ekrankerze. Ser żółty, lajtowski, ser żółty, czosnek i koncentrat pomidorowy do kociołka. I gdy się połączą te trzy składniki, gdzie ser dodać trzeba, gdy koncentrat jest gorący, to taki sos idealnie pasuje do pieczywa. Ser żółty, czosnek i koncentrat pomidorowy. A jak się nazywa takie jedzenie, że roztapiamy sobie różne gatunki sera, tworzy się taka masa płynna, serowa, gorąca i maczamy sobie w tym taki twardy, już taki czerstwy chleb i sobie jemy. Czy tam, nie wiem, czy czerstwy, ale taki, no takie kawałki chleba sobie w tym maczamy, w tym sosie serowym i sobie jemy. Fondue? Coś takiego, nie? Chętnie bym tego spróbował kiedyś. I to są takie specjalne naczynia do tego fondue, czy jak to się tam nazywa. To takie francuskie, nie? Danie chyba. No i takie są specjalne naczynka do robienia tego, że one są podgrzewane świeczką od dołu. Fondue, pisze tutaj Mehran. Nie wiem, czy dobrze czytam. Fondue chyba. Jedliście takie coś? Dobre to jest? Tak, tak. Psycho przypomina tutaj słynne reklamy, jak ten właśnie z Janosika, Pyzdra, tak? Reklamował, że ja jem margarinę i serce mam jak dzwon. I się tam walił w piersi. Było słychać takie bum. Wodzionka. Wodzionka. To Zenon kiedyś się zachwycał, że to faktycznie jest dobre. Znaczy, nie wiem, czy się zachwycał, ale wiem, że zna takie smaki, jak wodzionka. Kto pamięta z komuny serek homogenizowany? Adamie, właśnie nie wiem, czy tutaj
wspominam to jako bardzo dobry smak, ten serek homogenizowany, ten właśnie ten PRL-owski, że to było naprawdę fajne, że to nawet było lepsze niż te współczesne serki, jakieś Danio, które mają taki dziwny posmak dla mnie, a tam to było takie jakby, no takie lepsze, takie jakby... To były głównie waniliowe chyba. Były chyba, do zakomuny to w ogóle mało smaków było, nie? Był chyba tylko waniliowy i bezsmakowy, tam śmietankowy. Ale to dobre było. No ale często mogą nas zawodzić te wspomnienia. Znaczy może to być pewna taka iluzja, nie? Że ale to było dobre, ale to było dobre. Abyśmy spróbowali, to by się okazało, że wcale nie takie super. Że czegoś tam brakuje, że to jest takie jakieś bez smaku czy coś. No ale trzeba by spróbować. Powiem wam, że lubię sobie też kupować takie wędzone serki, ale takie w warkoczykach. Takie jakby góralskie, wiecie, takie stylizowane na jakieś, na góralskie, nie? Takie w warkoczykach. Tylko to drogie jest niestety. Ja polecam kurczaka w panierce. Panko. Kurczaka wrzucamy do mąki, potem do jajka, potem jeszcze raz do mąki, potem do jajka, potem do panierki, panko i smażymy na głębokim oleju. Takiego kurczaka poleca Mehran. A trzymajmy się może tych kanapeczek, pomysłów na kanapki. I właśnie podsunąłeś, Mehran, pomysł z kurczakiem, że można sobie czasami kupić normalnie takiego kurczaka z rożna i taki kurczak, tak sobie go tam powydzierać, te kawałki kurczaka jeszcze lekko ciepłego i na kanapeczkę, nie? I to jest świetna sprawa, taka kanapka z kurczakiem. I na to jeszcze jakiś właśnie majonezik, popieprzyć, posolić i no, często mi taka kanapka smakuje lepiej niż sam kurczak, jakbym jadł samego kurczaka, nawet z ziemniakami czy coś takiego.

serek Homo Mili Vanilli, pisze Matt. A powinien być serek heterogenizowany, a nie homo. To Etam zawsze powtarza, że on sobie nie życzy, żeby nazywać serek homo. Ciekawe, czy sobie też nie życzy, żeby go nazywać Homo sapiens na przykład. Gosia pisze, na takiej samej zasadzie robi się te zapiekane kanapki z jajkiem. Ser żółty miesza się z jajkiem plus kto co lubi z dodatków i podsmażamy na patelni z jednej strony. To właśnie chyba ta kanapka Monte Cristo, tam też się to w jajku macza. Bo wtedy się fajnie ta kanapka zapieka tak dodatkowo jeszcze jakoś, nie? Jak jest to, jak jest wymaczana w tym jajku. Jakoś tak to działa. Kurczę, zaczynam gadać o tym jedzeniu coraz więcej, bo normalnie głodny jestem, dzisiaj mało co jadłem. Także tak powolutku, do czwartej to już max posiedzę. Tak głupio odchodzić, bo dzisiaj takie tutaj donaty. Niesamowite. Bardzo dziękuję wszystkim. I przypominam, że postaram się teraz w tym tygodniu jakoś coś więcej nagrać, jakieś ciekawsze audycje, już nie tylko luźno-gadkowe, żeby jakoś się tu odwdzięczyć. Wstydu się najedz, albo jeszcze strachu można się najeść, nie? Muszę zobaczyć, czy piekarnik w końcu zaczął działać, czy już korków nie wywala, bo coś no, bez piekarnika to trochę bieda, jednak piekarnik fajna sprawa, nie? A coś by się zrobiło dobrego. Jutro robię ogórkową, nie ma bata, jutro ogórkowa, aromatyczna, fajna, ogórkowa, ciepła zupka i kawałki mięska pływające. Kurczę, aż skurcza żołądka dostałem, skurczu. Kanapka z tuńczykiem. Tuńczyk plus majonez plus seler naciowy albo cebula, proponuje Lajtowski. No, też ciekawa koncepcja. Ten seler naciowy. Tak nie przepadam za takimi rzeczami właśnie jak pietruszka, czy tam jakaś ta właśnie jakaś natka pietruszki, coś to tak raczej... Wiem, że to jest bardzo zdrowe, to pietruszka jest mega zdrowa, nie? Ale niekoniecznie lubię to w jedzeniu. Czy kolacja, czy śniadanko? No, o tej porze to ciężko powiedzieć, nie? To w ogóle tak niezdrowo o tej porze jeść. Szkoda, że tej śmietany nie ma. Jednak ogórkowa bez niezabielona śmietaną to jest dużo gorsza. To już jest gorsza zupa.

to nie był dobry pomysł, żeby gadać tyle o jedzeniu, będąc tak głodnym, bo normalnie dostałem skurczu żołądka, jednak siła imaginacji tutaj zadziałała na organizm, który się zbuntował i powiedział: co ty mnie, kurwa, jeszcze torturujesz? Taki jest, tacy jesteśmy głodni, a ty o tym żarciu. I zaczął cierpieć organizm, i brzuch boleć, i jakieś skurcze. Ja mam skurcze, kurcze, gdy mi w brzuchu burczy. Zwierzę się wam. No. No ale myślę, że kanapka z jajkiem to jest gdzieś tam w top u mnie. Kanapka z jajeczkiem. Jest po prostu taka sycąca też, nie? Nie trzeba tego dużo zjeść, po prostu tą kanapka z jajeczkiem. Nie trzeba tego pieczywa tyle wpieprzać, bo to też nie jest tak zdrowo dużo pieczywa jeść tak naprawdę. Kanapki nam się wydają czymś takim bezinwazyjnym, że to można wpieprzać i wpieprzać, a tak naprawdę nie powinno się tak dużo chleba żyleć. Że rano, we dnie, w nocy ciągle chlebem się zajadać, to nie jest dobre dla organizmu. A kapitan Tomek nic nie je i żyje. No też taki jestem trochę z tym jego niejedzeniem raczej sceptyczny. Panie krawiec, nie nagrywaj pan ambitnie. Nagrywaj pan miernie. Miernie, ale wiernie. Napisał Matt. Dzięki, Matt, ale dzisiaj strzelasz donatami jak z normalnie salcesonem z rękawa. No, może faktycznie takie silenie się na jakieś na poważniejsze, ambitne audycje, to ludzie przyjdą i się znudzą i oczekują jednak, że będą luźno-gadkowe. No, lubimy sobie w piąteczek pogadać o wszystkim, różne tematy, dużo telefonów, więc... No ale chciałbym w każdym razie, żeby trochę więcej audycji nagrać, bo się ostatnio obijam trochę. Przypominam, że potrzeby teraz nie ma chwilowo, w poniedziałek nocny Marek... No właśnie, zobaczymy, co to będzie. Może krawiec i gambol, a może ktoś inny, krawiec i ktoś inny. W każdym razie kogoś muszę dokoptować, jakiegoś sidekicka. Papierochy, pogaduchy i robienie głupich min. Tylko... No właśnie, nie robię głupich min i to niektórzy uważają, że to kiepskie. Nie ma min głupich, nie widać go. Co to ma być? Ach, biedny ten żołądek. Opiłem się napojami energetycznymi, mało jedzenia. To jest tragedia. Tragedia ludzka.

Papierochy, pogaduchy i walenie. Domyślam się, że gruchy. To na G coś. Idzie Grześ przez wieś, pudło pizzy niesie. Zabrakło mi jakiegoś takiego przepisu na bardzo niestandardową kanapkę, na kanapkę mega oryginalną, takiej, która by nas zaskoczyła czymś totalnie. A jeśli chodzi o filmy o jedzeniu, to bardzo mi się spodobała animacja Ratatouille. Tak to się nazywa? Studia Pixar. Chyba tak. Sprawdzimy. Tak, Ratatouille 2007. Genialna bajka, w całości właśnie poświęcona kulinarią, bo opowiada o szczurku, który bardzo kochał gotować. Miał świetny węch, jak to szczurki, i w odróżnieniu od swoich braci szczurków nie zadowalał się jakimś jedzeniem ze śmietnika, jakimiś tam odpadkami, tylko on bardzo sobie cenił dobre jedzonko. Jego marzeniem było gotować świetne rzeczy, no i los go związał z takim chłopakiem, z takim trochę nieudacznikiem, który zostaje zatrudniony w restauracji i ma problem, bo w ogóle nie umie gotować i ten szczurek za niego gotuje różne smakowitości, ale cały splendor spada na tego gostka. No i taka historyjka, ale bardzo sympatyczny film, taki bardzo fajny, miło nastrajający. W ogóle animacje Pixara są świetne. Niektórzy twierdzą, że lepsze niż disneyowskie. W każdym razie polecam. Ratatouille, tak to się nazywa. No i świetnie zrobione, po prostu jest pięknie zrobiona ta bajka. Te modele tych zwierzaków, jakie one są plastyczne, nie? Jakie są kolory piękne. No, wszystko tam jest na najwyższym poziomie, no ale to Pixar.

Zastanawiam się nad jakąś autorską kanapką. Może wynajdę jakąś dobrą kanapkę. Czasami taki wynalazek potrafi... Prosty wynalazek potrafi człowieka... potrafi sprawić, że ktoś się stanie nagle znanym, mega znanym bogaczem i świat oszaleje na punkcie tego prostego wynalazku. Właśnie jakaś nietypowa kanapka. Albo ten przykład gościa, który zaprojektował tą kultową koszulkę po prostu z uśmiechniętą buźką, nie? Taka charakterystyczna koszulka. No to też taka historia. Wyślił prostą koszulkę z uśmiechniętą buźką i zbił majątek na tym. Kanapka z humusem, czyli cieciorką połączona z pastą tahini wraz z przyprawami, lajtowski. Dobry kierunek, właśnie zapomniałem, jak się nazywa, przypomniałeś tutaj, humus. Potwierdzam, kanapka z humusem, naprawdę świetna rzecz. To nie wygląda ciekawie, bo to jest taka, humus to taka pasta, nie? Szara, jakaś taka brunatna, czy tam jakaś beżowa i to tak nie wygląda zbyt zachęcająco, ale ona jest bardzo aromatyczna i świetnie smakuje. Krawiec, kup tanio słoninę. Pixar nie jest już kupiony przez Disneya? No niby jest, ale okazuje się, że Disney tak wchłania te różne, czy to Marvela, czy to Pixara, ale jakby te studia nadal robią to, co robiły w swoim tym stylu. Nawet często lepsze rzeczy zaczynają wypuszczać. No, całe Marvel Cinematic Universe, no, to jest naprawdę świetnie zrobione i bardzo wysokiej jakości. I zadowala to i fanów, i niefanów. I okazało się, że tylko na dobre wyszło jakby dofinansowanie przez Disneya, a to, że jest to własność Disneya, to jest jedno, ale to nadal zachowuje swój charakter, nie? Czy Gwiezdne Wojny straciły jakoś? No... Według mnie akurat to jest przykład najmniej korzystny, bo Gwiezdne Wojny faktycznie straciły, chociaż teraz to jakby się odradza, no bo cały ten serial Mandalorian, no o tych tam Bobach Fettach, nie? No to jest bardzo ponoć ceniony przez fanów, że to jest takie trochę zrobione przez fanów, dla fanów i bardzo są zadowoleni, że to jakby Gwiezdne Wojny wracają do formy, nie? I to tak z przytupem. No i co nas w sumie to obchodzi, że wszystko już należy do Disneya i nawet jabłko, które je twoje dziecko, też jest to Disneya! Co nas to obchodzi? Co was to kurwa obchodzi? Czy ja wam zaglądam do kieszeni? Ha! Odpierdolcie się! Ha! Tak by powiedział myszka Miki. Kanapka ze śledziem, to świetna sprawa też. Dobra rzecz, kanapka ze śledzikiem, no. Nawet powiem wam, że to czasami, jak jemy śledzia tak zwyczajnie widelcem, kroimy sobie i zagryzamy kanapką, no to inny smak niż kanapka ze śledziem. Powinno niby tak samo smakować, ale jakoś inaczej to wchodzi, nie? Śledzia to można podać. No właśnie, tak, jak ktoś tak daje niemrawo łapę ściska, tak lekko, co mu się mówi, żeś takiego śledziucha podaje, nie? Pff, furiat głupoty pisze. Zrobiłbym sobie schab, ale taki, wiecie, taką pieczeń, nie? Schab. To się fajnie potem kroi. W tym sosiku można sobie jeszcze unurzać i to na kanapeczkę. I też jest dobre. Taka kanapka ze schabikiem, nie? Też dobra rzecz. Dobre zapiekanki serwują tutaj w budce, ale to się dowiedziałem, że klientka przychodzi wcześniej. Ta fajna dziewczyna taka. No i ona robi ręcznie te zapiekanki. To nie są jakieś kupowane w hurtowni tam i odwijane, tylko ona trze serek, przekraja bułeczkę, podsmaża pieczarki i to są robione własnoręcznie. I to czuć, że jest to po prostu dobra zapiekanka. Zapiekanka to taki najbardziej polski fast food chyba, myślę. Właśnie zapiekanki i tosty.
Zapiekanka to taka stricte już polska, to już nawet nie tyle, że popularna w Polsce, czy w Polsce jakoś tam wyjątkowo wypłynęła bardziej, tylko po prostu to jest polski wynalazek, nie? Taka zapiekanka tradycyjna. Jak bardzo fajna jest ta dziewczyna. No, fajna. Mi się takie podobują akurat.

Kanapka cieszyńska. Kanapka cieszyńska? Matt tutaj takie hasło rzucił. Co to jest ta kanapka cieszyńska? Cieszyńskie kanapki z połem Cieszyn. No są jakieś niby. No takie dziwne, dziwne kanapeczki. Takie inne trochę jakby. Widzę, że bułka jest chyba tutaj cechą charakterystyczną. Taka specjalna bułka jakaś, tak? Krawiec, kojarzysz tosty z ul? Nie, tostów z ul nie kojarzę. Na pewno kojarzę tosty u Witka, nie? To są legendarne wrocławskie tosty. No, Adam tutaj dokończył. Szewski, przepraszam, z ulicy Szewskiej lub Oławskiej we Wrocławiu. No tak, oczywiście, że tak. To jest chyba właśnie bar u Witka, tak? No i to są mistrzowskie tosty. Wielki kawał chleba, taki większy niż standardowy tost, wielki tost, dużo sera, dużo pieczarek, no i jakiś podobno własny przepis mają, którego strzegą, no kwestia przypraw jeszcze, nie? I to jest, tak, Adam potwierdza, że u Witka, tak, jeśli macie okazję zjeść tosty u Witka we Wrocławiu, to no takiego tosta nigdzie nie znajdziecie, nie? Jak tam są robione. To już od wielu, wielu lat to jest taki bar z tradycjami i zawsze te tosty właśnie serwują i to są no, tosty, które mają wszystkie tosty pod sobą. Grzanka z twarożkiem, czosnkiem i szczypiorkiem. Też świetna rzecz. Można sobie zrobić gzik tak zwany, czyli mieszamy biały ser ze śmietaną właśnie, cebulkę można wkroić, rzodkiewkę pokrojoną. To się chyba właśnie nazywa gzik, tak? I się robi taka fajna masa biała serowa. Żarłok by się przydał, jadł wszystkie kanapki świata. No, żarłok by tu z pewnością miał jakieś, czymś by nas zaskoczył, jeśli chodzi o te kanapki różne. Właściwie to hamburger to też jest nazywany kanapką, nie? Nawet w McDonaldzie nazywa się to kanapka po prostu. Tak się mówi na cheeseburgera, że to jest kanapka taka, kanapka sraka, kanapka drwala, a nie burger. Oni nazywają to kanapki, a nie burgery raczej. No, lubię Mac Sracza, nawet chociaż już od dawien dawna się tam nie stołowałem, ale raczej no, lubię, chyba każdy lubi, tylko niewielu to uważa za dobre jedzenie w sumie. Chociaż jest, myślę, demonizowane. Jeśli chodzi o jakość tej wołowiny, to naprawdę wiele fast foodów w ogóle nie proponuje wołowiny. To też nie jest takie częste, że mamy w ogóle burgera wołowego. Najczęściej to są burgery wieprzowe, drobiowe, a wołowe to mało kto ma. A jak już jest wołowy, to jest jakaś mieszanka wołowiny z wieprzowiną i to takie. I zapakują to na przykład w jakąś taką niedobrą bułę, nawalą tam niedobrych dodatków, nie ma żadnego dobrego sosu, tylko wiecie, czosnkowy czy tysiąca wysp, czy keczuk. Tak mówią na wsi właśnie. Poproszę keczuk. No i to jest 100 razy gorsze od tego Max Racha znienawidzonego. Tylko Max Racha ludzie nie lubią, bo to jest globalna marka, która się przyczynia do niszczenia środowiska i duża korporacja za tym stoi i w ogóle. No ale w sumie, no, jak popatrzeć na standardy czystości tam, na jakość tej wołowiny, no tam mamy właściwie 100% wołowinę. Tak słyszałem, że to jest naprawdę dobra wołowina, te ich burgery. No. Musisz Patronite'a założyć, ale co, to do mnie? No swojego nie mam, ale mamy Patronite'a Nocnego Radia, nie?
który jest dostępny. Można dojść tam do niego przez stronę nocneradio.pl, jakby kogoś interesowało. Kanapka szczecińska z parówką. Kanapka etamska. Tak, Mac ma... Adam pisze, ale w Macu nigdy się nie zatrujesz. No tak, to jest plus. To znaczy, raz, że się nie zatrujesz, bo są tam te no, wysokie standardy, jeśli chodzi o przygotowanie tego i tam nie ma miejsca na syf, na brud, na zarazki. Raczej bardzo pilnują tego, bo się boją, jakby się coś takiego wydarzyło, że ktoś tam się struł czy coś, to oni by dostali po rajtach mocno. No więc bardzo tego strzegą, bardzo tego pilnują. No, ale a dwa, że po prostu jak gdzieś wyjeżdżamy do innego kraju, no to jedząc jakieś nietypowe jedzenie, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, możemy dostać jakieś sraczki, rozstroju żołądka i to nie musi wynikać z tego, że to jest niezdrowe jedzenie, tylko po prostu jesteśmy totalnie nieprzyzwyczajeni do czegoś takiego i organizm tam dostaje pierdolca na jakiś czas. No i co, jak mamy jakieś ważne spotkanie czy coś, a tu się nagle zatrujemy, rozchorujemy się po zjedzeniu czegoś, nie? A McDonald's jest w tym przypadku bezpieczny właśnie. Idziemy do McStracha i nie mamy problemu z zamówieniem czegoś, wiemy co jemy, znamy, jemy to co znamy już, wszędzie taki sam. No, nie wszędzie taki sam, ale powiedzmy, że z grubsza. W Izraelu w ogóle są McDonald'y koszerne, to znaczy, no, że spełniają te standardy koszerności. Nawet jest napisane tak, McDonald's, kosher, to jest kosher. W Krakowie idzie zjeść naprawdę dobrego burgera za 21-25 zł, pewnie dlatego, że duża konkurencja jest i tu liczy się jakość. No to zazdroszczę Lajtowskiemu, u mnie w środzie niestety nie ma dobrych burgerów za bardzo. Nawet przestałem jeść te kebaby, bo brzuch po nich boli. Coś jest nie tak. Na starym tłuszczu je robią czy coś, nie wiem. No a burgerów nie ma dobrych. Mam tylko naprawdę dobrą pizzę i dobre kurczaki. A reszta, no teraz jakaś, dzisiaj widziałem, nowa kebabownia jest. Muszę tam spróbować. Ale no kurczaki są prima sort. Są naprawdę świetne. I panie krawiec, zagadka, za rozwiązanie donate, zagadka, dwie kulki i armatka, to wiem, a nie, może to inna zagadka. Bawi się pan? No to zależy, panie Macie, czy jak nie zgadnę, to mi zabierzesz donate'y, te co były, to wtedy nie będę chyba ryzykował. Już wolę zachować to, co mam, tak jak w tym teleturnieju milionerzy. To już mówię stop i tutaj nie będę ryzykował. Moglibyśmy zrobić taką grę, jak krawiec, czy ryzykujesz? Krawcze. Odpowiedziałeś błędnie. Du. I wszystkie donaty znikają, które wysłał wcześniej Mat. Dajesz, Macie, dajesz. Ty dalej w środzie? No a gdzie mam być? Psycho poleca ośmiorniczki usowy za 500. Możesz zamienić donaty na bramkę numer 1. A można zadzwonić do przyjaciela. No i tak, i dobre zapiekanki. No tak, to mówiłem. Ale to są w tym samym punkcie, gdzie te kurczaki. To właśnie tam ta pani, co kurczaki sprzedaje w sieci Kurcze Pieczone. Dobra jest ta sieć. Powiem wam, że i hot dogi mają świetne. Okazało się, że parówki, które tam dodają do tych hot dogów, to są jakieś inne parówki. Pani mi tłumaczyła, że to są hot dogi, że to są parówki kupowane specjalnie dla gastronomii. Takie no inne niż te sklepowe i że jej syn na przykład też tylko te parówki je. Innych nie chce, bo inne mu nie smakują. I ja tak mam to samo. To są takie parówki, które nie mają takiego posmaku niedobrego jakiegoś, takiego dziwnego. I dodatkowo jeszcze mają dobrą konsystencję. Takie, wiecie, takie są nie jakieś takie rozpaćkające się, tylko po prostu jest odpowiednia konsystencja tych parówek. No i cały hot dog jest dobry, bo jest mięciutka bułka, niezły sos, warzywka świeże.
po prostu uwielbiam te hot dogi, więc cała ta budka, kurcze pieczone, naprawdę dobre żarcie tam dają. To jest świetna sieć, bo tam mają i polędwiczki drobiowe, takie opanierowane, bardzo dobre. Mega kubełek mają taki właśnie z kawałkami kurczaka, czyli gyros, i tam są frytki w tym i warzywa, wszystko tak w jednym kubełku trochę wymieszane. Też jest to niezłe. Te hot dogi mają dwa rodzaje hot dogów, bo mają hot dog z warzywami i hot dog francuski niby. Tak się nazywa, francuski. I ten francuski to jest bez żadnych warzyw, tylko wiecie, buła i paruwa, nie? Kurcze pieczone, kulczoki, trucizna, pisze Matt. No być może, bo te kulczoki to już przypuszczam, być może też i te... I polędwiczki to są rzeczy, które oni chyba gdzieś tam mają mrożone, nie? I to już nie jest. To już może być nie takie dobre. I niekoniecznie zdrowe, bo a taki kurczak, no to się piecze narożnie, no to co tam nie ma chemii za bardzo. No to kurczak jak kurczak, nie? Ale fajny mają jakiś przepis, bo ten kurczak jest bardzo dobry, taki aromatyczny, fajny. No. Według mnie najlepszy przepis, jaki w ogóle jest na kurczaka, to kurczak po indyjsku. Koniecznie spróbujcie, jeśli lubicie dobrą kuchnię. Kurczak po indyjsku, rewelacja. Moja mama to zawsze robi, jak przyjedzie, to robi takiego kurczaka po indyjsku. Strasznie to lubię. To jest no, kurczak, po prostu mistrzostwo. Kurczak po indyjsku. W ogóle indyjska kuchnia jest świetna i basna. Obrażasz nasze uczucia kulinarne, pisze Mechran. Kulczoki, może durczoki.

No, a pizza jest włoska, typowo włoska, na cienkim cieście tylko, nie ma tam na grubym. No jest naprawdę świetna, świetna, znakomita, zupełnie bez porównania do pizzy obok u Anny. Tam u Anny, to wiecie, ceratan na stole i polać keczupem. I taka pizza jakaś niedopieczona, to jakaś taka dziwna. I ciasto ma taki posmak niedobry jakiś, nie lubię tej pizzy. Biorę tylko jak tam jest u Włocha, prawdziwego z Włoch, bo to tam prowadzi jakiś Włoch, który się ożenił z Polką i oni sobie prowadzą tą pizzerię. Teraz widziałem, że ją przenieśli gdzieś w inne miejsce, muszę wytropić. Pizzeria Francesco, czy coś takiego. No i tamta pizza rewelacja. I podają tak, jak się powinno podawać pizzę, że na przykład można sobie wziąć dodatkowo oliwę i polać tą pizzę i z oliwą pizza, powiem wam, no, świetna jest. Naprawdę znakomita. No i taka chrupiąca, fajna, super ciasto zrobione. No, rewelacja, rewelacja. Ach, biedny żołądek. Kurczak po koreańsku też pycha. Rekomenduje Adam. Chyba nie jadłem po koreańsku. To pewnie trochę przypomina takiego, jak u Wietnamczyka jest, nie? Coś takiego w tej sieci Thai Hui. W Thai Huiu też całkiem dobre rzeczy mają, słuchajcie. Mają tam takie rzeczy, które ciężko jest gdzie indziej dostać. Na przykład kaczka, kurczak, no w siedmiu smakach to już jest takie bardziej popularne. Można sobie kupić jakiś tam sos siedem smaków czy coś, nie? Czy tam chiński i coś podobnego wychodzi, ale taka kaczka, to w dobrej cenie, bo to nie wiem, ile ta kaczka, dwie dychy kosztuje, no to jest taki pełnowartościowy obiadek, nie? Jest ta ryż, dużo tego mięsa, tam zawsze dużo dają, można się naprawdę najeść, to nie jest takie byle co, że tam zjemy i czujemy niedosyt, nie? Niektórzy po prostu tak trochę żałują. Żydzą, jak to się mówi. Żydzą. No a tam nie żydzą. No nie żydzą, bo to jest wietnamska restauracja. No to nie żydzą, co najwyżej wietnamizują.

Czy byłem u Chińczyka na ulicy Dibua? Tak, tak, byłem kiedyś. Dobre rzeczy. Lepsze niż w tym Tajhuju chyba nawet. Chociaż Tajhuj też jest niezły. No i tak nam reklamowano margarynę, a bardzo odradzano smalec. A okazało się, no nie wiem, czy to prawda, ale wielu twierdzi, że właśnie smażenie na smalcu jest dobre, zdrowe. Chociaż tutaj to nie wiem właśnie, czy z tym smalcem to prawda. Też smalce bardzo różne bywają, nie?

Na smalcu mielone się powinno robić. Tak, Adam ma rację. Też jak widziałem takie bardziej zawodowe przepisy na mielonce, to polecali właśnie kucharze, żeby użyć smalcu do mielonych. No, w ogóle przypuszczam, że wielu robi niepoprawnie te mielone, bo na przykład nie doda tej bułki tam do tego mięsa, nie rozrobi, nie wkroi cebulki trochę do tego, a to właśnie cały urok mielońca polega na tym, że jest tam ta buła, nie, namoczona, wrzucona i to wszystko tam rozpaćkane i ta cebulka i odpowiednie jeszcze przyprawy tam dać. No i najlepsze mielońce, no to takie odsmażane, nie? Chociaż takie, no, takie świeżo z patelni też dobre, ale furiat się podniecił. Kurwa flaczki. Flaki i wuj, pisze. No, flaki, no, też dobra rzecz. Flaki się robi z żołądków, nie? Kroi się, myje się żołądek krowi na kawałeczki, tam myje się ten żołądek, kroi i to są te właśnie te flaki. Bułka i musztarda do mielonego. A ja właśnie bym wolał w ogóle kapustkę. Muszę sobie młodą kapustę chyba zjeść. Młoda kapusta. W ogóle no, taki z kolei schabowy, no to najlepszy właśnie z młodą kapustką, z ziemniaczkami młodymi, nie? I buraczki może do tego faktycznie jeszcze. Buraczki. Dobry buraczek nie jest zły. Burak też cholernie zdrowy. Jedzcie buraki. Dziewczyny i chłopaki.

się rozmarzyłem. Cholera jasna. Najbardziej to teraz za mną chodzi ta zupka. Zupy to nasza polska specjalność, można powiedzieć. Jeśli by szukać jakichś cech naszej kuchni, to właśnie może umiłowanie do zup. Sok z buraka. No, zdrowa rzecz. Buraki na gorąco tylko. No to ja tutaj z furiatem przebijam piątkę. No, że jak buraczek, to taki ciepły. It's flaky time, pisze Matt. Flaky time. W ogóle to się nie mówi Bigos, tylko Bee Gees. Bee Gees. Będę robił Bee Gees. Golonka, flaki i inne przysmaki, jak to mówił Skiba. Golonka, flaki i inne przysmaki. No, kapuśniak też, no, świetna zupa. Ciężko wskazać ulubioną zupę i jakoś, nie wiem, czy właśnie, czy byłaby to pomidorówka. Pomidorówka to tak niekoniecznie chyba. Albo kapuśniak, albo ogórkowa, chyba tak. Trzeba w końcu się zmierzyć z cebulową, ale cebulowa nie jest taka łatwa do zrobienia. W ogóle dowiedziałem się, że się inaczej trochę gotuje wywar na rosół, a inaczej do wszystkich innych zup, nie? Tylko ćwikła. O, ćwikła też, świetna rzecz. No. A sushi z Biedronki się poprawiło, to znaczy pojawiło się takie sushi, które jest premium. I tam już są te rollsy sushi z normalnymi kawałkami tuńczyka na przykład, a nie tylko z jakąś taką ohydną pastą, bo oni mają też taką ohydną jakąś pastę rybną, którą tam wtryniają do niektórych i to nie jest dobre, ale te z kawałkami tuńczyka są niezłe i te, które mają takie nałożone te kawałki tuńczyka z wierzchu na ryż po prostu, nie wiem jak się fachowo nazywa ta odmiana sushi, no to są grubsze te kawałki jakby, nie? I lepiej tam przyklejone, no takie jakby lepsze. To sushi wypuścili też. Lepszej trochę jakości w tej biedrze. No. Najpierw rosół z całego kurczaka. O. A ja kupiłem udka.

kilka udek i z udek będę. I lubię do zupy dodać kawałek boczku, żeby był taki aromacik właśnie wędzony lekko, nie? W tej zupce. Szczególnie dobrze to kapuśniakowi robi. Dobra, słuchajcie, bo to już trochę padam na ryj. Chętnie bym jeszcze posiedział, ale jestem już tak głodny, że już normalnie żołądek, brzuch boli, nie? I 7 godzin myślę, że wystarczy. Żona ostatnio kupiła w Biedrze pasztet, ale do zapiekania w piekarniku i nawet dobry był. No, ale tak nie ufam coś Biedronce za bardzo. Wszędzie ten tłuszcz palmowy, wszystko wytanione, wszędzie syrop glukozowo-fruktozowy. To jest po prostu wytanione żarcie podłej jakości. No. To możecie sobie sprawdzić. Kupcie sobie w normalnym sklepie krakersy Lajkonik, a potem sobie kupcie te biedronkowe krakersy. Spróbujcie jednego i drugiego i zobaczycie, jaka różnica będzie, nie? I tak jest tam, myślę, ze wszystkim. Do wszystkiego dodają jakieś najtańsze słodziki, jakiś asram tam najtańszy, najpodlejszy tłuszcz palmowy, niezdrowy, nie? Ten syrop fruktozowo-glukozowy, nie? Wszystko wytanione opakowania z zaniżoną tam wagą, nie? Znaczy z zaniżoną. No takie niby to samo, ale troszkę mniejsze, a ludzie się cieszą, że o, tańsze. No tańsze, bo trochę mniejsze, bo specjalne zamówienia mają. Że nie ma, powiedzmy, tam typowego napoju tam pół litra, tylko masz tam 400, nie? Albo coś takiego. No takie trochę mniejsze, żeby ktoś nie zauważył i się cieszył, że niby tańsze. No i tak po prostu kantują i tak robią ludzi w chuja, nie? Jak ci z Agrounii wchodzą do Biedronki i tam testują różne rzeczy, to się okazuje, że tam jedna wielka bomba chemiczna w tym wszystkim jest i też takie oszukiwanie. Mieli na przykład zrezygnować z zagranicznych ziemniaków, bo oni biorą wszystko tam, ziemniaki z Hiszpanii, czosnek z Chin i Biedronka wypuszcza komunikat, że no, jak zwrócono nam uwagę, rzeczywiście zmieniamy strategię, teraz będą polskie ziemniaki. Potem wszystko przycicha i chuj, i dalej mają te hiszpańskie ziemniaki, chiński czosnek i tak dalej, nie? A czemu nie polski czosnek? Czemu nie polskie ziemniaki? Czemu tak wszystko biorą z zagranicy? Bo co? Ja nie wiem. No i potem faktycznie rolnicy przestają hodować ten czosnek polski i go nie ma. No i nie ma polskiego czosnku. Takie błędne koło, nie? No jak dostawcy nie biorą, no to w końcu przestają ci polscy rolnicy robić różne rzeczy i potem już faktycznie nie ma nigdzie. To jest takie podkopywanie rynku. Powinno się wspomagać polskich producentów, a nie wszystko brać od kogoś, przywozić tutaj. W Biedronce to tylko amarena jest dobra, pisze psycho. No, oni są dobrzy, jeśli chodzi o promocję, o wizerunek. No, do dziś wielu Polaków uważa, że Biedronka to jest polska sieć. Tak samo jak Dino. I głupole nie wiedzą. Wystarczyło zmienić nazwę na polsko brzmiącą i już myślą wszyscy, że Polska. Panie Krawiec, zagadka, ale nie googluj. Dobra, obiecuję nie googlować. Zobaczymy, czy wiedział. Pan ma intuicję. Nie googluj pan. Na intuicję, ewentualnie czat zdradliwy. Co to jest gancla? Za poprawną odpowiedź raz tyle. Nie wiem, czy to nie jest ja wiem, co to jest gandzia, ale gancla? Mnie to gancegal, co to jest ta gancla? Gancla. Gancla. Kojarzy mi się z jakąś dużą drewnianą łychą. Kurde, no nie wiem, co to jest gancla. Poddaję się, no niestety nie wiem. Gancla. Ale mogę nie oddawać tego donata 10 zł, jak nie wiem i tak? Gancla. Kojarzy mi się z jakimś naczyniem, tak intuicyjnie, z jakimś naczyniem kuchennym, ewentualnie z instrumentem drewnianym.
Coś taki trop, ale tak zupełnie intuicyjnie. No dobra. No Gandzia to wiem, no ale Gancla. No Matt pisze tutaj w cudzysłowie Gancla. No tak przeczytałem, tak? Gancla. Może to jakieś na Gandzie takie tego lokalna nazwa na Gandzie. Masz trochę Gancli? Masz ziomek trochę odstąpić Gancli? Gancla. No nie mam pojęcia, nie mam bladego pojęcia, co to jest ta Gancla. Mechran pisze, że nawet Google nie wie. Poddaje się. Jak Google nie wie, to jak ci biedni ludzie mają to wiedzieć, jak nawet Google nie wie, no? Nie Gancla, Krawcu, tylko Matt pisze Gancia. Gancia, ale tu napisał Gancla. Sprawdziłem, nawet sobie przekleiłem do notatnika, żeby sprawdzić, a to może literówkę zrobił, tak? No to Gancia. Co się ten... Aha, Gosia żartowała, mnie tu podpuszcza, troluje, o, to trollerskie ataki wściekłe, o. Matt podpowiada, że żeby przypomnieć sobie alternatywy 4. Gancla. No, Matt potwierdza, Gancla. Alternatywy 4, Gancla. No pamiętam alternatywy, ale Gancli, ni hu hu.

Czy to się je, czy na tym się gra, czy z tego się je? No nie wiem. 4:20, no tak.

0: za 2 minuty, faktycznie. Tylko że w nocy. Dobra, nie wytrzymię. Muszę się Google'a zapytać, ale się poddaję. Nie wiem. Rasy gołębia. To są... to jest takie narzędzie, przypomniałem sobie, do wywijania tym, że gołębie się jakoś tam zwabia, czy tam jakoś się nimi, tak się macha taką ganclą, tak? To chyba nie jest rasa tych gołębi, tylko ten właśnie, tak strzelam, że to takie, czym machali tam, żeby te gołębie fruwały, zbijały się do lotu, czymś takim machali tam, czy żeby je zwabiać, czy coś takiego, nie?
1: To?
0: Co ci się nagle, Macie, przypomniały alternatywy balcerek i ganslat? No ale nie zgadłem, tutaj już zerknąłem na Google'a i połączyłem twoje podpowiedzi z tymi gołębiami i do bujania. Ciekawe, czy Google Images podpowie, tutaj pokażę taką, tu widzę jakiś gołąb, kadr z alternatyw, jakiś napitek, Gansla. Mat zagadki zadaje. Dobra, słuchajcie, bo nie wytrzymię. Zjadłbym nawet gołębia z chrzanem, więc... Jak zdawałem jakiś tam egzamin do liceum, to... trzeba było wyjaśnić, co znaczą jakieś tam takie słowa. Błękitna krew. Ja nie wiedziałem, co to jest ta błękitna krew. Nie wiedziałem, że to znaczy, że to jest szlachetna krew. I trzeba było ułożyć zdanie poprawne z tą frazą, nie? Błękitna krew. No i nie wiedziałem, co napisać, i napisałem... Indianin, błękitna krew, coś tam tak mi się skojarzyło. A starsza się ze mnie potem śmiała i mówi, to trzeba było też napisać, bardzo lubię gołębie serca z chrzanem. I się ze mnie śmiała.

0: No, spierdalawszy, czas najwyższy. Krawiec, nie zapomnij, że tu są ludzie normalni inaczej. No, psycho, no to przy tobie to nie sposób zapomnieć. Cały czas nam przypomina, że tu się roi od takich osobników normalnych inaczej. Ajajajajajaj. No dobra. Trzymaj ta się zatem. Chłopaki i dziewczyny. Nie znacie dnia ani godziny. O. No i dał mi nagrodę. Przegrałem, nie wiedziałem, a ten mi dał nagrodę. No co za wspaniały, dobry, hojny człowiek. Wygrał pan, cyk, przyjacielu, i dwie dyszki. No. Ja nie wiem, co ten Matt. Matt będzie kiedyś. Ja się boję takich donatów, wiecie, bo kiedyś Matt usłyszy, coś mu się tu nie spodoba. Na przykład jeden prowadzący, krawiec taki, i się wkurzy i powie: co, to ja tu takie donaty dawałem, a ty takie farmazony gadasz? Tak się trochę lękam się, mimo że Jan Paweł II mówiłaby tego nie robić właśnie, no to ja tak się trochę lękam, że kiedyś się Matt, że Matt będzie kiedyś żałował, że tak tutaj hojnie sponsorował mnie. I się poczuje zawiedziony mocno. No ale może nie, może nie. Ach, no i teraz głupio tak kończyć, nie? Zaraz po dostaniu donate'a. A, donate'ik wpadł, to do widzenia. No ale serio, już trochę nie wytrzymuję. I tak już normalnie skurczy żołądka. Co za ból! Ustawione. Tak, no. W sumie tak zgadłem, nie zgadłem. No, dużo było podpowiedzi i Google w sumie nie wyjaśnił, bo tylko się jakieś tam hasło na Wikipedii gołąb pojawił. No, ale to wydedukowałem. Chyba. Szachmat. Mat i Pat. Mat i Pat to są bohaterowie tego filmu Sąsiedzi, tak? Mat i Pat. Mat i Pat. Tak, Sąsiedzi. To właśnie ci bohaterowie się nazywają Mat i Pat. Ciekawe, który to jest Mat, a który Pat. Pat ma żółty sweter, czyli Matt to jest ten w czerwonym, ten wyższy trochę. A Pat to jest ten w bereciku z antenką. Ciekawe, czy Matt też tak remontuje sobie mieszkanie. I tam robi jakąś dziurę w ścianie, coś mu tam spada na głowę, wybucha. Ciekawe, czy też taki majsterkowicz jak Matt z bajki. No, dziękuję wszystkim w ogóle za wsparcie. Wspaniałym sponsorom Nocnego Radia. No, dziś znowu zostałem hojnie obdarowany. Nie zasłużyłem, ale kapitan Pijawka zawsze się cieszy. No, słuchajcie, no ponad 300 dzisiaj wpadły łącznie. Nice. Nice. I like. No już nie mówię o Boracie, bo mi się od razu przed oczami Duda, prezydent, jawi. I no, chociaż nie wiem, czy to bardziej Borat, czy Jaś Fasola. Jak uważacie? Czy Andrzej Duda bardziej wam się kojarzy z Boratem, czy z Jasiem Fasolą? Ciężko powiedzieć. To jego takie. Wszyscy stoją jakoś tak, ci politycy tam, jacyś zagraniczni w jego towarzystwie na zdjęciu stoją tak godnie, tutaj rączki założone, wyprostowani, mina taka poważna, stoją sobie, a ten taki Borat, te kciuki tak w górę. Nice, I like. I am from Poland. I am president of Poland. Nice, I like. No, jełop, nie? Ktoś by mógł złośliwy tak powiedzieć, ale ja nie uważam, uważam, że to wspaniale nas reprezentuje. No, ale z drugiej strony tak bardziej Jaś Fasola, bo te miny tak robi, takie debilowate, nie? Hello, welcome to our country, Mr. President.
1: Duda.
0: Ciekawe, że jak go tak wpuścili pierwszy raz do gabinetu, ja zobaczył to wszystko, to biurko, te długopisy, to tak się i jarał, że ma fotel i tak jak Jaś Fasola, nie? Tak. Cieszył się, że długopis dostał, zaraz tam coś zaczął podpisywać, co mu tam dali, i się cieszył, że ja, wielki pan prezydent, nie, jestem. No to on tak się zachowuje, nie? Jaką żonę ma mądrą, nic nie mówi od lat, nic nie mówi, żeby przypadkiem jakieś głupoty nie palnąć. Ostrożna bardzo. No i robi, tak łazi, robi te miny. No taki Jaś Fasola, no. Można by taki film zrobić, nie? Przygody prezydenta Fasoli. Tak. Przyjeżdża gdzieś tam. I zawsze jakieś takie wpadki są, nie? Jak tam gdzieś... coś, jakiś pożar wybuchnie, czy samolot spadnie, to tam
1: prezydent Duda
0: i tam gdzieś zabrał jakiemuś ochroniarzowi spluwę i tam się, jak ten spał i tam się bawi tą spluwą. I nagle mu wypala ten pistolet, gdzieś tam dziura w samolocie, samolot spada, no ale Duda jakoś się uratował, nie? Tam dali mu spadochron, jeden mieli, to mu tam dali, on wyskoczył, też się dalej się cieszy, tam leci z spadochrona, tam spada, go tam gdzieś zawieźli go do hotelu, on tam w hotelu też tam się cieszy, że dostał szlafrok, nie? No taki Jaś Fasola po prostu. Prezydent Fasola. Wstyd jak chuj po prostu. Że tak powiem. Kolokwialnie. Krawiec, nie obrażaj Jasia Fasoli. No to ja bardzo lubię Jasia. Jasiu jest fajny, dużo sympatii do niego czuję. W przeciwieństwie do prezydenta Fasoli. To jest wstyd po prostu. Takiego mieć jełopa. On też jak coś wygłasza, jakieś przemówienia, zawsze takie napuszone, to jest zawsze takie komunistyczne, takie. Zebraliśmy się tutaj, my, ludzie, Polacy i zawsze się wita pół godziny, nie? Witam państwa, witam panie, witam też pana premiera oraz pana marszałka oraz woźnego, który przyniósł mi kluczyk od szatni i pana ochroniarza i panią sprzątaczkę, witam. Witam i dziękuję za to, że jesteście. I tak pierdoli. Ble, ble, ble. Właśnie nie wiem, z drugiej strony taki właśnie Borat, że wszyscy normalnie stoją i się na niego patrzą. Zobaczcie na zdjęcia, patrzą się na niego jak na jełopa, a on te kciuki tak. Takie rzeczy w taką rocznicę jak dziś. No tak, dzisiaj święto brzozy, tak? Międzynarodowy Dzień Brzozy. Jaś Fasola animowany jakoś mi osobiście nie przypadł do gustu. Tak, wolę tego oryginalnego. No, tak się wszyscy śmieją z Rowana Atkinsona, a to jest taki ogarnięty koleś całkiem. Całkiem inteligentny i kierowca formułą jeździ tam, kierowcą jest świetnym, nie? No i... A ludzie się śmieją, że taki Jaś Fasola. Ale fajną stworzył postać. Jaś Fasola to właściwie taki jakby taki niedorozwinięty, nie? Troszkę się zachowuje, ale to jest fajne, śmieszne. I świetne jest to, że tam jest mało tekstu, mało słów, tylko tam jest taki humor sytuacyjny sam i różne takie scenki, gdzie nie potrzeba żadnych słów, nie? Tylko po prostu jak on się zachowuje, jak on sobie tam przyrządza kanapkę, wyciąga ze skarpety coś tam. To jest świetne. Jaś Fasola, no... jest legendą. Dzisiaj nie ma lockdownu. przypominam, ale tylko dzisiaj, to było pewne, że oni albo zdejmą lockdown na czas rocznicy, albo po prostu się do niego nie zastosują i zrobią, co chcą. No niestety musimy się pogodzić z tym, że rządzący nie przestrzegają żadnych praw, żadnych przepisów, mają własne prawa. To oni mają mentalność Stalina, to Stalin powiedział, tak, że prawo jest dla ludzi głupich. Już. A nie dla nas. Dla motłochu jest prawo, nie? A nie dla... My somy jelita, nie? I co, jak my pany, to co? To kto zabroni mnie? Kto mnie zabroni? Co, ja nie mogę? Ja nie mogę? A takiego, kurwa, wara! Ja se będę robił, co ja se chcę, bo ja jestem pan, kurwa! Co, ja nie mam garnitura? Mnie nie stać? Kurwa, gdzieś wychamy, to ja tutaj nie po to, żem został, nie po to ja, żem premier teraz, żeby ja się tutaj was słuchał. Ja wam teraz pokażę, co wy myślicie, że co, kurwa. Tak właśnie sobie myśli typowy polski poseł. I se będzie. Z drogi śledzie, bo syn prezydenta jedzie, bo rodzinka taka sama i też myślą od razu, że o, to jak ja teraz, jak tatuś teraz, kurde, normalnie jest pan prezydent, kurde, to ja to będę, kurde, mógł se wszystko teraz robić, nie, kurde, no. Synu, to ja się żem mówił, kurde, że to ty teraz to wszystko możesz, kurde, bo słuchaj, co ci tatuś powie, to ja mam teraz ten, no, kurde, żem zapomniał. Halincia, jak to się, kurde, to nazywało, co ja teraz mam i że se, kurde, se wszystko mogę. Immunitet, ty... Głupku jeden, robotę byś se znalazł, no, ty, a nie tu o immunitetach, no, ale tu, kurde, jaką ja robotę, jak kurde, prezydent jestem, to co, to, kurde, to ja znalazł se robotę, nie, kurde, no, to ty mnie ty nie uruchamiaj, Halincia, no. No. A tatuś, a teraz jak ty ten prezydent, to my normalnie będziemy jakieś wałeczki robili, kurde, nie? No to jak wszyscy, kurde, nie? No synu, no to kurde, to się, kurde, rozumie samo przez siebie normalnie, kurde, no to się głupku pytasz, ty kombinuj, ty jak tutaj coś z jakichś tych spółasów państwowych, te coś tam wyprowadzić, no kurde, i te może byśmy te jakieś tam lasy sprzedali, czy coś, kurde, to ty syn prezydenta i ty kurde, ty głupku, to ja żałuję, że ja cię na łonie węża takiego wychował swoim, ty no. No, no, ale tatuś, a ja już to żem wymyślił, że normalnie można by jakąś fundacyjkę, czy coś tam, wiesz, jakieś tam zbierać coś, jakieś pieniędzory ze spółek, jakieś tam i tego, i paździocha się weźmie tam na prezesa, kurde, normalnie to może paździoch też coś normalnie odpali, kurde, no. I tak właśnie myśli polski poseł typowy.

Już macie, już nie szalej, nie szalej, bo Matt mi tu zagadkę chce kolejną zadawać. Nie, to kurczę, już dziękuję ci, słuchaj, już tyle, aż mi głupio, wiesz, już tu pieniędzory. Nie mam w sobie takiego zmysłu, widzisz, jak u Polaka jest normalnie, że to powinienem cię tu trzymać, panie, i cię, panie, jak dojną krowę wykorzystywać, panie, i z cyca się przyczepić, to kurde, to ja to nie mam i chyba będę już szedł, bo normalnie żem zgłodniał, kurde. No. Tomu proponuję, żeby nazwać audycję Śmierć w Wenecji. Będą wejścia i pasuje do planszy. A w sumie czemu nie? No dobra, mamy takie tytuły, często szczapy, to zmieniam tytuł i zmykam, słuchajcie. Kurde. O, kurde. A ty normalnie to pomysła, żeś posunął takiego, kurde, że normalnie ty to powinieneś w jakiejś agencji pracować, czy coś tam, nie? I tam to, co ludzie wymyślają. To głupoty wymyślają, a pieniądze dostają, kurde. No. Śmierć w Wenecji. O, może ktoś się skusi. Nie, to czuję, że będę miał komentarze takie, ty, taki owaki, ty, ku, ty, hu. Bo ludzie często są wkurzeni, jak nie znajdą w materiale tego, czego się spodziewali. Chciał sobie obejrzeć Śmierć w Wenecji, a tu jakieś głupoty gadają. No, to tak na CDA takie mam same komentarze, bo ludzie myślą, że spoiler to jest jakiś film. I tam nie znajdują filma i się takie mi potem obelgi wysyłają. Ty, żebyś zdech, żebyś raka mózgu dostał, pedale. Jakbym cię dorwał, to bym cię połamał. Ty ku, ty hu, ty twoja stara. W ogóle, ty cię, bym cię po prostu, ty tfu ci na ryj, pedale, ty jeden. Bo jest zawiedziony bardzo, że tam myślał, że film będzie, a tu jakieś głupoty gada i są bardzo wkurzeni ludzie. No. Nachapał się i ucieka, pisze psycho. No, no tak. No za ludzie już ledwo zipie, naprawdę. Już normalnie zaraz, już mam jasno przed oczami mnie się robi z tego głodu. Dobra, bo się nigdy z wami nie pożegnam. Widzicie, to tak się żegnam i żegnam i żegnam i pożegnać nie mogę, no. No nie mogę, no. A jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę, no. Scooby-dooby-doo. Oh yeah. Woo! Ha ha ha. I cyk. Oh yeah. Damn, I'm good. Hooah! Pira pa pa pa.

Bob's Makeup. Papa. Bye. До widzenia. Cześć. Do свидания. Dobra, bo już tak debil się zachowuje, jak prezydent się zachowuje, dobra. To by było na tyle. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście, jacy jesteście. Dziękuję wszystkim sponsorom, tym dużym, tym drewnianym, tym platynowym, tym miedzianym, srebrnym, złotym, kartonowym też nawet. I pamiętajcie, że co? Że nie jedzcie trucizn i przyjaźń górą. O, taki morał na koniec. No. Na razicho. Hej, hej.

0: Witajcie, obywatele. Obywatele społeczności nocno-radiowej. Że tak się z wami przywitam trochę utopijnie, bardziej niż dystopicznie chyba. Obywatele. Społecznościo. Radiowa brać. Zmarł Adolf Kudliński, najbardziej znany polski prepers, w wieku 69 lat we wsi Orzechówka na Kieletczyźnie. Na Kieletczyźnie, widzę, jest napisane, a nie powinno być na Kieletczyźnie, to Szkieletczyzna może. No, pamiętam różne jego przepisy ciekawe, nadania, albo na jakiś napój słoweńskiego woja, no ale przepisy to tak lajtowo bardziej, aha. Myślę, że to, co mógł wnieść najważniejszego, najbardziej wartościowego, to pewnie jakieś zamiłowanie i zamiłowanie do samowystarczalności, nie sądzicie? Jeśli chodzi o walkę z systemem, to nie ma niczego skuteczniejszego niż po prostu się sprawnie odciąć chyba od tego systemu, nie? No bo walka zawsze prowadzi do zadymy. Są ofiary i walka jest pretekstem też dobrym do tego, żeby władza, żeby system, żeby pany, siwe pany, Rada Mędrców nasza, na przykład PiS-owska Rada Mędrców, żeby nas wzięła za ryj, no bo sami się prosimy. Jak to tak? Do policjanta powiedzieć Hona Solo, na przykład? Widziałem dzisiaj materiał nagrany na jednej z manifestacji, gdzie padły właśnie takie słowa do Psiarskiego. No, coś tam zakrzyknął młody człowiek do pana w mundurze. Jak jesteś taki cwany, to chodź jeden na jeden. No i niestety nie było jeden na jeden. Wzięli go w kilku. Oczywiście, jak to teraz często bywa wokół aresztowanego, jego mościa w kapturze, który się krzywo odezwał do pana władzy. Zaraz się zebrał tłumek skandujący: Zostaw go. No ale nie zostawili tym razem. Wzięli do suki, zapakowali jego mościa i zabrali. Jak sobie oglądam różne filmy dystopiczne, antyutopijne, to dochodzę do wniosku, że właściwie wszystko już mamy. Tyle, że po troszeczku. Może nie tak spektakularnie, może nie aż z taką siłą i mocą wprowadzone. Może i to nie jest aż taki wielki problem, jak tam przedstawiono w jakimś filmie, czy ewentualnie w książce. Ale na dobrą sprawę wszystko już mamy. Gdzie nie spojrzeć? Tylko trzeba być dobrym obserwatorem i nie dać się wpuścić w maliny, żeby nie ulec temu efektowi właśnie gotowanej powoli żaby, albo żeby nie przegapić czegoś po prostu, bo to jest jeszcze mało wyraźne, mało krzykliwe, albo ukryte pod płaszczykiem. Jak to dzisiaj Zenon powiedział, jak gadaliśmy sobie, ta władza już zupełnie zapomniała, że żyjemy w demokracji. No i właściwie to gorsze są moim skromnym zdaniem jest gorsza sytuacja taka, jaką mamy teraz, od jakiegoś takiego wyraźnego zamordyzmu, takiego, który jest jasny, klarowny. Jacyś faszyści, jakieś komuchy. No bo to wtedy wiemy, na czym stoimy, tak jakby. Wszystko jest jasne. I ludzie chętniej się takiemu systemowi opierają, paradoksalnie, ponieważ w zamordyzmie grozi, już takim twardym zamordyzmie systemowym, który się nie kryje ze swoim zamordyzmem, no to grożą srogie kary za przeciwstawianie się władzy. A u nas, no tak niby nie grożą, ale tak naprawdę władza może nas spuścić w kiblu w każdym momencie. Chociażby nakładając na zwykłego, szarego obywatela nagle jakąś grzywnę, powiedzmy, która jest kosmiczna dla zwykłego Kowalskiego czy Kowalskiej, na przykład 20 tysięcy, nie? No wyobraźcie sobie, zarabiacie tam 2,5, a czy 3 tysiące i nagle macie do zapłacenia 20 tysięcy, nie? I to nie rozłożą wam na raty, to nie jest bank. Tak więc władza może nas przymknąć, a teraz mają jeszcze narzędzia do tego. Stąd trochę taki temat. Nie żyje człowiek, który nas namawiał właśnie bardzo skutecznie. Myślę, że to taka najfajniejsza metoda walki z systemem, właśnie bycie niezależnym. Czyli co? Czyli posiadanie własnego domostwa, własnej kanalizacji, własnego agregatu prądotwórczego, jakaś piwniczka zaopatrzona w przetwory właśnie. Takie złośliwe komentarze dzisiaj tam z Zenonem czytaliśmy pod artykułem o śmierci pana Adolfa Kudlińskiego. Znaczy złośliwe, no takie, wiecie, takie czasy też, że dużo jest troli, błaznów i ludzie na przykład pisali, i kto teraz zje te wszystkie weki, nie? KG Bierut pisze, pamiętasz, Krawcze, co pisałem ci na audycji po śmierci Marka P., że następny będzie Adolf K., a później Zofia Piepiórka? Może tu literówka, bo nie znam, nie wiem, czy KG Bierut dobrze napisał. Może to jakaś przepiórka, a może piepiórka. Nie wierzyłeś w mą szurię. Nie wierzyłeś w mą szurię, napisał KG Bierut. Ale KG Bierut to chyba taki dosyć zdrowy szur, bo są takie szury, które rażą swoją głupotą, swoim brakiem zrozumienia innych ludzi, swoją taką jednostronnością, swoim takim dziecinnym zachowaniem, że tam się, nie wiem, cieszy i szczyci i przechwala, jak to nie założył maseczki, a za plecami mu, powiedzmy, wprowadzają nowe różne prawa dziwne i podatki i grożą mu kolejne kary. I zaraz mu w ogóle biznes splajtuje, ale on się bardzo cieszy, że maseczki nie założył i widzi w tym jakąś taką swoją siłę, że no, może to taki właśnie kolejny sprytny ruch. A dlaczego mówię, że bardziej mnie przeraża to, co mamy teraz? Ponieważ w oczywistej dystopii, no jak mówię, wiemy, na czym stoimy, wiemy, z czym walczyć i czujemy się uprawnieni do walki bardziej. A jak wszystko jest kolorowe, ładne, takie właśnie pokryte lukrem kolorowym, no to nie widzimy, że tam w środku wszystko gnije, nie? Ciężko się przypieprzyć, a jak spróbujemy coś zadziałać, to inni obywatele, szczególnie w takiej Polsce, chwycą nas za nogi. Jak w tej opowieści o Polakach w piekle, zaczną nas wciągać do tego kotła i nie uciekniemy z niego. Poza tym u nas jest to bardzo sprytnie ta dystopia rozwiązana, ponieważ są różne synekury rozdawane, tam stanowiska, i mnożą jak grzyby po deszczu przeróżne reinkarnacje towarzysza Szmaciaka. Już teraz takie tacy towarzysze Szmaciaki wypowiadają się w mediach rządowych czy w różnych innych miejscach, że to teraz wyszli na ulicę krzykacze, młodzi ludzie rzucający kamieniami wyszli na ulicę. A tymczasem jest sytuacja trochę odwrotna, że to jacyś narodowcy czy inni neonaziści zrzucili ze schodów jakąś kobietę, która przyszła na ten marsz pod kościół, bo teraz są protesty pod kościołami. Polacy znowu trochę się odwracają może od kościoła po raz kolejny, i bo widzą w nim tą siłę, która zawsze kolaboruje z władzą, która nie liczy się z żadnymi demokracjami, z głosem ludu, z czymś takim. Oni mają swój cel, swoją misję, no i robią to. Także no, zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli na przykład kanał Adolfa Kudnickiego na YouTubie, jeśli nie znacie tego pana. On może się wydawać troszkę taki szalony pan, bo on występuje w mundurze, ma trochę taką może jazdę, taką fazę jak pan Jabłonowski, tak, że pokazuje się w militarnym stroju, ale czy to jest takie ważne? No fajnie, barwna postać, nie? To powinniśmy za plus postrzegać, że ktoś jest, ma swój styl. No, szkoda, w ogóle tak jest jakoś, że fajni ludzie odchodzą, a gnidy cały czas są i są jakby nieśmiertelni, niczym właśnie w jakiejś dystopii. Może trochę jak w filmie Wyścig z czasem. Przypominałem sobie dzisiaj, żeby wiedzieć, o czym gadam, ten film. Dzisiaj w ogóle opowiem wam o kilku filmach. Na razie nie mam jeszcze włączonego Skype'a, bo chcę się trochę wygadać, nie chcę się rozpraszać za bardzo. Może właśnie spadek kondycji, to, że trochę gorzej nadaje, że audycje słabsze, może to wynika trochę z tego, że się rozpraszam po prostu zbyt często, nie? Powiedzmy, że cztery osoby naraz dzwonią, każdy chce sobie pogadać, nie każdy się wstrzeli w temat, tylko powiedzmy, ktoś sobie zadzwoni, bo się nudzi, no i wtedy trochę siada czasem audycja. A jak się rozgadam, to potem już z czystym sumieniem włączę Skype'a i będziemy sobie mogli pogadać już na luzie, już w takim trybie bardziej afterowym. Wy sobie pozbieracie różne przemyślenia. Mogę taką radę dać. Spróbujcie sobie czasami zapisać to, co chcecie powiedzieć. Ja tak robię, nie? Często mam jakieś notatki przygotowane. To bardzo pomaga. Pomaga ubrać w słowa to, co chcemy powiedzieć na antenie. No i zawsze myślmy trochę jednak o tym, że jest tu jakaś widownia. Nieduża, bo nieduża. Konkurencja nadaje dzisiaj znowu. Ale no, miejmy na względzie to, że tu ktoś tego słucha i że trochę robimy też takie show. Oczywiście są audycje luźniejsze, mamy też spotkania na Discordzie. Ostatnio chwalicie sobie te spotkania, że fajnie jest, że bardzo luźna atmosfera, że tak inaczej się gada trochę niż w radio, że już zero w ogóle jakiejś takiej spiny, można sobie w ogóle siedzieć i milczeć. W radio się za to dostaje burę często, jak ktoś dzwoni jeszcze taki niedoświadczony słuchacz dzwoniący i mówi, tak sobie tu wpadłem, nie? Tak sobie dzwonię. No to wtedy u prowadzącego pojawia się taka lekka irytacja. No bo powiedzmy, że ja chcę dzisiaj trochę konkretniej pogadać o filmach, o dystopiach, utopiach, bo to w sumie nie to samo jest. Kiedyś to było uważane, te dwa słowa były uważane za synonimy bardziej. Dzisiaj dostrzegamy pewne niuanse. Wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. To o tym też warto powiedzieć. No. Ale na Discordzie też fajnie. Też nowe rzeczy się pojawiają. Na przykład dzięki Ujkowi, to tak po śląsku, Ujek, to Ślązaki tak mówią, nie mówią wujek, tylko mówią ujek. Radus zrobił patefon, że można sobie na Discordzie słuchać nocnego radia. No świetna funkcja, bardzo fajna, naprawdę. Wielkie dzięki. była taka audycja Patefon Ujka Ericha. Aha, to nie wiedziałem. No, w każdym razie różne tutaj są ujki. Ujek Zenon z kolei rozbujał nam tego Discorda, że tam się dużo dzieje. No, ostatnio ze 20 osób sobie siedziało, gadaliśmy. Dobra, tak wracając do tematu. Dystopia to jest słowo, które pochodzi ze starożytnej Greki i oznacza złe miejsce. Jak mówiłem, kiedyś to były synonimy dystopia, antyutopia, a dzisiaj to się postrzega trochę inaczej. W dystopii trafiamy od razu zwykle do takiego mocno niefajnego miejsca, świata. Świat, który już uległ w zasadzie rozkładowi i ciężko go nazwać utopią z tego powodu, ponieważ to jest po prostu okropne miejsce, gdzie już jakieś niekorzystne zjawiska, niekorzystne niekorzystne dla naszego, dla naszej codzienności rzeczy się nawarstwiły. Z utopią jest trochę inaczej, bo w antyutopii się przedstawia taki świat, który jest pozornie doskonały i w którym dopiero się pojawiają jakieś niewielkie rysy poprzez właśnie analizę tej wizji utopijnej. Okazuje się, że w ogóle ciężko jest stworzyć utopię. Utopia to jest taki... takie dziwne zjawisko, ponieważ moglibyśmy nawet dojść do takich wniosków, że obecny świat pełen cierpienia, niesprawiedliwości, różnych rzeczy, które czasem byśmy chcieli wyeliminować, to jest świat optymalny, że ciężko coś zrobić lepiej, ponieważ zaburzenie równowagi poprzez, nie wiem, może tak jak w filmie Giver, Dawca pamięci po polsku, świat, w którym wyjałowiono ludzi trochę z emocji, żeby zwalczyć takie rzeczy jak zazdrość, agresja. No i mamy pozornie taki świat, trochę jak z bajki, przynajmniej na początku. Tak to jest fajnie przedstawione. W ogóle film jest na początku czarno-biały. Pokazuje właśnie to wyjałowienie z czucia. Ludzie są tam trochę w tej społeczności, bo tak to się nazywa w tym. Tak zbiorowość ludzka jest nazywana, społeczność. W ogóle dużo jest takich filmów, w których jakby jest takie studium przedstawienia społeczności i to jest brane na warsztat. Science fiction się zmieniło na przestrzeni lat dosyć mocno. Zauważcie, że były różne trendy, które takie jakby mody w science fiction. Kiedyś więcej się zastanawiano nad robotami, androidami, nad sztuczną inteligencją. Dzisiaj trochę jak z horrorami jest, że horrory, filmy science fiction częściej dotykają problemów ludzkich, to co w nas siedzi gdzieś tam głębiej. Pojawiają się takie poważniejsze, wydawałoby się, tematy niż tam prawa robotów, nie? Oczywiście takie filmy nadal powstają, na przykład Automata, gdzie mamy świat, w którym nas wyręczają we wszystkim roboty. No, takie filmy jak Ja, Robot, czy tam Robocop, można nawet sięgnąć dalej. No, to były takie filmy, które dotykały właśnie tych tematów, granica między człowiekiem a maszyną. Ale to trochę odchodzi już do lamusa, można powiedzieć. Teraz są popularniejsze takie dzieła, które bardziej dotyczą nas konkretnie, tu i teraz, i które są fajne, ponieważ właściwie jak sobie oglądniemy takiego Dawcę pamięci, to tam jest bardzo dużo takich rzeczy aktualnych, które czujemy, że stanowią problem, że to jest jakiś już konkretny, namacalny kryzys, który trawi naszą cywilizację. Dawca pamięci, czyli ten Giver, 2014 rok, to jest taka jakby trochę poważniejsza wersja człowieka demolki, można powiedzieć. Ale człowiek demolka ze Stallone, no to jest świetny film science fiction. Oczywiście, że tak. I wizja przedstawionego tam świata, w którym nie wolno przeklinać, w którym wszyscy są dla siebie mili, zrezygnowano z takich strasznych rzeczy jak seks, ponieważ tam jest śluz, płyny, wymiana płynów, to można się zarazić czymś, jest seks
1: wirtualny.
0: Sponsorowanie
1: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na stworzenie utopii w Środzie Śląskiej.
0: Maharadża z brzegu zawsze coś wesołego napisze. I zawsze zasponsoruje. Jak widać, jak zwykle hojny, jak zwykle dowcipny i jak zwykle jest. Wszystko się może zmieniać w nocnym radio, ale donate od Maharadży z brzegu zawsze musi być. Utopia w Środzie Śląskiej. No, trochę się zmieniło w moim życiu po przeprowadzeniu się do Środy, na pewno. Jak już wielokrotnie powtarzałem, żyje się w małym miasteczku o wiele spokojniej niż w dużym mieście. No a Wrocław jest takim miastem, gdzie wszyscy łażą, biegają, znerwicowani, podenerwowani, szybkim krokiem stanowczym idą do banku, potem zrobić opłaty, potem panie, pan tu nie wstał, panie, ktoś tu zatrąbi na ciebie i to wszystko wpływa na człowieka, wpływa. A tu sobie idę, dużo zieleni, czasem się tylko pies sąsiada na mnie rzuci. W końcu mu chyba walnę gazem w ryj temu psu. Coś czuję. Tak to się chyba skończy, bo już tracę cierpliwość. A co jak kiedyś nie utrzyma tego psa i pies się na mnie rzuci? Zawsze się rzuca w moim kierunku. On na wszystkich się rzuca, ten pies. Jakiś pierdolnięty jest, tak samo jak właściciel. No i... Miałem już rozmowy z typem, ale on jest za głupi, żeby coś zrozumieć. To jest taki no pies głupszy od właściciela, jak na kreskówce. No może w tym przypadku to nie zupełnie, bo i pies debil, i właściciel debil. A, kolejny foliarz wyalienowany. Pisze Pior, ale to, że ja? Możesz sprecyzować, o kogo chodzi? Aha, to chyba o Kudlińskim? Znaczy, czemu tak źle piszesz o człowieku? Coś ci zrobił? Nie wiem. Ja nie wiem, skąd w ludziach tyle takiej zawiści często, nie? Nie można powiedzieć, że żyjemy w świecie wyjałowionym z emocji. Raczej dużo tych emocji się pojawia, ale mówiłem na początku audycji, że jak przeanalizujemy sobie różne te filmowe dzieła, dystopijne, antyutopijne, to w każdym właściwie znajdziemy coś, co już jest, nie? Tylko że w mniejszej skali trochę, mniej zauważalne, nie jest to taki problem wielki znowu, ale właściwie no, to tak zawsze jest, że realny świat jest mniej ciekawy niż film.

siebie. Ale gdzieś tam w tym wszystkim jest też z drugiej strony coś zupełnie przeciwnego, takie budowanie muru dookoła siebie. Jesteśmy, siedzimy sobie w swojej twierdzy z krzemu i to wszystko jest takie, po pierwsze, sztuczne trochę, po drugie, jest to jakaś taka jakby atrapa, nie? Taki zamiennik i to się czuje, że jednak nie ma jak prawdziwe emocje, nie wiem, trzymać kogoś tam za rękę, uśmiechnąć się, pogadać szczerze, a my tracimy umiejętność. Często już nie potrafimy rozmawiać z drugim człowiekiem na żywo, tak jak rozmawiamy przez komunikator, przez Skype'a, na odległość, bo straciliśmy umiejętność być może jakąś. Przenieśliśmy pewne okazywanie uczuć na formę cyfrową, nie? Cali się przenosimy na formę cyfrową. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w końcu nas dopadło coś takiego jak w filmie Johnny Mnemonic, czyli NSA to się tam nazywało. Polskiego tłumaczenia nie pamiętam, tej dolegliwości, tej tajemniczej choroby, która sprawia, że ludzie się po prostu... psuje im się głowa, umierają, coś się z nimi strasznego dzieje przez to NSA. To jakiś był jakiś zespół urazu tam neurologicznego, coś takiego. Jakoś tak się to nazywało. I chodziło... I potem bohaterowie doszli, co to właściwie jest dokładnie. I chodziło o to, że ludzie są przeładowani informacjami, przeładowani bodźcami, przeładowani tą cyfrowością i psuje się głowa. I można, a my będziemy w nieskończoność dyskutować o tym, czy to jest szuria, czy nie szuria, ale jak tak się zastanowicie, to czy to jest takie ważne, czy to ma jakąś medyczną podkładkę, że tam się zastanawianie się nad tym, czy smog elektromagnetyczny nam szkodzi, czy nie, to nie jest udowodnione, proszę pana. Pan się myli, Mermana, nie ma żadnych dowodów i tak sobie w nieskończoność gadamy, a gdzieś tam po prostu intuicyjnie czujemy, że to nie musi być nawet jakaś choroba opisana w książce medycznej, po prostu to nas zmienia, tak czy owak, czy jak sobie to nazwiemy, to sobie nazwiemy, ale ale Zenon pisze, ale wiadomo, że nasz mózg został na sawannie, smog też jest badany, to nie szuria. Na pewno nas ta technologia zmienia dosyć mocno. Wiele właśnie filmów dystopicznych dotyczy tego zagadnienia. Chociaż, jak mówię, dzisiaj częściej są poruszane takie tematy, jak to, jak się do siebie odnosimy. Bardzo fajny. Ja może tak nakreślę fabułę tego dawcy pamięci, Giver. Chodzi o to, że... jak już mówiłem, w skrócie, ludzkość wyparła się emocji, wyparła się okazywania emocji. Trochę podchodzimy do siebie jak roboty. Wszyscy chodzą ubrani w białe ciuszki. Zrezygnowano z tego wszystkiego, co miałoby prowadzić do nieszczęść, do zazdrości, do wojen. Ale okazuje się, że tak jak nie ma dobra bez zła w zasadzie, to nie ma też jakby te negatywne różne rzeczy, które w nas siedzą. Współzawodnictwo, agresja, to, że ktoś przeklnie, się zdenerwuje, to są emocje. I jest cała gama emocji. Nie można wyjałowić człowieka z emocji negatywnych i pozytywne tylko zostawić. Tam ludzie żyjący w takiej społeczności, piękne miasto, wszystko białe, na rowerkach jeżdżą sobie, takich trochę futurystycznych rowerkach. Jest jakaś rada starszych i ci ludzie mają przydzielane zadania. Wszystko jest trochę jak w komputerze, jak w jakiejś symulacji, że ludzie już za młodu są jakby opisywani, jakie mają talenty, do czego się nadają. Wydawałoby się, że to może nie być takie złe, nie? Że zostajemy zaklasyfikowani do jakiejś tam klasy, że

nadajemy się do tego, do tamtego, zostaje nam przydzielona taka robota, jaka jest zgodna z naszymi predyspozycjami psychofizycznymi. Ludzie żyją ekologicznie, jeżdżą na tych rowerkach, nie ma takich dużych różnic, bo wszyscy mają podobny stan majątkowy. Dzieci są przydzielane odpowiednio po narodzinach do komórek rodzinnych. Wszystko się tak nazywa, wiecie, tak fachowo trochę, nie? I tak mądrze wszystko się tam musi nazywać. Nikt z nikim się nie bije, nie ma też cierpienia za bardzo, bo wszystko jest tak pięknie ustawione. Ale nagle się okazuje... Może jeszcze powiem o głównym bohaterze. Główny bohater zostaje mu przydzielone specjalne bardzo zadanie. Mianowicie ma być biorcą właśnie takich informacji. Mają mu być przekazywane wszystkie te rzeczy, które zostały zapomniane. Po to, żeby on się stał taką skarbnicą wiedzy o tym, jak kiedyś wyglądał świat. I taki starzec za pomocą specjalnych takich umiejętności, jakby takich parapsychologicznych, łapie go za rękę, są takie sesje i on mu przekazuje informacje o tym, jak kiedyś wyglądał świat. Na początku ten chłopak doznaje szoku, kiedy widzi po raz pierwszy śnieg, bo on ma takie wizje. I widzi śnieg po raz pierwszy. Śniegu już nie ma. Śnieg, anomalie pogodowe zostały zlikwidowane. Cały czas jest ładna pogoda. Oczywiście wszystko to dotyczy tej zamkniętej strefy, w której żyje ta społeczność. Miasto na planie okręgu, oczywiście doskonały kształt, pewnie zaprojektowane specjalnie, żeby wszystko tam grało. No i on po raz pierwszy widzi śnieg, po raz pierwszy zjeżdża na sankach. Samo coś takiego jak zjeżdżanie na sankach też nie byłoby mile widziane, bo to są jakieś emocje. A ludzie dostają takie zastrzyki, które w nich zabijają emocje i są tacy, no, bardzo spokojni. Potrafią się do siebie uśmiechnąć, owszem. Potrafią się nawet zezłościć czasami, ale tak w gruncie rzeczy to są takimi robotami trochę, którzy do wszystkiego podchodzą racjonalnie, logicznie. No i czy w tym kierunku nie idzie świat? Popatrzcie na takich muzułmanów, którzy są zawsze... sprawiają wrażenie takich cofniętych o kilka wieków, nie? No to oni są bardzo emocjonalni. Oni, mówi się czasami soul people, że to są tacy właśnie ludzie, którzy jeszcze posiadają to coś, czego, co my, ludzie Zachodu, powoli właśnie zatracamy. Właśnie tą emocjonalność, zdanie się na emocje, na odczucia, na intuicję. A dzisiaj można powiedzieć, że różne takie wrażenia, doznania właśnie emocjonalne sobie aplikujemy trochę jak zastrzyki, można powiedzieć, w naszym już tu prawdziwym świecie. Włączamy sobie jakiś łzawy, smutny dramat na Netflixie czy gdzieś tam i się szprycujemy, można powiedzieć, tą emocjonalnością. Ale to są wszystko sztucznie wywoływane emocje. Czy to nie jest tak, że mamy deficyt po prostu tego? Żyjemy sobie w miarę spokojnie, w zasadzie od pierwszego do pierwszego sobie żyjemy. No spokojnie jak spokojnie, tu się można spierać, nie? Jeden spokojnie, drugi niespokojnie. Ale w zasadzie to tak można to postrzegać trochę, że oglądamy sobie różne filmy, gramy w gry, czytamy książki, i aplikujemy sobie nieswoje, jakby wytwarzane sztucznie przez twórców emocji, różne odczucia wpadają nam do głowy. I ile razy mieliście także jakieś prawdziwe rzeczy, które zdarzają się w naszym świecie, które nas powinny bardziej dotyczyć, to co się dzieje dookoła nas, to nas jakoś tak czasami już ani ziębi, ani mrozi, nie? Ani jeży ziębi nas, ani jak to się mówi. A jak sobie włączymy jakiś filmik o zwierzątkach, czy jakąś fikcję w ogóle, jakiś właśnie film, no to są te emocje, ciary przechodzą, łezka,
się uroni i jest w tym coś chorego, nie? Brakuje nam dystansu, gdyby na nas spojrzał jakiś nasz pra-pra-pra-przodek, to by powiedział, że to jest wariacki świat. I dla niego ten nasz dzisiejszy świat byłby tak samo wariacki, jak dla nas najbardziej wariackie wizje z różnych filmów typu Equilibrium na przykład z 2002 roku. To jest też trochę zbliżone do tego, co pojawia się w dawcy pamięci. Tu mamy z kolei świat przyszłości, też mocno skomputeryzowany, latają drony, cybermiasto z olbrzymimi budynkami. Swoją drogą fajnie to wizualnie czasem też daje do myślenia trochę, jak to jest przedstawione wszystko. Gdzieś tam Blade Runner wytyczył pewne wizualne doznania, standardy. Mam na myśli na przykład takie krajobrazy, w których widać połączenie starego z nowym. Mamy małe domki, znaczy domki małe, no takie jak dzisiaj mamy, jakieś kamienice w starym jeszcze stylu, a gdzieś tam na horyzoncie majaczy przeogromna budowla, moloch w ogóle. Budowla, która przyćmiewa wszystkie te inne budowle, nie? I to jest jakiś budynek systemu. Jakaś policja, jakieś centrum zarządzania albo kwatera starszyzny, coś takiego. I tutaj też mamy taki cyberświat, w którym z kolei ludzie doszli do wniosku, system doszedł do wniosku bardziej, no bo to zawsze system za tym stoi. Ludzie tak sami z siebie to albo ewentualnie się godzą na taki stan rzeczy, współpracują z tym systemem, są pewne służby i tak dalej. Tu też mamy służby, obserwujemy je przy pracy, ludzie ubrani w czarne płaszcze, trochę jak SS-mani w kaskach, którzy wdzierają się do kwatery jakiejś szajki przestępców, bandytów, tak nam się wydaje. Na końcu, kiedy wszyscy zostają rozstrzelani, ci rzekomo źli, widzimy, że tu chodziło o przechwycenie dzieł sztuki. Nie ma sztuki, sztuka jest zakazana, sztuka wywołuje emocje. Sztuka sprawia, że stajemy się niestabilni. A tutaj też ludzkość dąży do tego, żeby się stać taka mało empatyczna, mało czuciowa. No takie chodzące komputery, nie? To zabawne, że kiedyś w takich dziełach science fiction się zawsze zastanawialiśmy, czy jaka jest granica między człowiekiem a cyborgiem, robotem, androidem, a dzisiaj zaczynamy widzieć, że ten robot, ten cyborg rośnie w nas, jakby z naszego środka wyrasta. My się przeistaczamy w jakiegoś takiego androida, który ma w głowie sztuczną inteligencję. No więc chyba do czegoś dochodzimy. W ogóle uważam, że sztuka to jest ciekawe zjawisko, bo to się wymyka pewnym definicjom. Sztuka nie jest do końca określona. Można się spierać o różne rzeczy w nieskończoność, o interpretację. To jest coś, co nie lubi być tak bardzo zamykane w jakieś ramy, w jakieś definicje. Lubi się wymykać tym różnym zasadom, regułom. No i ja uważam, że w sztuce jest coś takiego niesamowitego, magicznego. No, a film to też jest sztuka, nie? To też jest muza. I myślę, że różne dzieła, czy to filmowe, czy książkowe, czy growe, to jest nie tylko jakieś tam nasze zastanowienie się nad stanem rzeczy albo na temat jakichś zagrożeń. To jest jakaś projekcja, to jest jakaś manifestacja nie tylko naszych lęków, nie tylko naszych gdybań, ale też naszej intuicji, tego takiego dziwnego, magicznego pierwiastka w nas, który nie do końca można powiedzieć, że to są takie zwykłe przemyślenia, analiza. Intuicja to jest coś innego. Zwierzęta bazują raczej na intuicji. Nie rozmyślają, zwierzę nie rozkminia, nie zastanawia się tak dużo jak my ludzie.
nie analizuje, nie porównuje, nie myśli przyszłościowo, perspektywicznie, a co to będzie, jak zrobię tak, a co to będzie, jak zrobię inaczej. Zwierzę bardziej po prostu ufa swojemu instynktowi. I dlatego zwierzęta są super. Można powiedzieć, że zwierzęta są bardziej uczuciowe dzisiaj często niż ludzie właśnie z tego powodu, bo intuicja to jest trochę takie zawierzenie swoim odczuciom, swojemu sercu. No tak naprawdę to ktoś mógłby też powiedzieć, że intuicja to poleganie na pewnych niejasnych do końca informacjach, nie do końca przetworzonych przez mózg i opieranie się na nich bardziej niż one mogłyby na to zasługiwać, te różne dane. Te dane są niepełne, te dane są nieprzetworzone, ale polegamy na nich i gdzieś tam to leży trochę w podświadomości być może bardziej, że ta podświadomość nam podrzuca pewne rzeczy i robimy coś i nie do końca zdajemy sobie czasami sprawę nawet czemu to robimy, ale intuicja nam coś nakazuje, nie? I to może nie być takie złe, skoro natura zadecydowała, że tak działa większość organizmów na tej naszej kulce niebiesko-zielonej, niebiesko-żółto-zielono-czerwonej. No to może to nie jest takie złe i może natura często lubi wybierać rozwiązania, które może nie są najlepsze pod tym względem, pod innym względem też może nie są najlepsze, ale ogólnie wypadają na plus i są, jak to się mówi, optymalne. No więc taki człowiek, no człowiek też można powiedzieć, że człowiek się od zawsze zmaga z tą naturą i ją stara się okiełznać niczym rumaka, który nas zrzuca ze swojego grzbietu, niczym jakieś zwierzę, które nas zabije, jak go nie złapiemy w pułapkę i tak dalej. No ale tutaj też są dwie strony medalu, myślę, i to nie jest takie oczywiste, że w ten sposób musimy postępować ogólnie z naturą pod każdym względem, że ją sobie tylko podporządkowywać i tylko ją okiełznywać i tylko zrobić z niej niewolnika naszego, tylko czasem tak, czasem siak. No ale ludzie dzisiaj nie lubią kompromisów, nie lubią balansu. Wszystko musi być skrajne. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Albo jesteś czarny, albo biały. Albo tworzysz nowy, wspaniały świat, albo chcesz być w starym świecie i jesteś wrogiem i tak dalej, i tak dalej. No więc coraz mniej jest popularne coś takiego. Ludzie w ogóle są bardzo mówiłem, że z jednej strony świat wyjałowiony trochę z emocji, że coś utraciliśmy, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie. Budujemy sobie krzemową twierdzę i z tej twierdzy patrzymy przez okienko, nie? Oglądając sobie świat przez magiczną szklaną kulę. HD. No, czy to jest takie dobre? No, zamieniliśmy się w magów, a magia ma swoją cenę. Magia zawsze ma swoją cenę. I masz wspaniałą wieżę, masz wspaniałą szklaną kulę, masz buty lewitacji i majty zagłady, ale za to zapłacisz cenę. Zapłacisz za to cenę i to srogą. I o tym mówią właśnie dystopie i antyutopie. Jak mówiłem, dystopia bardziej przedstawia już zdegenerowany, zły, zepsuty świat, a antyutopia bardziej tworzy analizę, czy ten wspaniały, barwny, kolorowy, piękny świat bez wad, czy on przypadkiem nie ma jakiś rys. I te rysy się zwykle pojawiają, a później te rysy zaczynają coraz bardziej się uwidaczniać i wszystko pęka. Wyścig z czasem to jest bardzo ciekawy film z 2011 roku. Tam jest z kolei przedstawiony świat, w którym czas jest walutą. I to był fenomenalny zabieg. Naprawdę czasem dobre science fiction się potrafi opierać na dobrym pomyśle. I sądzę, że w tym przypadku po prostu pomysł jest genialny, ponieważ bardzo daje do myślenia to, kiedy ludzie zamiast mówić o pieniądzach, o zysku, mówią cały czas o minutach, dniach, latach, które im zostały. Ponieważ w tym świecie
ludzie, każdy ma na ręku taki jakby zegar, taki świetlisty tatuaż jakby, który pokazuje, ile zostało nam godzin, no właśnie, godzin, dni, lat, zanim się wyłączymy, zanim umrzemy. Za wszystko płacimy tym czasem. Opłacasz rachunek, odejmując sobie po prostu trochę czasu, który ci został. Możesz potem zarobić sobie, możesz pracować i znowu dostaniesz dodatkowy czas. Są ludzie, którzy... Nauka poszła oczywiście, się posunęła do przodu mocno i ludzie... Są ludzie, którzy żyją, powiedzmy, nawet 100 lat, 200 lat. Nie pamiętam, jaka tam była górna granica, ale trochę to zaczyna przypominać taki świat, w którym żyją wśród nas półbogowie, bo spotykasz, powiedzmy, córkę, matkę i teściową i one to są wszystko młode dziewczyny, ponieważ inżynieria genetyczna czy jakieś tam zabiegi pozwalają się odmładzać też i żyć bardzo długo, nie widać wieku. To też taka dziwna pułapka, nie? Świata rodem właśnie z jakiejś dystopii czy antyutopii. Czasem te gatunki się fajnie przenikają i ciężko jest zaklasyfikować, czy to jest bardziej to, czy tamto, to jest taka hybryda. No ale tu mamy też taką kolejną pokazaną pułapkę, że patrzymy na człowieka i nie wiemy już, ile on przeżył, czy to jest tak naprawdę starzec. Bohater spotyka takiego, ratuje z opresji przed złodziejami czasu, bo są też czas można komuś ukraść, tak samo jak pieniądze. Można kogoś złapać i można mu taki jakiś czytnik tam, takie urządzonko przysunąć do ręki i po prostu skraść komuś czas. Tak siłowo, nie? I zostawić komuś 5 minut, po których po prostu się człowiek wyłączy i umrze. No i nasz bohater jest takim robotnikiem, który zawsze ma tam... No, ciężko pracujący człowiek, który zawsze ma w perspektywie jeszcze, że mu zostały 2 dni życia, albo na przykład musi jutro pójść i popracować, bo mu zostało 18 godzin, nie? Ale jak mówię, są i tacy, którzy mają na przykład 1000 lat na koncie. I bohater, główny bohater ratuje przed takimi złodziejami czasu gościa, który już żyje około 100 lat, jest bardzo zmęczony, bo mózg się starzeje. Ciało można odmłodzić, ale mózg się starzeje i człowiek chce umrzeć. Już ma dosyć, już jest zmęczony. No ale jakoś tam nasz bohater go ratuje i ten bogacz się odwdzięcza przed śmiercią bohaterowi, przelewając mu cały swój czas. To było około 100 lat, 100 lat życia, nie? I odchodzi z tego świata. Matka głównego bohatera umiera, bo chce jechać autobusem do syna. Zostało jej tylko 1,5 godziny życia. Syn ma na miejscu zapłacić za nią. Kierowca się nie zgadza. Ona biegnie, stara się dobiec i dosłownie na rękach naszego bohatera umiera ta jego matka. No i bohater zaczyna potem tak bardziej życie na własne konto. No i o tym jest ta opowieść. Jest też jednocześnie detektywi go szukają, ścigają, bo jest tajemnicza śmierć tego bogacza. No takie różne rzeczy. Nie chcę wam całego filmu opowiadać, ale świetnie się to ogląda, ponieważ jest dużo fajnych przemyśleń w tym filmie. Dużo przemyśleń takich, które są cholernie aktualne, bo właściwie już dzisiaj mamy, mówiłem, że w każdym z tych filmów możemy coś znaleźć dla siebie z tego, co znamy, z reala. No i właściwie my tak żyjemy już teraz. Mówi się w ogóle, że czas to pieniądz. Bardzo popularne powiedzonko dzisiaj. Czas to pieniądz. No i czy nie jest tak, że właściwie raz, że zabiera się nam ten czas, trując nas niezdrową żywnością, każąc nam się stresować w pracy. Stres, niech cię stres mobilizuje, niech cię napędza do pracy. Zabierają nam, kradną nam dosłownie czas, jaki nam został lata życia. Reklamując nam niezdrowe rzeczy, alkohol, papierosy,
też nas zachęcają do tego, żebyśmy oddawali swój czas. Będziemy żyli krócej. I właściwie wiele osób żyje od pierwszego do pierwszego. Czym jest sytuacja, w której powiedzmy ktoś się zastanawia, czy nad tym, że 15 ma do zapłacenia czynsz i na ten czynsz nie ma. Sytuacja, w której nie zapłacił właścicielowi mieszkania i go wywalą z domu, no to też bardzo to przypomina. No po prostu giniesz. No co, zostajesz na ulicy, nie? Możesz się oczywiście zacząć żyłować, możesz się gdzieś zapożyczać. To wszystko jest jakby handel czasem, czyli najcenniejszą rzeczą, jaką mamy. Czyli jakby przeniesienie tego, no ktoś może nazwać system finansowy takim krwiobiegiem trochę naszej cywilizacji. Czymś, co pewne rzeczy porządkuje, układa, też weryfikuje pieniądz często. Pewne rzeczy, a zamienienie tego już bezpośrednio na czas nasz tu na Ziemi, w tym świecie w ogóle chodzi też o reglamentację. Bardzo częsty temat też w dystopiach. Reglamentacja, czyli rzekomo kurczą się zasoby. Też bardzo aktualne. My się tu nawet spieraliśmy wielokrotnie, czy faktycznie mamy do czynienia z przeludnieniem, że zaczyna brakować miejsca, czy nie. Niektórzy słusznie mówią, że jest bardzo dużo wolnego miejsca na Ziemi, wręcz przeogromne połacie Ziemi są, nadal czekają i można tam się osiedlać i nie ma problemu. Ktoś inny, na przykład ja, bardziej uważam, że jednak jest to problem, ponieważ to nie jest gra komputerowa, gdzie sobie poprzesuwamy ludziki, ciach, ciach, ciach, tu sobie przesuwamy, tu jest trochę miejsca, tu tych weźmiemy stąd, tu tam, tylko to wszystko jest cholernie trudne. Raz, że bardzo trudne, a dwa, że wymaga dużych nakładów, trzy, że powoduje różne przykre sytuacje, zjawiska, z którymi trzeba walczyć, jak na przykład emigranci, którzy są niedostosowani zupełnie do świata w zachodniej cywilizacji i chcą tą cywilizację jakby ułożyć pod swoje dyktando, mają inną mentalność, tworzą się jakieś konflikty, napady, niezrozumienie, społeczeństwo, które się laicyzuje, nagle chcą je przejąć i pod swoje dyktando ułożyć ludzie głęboko wierzący, dla których religia jest wszystkim. To nie jest takie oczywiste i proste, że tu sobie weźmiemy tych, tu przesuniemy. Stąd moje obawy, że faktycznie no, żyję w małym miasteczku, a czasem tutaj chodzę i po prostu samochody jeżdżą jak oszalałe. Stoję w kolejce, długo czekam. Widzę, że jest tłok. A jak jest tłok, to rodzą się właśnie konflikty. Ludzie się mniej garną do siebie. Zawsze najcenniejsze jest to, czego nam brakuje trochę, nie? W różnych mrocznych przypowiedniach się mówi o tym, że będzie jeszcze taki czas, że jak spotkasz człowieka, to będziesz całował ziemię pod jego stopami z radości, że spotkałeś człowieka, nie? No i tak to jest. Jak jest nas mniej, to się chyba bardziej cieszymy z drugiego człowieka, bo jest on trochę takim luksusem. I to jest fajne. A świat, w którym się przeciskamy przez siebie, taki tłum, taka szara masa idzie, to już jest świat, w którym nienawidzimy drugiego człowieka, w którym jest ciasno, jesteśmy wkurwieni na innych ludzi i marzymy tylko o tym, żeby zamknąć się w naszej kawalerce, włączyć sobie naszą telewizyjną ścianę. Kiedyś może będą takie telewizory, po prostu jedna ze ścian będzie telewizorem, nie? Też się czasami tak to pokazuje. Myślę, że tak to się skończy pewnie. Będziesz żył sobie, słuchaczu, słuchaczko, w takim być może pokoju, w którym nie ma już okien, ale w którym włączasz sobie okno i odpowiednia wentylacja i ten obraz na jednej ze ścian, na której nagle się pojawia okno, zastąpi ci ten komfort właśnie zwyczajnego otwarcia sobie okienka, wyglądnięcia na ludzi. No, jedna ściana będzie telewizorem, druga oknem, a trzecia będzie miała dotykowe różne przyciski, które powciskasz i ci z dziury w tej ścianie wyskoczy coś do jedzenia. Myślę, że to jest taka smutna wizja.
dla niektórych może fajna. Także Wyścig z czasem zdecydowanie polecam. Bardzo mądry film. Dużo, dużo ciekawych myśli przedstawionych właśnie przez to... przez tą zamianę. Waluta, czas. Czas, waluta, nie? Walutą staje się po prostu czas i to jest świetne narzędzie do tego, żeby przedstawić różne refleksje o człowieku. I o nas samych się czegoś fajnego dowiedzieć. Ciekawy jest też film Upgrade, Ulepszenie. 2018 rok. Obejrzałem z przyjemnością. No nie jest to jakieś takie mega wybitne dzieło, ale potrafi fajnie zaskoczyć. Jest niesamowita końcówka, nie będę wam zdradzał, ale to jest film, który się nie kończy happy endem. Jak macie ochotę na fajne, mroczne kino, w którym jest też trochę niezłej akcji, ale nie ona jest jakby kwintesencją, nie? Nie jak w jakichś Matrixach, że to jakby jedno i drugie ze sobą doskonale współgra. Jest dużo, biegają, skaczą, strzelają się. Ten film nie jest nudny, sporo się tu dzieje, ale to jest wszystko tło. Jak się tutaj nazywał? Bohater... Gray Trace. To jest gostek, który żyje sobie spokojnie w tym futurystycznym świecie, gdzie już są samochody z autopilotem, bajery, szmery, drony latają, wiadomo, nie? Taka w sumie przyszłość, nie przyszłość, bo już mamy tak, że mamy autonomiczne samochody przecież. Już mamy drony latające. I już mamy doskonalenie ludzkiego ciała. Powoli to wchodzi. Na razie może bardziej protezy dla weteranów wojennych. Jakieś ulepszenia. No, czym są okulary? No, kurczę, no, to wszystko jest płynne jak dla mnie. Ja widzę to stopniowanie, tę skalę szarości. Zaczyna się od takiego pra udoskonalenia w postaci zwykłych okularów archaicznych, szkiełek. A kończy się na cyberoku, ale to jest właściwie ta sama bajka, nie? Tu mamy już taki świat, w którym wchodzą, dopiero można powiedzieć, jest to trochę nowość, takie ulepszenia człowieka. Na początku, jak to zwykle bywa, wojsko dysponuje taką technologią, więc pojawiają się w tym filmie też takie zakapiory, które mają już jakieś tam spluwy w ręce, jakieś wzmacniacze refleksu i tak dalej. Nasz bohater, zabijają mu żonę, jakieś dziwne typy. On sobie jedzie samochodem, ten samochód zostaje jakby zhakowany, nie można go zatrzymać, jest wypadek, pojawiają się ciemne typy, zabijają jego żonę, a jego okaleczają, także musi jeździć na wózku, jest sparaliżowany od szyi w dół. Pojawia się dobroczyńca, naukowiec, taki wizjoner, który proponuje wszczepienie eksperymentalnego chipa temu naszemu Grejowi i on się na to godzi. To jest trochę taka tajna umowa, to jest jeszcze w fazie eksperymentów. No i dostaje takiego chipa, który sprawia, że on może mało, że z tego wózka wstaje, to jeszcze potrafi dysponować niesamowitym refleksem, siłą, zręcznością, a wszystko dlatego, że pomaga mu w sterowaniu jego ciałem sztuczna inteligencja, z którą on zresztą się komunikuje i rozmawia z nią. To jest taki jakby HAL 9000 w jego głowie, którego on jakby może poprosić o pomoc, jak zostaje potem, jak się wdziera po to, żeby zdobyć jakieś tam tajne informacje do domu jednego z tych zbirów i rozpoczyna się walka, to Grey w pewnym momencie prosi ten swój wewnętrzny komputer o pomoc. Komputer, sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad ciałem Greya i widzimy bardzo fajne sekwencje walki, naprawdę świetna choreografia. To jest coś takiego w stylu, jak walczy człowiek, którym steruje doskonała sztuczna inteligencja, która potrafi przewidywać ruchy przeciwnika. Jest fajna praca kamery, taka niesamowita. Grey walcząc
niesamowicie się rusza, robi różne ewolucje. Jest niesamowicie po prostu zręczny, diabelsko wręcz zręczny. No, potem następuje próba wyłączenia tego chipa, są hakerzy, cała intryga detektywistyczna, gdzieś tam się pojawia wojsko. Nie chcę wam tu za dużo zdradzać, w każdym razie są fajne zwroty akcji. Film się niesamowicie też kończy się, no tu wam zdradzę, smutno, nie ma happy endu. Może macie ochotę na taki film, który się niekoniecznie kończy dobrze. Bardzo fajny film, Upgrade, ulepszenie. Mamy też starsze różne dystopie, antyutopie, na przykład 451 stopni Fahrenheita, gdzie z kolei jest świat, w którym się pali książki jako nośnik szkodliwych idei. No to jest temperatura, w której się pali papier. Bohater jest strażakiem, który dzielnie wykonuje swoją pracę, właśnie palenie książek. No, od zawsze uważałem, że palenie książek jest to coś najgorszego, jest to barbarzyńca. Krawiec proponuje własny scenariusz, a to nie wiem, o co chodzi. Palenie książek, myślę, że to jest największe barbarzyństwo. Niezależnie, nawet jak palimy jakieś Mein Kampfy, nawet jak dojdziemy kiedyś do wniosku, być może nadejdą takie czasy, że na przykład takie dzieła jak Stary Testament zostaną uznane za szkodliwe, za jakiś totalny szkodliwy archaizm i zaczną palić, to nawet jako ateista, nawet jako antyklerykał i osoba nie zachwycająca się jakoś wielce chrześcijaństwem, byłbym zdecydowanie przeciwko czemuś takiemu i widziałbym w tym paleniu książek jakiś upadek człowieka. To jest barbarzyństwo. To nigdy do niczego dobrego nie doprowadzi, niezależnie jakie treści palimy. Bo to jest po prostu taka pogarda dla czegoś, z czym się nie zgadzamy. To jest pogarda dla wiedzy, dla nauki, dla wszystkiego, do czego doszliśmy. Palić książkę może największy debil, zamordysta, aparatczyk i zwykle oni się do tego garną. Człowiek światły, człowiek na poziomie zawsze ma szacunek do jakiejkolwiek literatury, wiedzy zebranej, nawet jak tam są treści, z którymi się nie zgadza zupełnie. To jest trochę tak, jakby nagle zacząć zabijać miłośników wiedzy alternatywnej, czy jak to woli, szurów, czy jakichś płaskoziemców odstrzeliwać. No, co w tym dobrego? Nawet jak uznamy, że tam są powielane jakieś szkodliwe głupoty, to jest takie samo zjawisko jak ocenzurowanie, że nie wolno kwestionować COVID-a, albo że nie wolno podważać Holokaustu, czy rozmawiać czy szerzyć jakieś treści antysemickich. No tutaj może już bardziej kwestia do dyskusji, bo wiadomo, że zaczyna się od słowa, kończy się na kryształowych nocach i bandzie ubranych na czarno panów z kieliszkiem dobrego winka i z Mauserem w ręku. No i z trupią czaszką na czapeczce. No ale mimo wszystko jestem przeciwny, żeby zakazywać wydawania książek, żeby zabraniać mówienia o czymś. To jest pułapka, to jest ślepa uliczka. Niby chcemy coś dobrego zrobić, niby zabraniamy szerzenia szkodliwych treści. Ktoś może argumentować całkiem sprytnie, że właśnie zaczyna się od słowa, a kończy się zaraz na czynach i że to jest jak choroba, jak wirus, jak zaczynamy nagle mówić, że ci są źli, ci tamci i ktoś powinien z nimi coś zrobić, to się skończy tak, że w końcu zrobimy. Więc takie szerzenie... Film, który przed chwilą opisywałeś, jest tworem twojej wyobraźni, czy można go obejrzeć? Jeśli tak, proszę podaj tytuł. No mówiłem, chodzi ci o Upgrade, ulepszenie, o tym człowieku, który jest udoskonalony. No to ulepszenie, Upgrade. A teraz było przez chwilę o Fahrenheicie. No to jest właśnie takie, myślę, z kolei zastanowienie się nad tym, co teraz powiedziałem, nie?